0: spoko, nie? Czemu ty nie miałbyś też podszczypać trochę tego Zenona i go skrytykować przez... Szczególnie, że taka krytyka przez twórczość, przez jakąś właśnie piosenkę, to jest chyba taka najbardziej elegancka krytyka, w sumie taka najbardziej, no przez sztukę kogoś krytykujesz, nie? Nie, że o ty głupi chuju, ty pedale, kurwa cwelu, tylko tworzysz, piszesz jakiś tekst, na który przelewasz, co o kimś tam myślisz i jakby mi się to nawet podoba, powiem ci. A temat dotyczył czego innego, tam ujawniania twojego nazwiska, no czego innego to dotyczyło. Czyli to było wyrażenie opinii za rozłączenie z audycji? Nie wiem, o co chodzi. Okej.
1: A nie wiem, to do mnie może tutaj pije, no bo widzę, że tutaj jest ten... przytyki jakieś są. No powiem to jeszcze raz. Ja Michała Gierysia przez długie lata szanowałem tak naprawdę. Broniłem go u siebie na kanale, nie pozwalałem na to, żeby był traktowany jakoś podludzko, że tak powiem. A mimo tego odpłacił mi się złem za dobro, więc stwierdziłem, że tak sobie wezmę i też mu pokażę, że potrafię go ugryźć, nie? W jakiś tam sposób. No i tyle. Nic więcej w tym temacie, nie? Już tu gadają, że Michał to wyborny gracz, lubię jego formę trollingu. Ja nikogo nie troluję. Ja mówię naprawdę to, co myślę. Autentycznie. Bezpośrednio. I już. No.
0: Tu jest opinia, że przeczę ciągle sam sobie, to proszę napisać konkretnie. Inni nie mogą pisać o tobie, ale ty pozwalasz innym robić filmiki o innych. Nie ma spójności w tym, co mówisz. Mogą pisać, znaczy każda krytyka jest spoko, tylko po prostu no... Nie wiem, ja mam jakieś ewentualnie obiekcje, jeśli ktoś za plecami coś mówi, a nie szczerze. Albo jeśli za dużo, jest to takie już takie perfidne i chamskie, jakieś takie, wiecie, że kogoś chcesz zeszmacić, nie? Powiedzmy i piszesz o kimś tam właśnie, że jest żałosnym klaunem i menelem i chuj ci na matkę i noża na ciebie szkoda, pluje na ciebie cfelu, tfu. No to tak jak się za dużo tego pojawia, to nie jest to merytoryczne też, no to tak słabo wtedy jest, nie? Ja sam się nad tym też trochę zastanawiam, widzicie, że posłuchajcie, to ja niekoniecznie trzeba patrzeć na to, że ja zmieniam zdanie, ja po prostu głośno myślę, się nad tym wszystkim zastanawiam, widzicie, że tu różne za i przeciw też stawiam, nie? Też zwracam uwagę na to, co piszecie, no jesteś osobą publiczną, ty mówisz o innych, my możemy mówić o tobie, okej, okay? Czytam sobie... Myślę sobie, okej, okay, to wolicie kogoś takiego, nie wiem, jak Olszański, co powie, won z rolu, kurwa, i cię tam wypierdoli. Okej, okay, no ja sobie po prostu głośno myślę, Michał też, tutaj sobie też domyślam się, że też sobie głośno dyskutujemy, tak? Myślimy sobie tutaj, jak do tego podejść wszystkiego, bo to nie jest takie proste. To nie są takie mega proste sprawy. Też sobie tutaj dumamy nad tym, jak to ugryźć, nie?
1: No właśnie nie, najprościej to wziąć i komuś zarzut jakiś postawić i ty się tłumacz, frajerze, nie? Bo ja sobie tak w komentarzu napisałem, to teraz mi się tutaj tłumacz, nie? Na tym to też polega. Tu mi też zarzucają, no już nie będę mówił kto, nie? Ale że ja tutaj podbudzam dramy, które uwielbiam, a ty się głupio przytakujesz, no nie będę mówił kto, ale można sobie przeczytać generalnie.
0: Tak.
1: Co, bo ktoś mnie nie lubi, to mi będzie zaraz imputował tutaj coś, nie?
0: Tak.
1: No, gdzie nawet ta osoba nawet nie ma żadnych podstaw w ogóle, ani żadnych logicznych przesłanek do tego, żeby pisać takie rzeczy, nie? Bo ja z tą osobą też uważam, byłem zawsze w porządku, nie? I na przyjacielskiej stopie do niej rozmawiałem i nawet jakiś był problem, czy coś mi się tam nie podobało, to od razu do tej osoby przychodziłem prywatnie i mówiłem, o co mi chodzi. nie wyciągałem nigdy, przenigdy żadnych rzeczy tutaj publicznie, nie? Na żadnym czacie, na żadnym Discordzie, nic. Tylko zawsze jak miałem z tą osobą już jakiś problem, czy znaczy problem, to nawet nie można mówić, że miałem jakiś problem, tylko coś mi tam po prostu, nie wiem, nie pasowało, że ktoś tam gdzieś tam coś mojego opublikował, no to przychodziłem do tej osoby bezpośrednio i to mówiłem, nie? Nie mam potrzeby, wiesz, nakręcać telenoweli kolejnej, nie?
0: Ale się, widzisz, to jest zabawne, że się okazuje, że te telenowele, jak się pojawiają, to jest w naszej przynajmniej społeczności tutaj, jako mamy, to jest creme de la creme. Ludzie się zaraz interesują i nawet się potrafią dopytywać i co. I wiesz, i lubią, no, bo są emocje, coś się dzieje tutaj. A jakieś tam tematy, a też zauważyłem, że trochę chyba zaczynasz iść w kierunku tematycznym, bo ostatnio zarzucasz jakiś temacik i go tam ciągniesz, to też spoko, też bym, wiesz, chciał bardziej pójść w kierunku tematów, nie, właśnie jakiś, ale to pytanie, czy to się da też, czy to się da, nie?
1: Ale jaki temat masz na myśli?
0: No, ostatnio było o gównoradyjkach właśnie tematyka. I wiesz, coś tam mówiłeś o poprawności językowej, o emigracji. Wiesz, no, widać, tak jakby troszkę zauważyłem, że idziesz w kierunku, wiesz, konkretnych tematów, a nie społecznościowych tylko rzeczy. Bo były takie audycje, że całkowicie, wiesz, społecznościowe sprawy, albo tak na żywioł, co się często kończy właśnie, że zaczynamy gadać. O, tu dzwonił Wojtala, nie dzwonił. A ten Wojtala, to ja myślę, słuchajcie, daję tu ankietę, czy Wojtala to troll. I wiesz, to są całkowicie społecznościowe audycje, nie? Dziś tutaj u nas też wyszło tak społecznościowo. I to też może nie jest takie złe, jakieś nie musimy się odżegnywać. Nie wiem, też Janko Muzykant kiedyś ciekawie zauważył. Mówi, czemu ja mam się wstydzić tego, że oglądam sobie Fame MMA, czy coś tam. Wiesz, i co ja mam się nagle tu spowiadać i się przepraszać, że oglądam sobie walki, czy coś, czy ja muszę być OE, intelektualista wielki. Ja lubię, dla mnie to rozrywka i wiesz, tak to podsumował mniej więcej. I troszkę tak to wygląda, no wszyscy lubimy też rozrywkę, nie?
1: Wszyscy lubimy Fame MMA. Nie, żartuję, nie każdy sobie robi to, co chce tak naprawdę, tylko po co w ogóle się, brzydko mówiąc, przypierdalać do kogoś publicznie właśnie, kiedy jeżeli masz coś do kogoś, to przyjdź prywatnie, pogadaj normalnie, wiesz, przecież nikt cię nie ugryzie, przynajmniej nie przez Skype'a, nie? A nie, że wiesz, czy tam przez jakiegoś WhatsAppa czy coś, a nie, że wiesz, wyciągasz jakieś rzeczy publicznie, takie, które powinny być prywatnie w cztery oczy załatwiane, no to jest frajerskie tak naprawdę, no to jest takie trochę, takie właśnie donoszenie trochę, nie?
0: Masz na myśli to, że ci tam ktoś wyciąga, powiedzmy, że coś tam się źle zachowałeś czy coś? No to też nie zawsze trzeba właśnie tak komuś wypominać, nie? Na przykład można... Ja w ogóle uważam, że taki porządny człowiek to często się ugryzie w język i na przykład pomimo tego, że ma chęć komuś coś wypomnieć, to mu tego nie wypomni. I to jest ktoś, nie? To jest fantastyczny człowiek, który potrafi coś takiego zrobić. To niewielu to potrafi. Ale wiesz, zawsze jest ta pokusa, żeby komuś coś wygarnąć, że coś tam źle zrobiłeś, że ja mogłem się, a pamiętasz jak mówiłeś to i tamto?
1: No. Pół roku temu albo 3 lata temu, to słuchaj, o tej godzinie napisałeś to i tamto. Słuchaj, ja mam tutaj screena zrobionego z datą normalnie tutaj, jeszcze inną ikonkę wtedy miałeś w awatarze, nie? Ale ja tu pamiętam wszystko, także wiesz, w dogodnym momencie, kiedy nic się nie dzieje i jest święty spokój i wszyscy mają wszystko głęboko gdzieś, już pozapominali o jakichś tam konfliktach, to ja tu mam screena, którego zaplanowałem sobie właśnie na taką okazję wyciągnąć tutaj, na ciebie, nie? To jest takie...
0: No. A pamiętasz, jak Michałowi powiedziałeś 2 lata temu, że jest dupkiem? Proszę bardzo, oto dowód i tutaj pyk.
1: No, bez kitu. O co tym ludziom chodzi? Ja nie rozumiem, naprawdę. O co tym ludziom chodzi? No bo tylko chyba o to, żeby przyjść i gdzieś zamieszać, nie? bo jak jest cisza i spokój i wszyscy żyją ze sobą w pokoju i jest lajtowo, to komuś to nie pasuje. Nie? Ktoś się karmi tymi dymami, ciągle jakaś telenowela musi być, ciągle jakaś drama, nie? I po to właśnie są te screeny wszystkie. I wypominanie takie, nie? Przez całe życie. 20 lat minie i ktoś nagle coś wyciągnie. Powiedział, 20 lat temu to na czacie, na tej audycji napisałeś to i tamto. No i jak ty się do tego odniesiesz teraz, kurwa? No tak, no a co? Dobrze, teczkarz ma zawsze swoje screeny. No dokładnie, no ale to jest... To żałosne jest generalnie.
0: No, robić screen, a tam ktoś coś napisał, a tu print screen, wytnij, zapisz, folder dubliński i pyk. I mamy, kurwa.
1: No. Dogodnie ciągnie.
0: Ty, słuchajcie, wy, co macie takie ciągoty, to do UB gdzieś tam pracować. No. Na UB-ka byście się nadawali idealnie. To idealny UB-ek. To taki właśnie to jest idealny UB-ek. Naprawdę. SB-ek teraz jest, nie wiem, czy teraz jest SB, czy UB, ciągle mi się myli. UB, Urząd Bezpieczeństwa, Służba Bezpieczeństwa. SB było chyba za komuny, a UB już po przemianach ustrojowych. No, to tam, słuchajcie, CV-kę wysłać i te wszystkie screeny tam do folderu tam zipować. Załączam załącznik. To są wszystkie moje tutaj screeny, które uzbierałem na delikwenta. W każdej chwili dysponuję takimi narzędziami jak wytnij, wklej, mam do tego upodobanie. Zbieram wszystkie informacje na wszystkich członków społeczności Nocnego Radia. Wiem, co kto powiedział. I tam można się pochwalić. I was wezmą tam zaraz do UB-ków.
1: Kiedy Stalina, to było, wiesz, takie powiedzenie, że dajcie człowieka, paragraf znajdziemy. To teraz można zastosować takie stwierdzenie, że dajcie człowieka, to screena znajdziemy na niego, nie? Screenshota, nie? A to tak naprawdę też w ogóle moim zdaniem to jest o tyle chamskie, że to przeczy całej idei internetu, jako wiesz, takiego mediów, w którym jest swobodny przepływ informacji, nie? Że wiesz, można było sobie kiedyś, za czasów starego internetu, można było sobie swobodnie, dowolnie wyrażać swoje opinie, a teraz już nie, bo teraz się zawsze znajdzie ktoś, kto za tobą łazi wszędzie i wiesz, i tyczkuje właśnie, nie? Co ty tam gdzieś powiedziałeś, albo co tam napisałeś. Ja jestem pewien, że tą rozmowę, którą mamy teraz, to ktoś nagrywa i wiesz, będzie chciał to wykorzystać przeciwko, nie? Jakiejś tam przy nadarzającej się okazji. Tak naprawdę. Także ja się żegnam już, bo i tak długo gadamy. Także dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Nocnego Radia i swoich hejterów też pozdrawiam. Wiedzcie, że nie mam do was żadnych tak naprawdę animozji, nie?
0: nie masz animozji tu? To szlachetnie z twojej strony, Michale, że nie masz animozji.
1: Nie, nie mam. Mnie to wręcz trochę śmieszy, że są ludzie, którzy robią takie rzeczy, nie? Ja wam życzę wszystkiego najlepszego i tak, nie? A to, czego wy mi życzycie, to pewnie już wiem, nie? Dlatego żegnam, pozdrawiam i siemanko, cześć, na razie, hej.
0: No, trzymaj się, hej, hej. Ty myślisz, krawiec, że nie masz teczki w IPN-ie? O, coś się chyba kliknęło. Źle. Dobra. Myślę, że mogę mieć. Moja rodzina jest po prostu mocno pod lupą. Gdzieś tam jeszcze od czasów dziadka, nie? A potem ojca. W ogóle UB-ek, który się pojawił w naszej rodzinie, który potem został kumplem mojego starego, Znaczy, wiecie, mój stary się nie kumplował z ubekiem po to, żeby mu coś tam donosić czy coś, tylko to był po prostu bardzo taki człowiek potrafiący wykorzystać każdą sytuację dla siebie w pewien taki sprytny bardzo sposób i taki zdystansowany też w pewnym sensie, że on potrafił przekuć na coś dobrego taką znajomość, powiedzmy, nie? I no, ale to były niesamowite sytuacje. Jakby wam opowiedział, to kurwa, słuchajcie, jakby to powiedzieć, ubecja, która się szlajała od strony mojej mamy, nagle przychodzi do domu z moim starym od strony ojca jako nowy kumpel zapoznany, prawda? I moja mama się dziwuje, nie? No, takie dziwne akcje, mega. Ale wiecie, mój dziadek to tam był i w AK, i w ogóle, no... Siedział w obozie i u Ruska, u Niemca i tam nie chciał się do komuny za bardzo zapisać, potem go szantażowali... Być może się w pewnym momencie dał złamać też, bo mu tam na rodzinę wjechali. No, to skomplikowane są historie. Kiedyś wam opowiadałem, że mój dziadek odpalał konfidentów, ale to się okazało nieprawdą jednak. Nad czym ubolewam. Mama potem mi mówi, bo przypadkowo usłyszała. To też jest dziwne, że moja matka sporadycznie raz na 5 lat tam se włączy nocne radio, zobaczyć, co tam syn gada, nie? I on akurat zawsze włączy, jak ja coś tam powiem o właśnie o dziadku, o ojcu. No, nie, to kto inny był, kto inny tam odpalał.

Ja bym konfidentów mógł odpalać, wysyłać do Jezusa, że tak powiem. Chyba nie miałbym z tym problemów, naprawdę. Jak nigdy nie zabiłem człowieka, to tak, to konfidentów bym mógł gdzieś tam bez żenady likwidować. Tak coś czuję, taką mam chęć nawet, żebym się świetnie czuł. Czułbym, że dobry Pan Bóg się do mnie uśmiecha i wszystkie grzechy wybacza po prostu. No, tak skoro już wiecie, jakie mam zdanie na temat jakiegoś tam donoszenia na kogoś, to proszę mi nic tam nie donosić, co, kto, komu i kiedy.

co innego spotkać się w cztery oczy, pogadać z tym, z tamtym, konferencję zrobić, obgadać, to czemu nie?

No, więc mogę mieć jakieś teczki w sumie. Bo to tak jest, że jak jest jakieś nazwisko, to to jest kontynuowane po prostu i gdzieś tam się rodzinę sprawdza, nie? Więc może teraz nawet jest jakaś jedna osoba przydzielona i ktoś słucha sobie. No,

krawiec. Najlepiej jakby ci wszyscy starzy słuchacze przestali słuchać i dzwonić. Może lepiej wymienić kadry, to chcesz powiedzieć? Chyba nie. Nie, czemu? Ja tylko powiedziałem, że nie lubię jakiegoś donoszenia na przykład, nie? I konfidenstwa, jakiegoś wklejania mi, co ktoś powiedział. Tego nie lubię. A starych słuchaczy to ja bardzo cenię. I im starszy, tym lepszy. Co nie znaczy, że nie skrytykuję nagle kogoś, kto jest, nie wiem, staronocnikiem i czegoś mu tam nie wygarnę, albo że mnie nie wkurwia czymś, no to co?

w ogóle to w jakimś złym kierunku idzie wszystko. Jakieś wypalenie po prostu. Chyba doszliśmy tutaj do... Zaczynamy się, jak to się mówi... Coś mi tu nie pasuje trochę w tym wszystkim. A może dlatego, że jestem pijany, nie wiem, i się czepiam. Też to jest bardzo prawdopodobne. Po prostu jestem pijany, jest sobota i to nie jest trzeźwy umysł, nie? Alkohol nie jest dobrym doradcą. No słuchaj, no Przemek, co by się nie działo, to zawsze będziesz zmęczony czymkolwiek, co trwa tyle czasu, nie? Nie wiem, Mel Gibson będzie zmęczony graniem w Zabójczej Broni 7. No. Sylvester Stallone będzie zmęczony tym, że jest mega gwiazdą, rozpoznawaną na całym świecie, ikoną. No. Milioner będzie zmęczony tym, że ciągle ma pieniądze i już nie wie, co z tymi pieniędzmi robić. No, każdy się wszystkim męczy. No trochę, faktycznie troszkę może te nowe osoby, na pewno nowi dzwoniący wnieśliby trochę tutaj świeżości i dodaliby siły, nie? To zawsze jest miłe faktycznie, jak ktoś nowy zupełnie dzwoni. Coś pogada. To tak, to jest dobre.

no trochę mi się już nie chce, no kurwa, tyle lat pierdolić i po tylu latach gadać. A słuchajcie, bo jak ktoś mówi, że tamten jest głupi, to niekoniecznie on jest głupi. I to nie można tak, że tutaj będziemy sobie mówić, że ktoś jest głupi, bo to tak trzeba zawsze, wiecie. Kurwa, Papa Smurf, nie? Po 10 latach Papa Smurf, ja pierdolę, no. Kurwa, mać.

chyba skasuję tą audycję. I zaraz znów będzie 10 zapytań na Skype'ie z rana. Krawiec, wklej linka. Krawiec, było coś? Bo tu nie widzę. Dawaj, weź tam podrzuć. Krawiec, słuchaj, bo tu ten, by se czegoś się posłuchało, nie? No i... no, to nie wiem sam. No pewnie są terapią, no. Znaczy terapią. Taką quasi-terapią, taką pseudoterapią, taką terapią może trochę dla was, trochę dla mnie. Wszystko może być terapią dla nas w sumie. Dobra, niech ktoś zadzwoni i coś głupiego zrobi, nie wiem, beknie tutaj do słuchawki czy coś, to przynajmniej coś się będzie działo. A jak nie, to kończymy. Czwarta w nocy, w pół do piątej, ja pierdolę. No, też, słuchajcie, wasz sponsoring mnie jakoś tam nie zachęca wielce. Jak... Wiecie, ile teraz kosztują zakupy? Tyle, że musiałbym 3 audycje poprowadzić, żeby zebrać na zakupy jakieś, nie? Większe. To tak mnie trochę nie zachęca, a z kolei zachęca mnie bardzo, żeby się wziąć za robotę bardziej, no. Także nie miejcie pretensji i jak będzie trochę mniej audycji. Jak ktoś sobie robi takie audycje, nie wiem, że dobra, to jest tu... Włączam tutaj i se pierdolcie, tam ja se idę spać, no. I se tam idzie spać, no to spoko, to jest okej, okay, no. A ja tu jednak cały czas siedzę, no. Ale też nie chcę się jakoś dopominać i... Mądrej głowie dość dwa słowie. I też proszę tych sponsorów, którzy już... sponsorują ostatnio, wpłacają, żeby nie wpłacali nic specjalnie teraz. Bo to już robi się trochę mało zabawne, że ludzie tutaj pod pseudonimami różnymi sponsorują, są mecenasami takimi ukrytymi, już tu nie chcą pokazywać, że to tylko ja tu cały czas, nie? To jest trochę takie słabe, że w sumie audycji jest sporo. Siedzimy tutaj. Ostatnio audycja z Anią. Fajna audycja o książce, ciekawe rozmowy. Ania, 0 donate'ów. Słownie 0, nie? Ja, tam 1 donate. Kurwa, a jakiś tam, nie wiem, jakiś patos dzichu zżyga się z beka i tam mu 1000 zł. O, dzięki za to, że jesteś. No kurwa, no to też, no to się odechciewa trochę, nie? To nawet nie chodzi o kasy, tylko o takie, wiecie, docenienie, nie? Gosia wam tutaj, zdradzę wam, że już też się podpisuje różnie, no i co to ma być tak, że nie wiem, że nagle tutaj jest 5 osób, które tylko słucha stuwa, a 5 osób tylko się poczuwa, żeby rzucić, nie wiem, dychę, nie? No nie wiem, za dychę to nawet knyszy dzisiaj nie kupisz. Knysza kosztuje 2 dychy. No to tak też można by coś czasem tutaj przybecalować, nie? A nie także. Trochę ostatnio coraz słabiej, już tak kurwa... Lipa, straszna, powiem szczerze, lipa. I ja też nie mam pretensji, będę pewnie dalej nadawał, tak jak mówiłem, no będę tu siedział i gadał, tylko że... Z czegoś muszę żyć, nie? I też dramy, które zrobiliście tutaj, jakieś, to też... Tu muszę kogoś zbanować, tu jakaś afera, tu komuś się odechciewa. I tak w sumie... Kurwa, ci, którzy się nic nie dorzucą, to często jeszcze przyjdą i nakręcą, żeby tak
wygonić tych, co coś, nie wiem, jeszcze jakoś tutaj czują się członkami społeczności, coś się dorzucą, rzucą na tą tacę, to jeszcze ich zbeształć, gdzieś tam wygonić, jakąś dramę zrobić. Kurwa, ja pierdolę. Coraz mniej mi się chce, autentycznie. Po prostu czuję taką jakąś toksyczność, nie? W tym wszystkim. I w dupie mam, co sobie myślicie? Ja sobie powoli się uczę mieć swoje takie twarde zdanie, że możecie sobie pisać teraz, co chcecie. Że krawiec chuj, że wyrachowany, że... A ja mam tu dowody, że ma żydowskie nazwisko, bo to jest krawiec Blumstein. W dupsku to mam, naprawdę. Nie trzeba się całe życie przejmować, tak, co ktoś tam napisał. Po prostu... Nie, to nie. Jak nagle pewnego dnia stwierdzę, że jest 5 osób, którym tu zależy, to se pójdę i tyle. I będziecie mieli gówno nienocne radio. No. I se wtedy idźcie do Czosnka i sobie tam gadajcie. Bo on powiedział, że jesteś kurwa chuje. No i se tam słuchajcie.

w sumie to mam to wszystko gdzieś już od dawna i tak naprawdę, nie wiem, róbcie sobie co chcecie, nie wiem, wy sobie róbcie co chcecie, a ja i tak sobie zrobię co zechcę. Możecie nawet, nie wiem, wysłać mi bańkę, a ja sobie jutro zamknę nocne radyjko. I tyle. I tak myślę, żeby tutaj nad czymś nowym, więc... Już mi się i tak nic nie chce. O, tu Przemek, ciekawy komentarz, żeby sobie posłuchał Nocnego Marka w takim duecie, że potrzeba Kotkiewicz, przepraszam, Kotkiewicz i Ania, tak? No, potrzeba, to była pewna kreacja, pewna postać taka, no, Kotkiewicz, w sumie ja to uznałem, bo Etam też sobie coś zaczął wymyślać, że na niego tam, proszę mówić mi tam, Spider-Manie, czy coś tam, ale w przypadku Kotkiewicza, wiecie, on był tak nazywany, Kotek Mruczek i tak dalej, już tam wcześniej, więc też uzasadnił jakby, że potrzeba to była pewna kreacja, nie? I tak dalej. Pewna postać, że to nie do końca się pokrywa z jego prawdziwym, takie jego alter ego, no i to jakoś to uzasadnił, to ma sens, no. No, ale to nieważne. No, to by był niesamowity. Ale wiecie co, to różnie wychodzi, bo kiedyś próbowałem zrobić taki dziwny jakiś duet, tak na siłę trochę. I to był na pewno Błażej Komunista plus Gumball? Chyba Gumball. Błażej i Gumball. Takie, tak, chyba tak. Takie, wiecie, dwie postacie z zupełnie innych bajek, nie? Dwa światy. I pomyślałem sobie, zróbmy eksperyment, poprowadźcie razem. I ich tam spiknąłem, dobra, uruchomiłem i to jakoś nie pykło. Okazało się, że kurczę, to jest dziwne, jakieś, że oni się nie dogadują ze sobą w ogóle, jakoś tak zbyt duże dysonanse. No, ale fajne były Nocne Marki. Bardzo miło wspominam Nocne Marki różne. I z Claude'em, i z Kotkiewiczem. Z Potrzebą wtedy jeszcze, nie? I gościnnie z różnymi innymi osobami. To było ciekawe. Ale to były takie audycje... trochę inaczej prowadzone. To były takie bardziej może w kierunku właśnie Łubi Dubi i Dubi Nights, nie? Że tam sobie powiedzmy mamy coś przygotowane, jakieś notatki i po prostu jedziemy z tematem i trochę mniej stawiamy tutaj na freestyle, na jakiś flow, na improwizację, na luźne gadki. Tylko po prostu mamy jakiś tam program, powiedzmy szkic tego programu, nie? To było nawet spore, nawet spoko. A te bajery Maxa, to co to było? Kim był ten człowiek? Nigdy o nim nie wspominasz. Może dlatego, że Max był tak krótko w sumie z nami, no. Ale Max był fajny, wesoły, fajny, spoko gość, no. Bajery Maxa. Ale to sobie znajdziecie chyba tylko na stronie Nocnego Radia, nocneradio.pl. Sprawdzimy nawet tutaj. Bajery Maxa. Stefan, wyrzuć swój żal. To
była taka postać, Stefan, tutaj Max zrobił Stefana, takiego wymyślił sobie. Parę przemyśleń co do YouTube'a, opowiadania na pytania nocników, odpowiadanie na pytania nocników. Gra Państwa Miasta. No i cała seria autobiografia Benjamina Franklina. Ale to nudy, nie? Lepsze są, kurwa, dymy i jak się zesra ktoś, no to wiadomo. Tworzenie kontentu i rekord słuchaczy. Benjamin Franklin dalej tutaj. Max był ciekawą postacią w naszym radio. Mogę wam tu zdradzić, że on jego takim bohaterem, którego lubił ze świata Marvela, był Kapitan Ameryka na przykład. Nie? Taki rzadko chyba ktoś wymieni, że lubi Kapitana Amerykę. On właśnie lubił Kapitana Amerykę. Ja lubię Punishera. Co na imprezę? Spontanicznie. Kurczę, właśnie to jest jeden z moich planów, tu zdradzę trochę, żeby zrobić właśnie nowy kanał Nocnego Radia, gdzie powrzucam co ciekawsze, co wartościowsze audycje. Właśnie takiego Maxa coś powrzucam, audycję. Albo na przykład Kotkiewicza, co lepsze, audycje, a jest parę naprawdę zajebistych. Na przykład Szermierka Słowem, nie? Gdzie macie różne takie chwyty retoryczne opisane fajnie, ciekawie. No, ale to był taki czas, kiedy różnym prowadzącym, powiedzmy, chciało się dać z siebie 100% i pokazać, na co ich stać, nie? Co ich interesuje, co naprawdę mogą tutaj fajnego dorzucić. No. A potem no, zobaczyli, jak to wygląda, jakie są zasięgi. Że też, że jak nagrają taką audycję, powiedzmy, fajną, przygotowaną, gdzie coś wniosą, to że ludzie się zapytają: o kurwa, a krawiec najebany już dzwonił, kurwa, pierdolę, kurwa, nie? No tacy są ludzie, no. I się odechciewa. Albo na przykład audycja Bajtitera o tym, jak otruć prezydenta. Dużo różnych trucizn tam jest opisanych. Takie ciekawostki. I to strasznie mi tego szkoda, że to gdzieś tam sobie... Przypuszczam, że 90% z was nawet się nie będzie chciało w to kliknąć, żeby sobie odsłuchać, bo jakie 90, co ja pierdolę? 99,9%. Jedna osoba tutaj na 100 kliknie. Nie, to za dużo. Sorry, przesadzam trochę. Mniej niż klikalność banera gdzieś tam, czyli no w baner klika promil, dosłownie promil, ale gdzieś tam na gazeta.pl czy na interi to i tak robi robotę, nie? Bo gdzieś tam jest tych odsłon 2 miliony, no to jak promil kliknie, to i tak jest dużo. No a u nas promil, no to nawet nie jest jedna osoba, kurwa, no. Przypomina mi się ten Despero, który mówi: w twoim

zainteresowała się jakąkolwiek audycją, o której teraz mówię, nie? No więc to też sprawia, że mi się odechciewa, bo wniosek jest prosty. Nie warto. Nie warto. Jedyne co warto, to przyjść, się napić, pożartować, a weź ponaśladuj czosnka, a weź ponaśladuj Wałęsę i... I w sumie gówno z tego jest. Nie wiem. Tak jakby, nie wiem. To jest jakiś, nie wiem, cyrk. To wszystko, co się tu dzieje. A nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak depresyjnie czy coś, bo mi to tak jakoś nie przeszkadza. Ja się tak nie przejmuję za bardzo tym. No po prostu siedzę sobie, gadam. Też mi się nawet nie chce, wolę sobie przyjść tu, poświrować pawiana, jest fajnie, no dobra. Tylko pamiętajcie, że my wszyscy, i ja, i wy, mamy to, na co sobie zapracujemy, więc... To są takie małe rzeczy, mało znaczące, ale gdzieś tam w tej skali nocnego radia też to widać, nie? Mamy takiego Elvisa, na jakiego zasługujemy. Mamy takiego prezydenta, na jakiego sobie zapracowaliśmy. Mamy takie radio, na jakie zasługujemy. Więc mamy takie radio, że sobie tu przychodzimy i gadamy, no i nic więcej. Tak więc zapomnijcie o takich audycjach, jakie były kiedyś. Tego już nie będzie nigdy. Jak był Bajtiter, on nadawał tutaj przez ładnych parę lat i nagrał kupę świetnych audycji ciekawych, tematycznych, mądrych. A nie wiem, czy ktoś, ktokolwiek mu coś tam rzucił, nawet dyszkę, nie wiem, na zapiekankę, nie? Czy były jakieś telefony w ogóle, że ktoś coś tam wniósł, zadzwonił, a to też było na żywo nadawane. Po prostu ludzie lubią, kurwa, kogoś obśmiać, zjechać, wyszydzić, kurwa, dymy, piłeczka nożna, kurwa, pierdolę, kurwa. Lubią się spotkać, napić, pośmiać, kurwa. I widzicie, i taki, tacy ludzie jak Czosnek to czują i on widzi, on zobaczył w tym szansę. On widzi, on myśli trzeźwo właśnie. On widzi, że tu jest szansa. I już, no. A oczywiście też można zrobić fajny kanał, jakiś mądrzejszy o historii, o starożytności, jakiś popularno-naukowy. Można publikować jakieś rozmowy ciekawe, nie wiem, wykłady o fizyce, ale tak naprawdę z tego albo nie będzie kasy, tak po prostu, bo to jest jedna taka audycja, czy dwie, czy trzy, a to trzeba nagrywać trzy w tygodniu, no nie? Albo po prostu ktoś zainwestował w to kasę, inwestuje 20 koła miesięcznie w AdWordsy i traktuje to jako biznes. Przyjdzie, odsłucha tego 50 tysięcy, okej, okay, no to słabo 50 tysięcy. Dobrze, tu 50 tysięcy to mam $200. Kurwa, no słabo. Dobrze, ale ten zrobi za darmo czołówkę, ten tu zmontuje, mu się obieca, że tam w przyszłości będzie coś, nie? Dobrze, product placement można by dorzucić, nie? To trzeba tam wrzucić, że NordVPN, dobrze, to mamy jeszcze tysiaka za jeden odcinek. No dobra, to nadal trochę słabo się kalkuluje. Ale jakby jeszcze tutaj, no i takie wiecie, kombinowanie. Ja się na to nie piszę, nie chcę mi się w ten sposób podchodzić do sprawy. W ogóle nawet, już pomijając, że mi się tak zwyczajnie nie chce, to już mi się w ogóle nie chce nawet w ten sposób.

sposób podchodzić do sprawy. No, to jest jakaś mordęga. Tuż wolę na budowę iść albo wózkiem widłowym jeździć. No.

kasę to tam pierdolisz, tam kasa, za dużo gadam o tej kasie, kasa, potem gadają, że o, tu wyrachowany, pazerny, kurwa. Ja wiem, że jest okej, Gosia, no. Nie musisz mi mówić, no. W miarę okej to jest zawsze, no. Mi brakuje niektórych ludzi, którzy tutaj nie dzwonią już od dłuższego czasu. Chętnie bym sobie pogadał, ale widać, stwierdzili. Że nie ma co rzucać pereł przed wieprze. Spoko. Rozumiem. Nie mam pretensji.

No to ja się cieszę, że ktoś tam sobie uzbierał. No 20 koła, no to się cieszę. No, dobra, słuchajcie, co się ten ewakuuje. Social media. No, też trochę mniej osób może dzwoni tak ostatnio, jakby te same osoby dzwonią, nie? Zaraz ktoś mi powie, masz krawiec to, na co sobie zapracowałeś. Sam jesteś sobie winien. To, że nikt do ciebie nie dzwoni nowy, ani stara ekipa, wspaniała gwardia do ciebie nie dzwoni. Zapytaj się sam siebie, dlaczego? No. I to, że ci nikt nie sponsoruje, zapytaj się sam siebie, dlaczego? Spoko, no. Luz, dobra. Macie rację, jest okej, okay, dobra. No, ale ja się i tak tam cieszę, jest okej, okay, no. Krawiec, dam ci radę, włącz sobie audycję sprzed 3 lat, jakoś inną niż luźne gadki i poczytaj komentarze, zupełnie inny poziom, 0 troli, ale teraz też nie ma jakoś za dużo troli w komentarzach, czy jest w ogóle mało komentarzy, mało lajków, mało komentarzy, mało donate'ów, telefony, no to dzwonią ci sami ludzie jakby, troszkę, którzy się przyzwyczaili tutaj, że dzwonią, no i okej, okay, ale to ja staram się patrzeć na wszystko tak nie od takiej strony, że wiecie, że od razu, że o, sobie zapracowałeś, to masz, albo że sam jesteś sobie winien, po prostu pewne rzeczy się kończą też i to jest normalne, że ktoś się wypalił, ktoś się znudził. Ja nie wiem, jaki w ogóle miałby być powód, dla którego jakiś stały tutaj bywalec, który wcześniej dużo fajnych rzeczy tutaj wniósł, zrobił, miałby nadal dzwonić, bo co? Bo nie wiem, bo się nagle obudził w nocy i stwierdził, ja pierdolę, ale to było zajebiste kiedyś to nocne radio, ja tam zadzwonię zaraz. No wiecie, no to też takie proste, zwyczajne powody, że komuś się już nie chce, znudziło mu się, czym innym żyje, że pewne rzeczy okazały się, ktoś liczył na to, powiedzmy, że to coś z tego więcej będzie, no to też ja to rozumiem, no. Rozumiem też zarzuty różnych ludzi, powiedzmy, że nocne radio miało być czymś więcej, miało być lepsze, miało być, liczyli, że będę lepszym liderem, że pokieruję tym tak, że to się stanie, nie wiem, jakimś fajnym, takim mądrym medium na poziomie, a to nie nastąpiło. No cóż, no. No tak, tak wyszło, no co ja poradzę na to.

No kontestacja to w ogóle już tak podupadła, no właściwie już to nie ma żadnej kontestacji, no. Właściwie to został Martin Lechowicz, który jest kontestacją, no. I ciężko to przyrównywać, tak? Całą społeczność dawną do jednego człowieka, który powiedzmy chciał to reanimować, bo już tam Huberta chyba nie ma nawet, tylko jest Martin. I gdzieś zniknęły te lampy, ten montaż, te plany i siedzi sobie Martin gdzieś tam w kanciapie i mówi: witam was serdecznie, słuchajcie, dziś tu robię pogaduchy, tak już sobie pogadamy, no. No i tak to wygląda, no. Jeszcze gorzej niż chyba z nocnym radiem to wygląda, no. Ja tak tu siedzę z przyzwyczajenia w sumie, nie? Jako, że mam tam w miarę wprawę, to mogę sobie wejść, po prostu coś popierdolić, a ludzie i tak słuchają. No to jest ten plus, że gdzieś tam te dwa koła się zbierze na ofie. I to jest okej, okay, to jest bardzo krzepiące. To gdzieś tam je podtrzymuje. Gdyby powiedzmy było 100 osób nie słuchało na ofie, bym miał odsłony tam 250 odsłuchań, to bym dawno skończył z tym, nie? Ale że jest trochę więcej, to jeszcze jakoś tam się chce, chociaż no, to żaden wynik, no. W sumie. Chociaż tutaj nawet, no, ostatnio do 3000 tutaj dobijają audycje nocne radio. 1900, 2000, 1400, 3100, 1900, 2600. No, może być od biedy. Niech będzie. No, też tak z przyzwyczajenia. No, wielu z was też słucha z przyzwyczajenia, po prostu, bo się znamy, bo tutaj jest na żywo, no i coś sobie tam gada, koleś, ktoś tu dzwoni. Rozmowy jakieś, no i tak to jest, no nie ma co się też przejmować jakoś wielce. Prawda jest taka, że nocne radio zdechło. Był czas, że było dużo osób różnych tutaj. Jednocześnie był czas, że nadawał, nie wiem, Jacek z Australii, Błażej, Kotkiewicz, Zenon nawet nadawał, słuchajcie, tutaj przecież, nie? Różne osoby. Byte Eater, nie? Max, Kunrad, Rolicja, Skała, Furak, no to kupa ludzi, no tutaj była. No a Kuba przecież też przez moment tutaj też się pojawiał. Obława. Claude na początku, nie? No, też dużo ludzi. A dzisiaj właściwie jesteśmy ja i Ania, bo Gumball sobie już tak dał na luz trochę. Jest cały czas z nami, no Czektul też sobie dał na luz, jest cały czas z nami, pomaga tutaj, ja doceniam, ale też nie nadaje, mówię o nadających. No i trochę tak to w sumie sobie jest, bo jest, no.

No, także ja się ani nie skarżę, ani nic. No, czasem się tutaj trochę bardziej tutaj przypominam, że dzwońcie więcej, komentujcie więcej, donate'a rzućcie, ale to normalne też, że się człowiek przypomina, no bo tak to w ogóle ludzie by zapomnieli. Ale jest okej, no. Jest okej. Dobra, spierdalam. Za oknem jasno. Poseł ten, kto tam łaził po dachach? Matecki? No. On mówił, że łaził po tych dachach o 3 w nocy. A o 3 w nocy to słońce nie wschodzi jeszcze. Jest jeszcze ciemno. Kłamał. No ale teraz już faktycznie tak się robi. Fajnie, fajne niebo, takie różowawe, lekko. To ja lubię takie właśnie. Takie błękitno-różowe. Jest okej. Trzymajcie się. Nara.

Siemano, siemano, witam wszystkich, którzy tu się spotkali, aby posłuchać kolejnych luźnych gatek, czyli audycji, w której są różne tematy, nie tylko luźne, luźne i luźniejsze, ale też zupełnie, ale też takie, o których ciężko powiedzieć, że są luźne, albo mówić o tym na wesoło. Co nam tam się nawinie, to o tym sobie dyskutujemy. Zwykle o rzeczach aktualnych i takich, które nas dotyczą bardziej lub mniej. No trochę jestem niepocieszony tym, że teraz o godzinie 21 jest jeszcze widno za oknem. Przynajmniej u mnie, nie wiem jak u was. Oczywiście nie dotyczy to na przykład słuchaczy zagranicznych. Ale jakoś dziwnie się czuję, prowadząc no właściwie już taką nocną audycję. No, to właściwie jest noc 21, nie? W ogóle niektórzy mówią na przykład godzina 2 rano. Albo 3 rano, nie? Ja zawsze mówiłem 2 w nocy, 3 w nocy, a nie rano. No, dla niektórych to już się kończy noc i powoli się zaczyna rano, nie? Tak więc dziwnie trochę. Pozdróweczka dla tych, którzy jako pierwsi się zjawili, przynajmniej tych na czacie, no bo też są ci, którzy się nie udzielają. W ogóle to jest trochę racja, że ja tak zaniedbuję trochę i źle traktuję na przykład tych, którzy słuchają z OFA, tych, którzy nie dzwonią. Tak skupiam się raczej właśnie na tych aktywnych, na aktywnych słuchaczach i słuchaczkach. Także przepraszam was bardzo i gorące, serdeczne pozdrówka także dla was. Nawet dla tych niewspierających. A co? A co? Nie będę jak Maryla Rodowicz, że tylko kasa, kasa. A kiedy w kasie forsa, to biznes pierwsza klasa. No, o Opolu na pewno coś powiem też, bo zaczyna się właśnie Opole. Znalazłem informację, że to dzisiaj się zaczyna, a gdzie indziej z kolei, że w weekend. Więc nie wiem dokładnie. Nie zdążyłem tego zweryfikować. Ale o tym też warto wspomnieć. Wspomnę też, no wiadomo, teraz się cały czas gada trochę o tym, co tam w Rosji, co na Ukrainie. Ale też będzie trochę filmowo. Doctor Strange, druga część. Universe of Madness. Też mogę jakoś zrecenzować. Przeróżne tematy. Mam tutaj folderek ze swoimi linkami zapisanymi. Garść notatek. Skromnie, bo skromnie, ale coś tam będzie. No.

0: muzyka trochę jak z filmu spiskowego The Goat, Koziołek. Na pewno kojarzycie, taki bardzo mroczny film z przepowiednią. Powstały już dość dawno, to znaczy dawno, nie wiem, z 2 lata temu, z 3 lata temu? Jakoś tak. No i w tym filmie ludzie odnajdują coraz to nową symbolikę. Ciekawe, czy są tam jakieś smaczki, jakieś rzeczy, nawiązania, które dałoby się przypisać aktualnym wydarzeniom? Coś o pandemii, bo film powstał jeszcze przed pandemią COVID-a. Coś o wojnie na Ukrainie. No, pewnie coś by się dało znaleźć. Te filmy są często tak przesycone bogatą, różną symboliką, że właściwie są w pewien sposób plastyczne. To znaczy można w nich się doszukać różnych rzeczy, w zależności od tego, czego ktoś szuka. Tak to niestety wygląda. No, ale ludzie są wtedy zwykle przekonani, że taki był zamysł autora. No właśnie, a co z tym Opolem? Opolem, które właściwie przestało być już imprezą prestiżową. Kiedyś było. Promowano tam niekoniecznie bardzo młodych, ale no takich dopiero co rozwijających się artystów, dopiero co zdobywających popularność. No po prostu dobrze zapowiadających się wykonawców i przypominam, że dawniej to byli prawdziwi artyści przez duże A, jak na przykład Ewa Demarczyk, Kora Jackowska. No taka Demarczyk, to na dobrą sprawę można powiedzieć, że to była wiele jej utworów, to można było określić mianem piosenki aktorskiej, czyli taką twórczością najbardziej ambitną, poetycką. Marek Grechuta. Mówi to panu coś, panie Paździoch? Marek Grechuta? Czesław Niemen. Mówi to wam coś? No, tymczasem ludzie się tutaj schodzą. Pozdro, pozdro. A Van Dust się zjawił. Etam, jak zwykle, na stanowisku. Jest też Furiat, Pan Bóg. No, czyli stała klientela. Orbitali Sun, to niekoniecznie kojarzę. A on pisze, no Opole jak Opole, będzie dobrze. Byłem w swym życiu na 2 Opolach. na 2 Opolach byłem, panie. I nie żałuję. No, nie wiem, czy to można tak podsumować, panie Orbitali lub pani Orbitali Sun. Krzysztof też jest czołem. I Grzesiu nasz kochany, niezastąpiony. I Szuruburu też kochany, niezastąpiony. I B3M8. Być może też kochany i być może też niezastąpiony. No, więc ja niestety... No, jest też Mario Baczek. No, a właściwie... Teraz, jak zobaczyłem, kto wystąpi na tegorocznym Opolu, to można by to nazwać takim festiwalem geriatrycznym. Festiwal geriatryczny. No bo same siwe głowy, ja tutaj oczywiście szacunek dla siwej głowy, nie jestem żadnym ageistą, ale to tak dziwnie trochę wygląda, jak same dziadki i babcie, gdzieś tam wyciągnięci z zakurzonej szafy, nie? Już pachnący naftaliną. To sami tacy? I oczywiście będzie, jak zwykle, no to żadna niespodzianka. Musi być pieprzak i musi być Marylka, nie? Marylka, no właśnie. Wiecie, gdyby się pojawił na przykład 78-letni Mick Jagger, tak sprawdziłem dzisiaj, 78 lat, nie? Zachorował na COVID-a teraz i tam odwoływane są koncerty. No, ale gdyby ktoś taki się pojawił, no to bym piał zachwytu, nie? Że Mick Jagger u nas się pojawi. Może nawet bym z wrażenia poszedł zrobić Poletkiemu, jak to mawia Kononowicz. ale no niestety mamy swoich Mików Jaggerów, nie? Tutaj złośliwi mogliby powiedzieć, że każdy ma takiego Mika Jaggera, na jakiego sobie zasłużył, nie? Każdy ma takiego Elvisa, na jakiego sobie zasłużył. Panie prowadzący, za dużo to dobrze, to będę robił U albo E. A może być E? E. Kurczę, to muszę popracować nad tym, to jest dobra uwaga. Nie powinno się faktycznie tak w radio gadać w ten sposób. Ten znaczy się, jak to mówią, kurde. Są takie osoby, które wtrącają kurde na przykład cały czas. Dobrze, że ja tak nie mam. Ale nad tym to trzeba popracować, faktycznie. Będę się starał mniej robić Ale Pieprzak, on właściwie śpiewa ciągle to samo, to żeby Polska była Polską. On ma jeszcze inne hity, sprawdzałem dzisiaj, co on tam ma za hity. Jakaś dziewczyna z PRL-u, Pamiętajcie o ogrodach, to chyba też jest jego. No ma kilka tych piosenek, ale słyszałem, że dwa naprzemiennie swoje znane utwory śpiewa. To żeby Polska była Polską i jeszcze coś, tylko zapomniałem co. I ciągle śpiewa to samo i gada o sobie, bo to jest wielki taki egocentryk i lubi wspominać o sobie. Ja jako Bart, wielki Bart, nie bójmy się powiedzieć o Bart, całym sercem jestem za PiS, to jest dobra partia. No i robi propagandę, ale on zawsze lizał dupę. Jeśli kogoś nazwać wentylem bezpieczeństwa władz PRL, kiedyś się spieraliśmy o to, kto może być takim wentylem. Czy Smoleń i Laskowik byli i inni. No właśnie niekoniecznie, ale taki Pieprzak, no to bezapelacyjnie, to do niego najbardziej pasuje. Taki pupilek władzy właściwie trochę. Słyszałem, że sam generał Jaruzelski bardzo był wielkim fanem Pieprzaka. No i pewnie nie bez powodu Pieprzak jest laureatem Złotego Krzyża Zasługi dla PRL na przykład, który dostał w 79 jeszcze. I w ogóle krążą różne się rzeczy o nim opowiada, tak? Staram się bazować na tym, co jest raczej udowodnione, na pewniejszych informacjach, ale różne się rzeczy o nim mówi. On się uczył w jakiejś wojskowej szkole. Myślę, że mógł być takim wentylem bezpieczeństwa, bo właściwie wszystkie jego żarty, wszystkie jego dowcipy, skecze, to jest takie lekkie podszczypywanie. Tak jakby... właśnie się dogadał z władzą, że będzie delikatnie podszczypywał, żeby rozładować pewne napięcia, żeby pokazać władzę, że ona ma trochę tego dystansu do siebie. No to zawsze można się pośmiać z tego, co już, z tego, o czym wszyscy wiedzą i co jest dość oczywiste. Cześć Krawiec, legendo radiowa. To pewnie z przymrużeniem oka napisał Windman. No, daleko mi do takich legend jak Pieprzak. To wielka legenda. Samozwańczy Bart. No nie wiem, dla mnie zawsze Bardem był bardziej taki Kazik na przykład, nie? Czy wiele zespołów, które naprawdę ryzykowały, miały z tego powodu kłopoty, no, z tego powodu, że nagrywały to, co nagrywały te zespoły, mieli kłopoty, nie mogli się na koncerty dostać, gdzieś tam bezpieka cały czas ich obserwowała, przesłuchiwano ich, naprawdę mieli kłopoty, a Pieprzak, czy on miał jakieś kłopoty? Nie wiem, to no, raczej mu medale wręczano. Teraz dostał znowu odznaczenie, tym razem niepaństwowe, dostał Złoty Krzyż Solidarności Walczącej, co uważam za totalne nieporozumienie i... coś, co sprawia, że być może o Solidarności Walczącej będziemy mówili to samo, co o normalnej Solidarności. Że się stała taką, ta Solidarność stała się taką babą jagą po prostu wstrętną z czasem. Nie jest już dzisiaj zbytnio poważana. Raczej się ją uważa dzisiaj na przykład za taki chlew, który wpuszczono na salony. I za ludzi, którzy potem sobie robili różne interesy. No, w latach 90. to przeróżni ludzie się uwłaszczali na majątku narodowym, państwowym. Różne spekulacje dziwne były, no i byli w tym umoczeni, no przede wszystkim służby, ale dla każdego coś tam skapnie, nie? Za układanie się z odpowiednimi ludźmi zawsze coś skapnie i Solidarność też trochę. No, Porozumienie Centrum, czyli dzisiejszy PiS, tak? Dobrze mówię? No, to tamto w ogóle różne akcje przeróżne. Ta spółka srebrna. Kazik chyba jest nieskalany, może się mylę, tak mi się wydaje, w odróżnieniu od na przykład Pawła K. Pawła K. Oddział zamknięty, no właśnie, oddział zamknięty. Takich ludzi trzeba szanować i no... Widzowie też już mają dość trochę tego Opola. Był taki przypadek kilka lat temu, że publiczność po prostu wyszła z sali, znaczy z trybun. Wstali ludzie i masowo wyszli, jak pojawił się Pieprzak i te swoje smuty serwował ludziom i się zachwycał sam sobą. Rzadko kiedy widzę artystę, który by tak się zachwycał sam sobą, nie? I robił z siebie taki wręcz pomnik chodzący żywy. To jest straszne, to jest obrzydliwe. Ja bym mu ręki nie podał, splunąłbym mu pod buty ewentualnie. To wszystko na więcej nie zasługuje. Nie zabraknie oczywiście Maryli, która ma, jak się okazuje, wielkie kłopoty finansowe, więc musi się odkuć i musi się w związku z tym skurwić po raz kolejny. Stęka coś, reporterzy z nią oczywiście jak z jajeczkiem, nie? Bo to nasza słynna diwa, legenda i tak właściwie każdy, nikt się, żaden dziennikarz się jej nie zapyta o nic niewygodnego. No to taka u nas taka tendencja jest, dziennikarze są mało asertywni raczej, a ci, którzy właśnie zadają trudne pytania, którzy drążą, którzy potrafią uderzyć w jakiś sposób i przepytywać, że tak powiem, kogoś, jakiegoś artystę czy polityka, to są często, bardzo często uważani za złych dziennikarzy. Czyli niestety pokutuje u nas takie coś, że lepiej być takim miernym, biernym, i niekoniecznie wiernym, ale takim właśnie miernym, niewychylającym się. Jak ktoś się za dużo wychyla, jak Olejnik czy Lis, to są uważani za jakichś takich wariatów, nie? Za propagandzistów właśnie. Oni są uważani, że trzymają jakąś stronę, bo po prostu mocno uderzają. Nie ceni się dziennikarza, który mocno uderza, który zadaje niewygodne pytania. No to tam jakichś tam drugorzędnych dziennikarzy, którzy występują w telewizji śniadaniowej, też się nie ceni. Ale się ich zostawia w spokoju, a tych, którzy drążą temat, którzy zadają niewygodne pytania, no to oni są na celowniku opinii publicznej i tak się bardzo skrajne budzą oni skrajne emocje. To pewnie wynika z tego, że Polacy są nieprzyzwyczajeni do takiego dziennikarza, bardziej w stylu amerykańskim, nie? Mówiłeś już, że paliłeś skręta z synem Kazika? Ja nie mówiłem nigdy, że paliłem skręta z synem Kazika. Ja opowiadałem, że miałem wąty do synów Kazika na jednej imprezie takiej, gdzie różni tam byli artyści, bo byłem pijany trochę i ktoś mi powiedział, że coś tam śmieją się z Wikingów i poszedłem i tam się pytałem, coś podobno coś do Wikingów macie. No ja wtedy się czułem Wikingiem i a wiecie, jak człowiek se wypije, to się robi straszny. No, ale teraz staram się nie pić za dużo. Dzisiaj sobie co prawda przygotowałem dwa piwka, ale to tak wyjątkowo z tej racji, że jest piątkowa audycja, że na pewno będzie wesoło, różne telefony, pewnie znowu też ktoś ubzdryngolony zadzwoni, to ja bardzo proszę, nie dzwońcie, jak jesteście już tacy mocno ubzdryngoleni, jak czujecie już, że po prostu wam się gadka nie klei, że już przestajecie troszeczkę kojarzyć pewne rzeczy, to nie dzwońcie lepiej, bo to jest męczące rozmawianie. ciężko się rozmawia komuś trzeźwemu, a jednak no, zamierzam pozostać trzeźwy. Nie uważam, żeby tu wypicie sobie jednego czy dwóch piwek, to że będę od razu pijany. No, to można powiedzieć, że to jest nic w porównaniu do tego, co kiedyś było. Jak potrafiłem wypić pół litra wódki i nadal tu siedzieć z wami, nie chciałbym jednak, żeby coś takiego się powtarzało, tym bardziej, że wzrosła nam dosyć znacząco liczba subów. Zbliżamy się wielkimi krokami do tych 3000. Duża w tym zasługa, a może główna w tym zasługa Tomisia, który no, wziął na siebie taką akcję reklamową, zainwestował parę swoich ciężko zarobionych centów, bo chciałem powiedzieć groszy, no ale odpowiednikiem grosza będzie cent. No, trochę więcej niż parę centów, no i tych subów przybywa. Ciekaw jestem tylko, czy pojawią się, czy zadzwoni ktoś na przykład i powie, że gdzieś zobaczył reklamkę, czy jakąś promocję, nie? Bo jeśli takich telefonów będzie zero, to no, z całym szacunkiem dla Tomisia i z całą wdzięcznością za jego starania, będzie to oznaczało, że te suby nie są zbyt wiele warte, no bo jeśli to, no powiedzmy, te 100 subów przybędzie po tej pierwszej akcji Tomisia. Niewykluczone, że jeszcze coś popromuje. I z tych 100 osób ani jedna nie zadzwoni do radyjka i nie powie: cześć, ja od niedawna dopiero się co dowiedziałam o NR, fajnie się słucha, tutaj dzwonię, żeby się przywitać. No jeśli nie będzie ani jednego takiego telefonu, no to trochę... To trochę będzie znaczyło, że to taki no, troszeczkę pic na wodę, tak? Że to są jakieś kupne suby. Chociaż no, też niekoniecznie, bo może się trafi akurat 100 nowych subskrybentów, z których nikt nie chce zadzwonić. Dostałem też pytanie takie na priwa, jak właściwie zadzwonić do nocnego radia? No to tak w dużym skrócie. Znaczy w skrócie, to niewiele jest do tłumaczenia w sumie. Musicie zainstalować sobie program Skype, ewentualnie użyć, tak jak Etam używa wersji przeglądarkowej tegoż Skype'a. No i tam mieć konto, no jak wszędzie dzisiaj trzeba się zarejestrować i możecie dzwonić tym Skype'em do nocnego radia. Trzeba sobie znaleźć po prostu nocne radio. No i już chyba się pojawił pierwszy dzwoniący. Maciej, cześć Maciej.
1: Cześć, krawiec. No, słuchaj, ja tak dzwonię, dlatego że mówi, że nikt nie dzwoni. Ja mam...
0: Ja nie mówię, że nikt nie dzwoni. Nie, nic takiego nie powiedziałem. Proszę mi nie wkładać się w usta coś, czego
1: więc
0: nie powiedziałem.
1: Więc jestem pierwszy. Mówiłeś, że będzie dużo ludzi dzwoniło. Mam nadzieję, że tak. Rzadko dzwonię...
0: Ja nie mówiłem nic, że nikt nie dzwoni, nie marudziłem, że nikt nie dzwoni, tylko powiedziałem, że zobaczymy, czy zadzwoni ktoś z tych nowych subskrybentów po prostu, żeby jakby potwierdzić, czy są warte coś te subskrypcje. Dołączyłem też...
1: Słuchaj, ja tego nie zauważyłem, ale możliwe, że po prostu jestem przyzwyczajony.
0: Ale czego nie zauważyłeś?
1: Nie zauważyłem nowych reklam, tak, że jakoś tam was widać gdziekolwiek indziej.
0: Aha, w ten sposób. No, to jest taka akcja, przepraszam bardzo.
2: Lubię twoje audycje, pozdrawiam.
0: O, Damian wysłał piątaka, lubię twoje audycje, pozdrawiam. O, dzięki bardzo, ja też cię pozdrawiam, Damianie. Dołączyłem też Wandasta, który chyba dawno nie dzwonił do nocnego radyjka. Cześć, Wandast.
3: Cześć, witam. Ja jestem tutaj nowy. Dołączyłem dzięki Tomisiowi jego akcji zakrojonej na szeroką skalę.
0: Ale kłamczuszek, patrzcie, bo wcale nie jest nowy. To jest typ od Łysego przyszedł, z bandy Łysego przyszedł, słuchajcie.
3: Ja jestem outsiderem. Nie należy.
0: Żartuję, że od Łysego pozdrawiam Enkiego, słuchałem sobie jego, znowu zaczynam słuchać sobie więcej trochę Enkiego i całkiem sensownie gada facet. Może jeszcze drydnie do mnie kiedyś, ja nie wiem, czy się nie obraził przypadkiem o coś, bo to wiecie, to jest jeden z tych ludzi, co jest taki delikatny, chropowaty i skorupowaty z zewnątrz, a w środku bardzo delikatny i wrażliwy i może się o coś obraził na przykład, a nie wiem. No, a oprócz tutaj wprowadzania dezinformacji, że jesteś nowym słuchaczem Wandast, to co jeszcze powiesz?
3: No nic ciekawego nie powiem. Biedasz piszczy.
0: A Maciej, coś powie ciekawego jeszcze?
1: No Wandas mnie teraz trochę wytrącił ten z równowagi, bo nie wiem, co chciałem powiedzieć. A no chciałem powiedzieć, że raczej chyba nie zauważyłem właśnie tej waszej reklamy. Ale chciałem zapytać. No właśnie, co chciałem zapytać?
0: No to ja w takim razie przejmuję pałeczkę i od razu wytłumaczę, że reklama Tomisia jest na forach jakichś zagranicznych, gdzieś tam, nie wiem, w każdym razie wśród Polonii. I to są takie
1: no
0: jakieś...
1: Ja dzwonię z Niemczech, z Berlina. Także nie widzę tego, ale też nie obserwuję Tomisia, także może tego nie widzę, okej? Okay?
3: Krawiec.
0: Tak, tak.
3: A powiedz mi, czy naprawdę twoim celem jest tak, żeby się to radio rozrosnęło, tak, powiedzmy, nie wiem, 10-20 tysięcy? Że ono by się całkiem zmieniło.
0: Tak, ale to wielokrotnie było
3: jest
0: jakby...
3: Jest taki pułap, że radyjka mają pewną charakterystykę właśnie w takiej ilości subów, tak jak masz teraz. Nie wiem, czy by to było dobre.
0: Nie byłoby dobre i taki nie jest cel i to jest raczej na tą chwilę nieosiągalne i nawet nam na tym nie zależy, żeby właśnie się jakoś mocno rozrastało, tylko tak troszkę, wiesz, żeby powiedzmy zamiast tych 70 osób było 120, nie? Albo 150 online. Zamiast...
1: Ale masz taką słuchalność, Krawiec, no chyba masz.
0: Czasem, ale to jak przy bardzo dobrych wiatrach, nie? No, w tej chwili na przykład słucha sobie te 60 parę osób, pewnie wzrośnie być może do 80, łącząc radio i YouTube'a, ale to jest troszkę mało, przydałoby się tak, wiesz, trochę więcej.
1: Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy mogą cię słuchać online, niektórzy odsłuchują, tak na przykład jak ja dzisiaj mogę odsłuchać online, bardzo się z tego cieszę, mogę zadzwonić, super, ale tak 70% to słucham niestety, słucham tego offline, bo słucham te audycje, wiesz, kiedy mogę, ale fajnie jest słuchać online, uczestniczyć w dyskusji, to jest super. Dzisiaj mogę.
0: No i git. No i to też jest jakby normalna sprawa, że na tym offline to mamy te tam 1000 od 600, 700 do 1500 zwykle tak bywa. No przydałoby się, żeby było od 1000 do 2500 czy coś w tym stylu, to też bym się cieszył, nie? No po prostu, no sprawa jasna, no chodzi o to, żeby delikatnie popromować radio, żeby przyszli ciekawi ludzie, właśnie tacy, którzy chcieliby sobie zadzwonić też i pogadać na antenie, bo mieszkają gdzieś na obczyźnie. Jest to dla nich frajda, że mogą sobie pogadać z ludźmi. Ludzie o jakichś ciekawych zainteresowaniach, nie jakaś masa szara, ale to jakby było wałkowane już wielokrotnie na antenie, więc nie ma co wracać. Powiedzcie lepiej, co wam, co myślicie o Opolu na przykład. No, moje zdanie jest już, znacie, jest dosyć oczywiste, że jest to śmiech na sali i festiwal geriatryczny, gdzie wyciąga się właściwie pupilków władzy, tych, którzy liżą dupę. No, Maryla też była taką perelowską diwą, Pieprzak to już tłumaczyłem, mówiłem, więc inni też, ten Cugowski to też ponoć taki bardzo zapisiały, no więc samych takich tołdich się zaprasza i ma to znikome walory artystyczne. Czy w ogóle taka Maryla, to ona kiedyś coś ambitniejszego zaśpiewała? No co ona ma za piosenki? No takie o dupie Maryny, nie?
3: No jest tak,
0: o dupie Maryli.
3: sfilcowany festiwal. Ja tego nie oglądam w ogóle.
0: I pytanie, czy Opole w ogóle kiedyś powróci do swojej świetności, do czasów, kiedy pojawiały się tam takie gwiazdy jak na przykład Kora Jackowska. Mogliby zrobić na przykład taki festiwal, żeby wspomnieć tą Korę, która odeszła. Ale oczywiście jest to niemożliwe, bo zaraz by wypłynął temat, powiedzmy, przy tej okazji wypłynąłby temat tego ośrodka opiekuńczego w Jordanowie, gdzie zakonnice bardzo brutalnie traktują do dzisiaj dzieci. Znowu ostatnio była z tym afera. Dzieci zamykane w klatkach, czujecie to? Bite, zamykane w klatkach, targane i poniżane przede wszystkim. Taki młody człowiek, którego się gnoi i poniża, to ma wielki wpływ na potem na całe jego życie, bo on już taki zostanie, taki stłamszony, taki bojący się. Ludzie muszą się z tego leczyć, tak, potem. Więc te pingwiny, obmierzłe kobiety, które nie mają tego, co normalna kobieta ma, jakiś taki instynkt macierzyński, który potrafi często jakaś opiekunka, przedszkolanka przelać go na te dzieciaki i się nimi godnie i dobrze zajmować. Zakonnice są z tego wykastrowane, mówiąc w przenośni. Po prostu się wycina im to. To są w ogóle takie smutne, przygnębione kobiety, bo zakonnicom się zabrania nawet śpiewania sobie, gwizdania, uśmiechania się. To jest normalne szkolenie zakonnic. Robi się smutnego, zmarnowanego z życiem, nie lubiącego tak właściwie innych ludzi człowieka, nie? Taką obmierzłą, biedną kobietę, nie? Która potem zachowuje się dziwnie, agresywnie. Być może, nie wiem, te kobiety z czasem zaczynają czuć jakąś przyjemność, taką wręcz seksualną z bicia tych dzieci, z poniżania ich. No, jest coś takiego jak BDSM, nie? Czy jakieś inne sadomaso. I tutaj mogą jakieś podobne mechanizmy się pojawiać. To straszna sprawa. No i takiej Kory się nie zaprosi, bo ona tego doświadczyła, no więc sprawa stałaby się jeszcze bardziej aktualna i tak dalej.
1: Słuchaj, no masz, Krawiec, masz rację, oczywiście zakonnice mają, są służebnicami patriarchu kościelnego, czyli służkami, tak, muszą wykonywać polecenia, ale to nie znaczy, że wykonują te polecenia i tak dalej. Kierują się swoim jakimś tam wewnętrznym jakimś zarządzeniami i tak dalej. To jest chore, oczywiście, że to jest chore. Nie wiem, jak to jest kontrolowane w Polsce, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale uważam, że za mało to jest kontrolowane w Polsce. I to nie jest pierwszy przypadek, to nie jest pierwszy. My przecież znamy takie przypadki z przeszłości, które były nagłośnione, okej, ale które nie były nagłośnione. I ja sam mogę powiedzieć, że znam takie przypadki, gdzie dzieci były w takich jakby przytułkach, nie wiem, przytułkach prowadzone, nie wiem jak to nazwać. Próbuję sobie to w schroniskach, tak? Dla dzieci, które są tam odebrane, czy ten, które były prowadzone przez zakonnice, były źle traktowane, bardzo źle traktowane. Znam takie przypadki.
0: B3M8 pisze, Kora nie żyje, może dlatego się jej nie zaprasza. No, chyba wyraźnie mówiłem o koncercie upamiętniającym twórczość Kory. Takie koncerty się robi. Nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. I robiono takie koncerty po śmierci Krzysztofa Krawczyka. I tak samo można by zrobić koncert upamiętniający Korę. No, ja akurat o wiele bardziej sobie cenię twórczość Kory niż Krawczyka.
1: Na pewno jesteśmy z tego samego pokolenia, bo jesteśmy 40-parolatkami, także jesteśmy z tego samego pokolenia, wychowaliśmy się na tej samej muzyce, szukaliśmy tej samej zagranicznej muzyki, tam, która była nielegalna i tak dalej, szukaliśmy, wiesz, Trójki, listę przebojów i tak dalej. No, mieliśmy takie podobne doświadczenia, także podejrzewam, że trochę się rozumiemy, chociaż ty masz duszę bardziej artystyczną, ja bardziej techniczną.
0: A macie jakieś propozycje, kogo by można ze współczesnych artystów zaprosić na Opole? No bo nie zobaczymy na przykład kwiatu jabłoni, czy Taco Hemingwaya, czy Maty, no to są tacy popularni dzisiaj.
1: Czego żałuję, kwiat jabłoni jest zajebisty.
0: No, jest naprawdę zajebisty, jest to, zajebisty.
1: Słuchaj, to jest... Nie wiem, jak to... Słuchaj, bo na pewno pamiętasz wolną grupę Bukowinę, tak?
0: Tak średnio kojarzę, wiesz?
1: Nie pamiętasz? Ale pamiętasz poezję śpiewaną z twojej młodości?
0: Jak byłem młody, to nie słuchałem poezji śpiewanej, piosenki aktorskiej. Raczej...
1: Jak byłeś trochę większy niż ten, no. Nie młodszy, tylko trochę większy. Nie słuchałeś, okej. Okay.
0: No ale okej, okay. masz propozycję swoją. Grupa Bukowina, tak? To się nazywa, tak?
1: Wolna grupa Bukowina na przykład.
0: Wolna grupa Bukowina.
1: Na przykład, no bo okay. Tych poezji śpiewanych było bardzo dużo, nie wiem. Bo nie była to bardzo popularna, wiesz, taka przez wszystkich słuchana muzyka, ale na przykład, ale to mi trochę przypomina. To jest taka trochę połączenie poezji śpiewanej z nowoczesną muzyką i tak dalej. Świetni są. Naprawdę są świetni. To jest zupełnie coś nowego na rynku polskim. Coś, co można słuchać. Można nie lubić, można lubić, ale są... dla mnie są świetni. Robią to świetnie i to jest okej. Okay. Bardzo bym chciał pojechać na męskie granie, bo wiem, że oni będą grali, ale niestety biletów nie można już dostać.
0: A czy ty, Van Dust, masz jakieś propozycje swoje? Też zachęcam was, żebyście na czacie, słuchacze i słuchaczki, wymienili swoich faworytów. Van Duście masz jakichś swoich?
3: Ja bym na przykład chciał zobaczyć taką kapelę jak Żywiołak, ale to nie jest muzyka dla mas.
0: Żywiołak? To jest jakiś metal, tak? Znaczy, to jest troszeczkę jak Hunter coś, może? Troszeczkę?
3: Nie. To nie? Znaczy, jakieś tam, to jest forma metalu, ale taki folk metal. Ale chociaż nawet ja wiem, czy to do metalu można... Znaczy to... nie.
0: Folk metal? Jest,
1: jak jest folk, to już brzmi dobrze.
0: No, to brzmi już, dobrze. Tak, to już brzmi dobrze, no.
3: Ale nie znacie Żywiołaka? Zobaczcie sobie na YouTube, spoko.
0: Na pewno słyszałem, wiesz, bo zaczynam kojarzyć, że faktycznie takie folkowe, na pewno słyszałem tego Żywiołaka. No, zaprosić na przykład Żywiołak, Hunter, albo takiego Kazika nawet zaprosić na Opole. Czy on kiedyś w ogóle się pojawił na jakimś Opolu? Przecież jeden nie. Z ciekawszych polskich artystów, nie? Też.
3: A jeszcze podbiję troszkę ten temat za koniec. Mhm. Bo akurat szwagierkę mam, no ale to nie o to chodzi. Że mi się wydaje, bo ty mówisz, że podobno takie smętne są, ale po pierwsze chyba jakąś taką zajawkę mają, na co się piszą, a po drugie, jeżeli nawet jej nie mają, to w trakcie tego życia i tych wszystkich nakładanych, nie wiem, obowiązków, to one są stłamszone i rzadko która ma tyle siły, żeby się z tego marazmu potem po prostu wydostać, jakoś wygrzebia, chociaż ja tak czytałem zwierzenia takiej zakonnicy, która to potrafiła zrobić i to już po sporym czasie, powiedzmy 20 lat zakonie, się wyrywała z tego. No dla mnie to jest każdy robi według siebie, jak uważa, ale dla mnie to jest zmarnowanie życia, no i tyle.
0: No, dla mnie też. Kuba z USA kiedyś prowadził audycję, gdzie gościnią była autorka książki Zakonnice odchodzą po cichu i tam było dużo fajnych ciekawostek. Ciężkie to jest życie, to jest pranie gaci prałata.
1: Nie możemy oceniać tych kobiet. Ja też uważam, że ten patriarchat kościelny, oczywiście te kobiety zniża do podmiotu zupełnie.
0: Tak.
3: Oczywiście księża na przykład nie mają ślubów ubóstwa, a one już tak. No to samiec w kościele się ma o wiele, wiele lepiej. To nawet nie ma o czym gadać.
1: No to przede wszystkim... to byśmy musieli na temat całej historii katolicyzmu dyskutować, ale to prawda, katolicyzm sobie wytworzył takie schematy i tak dalej, żeby mieć służki, żeby to wszystko tak wyglądało i tak dalej, jak wygląda w ten sposób. No w tej chwili się zaczyna to trochę rozsypywać, tak, ale przez wieki to działało i no to jest smutne. I cały czas to w nas jest, nie wiem, we mnie nie... Staram się, żeby we mnie to nie było. Ja zostałem ochrzczony i tak dalej, jestem katolikiem ochrzczonym, ale się nie czuję jako katolik, już dawno nie praktykuję i czuję się raczej wolny, ale też
3: smutny temat, lepiej to zostawić.
1: No dokładnie.
3: Niepotrzebnie podbiłem.
0: Można to podsumować tak, że zakonnice pełnią rolę służebną, nie mogą odprawiać sakramentów, nawet żadnych, więc nie mają nawet uprawnień, nie są kapłankami, nie są traktowane jak kapłanki, które mogą cokolwiek zrobić. Są od prania gaci i od wykonywania wszystkich tych prac, które uwłaczają mężczyźnie, tak? Sprzątanie, opieka nad chorymi osobami i tak dalej, do ciężkich prac są. Więc mówiąc brutalnie, totalnie przejebane mają. I od tego wariują i stają się dziwnymi osobami, a kuszone są, żeby przystąpić do zakonu w sposób taki, no, pokazuje im się atrakcyjne same rzeczy, granie na gitarze, jakieś spotkania, zaraża się ich taką wizją, że to jest super sprawa, a potem się okazuje, że to jest koszmar. I tak można to podsumować i zakończyć temat zakonnic.
1: Tak myślę, dobrze to podsumowałeś i tak to wygląda, tak. Tak to wygląda. Mam jakieś tam doświadczenia, bo kiedyś jak poszukiwałem Boga, jeszcze miałem tam powiedzmy kilkanaście lat i tak dalej, byłem na takim zgrupowaniu, nie wiem jak to nazwać, takim wyjeździe na północy, bo tam mieszkałem, na północy kraju w Polsce. To się nazywało Swarzewo, to było nad samym morzem prawie. I rzeczywiście kobiety były od nas... Słuchaj, myśmy mieli kilkanaście lat, tak? No, po 14-15 lat, wiadomo, hormony buzowały i tak dalej. Myśmy tam spali w jakimś innym oddzielnym i tak dalej, dziewczyny w innym i tak dalej. Ale później, jak już tam po dwóch, trzech tygodniach musieliśmy już opuścić to, wróciliśmy do domu, to rozmawialiśmy. To było naprawdę, to była taka indoktrynacja, taka, wiesz, to było smutne, a to dopiero później to zrozumiałem, jak to jest wprowadzone, jak to jest wszystko robione i tak dalej. Nie wiem, może się to teraz zmieniło, bo wiem, że nie ma wiele powołań, nie ma wiele
2: Ledwo 25 złotych.
3: Prawie nie ma, prawie w ogóle. Co marginalna ilość powołań.
0: Bardzo serio? Jest duży kryzys. Mówi się nawet, że jak PiS się skończy, jak zejdzie ze sceny politycznej, niewykluczone, że w klimacie skandali, afer, rozliczania, to Kościół będzie totalnie w dupie. Kościół jest w Polsce totalnie związany z władzą już i jest pupilkiem władzy i jakby jest wzajemne wspomaganie się, tak? Kościół ma przypilnować, żeby podczas wyborów głosować na PiS. PiS ma finansować Kościół i rozdawać nasze pieniądze Kościołowi. I na tym i jak PiS zniknie, to Kościół będzie w totalnej dupie. Tak się mówi. Dzięki wielkie tajemniczemu sponsorowi, mecenasowi, który się podpisał tutaj, oty. I, ale aż 25 zł tutaj wpadło. Dziękuję bardzo, przyda się. I napisał Amasz.

0: No dobrze, Krawic, słuchaj, powiedz mi, okej, no pogadaliśmy sobie trochę tutaj o, powiedz o katolicyzmie i tak dalej. Myślę, mamy podobne zdanie, że jesteśmy raczej tak z daleka od tego, tak? Obserwujemy to, a raczej nawet przeciwni. Czy się mylę?
1: Ale przeciwni czemu?
0: Nie, ja nie jestem przeciwny, jeżeli ktoś wie, że wiesz, tam w Boga i tak dalej, ale raczej jestem takim ateistą i wiesz, patrzę realnie na to i nie sprzeciwiam się, jeżeli ktoś wie, że Boga, absolutnie. Nawet potrafię to. Nie, to źle zabrzmi. Szanuję to, jeżeli ktoś jest bardzo wierny i taki, wiesz, taki bardzo oddany Bogu i tak dalej, potrafię to uszanować, że on taką głęboką wiarę ma.
1: No
0: Co o
1: dobra,
0: tym
1: ale to
0: myślisz?
1: wiesz, to jakby tak tutaj jakby to jest oczywiste i jasne, że tam szanujemy ludzi, którzy na poważnie podchodzą do wiary, do duchowości i są wspaniali chrześcijanie też. No to jakby też jest taka oczywista
0: Tak, to prawda.
1: oczywistość.
0: Ja znam wielu wspaniałych chrześcijanów. Ja jestem sam
1: Chrześcijan.
0: chrześcijanem, no bo zostałem ochrzczony, tak? No jestem, ale nie jestem praktykujący, no raczej niewierzący.
1: Dobra, Maciej, słuchaj, to zapraszam cię, jak będziesz miał ochotę jeszcze pogadać, to dzwoń, a my będziemy zmieniali tutaj temacik, może ktoś inny jeszcze drędnie.
0: Dobra, ja będę słuchaj,
1: Luzujemy antenę,
0: czy mogę
1: no.
0: aktywnie uczestniczyć, dlatego że mam dzisiaj wolne.
1: To znaczy, co masz na myśli, mówiąc aktywnie uczestniczyć?
0: Jeżeli jakiś ciekawy temat pojawi, czy mogę się dołączyć?
1: Pewnie, pewnie. No, tak, wiesz, można dzwonić więcej niż raz i jak najbardziej, nie wprowadzamy tu żadnego rygoru czy coś takiego, tylko dobrze, jak się ma coś do powiedzenia, jak poczujesz,
0: No, ja
1: że
0: rozumiem.
1: to jest ciekawy dla ciebie temacik, to zapraszam. No, to trzymaj się,
0: Bardzo
1: dzięki za
0: dziękuję.
1: telefon, hej.
0: Na razie. Cześć, hej.
1: Etam się tu próbował dodzwonić, no, Etam, A dobra, odzwonię do niego i go zbesztam. Zbesztam go tak, że mu pójdzie w pięty. No, i teraz nie odbiera. Etam używa pewnie aplikacji, znaczy tej przeglądarkowej wersji Skype'a, co też dzisiaj zaproponowałem słuchaczowi, który się dopytywał, jak właściwie można się dodzwonić do tego nocnego radia. To powiedziałem, że ewentualnie może być to wersja przeglądarkowa, chociaż bardziej stabilna jest aplikacja. W ogóle mówienie o jakiejś stabilności w przypadku Skype'a to chyba nie ma jednak sensu. Cześć, Etam, cześć.
2: No cześć, więc porcja wiadomości ode mnie. Pierwsza wiadomość to taka, że używam aplikacji, nigdy nie dzwonię ze strony internetowej. To do mnie dzwonią na stronę internetową. Po drugie, jak sami słyszycie, nie będę w tym roku śpiewał w Sopocie ani w Opolu. Chyba rozumiecie dlaczego. A po trzecie, co do katolicyzmu, to mam takiego fajnego newsa, to znaczy fajnego. On jest smutny w pewnym sensie, bo w naszej parafii jest taki bardzo szczególny dzwon.
3: 10 zł.
2: On się nie mieści na dzwonnicy, tak żeby tam mnich na tym sznurku wisiał i tak nogami powiewając pociągał za sznurek, tylko włącza się przez komputer i przez odpowiedni mechanizm. I od dwóch kobiet na spacerze z psem jakiś tydzień temu dowiedziałem się, czemu ten dzwon już nie dzwoni. Nie został zainfekowany żadnym wirusem, tylko po prostu ktoś się poskarżył, że mu przeszkadza. No i Kościół dostał nakaz zaprzestania używania dzwona. Co mnie strasznie denerwuje, bo gdyby był meczet i mam by śpiewał, tak jak w Berlinie to na przykład ma miejsce, co ostatnio na jakimś programie widziałem, to raczej by to nie przeszło. To znaczy nie przeszłoby temu, kto to doniósł i zrobił. By go nie było po prostu, nie? Jakie ty masz zdanie na ten temat? Czy tak można tak dzwon, kurde, zabronić, żeby dzwonił? Myślę, że to jest trochę przesada.
1: Jak zwykle mam poglądy odwrotne.

0: do twoich całkowicie i uważam, że hałasowanie komuś i napierdalanie w jakieś dzwony o 6 rano i potem znowu i potem wieczorem. Jak ktoś mieszka przy kościele, to jest dla niego horror, tak? Takie bicie dzwonów. Co to w ogóle zazwyczaj jakieś napierdalanie w dzwony? Nie żyjemy w średniowieczu, nie? Kościół, wiadomo, zatrzymał się gdzieś tam na tym średniowieczu i wszystko, co robi, nawet jak się nauczy tych internetów i tak dalej, to wszystko robi w takim średniowiecznym stylu swoim. Więc ja jestem na nie. Ja jestem za tym, żeby skończyć z tymi dziwnymi zwyczajami, jakimiś napierdalania, czy przez szczekaczkę gadania. Nie wiem, nawet jak teraz było to Boże Ciało, tak? Cierp ciało, jakżeś chciało, to też nie rozumiem tego. Jakieś dziewczynki poubierane w stroje regionalne, jakieś niesienie chleba, jakieś coś. I to wszystko takie smętne, w takiej smętnej atmosferze. I idą i zawodzą, tak? Straszne to jest, no, nie moja bajka zupełnie, men, i się też tobie dziwię, bo jesteś niepraktykujący, właściwie to z katolicyzmem masz tylko tyle wspólnego, co w nocnym radio powiesz, że księża nie są tacy źli, ja znałem kiedyś fajnego księdza i domagasz się, żeby dzwony waliły, czyli jesteś takim pseudo-katolikiem, który się domaga praw dla katolików, mimo że nim nie masz z tym nic wspólnego, więc to takie też trochę niefajne. To, co napisałeś dzisiaj, że kobieta ma pełnić rolę służebną, bo taka jest jej rola, też takie poglądy, jak dla mnie, to wołają o pomstę do nieba, nomen omen, i wręcz mnie drażnią, tracę sympatię do ciebie, jak mówisz takie rzeczy. Ja jestem za równouprawnieniem, za tym, żeby kobiety robiły to, na co mają ochotę, tak samo jak mężczyźni. Nie ma żadnych ról, tak dalej. Twoje poglądy też są takie ze średniowiecza. Dzisiaj z kilka razy też tutaj do Rosji nawiązywałeś, że znowu jakieś swoje prorosyjskie takie jesteś takim krypto-rusofilem, nie? Który stara się przemycać tą sympatię dla Rosji. Dzisiaj zamierzałem poruszyć też ten temat Rosji, o tych ruskich gierkach, coś powiedzieć, o straganach. Enki o tym wspominał, więc sobie przypomniałem. I też pewnie będziesz zachwycony tymi towarami, tymi gratami, tymi bublami, które można było kupić niedrogo od ruskich, tak? Wszystko oczywiście ukradzione. Wszystko ukradzione, skopiowane z Zachodu. Zero jakiegoś płacenia za licencję. Same te gierki, nie wiem czy wiesz, ale to były klony, ukradzione klony, sklonowane po prostu konsolki Nintendo, nie? Amerykańskie zabawki też po prostu przywozili z Zachodu i kopiowali, tak? To się nazywa i fachowo inżynieria wsteczna, a ja to nazywam złodziejstwem po prostu. I przyznam szczerze, że jak cię lubię, jak zawsze tutaj się za tobą, wiesz, i wstawię, jak jest coś, jakieś dymy są czy coś, to drażnią mnie twoje takie poglądy i spojrzenie na świat. Ale trudno.
1: Znaczy, ja rusofilem nie jestem. Ja mam zamiar być obywatelem tego państwa. Gdyby nie ta zawierucha, to prawdopodobnie już bym nim był. To nie znaczy, że nie chcę się, że tak powiem, pozbyć, że chcę się pozbyć polskiego obywatelstwa, bo nie. Cywilizacja rosyjska, czy w ogóle generalnie słowiańska, jest mi dużo bliższa niż te całe zachodnie zepsucie, które aktualnie obserwujemy, i zakłamanie. Po prostu ilość tego zakłamania przerasta jakiekolwiek skalę. Dzisiaj sobie zrobiłem przegląd filmów na temat, tak po kolei, jak tam ta cała zaraza była, jak WHO ogłosiło to przez media. Oczywiście nigdy nie ogłosiło tego oficjalnie, bo żadnej pandemii nie było ogłoszone przez WHO oficjalnie. Poprzez kłamstwa tego całego idioty, który był naszym ministrem zdrowia poprzednim, który nagadał o tych maskach, że one oczywiście nic nie dają, bo nie dają. Także wiesz, obejrzałem sobie to jeszcze raz, jak gdyby tak cyklicznie to powoli się rozwijało, i zła opinia.
0: Rosja wyprodukowała teraz nową Ładę, Łada Granta Classic 2022. I to jest samochód stworzony już bez zachodnich komponentów. I właściwie to pokazuje, jakie rzeczy jest w stanie stworzyć kacapia. Bez ABS-a samochód, czyli bez tego tam, to ABS to jest ten system blokowania kół jakiś, tak? Przy hamowaniu.
1: Bo muszę się wykasłać, niestety.
0: To tam się wykasłaj. Bez ESP, czyli takiego jakiegoś systemu antypoślizgowego, sorry, ja tak się nie znam na samochodach, sobie tu zanotowałem. Bez GPS-a, bez systemu napinania pasów, bez poduszek powietrznych, standardy ekologiczne sprzed dwóch dekad, na te nowsze się Łada Nowa nie załapała, na standardy z 97. Ale będą elektryczne szyby i jeździ w ogóle, nie? I niektórych jakby to rajcuje. Ludzi, którzy, można powiedzieć, tak trochę tęsknią za prostymi rzeczami, tak? Za czasami, kiedy można było sobie samemu samochód naprawić i tak dalej. Ale nie wiem, czy to jest taki polonez trochę lepszy, tak? Więc, no, badziew. Ale Rosja mi się z tym kojarzy. Ze złodziejstwem, z badziewiem, z pijaństwem. Znaczy, nie tyle się kojarzy, co po prostu taka jest. Bo to ciężko tutaj się wykłócać o to, czy jest, czy nie jest. No jest badziewna, robi badziewne rzeczy, kradnie wszystko, co wyprodukuje. Nie, prawdopodobnie Rosja nigdy nie, oprócz jakichś drewnianych klocków czy matrioszek, nie wyprodukowała żadnych sensownych zabawek własnego pomysłu, tak? Wszystko ukradzione, jak te gierki właśnie elektroniczne, produkowane przez firmę Elektronika, nad którą Etam swego czasu też piał. No, dziś ta firma jeszcze jest zapomniana. Produkują kalkulatory, to od czego zaczynali, a nawet jak produkowali te kalkulatory, to były to ukradzione schematy kalkulatorów Casio, nie? Więc wszystko, kompletnie wszystko, co robią, to kradną. Nie wiem, można powiedzieć, że nawet te surowce, z których wyprodukują taki kalkulator, to też będą ukradzione. Na przykład za czasów Związku Radzieckiego z Polski. Czyli nawet ten plastik, z którego to jest zrobione, będzie gdzieś tam ukradziony krajowi, który Rosja przygniata butem do ziemi i wysysa z niego różne surowce, wywozi do siebie, a potem w tym kraju bieda i w Polsce nic nie ma, tak? Bo wszystko, co cenniejsze, co lepsze, wywozi się do tej Rosji, zabiera, tak było z węglem. W ogóle pieniądze, jakieś nasze reparacje, pieniądze, które mieliśmy od Niemców dostać, to tak wyszło, że przekazali je Rosji, a Rosja nam ich nie oddała. Złodziejski, parszywy, wstrętny kraj. Pseudokraj. Zrównać się z ziemią. Jestem za tym, żeby też przyłączyć się do tych krajów. Europa się odgradza generalnie od Rosji. Estonia sobie wybudowała za grube miliony jakiś mur na kilka kilometrów. Inni też już o tym myślą. Też powinniśmy na granicach naszych, żeby jakieś ruskie parchy tu nie przyszły, pomontować druty kolczaste, płoty i zamontować działka wulkan sześciolufowe, kurwa. I tyle. Dziękuję. Czy jest Etam? Czy już się wykasłał? Chyba jeszcze kaszle. Halo. No, Etam ma ruski internet chyba i tak to właśnie działa. Halo. No, z komputerami w Rosji też może być różnie, no pomijając już odłączenie od wszelkich mediów społecznościowych, od znanych serwisów, od różnych takich usług abonamentowych, tam jakieś Sony i tak dalej, od wszystkiego, to jeszcze kart graficznych tam mają nie eksportować i w ogóle będą mieli komputery jak za króla świeczka, będą na Amigach sobie pracować może w Rosji. Halo, Etamie. No nie słyszę. No dobra, to się rozłączamy. I odbiorę Dariusza w takim razie. Dariusza, który tutaj ma jakieś propozycje ciekawe do nas. Kurde, coś tutaj nie za bardzo. No, u Etama zawsze jest tak, że jak on zadzwoni, to psuje się Skype. Potem i muszę go restartować. Tak więc jestem trochę zły na Etama, bo raz, że problemy techniczne, dwa, że poglądy chujowe, powiedzmy sobie to szczerze, i takie zapyziałe, nie? Jakieś, że tutaj, o, nie mów na no księży źle, bo ja znałem kiedyś księdza, a Rosja ma fajne rzeczy w sumie, fajne rzeczy ma Rosja. I nie jest taka zła, i ten Zachód to faktycznie zły, słuchaj, krawiec. Ja ci to wszystko wytłumaczę, krawiec. To jeszcze mi Skype'a musi zepsuć na koniec, nie? I problemy techniczne. Bardzo niemoralne jest też to, co Etam propaguje często na antenie, czyli złodziejstwo. Ja się brzydzę złodziejstwa, a Etam je często chwali, że trochę na zasadzie, że na biednego nie trafiło, nie? Albo że temu można ukraść, bo se zasłużył, nie? I będzie tam kradł w jakimś hipermarkecie. No nie podoba mi się to, wściekły jestem na to wszystko, jak na te jego rewelacje. Dzwonię do Dariusza. Lepiej z Dariuszem sobie pogadam, bo zaraz się wścieknę. O, teraz z kolei Dariusz nie odbiera. O, dobra, chyba odebrał. Jest Dariusz?
2: O, siemanko.
0: No, cześć, siemanko, niezłe wdzianko, cześć, cześć.
2: Oho, siema, rozmawiałem właśnie z koleżanką Basią i powiedziałem, że chciałaby prowadzić w niedzielę audycję freestyle'ową i może by coś o niej opowiedziała. Mogę ją dać na antenę?
0: A dawaj, pewnie, dawaj.
2: No to zapraszam.
0: Cześć, Basia. Naprawdę? Strasznie słabo się słyszymy, halo.
3: Halo.
0: O, teraz dzień lepiej. Dobry. Cześć, Basia.
3: Cześć. No, ja mam na imię Basia.
0: Cześć, Basia. No, Dariusz cię tutaj zareklamował. Powiedział, że byłabyś zainteresowana prowadzeniem audycji w Nocnym Radio.
3: Znaczy, ja kiedyś wpadłam po prostu na taki pomysł, że chciałabym poprowadzić niedzielny freestyle podcast i to byłby... A, nie zdradzisz pomysłu? To nie zdradzam pomysłu więcej.
0: No, to jak ja mam podjąć decyzję tutaj, jak nie wiem, jak pomysłu mi nie chcesz zdradzić, to rozumiem,
3: no
0: że...
3: Dobra, to
0: że no to zdradź.
3: No muszę zdradzić, bo chłopaki mówi, że mnie zdradzała. Ale tutaj kolega mówi, że muszę zdradzić. Nie, no to taki zwykły podcast freestyle, chciałam wymyślić sobie... żeby cały czas leciał jakieś bici. Oj, no przestań. Nie mów tak. Naprawdę to w radiu leci to, co mówię? O kurczę.
0: No, a to no, nie wiedziałaś? Tak, jesteśmy na żywo, na antenie.
3: Naprawdę? O matko boska. Okej, no to taki pomysł na niedzielny podcast freestyle byłby co niedzielę, tak gdzieś koło godziny 10, 11. Polegałby na tym, że no byłby to czysty freestyle po prostu. Leciałby bicik, ludzie by do mnie dzwonili i ze mną freestylowali po prostu opowiadając swój dzień. By była rozmowa.
0: No, w sumie trochę takie nasze radio właśnie jest i dużo jest audycji, które są bardziej lub mniej luźno-gadkowe, jak to mówimy. No, dzisiaj właśnie audycja Luźne Gadki, czyli różne tematy i właściwie wszystkie serio? Chwyty dozwolone. No więc jak najbardziej, ty byś chciała to jeszcze dalej jakby z tym pójść i zupełnie na freestylu, na luzaku, nie? Jestem jak najbardziej za, a mówiąc o godzinie 11, 12 masz na myśli porę dzienną czy nocną?
3: Dzienną, no bo to poranny freestyle podcast by był, no.
0: Aha, poranny freestyle podcast. Słuchaj, ja jestem jak najbardziej na tak. Myślę, że pozostałe tutaj grono redakcyjne też nie będzie miało nic naprzeciwko, jak to się mówi. Więc jak najbardziej. I mówisz, że to by była taka audycja półmuzyczna, tak? Że dużo by było muzyki.
3: Tak, bardzo muzycznie, bo jestem taką artystyczną duszą ze szkoły cyrkowej, wiesz, i... No,
0: ze szkoły cyrkowej. No słuchaj, swego czasu się pojawiała u nas Danusia, która też była po szkole cyrkowej i pracowała w cyrku jako akrobatka i tancerka. No bardziej jako tancerka, ale na trapezie. No, to byście mogły sobie porozmawiać. Kurczę, to fajnie, fajnie. Jak najbardziej jestem za. Ludzie tu piszą, że masz ciekawy głos. Przyłączam się. Faktycznie masz ciekawy głos.
3: O, dziękuję.
0: I pytanie tu było, czy z kamerką byś była. Wiesz, jak to faceci się od razu pytają, czy z kamerką będzie pani.
3: No nie wiem, zobaczymy.
0: To jeszcze do dogadania. Dobra, dobra.
3: Do dogadania.
0: To co, to chciałabyś zacząć już może w tą niedzielę?
3: W tą niedzielę? W tą niedzielę niestety nie do tego, bo uciekałam w Bieszczady na chwilkę zniknąć ze świata. A potem gadają i nie mogę się skupić. Od tej niedzieli na pewno nie, bo troszeczkę sobie właśnie znikam ze świata, a potem się pojawiam z powrotem.
0: Dobra, to może za tydzień w takim razie byśmy już spróbowali. Musielibyśmy się jakoś skontaktować i musiałbym ci dać po prostu tam klucz do nadawania, takie rzeczy. Dariusz ci pomoże być może z tym, nie? Jakoś tam od technicznej strony. No tak trochę seksistowsko tutaj założyłem, że kobieta se nie da rady sama, nie? I że musi jej pomóc ktoś, widzicie? Też we mnie pokutują takie. A może na przykład Basia się orientuje w tych sprawach i sobie sama ustawi. No.
3: Ej, ale w ogóle bardzo zabawne, wiesz, bo ja nie wiedziałam, że jesteśmy na żywo. Ja myślałam, że po prostu... Ziomek mi tutaj dał do telefonu, żeby pogadać. To bardzo zabawne.
0: No. Ale spoko, chyba się nie tremujesz jakoś bardzo.
3: A
0: nie,
3: absolutnie.
0: To jest bardzo luźne radyjko i tutaj nie ma co się w ogóle, wiesz, tremować, stresować. Takie kameralne trochę grono. Ale pracujemy nad tym, żeby się trochę właśnie teraz rozwinąć, w sensie takim zdobyć większą widownię. Trochę się poreklamować i tak dalej, więc zobaczymy, co to będzie. A powiedz, trochę się martwię o muzykę, bo wiesz, jak to jest na YouTubie, nie? Że są prawa autorskie. Tak. Co prawda ciężko, żeby dostać strajka, czyli takie jedno z kilku ostrzeżeń tam z trzech, po którym ci kanał kasują za muzykę, bo jest to content ID i tak dalej, co najwyżej audycja jest w najgorszym wypadku blokowana. Albo, a zwykle są po prostu prawa majątkowe przerzucane na kogo, tak, no do zarabiania na danej audycji, tak, jak ktoś ma włączoną monetaryzację, jak nie ma, to w ogóle gówno go to interesuje, więc pytanie, czy to będzie jakaś taka niszowa bardzo, jaki rodzaj tej muzyki?
3: Myślałam, żeby trochę taka różnorodność była, bo ja bardzo lubię jazz, bardzo lubię soul, bardzo lubię alternatywę, bardzo lubię rap też. Także myślę, że wszystkiego, dla każdego by coś się po prostu znalazło.
0: Mm-hmm. No ja bym proponował, żeby tej muzyki nie było tak bardzo dużo, to znaczy w takim sensie, żeby nie było powiedzmy 3 godziny muzyki non-stop, tylko żeby tych utworów powiedzmy było tak maksymalnie 5 na audycję, a reszta to pogaduchy, bo tak ci zdradzę, że ludzie tu przychodzą, żeby słuchać rozmów, to jest takie bardziej radio gadane, nie? Kiedyś prowadziłem radio na fali, to tam były powiedzmy audycje stricte muzyczne, gdzie było już bardzo dużo muzyki i właściwie nadający tylko robił takie przerywniki gadane. No, ale to już te czasy raczej trochę minęły.
3: Właśnie to by nie było coś takiego, wiesz, bo ja bardziej miałam taki pomysł, że po prostu, nie wiem, czy to jest możliwe, ale wydaje mi się, że oj, bo cały czas na mnie krzyczą, że zdradzam za dużo. To może właśnie, może nienawidzi, powiem, ten cały pomysł, tylko tam już... Chyba na wizji jestem, wiesz, nie wiem.
0: Na YouTubie. Jesteś na YouTubie i na streamie radiowym na stronie nocneradio.pl.
3: Wow, ale fajnie. No mówią mi, żebym nie zdradzała wszystkiego, ale tutaj chłopakom mówiłam cały plan i mówią, że fajny pomysł, ale mówią, że się wygadałam za dużo.
0: No tak dużo to znowu nie powiedziałaś, ale dobra, szanuję, niech będzie, że masz jakiś patent na to wszystko, swój ciekawy.
3: Ale od razu mówię, że jak ktoś mi podkradnie nazwę, to będę bardzo zła i smutna.
0: No wziąłem się teraz właśnie za robienie logosów, już jednego tu zrobiłem dla kolegi nadającego, to też dla ciebie mogę jakieś logo fajne przygotować do audycji i tak dalej, więc będzie to fajnie wyglądało, no i miejmy nadzieję fajnie też brzmiało.
3: No. Wiadomo, o to chodzi.
0: A zdradzisz może, czy jesteś koleżanką, czy dziewczyną może Dariusza, no bo Dariusza już znamy tu z anteny, jest takim trochę naszym tu stałym bywalcem, nie? Czy tego, czy można się coś dowiedzieć? Ja jestem tutaj ciekawski bardzo.
3: Dzisiaj się poznaliśmy. Właśnie, bo... Tak, dzisiaj się poznaliśmy, właśnie jedziemy razem na Bieszczady.
0: A gdyby tak wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady...
3: Tak, po prostu wszystko rzucamy, jedziemy w Bieszczady, tutaj w czwórkę i mam nadzieję, że się dobrze bawić.
0: Van Dust pisze na czacie, jeśli to będzie na zasadzie puszczania kawałków muzycznych, to tak średnio. No właśnie, tej muzyki nie może być za dużo, to już wiemy.
3: Właśnie nie chodzi o puszczanie muzyki czyjejś. To chodzi o to, żeby ludzie, którzy będą do mnie dzwonili razem ze mną, po prostu ją otworzyli, rozmawiając, znaczy właśnie tak freestylując razem ze mną.
0: No to zobaczymy, czy znajdziesz chętnych, bo wiesz, ludzie, jak przychodzi do tworzenia czegoś, do komponowania, to się wykruszają strasznie i nie ma tak wielu chętnych, nie? Którzy się odważą.
3: Jeszcze raz powtórz, bo tutaj mnie znowu zagadali. Mhm.
0: No tam słyszę, że tam w tle cały czas trajkocze, chyba Dariusz nasz, kochany.
3: Tak, ktoś tam też cały czas gada.
0: No, mówiłem, że jak przychodzi, wiesz, do tworzenia czegoś na antenie, do śpiewania, do rymowania, to ludzie się... Kurwa, ale tam napierdala jak Katarynka, gęba mu się nie zamyka. No, się trochę, nie ma tak dużo chętnych do tworzenia czegoś, nie, na antenie.
3: Oj, no to właśnie chodzi o to, żeby sprawdzić to. Może tak naprawdę, wiesz, to nie chodzi o to, żeby super rymować i napierdalać, a o to, żeby mieć dobry vibe, powiedzieć cokolwiek i wiesz, i fajnie.
0: Może ci się uda po prostu zachęcić jakoś ludzi, nie? Do tego też, bo to też dużo zależy od tego, jak ludzi właśnie zachęcisz, zainspirujesz.
3: Dobra, daję ci Morfeusza, wiesz?
0: Morfeusza tym razem, dobra, to Morfeusza tak, chyba teraz... jeszcze nie znam, Morfeusza chyba.
3: Dobra, to daję ci Morfeusza, bo Morfeusz tutaj... gada i bardzo chcę coś powiedzieć.
0: Dobra, to trzymaj się, Basia, tam do usłyszenia, będziemy w kontakcie.
3: No, do usłyszenia.
0: Cześć.
3: Przepraszam, że tak chaotycznie, ale...
0: Nie ma sprawy. Było bardzo dobrze. No. Halo.
4: Halo, proszę nam tu głowy nie zawracać, bo my tutaj jedziemy samochodem, ja prowadzę, potrzebuję, żeby ktoś mnie zagadywał, a wy zagadujecie osobę, która ma mnie zagadywać. Więc kurwa... Więc kurwa robicie źle i przez to może być wypadek. No i nie wiecie, zaraz świadomie czynicie źle, jeżeli będziecie to dalej kontynuować.
0: Rozumiem, że słuchanie radia...
4: No, daj macie Piotrka i dogadajcie sklep.
0: No on się nagadał aha, i nawet tak, nie mogłem nic odpowiedzieć. No to...
2: O, widać, że można za jednym telefonem trzy persony obdzwonić.
0: A gdzie tam śmigacie? Bo zdradził Morfeusz, że samochodem gdzieś jedziecie.
2: No Bieszczady, po górach pochodzić.
0: A to już w te Bieszczady, już teraz.
2: Aha. No tak, jesteśmy na miejscu.
0: A, proszę. No to no. Ciekawie się zapowiada.
2: Teraz wybieramy najwyższą górę, będziemy się spinać. No i do północy mamy być na miejscu.
0: A jesteście jakoś, że tak powiem, enigmatycznie zaopatrzeni w co trzeba?
2: Czuć. Mam namioty i materace. Narty też mam.
0: A takie rzeczy z tych, które mogą was wprawić w jakiś pozytywny nastrój na przykład?
2: No takie wino mszalne, kukurydziane i ryżowe.
0: No, miałem na myśli trochę inne jakieś rzeczy, jakieś dary mamy natury, czy coś.
2: No teraz są żniwa, Bieszczady, po to jedziemy właśnie, po to.
0: Aha.
5: No to może być ciekawie. Może być ciekawie.
0: Tutaj na czacie się też pytali, czy Basia jest plejadianką.
2: Tak, jest plejadianką.
0: Same plejadianki. W ogóle nie ma przedstawicielek płci pięknej z innych planet u was, tylko same plejadianki?
2: No, są najlepsze. A co mam, reptiliankami się zajmować jakimiś takimi, no nie wiem. To jakoś nie wiem. Wolę plejadianki.
0: A nordyczki, nie wiem jak to nawet powiedzieć, nordyczki.
2: Nordyczki to plejadianki są.
0: Aha, to samo. Tak. Ja myślałem, że to są inne rasy, plejadianie i nordycy.
2: Nie no, są ludzie i plejadianie, i reptilianie, szaracy, wysocy szaracy i tam 3000 innych rasów.
5: Właśnie.
2: A to tylko w naszej galaktyce, no.
0: To co, to ja będę się kontaktował z tobą na razie. Może jakiś kontakt do Basi mi udostępnisz na mój prywatny profil, żebyśmy mogli tam dogadać?
2: Tak. No. Tak, oczywiście. No. Ja bardzo chętnie bym zadzwonił do Basi, też może by ci się udało dodzwonić.
0: Jeśli, a wiesz co, to jest świetny pomysł na taką audycję właśnie, która by była trochę taka zachęcająca ludzi do tworzenia czegoś, do jakiejś artystycznej aktywności, nawet jeśli to ma być jakieś freestylowanie, jakieś, wiesz, jakieś przyśpiewki, cokolwiek, to będzie super, to jeśli to się uda, tylko trochę się boję, że mało się chętnych znajdzie, bo ludzie się będą, wiesz, bali, wstydzili i tak dalej, ale to dużo zależy od Basi, czy ona zdoła zachęcić jakby.
2: No mamy takie gwiazdy jak Etam, jak Artur, albo jak Psycho, to oni mają freestyle przecież na ten. To przecież były takie projekty już nocy rady, że freestyle'owaliście jakieś tam bajki, żeście się pogadali, nie? No to ja myślałem, że to czytacie z książki, nie? A to była improwizacja, więc no jest potencjał duży, no. I zauważyłem, że też Basia ma ogromny potencjał, właśnie taki talent radiowy, ma świetny głos, to jest dodatkowo, tak bardzo, no, bardzo przyjemny z ducha.
0: A, no tak, a dziewczyna to może jakoś, wiesz, zachęcić ludzi do dzwonienia, może bo dziewczyny coś takiego mają w sobie, że wiesz, że faceci chętnie zadzwonią, żeby sobie właśnie tutaj z kobietą porozmawiać i tak dalej. Może jakoś jej się uda przekonać ludzi, nie? Żeby jednak zadzwonili i coś współtworzyli jakoś tą audycję. No, pewnie, że tak. No to co, Dariusz, to co? To no, miłego wyjazdu wam życzę. No. Słucham?
2: No my właściwie to jedziemy na taki festiwal w Symbioza, gdzie będą warsztaty i 4 dni techno, 4 sceny różne w lesie, nie? W górach.
0: Czyli jeszcze festiwal tam jest. No ciekawie, ciekawie.
2: No.
0: To możesz zawsze nam jakieś sprawozdanie zrobić jeszcze, nie? I coś opowiedzieć potem, jak było. O, chyba
2: kłopot. Czasami na przykład zbiorę świetne festiwale. Bardzo chętnie.
0: Dobra, Dariusz, będziemy kończyli, bo mamy jakieś problemy techniczne coraz większe, coraz gorzej cię słychać, więc chyba się gubi zasięg.
2: Słyszymy
0: się, ale bardzo, bardzo marnie, wiesz?
2: Już chyba jest lepiej.
0: No, wiesz, jak jest lepiej przez chwilę, to... Tak. No widzisz, lagi są, nie? Czyli ciężko nam się zsynchronizować troszkę, bo są opóźnienia. Dobra, ale to wszystko już jakby wiemy. No. Słabo słychać strasznie. Dobra, Dariusz, słuchaj, może się połączymy jeszcze, noc przed nami długa, więc w razie czego to zapraszam jeszcze na antenę. No, to trzymaj się tam wszyscy. Trzymaj się. Cześć. No tak to bywa niestety. Dariusza już było ledwo co słychać, jak za siódmej góry, za siódmej rzeki. Czy Dariusz wybiera się na festiwal Wibracje? Nie, to był jakiś festiwal Synergia, coś takiego. Synergia. I tutaj MCK, Mck, ktoś tak się podpisuje, Mck.
5: jeszcze w ogóle w międzyczasie wpadł donejcik od osoby podpisującej się jako... No tak się podpisał, więc chyba fan szkolnej. Ale za pieniążki dziękuję. Łech. No tak. Kononowicza teraz często proszą tak, a łechni, i on wtedy robi łech. Chrumka, łecha, no tak to jest. Ale właśnie MCK pisze tutaj, że też chyba jedzie na to wszystko. Znaczy, na to wszystko, na całe te. Bo pisze, ja będę. Spytaj Dariusza, czy kiedykolwiek bywa smutny. No to już jakby zostało dawno temu wyjaśnione, że on nie bywa smutny. To jest obce dla niego uczucie. Zupełnie nowe doświadczenie to by było. Dariusz smutny. Zawsze jest wesoły i się śmieje. Ale to fajnie nawet. To ja zazdroszczę trochę takim ludziom. Sam miewam różne stany, w tym takie melancholijne i depresyjne. Więc zazdroszczę tym, którzy wiecznie pozostają zadowoleni. Może teraz filmowy temacik. Obejrzałem sobie w końcu Doctor Strange 2 Universe of Madness. No, nie ukrywam, że czekałem trochę na ten filmik, bo no, jakoś tam lubię tego Doktora Strange'a, czarodzieja. To jest taki Marvel, gdzie dużo się kręci wokół magii właśnie. No bo wiadomo, świat Marvela to nie tylko supermoce, nie tylko mutacje genetyczne, no ale też niektórzy mają tą swoją moc dzięki zwyczajnej magii. I nie mam tu na myśli przyprawy do zupy magii. Dzięki magii. A propos, przypomina mi się, jaki chamski produkt placement był w serialu Miodowe Lata. Tam zawsze na stole stało magii. I ten, jeszcze ten Karol Krawczyk się zawsze domagał tego magii. Alina, gdzie moje magii? No, kurde, no. I tam się domagał i krzyczał. Tak więc strasznie taka nachalna reklama. To magii winiarych to chyba sponsorowało cały ten serial. No w każdym razie w serialu Doctor Strange, w jakim serialu, w filmie, no tak jak się spodziewałem, tak jak się wielu spodziewało, jest on trochę mroczniejszy. Jest tam parę nawet takich scen, które są no jak te, które znamy z horrorów. Przykładowo Wanda wychodzi z takiego z takiego wymiaru luster magicznego, gdzie wszystko jest w ogóle odbiciem lustrzanym, jakoś z niego się wydostaje i taka powykręcana, niczym Samara Morgan z filmu The Ring, taka upiorna, nie? W ogóle dużo tam bohaterów ginie, krwawe walki są, podczas których giną członkowie grupy, uwaga, Illuminati. Ja myślę, że Kagebierut, tutaj nasz taki dyżurny miłośnik jakby Marvela, by mógł więcej powiedzieć, gdyby zechciał zadzwonić, to mógłby coś powiedzieć też o jakichś planach Marvela na najbliższe...
6: 10 zł.
5: Na najbliższy
6: jeszcze
5: czas.
6: Jeszcze nie umarłem, podczas reinkarnacji wysadzę wszystko w kosmos.
5: To chyba nie jest prawdziwy Bob Marley. Wybaczcie, ale będę sceptykiem tutaj. Powiem wprost. Uważam, że to ktoś się podszywa pod Boba Marleya. Może dlatego, że on nie żyje. Ale nie jest to nawet żadna reinkarnacja Boba Marleya, ponieważ on chce wszystko wysadzić w kosmos, a Bob Marley był chyba raczej pacyfistą. No nie był jakimś tam Tupakiem, nie? Który by tam strzelał się z gangami i tak dalej, tylko to był taki raczej taki pozytywny człowiek, a tu chce wysadzać. Ale to reinkarnacja, to może, nie wiem, to może się coś zmienia, nie? Nie wiadomo, jak to jest do końca. W każdym razie za donejcika dziękuję temu panu Bobu Marleyu. Panu Bobu Marleyu dziękuję. Bób Marley, pisze Szuruburu. Właśnie, to taki bardziej bób. A czy nie ma przypadkiem sezonu na bób teraz? Jakoś tak w lecie jest ten bób, nie? No. Też, słuchajcie, oglądałem sobie, ostatnio zaglądam na kanał na przykład AgroUnia. Podoba mi się to, że tam ludzie walczą faktycznie o interesy zwykłych ludzi, rolników głównie.
0: Walczą o zdrowe jedzenie, o to, żeby handel się odbywał na uczciwych zasadach, demaskują różnych podrabiaczy żywności, jak i tych, którzy na przykład fałszują truskawki, tak? Sprowadzają gdzieś tam truskawki z Grecji, przepakowują je, że niby z Polski i pokazują, czym się różni polska truskawka od sprowadzanej takiej, że jest dwa razy większa, dwa razy bardziej soczysta. Ja to szanuję. Ja szanuję wszystkich, którzy coś chcą robić tak, no, dla nas, obywateli, tak? W naszym interesie. Więc jak najbardziej Agrounia ma u mnie kciuka w górę. No i coś chciałem o tej Agrounii powiedzieć. Widzicie, tak się rozgadałem, że zapomniałem. No dobra, wróćmy zatem może do doktora Strange'a. No właśnie, członkowie grupy Illuminati Dobra, Maciej powtórnie na antenie jest, witam.
7: No cześć, słuchaj, mówiłeś tu o doktoru Strange'u.
0: O doktoru, o Donaldu.
7: Doktorze Strange'u, dziwnym doktorze, okej?
0: Okay? Słuchaj, niektórzy na niego mówią doktor Dziwago, bo to tak można by przetłumaczyć. Okay. Doktor Dziwago, okay. Może... no bo Strange to doktor Dziwago. No.
7: No. Strange, dziwny, okej. Różnie można tłumaczyć. Słuchaj, nie miałem okazji jeszcze obejrzeć ten najnowszy ten, ale słuchaj, chciałbym, nie wiem, czy widziałeś najnowszy The Boys?
0: Wiesz, no temat też mi bliski, bardzo lubię ten serial, może nawet bardziej od tych Marveli, które wychodzą, chociaż wiesz, zawsze jestem fanem Marvela, ale The Boys, okej, możemy też pogadać, to jest dobry serial.
7: Ale co, słuchaj, no właśnie, co mi powiesz? Ja ci powiem, ja odkryłem całą serię The Boys, bo to jest jakieś takie, wiesz, tak mi się wydaje, że to... Ja generalnie nie chwytam, wiesz, do mnie nie trafia cała ta Marvela, otoczka i w ogóle tych super bohaterów w grach i tak dalej, to do mnie nie trafia. Ale ten serial mi się bardzo spodobał, on jest specyficzny, ma specyficzne poczucie humoru, bardzo, bardzo krwawe i raczej nie dla dzieci, tak mi się wydaje. Ale spodobał mi się ten serial, on jest dziwnie zakręcony, fajny i ten sezon jest nowy, który się rozpoczął. Nie wiem, czy bardziej krwawszy, nie wiem, jak się rozwinie, jest pojebany tak jak poprzednie dwa sezony. No, tak mi się wydaje. Podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Jest to chyba taka trochę antyreklama, taka wiesz, tych wszystkich Marvela. Nie wiem, jak to odebrać, bo ja naprawdę, wiesz, nie interesuję, nie bardzo mnie interesują te filmy takie...
0: Super bohaterskie. No rozumiem, no słuchaj, The Boys jest filmem, można powiedzieć, antysuper bohaterskim. Wszystko jest pokazane tak... jest to satyra na super bohaterstwo, ale dla mnie bardziej jest to... Czy próbowałeś na przykład sobie zrobić taki eksperyment i zamienić super bohaterów, w tym The Boys, na gwiazdy ogólnie? Przyrównać to do naszego świata? Bo mi się wydaje, że o to trochę tu chodziło. To jest taki pstryczek w nos dla korporacji i dla świata gwiazd, celebrytów. Takie pokazanie, że to naprawdę są straszni ludzie często, ci różni aktorzy, gwiazdy. Zobacz, ile jest afer z ich udziałem. Jak oni się przede wszystkim są takimi egoistycznymi dupkami, tak jak ci superbohaterowie w The Boys, nie? I zależy, i wszystko się u nich kręci wokół sławy, pieniędzy, I pokazuje nam się to bardzo zakłamany świat tych gwiazd. My znamy te gwiazdy, wiesz, upudrowane, które coś fajnego powiedzą, a jak sobie zaglądniemy w ich życiorysy, to są często osoby, ten lał żonę, ten pedofil, ten zaćpany w trzy dupy. I wiesz, i ludzie, którzy tak żyją, którzy powiedzmy cały czas ćpają, nie mogą być, no mówię o twardych jakichś dragach, nie? O ciągłym imprezowaniu, ćpaniu. No, jacy to ludzie mogą być? Zobacz na aktorów, oni zwykle są po czterech rozwodach, nie? Czyli zostawili gdzieś tam swoje dzieci, żony dla innej, dla ładniejszej, dla bardziej seksownej, nie? Ja myślę, że to jest próba pokazania trochę, znaczy takiego nawiązania do tego, nie?
7: Słuchaj, ja odbieram dokładnie tak to samo, że to jest taka satyra właśnie dla całego Hollywood, wiesz, całego... co z tym jest związane, epicznie, tak? Dobrze mówię po angielsku?
0: No. No mów, bo tak wiesz, dynamiczniej trochę, Maciej, tutaj wiesz, w radiu jesteśmy.
7: Słuchaj, to dokładnie jest taka satyra. Bardzo mi się to podoba. Ja mówię, że nie jestem zwolennikiem jakichś tam, tak samo jak... Nie gram w gry, nie lubię jakichś tam... Bardzo lubię te filmy jakieś tam jakieś tam z Obrońcy Galaktyki czy coś i tak dalej, jakieś tam z stacji Marvela, tak?
0: Strażnicy Galaktyki, Guardians of Galaxy. To jest akurat, wiesz, to jest akurat...
7: To jest fajna rozrywka, okej. Okay. No. Ale tutaj... Ten serial jest, tak mi się wydaje, że bardzo to punktuje i całe to środowisko teraz, które, wiesz, takie jest gwiazd i tak dalej, jest bardzo krytycznie nastawione do tego. Fajnie, podoba mi się. Bardzo niedawno to odkryłem, kupiłem to BBC Prime, tak, i odkryłem to, obejrzałem te dwa pierwsze.
0: A powiedz,
7: sezony.
0: Przepraszam, że ci przerwę, ile trzeba zapłacić za Amazon Prime'a teraz?
7: To kosztuje 7,99, ale masz wszystkie przesyłki i tak dalej.
0: 7,99 zł?
7: Nie, euro.
0: Euro. Aha, już się zdziwiłem.
7: Ja dzwonię z Niemczech.
0: Czyli 8 euro, po ile jest euro? Po 4 zł? Ja nie wiem.
7: Nie, 4 chyba teraz 50, tak?
0: No to trochę tak drogawo, bo 36 zł, no Netflixa możesz mieć za 25 chyba, tak? Disney Plusa tam za 29, no to trochę tak drogo, 30 parę. No ale może się skuszę, bo...
7: No dobrze, ale nie przelicza się. No Netflixa, za Netflixa płacę... za full opcję, czyli tam 16 euro, tak, ale jeszcze nie wprowadzili w Niemczech, ale dzielę to jeszcze z kimś, tak, że to wychodzi mi tam 4 euro, tak. Widać. No przyznaję się. Oszczędzam jako Polak, tak.
0: No. Kurczę, na pewno wykupię, bo trochę już obejrzałem na piracie. Mam taką zasadę, że jak obejrzę coś na piracie i spodoba mi się to, jakby, wiesz, płacę i tak za to, nie?
7: Słuchaj, w Niemczech jest taka opcja, to mogę ci powiedzieć, że w Niemczech jest taka opcja, jeżeli ktoś jest na zasiłku, tak? Czyli pobiera jakiś zasiłek, obojętnie, czy jest na rencie, czy jest, to nie chodzi o to, że jest bezrobotny, czy obojętnie, czy państwo mu w jakiś sposób pomaga, tak, że jest jakieś opcji, tak, to płaci połowę z tego.
2: Mam uwagę na zwierzęta.
0: Już ci, Dariusz, oddaję głos, tylko wspomnę, że Maharadża z Brzegu napisał, że niecałe 50 zł na rok kosztuje Amazon Prime. Nie wiem, może są inne ceny w Niemczech i w Polsce, no bo te ceny zawsze się różnią chyba w różnych krajach, nie?
7: Nie, to chodzi miesięcznie. To ja płacę 7,
5: No ale to się coś nie zgadza, no bardzo duża rozbieżność. Tu mamy 50 zł na rok, a ty mówisz o 36 tam około na miesiąc, tak?
7: Tak, ale to on korzysta, to on korzysta pewnie z tej opcji.
5: No.
7: Ma zniżkę, tak? Rozumiem, że w ten sposób, tak?
5: Nie wiem. No dobra, w każdym razie niech każdy sobie już tam sprawdzi, po ile jest Amazon Prime. Dariusz, co chciałeś powiedzieć?
7: Normalna cena jest 7,99 i masz darmowe przesyłki i tak dalej. Opcja, tak jak powiedziałem, że jeżeli potrzebujesz pomocy jakiejś spasu, obojętnie, czy masz rentę i jesteś rencistą i tak dalej, obojętnie jaką, to płacisz połowę stawki, czyli 3,99.
5: Jakieś dziwne czyli rzeczy, to, no dobra.
7: Czyli to jest, no trudno mi przejść, nie wiem jaka jest stawka.
5: Dobra, dajmy Dariuszowi powiedzieć, co chciałeś, Dariuszu?
2: No ja teraz zobaczyłem, przez przypadek to nacisnąłem i zadzwoniłem, no ja nie wiem, mogę się mi powiedzieć, nie wiem, o litoterapii właśnie, bo chciałem powiedzieć, bo tutaj ten, mam taki kryształ, kryształ górski, taki duży, tam 300 gram wazy około, no jak na przykład ktoś go trzyma w ręku, albo ja go trzymam, czy kładę go na czoło komuś sobie, to badania naukowców podają, że właśnie jak się używa kryształu górskiego albo jakiegoś innego kryształu, to się nazywa fachowo litoterapia, leczenie kryształami, to naukowcy odkryli, że wtedy zmieniają się fale właśnie mózgowe i mózg wchodzi taki leczniczy trans wigoryzujący. I ma się leczyć za pomocą różnych kryształów, bursztynów, kryształów, fullerenów 60 oraz ametystów i marmuru oraz opalów.
7: No Dariusz, ja mogę zadać ci pytanie?
5: Tak? Możesz, oczywiście, że możesz, zadawaj.
7: Oczywiście. Dariusz, ja cię słuchałem bardzo często online, bo bardzo często dzwonisz do Nocnego Radia. Słuchaj, czy... Dobra, no powiem brutalnie, czy ty naprawdę czasami wierzysz w to, co mówisz? Czasami?
2: No tak, mam świadka, mogę potwierdzić, że dwa dni temu nagraliśmy z kolegą, pojechaliśmy nad Konstancinem i widzieliśmy dwa statki UFO. Nagraliśmy je. 10-metrowej średnicy jedzie ze mną właśnie osoba, która widziała te UFO. Dwa dni temu to widzieliśmy nad Konstancinem. Mogę do telefonu. Okay,
7: Okej, nie będę.
5: Macieju, to dzisiaj nie jest nic takiego znowu niezwykłego, że ludzie się interesują takimi rzeczami i wierzą w różne alternatywne metody leczenia, w moc kryształów, absolutnie. W moc kryształów, nawet w moc kształtów i kolorów. Wiesz, ja dopuszczam do siebie, nie uważam tego za jakieś brednie, czy za czyjeś wymysły. Uważam, że być może po prostu jeszcze czegoś nie wiemy i część z tych rzeczy jak najbardziej może kiedyś dojdziemy, odkryjemy, na jakiej zasadzie te rzeczy działają, nie?
7: Ja się zgadzam, oczywiście, tylko że Dariusz jest, wiesz, taki bardzo kontrowersyjny w swoich wypowiedziach i tak dalej. Ale ja nie uważam, że on nie ma racji, absolutnie. Ja dopuszczam wszystkie...
2: Dziękuję.
7: Dariusz, także bardzo chętnie będę cię słuchał online i offline. Chociaż nie zgadzam się z twoimi teoriami czasami, ale chyba mam prawo, tak? Prawo, żeby się nie zgodzić, ale okej, okay, ale jesteś fajny, jesteś bardzo postacią i dajesz temu radiu, wiesz, jakiś...
5: No dobra, dobra, bo tak, no. Dobra, panowie, to robimy miejsce na antenie, może jeszcze ktoś będzie chciał
7: dobra,
5: zadzwonić.
7: Ale powiedz mi jeszcze, nie widziałeś jeszcze The Boys, tak?
5: Widziałem.
2: Kogo?
7: Widziałeś na kanałach. Ten.
5: Mówiłem mówiłem ci kilka razy, że widziałem.
7: Jeszcze mam takie pytanie, słuchaj.
5: Tak mnie słucha,
7: widzicie. Jaki jest sens oglądania, jaki jest sens, żeby robić subskrypcję na jakieś kanały i tak dalej, skoro mamy to pirackie na drugi dzień i możemy sobie to obejrzeć.
5: Czyli zadajesz mi pytanie, jaki jest sens płacić za coś w sklepie, dokładnie, jak mogę sobie ukraść, tak? No to ja ci nie odpowiem, to już kwestia wychowania i wartości, które ci wpoili rodzice.
7: Nie chodzi o to. Słuchaj, ja nie kradnę. Jeżeli coś jest jest dostępne w internecie, ja rozumiem, prawa autorskie musimy płacić i tak dalej, ale jeżeli coś jest dostępne w internecie, jeżeli jest łatwo dostępne, jeżeli nie mam do tego dostęp, jaki jest sens?
5: No dobra, w tym przypadku trochę tu jestem cwany gapa znowu, bo to ty oglądasz na oryginale, na oryginalnym serwisie, a ja spiraciłem akurat, ale właśnie no jest sobie, na pewno sobie teraz kupię, bo nie jest drogi ten Amazon Prime i zamierzam zapłacić za to, co obejrzałem z opóźnieniem. Owszem, niektórzy powiedzą, że tak czy owak ukradłeś krawiec, ale ja mam swoje własne takie zasady jakieś moralne, swój własny kodeks, który działa trochę inaczej i ja sobie zapłacę, ale z opóźnieniem. No, wypróbowałem towar, spodobał mi się, zapłacę z wdzięczności dla twórców, którzy coś fajnego wyprodukowali.
7: To jest okej.
5: No takie średnio okej, no ale od biedy powiedzmy, że można tak robić. No.
2: Ja mam ważną informację właśnie.
5: Ja to tak bardziej patrzę, żeby być w zgodzie sam ze sobą, nie? Mam swoje jakieś tam zasady, już no. A to co sobie... Jak jakieś na przykład jest prawo, które uważam za debilne i niesprawiedliwe, to go nie przestrzegam.
2: A słychać mnie?
5: Słychać.
2: O, to chciałem się podzielić ważną informacją, bo tutaj z moim kierowcą, tutaj, co idziemy na Bieszady, to dwa dni temu jechaliśmy na inny festiwal właśnie, Buszowisko pod Warszawą, pod Konstancinem. Jak dojechaliśmy do Konstancina, to na centrum właśnie Konstancina unosiła się wielka taka kula światła. Obok niej, tam 100 metrów dalej, druga kula światła. Miała około 10 metrów średnicy i utrzymywały się około godziny w powietrzu.
6: No, 10 zł. Gang Olsena pochodzi od futrzaków.
7: No krawiec, powiedz mi, jak ja mam Dariusza odbierać?
5: No na pewno kiepsko Dariusza.
2: Pisał bardzo długo.
5: Dariusz, znów mamy problemy techniczne, słychać się z dużym opóźnieniem, lagi są, więc trochę kupa, nie? Z połączeniem dzisiaj. No z tych Bieszczadów to się kiepsko łączymy. No na początku jest ok, a potem się psuje, nie? I przerywa. Tak?
2: Tak na szybko, no to wzięliśmy z Morfeuszem dwa UFO właśnie. Wczoraj nad Konstancinem. Przez godzinę obserwacja trwała.
5: Wyślij jakieś nagranko, to chętnie opublikuję.
2: No tak, już wysyłam, możesz to nawet chyba puścić, tylko najlepiej bez głosu, na antenie możesz to puścić nawet.
7: Dariusz.
5: No dobra, dobra.
7: Dariusz, słyszysz mnie?
2: Tak.
7: Słuchaj, Dariusz, wyślij to nagranko, proszę, wyślij to nagranko, udowodnij coś, że jesteś, wiesz, że coś pokazujesz i tak dalej, bo ja nie wiem. Ja bardzo lubię twoje ten wypowiedzi, ale tylko nie wiem jak je lubić. Pokaż coś, że możesz udowodnić, okej. Okay. Pokaż coś, nie krawić z tą.
5: Dobra, opublikujemy.
7: Uzna, że to jest godne, żeby to przekazać i tak dalej.
5: Dobra.
2: Okay. Jest, bo ja to wysłałem na forum ufologiczne i no już tam jest popularne dosyć.
7: Ale jesteś w nocnym radiu, nie w forum ufologicznym.
2: No ja wiem, ale to pod filmik krawcowy może pójść na antenę ten filmik. No i wtedy ci udowodnię, że mam takie przeżycia, no.
7: Krawiec ma prawie 50 lat. tak jak ja i on jest poważnym facetem.
5: Nie mam prawie 50. Nie mam prawie 50. Ciężko powiedzieć, że mam prawie 50. Mam 40 parę raczej. No ale niech będzie.
7: No okej, okay, no okej, okay. Ja też tak mówię. Ja też tak o sobie mówię. Słuchaj, on waży każde słowo i jest poważnym radiowcem.
5: Nie jestem poważnym, to mnie obraziło, obrażasz mnie.
7: Na antenę, to czy tam Skorda i tak dalej, to się zastanowi trzy razy.
5: Ale mnie teraz obraziłeś, nazywając mnie poważnym radiowcem, ale no trudno, jakoś przełknę.
7: Ale zawsze cię uważałem za poważnym radiowcem. Słuchaj, ja cię słucham... No niech policzę, pewnie 10 lat, no chyba

0: może jeszcze ktoś drętnie. Dziękuję wam bardzo za telefoniki. No i trzymajcie się. Miłego wypoczynku,
1: cześć,
0: Dariuszu.
1: Cześć,
0: i tam miłego wieczora, Macieju. Trzymajcie się. Hej.

0: No, tak wracając do Doktora Strange'a, oceniam raczej na plus. Jeśli lubicie Marvela, to zdecydowanie wam się spodoba. To jest trochę taki film dla tych, którzy już znają to uniwersum Marvela. Ania swego czasu się podzieliła swoimi tutaj wrażeniami z oglądania Deadpoola. I jako taka osoba, która zupełnie jest nie interesuje się tymi superbohaterami, zobaczyła sobie coś takiego, taką trochę parodię filmów o superbohaterach. Deadpool jest taki trochę szalony, dużo jest drwiny, dużo jest burzenia tej czwartej ściany, ale też niestety dużo jest tam nawiązań, czyli takich żartów zrozumiałych dla fanów filmów superbohaterskich, więc tu może być trochę słabo. Jeśli ktoś się nie orientuje, to po prostu nie zrozumie wielu żartów, nie? Doctor Strange też jest raczej dla tych, którzy oglądali wcześniej coś, którzy będą podjarani tym, że się pojawia w pewnym momencie, no tu zdradzę, spoiler, zdradzę, że pojawia się sam na przykład Charles Xavier, profesor Xavier, ten, który uczył X-Menów. Pojawia się Mr. Fantastic z Fantastycznej Czwórki. To jest taka zapowiedź tego, co się pojawi w uniwersum Marvela, czyli właśnie X-Meni zostaną odświeżeni po raz kolejny. Fantastyczna Czwórka ma też się doczekać nowej adaptacji filmowej. No i ale jest krwawo. Ci bohaterowie giną, nie? I bardzo, o wiele bardziej krwawo i mrocznie niż w innych filmach, które znamy, marvelowskich. Ale to dobrze. To uniwersum fajnie, jak będzie trochę bardziej urozmaicone. Na zasadzie dla każdego coś miłego. Super efekty specjalne, dużo akcji, różnych walk, bitew, pojedynków, ale też ciekawa fabuła, która gdzieś tam się kręci wokół rzeczywistości alternatywnych, wokół światów, w których właśnie się wszystko potoczyło trochę inaczej. Znamy to oczywiście, jednym chyba z pierwszych seriali, który pokazywał nam takie rzeczywistości alternatywne, byli Sliders. To jest film Sama Raimiego, twórcy Martwego Zła, czyli specyficzny humor. Wow, to nawet nie wiedziałem. Bierut tutaj napisał ciekawostkę. Szkoda, że nie zadzwonisz, kurczę, bo domyślam się, że coś nie chcesz do mnie dzwonić, tak? Teraz i pogadać. Wolisz se słuchać. Przydałby się twój głos na antenie, bo byś mógł coś opowiedzieć o różnych planach nowych. Wiem, że ma wyjść też nowy Thor, Love and Thunder, tak? Gdzie będzie żeńska wersja Thora. To mnie tak już jakoś odrzuca, niespecjalnie jakoś. Ale na antenie Grzesiek jest. Cześć, Grzesiek.
1: Siema, cześć.
0: Siema.
1: A Slidersów nowych nie robią, nic nie słyszałeś? Chętnie bym obejrzał.
0: O, ja też, chętnie. To by było coś, nie? Z nowymi efektami specjalnymi, z jakąś nową obsadą. No.
1: Dokładnie tak, mimo że to jest już leciwy serial, bardzo dobrze sobie poradzili w efekty. Teraz przy green screenach, no to mogliby robić całe alternatywne światy, tak? Robić ludzi, którzy są podobni do ludzi, ale jednocześnie jak w awatarze na przykład mają 3 metry czy coś. Z dzisiejszą techniką każdy osobny epizod mógłby być inny właśnie. Tak jak był inny, ale siłą rzeczy jednak tam ludzie jak aktorzy występowali, mieli ograniczone możliwości. Tak.
0: Bierut pisze, że Thor w lipcu. No, myślę, że Slidersi się mało zestarzeli, to znaczy godnie się ten

0: serial zestarzał, można go nadal oglądać bez zgrzytania zębami, bo tam się dużo kręciło wokół takich społecznych rzeczy, tak? Że mamy społeczeństwo, w którym, i tu można sobie wstawić, w którym wszyscy chodzą nago, albo od takich małych rzeczy, że sygnalizacja świetlna jest odwrotnie, że na czerwonym przechodzisz przez drogę. Myślę, że sam Raimi trochę tu, nie wiem, czy on był też scenarzystą, czy tylko reżyserem. Nie, scenariusz pewnie ktoś inny pisał do tego Strange'a, ale tam też był świat, w którym właśnie są odwrotnie światła, jest odwrotna sygnalizacja świetlna, więc chyba jakaś inspiracja Slidersami trochę. Bardzo fajny serial, bardzo i też i zabawny, i taki wciągający, bo w ogóle od samego początku się zawsze zastanawiamy, w jakim to kolejnym świecie. W każdym odcinku był inny świat, nie? Skok do innej rzeczywistości alternatywnej. Co to będzie za świat, nie? I co nas zaskoczy? I właściwie byliśmy zaskoczeni razem z bohaterami samymi, nie? Tak jakby.
1: Tym, co nas spotka. Tak, ja to dosyć późno obejrzałem, bo dopiero chyba na audycji gdzieś usłyszałem o Slidersach. Znalazłem sobie i jakieś 5-6 lat temu dopiero obejrzałem od. To już leciwy serial. I bardzo dobrze się bawiłem właśnie. Tak jak mówisz, nie zestarzał się i przypomina mi się odcinek. Tak jak mówisz, nie zawsze dużo się zmieniało. Czasem tak. Czasem poszli jakby zwariowany jakiś scenariusz, ale czasem był bardzo zbliżony ich świat do tej alternatywnej rzeczywistości. I kiedy już, bo mieli określony czas w tej alternatywnej rzeczywistości, musieli ten portal wywołać i chcieli sprawdzić, czy jeden z tych bohaterów był u siebie pod domem i chciał sprawdzić, czy są u siebie na pewno. I tam u niego zawsze bramka skrzypiała. Podchodzi, już mają przez portal przeskakiwać, otwiera tu bramkę, nie skrzypi. A, no to na pewno nie u mnie, całe życie bramka skrzypiała, kiedy się wchodziło do domu, wskoczyli w tą dziurę. A tam za winkla wychodzi pan z oliwierką, tak? I na oliwi wreszcie tą skrzypiącą brameczkę, tak? Od płotu. No i byli u siebie już w rzeczywistości. Tak wiele przebyli, tyle sezonów i jednak dalej poszli. Byli już u siebie, ale jednak te szczegóły im nie pasowały. Dalej poszli błądzić w świat alternatywny. Więc no...
0: A wierzysz, Grzesiek, że naprawdę istnieją światy alternatywne? W sumie naukowcy spekulują na ten temat i jakby dopuszczają to jak najbardziej, że istnieją rzeczywistości alternatywne, że jest ich niesamowita ilość, nie wiem, miliony, nie? Alternatywnych rzeczywistości, to by było moim zdaniem straszne, bo to by oznaczało, że istnieje cała masa światów, w których wykonałem jakiś głupi krok i zginąłem, i wiesz, i rodzina przeżyła tragedię i tak dalej, bo dziecko gdzieś tam biegało po dachu bloku, wiesz, i się poślizgnął, i to taka smutna trochę wizja w zasadzie dla mnie.
1: No, niby ta teoria strun, tak, pokazuje, że te kwarki przy jakichś tam, czy te rzeczy, które kleją te kwarki, nie wiem, ale te elementarne części przy wysokich temperaturach, ciśnieniu i prędkości przeskakują i jednocześnie mogą być tworzyć kilka tych cząstek, które tworzą nam normalne tam elektrony i dopiero my widzimy je w jednym momencie, tak? One mogą być właśnie w wielu momentach naraz i tworzyć tych alternatywnych rzeczywistości multum. Choć podobno to jest nie do sprawdzenia teoria, bo ten zderzacz hadronów musiałby być wielkości tam drogi mlecznej, tak? Żeby tam prawie do prędkości światła się dobić, więc taka ciekawostka z tego, co słyszałem. Też niektórzy twierdzą, że wszechświat jest na tyle duży, że istnieje tyle milionów czy miliardów układów planetarnych, gdzie jest taka Ziemia, gdzie ewolucja zaszła podobnie i jest ktoś taki podobny jak ty czy ja, tak? I sobie teraz tam rozmawia w radiu dziennym, tak? Nie nocnym na przykład.
0: No właśnie, bo ogrom wszechświata właśnie sprawia, że jest właściwie, wychodziłoby na to, że jest 100% pewności, że gdzieś istnieje taka Ziemia, bliźniacza Ziemia, gdzie dodatkowo jeszcze wszystko się potoczyło tak samo, i że jest, wiesz, że właśnie gada tam jakiś krawiec z Grześkiem, nie?
1: Tak, na przykład no. PiS przegrał wybory, u nas wygrał i tym się różni ten cały tylko świat. No mają lepiej.
0: Ciekawe, czy jakby się, jakby zaszła taka zmiana, że w innym świecie PiS nie wygrał wyborów, jak mocno by to zmieniło Polskę? Myślę, że bardzo,
1: to
0: bardzo mocno.
1: Dobry był motyw, taki Black Mirror, tylko taki spolszczony w cholerę. Alternatywna rzeczywistość. PiS przegrał wybory. Jak wszystko, kurwa, banany rosną, palmy, ciepło, fajnie, ludzie z rysami jeżdżą, nie?
0: Świat mlekiem i miodem ludzkim płynący. Miód ludzki to takie żarcik, taki żarcik dla fanów szkolnej. Ludzie przysyłają w paczkach miód ludzki w słoikach Kononowiczowi.
1: Diabli Kononowicz mówi, że ten miodek Boży, no to by było Diabli Miodek.
0: Diabli Miodek.
1: O tym Opolu jeszcze chciałem zagadać, bo nie, tak sobie myślę, bo kiedyś to był masowy festiwal, no bo były dwa kanały w telewizji, ludzie mieli ograniczony dostęp do nośników z muzyką, w latach 90. dopiero ludzie nabyli tak naprawdę w swojej masie odtwarzacze i w muzyce mogli wybierać dopiero na piratach, tak naprawdę to się rozniosło po Polsce. Muzyka, chociaż ludzie, którzy słuchali wcześniej fascynaci muzyczni, no to znaleźli sobie jakieś kanały dystrybucji za granicę, więc to nie jest tak, że nie można było zdobyć, ale w swojej masie no Polska nie tyle co w radiu słyszała, tak? To znała muzyki, więc właśnie były dwa kanały w telewizji, więc Opole, no to był takie okienko trochę na świat. To może nie na świat, no to polskie jednak zespoły, wykonawcy, ale oni reprezentowali jednak tam coś, najwyższy poziom, więc pewnie aspirowali do jeszcze wyżej. No i teraz przy tylu możliwych środkach dystrybucji muzyki, to może to nie, że Opole upadło, tylko sprofilowało się po prostu. Jest grupa odbiorców, I mają swoje Opole i to już nigdy nie będzie tym Opolem co kiedyś. I nie, może nie miało być, nie wiem, tylko z braku wyboru było najlepszym festiwalem, bo nie było alternatywy, a kiedy się pojawiły alternatywy, przestało być. Może to jest kolej rzeczy naturalna, nie powinniśmy się wyżywać na tych marylach, że sobie znaleźli swój ogródeczek mały. Grządki sobie tam.
0: A ja bym się trochę powyżywał, bo to są, wiesz, aparatczycy partyjni, w zasadzie ci artyści. Liżą dupę władzy, która nie zasługuje, bo może być faktycznie jakaś wspaniała władza, którą cenimy, szanujemy, lubimy, to można, wiesz, ich faktycznie cenić, ale to są takie włazidupki i idą tam dla kasy. I Maryla, która dostaje 10 baniek za występ od Kurskiego, czy jakieś tam grube miliony, teraz jęczy, że nie ma na życie, tak? I że musi wystąpić, tak tłumaczy się trochę, że ona to właściwie jest poza tym, ale pieniędzy jej brakuje, więc jest to takie haniebne, nie wiem. Myślę, że to, że nie zobaczymy wspomnianego kwiatu jabłoni w Opolu, to może nawet nie wynikać z tego, że nikt ich nie zaprosił, tylko może odmówili zwyczajnie. Może są jednak jeszcze, chciałbym w to wierzyć, że są artyści, którzy nie chcą się skurwić w kurwizji, w propagandowej telewizji partyjnej, która się niczym nie różni w sposobie działania, w podejściu do widza od telewizji za PRL-u, a nawet jest gorsza pod wieloma względami. To nie wiem, czy tu jest miejsce na szanowanie, wiesz, że se znaleźli, tu są, to są, se, bo są. I tak jakby usprawiedliwiasz trochę, a no, sam przyznajesz, że za dawnych czasów jednak tam występowali artyści przez duże a teraz jakieś disco polo, jakieś zapraszanie przebrzmiałych gwiazd z Ameryki, tam Captain Jack chyba się, nie wiem, czy to w Opolu się pojawili rok temu, ale coś takiego było, że Kurski pozapraszał na jakiś tam, na jakąś imprezę wielką, na festiwal TVP, właśnie jakiegoś kapitana Jacka, jakieś Modern Talking, coś takiego, nie?
1: Modern Talking, ja to propsuję.
0: Chociaż no to okej. Okay,
1: modern... Założenia jeszcze podstawowe, właśnie faktycznie tutaj jakby to powiedzieć. Tak by było, jak powiedziałem, tylko nie za nasze pieniądze publiczne. Dobrze powiedziałeś, że Morella idzie tam dla kasy, nie dla sztuki po prostu muzycznej. I faktycznie wszystko fajnie, tylko gdyby to nie było z naszej kasy i wtedy by to zdało ten test, tak? Czy ludzie tego chcą? No podejrzewam, że z biletów na te duże garze nie uzbieraliby. Maryla Rodowicz, gdyby popatrzyła na tą kasę z biletów, jej przydział z tych 10 artystów, to jedna dziesiąta dla niej, to popatrzyłaby, machnęła ręką, poszła w pizdu pewnie. A może wtedy by kwiat jabłoni przyszedł, tak?
0: Tam się pojawiają...
1: Tam no. za dużo odgórnej kasy płynie i dlatego... No, można tego szanować.
0: No właśnie.
1: Ale że się sprofilowało to na... Że to nie jest już wielka estyma wystąpić na festiwalu w Opolu, tu się rozumie.
0: Żadna, to jest wręcz obciach chyba dla artysty. Tak. Nie wiem, no wiesz, być w jednym gronie z jakimiś włazidupkami pisowskimi, to jest wręcz wstyd. Albo z takimi artystami jak Norbi. To są zupełnie nierynkowe praktyki, jakby takie w oderwaniu. Zarówno władza PiS, jak i takie kurwy jak Jacuś Kurski, to są zupełnie odrealnieni. Oni żyją w swoim świecie i zapraszają takiego Norbiego. A widziałem taki śmieszny film, pokazywali, że Norbi, autor jednego hitu, kotlety są, aha, gorące, aha, no to jeden hit nagrał, taki polski doktor Alban, i on zrobił jakiś swój własny koncert i tam dosłownie 5 osób było, i nie kłamie, było 5 osób, tak za barierkami stała jakaś baba z dzieckiem i tak słuchali go, jak on śpiewa. Pies z kulawą nogą nie przychodzi na występy tych artystów, a tu nagle Kurski ich zaprasza i im grube miliony daje, co... No i ludzie tak, wiesz, no włączą to TVP, pooglądają i on się potem chwali, że tyle milionów oglądało, no bo ludzie nadal są mentalnie niektórzy w PRL-u i włączają to TVP, oglądają dziennik telewizyjny pisowski, oglądają Opole, no to oglądają miliony, no siłą rzeczy, siłą rozpędu to TVP nadal jest oglądane, co nie znaczy, że ktokolwiek chce pójść na koncert takiego Norbiego, no autentycznie 5 osób na krzyż było i to wyglądało jak bardzo groteskowo, nie? Że on śpiewa coś i nikt go nie słucha. To jest jakiś Norbi, nie? Też zapraszanie Captain Jack, następny zespół jednego hitu. No taki Dr. Alban, Captain Jack, Modern Talking, okej, to było coś jeszcze, nie? To było takie jakby disco polo najwyższych lotów i maksymalnie dobrze zrobione, tak? Ten Thomas Anders i Dieter Bohlen. Sam tego słuchałem, jak byłem bardzo mały. Byłem na koncercie, nawet jak w Polsce byli, tata mnie zabrał. No
1: to jest
0: więc,
1: takie Italiano Disco, to jeszcze nie jest takie disco na przejściu, co nie? Italiano Disco, takie właśnie disco. No dobra, jeszcze po tej dobrej stronie sztuki stali.
0: Wiesz, samo to, że dzisiaj robi się jakieś nadal remiksy tego Modern Talking, montuje się filmiki z tego, gdzie ludzie tańczą, to świadczy o tym, że to nie jest, wiesz, no jak powiesz, że słuchasz Modern Talking, wiadomo, że jest to trochę obciachowe, ludzie się będą śmiali z ciebie troszkę, ale gdzieś tam w internecie nadal jest to power, nadal jest to pewna klasa, pomimo wszystko, pomimo, że jest to już, wiesz, może dlatego, że mieli własny przepis na to wszystko, to śpiewanie tymi głosikami, tym falsetem, tak, męskim, te chórki, specyficzne bardzo brzmienie, bardzo takie syntezatorowe. Tam właściwie wszystkie piosenki są o miłości, no bardzo takie teksty proste o miłości, on kocha jego, a on ją, czy coś w tym stylu, ale okej, da się tego słuchać, nie? Bo nie czujesz takiej lipy totalnej i obciachu, tylko jest to po prostu coś, co minęło, coś, inne czasy są. Dziś już nie ma raczej takich zespołów jak Bee Gees czy Modern Talking, gdzie faceci śpiewają falsetem, no ale cóż.
1: No nie, no wiesz, to co drugi kawałek to był przebój i to tak na masową skalę, więc to jest jednak inna klasa. Do disco polo bym nie przyrównywał, ale wracając do tego festiwalu, no wszystko fajnie, tylko robią to z naszych podatków i to dużo na to idzie. To jest chyba ten problem jednak.
0: No tak, zasadniczy problem, jak dla mnie. No, niestety. A podobno podwyżka abonamentu znowu TVP, coraz więcej. PiS będzie coraz bardziej z nas obywateli zdzierał na paliwie, na gazie, na wszystkim, na prądzie. W ogóle u nas te podwyżki benzyny to są rekordowe w skali europejskiej. I a jednocześnie Obajtek jest tak bezczelny, że wprost się chwali, że rekordowe zyski są, tak jakby, wiesz... A pytany o to, jakie marże sobie pobiera Orlen, to nabiera wody w usta i zasłania się tajemnicą. Więc jest dość oczywiste, że oprócz kryzysu pewnego, jeszcze dodatkowo to, co mówiłem, że wielkie kryzysy są świetną okazją dla tych, którzy chcą z nas dodatkowo jeszcze zdzierać, bo mają zawsze pretekst. No jest drogo, bo musi być drogo, nie? Moglibyśmy płacić za to paliwo dużo mniej, ale PiS potrzebuje pieniędzy na rozdawanie, żeby sobie zapewnić pozytywną... Znaczy, żeby sobie elektorat kupić, nie?
1: To tak jakby jakiś szef mafii przeszedł całe targowisko ze swoimi łysolami i na końcu tak wziął mikrofon tam, gdzie się... ogłaszają hot dogi u pani Zosi, 5,99 na różnych targach, gdzie są samochody i nagle bierze łysy mikrofon i mówi, że no dzisiaj haracze to po prostu rekordowe wyszły i bardzo dziękuję ludziom.
0: No.
1: tak że dzisiaj haraczów najwięcej po prostu pobyli rekord w tym miesiącu i są dumni z tych ludzi, którzy targują tam na targowisku. No mniej więcej tak, taka to jest logika.
0: Ale niestety wygląda na to, że cały świat idzie trochę w kierunku takiego zamordyzmu, bo na przykład i w takiego, wiesz, braku szacunku dla własności prywatnej w Kanadzie, która chyba była uważana zawsze za taki kraj właśnie wolności trochę, nie? I taki bardzo światły, no to teraz uchwalono nowe prawo, które pozwoli karać, uwaga, za marnotrawstwo mieszkania. Tak, nie przesłyszeliście się. Będziecie, jak sobie kupicie mieszkanie w Kanadzie, to was mogą ukarać dosyć wysoką grzywną, chyba nawet jak dla Kanadyjczyka, bo 23 tysiące złotych w przeliczeniu na nasze parszywce, za to, że macie mieszkanie i nikt tam nie mieszka, czyli jesteście spekulantem. Kupiliście je po to, żeby drożej sprzedać. No haniebne działanie, haniebne. Mhm. I tu zauważyłem, że Polacy bardzo tak jakby dzielą się na dwie grupy i bardzo mocna jest ta grupa, która twierdzi, że faktycznie no śmierć spekulantom, to co se kupił i nie mieszka, czyli tak wiesz, no dużo ludzi powraca do tej komuny mentalnie, nie? Że właśnie karać spekulantów, może prywaciarzy jeszcze, nie?
1: Tak, w Barcelonie nie wiem, jakie są tam te województwa, kantony, jak nazywają się te części Hiszpanii, ale one mają dosyć autonomiczne prawa na swoim terenie, no to w Barcelonie uchwalili sobie, że właśnie oni stwierdzili, że tak dużo mieszkań stoi wolnych, bo się nie opłaca wynajmować, no to też działali w tym prawodawstwo ustanawiali właśnie, żeby temu zapobiec. Jeszcze się doczepili do Airbnb, tak? Nie wiem, nigdy w tym nie mieszkałem, że na aplikację ludzie na krótki terminarz wynajmu, że ludzie sobie wynajmują komuś nie na rok, dwa, czy pół roku, półtora roku, tylko na tydzień, cztery dni, pięć dni, dwa dni mieszkania. Tak, za większą kasę, ale suma summarum to się płaca i nawet tam właściciela nie ma, tylko przez aplikację ci tam, nie wiem, drzwi otwiera. Nieważne, wiadomo o co chodzi. I hotelarze się zebrali, pomyśleli, no kurwa, jak to tak, jak to może być, że ktoś wynajmuje pokoje cztery razy taniej, czy pięć razy taniej niż my. Tak, bo wykupili wszystkie hotele, tak jak teraz w każdym kraju są dwie czy duże sieci, które wykupują wszystko inne, tak? No. I mnie niezręcznie, że ludzie prywatnie sobie przez aplikację wynajmują, jakby to mogło być. I w Barcelona znowu pierwsza zajęła się tą sprawą, zaczęła walczyć z tym krótkim wynajmem. No. Ciekawa sprawa, ale to też słyszałem o Kanadzie. Dużo rzeczy, dużo złego walczą z prywatną własnością. I jak nie wierzę w spiski, jestem antyspiskowy, to zaczynam wierzyć, że coś tam jest nie tak, nie wiem. Tak jakby Tak jakby, nie wiem, może Stany chciały powiedzieć, że och, myślicie, że u nas jest zamordyzm, popatrzcie, co jest na północy, nie? W naszym, u naszych sąsiadów. No nie wiem.
0: Na to spiskowe myślenie można też dwojako patrzeć, bo niektórzy po prostu trochę przesadzają w swoich domysłach i w swoich no jakby opiniach, no bo może być jakieś zjawisko, które jest na rękę władzy, władza w pewnym momencie zaczyna to stymulować i wspierać i jakby i samo wiesz, samo nieprzeciwstawianie się jakiemuś zjawisku może być uznane już za zapomaganie tym i owym i tak dalej, ale po prostu niektórzy się posuwają w tym za daleko, uważając, że od początku był pewien plan, że wszystko, co się dzieje dookoła nas, jest kierowane przez kogoś i zaplanowane, a prawda może być gdzieś pomiędzy, nie? Że owszem, pojawiło się jakieś zjawisko, ale i ono jest na rękę rządzącym i rządzący nie zrobią absolutnie nic, żeby się temu przeciwstawić, żeby to naprawić i już samo to w pewnym momencie pewni ludzie, czy jacyś możni tego świata, czy bogacze, czy władza, po prostu no, płyną trochę też na fali pewnych trendów, pewnych zmian na scenie geopolitycznej, wiesz. Wiesz, o co mi chodzi, że nie zawsze no trzeba tak, coś
1: bardzo
0: zaplanować.
1: Bardzo trudno jest zrobić spisek w małej skali przy na przykład 10-15 osobach, które na przykład, a cholera, ukradnijmy Maybacha za 4 miliony, tak? No nie wiem, ktoś się spóźni, ktoś się wygada, ktoś powie dziewczynie, dziewczyna zadzwoni, kurwa. Bardzo trudno jest to w małej skali zrobić spisek, a co dopiero na skalę międzynarodową, gdzie jest tak bardzo dużo zmiennych, że oczywiście, że mogą być siły, które chcą coś lobbować, ale to nie znaczy się, że one sobie tak przesuwają pionki na szachownicy, tak jak szachy właśnie.
0: Lobbowanie to właśnie jest coś takiego bardziej bezpiecznego, nie? Niż aranżowanie jakiegoś wielkiego globalnego spisku, znaczy takiego, który ma wpływ na, wiesz, na życie nas wszystkich, że nagle ludzie w Afryce będą głodować, że ktoś wywołał specjalnie w pewien sposób wojnę na Ukrainie, że ktoś za tym stał, żeby ta wojna, że to wszystko, co my dostajemy, wszelkie informacje, to jest pewna taka iluzja tak naprawdę. Ja w to za bardzo nie wierzę, ale wierzę jak najbardziej w to, że można dopingować pewne działania czyjeś, że można lobbować, że można nawet kierować pewnymi mechanizmami, a niekoniecznie to musi oznaczać, że ktoś od początku miał jakiś spisek i że wszystkim kierowały Stany, bo zależy im na tym, żeby Rosję osłabić i sprawić, żeby ona była zapóźniona o dziesięciolecia, w ogóle nic nieznacząca, żeby móc Chinami się zająć i rywalizować z Chinami, czy wojować z nimi, nie przejmując się Rosją. W takie scenariusze no nie bardzo wierzę, że do tego stopnia jest to wszystko kierowane aż tak, nie? A ty wierzysz, czy raczej...
1: Znaczy się, że na rękę jest, to wierzę, ale nie wierzę, że właśnie on przesuwa, że Biden sobie siedzi na dużej, nad planszą dużą Europy i sobie tak czołgi przesuwa, o tu weźmiemy 200 od Polski, tutaj 3 migi za Słowacji i tak pach, i tak się bawi jak w RPG-u jakimś. No nie, tak to nie działa. Także, że wcześniej sobie tak wszystko ustawił i sobie pociąga za sznurki. I teraz Finlandia do NATO tak się zgłosi, no bo sobie wszystko tu przewidzieliśmy w naszym tajnym planie. No nie, nie.
0: No właśnie, też nie bardzo.
1: Nie, jakoś. Tak to nie działa. Tak samo jak z tym COVID-em nieszczęsnym. No zdarzył się, zdarzył. Na początku lepiej dmuchać na zimne. Jak to powiedział jeden polityk? Czekaj, lepiej być ostrożnym, niż później dmuchać na zimne. Kurwa.
0: Zresztą no, gdyby
1: to,
0: taki...
1: To, no. Skończę tylko, to lepiej z tym COVID-em było na początku, dopóki nie wyizolowaliśmy tego genomu, nie wiem jak to się tam nazywa, tej części, która zmienia te DNA i dopóki stwierdziliśmy, że to na pewno nie zmutuje, no to faktycznie lepiej było zamykać, robić... niektóre miejsca pracy, które można i tak dalej ograniczyć ruch ludzi, to okej, ale z drugiej strony rządy sobie tak to podpatrzyły, że tak fajnie można w kryzysowym trybie zarządzać ludźmi, tak, dekretami, tak, już jebać obywatelskie tam prawa, bo można ludzi tu pozamykać, tu można dużą sumę pieniędzy przełożyć z tego konta na to, z tej gałęzi produkcji na inną i jak ten COVID powinien się skończyć tak dużo, wiele miesięcy wcześniej, to tak sobie ciągnęli tę farsę za długo. No i tutaj woda na młyn spiskowców wszelakich, nie? Bo już pod koniec pandemii oni mieli rację w wielu sprawach, tak? Ale to nie znaczy się, że od początku to było tylko wyliczone na to, żeby ludzi usiedlić w domu, no nie?
0: No raczej też, mi się to wydaje. Raczej mało prawdopodobne, że aż tak. No a jeszcze w tej Kanadzie to zrobili tak, że na przykład dla obcokrajowców jest dużo większy haracz od wartości mieszkania, nie? Jak kupujesz. Dla Kanadyjczyka jest to 5%, a dla obcokrajowca 15% wartości mieszkania. No to dosyć duża różnica, 10% wartości mieszkania, potężne pieniądze, nie? Czyli chcą zdecydowanie zniechęcić obcokrajowców do kupowania. Ja nie wiem, skoro już w cywilizowanym świecie są takie manipulacje, takie działania, takie akcje się robi, to może my jako Polska też powinniśmy w tym kierunku pójść, no wiesz, śmierć frajerom, może też powinniśmy się jakoś zabezpieczać przed przejmowaniem naszego majątku przez obcokrajowców. Teraz znów wraca temat z kolei tak z innej beczki trochę, temat Izraela, który ma do nas pretensje znowu, że my źle uczymy o Holokauście. Ja nie wiem, z tak całym szacunkiem dla ofiar Holokaustu, z całym jakby, no... Oczywiście, wielka tragedia i tak dalej, ale ile można, kurwa, ile można? I już mają pretensje, że przyjeżdżają tutaj te jakieś ich nie ABW tu przyjeżdża i chronią tych Żydów młodych, co tu przyjeżdżają do obozów na wycieczki i mają broń, tak? Mają broń ostrą, mają taką mocną broń przy sobie i jakby... Pojawiła się dyskusja, czy powinniśmy tak pozwalać tutaj każdemu, kto przyjedzie, żeby sobie stosował swoje własne prawo, tak? Że on sobie tu przywiezie broń, będzie tak dalej. I to już się Żydom bardzo nie spodobało. Już, ajwej, mordują, a Holokaust, o, Polaki, antysemity. Strasznie mnie to wkurwia, już mam tego dość. I powiem ci, że znielubiłem Izrael, bo właściwie kto to dla nas jest? Ani brat, ani swat, ten Izrael. A tak ciągłe to lizanie im dupy i tylko coś im się nie spodoba, to zaraz antysemityzm, to jest żałosne, to jest strategia jakiegoś takiego tchórza parcha, który ciągle krzyczy, że mordują i biją, tak, i jęczy i piszczy i ciągle używa tego samego argumentu, jednego swojego wyświechtanego, że antysemityzm. Drażni mnie to, wkurwia mnie to i uważam, że powinniśmy jakby przestać się przejmować tym Izraelem, traktować ich jak każdego innego, żadne święte krowy, żadne tutaj jakieś pochylanie się, tym bardziej, że oni to jak tu przysyłają jakichś swoich ambasadorów, to oni się skandalicznie potrafią zachowywać. Siedzą se, kurwa, noga na nogę, założone ręce i tak z taką wredną mordą się na nas patrzą, wiesz? Oni nas nie lubią. Oni podobno swoich małych tych Żydków to uczą od małego, że Polak to jest antysemita, że mordował, że zły. Niemiec to oczywiście co innego, bo jest w niektórych coś takiego, że szanują nawet największego swojego oprawcę, jeśli ten oprawca jest silny, jak ma pieniądze, no wielka gospodarka niemiecka, nie? No to będą go szanować, lizać mu dupę i tak, mimo że to jest większy oprawca od Polaka. A Polak, jak mały taki, mały Polak, to będą po nim jechać. I oni tak się zachowują. I ja już mam tego dosyć, szczerze mówiąc.
1: Co ciekawe, tak już nie są jakby nie mogą grać ostatnio tą kartą największego poszkodowanego w historii świata, no bo trochę tą półeczkę Ukraina przejęła i teraz tak sobie myślę, nie wiem, bo nie śledzę Izraela. Znaczy ja coś tam mam na Facebooku z Izraela, jakieś newsy polajkowane, coś mi się tam wyświetla, ale już nie ma tej petardy, jak jeszcze kiedyś było, tak? Gdzie mało mnie się działo w Europie, no to ojejku, bo tam okno wybili we Francji w synagodze, nie? No to kurwa 3 dni to było grane w mediach, naokoło wszystkich. No teraz już tak trochę nie mają posłuchu, bo ginie ten ich lament w ważniejszych informacjach, no bo kryzys paliwowy, kryzys ekonomiczny, wojna, energetyczny kryzys i tak podejrzewam, że troją się i dwoją, żeby ich lament teraz trochę bardziej wypłynął, tak? I tak sobie myślę, co oni jeszcze wymyślą, jak już sprali wszystkie karty przez ostatnie dziesięciolecia. To tak już nie mają czym za bardzo tak wybić. A sami do tego doprowadzili, bo jak gdyby nie grali tą kartą antysemityzmu, to w każdej chwili by mogli nią zagrać, ale to już jest sprana karta. To sami do tego doprowadzili.
0: Tak, ale oni się jakoś nie przejmują. Są takie instytucje czy narody, które nie czują wstydu i nie czują jakby brak im takiej jakby samoświadomości, że już wyświechtane jest to, co gadają, że to takie, wiesz, psu na budę już, że to nie ma siły, ale cały czas trąbią w tą samą trąbę. Ator fajnie wypunktował to w swojej audycji. Mówił, że w Polsce takich jawnych przypadków antysemityzmu był jakiś koleś, który obrzucił synagogę kamieniami w Polsce i potem i media już nie wspomniały, że potem obrzucał kościół katolicki też kamieniami okazało się, że jest psychicznie chory. I wiesz, i to robi dużą różnicę, jak przedstawisz taką informację, bo jak powiesz tylko, że poszedł i obrzucił kamieniami synagogę i nie wspomnisz, że był psychicznie chory i potem, że kościół jeszcze, to trochę zmienia postać rzeczy, prawda? I to jakby może nam dużo powiedzieć o tym, za kim są media, w czyim, komu służą, jaką rację chcą nam przedstawić, wiesz, jaki punkt widzenia, jak ukształtować naszą opinię. I myślę, że taka Gazeta Wyborcza, jak mam do niej jakiś tam szacunek za niektóre ich artykuły, za jakby za poziom, to tutaj zawsze, wiesz, przedstawi ci to tak właśnie, że tak wyrywkowo, żeby było, że to faktycznie antysemita. I jakby nie wspomni się też przy tej okazji o tym, że w Niemczech są dużo bardziej hardkorowe przypadki antysemityzmu, bo obrzucanie na przykład koktajlami Mołotowa z synagogi, tak? I jeszcze jakieś hasła antysemickie. I jakby o tym się już nie wspomni też, nie? Bo wyszłoby, że my Polacy nie jesteśmy aż tacy straszni przy tej okazji, nie? Więc wiesz, trochę to wszystko jest takie cały czas zafałszowane. Dzięki za donejcika, wujek Adi tutaj wysłał dyszkę i napisał: zaczynasz mieć jaja i dasz się lubić. No tak ludzie podchodzą, że jak powiem coś, co jest bliskie sercu czyjemuś, to ktoś zawsze pochwali. No ale to wujek Adi może zaraz mnie znowu znielubić, bo powiem coś pozytywnego na przykład o Izraelu czy coś, nie? To już mnie może znielubi wtedy. No ale dzięki za dyszkę, przyda się. No. Także nie dajmy się zwariować, nie?
1: Tak. Dużo słuchałem i właśnie w Tok FM i w różnych mediach różnych z prawej, lewej strony na temat tego antysemityzmu Polaków. Kiedyś, jeszcze ze 2 lata temu, to był taki na tapecie temat gruby, co jeszcze chyba więcej, co ten Morawiecki został premierem, jakoś tak zaczęło być grubo między Polską a Izraelem i to nawet na arenie całej Europy. No i wtedy jeden z profesorów, którego wykład w Tok FM słuchałem, to był ponad godzinny wykład, no taka rozmowa. I on mówił, że Niemcy się radykalnie odcięli i zrobili takie odcięcie od tej starej polityki do nowej, nie? W tych latach 50., 60. i jeszcze. Bo naziści, ten termin został wymyślony długo po wojnie, paradoksalnie, parę dobrych lat. Wcześniej się mówiło Niemcy po prostu i tym jakby, samym tym zabiegiem trochę jakby z swoich barków Niemcy zdjęli na nazistów. I jeszcze przez kilka takich zabiegów i przez gwałtowne odcięcie się od tej historii, jakby mieli ten carte blanche i potem sobie już z Żydami ułożyli stosunki, a Polacy cały czas do tej drugiej RP nawiązują, a naprawdę druga RP była popierdolonym ustrojem, bardzo złym, nikt z nas nie chciałby tam mieszkać nawet minuty.
0: A czemu na przykład? A czemu na przykład? Tak uważasz?
1: Bieda przeokrutna, brak pieniędzy, morderstwa, gwałty, I no, prawo nie działało po prostu. Tak, bo nie miało prawo działać, bo to też był kraj z trzech zaborów, z różnych ustrojów prawnych, z różnych ustrojów po ponad 100 latach, tak, 123 latach, spiąć do siebie trzy różne, no ten sam naród, ale trzy różne sposoby funkcjonowania społeczeństwa, no było bardzo, bardzo trudne. Jeszcze bitwę Ruski, kurwa, na nas najechali w 20 roku. No, no bardzo mieliśmy pod górkę, bo bardzo było biednie i no nie dali nam złapać oddechu w ten sposób. Więc dwudziestolecie międzywojenne nie było fajną rzeczą, a my do tego nawiązujemy. Nie wiem czemu. PiS i tak dalej. I chyba z tego powodu tak wychodzi na to, może Żydzi tak rozumieją historię, że my nawiązujemy do tego, że nie odcięliśmy się od tego. Antysemityzm w 20-leciu międzywojennym był w Polsce, tak? Nie w takim, nawet w kilku procentach nie taki jak na Zachodzie, ale jednak zdarzały się incydenty. Nigdy nie było u nas żadnego prawa czy maszynowego zabijania, tak? Jakiegoś zorganizowanego. Nie? Przypadki były, niestety się zdarzały. Ale jednak właśnie to mnie dziwi, że zamiast zamknąć ten rozdział i prawacy pokroju Grzegorza Brauna i lewi, lewicujący czy lewaccy politycy jak ten Zamberg, oni równo gadają, że druga RP to trzeba to zamknąć ten rozdział, zapomnieć i zbudować coś od nowa. No to jest akurat dziwne, że tak skrajne środowiska się w czymś zgadzają. No może o to trochę chodzi, że nie wiem, nawiązujemy do jakiegoś stroju, który tam nie powinien nam zaprzątać głowy już.
0: No właśnie, nawet dzisiaj w tym kryzysie, w czasach takiej drożyzny, różnych zawirowań, żyje nam się względnie okej, okay, tak? No nawet jeśli to porównać do lat 90., wtedy naprawdę wielu ludzi cierpiało ubóstwo w Polsce, emeryci chodzili po śmietnikach. Dziś nie ma tego tak dużo. Są różne zapomogi, ludzie dostają pieniądze, to na dzieci, to gdzieś z jakichś innych źródeł. I właściwie nie żyje się tak strasznie ludziom, nie? Wydaje mi się dzisiaj. Powinniśmy też trochę docenić to, co mamy dzisiaj, a nie tak wracać cały czas jakieś reminiscencje.
1: No w Polsce ludzie, budownictwo jest na bardzo wysokim poziomie. Samochody mamy też niczego sobie w Polsce i jednak no, prawa mamy bardzo skomplikowane, bardzo zaborcze prawo. Urzędnicy po prostu nie dadzą żyć ludziom i nie dają żyć ludziom i nie szanują jakby swoich obywateli, którzy robią na ich wypłaty, tak? Bo urzędnik nie pracuje na swoją wypłatę, tylko bierze z tego sektora prywatnego tak naprawdę. Były wyliczenia, że 16 ludzi pracuje na resztę kraju, 16% ludzi. Czy 17.
0: No, to jest zdecydowanie
1: i
0: straszne.
1: Oni są najbardziej gnojeni różnymi, tak, przeróżnymi instytucjami, które mogą zrobić wjazd, tak? No to jest około właśnie 16-17 instytucji. Czym bardziej skomplikowane przedsiębiorstwo, tym jest ich więcej i najwięcej podatków, jeszcze bardziej skomplikowane, Nowy Ład, Nowy Ład 2. No jak taki człowiek ma się czuć fajnie?
0: No właśnie, tak. Najchujowsze w Polsce, co tylko jest, to jest to, że im bardziej ci się chce, im bardziej jesteś przedsiębiorczy, im bardziej chcesz zarabiać, coś tworzyć, tym bardziej jesteś gnojony. A to jest taki kraj dla starców, dla nierobotnych, dla niezaradnych, dla patologii. No i to do niczego dobrego nie prowadzi. To od wielu, wielu lat w tym kierunku idzie. Jak to się skończy? No tym, że pouciekają wszyscy, którym jeszcze coś się chce, młodzi, zdolni, pracowici i zostaną właśnie babuleńki, dziadki, menele, kurwa, i ci, co są 25 lat na bezrobociu, nie? I mają szóstkę dzieci i trzeba im dać. Ludzie roszczeniowi, ludzie bezmyślni, głupi, co nie skończyli nawet matury nie mają, jak ja na przykład, takie głupki zostaną. No więc a Żydom chodzi w sumie o to, żeby jak ich znamy, jak obserwuję tak na przestrzeni lat, to zaraz wrócą do tematu mienia bezspadkowego. bo antysemityzm. I to po prostu już tak mnie to drażni, że zaczynam być chyba powoli judeosceptykiem. Niepodobna.
1: Tak, znaczy Polska jest dobrym krajem do życia, da się dobrze żyć, da się mieć mieszkanie, samochód i utrzymać rodzinę, tylko ja nie zazdroszczę wyrzeczeń tym ludziom, którzy no muszą zapierdalać i iść na różne kompromisy i po prostu no zapierdalać jak dzikie nutrie i chwała im za to, bo oni robią ten właśnie to PKB i ciągną ten kraj właśnie. Te
0: ale to wszędzie trzeba zapierdalać, nie? W ogóle taki świat się zrobił, że żeby jakoś godnie żyć, żeby coś mieć, żeby sobie wyjechać na wakacje, mieć fajny samochód, to trzeba niestety od rana do wieczora zapierdalać. Można zadać sobie w ogóle pytanie, czy kiedyś było pod tym względem lepiej, czy w ogóle coś się zmieniło w tym temacie. Trzeba zapierdalać zawsze. Ja na przykład nie idę tą drogą, nie zapierdalam. Bardziej wolę żyć biednie, nawet tak od pierwszego do pierwszego trochę, ale mieć czas na przykład na swoje pasje, na zabawę. I wielu ludzi, takich osób jak ja, nie poważa. To znaczy, ja to rozumiem, tak? Takie osoby jak ja się uważa za jakichś leni, obiboków, takich, którzy dali za wygraną, leszczy jakichś, frajerów, znaczy, no, takich wiesz, takich po prostu bardzo nisko w hierarchii będą mnie zawsze ludzie stawiać. Ale ja się tym nie przejmuję, no kurczę, każdy wybiera swoją drogę jakąś, coś za coś, jak w grze RPG, a ty, Grzesiek, ty raczej z tych, co ciężko pracują, nie?
1: Nie, no daj spokój. W tym jeszcze zapierdalaniu w Polsce, właśnie to mnie to chodzi, że Niemiec po 8, już nawet 10 godzinach przyjdzie po pracy i za te dwie ostatnie godziny dostanie dobrą, prawdopodobnie dobrą, tak? Gdzie mu tam na końcu miesiąca czy tygodnia podliczał za te dwie godziny super ekstra, bo wie za co został, to on przychodzi do domu sobie, nie wiem, może ma mały ogródek czy sad, jeszcze sobie zarobi, sprzeda jabłka, nie wiem, albo włączy sobie telewizor, będzie oglądał mecz, a Polak przyjdzie, wyciągnie taki zajebisty skoroszyt duży faktur i je będzie rozliczał i je będzie kurwa analizował, jak się potknie w jednym przecinku, no to może być zniszczony przez nasz urząd, tak?
0: No właśnie.
1: Albo wyślę pani, jakiemuś pani, nie pani Zosi, kiedy się wysyłało pani Zosi, która jest, która rozlicza tam pity, teraz się wysyła firmie i ta firma ci zinterpretuje ten podatek, a potem okazuje się, że urząd ci zinterpretuje ten podatek, że jednak te lody, te mrożone, to jest, jak to było, że woda mrożona, a lody, nie? Są dwa różne podatki i w 6 lat ty ci każe płacić nie 7, tylko 23% podatku. Mhm. I kurwa, jesteś skończony, nie? No przez takie różne, o to mi chodzi, że zapieprza w Polsce trzeba poza pracą jeszcze robić rzeczy, których człowiek nie powinien być obarczony aż w tak dużym stopniu.
0: No to jakby jest jasne, że biurokracja nas niszczy, biurwokracja. Dołączył Artur z Pasieki Prawdy. Już ci oddaję głos. Witam cię, witam. Zamojskie drogi, przepraszam, nie chciałem urazić nikogo, no tym bardziej, że sam powiedziałem, sam nie mam matury, no to tak trochę ironicznie powiedziałem, nie? Nie uważam się za jakiegoś wielkiego głupka, a też nie mam matury, więc jakby spoko tutaj, nie chcę obrażać ludzi, którzy nie mają. Witam cię, Arturze.
2: Cześć, ja tak specjalnie się podłączyłem, bo troszeczkę tak, żeście szedli w jakieś takie skrajne gatunki, nie wiem, czy mnie słychać, halo?
0: No żeśmy tak? szedli, no żeśmy szedli.
2: Szedliście, szliście, poszliście. Ja chciałem, zadzwoniłem tylko zapytać się, gdzie jest psycho, bo brakuje mi strasznie niego, bo on potrafi zadać takie pytanie, które zresetuje każdego.
0: No, psycho zawsze dzwoni na końcu, takie powiedzonko jest, nie? Ale może zadzwonić też i w środku, ja nie mam nic przeciwko.
2: Psycho, jeżeli słyszysz, to zadzwoń. Dobra.
0: A znasz kanał Psycho Ruski Troll?
2: No, tak, znam. Oglądałem ostatnio, jak kupował chrust.
0: No, tam podobno psycho dzwonił właśnie w sprawie chrustu, tak?
2: Gdzieś. Nie, ja to oglądałem naprawdę. To jest 30 minut. Naprawdę. Ja wiedziałem, że Psycho jest naprawdę gościem, ale udowodnił to, że jest naprawdę kimś. Naprawdę. Szacun dla niego. On może się tak wydawać, taki, wiesz... Wiesz, jak ludzie tam piszą w komentarzach, tak? Nie chcę w to się wgłębiać, ale on naprawdę jest, ma dużo inteligencji.
0: Psycho jest raczej lubiany. Ja tam się nie spotkałem z jakimś jechaniem po psycho czy coś.
2: Wiesz co, on sobie robi bekę ze świata i to mi się strasznie podoba, że on ma takie

0: Truszczyńska, nie? Ona to najlepiej opisuje tam na YouTubie, co tam się dzieje, nie? To jest to samo, no praktycznie, no. Więc wcale nie mamy najgorzej w tej Polsce, tak, i w Europie. Tak mi się wydaje.
1: No i sami nie jesteśmy tacy najgorsi, jak porównać nas do innych, nie? Tylko, no, zawsze się bardziej skupiamy na tym, co się na naszym podwórku dzieje, to wiadomo, ale może nie powinniśmy aż tak bardzo siebie jakby kontynuować takiej polityki wstydu, nie? To, w czym wyborcza zawsze była najlepsza, ta polityka wstydu, jacy wy Polacy jesteście niecywilizowani, zapóźnieni, wieśniaccy, nietolerancyjni, niemultikulturowi i antysemicy, nie?
2: To prawda, bardzo się na tym przejechali. Oni jakby do dzisiaj jakby się nie pokapowali, że oni jeszcze dolewają paliwa temu PiS-owi przed wyborami właśnie w te trąby, jeśli dymają, jak dyną w te trąby, no to tylko robi dobrze PiS-owi, bo co by nie powiedzieć, ale tam polski chłop nie zaprząta sobie głowy na co dzień takimi tematami i nie wiem, on jest tolerancyjny wystarczająco, okej, taki, nie mówię Janusz, tak, któremu nic nie pasuje, kręci wąsem, tylko normalny chłop, nie przyszłoby mu to do głowy nawet, kurwa, że tak. Czy coś tam desem?
0: Ja ci powiem tyle, tak, że na przykładzie Holandii, na przykład ja sobie kiedyś tam jeździłem na wycieczki, a w tym autentycznie mój budżet mi nie pozwala, bo trochę benzynka zdrożała i może trochę żyłem jako burżuj, nie? Nie jestem takim typowym Januszem, rolnikiem, który nie ma na masło jutro, ale...
1: No, a teraz zaciskasz pasa, tak? Troszkę.
0: No tak, no już zero podróży, no i to się tak wkurwiam cię, no bo lato jest, a wiesz, mnie nie stać, żeby...
1: Przyzwyczaisz się trochę. Ja myślę, że to wiesz, no, ale nie tak serio. Wiesz, jeśli wcześniej żyłeś bardziej jak taki zamożny człowiek, było cię stać na różne przyjemności i tak dalej, może to dla ciebie też jakaś taka lekcja życiowa, wiesz, jakaś twoja taka droga karmiczna, że zasmakujesz trochę takiego skromniejszego życia, może odnajdziesz dzięki temu inne jakieś fajne rzeczy w życiu. Wiesz, o co chodzi, nie? Może to jakoś będą plusy jakieś.
0: To chcę, żeby Nocy Radio mnie teraz zaczęło bić.
1: Nie, chcę tak po prostu liczę na to, że może znajdziesz jakieś inne wartościowe rzeczy fajne w życiu, których nie zauważałeś, na przykład jak byłeś bardziej wciągnięty w biznes, w zarabianie, wiesz, na taki plus jakiś, nie? Nie wiem, no więcej czasu z bliskimi spędzisz na przykład, albo...
0: Ja bardziej się, wiesz, podróżowałem, bardziej tak, wiesz, zwiedzałem sobie takie różne, nie wiem, rzeczy tak jakby... Z punktu widzenia tego trip advisor, nie? Czyli to jakieś takie punkty fajne do odwiedzenia, nie? I to robiłem sobie samochodem na paliwo, nie?
2: Powiedz mi, sam jeździłeś, czy z kimś? Czy z dziewczyną, czy tak sam, czy...
0: No różnie, gronie? Nie, różnie. To
2: różnie. No bo też sobie zaznaczyłem kiedyś parę rzeczy, które chcę odwiedzić i tak jestem leniwy, jestem domatorem, piwniczakiem, więc mnie gdzieś wyrwać, to trudno jest, ale mimo wszystko...
0: Lepiej jest parę osób.
2: Czasem trzeba się gdzieś przejechać i właśnie pomyślałem, kurde, jak tam sam mogłem sobie pozwolić, na przykład no nie mogę sobie pozwolić, ale teraz przy tych cenach paliwa, no to może jest dobra okazja, żeby się zgadać w czterech na przykład i sobie jechać, nie? Te koszty się dzielą i już jest okej bardziej. Nie? To taki plus ujemny, nie? Drogiego paliwa.
0: Ale nie, to co, globaliści jednak zrobili coś na plus, bo tak no, samotnie gdzieś tam podróżowaliśmy, alienowaliśmy się, a tak teraz zbierzemy ekipę i...
2: No, to teraz łączmy się w pary, tak?
0: Czwórki, w szóstki, w ósemki.
2: Tak. Dobra, ja się przełączam na odsłuch i ten. No i słucham dalej, także trzymajcie się, hej.
1: No trzymanką, cześć. Hej, hej. No to co, to rozłączamy się. Wszyscy. Pasika prawdy też. Artur. Możesz zareklamować swojego. A, dobra, już się zmył tutaj. No, Artur często reklamuje tu swojego.

0: swojego Discorda Pasieka Prawdy, to możecie zaglądnąć, nie? A ja tymczasem spróbuję tutaj odtworzyć...
1: Widziałem dwie. O, UFO.
0: UFO, właśnie, nagranie UFO. Wyłączam dźwięk wedle życzenia Dariusza. No i zobaczmy, co my tu widzimy. Na razie tutaj samochodem jadą. Coś tam się świeci w tle. No, pewnie będzie jak w przypadku 99,9% nagrań, że niewyraźne, coś tam, jakiś brudek, jakieś światełko. No, ja czekam na takie zdjęcia UFO, które pokażą UFO w pełnej krasie. Dobra, trochę tutaj dopasowałem do ekranu. Czy nie dopasowałem? Nie dopasowałem. Okej, okay, jeszcze raz. Dopasuj do ekranu. Teraz będzie trochę lepiej widać. No, na razie to tak dużo niczego. W sumie. O, ciemność. Widzę ciemność. Też ciekawe, że różni nagrywający UFO zawsze mają najgorsze na przykład aparaty, nie? I tam 240p rozmazane, skompresowane, maksymalna kompresja, jakiś brudek się przyczepił do szyby i o, UFO, UFO. Ja trochę złośliwy jestem, dobra, może, no coś tam się błyska w tle, no widzicie, takie, to chyba o to chodzi, tak? No ale to gówno widać, no, może... O, tu bliżej widać jakieś inne światełko. Nie, to księżyc. No nic nie widać, no jak zwykle nic nie widać, no. Ale byście się zdziwili, jak teraz by tak UFO przed samym samochodem wylądowało i Dariusz by jeszcze wszedł do tego UFO, tam się przywitał i podał rękę UFO-kom, nie? Przelecieliby się kawałek, czemu nie? Zabrałby ludzi na wycieczkę kosmita. No dobra, to tyle. Nic specjalnego, sorry Dariusz, no.

A ja nabrałem chęci na jakąś przerwę muzyczną i takową zrobię. Wspominałem wcześniej o tym, że nadal są tworzone różne remiksy czy nagrania z użyciem na przykład muzyki takiego zespołu jak Modern Talking i pokażę wam, jak ludzie sobie fajnie tańcują do takiej muzyki. Ja w ogóle bardzo lubię taniec.

Shelly, Shelly, Shelly.

No jak wam się podobuje? Mnie się bardzo podobuje. W ogóle uwielbiam patrzeć na tańczące kobiety. Uważam, że w ogóle to jest bardzo takie seksowne, fajne, artystyczne, ciekawe. Ludzkie ciało w ogóle we mnie jako w artyście, jakby nie było, jakoś tam się czuję artystą, no to mnie ludzkie ciało po prostu intryguje, ciekawi. Artyści tak mają, że no nie bez powodu rysują akty czy postacie różne, nie? I jarają się tym, jak się mięśnie układają, jak ciało pracuje. A taniec jest czymś takim, co wydobywa z człowieka, z kobiety też, to co najwspanialsze, gracje, piękno ruchu, też jakiś taki seks appeal się pojawia. To jest taka specyficzna mieszanka, nie? No, nie bez powodu taniec jest czymś, co towarzyszy nam od zarania dziejów, nie? Jeszcze prymitywny praczłowiek już tańcował sobie. No. Muzyka trochę jak w Hotline Miami.

Przypuszczam, że to nagranie to była jakaś zorganizowana akcja, że dogadali się różni ludzie, że robią, że wysyłajcie swoje nagrania tańca i zmontujemy to w jedno nagranko, nie? Tam pojawiała się szkoła, jakaś też szkoła tańca, logo. No, ciekawe, co by było, gdybyśmy my tutaj jako nasza społeczność spróbowali namówić, znaczy, żebyśmy zorganizowali we własnym zakresie podobną akcję, nie? Wybieramy jakiś utworek i wysyłajcie swoje nagrania, jak tańcujecie. No to pewnie jedna osoba by się znalazła, która by się odważyła na coś takiego. Trochę szkoda.

w międzyczasie dzwonił jeszcze Artur znowu, ale wiecie co, tak nie dzwońcie raz po raz, nie, że skończyliście dzwonić i za chwilę znowu dzwonicie, bo to tak słabo trochę, no, zróbcie jakąś przerwę sobie. Ja tak nie przepadam za taką sytuacją, kiedy ktoś dzwoni i za chwilę znowu, i znowu, i znowu. No, Dariusz to też dzisiaj tam się dobijał. No to trochę nie w tym kierunku powinno iść, myślę. Jednak trochę umiaru takiego, nie? Krawiec pyta Van Dust, skąd ty wiesz, że prymitywny człowiek tańcował sobie? Byłeś przy tym? No, tak wnioskuję. Skoro dzikie plemiona, to jak najbardziej sobie tańcują. I jest to coś prostego, coś, co nam przychodzi tak mimowolnie, jak się cieszymy, jak się radujemy. Różne tańce rytualne też, tańce... Taniec jest czymś, co też jest gimnastyką dla naszego ciała, nie? To musiało nam towarzyszyć od zawsze. Są takie filmiki typu Evolution of Dance. Jak się nazywa ten polski mim? Zaraz muszę sobie przypomnieć. To jest świetny artysta. On nagrał taki świetny... Ireneusz Krosny. Zobaczcie sobie koniecznie, wpiszcie sobie na YouTubie Ireneusz Krosny, historia tańca, Evolution of Dance. I on też tam zaczyna od takich prymitywnych tańców, plemiennych, nie, gdzie z dzidą se podskakuje jakiś dziki człowiek, a potem pokazuje, jak to się z czasem zmieniało i dużo jest takich nagrań tego typu na YouTubie. No nie wiem, tak zgaduję, że coś tak prostego, coś tak dostępnego dla każdego człowieka w sumie, no bo każdy jakoś tam tańczy, nawet jak nie potrafi tańczyć, to jakoś sobie może potańcować, nie, po paru głębszych. Więc to musiało nam towarzyszyć od zawsze. Van Dust pisze, krawiec, moi przodkowie nie tańczyli. No, tu był zarzut, że ja nie wiem, bo mnie tam nie było, a ty skąd wiesz, że twoi przodkowie nie tańczyli, nie tańcowali?

0: A w Kacapi pojawiły się już podrabiane maksracze, McDonald'sy. I jak to wygląda? No na zdjęciach widzę, że podobna filozofia, tak? Proste papierowe opakowania, w środku hamburger, frytki, identyczne pojemniki na napoje, słomki, no wszystko jakby skopiowane, tylko takie, wiecie, ruskie, gorsze, nie? Gorzej dobrane kolory, pewnie hamburger trochę mniej dopracowany, smaczny, bo jednak, co by nie mówić o takim McDonald'sie, no i tak zgaduję, że kible będą brudne, takie zasyfione, ruskie, nie? Van Dust pisze, że sobie żartuje. Aha, no dobra, no spoko. Może zbyt niektóre rzeczy na serio zbyt biorę. No, myślę, że będą kible nie takie czyściutkie jak w Maxraczu, tylko takie zasyfione, ruskie właśnie, obskurwiałe, że hamburger będzie trochę mniej smaczny i wszystko oczywiście ukradzione, zerżnięte patenty na wszystko, nie? Już tam ruscy specjaliści, inżynieria odwrotna i analizują hamburgera i starają się podrobić to, do czego, no co by nie mówić o McDonald'sie, dochodzili przez dziesięciolecia. Fajny film oglądałem o historii McDonald'sa, nie? Bardzo dobry film. O, słuchajcie, ostatnio na antenie się zadeklarowałem, że nie będę mówił Kotek Mruczek, bo tak gejowsko mówić do drugiego człowieka Kotek Mruczek, ale no niech będzie. Witam cię, kotku.
1: No, witam bardzo serdecznie.
0: Mrał.
1: Kotek żyje.
0: Mrał.
1: W ogóle na sam początek, bo chciałem w innym temacie, ale dlaczego w ogóle zakładasz, że w rosyjskim Maxraczu będzie coś takiego jak toaleta? Ja nie wiem, to naprawdę jesteś zajebiście ambitny. To będzie źródło wody, co najwyżej.
0: No pili z kibla i srali do dziury w ziemi.
1: A potem, i to się nazywa właśnie szejk putinowski.
0: Nie no, wiesz no, w zgapianiu i w kopiowaniu są dobrzy, więc myślę, że skopiują to, co się da tak na szybko. Kible, te kształt hamburgera, kolory, logo obrócą o 90 stopni i to o 180 i to będzie jakiś Wołodia Food, coś tam, no wiesz, jak to ruskie.
1: Ale sobie wyobraziłem takiego burgera obróconego o 90 stopni, to takie ten, taco to się chyba nazywa, taka meksykański przysmak, ale wracając do muzyki i do tańczenia. Krawiec, proste pytanie, ile masz nóg?
0: Czekaj, muszę policzyć, jedna, około dwóch, a ty?
1: Okej, i jak wygląda jak chodzisz? To jak chodzisz to wygląda tak, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Jeżeli by to trochę rozwinąć, żeby trochę bardziej twój umysł zaangażować, to wtedy będziemy mieli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, więc tak. Więc muzyka istnieje dla każdego istniejącego gatunku w całym wszechświecie, każdego inteligentnego gatunku, a nawet nie do końca inteligentnego, to będzie istniało jako pewna taka nadbudówka nad naszym zwyczajnym chodem. Bo my wszyscy ten rytm czujemy, nieważne czy jesteśmy ośmiornicą, czy stonogą, czy nawet Zbigniewem stonogą, no to wówczas mamy już ten rytm wbudowany, bo my według tego rytmu się poruszamy. Wobec czego ten cały taniec to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie pewna nadbudówka nad tym, że chodzimy. Tylko, że chodzimy w jakiś sposób bardziej wyraźny, bo to wiesz, bo mamy też na przykład ręce i możemy sobie tam, wiesz, tam wymachiwać sobie ręką, nogą, tak, i czy inną częścią ciała i raz i łapka, dwa i łapka, trzy i łapka, cztery łapka. Więc taniec nie jest niczym innym, jak pewnym takim artystycznym rozwinięciem chodu. Nie ma w tym żadnej tajemnicy. Wszystkie zwierzęta, które stworzą coś takiego jak kulturę, bardzo szybko również wykreują taniec jako bardziej kreatywny sposób chodu. A te wszystkie, wiesz, te wszystkie tańce, które my sobie tam wyobrażamy, nie wiem, jakieś balety, jakieś breakdance'y, jak to Lepper mówił, czyli taniec na głowie, czy cokolwiek innego, jest to tylko i wyłącznie pewna modyfikacja, pewne inne spojrzenie na tęże koncepcję. Więc tak może wiesz, z drugiej strony, jeżeli sobie słuchasz muzyki, tak, to sobie porównaj to do takiego typowego wojskowego marszu. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, dwa, i dwa, i trzy, i cztery, trzy, i trzy, i trzy, i cztery. No, więc każdy inteligentne zwierzę będzie w stanie wykreować taniec. Jestem w stanie nawet założyć się o to, że jeżeli by, nie wiem, jakieś ryby istniały, które też w pewien swój sposób się poruszają, w bardzo taki, wiesz, rytmiczny, tak? Jeżeli nawet sobie spojrzysz na pieprzoną dżownicę, która sobie gdzieś popitala po piaskownicy, to w dalszym ciągu ona będzie się poruszać według pewnego rytmu. Jeżeli będzie w stanie sobie ten rytm przyjąć przy użyciu jakiegoś aparatu słuchowego, to będzie również, nie wiem, może nie tyle próbować się dopasować do tego rytmu, chociaż pewnie istnieją jakieś eksperymenty, które próbowały nauczyć dżdżownicy tańczyć. No nie bez powodu powstał taki dziwny paszkwil jak disco robaczki. Ale tak, ale taniec jest pewną konsekwencją naszego ruchu, naszego uderzenia serca, naszego takiego rytmicznego poruszania się. A mamy zazwyczaj parzystą ilość kończyn, dlatego że wszystkie nasze ruchy zazwyczaj są parzyste. No, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo.
0: Nie no, jasny stary, wiesz, no, to się, to jak najbardziej myślę, że masz rację. No, skoro zwierzęta właśnie często tańcują, odprawiając różne tańce godowe, no to widać, wywodzi się to w jakiś sposób z natury. A idąc dalej, być może i z wszechświata, no bo coś czasem się mówi o muzyce sfer, ja nie znam w ogóle tego tematu, ale tak się mówi coś o muzyce sfer, nie? A tutaj odpowiadając, co to za film o McDonaldzie, to Mac Imperium i gra tam Michael Keaton bardzo fajnie, więc dobry, ciekawy film o tym, jak w ogóle ta marka z niczego się rozwijała, nie? Od początku samego, od pradziejów, jak dwaj bracia McDonald's właśnie mieli taką skromną restauracyjkę, gdzie wpadli na ciekawy pomysł, jak to wszystko przyspieszyć, jak to lepiej zorganizować, no i zostało to z czasem rozwinięte we franczyzę.
1: No, zostało skradzione tak naprawdę, bo się pojawił. To pięknie ten film pokazuje ten słynny wolny rynek, tak? Pokazuje, w jaki sposób pojawił się pewien chytry kupiec, który stwierdził, ej, kurde, ale tutaj, macie tutaj i tam jest, kurde, oglądałem to za 3 lata temu, więc nie chcę was za bardzo tutaj okłamać, ale tam się pojawia, ej, słuchajcie, ale mam taki pomysł, w jaki sposób moglibyście zrobić swój biznes na całe Stany Zjednoczone. Ale my nie chcemy, tutaj nam jest dobrze w naszej burgerowni. Nie, ja wam się tutaj wszystko zajmę, ja się tutaj wszystkim zajmę, wszystko wam wyjaśnię i tutaj będzie wszystko ładnie. I się okazało, że w końcu chyba, jeżeli znowu mnie pamięć nie myli, bo nie chcę was za bardzo oszukiwać, to że ci bracia zachowali właśnie prawa do tego, żeby się nazywać dalej McDonald's i są jakąś tam jedyną mikrorestauracją, albo byli jedyną mikrorestauracją gdzieś taki, wiesz, taki prawdziwy Mac, który był robiony wówczas według tych mikrooptymalizacji, a reszta została zrobiona przez sprzedawcę odkurzaczy.
0: Ja aż bym nie był taki krytyczny. Znaczy takim elementem przełomowym, można powiedzieć, takim symbolicznym elementem przełomowym, to można powiedzieć, że było to, jak ten sprzedawca, ten biznesmen wpadł na pomysł, że można mleka w proszku używać. Nie dostarczać już mleka do szejków, tylko to się wszystko da sproszkować, uprościć i tańszy przewóz. Znaczy wiesz, na to też można inaczej spojrzeć. Jest to na całym świecie właściwie takie trochę jedzenie dla ludzi mało zamożnych, którzy też chcą zjeść szybko, wcisnąć przycisk, zjeść. Ja sobie to jakoś tam cenię, nie? Że mogę właśnie szybko. Nie. Powiem ci, że jakbym miał teraz do wyboru pójść do Max Racha i do restauracji normalnej, to paradoksalnie, znaczy, co wyda się wam dziwne, no, poszedłbym chyba do Max Racha, bo ja nie lubię restauracji, nie lubię tej niepewności, czy napiwek dałem wystarczający, nie lubię tej drożyzny, nie na lubię czekać pół godziny.
1: To jest zajebiście proste, stary, to 10% i to jest spoko. Jeżeli coś ci się bardziej spodoba, to więcej, nie? To naprawdę, to nie jest trudne, tak? Sam dzisiaj miałem dziwną przyjemność bardzo, bo się pojawiłem gdzieś tam w pewnym mieście na obrzeżach. I sobie, bo szukałem jakiejś knajpy, byłem zajebiście głodny, a nie byłem sam, no i sobie znalazłem jakąś właśnie taką restaurację, która była w pewnej dzielnicy biznesowej, takiej można powiedzieć Mordorze, ale to nie była Warszawa. No i zasiedliśmy, no i tutaj koleś nam wrzuca, no tutaj jest menu lunchowe, tutaj dwie zupki do wyboru, cztery dania drugie, tak, i cztery desery do wyboru i to wszystko będzie tam kosztowało bodajże, jeżeli sobie weźmiesz razem z deserem, 37 zł. Jak to stary zaczęło wjeżdżać na stół? To chłopie, ja ci powiem, że ja widziałem dania w ten sposób podawane, ale które kosztowały 100 zł nie za obiad dla dwóch osób, tylko za obiad dla jednej osoby, nie? I tylko i wyłącznie dlatego, że jesteś gdzieś dalej od centrum miasta, tak? Że jesteś w pewnym bardziej konkretnym miejscu i przyszła mi do głowy taka myśl, bo czułem po tym, jak mi wjechała ta zupka, to był krem z marchwi akurat z taką, wiesz, z taką nutą śmietany, z jakimś tam warzywem, potem był dorsz czarny, pieczony ze szparagami. W każdym kęsie tego dania i ja się będę tym jarał przez najbliższe 10 lat, bo to było naprawdę wyjątkowe doznanie smakowe. Ja czułem, że ktoś gdzieś tam, kto mi przygotował tę potrawę, on bardzo kocha robić to, co robi. On bardzo kocha kuchnię i podchodzi z bardzo dużym sercem, z taką, wiesz, taką duszą tą słynną do każdego kawałka, który położy na talerz, że wiesz, że już nawet jak kładzie ten kawałek dorszyka na tym pire, to on to musi położyć odpowiednio, żeby to, wiesz, ładnie wyglądało i tak przychodzić, nie? I wow, nie? Ja pierdolę, jakie to jest fajne w ogóle. I z drugiej strony tak pomyślałem sobie, jeżeli ta restauracja byłaby bliżej centrum miasta, która by była taka bardziej, wiesz, bardziej oblegana, to ten koleś miałby dużo, dużo, dużo więcej roboty, więc już nie mógłby włożyć wystarczająco dużo tej duszy w każdy z tych posiłków, wobec czego stałby się nie tyle artystą, co rzemieślnikiem. A dzisiaj, moi drodzy, naprawdę odwiedziłem rzemieślnika. Artystę.
0: No właśnie, artystę. Ale rzemieślnik też, właśnie u nas w Polsce mam wrażenie, że się trochę słowa rzemieślnik używa tak pejoratywnie, że to jest coś o ileś tam klas niżej niż artysta, a artysta to jest ktoś, artysta to jest artysta. A rzemieślnik, wiesz, a właśnie może powinniśmy cenić dobrego rzemieślnika. Na przykład ktoś ostatnio to Etam mnie znowu zdenerwował po raz kolejny, bo to też krawiec to artysta, ja to bardziej rzemieślnik. Kurwa, ja jestem właśnie rzemieślnikiem, człowieku. Ja patrzę na to, czy coś się sprzeda, czy coś jest wedle specyfikacji. To ty jesteś bardziej artystą, bo ty zrobisz bardziej projekt Etamie tak, jak tobie w duszy gra, a nie tak, żeby klient był zadowolony, no.
1: No, Etam tutaj nie jest żadnym wyznacznikiem, więc wiesz, więc tutaj przede wszystkim, no, artysta potrafi się skundlić do poziomu rzemieślnika i robić to faktycznie tak, że patrzeć na to, w jaki sposób zarobi, czy to się dobrze sprzeda, tak, pod tym kątem, ale jednocześnie jest z drugiej strony w stanie sobie zrobić, wiesz, coś dla siebie, nawet na przykład tak, nie wiem, namalować, zagrać, ugotować, jak to dzisiaj będę to parę razy jeszcze pewnie będę to podkreślał. Natomiast rzemieślnik jest nauczony pewnych takich, wiesz, pewnych takich utartych schematów, że jeżeli pieczesz chleb, to go musisz tam, wiesz, 10 razy tą chochlą zamieszać w lewą stronę, tak? 6 razy chochlą zamieszać w prawą stronę, dorzucić kminku i jeszcze 2 razy zamieszać chochlą i to będzie jak taki przepis z gumi jagód, ale to, no to wiesz, ale on zawsze będzie taki, kurde, po prostu taki sam, taki nudny, takie nic ciekawego, takie, wiesz, bez żadnej wartości dodanej, bez żadnej fajnej właściwości, która będzie zajarywała cię, tak jak ja dzisiaj tym lunchikiem zostałem niesamowicie zajarany. Więc wiesz, więc artysta będzie w stanie zejść do poziomu rzemieślnika, ale rzemieślnik, który został nauczony pewnych algorytmów, spoza tych algorytmów nie będzie w stanie wyjść. I to jest taka różnica. Mi się wydaje, że uczciwie można powiedzieć, że bardzo łatwo stać się rzemieślnikiem. Jeżeli chodzi o mój kawałek świata, czyli programowanie, no to mamy naprawdę mnóstwo fenomenalnych rzemieślników, którzy mieszkają w Indiach, którzy się naprawdę zajebiście znają, przeczytali 2000 książek, którzy naprawdę są w stanie z pamięci sobie przypomnieć jakieś parametry, komendy, o której nigdy nie słyszałem i których nigdy nie przeczytałem. czytałem, oni będą w stanie to, wiesz, oni będą to w stanie wymyśleć, ale jeżeli powstanie przed nimi problem jakiś abstrakcyjny typu, no dobra, no to w takim razie, słuchaj, podłącz mikrofalówkę do pralki tak, żeby mikrofalówka się razem z pralką wyłączała, to już jest, ja nie umiem, ja tego nie miałem na studiach. I to jest ta różnica między rzemieślnictwem a artyzmem. Że artyzm jest czymś takim, wiesz, czymś takim naszym, od spodu, tak? Że ty sobie decydujesz, ty sobie ustalasz wszystkie zasady i w momencie, kiedy masz to prawo, to wtedy masz ten piękny wybór, nie? Okej, dobra, wybiorę sobie twoje zasady, panie zleceniodawco, bo pan mi zapłaci 20 000 zł i bardzo będę z tego się cieszył. A rzemieślnik... W momencie, kiedy trafi na zleceniodawcę, który chce coś innego niż on potrafi, to stwierdzi, no sorry stary, no nie. I to jest taka, fundamentalna różnica.
0: Ja to zupełnie inaczej widzę, stary, niż ty właśnie. Przejdźmy na moment na podwórko moje, czyli na grafikę komputerową. Rzemieślnik, powiedzmy, mamy do zaprojektowania jakiś herb. Rzemieślnik to jest osoba, która się będzie znała na heraldyce, będzie znała figury heraldyczne, zasady obowiązujące w heraldyce, barwy, ich znaczenie, a artysta zrobi ci jakieś dzieło, namaluje ci jakiegoś pięknego orła, użyje nieprawidłowo barw, których nie można używać, znaczenie będzie nie do końca, wiesz, zgodne z zasadami heraldyki. Wiesz, o co mi chodzi? Dobry rzemieślnik, grafik, przeczytał ileś książek o kompozycji, o typografii, tak ważna sprawa, jak litery układać, jak sprawdzać światło między literami. Zbuduje siatkę odpowiednią i na tej siatce wszystko rozplanuje. Artysta zrobi coś, co będzie ładne być może, ale będzie po prostu niepoprawne i ta niepoprawność sprawi, że będzie... to naprawdę wychwytywalne przez osoby, które trochę lepiej się orientują w tych sprawach, mają trochę większe wymagania, powiedzą, okej, fajne kolory, fajnie tu dodałeś od siebie jakieś pomysły swoje, ale to wszystko jest psun na budę. Ty stworzyłeś jakieś dzieło sztuki, a nie projekt, na którym mi zależało. Wiesz, o co chodzi?
1: Rozumiem, o co ci chodzi, ale wiesz, heraldyka mi się wydaje akurat bardzo kiepskim przykładem, ze względu na to, że jest za tym bardzo duża historia, jest za tym bardzo duża dyplomacja, bardzo dużo takiego, wiesz, takiego zachowania, jak powinno się to robić, które wynikają z pewnych, wiesz, z historycznych rzeczy, których po prostu nie złamiesz w tym biznesie. Chciałbym to przeciągnąć, ten kawałek rozmowy, na logotypy. Bo w ogóle kreacja logotypów jest czymś, co absolutnie kocham i tyle paździerzy widziałem, tyle naprawdę zajebiście kreatywnych paździerzy widziałem, które bardzo często w pewien sposób przełamywały pewną historię. Zauważ, że jeżeli sobie spojrzymy na lata 90., jeżeli chodzi o kreowanie tych logotypów, kiedy już to społeczeństwo informacyjne zaczynało istnieć, gdzie te logotypy, wiesz, były takie bogate, że ten orzeł musiał mieć te wszystkie pióra, te wszystkie kolory, musiały być bardzo, bardzo takie, wiesz, bardzo, bardzo dokładne, a potem nagle poszliśmy i to tak wydaje mi się, że nie wiem jak wygląda historia tworzenia logotypów, ale poszliśmy w jakiś taki material design, czyli bierzemy sobie, wiesz, tam 6 kolorów Pantheon i na tym zaczynamy rysować, tak, żeby to się dobrze drukowało, żeby to zawsze wyglądało dobrze na twojej komórce, na twoim tablecie, na twoim komputerze, żeby to ładnie wszędzie, dokładnie, tak spójnie wyglądało, na twojej wizytówce również, żeby to wszystko było w pewien sposób spójne. I mimo, że mieliśmy już możliwości technologiczne, czy nawet możliwości artystów, żeby to, wiesz, żeby tak idealnie tego orzełka tam tutaj mu każde piórko po prostu, wiesz, wymalować, wycieniować i tak dalej, się okazało, że to jest chuja warte, bo nikt na to nie zwraca uwagi. Dużo bardziej się sprzedają logotypy bardzo proste. Nie powiem, że tanie, bo to nie są tanie rzeczy, panie kolego, panie Paździo, to nie są tanie rzeczy, ale żeby sobie wziąć takiego, nie wiem, dajmy na to takie logo PZU, stare logo PZU, kojarzysz, nie? Takie, wiesz, takie piękne literki, wszystko tam zawijasy i tak dalej, wszystko cieniowane z jednej, z drugiej strony. I to się nie przyjęło, tak? A teraz mamy tutaj, wiesz, PZU, kółeczko dookoła, gradient i przejście z jednego kolorku do drugiego i to działa. To jest współczesne, to jest charakterystyczne dla naszej części czasowej. Gdybyś się cofnął do 1920 roku i stwierdził, że no, ja tutaj młody malarz krawiec, ja mam tutaj, panie prezesie PZU, mam dla pana tak, do zaproponowania takie logo, no to by cię wyśmiał. No bo to nie wygląda, tak? Bo to musi być dumne, tam musi być, wiesz, tam muszą być te wszystkie jakieś tam, wiesz, zawiasy, jakieś te, jak to się nazywa, szarfy. I to się nie sprzedało wówczas. I te logotypy, które dzisiaj są naprawdę top of the top, jeżeli chodzi o naprawdę zajebiście topowe marki, Facebook, Apple, Twitter, cokolwiek. To być może za kolejne 20 lat nie będzie się sprzedawało, bo nagle się okaże, że musisz, nie wiem, myśleć o tym logotypie w trzech wymiarach, co swoją drogą Apple robi, że jeżeli sobie projektujesz ikonkę dla swojej aplikacji, to ona musi się, jak sobie wiesz, jak sobie tak przesuwasz swój telefon, to ta ikonka tej aplikacji również się musi przesuwać tak razem z tobą, że ona musi mieć trzy warstwy i symulować w pewien sposób trójwymiarowe logo. Nie wiem, czy to jest przyszłość. Ktoś tutaj próbuje coś zrobić. Nie wiem, czy to się sprzeda. Jest to pewien pomysł, ale to, co mamy teraz jako taki trend w tej sztuce, czy w zasadzie rzemieślnictwie współczesnych logotypów, to jest, wiesz, zaczęło się 5 lat temu, skończy się za 5 lat. Co będzie dalej? Sam nie wiem. Jestem zajebiście ciekaw. A żeby przekazać, no to jest osobna kwestia, nie? Żeby przekazać misję, koncepcję twojej firmy, twojego projektu w 32 na 32 piksele. I to jest, no, to mnie strasznie jara.
0: Szczerze mówiąc, bardziej od starego loga PZU podoba mi się logo PKO stare, no bo był tam jakiś zamysł, te litery układały się w skarbonkę po prostu i pieniążek, był jakiś zamysł. W PZU nie wiem czemu wyolbrzymiono, podkreślono literę Z w środku, to jest właśnie artyzm, że ja coś robię, bo tak będzie ładniej. Rzemieślnik bardziej patrzy, czy coś ma sens, patrzy na pola eksploatacji, patrzy na to, żeby logo nie miało zbyt dużo misternych elementów, bo potem się go na przykład nie da z folii powycinać. Oczywiście ja nie muszę zawsze myśleć o wycinaniu loga z folii, bo mam takich klientów, którzy nigdy tego nie zrobią i to wiadomo, więc nie muszę o tym myśleć, ale dobrze, jeśli wiem, o co chodzi z tym, nie? Że po prostu zwracam na to uwagę i zapytam. Nowe logo PZU jest zrobione trochę tak na odpierdol, no zmieniono czcionkę na bezszeryfową, bardziej współcześnie wyglądającą, zamknięto wszystko w kółko i właściwie to wszystko. Zrezygnowano właśnie z szarfy, jak mówisz, ze wstęgi, to bardziej się chyba wstęga mówi. I już. I to nie ma tu ani rzemiosła, ani artyzmu. Ktoś zgarnął duży hajs, jakiś średnio utalentowany, zdolny grafik. To znaczy, jest bardziej geometryczne. Widzę tutaj w księdze znaku, że wszystko to zostało rozrysowane, bo dzisiaj tak się robi, że loga muszą być bardzo geometryczne. Tworzy się też na przykład coś takiego jak pole ochronne, po prostu takie marginesy dookoła logo, które trzeba zastosować, nie zmniejszać ich, żeby była pewna przestrzeń między znakiem a resztą i to wszystko trzeba wiedzieć, nie? Takie rzeczy i ktoś, kto mi mówi, że ja jestem artystą tylko dlatego, że coś robię dłużej niż on, bo on robi w dwie minuty, a ja w dwa tygodnie, no to ktoś tak rozumie, bo sobie wyobraża, że artysta to siedzi i się, wiesz, wkręca w projekt, dlatego tak długo, bo tu dopracowuje, tak artystycznie dopracowuje, bo to wielki artysta. To jest, no sorry, etam, ale ślepy o kolorach tu gada trochę, nie? No to, że coś robisz szybko, to nie znaczy, że jesteś dobrym rzemieślnikiem. No, jak ktoś przyjdzie i naprawi mi rurę bardzo szybko, w dwie minuty, ale nadal będzie przeciekało, będzie brudne, zasyfione i tak dalej, zostawi syf i narzędzia po sobie zapomni zabrać. To nie znaczy, że jest dobrym rzemieślnikiem tylko dlatego, że zrobił szybko.
1: No nie, to jest zupełnie, no ale jak mówię, no Etam tutaj wydaje mi się nie jest jakimś przykładem. Zresztą wiesz co, jeżeli chodzi o muzykę, jeszcze tutaj sobie wrócę. Nie wiem, czy, podejrzewam, że kojarzysz, bo to, że tak powiem, trochę stary przypadek. Moby. Nie wiem, czy kojarzysz z lat 90.
0: Oczywiście. Wspaniały artysta według mnie.
1: Tak, dokładnie tak. I między innymi ja w ogóle jestem zafascynowany tym człowiekiem. Nie, no, znaczy nie, żebym go jakoś propsował czy coś takiego, a tak trochę jak z Elonem Muskiem. Ja strasznie lubię jego, wiesz, całą historię, całą biografię, w jaki sposób on do tego dochodzi.
0: A słuchaj, tak? przepraszam, że ci przerwę. Czy to prawda, że to jest ten sam Moby, który był muzykiem na amigowej scenie jeszcze za dawnych czasów, jak był młodziutki? Bo tam był taki muzyk Moby i to chyba był on, wiesz, zaczynał na scenie amigowej.
1: Nie znam tego wątku, także nie wiem, także się nie wypowiem, w odróżnieniu od bardzo wielu użytkowników i słuchaczy nocnego radia. Uczcie się, siedźcie knypy i róbcie notatki. Natomiast kiedy się trochę zaczął bawić fortepianem, tak, i zaczął sobie tak lupować z tej jego przebojowej płyty z 1990 bodajże 8 roku, to kiedy opowiadał bodajże Honey, utwór Honey, który usłyszał właśnie jakiś tam sample, jak tam jakieś tam trzy grube murzynki, nie wiem, czy jeszcze to można powiedzieć, czy już ci kanał zjęli, nieważne, zaczęły sobie podśpiewywać, to on już miał całą koncepcję, tak? Usiadł do studia i tak, wiesz, w 5 minut sobie zrobił taką, wiesz, pierwotną koncepcję, nie? 2 godziny później gotowy kawałek, nie? Gotowy kawałek, który do dzisiaj brzmi naprawdę zajebiście dobrze. Więc to jest też z jednej strony łyk inspiracji, tak? Który ci się nagle pojawi, że wiesz, nagle, nie wiem, coś zobaczyłeś, wow, dobra, robimy to, nie? A to, że to zrobisz w 30 minut, w 2 godziny, w 3 lata na przykład, znam ludzi, którzy rewolucyjne kawałki robili po lat 10, ale nie będę tam głośno mówił, bo nie. Więc wiesz, więc to jest jakaś taka zupełnie nietrafiona koncepcja, co też dowodzi tego, że nie do końca Etam na pewno, no nie wiem, no nie kąsa bardzo dużo rzeczy, na pewno rozróżnienia między artystą a rzemieślnikiem.
0: Artysta to jest dla mnie ktoś, kto potrafi się zachwycić kroplą spadającą, kroplą rosy spadającą z liścia. Ktoś, kto potrafi się zachwycić światłem, które przebija przez brudną szybę. Pięknem ciała staruszki nawet. Wiesz, takimi rzeczami, nie? Ktoś, kto potrafi wydobyć z człowieka jego charakter, tworząc portret, to jest zupełnie co innego niż rzemieślnik, ale absolutnie bym nie stawiał wyżej kogokolwiek nad kimkolwiek tutaj, czy artysty nad rzemieślnikiem, czy rzemieślnika nad artystą. To są po prostu dwie różne profesje trochę, co nie znaczy, że... Czy w ogóle, czy to jest jakiś mus, że jak ktoś jest dobrym rzemieślnikiem, to nie może mieć artyzmu w sobie jakiegoś przy tworzeniu? Ja na przykład uważam siebie za osobę, która potrafi być zarówno rzemieślnikiem, jak i artystą, ale przede wszystkim jestem rzemieślnikiem.
1: No i to jest ta różnica, o której mówiłem na samym początku, że jeżeli masz dżyk artystyczny, to możesz swoje takie, wiesz, oczekiwania, wymagania sfokusować na swoim kliencie. Stary, dobra, chcesz tutaj mieć różowe słonie? Spoko, chłopie, no, będą różowe słonie. Okej, okay, spoko, nie ma sprawy, będą różowe słonie. Więc no to jest tak, jak tutaj porównywałem do indyjskich programistów, tak, że oni są rzemieślnikami i żeby dla nich stworzyć coś abstrakcyjnego, tak, rzucić pewien kontekst. Ja sobie przypominam, wiesz co, teraz przypominam, jak mi robiłeś logotyp do Sprawdzam, nie? I takie moje oczekiwania były takie bardzo miękkie, nie? Gdzieś tutaj, wiesz, to jakieś tam, wiesz, no, żeby coś było dziwnie, jakieś zagadka, jakaś tam coś tam, nie? I sam nie byłem pewien. I sam mam naprawdę bardzo dużo zaufanie, znam bardzo dużo zaufanie do artystów. Mi się wydaje, że tatuaże mnie tego nauczyły, no bo to, wiesz, no, ciężko nie ufać, jeżeli to będzie na całe życie. Pamiętajcie, moi drodzy, tatuaże są jak dzieci. To jest na całe życie. a jakby co, to zawsze można usunąć laserem. Więc mam tutaj zaufanie do tej koncepcji i trafiłeś w tę moją, nie wiem, może nie tyle, że ja się spodziewałem czegokolwiek, tak, ale trafiłeś naprawdę zajebiście fajnie, łącząc logo iluminatów, znak zapytania i tam jeszcze jakąś dziwną inną symbolikę, której
0: oko.
1: W tej chwili nawet
0: oko.
1: Nie pamiętam.
0: Aha, no bo oko to iluminackie, tak. Wszystko widzące oko, znak zapytania. No tak, po prostu, wiesz, traktuję tą robotę serio i nie robię. Artysta bardziej robi to, co jemu w duszy gra, rzemieślnik bardziej robi to, co jest potrzebne, żeby zrobić
1: no
0: dla
1: tylko,
0: klienta.
1: Że wiesz, tylko że kwestia jest taka, że wiesz, że jesteś artystą, powiedzmy, no może nie ty, ale jakiś taki komunowy artysta. Jest artystą od 8 do 16 za paycheck, tak, za swój etat. Potem przychodzi do domu i dalej, wiesz, i dalej robi coś dla siebie. I to mi się wydaje właśnie taką kwintesencją artyzmu, w której wiesz, w której masz pewne, bo warsztat jest zawsze, zawsze potrzebny. Nie ma, wiesz, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mi się wydaje, że nie ma dróg na skróty, że nagle przyjdzie do ciebie ręka Boga, cię dotknie, wiesz, nasmaruje sobie lidokainą swój palec, włoży ci go w odbyt i nagle zostaniesz natchniony przez Boga i namalujesz coś pięknego. I każdy artysta w całej historii, czy to będzie Michał Anioł, czy jakiś ktokolwiek po drodze, czy Leonardo da Vinci, czy Leonardo DiCaprio nawet, ma pewien warsztat. Pewne podstawowe rzeczy są wspólne dla wszystkich i ty też jako artysta musisz się tego całego rzemieślnictwa nauczyć, a to czy wykorzystasz czy nie, no to jest tylko i wyłącznie twoja droga, tak? To jest tylko i wyłącznie twoja decyzja. Twoją przewagą jest to, że wiesz, że te pewne warsztatowe rzeczy po prostu istnieją i możesz sobie zdecydować, czy z nich skorzystasz czy nie.
0: No masz rację w sumie. Tylko że to są właśnie różne warsztaty zupełnie, nie? Bo artysta uczy się, jak uczy się techniki malowania farbą olejną, uczy się węglem, jak tam rozmazywać, uczy się anatomii. Anatomia, nauka anatomii, czy perspektywy, czy kompozycji, to też jest warsztat, prawda? Czy światłocień. To wszystko jest warsztat, tylko zupełnie inny warsztat niż w przypadku rzemieślnika, grafika. Ja myślę, że dzisiaj są takie czasy, że bardzo mocno się łączy jedno z drugim faktycznie jednak. To nie jest tak, że jest czyste rzemiosło i zero artyzmu. To się przenika bardzo mocno, bo popatrz, jak często nas zaskakują jakieś strony internetowe różnymi nowatorskimi rozwiązaniami, które się ocierają o artyzm wręcz, nie? Jak filmowcy nas zaskakują wspaniale w postprodukcji, obrabiając film, zmieniając kolorystykę. Przypomnijmy sobie Blade Runnera i te krajobrazy zatopione w pomarańczowym świetle, nie? Które nas tak zachwycały. Więc jest dużo miejsca na artyzm chyba jednak, w rzemiośle, wydaje mi się.
1: No tak, tylko że jest miejsce. No wiesz co, mówimy o dokładnie tym samym, tylko trochę innymi słowami to opisujemy. Tak mi się trochę wydaje, ale słuchaj, jeszcze właśnie wracając. Opole. Tak, bo do tego jeszcze miałem tutaj pomysł sobie wrócić. To po pierwsze, nagły atak spawacza.
0: Nagły atak spawacza, tak nie kojarzę już, ale wiem,
1: to,
0: że kultowy zespół.
1: To był taki z 90-tek, taki zajebiście wieśniacki, wulgarny rap.
0: A to nie było takie punkowe trochę?
1: Nie, nagły atak spawacza nie. Coś tutaj musisz mylić. A... Po drugie, Behemoth. Dlaczego? No dlatego, że kiedy byłem młodym chłopięciem będąc, czy młodą dziewczynką będąc, bo mamy Pride Month, więc mogę sobie pozwolić. Wiesz co, wydawało mi się, że wiesz, że ja słucham metalu, jestem zajebiście, wiesz, oryginalny, tutaj nikt nie jest w stanie wytrzymać takiej mocnej muzyki. No to ty wiesz, tak się powoli starzeje i się nagle okazuje, że tutaj wiesz, tutaj praktycznie no... Każdy, nie? Każdy lubi tutaj jakieś mocniejsze brzmienia. No, może pomijając fanków Zenka Martyniuka, ale oni to od razu do gazu, więc nie będę się nad nimi za bardzo skupiał. Więc Behemoth, myślę, który by wystąpił na takim Opolu, to po pierwsze byłoby coś, o czym by mówiono za granicą. Bo to by było, wiesz, to by było takie wow, nie? że to już nie jest taki, wiesz, taki festiwal dla rodzinek, chociaż nawet na koncertach Behemota widziałem ludzi, którzy przychodzili z tam 2-3-letnimi dziećmi. A po drugie, mi się wydaje, że to by było takie pewne przełamanie pewnej koncepcji. Po trzecie, Karolina Cicha z jej karaimską mapą muzyczną, nad którą się już spuszczam od bardzo dawien dawna. Dziewczyna, która się zajmuje muzyką, można powiedzieć, ludową, ale trochę mniej znaną. Która między innymi nagrała fenomenalnego singla z Kają. A oprócz tego ma bardzo, bardzo dobry warsztat, można powiedzieć, jeżeli chodzi o muzykę taką bardziej ludową, która nie będzie tam, nie wiem, przypięta gdzieś do Kaszub, do Łowicza, do Zachpomu czy do Śląska, tylko do tych dawnych rytmów, nasze babcie i nasze dziadki robiły naszych starych i nasze stare. Kurde, wiesz co, to sobie muszę chyba założyć, żeby zawsze wrzucić żart o twojej starej ilekroć dzwonię do nocnego radia. W każdym razie wracając, bardzo duży warsztat i bardzo szerokie instrumentarium, które się tutaj pojawia. Do tego dorzuciłbym na pewno Zamilską, która jest, można powiedzieć, nawet nie tyle nadzieją, co pewnym echem współczesnej sceny elektro. Większość z was będzie ją znała z dźwięków, które robiła w Ślepnąc od świateł, ale jest to producentka, która robi naprawdę niesamowitą robotę i sampluje i kręci te nuty w bardzo alternatywny sposób. No i po czwarte i najważniejsze, podczas tego Opola urządźmy pierdolony pogrzeb Maryli Rodowicz. Zasługuje na to. Schowajmy ją z powrotem do trumny. Schowajmy ją do tego sarkofagu w zasadzie, z którego ją wyciągnęliśmy. Niech to już po prostu zdechnie. Niech już się to po prostu podda, bo kurde, jeżeli jeszcze usłyszę raz o baloników na koguciku, to kurwa mnie krew zaleje.
0: A jak usłyszysz po raz kolejny, żeby Polska... Żeby Polska.
1: A, no i tutaj jeszcze Polska była dla ciebie, bo Polska. Kurde.
0: To ja rzucę Anna Karwan na przykład. Czemu nie? To tak doskonale by się na Opole nadawało. Są w ogóle takie mało znani polscy muzycy, których na przykład na pewno kojarzysz stary serial Pitbull. Ten pierwszy Pitbull, tam muzykę robiła artystka podpisująca się jako Luka. Fenomenalna ścieżka dźwiękowa była w tym serialu, taka, wiesz, niepokojąca, jak nie z polskiego filmu, nie? Trochę. Fenomenalnie budowała nastrój, klimat. Tacy artyści zupełnie ma, ale to nie na Opole, nie? Oczywiście, ale to tak jest.
1: Ale właśnie, kurde, na Opole, bo dlaczego nie? Jeżeli jest to w jakiś sposób, nie wiem, pewien głos współczesnego artyzmu, tak? Sztuka ma na celu wzbudzać emocje. Sztuka nie ma być ładna, ona ma na celu wzbudzać emocje. Jeżeli ktoś się wkurwił moim telefonem, to znaczy, że to mój telefon był sztuką. I ona o to tutaj chodzi, tak?
0: Tak się mówi.
1: Nie ma być ładna. Nie ma tutaj zarezerwowania sztuki tylko i wyłącznie do... A, już wiem, za co miałem cię zjebać. Pamiętajcie o ogrodach, to jest Wisława Szymborska, jej wiersz, który został wielokrotnie coverowany. Nie pamiętam, kto mu najpierw nutki napisał, ale Pietrzak na pewno to nie był.
0: Może to był właśnie Pieprzak, no. Taki nie, dziad to pewno, musiał dawno... Miał. No, ktoś tam jeszcze inny też śpiewał, to pamiętajcie o ogrodach, to wiem na pewno, więc faktycznie, no, takie coverowane. No, ale już dość tego Pieprzaka i tej Marylki. Ja to w ogóle myślę, że Polska to zrobi takie hologramy, jak Michaela Jacksona zrobiono i Tupaka tam, nie? Nie, Tupaka to w South Parku tak sparodiowano, że hologram, że hologram Tupaka miał zabić, złapać hologram Michaela Jacksona, który się wymknął spod kontroli i wojsko tam przywołało Tupaka. I ta scena, gdzie wojskowy podchodzi do hologramu Tupaka tak powoli... Tak trochę się obawiając i do niego, do tego Tupaka, yo, To mnie jakoś do dzisiaj bawi. South Park w ogóle jest genialny.
1: No tak, no tylko że wiesz, tylko że no tutaj mamy, wiesz, do czynienia z taką popkulturą, tak, że jeżeli nawet, nie wiem, sobie spojrzymy na jakiekolwiek, nie wiem, rzeczy, które są związane z telewizją czy z wielkimi mass mediami, no to wiesz, no to już, no nie wiem, no nawet patrząc od takich reality show, no tam jest więcej show, a mniej reality, tak. Osoby, które się pojawiają w Masterchefie, wcześniej się okazuje, że grały gdzieś tam w Ukrytej Prawdzie albo w Dlaczego Ja, albo w innych tych paradokumentach, nie? Wszyscy są od początku do końca, kurwa, ustawieni, nie? I wszyscy, nawet w tym Mam Talencie, nie? Tu nie chodzi o to, żeby, wiesz, żebyś ty nagle, wiesz, ty masz talent, nie? Że potrafisz sobie, nie wiem, wsadzić w dupę kostkę Rubika i potrafisz, wiesz, i wyciągnąć ją, wiesz, tak złożoną, nie? To nie ma szans. Tu chodzi o show, tak? Tu chodzi o show, żebyś był pewną, wiesz, pewną wyprodukowaną gwiazdą, takim Justinem Bieberem. No, wydaje mi się, że przynajmniej ja sam zarejestrowałem, że właśnie Justin Bieber był taką personą, która była jedną z pierwszych takich od początku do końca wykreowanych, tak? Że się, wiesz, że się rodzisz i dostajesz tak, jakby ci nadrukowali kod kreskowy na czoło i ty masz już być, wiesz, i ty masz już być, kurde, zajebistym tutaj muzykiem i tak dalej. Bo kariera Justina Biebera nie zaczęła się w momencie, kiedy on zaczął nagrywać jakieś swoje piosenki. Nie, on najpierw był viralem na YouTubie, gdzie sobie brał pałki do perkusji i on zajebiście grał na perkusji, potem się uczył śpiewać i potem taki, wiesz, taki naturalny chłopiec od zera, nie? Taki, wiesz, twój syn mógłby być też takim bohaterem. Nie, to jest kreatura od początku do końca wytworzona przez korporację. I wszystko, co widzimy teraz w programach rozrywkowych w telewizji, to dokładnie na tym polega. I fajnie by było, żebyśmy sobie w takim Opolu z tą koncepcją na przykład zerwali, bo nie wiem, because fuck you, that's why. Pozwólmy sobie na to. Stać nas na to. No, stać nas na dużo. Telewizja Polska dostaje 2 miliardy złotych, kurwa, rocznie. Stać nas na to. No.
0: I to jest nadal, mimo wszystko, no, gdyby tylko chcieli, mogliby być taką marką, która może zdobyć, przyciągnąć każdego, nie? Więc jakby możliwości są, nie tylko kasa, ale i, no, wiem, że to dziwnie brzmi, pewien prestiż, no, kurwa. Taki prestiż, który już powinien dawno zniknąć, ale gdzieś tam jeszcze się tli ta iskra, nie? A na takie dzieci od małego jakby kreowane na gwiazdy, w które się inwestuje i tak dalej, to chyba w Stanach się mówi million dollar baby po prostu. Nie wiem, czy Clint Eastwood nie był, chyba jemu też zarzucano, że też od małego jakoś tam był w tym kierunku. Te wszystkie małe miss, nie? Te dzieci ubierane jak gdzieś tam wysyłane na jakieś... No, na konkursy Miss, to też, no, to nie podoba mi się jakoś za bardzo to zjawisko, ale jestem
1: to
0: w stanie,
1: wiesz, co,
0: zrozumieć.
1: To bym tutaj, bo tutaj musiałbym zadać, wziąć sobie koło ratunkowe i pytanie do publiczności, ze względu na to, że nie tak dawno czytałem o tym, że jakaś właśnie z tych małych Miss, mając tam, nie wiem, naście lat, popełniła samobójstwo. Bo wiesz, bo miała już ułożone życie od początku do końca, nie? Koncepcja żadnych, wiesz, żadnych wyborów w lewo i w prawo, więc sobie wybrała drogę sznura. Kto to był? Nie wiem. Wiem, że taki przypadek był. Jak coś, to niech mnie jakaś fufa na czasie poratuje, bo nie wiem, czy dobrze, tłumaczę, ale wiesz, ale sobie wyobraź, tak? My wszyscy rodzimy się w pewnym, wiesz, w pewnym takim świecie, nie? Który nie jest do końca wygodny, nie? Nagle się, wiesz, rodzisz, nie? Masz wszystko wyjebane, tam nagle zaczynasz mieć jakieś tam przebłyski świadomości, nie? Tutaj już, wiesz, już rezygnujesz ze smoczka, już się uczysz srać do kibla, a nie do nocniczka. Potem się uczysz, że musisz płacić podatki i wiesz, i to już jest niewygodne, to już jest nieprzyjemne. A sobie wyobraź nagle, że wiesz, że bierze cię twoja mama, tak kiedy masz, nie wiem, tam te 7 lat, tak postrzyżyny, nie? I tak, wiesz, tak patrzy, nie? Wiesz co, krawiec, ty będziesz baletnicą, zmienisz płeć w wieku 14 lat, będziesz się posługiwał.

0: samodzielnie wybierają, żebyś ty miał od początku do końca w jakiś sposób przepierdolone życie. Od początku do końca. Nie ma żadnego ruchu. W lewo, w prawo? Nie. Taka Britney Spears jest idealnym przykładem, tak? Która miała jakąś tam karierę, która była nawet, niech dajmy na to, pacynką NWO. Nie, tam nie było NWO. Tam był jej stary, jej stara. Nigdy więcej. Którzy mieli pewien pomysł na nią, a jej stary bardzo niechętnie cofnął swoją łapę z jej pieniędzy, która zarobiła na własnej sztuce. No sztuce. Poruszała pewne emocje. Jest pewną ikoną. My tutaj w Polsce rozmawiamy o gwiazdeczce z USA i jest pewną rozpoznawalną postacią. I to coś, co nie wiem, co być może faktycznie wytwórnie zrobiły, no ale za tym stoi na samym końcu pewien człowiek, który się pokazał, który ładnie zatańczył, który ładnie zaśpiewał, który miał pewien taki pomysł. To nie jest Lady Gaga, która sobie zbudowała sobie swoją własną historię, która jest naprawdę zajebistą śpiewaczką, niesamowicie fantastyczną pianistką i ma niesamowity dryg do muzyki, która wielokrotnie pokazała na swoich na przykład sesjach, gdzie siadła przed fortepianem i zaśpiewała akustycznie Poker Face, gdzie była sama zadecydowała o sobie, że mając te wszystkie umiejętności, ten cały, wiesz, no jeszcze tutaj wracając, to całe rzemieślnictwo, czyli umiejętność klikania palcami po tej klawiaturze i jednocześnie emisję głosu, co też jest pewnym warsztatem, bardzo dużym warsztatem, i wybrała sama dla siebie, żeby stać się taką kontrowersyjną ikoną. To był jej własny pomysł i to jest spoko. A dla takiej, nie wiem, Britney Spears, dla takiego Justina Biebera, wiesz, otwierasz oczka, ja chcę być astronautą, nie, będziesz muzykiem. A ja chcę robić masło, nie, będziesz muzykiem. A ja to bym sobie, nie wiem, to może bym sobie radyjko poprowadziła. Nie, będziesz tańcować w zespole Britney Spears.
1: Masz być, nie będzie żadnych, nie będzie żadnych radyjek, masz być drugim Billem Gatesem i rodzinę ustawić. No, myślę, że Michael Jackson to jest taki symbol takiego podejścia. On był od małego jakby szkolony na śpiewaka, na tancerza i jego stary go tam lał, temperował, pilnował, zakazywał i jakby straszny był, nie? To się odbiło na jego psychice do tego stopnia, no, że stał się takim dziwakiem przez to.
0: No, pedofilem i psychopatą, tak.
1: No. To jest taka skomplikowana postać, bo on właściwie puścił w świat niesamowicie pozytywny i dobry, moim zdaniem, przekaz, a jednocześnie pedofil, nie? Chociaż gdzieś tam dopuszczam, wiesz, że jako laleczka Illuminati puppet, który się zerwał ze sznurków, to zaaranżowano jakby to wszystko i pokoik został jakby, wiesz, tajemniczy pokoik został zrobiony, tak żeby mu dowalić jeszcze po śmierci, żeby zszargać jego opinię, nie? Gdzieś tam daje 5% na takie coś, nie? Jakby.
0: Ja nie wiem, wiesz co, z drugiej strony też mi się wydaje, jeżeli sobie kreujesz takiego dzieciaka, no nie wiem, no na ludziach się nie znam, znam się na zwierzętach, tak, i znam się na przykład na zwierzętach, które zostały odzyskane z jakichś patologicznych hodowli, gdzie jeżeli był jakiś, nie wiem, pies, który był od maleńkości trenowany na to, żeby, wiesz, żeby walczyć w klatce, to tego psa nie dasz do rodziny, tak? To żeby ten pies... No właśnie, żeby ten pies przeżył, to zazwyczaj się tak nie robi, żeby on przeżył, bo on już jest od początku do końca tak uwarunkowany, że wiesz, że coś tam mu, wiesz, coś tam mu nie zagra. Usłyszy jakiś dźwięk, który mu nie pasuje, tak? Dostanie nie taką karmę i już będzie atak furii, bo on już jest od początku wytrenowany i przez te pierwsze 12 lat, kiedy w przypadku człowieka każda informacja, którą przekażesz dzieciakowi do 12 roku życia, ono o to chłonie jak gąbka, tak? Mamy tę tabulę razę, tak? I wszystko możemy na niej zapisać. I nawet możesz naprawdę takiemu gówniarzowi absolutnie wszystko wmówić, tylko co chcesz. I sobie wyobraź, tak? Że ten dzieciak jest zamknięty. O, i tutaj cię trochę pod włos wezmę. Na przykład będzie wychowywany, wiesz, bez szkoły. Tylko będzie homeschoolingowany, nie? Wiesz, rodzice będą mu robili szkołę, będzie przechodził tam klasy i tak dalej. Nie będzie miał tego kontaktu z rówieśnikami. Więc

0: nie będzie miał takiego trochę, wiesz, takiego trochę budyniu tam różnych rzeczy, nie? Bo tam, wiesz, czasami ktoś ci w szkole tam nadepnie na odcisk, ktoś ci ukradnie kanapkę, gdzieś tam na kogoś agresywnie podskoczysz, ale na tym polega życie, tak? A jeżeli będziesz tak chroniony od początku do końca, nie? Wiesz, tutaj, synku, nie, bo świat jest zły i nagle wyobraź sobie, że musisz sobie iść do żabki. I nie wiem, twój stary ci mówi, weź sobie tam, nie wiem, kup loda, masz tutaj 2,50. A pani mówi, że lód kosztuje 2,69. I ty nie wiesz, jak zareagować, bo nie masz tych wszystkich konfliktowych sytuacji. Nie masz tych wszystkich rzeczy, które się zdarzają w naszym życiu, które się w naszym życiu zdarzyły, właśnie dzięki szkole, dzięki naszym rówieśnikom, gdzie mieliśmy pewien konflikt, gdzie na przykład musieliśmy się dogadać, gdzie musieliśmy się w jakiś sposób dostosować do otaczającego nas świata, tylko i wyłącznie dlatego, że powstał w naszej głowie pewien dysonans. Coś poszło nie tak. Musimy to wypracować. I taki dzieciak, homeschoolingowany, no, obawiam się, jeżeli będzie faktycznie, nie pluję tutaj absolutnie tylko wyłącznie na homeschooling, tylko na izolację takiego dzieciaka. Taki dzieciak to no, nie wie, czy ma pójść, wiesz, ma się wrócić z tej żabki z płaczem, pójść do sejfu swojego ojca, wziąć kolta i wrócić do tej żabki i pokazać tej pani, że jednak te 29 groszy to nie było tak bardzo dużo, czy co innego zrobić, nie? To jest ten, mi się wydaje, jakiś dziwny problem podkloszowego wychowania, który. No, ja sam byłem podkloszowy, więc się bardzo się z tym identyfikuję. Nie chcę jakoś bardzo pluć na młodsze pokolenie, bo nie znam go aż tak bardzo. Wydaje mi się, że jest bardzo duże ryzyko, że takich ludzi jest zwyczajnie coraz więcej. Nie wiem, czy to jest prawda. Jest to tylko i wyłącznie moje wrażenie. Że to, co myśmy przeżywali, nie wiem, nawet będąc tam gnębieni przez kolegę z klasy wyżej, to jest coś, co nam się przydało. Coś, co dało nam fajną lekcję, coś, co nam zrobiło demo kolesia, który nas potem wydyma na grubą kasę podczas zlecenia. Tylko, że mamy ten mały kawałek, tak, ten mały kawałek historii, że. Jesteśmy w stanie sobie, nie wiem, zauważyć i wcześniej taką osobę i z niej zrezygnować, albo jakoś znaleźć się w tej sytuacji. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy faktycznie. No właśnie, bo trochę popłynąłem, bo moja teza jest taka, że lepiej zostać zbulowanym, tak? Lepiej być prześladowanym przez rówieśników, niż nie. Bo to nas uczy pewnego życia, pewnego świata, bo potem wychodzimy na szerokie wody, zakładamy swoje rodziny, zakładamy swoją
1: Tak,
0: przyszłość.
1: albo popełniamy
0: Gdzieś
1: samobójstwa.
0: jakiś krętacz się znajdzie.
1: Tak, albo popełniamy samobójstwa, bo byliśmy zbyt mocno gnębieni. Miałem akurat w klasie, mogę podać dwa przykłady. Jeden kolega, który był tak gnojony i wyśmiewany w klasie. Potem po podstawówce, krótko, gdzieś tam w szkole średniej, popełnił samobójstwo, wyskoczył przez okno, nie? I bardzo mocno się mogło do tego przyczynić to, że był przez całe lata gnębiony. W końcu zmienił szkołę na szkołę średnią i tam go spotkało to samo i powiedział: dość, już nie mam siły, nie? Miałem kolegę, którego rodzice tak właśnie wychowywali, że bądź taki jak ja i chodzenie na tenisa, wiesz, interesuj się tym i zadawaj się z tymi i z tamtymi, tu idziemy w odwiedziny do tych, bo to są, wiesz, zamożni ludzie i tam poznasz kolegę, który może cię jakoś, wiesz, czegoś nauczy ciekawego, ciekawe pasje ma. I tak sprawdziłem z ciekawości, co po latach się na przykład z takim kolegą dzieje. No, jest jakimś tam dyrektorem gdzieś w jakimś BMW Polska, coś, wiesz, tego typu klimaty, więc daleko pewnie zaszedł, ma pewnie ładny dom, wiesz, wszystko. Różnie można to, bo wydaje mi się, że wiele rzeczy po prostu zależy od tego, jak to zrobimy, nie? Nic nie jest samo w sobie złe czy dobre. Bywa, że jakieś postępowanie często jest złe i się często się nie sprawdzi, ale można to umiejętnie zrobić, nie? Jakieś tam pokierowanie właśnie rozwojem dzieciaka, takie, wiesz, wychowywanie według pewnego planu też może czasami chyba na dobre wyjść, jeśli to zrobisz umiejętnie, bez terroru jakiegoś. Ten kolega, który był tak wychowywany, on nie miał jakiegoś takiego terroru, nie? Że tego mu nie wolno, tego nie wolno, to rób, tamtego nie rób, tylko tak pilnowali go po prostu dosyć mocno. Gdzieś tam jego pasje kształtowali, nie? Wiesz, do sportu, tak dalej, do dyscypliny. No i raczej umiejętnie to zrobili, nie? Ojciec tego kolegi, no to też był tym, który był właśnie tym, który otwierał knajpę na osiedlu, był tym, który jakieś interesy robił, wiesz, i budował sobie powoli dom własny. Taki zaradny człowiek, nie? Przedsiębiorczy, jakoś tam ogarnięty. Różnie może to być, nie? A w przypadku Michaela Jacksona, no to był po prostu terror i niszczenie mu dzieciństwa i pozbawianie go całkowicie dzieciństwa, przez co on potem sobie to dzieciństwo rekompensował i stał się dziwakiem. Do tego stopnia mu tego brakowało, że zbudował sobie Nibylandię, nie? I zabawkami się wiesz, się bawił, nie?
0: No niestety, no to jest to wiesz, no wydaje mi się, że ta przestrzeń, tak, że to mi się przypomina z kolei taki też mój znajomy ze szkoły średniej, że który miał przejebane w ogólniaku, który miał przejebane w domu i z którym sobie tam szliśmy, bo tam mieszkał w wiosce obok, także tam robiliśmy sobie taki spacerek codziennie, tam 1,5 kilometra w jedną, 1,5 kilometra w drugą, pozdrawiamy piękne pomorskie lasy, gdzie on właśnie kiedyś tak stwierdził, że wiesz, że to jest taka jedyny jego kawałek wolności, że tam jest ciśnięty, tutaj jest ciśnięty, a tutaj może być sobą. Ale nie może za bardzo sobie zboczyć z tej ścieżki, z domu rodzinnego na ten autobus, no bo jak się spóźni, to będzie przejebane. Ale tutaj czuję się z tym dobrze.
1: Myślę, że są, nie wiem. No, myślę, że są po prostu rodzice, którzy bezmyślnie wprowadzają pewną dyscyplinę i terror, nie wiedząc nawet, czemu to dokładnie służy, tylko bo tak trzeba, bo trzeba w dyscyplinie wychowywać i wiesz, i już. Ale
0: bo
1: za tym
0: tak nauczał Jezus Chrystus.
1: Nie, bo tak sami zostali wychowani i wychodzą z założenia, że w ich przypadku to się sprawdziło, dyscyplina. Nie stoi za tym żaden plan, nic konkretnego, tylko po prostu tak robią, bo tak czują, nie? Bardzo często tak bywa, że jak coś robimy, nie wiedząc do końca czemu, to robimy to po prostu niefachowo, no to jest logiczne, więc...
0: No, to też można sobie takiego, wiesz, taki archetyp ojca, który bije syna. No mnie bili i jakoś wychowali mnie na mężczyznę, więc ja cię też będę bił i też będzie dobrze.
1: No, tak to jest. Kurczę, do toalety mnie się chce poletkiemu zrobić, więc myślę o jakiejś przerwie muzycznej. Masz jakąś propozycję może?
0: Ciekawą. Wiesz co, tam masz ten, tam masz gdzieś pewnie blisko mój ten, mój, mojego SoundClouda, więc coś sobie z tego możesz wziąć. No, nie publikowałem nic ostatnio, nad pewnymi rzeczami pracuję, ale tam są pewne 4 kawałki, które są fajne.
1: Ja myślę w ogóle, że się rozwijasz, kurczę, jak ostatnio usłyszałem twój utworek, to tak mi się spodobał, że tak, wiesz, profesjonalnie bardzo zrobione, nie? Więc nie chcę ci tu słodzić, ale chyba gdzieś tam jest progres.
0: No staram się.
1: Skała dzwoni, to za chwilkę Skałę pożegnam się może. Dobra. Z potrzebą, dzięki. Kurczę, tak niektórzy tu...
0: Jakim potrzebą?
1: Z kotkiem, mruczkiem. No. Nie możesz sobie inny jakiś, nie wiem, doktor kot, kapitan
0: nie,
1: kot.
0: Nie, mogę. Kotek, mruczek. Suko.
1: Gejowskie to jest strasznie. Ja się jak gej czuję, no.
0: No, kotku. No i właśnie o to chodzi.
1: Do obcego faceta kotku, no. To wiesz co? To jest dramat. Dramat, kurwa. Weź sobie, zmień sobie jakiś kapitan kot, doktor kot, mówię ci coś, albo nie wiem, Kotosław.
0: Znaczy, wiesz co, takim moim zapasowym nikiem jest Kotkiewicz.
1: No to Kotkiewicz już lepsze. No, Kotkiewicz.
0: No, także możesz mnie nazywać Kotkiewiczem i będzie git. Dobra, ziom, ja spadam. Do usłyszonka, na razie trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, cześć.
1: Nara, nara, marynara. Skałę, zastanawiam się, czy go odebrać. On jest z tych, którzy mogą tu przez minutkę sami posiedzieć, a to dobra, to zaraz go namówię, żeby mnie trochę wyręczył.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy na antenie Nocnego Radia. Jest pan na razie tutaj w poczekalni. Proszę pierw powiedzieć, z jakiej pan jest opcji.
3: Nie rozumiem pytania.
1: No, czy chciałby pan pochwalić jakoś partię rządzącą? Czy może pan za opozycją jest? To dziękujemy, to do widzenia, to nie chcemy takich telefonów. No.
3: Ja bym chciał pochwalić przede wszystkim. Ja za dyscypliną chciałbym się powiedzieć, że dobra jest.
1: A, czyli po linii programowej radia. Dobrze, łączę, proszę chwilę poczekać. Biu, biu, biu. Halo, halo, witamy nowego dzwoniącego. Któż jest z nami na antenie?
3: Nie, dzień dobry, bo ja tutaj słyszałem takie niepokojące głosy o dyscyplinie, prawda? Że ta dyscyplina to niby takie, że niedobre, że niepokojące, a ja bym powiedział, że fundamentem wolności jest dyscyplina. I teraz, jeżeli spojrzymy na te wszystkie lewackie wymysły, to oni by chcieli sprawić, że, prawda, że jest jakaś wolność bez tej dyscypliny, a to nie ma, bo jeżeli spojrzymy na przykład na taką wolność bez dyscypliny, to później są takie ludzie, które wierzą w jakieś tam jeżów ziębów czy innych, bo nie wierzą w autorytety normalne, medyczne, tradycyjne, że na przykład w lekarzy. I to są ludzie nienauczeni dyscypliny, nienauczeni szacunku do autorytetów. Takich autorytetów jak na przykład profesor Leszek Balcerowicz, wybitny polski ekonomista, który nas dyscyplinował, prawda, ekonomicznie. Dzięki niemu mieliśmy w Polsce wolny rynek i to realizowała wspaniała partia, jaką była Platforma Obywatelska, która realizowała właśnie zasady dyscypliny. Więc tu chciałbym się zgodzić oczywiście w tej kwestii.
1: No, Balcer, a ja uważam, że Balcerowicz musi zostać. Było hasło Balcerowicz musi odejść, Balcerowicz musi zostać, Skała to bardziej Balcerowicz musi zostać. No, czasami naprawianie pewnych błędów boli, tak? Jak się leczymy z jakiejś choroby, to często nas boli, nawet jak bierzemy leki.
3: Poważnie, krawcze mówiąc, to ja ostatnio się spotkałem z takim sposobem myślenia, że właśnie, że dyscyplina może mieć sens, w sensie ona może być ukierunkowana, albo ukierunkowana w stylu właśnie takim autorytarnym stylu myślenia, czyli dyscyplina do samej dyscypliny i w ogóle dyscyplina jest po to, żeby był ma dyscyplina, bo zdyscyplinowane dziecko to jest grzeczne dziecko, ale może być też dyscyplina, która daje dziecku samokontrolę nad swoim życiem. To znaczy, że
1: rozwija jakoś, rozwija, nie?
3: Jakoś. Tak, że bądź zdyscyplinowany w tym sensie, że trzymaj się swoich pasji na przykład i dąż w takiej własnej dyscyplinie do realizowania ich. Jak coś postanowisz, to będziesz to robić, że też doceniaj pewne zasady społeczne, które są sensowne. Ale też znowu, wytłumacz dziecku, dlaczego te zasady są sensowne i dlaczego warto się ich trzymać i ich nie łamać, a nie tak, że po prostu wiesz, powiesz im, że to te zasady są, bo muszą być, bo tak było i jak bądź, zachowuj się jak człowiek, nie?
1: A powiedz, nie. A ty byłeś wychowywany w dyscyplinie?
3: Wiesz co, zależy, bo moja mama bardziej tak, mój tata bardziej nie. Więc ja tak byłem dwutorowo, wiesz?
1: Widzisz, ja miałem takiego pecha, że mój tata umarł, jak byłem w sumie jeszcze bardzo mały. Gdzieś tam nie czuł takiej chyba też potrzeby, żeby jakąś dyscyplinę. Wiesz, moja matka i tato tak w pewnym momencie zaczęli żyć trochę tak ze sobą na bakier, nie? I gdzieś tam tata przychodził, wychodził i też zawsze tak w takich sytuacjach będzie tak, że ojciec chce te chwile z dzieciakiem wykorzystać. Także nie jakąś musztę robić dyscyplinę, tylko zabrać w jakieś miejsce fajne, wiesz co chodzi, nie? Mama szybko się zorientowała, znaczy szybko, po pewnym czasie się zorientowała, że nie da rady mnie zmusić do czegokolwiek. Byłem bardzo zawsze uparty i się buntowałem i w ogóle się nie słuchałem, psociłem i tak dalej. Więc dała sobie w pewnym momencie spokój z tym, bo poczuła, że nie ma siły po prostu, tak? Nie ma siły przebicia wpływu takiego, żeby mnie jakoś tam skrzyczeć, zdyscyplinować, zmusić do czegoś. Więc miałem w tym życiu właściwie zero dyscypliny i to się jakoś odbiło, no na pewno, nie? Że jestem taki, a i owaki. No.
3: Bo wiesz, bo jeżeli chcesz dziecko nauczyć sensownej dyscypliny,
4: to musisz mu pokazać, że istnieją w życiu jakieś zasady, które kierują tą rzeczywistością, tak? Że to rzeczywistość działa według jakichś zasad ogólnie. I musisz pokazać, że jakieś rzeczywistość, że jakieś te zasady istnieją. Jak je złamiesz, to zwyczajnie się tym sparzysz. I najlepiej pokazać takie trochę mniej oczywiste rzeczy, które dostrzegasz jako dorosły, jakie niekoniecznie może zauważyć sama. Jakie dziecko nie jest w stanie dostrzec. No i to musisz wykazywać na tym, że to dziecko się na przykład samo później sparze, tym pokażesz, widzisz, ja ci tłumaczyłem, tak będzie. Teraz cię to boli. I to teraz zróbmy tak, jak ja ci proponowałem na przykład, nie? Bo ty sam już zrozumiałeś, że twoja metoda niekoniecznie jest dla ciebie spoko. I wtedy no, musisz prowokować sytuację, w których tak dziecko będzie. No to wychowanie wymaga masy myślenia i planowania, nie? Więc jakby ja uważam, że dyscyplina jak najbardziej może być spoko, może być fajna i jeżeli jest zaplanowana, przemyślana i tak dalej, to jest okej, nie?
1: No, tak młodym, znaczy rodzicom ogólnie, jeśli nie wpadli na taki pomysł, to mógłbym doradzić, że jeśli chcielibyście wychować dziecko w takiej zdrowej dyscyplinie jakiejś, to może pomyśleć o rodzeństwie, bo rodzeństwo, starsze rodzeństwo naprawdę świetnie dyscyplinuje to młodsze, bo brat na przykład się tak nie pierdoli w tańcu, że tak powiem, i zawsze przywoła do porządku tego brata, który tam psoci, się nie słucha, nie chce czegoś robić, nie stara się. To bardzo często znam takie przykłady, że rodzeństwo tu służy pomocą i właściwie wy wtedy macie mniej roboty, bo to się samo jakby zrobi trochę, nie? Bracia tak, ze sobą tak, tam tak. W jednym pokoju mieszkają. Jak jeden odwala manianę jakąś, to drugi go zaraz przywoła do porządku. No chyba, że wam się źle trafi, że ten starszy brat będzie jakąś mamałygą taką, nie? Będzie się, nie wiem, bał tego młodszego czy coś, ale to rzadko się zdarza. Musicie mieć pecha.
4: No jasne, ale no mówię, ja jak miałem doświadczenie z różnymi dziećmi w różnym wieku, to zawsze było tak, że zawsze temu dziecku, no pomijam już tak, wiesz, zupełnie małe, nie? Ale raczej było tak, że zawsze temu dziecku się jakoś pewne rzeczy dało trochę wyłożyć, niekoniecznie, że mu wytłumaczysz, bo dziecku trudno coś wytłumaczyć, ale to, że pokażesz mu na przykładzie, wiesz, że ono samo się zetknie, że ty je popchniesz trochę nawet w tym kierunku, żeby ono się przewróciło, jeżeli chodzi o te jego błędne założenia. A i to mu cały czas mówisz, słuchaj, ja wiem, jak jest to dobrze zrobić, ja znam to rozwiązanie, ale chcesz spróbuj sobie źle, nie? Tak, żeby w kontrolowanych warunkach. I to nawet, to można robić nawet przy małym dziecku, tylko musisz cały czas też kontrolować to i nadzorować ten proces. Tak swoje dziecko wychowuje mój bliski przyjaciel, wiesz, gdzie on z jednej strony uczy tego dziecka dyscypliny, ale daje mu też dużo wolności jednocześnie, nie? I wiesz, no, jeżeli ty masz w sobie tę dyscyplinę, to jesteś też później gotowy w życiu do wolności, bo ja uważam, że jednak człowiek społeczeństwa najbardziej liberalne na świecie, tak?

jeden z najgłośniejszych przypadków bliskiego spotkania z obcą cywilizacją. Opatrzony relacjami wielu świadków, fotografiami, informacjami prasowymi, dziś wyrasta na święty graal współczesnej ufologii, którego nie należy kwestionować. Sprawdzam. 2 lipca 1947 roku, około 120 km na północny zachód od Roswell w stanie Nowy Meksyk, coś się rozbiło. To jest jedna z niewielu całkowicie pewnych rzeczy w całej historii. 8 lipca 1947 rzecznik prasowy Sił Powietrznych Roswell, Walter Holt, wydał komunikat prasowy stwierdzający, że personel 509 grupy operacyjnej w terenie odzyskał latający dysk, który rozbił się na ranczu koło Roswell. Później tego dnia prasa doniosła, że dowódca generalny 8 Eskadry Powietrznej Roger Ramey oświadczył, że tak naprawdę odnaleziono szczątki balonu Meteo. Odbyła się konferencja prasowa, gdzie zaprezentowano szczątki, folię aluminiową, gumę i drewniane fragmenty z rozbitego obiektu, które zdawały się potwierdzać jego opis jako balonu pogodowego. Pył bitewny opadł. Minęło ponad 30 lat, nim sprawa nie została ponownie wyciągnięta na światło dzienne. Istotnym faktem jest to, że incydent w Roswell nie pojawia się w projekcie Blue Book, oficjalnym raporcie z prac sił powietrznych na temat incydentów związanych z UFO, jak również w raportach poprzedników Blue Book, czyli projektach Sign oraz Grudge. Dopiero w 1978 roku Stanton Friedman z zawodu fizyk, zaś z zamiłowania badacz zjawisk niewyjaśnionych, przeprowadził wywiad z majorem Jesse Marcel, który stacjonował w pobliskiej bazie wojskowej i był zaangażowany w zbieranie szczątków na ranczu w Roswell. Powiązał tę sprawę wieloma nićmi do tematyki ufologicznej. W tym samym roku William Moore i Charles Berlitz rozpoczynają pracę nad książką The Roswell Incident, która ukaże się w 1980, a wywiad z Jessem Marcelem pojawia się w amerykańskim brukowcu National Enquirer. W telewizji zaś, w serii Unsolved Mysteries, pojawiły się próby rekonstrukcji wydarzeń z Roswell, przepełnione wypowiedziami świadków mówiących o ciałach kosmitów, o przemocy i zastraszaniu przez wojsko. Roswell w 1978 rozpoczęło swój renesans. Nazwiska zapisane w książkach są jednak czymś, co łatwo zweryfikować. W książce Katastrofa UFO w Roswell z 1994 autorzy sugerują, że ponad 20 wojskowych zostało wykreślonych z akt po incydencie, bazując na rzekomej weryfikacji tych informacji w Departamencie Obrony oraz Administracji Weteranów. Przedstawiają listę 11 nazwisk, z których 8 jednak znajduje się w archiwach wojskowych, a pozostałe 3 są na tyle powszechne, że ciężko odważyć się o jednoznaczne stwierdzenie, że mówimy o tych samych osobach, ale również w oficjalnych bazach występują. Jednocześnie twierdzą oni, że z jedną z tych osób rozmawiali w 1990 roku, mimo iż dokumenty jasno wskazują, że żołnierz ten nie żyje od 51. Z tych wszystkich świadków okazuje się, że szczątki rozbitego obiektu widziało 7 osób. Piątka miała okazję ich dotknąć, z czego przynajmniej jedna stwierdziła, że nie ma nic w nich zaskakującego, dziwnego, obcego. W prezentowanych jednak od lat 80. do dzisiaj historiach nagle okazuje się, że mnóstwo osób musiało być zamieszanych w spisek, a w pobliskich bazach wojskowych zapanowały specjalne procedury, dodatkowe wsparcie i faceci w czerni. Analiza dokumentów jednak jasno wskazuje, że nie działo się tam nic szczególnego, wliczając w to przepustki, wydawanie uzbrojenia, pojazdów, raporty wartowników oraz komunikację radiową i telefoniczną. To wszystko jest udokumentowane. W jednej ręce mamy więc spójne i wyczerpujące dokumenty wojskowe, w drugiej zaś relacje rzekomych świadków, którzy mówią nawet o różnej liczbie ciał, a nawet o różnej liczbie katastrof. Podpułkownik Richard French, emerytowany żołnierz Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, powiedział w wywiadzie dla Huffington Post: tak naprawdę Roswell to dwie katastrofy. Pierwsza to zestrzelenie UFO przez amerykański eksperymentalny myśliwiec nad White Sands, którego elektroniczna broń impulsowa wyłączyła systemu kontroli statku obcych, co było przyczyną katastrofy. Jedynie z dziennikarskiego obowiązku przytoczę kontrę również emerytowanego

0: pułkownika Johna Alexandra, który stwierdził: w latach 80. to ja projektowałem wszystkie impulsowe bronie energetyczne. Nie mogliśmy zrobić ich wcześniej. W latach 60. mieliśmy lasery, ale ich zasięg był bardzo mały i nie mieliśmy wówczas nawet operacyjnej broni laserowej. Cóż, w XXI wieku lasery służą do zabawy z kotami. Lub pomocy w namierzaniu konwencjonalnych rakiet, które do dnia dzisiejszego są używane przez samoloty bojowe i bezzałogowe drony. Jeśli wiemy, czego szukać w administracji Stanów Zjednoczonych, możemy to znaleźć dzięki Freedom of Information Act, czyli prawu, które pozwala obywatelom uzyskać informacje na temat projektów rządowych. Dzięki temu prawu powstała między innymi legenda tajnego samolotu Aurora, o którym wiemy niewiele, lecz ślad jego istnienia pojawił się w oficjalnych rządowych dokumentach. Kopiąc w poszukiwaniu informacji o broni wspomnianej przez dwóch emerytowanych wojskowych, nie znajdziemy nic, co w połączeniu z brakiem jakichkolwiek fizycznych dowodów w postaci śladów działania, fotografii, nagrań lub raportów nakazuje odrzucić hipotezę drugiej katastrofy. Niektóre źródła mówią, że tych wypadków było w sumie 11 w tamtym czasie. Ale żeby was nie zanudzić, pozwolę to sobie skwitować chłodnym uśmieszkiem. Incydent z Roswell podległ zjawisku retrospektywnego zafałszowania. Trochę jak w zabawie w głuchy telefon lub w przekazywaniu sobie legend opowiadając je przy ognisku, fragmenty opowieści ulegają zniekształceniu, a kolejny opowiadający łączy fakty po swojemu, modyfikuje opowieść po swojemu, a jego wersja wydarzeń będzie tym chętniej kupiona, im bardziej fantastyczna będzie się wydawać. Jesse Marcel z nieznanych nam przyczyn w 1978 roku zaczyna opowiadać na lewo i prawo o swoich rzekomych doświadczeniach z Roswell, otwierając przy tym puszkę ufologicznej Pandory. Biedne miasteczko Roswell słusznie dostrzega w całym szumie okazję do stania się atrakcją turystyczną i czyni to skutecznie. Zaś mieszkańcy mogą mieć swoje 5 minut w telewizji, bo nagle po 30 latach przypomniało im się o tym, jak czarne helikoptery latały nad głowami. Tak zwani badacze UFO zaś bardzo często ślepo powtarzali zasłyszane urywki, łącząc je z wcześniejszymi publikacjami kolegów po fachu, którzy też sami nie szczędzili kreatywności w próbach opisania historii. Tak oto dziś incydent w Roswell jest niczym lawina, która zebrała ze sobą i ciągle zbiera urywki faktów, cynicznych kłamstw i megalomańskich wynurzeń. Szukając części wspólnej tych wszystkich wersji historii w dalszym ciągu wiemy tylko jedno. Coś się rozbiło. I wtedy wchodzi wojsko, całe na wojskowo, i publikuje dokument zatytułowany Raport Roswell, fakt kontra fikcja. Ten złożony z 994 stron dokument jest najbardziej wyczerpującym dostępnym źródłem. Głównie ze względu na liczne załączniki stanowiące lwią część dokumentu, a zawierając skany dokumentów, artykułów prasowych, notatki służbowe, zdjęcia, raporty i mapy, na które oczywiście powołują się również książki spiskowe, lecz pomijają one liczne detale zawarte w raporcie wojskowym. Wniosek z raportu był prosty. Rozbił się tam balon szpiegowski tajnego wówczas projektu Mogul, który dzięki podczepianemu mikrofonowi stanowił swego rodzaju radar. Projekt ten wystartował w 1947 roku, a krótko przed incydentem w Roswell, zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca znalezienia szczątków, utracono łączność z balonem numer 4. Konstrukcyjnie różnił się znacznie od tego, co znało ówczesne ludzkie oko. Poprzednie i następne próby wypuszczania balonów Mogul mogą tłumaczyć zgłaszaną w spiskowych źródłach wyjątkowo dużą aktywność niezidentyfikowanych obiektów latających zarówno przed, jak i tuż po katastrofie. W dużej części ma to sens. Sam zaś raport amerykańskiego wojska jest najbardziej spójnym i rzetelnie przygotowanym źródłem informacji dotyczącym incydentu w Roswell, jakie kiedykolwiek powstało. Ale teraz zrobi się spiskowo, ponieważ dalej już nic nie ma. Nie zweryfikujemy dokumentów rządowych w jakimś galaktycznym archiwum, nie prześlemy ich do Najwyższego Sądu Reptiliańskiego. Wojsko przedstawia wiarygodne uzasadnienie, jednak robi to ponad 50 lat po katastrofie. Ale najpierw ustalmy, czym incydent w Roswell na pewno nie był. Nie był to balon pogodowy. Wypowiedź Rogera Ramea, dowódcy 8 powietrznej, o balonie pogodowym pasuje idealnie jako przykrywka, mająca na celu ukryć dopiero wówczas rozpędzający się tajny projekt Mogul. Nie był to samolot. Po II wojnie światowej lotnictwo, w tym cywilne, rozwijało się w zastraszającym tempie, a przepisy, kontrola lotów czy technologia radarowa nie nadążały za rosnącym tłokiem w przestrzeni powietrznej. Każda z katastrof jednak, w tym dotycząca samolotów wojskowych, była skrupulatnie badana i opisywana przez wojsko, co w końcu doprowadziło do powołania Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu w 1967 roku. Wnioski i zalecenia zawarte w raportach budowały jednak podwaliny praw i reguł stosowanych w przestrzeni powietrznej do dzisiaj. W samym stanie Nowy Meksyk, plus minus 2 tygodnie wokół daty incydentu w Roswell, odnotowano aż 5 wypadków lotniczych. Żaden z nich nie był jednak tym, który zdarzył się na ranczu niedaleko Roswell. Nie był to również radziecki samolot eksperymentalny. W wydanej w 2011 roku książce Strefa 51 Annie Jacobsen twierdzi, że incydent w Roswell był elementem wojny psychologicznej. Stalin miał wysłać na terytorium Stanów Zjednoczonych zdalnie sterowany eksperymentalny samolot, na pokładzie którego znajdowały się chirurgicznie zmodyfikowane przez samego doktora Mengele dzieci, które miały przypominać obcych, by wywołać w USA panikę taką, jaką wywołała Wojna Światów Orsona Wellesa. Serio, ona naprawdę to napisała. Prędzej uwierzę, że to był statek nazistów z ciemnej strony Księżyca. Natomiast wiemy, niestety, że nie był to również statek obcych. W wyjaśnianiu zjawisk nie możemy stosować kosmitów jako odpowiedzi na każde pytanie, jak złotego młotka, który będzie pasował wszędzie. Możemy mieć przesłanki, by dopuścić ingerencję obcej cywilizacji do puli możliwych wyjaśnień. Tak było z legendarnym sygnałem WOW, odebranym w 1977 roku przez radioteleskopy, który na pewno nie był dziełem człowieka, a jednocześnie za bardzo wyróżniał się z tła. Dopóki nie ustaliliśmy rok temu faktycznego jego źródła, kosmici byli całkiem sensowną hipotezą. Ale nawet odkładając to na bok, przy wydarzeniu o tak krytycznie wielkim znaczeniu, linie telefoniczne powinny się rozgrzać do czerwoności. A podobnie jak w dzisiejszym internecie, wówczas w komunikacji może i nie dało się podsłuchać szyfrowanych transmisji, ale bardzo łatwo można było ustalić, jak wiele takich transmisji jest prowadzonych. Nic takiego nie zaobserwowano, a patrzyli wówczas i Amerykanie, i Rosjanie. Naoczni świadkowie spójnie opisują 3 rodzaje szczątków: folia aluminiowa, plastik i taśma z jakimiś symbolami. Potwierdza to przypuszczenie, że na konferencji prasowej zaprezentowano coś zupełnie innego niż zebrane szczątki, ponieważ materiały z konferencji, które znamy też z fotografii prasowych, opisywano jako folię aluminiową, gumę i drewno. Świadkiem najczęściej przytaczanym przez UFO-entuzjastów badających incydent w Roswell jest Robert Porter, inżynier lotniczy stacjonujący w bazie wojskowej w Roswell, który przenosił szczątki poukładane w pudłach do samolotu. Początkowo powiedziano mu, że to pozostałości po latającym spotku, później zaś, że to balon pogodowy. Cytując, jestem pewien, że nie był to balon pogodowy. Na te słowa badacze powołują się wielokrotnie, słusznie zauważając, że inżynier lotniczy raczej zna się na tym, co fruwa w powietrzu. Jednak nawet on nie wiedział, jak wyglądają balony Mogul, a różnica między takimi balonami jest ogromna, zarówno w wyglądzie w powietrzu, jak i w materiałach konstrukcyjnych. A co z notatką Guya Hotella, mówiącą o latających spotkach i 3 ciałach kosmitów? Notatka ta, przekazana przez agenta FBI na podstawie anonimowego źródła w siłach powietrznych USA, 3 lata po wydarzeniach w Roswell oraz rok przed przejściem agenta na emeryturę, nie wzbudziła szczególnego zainteresowania w Federalnym Biurze Śledczym. Źródło również przedstawia, że przyczyną katastrofy spotków było uszkodzenie systemów nawigacyjnych przez silną wiązkę radarową. Do własnej oceny zostawiam ci, czy bardziej prawdopodobne jest, by cywilizacja potrafiąca podróżować między systemami gwiezdnymi i statkami zabogowymi wyłożyłaby się na takiej głupocie. Czy może scenariusz rodem z opowiadania science fiction faktycznie stamtąd pochodził? Czy tutaj, na balonach Mogul, kończy się nasza dzisiejsza historia? W raporcie wojskowym wyjaśnienie to jest opisywane jako most likely, czyli najbardziej prawdopodobne. Ze względu na niewielką ilość surowego materiału dowodowego, nigdy nie uzyskamy stuprocentowo pewnej odpowiedzi na pytanie, co tam się tak naprawdę stało. Mam jednak własną teorię spiskową. Mamy 1947 rok. Wspomnienie II wojny światowej jest ciągle żywe w świadomości każdego człowieka na świecie. a Stany Zjednoczone wolą być lepiej przygotowane na trzecią wojnę. Wyścig zbrojeń jest już nieco spokojniejszy, jednak mgła wojennego chaosu nie pomoże ukryć prowadzonych badań. Wojska amerykańskie po przechwyceniu na swoją stronę Wernera von Brauna eksploruje możliwości, jakie dają silniki rakietowe. I tutaj zaczyna się już wyłącznie moja fantazja. Stany Zjednoczone konstruują załogowy samolot z napędem rakietowym. Podczas dziewiczego lotu dochodzi do awarii, pilot na bardzo dużej wysokości korzysta z katapulty, która prototypowo była wykorzystywana już w 1942 roku. Z uwagi na różnicę ciśnień, ciało pilota ulega przerażającym deformacjom. Pierwszy cywilny przypadek wpływu dekompresji kabiny samolotu na organizm człowieka został odnotowany dopiero 10 stycznia 1954 roku w katastrofie samolotu The Havilland Comet 1, wprawiając przy tym w zdumienie lekarzy badających zwłoki ofiar katastrofy. Na Rancho w Roswell spada rozsadzone różnicą ciśnień ciało pilota wraz ze spadochronem, być może również uszkodzonym. Sam zaś samolot mknie gdzieś dalej i wpada do oceanu w nieznanym nam miejscu. Odkrywcy wydarzenia widzą dziwny materiał, trupa o dużej głowie i dorabiają do tego historię UFO, a świadkowie później mówią o ciele kosmity. Z odtajnionych akt CIA, głównie dotyczących projektu MK-Ultra, wiemy, że amerykańskie służby nie boją się niczego tak bardzo, jak upublicznienia informacji o śmierci obywateli USA w tajnych projektach i desperacko dążyły do tuszowania takich wydarzeń, wliczając w to niszczenie dokumentów. Wszak trup rodaka bardzo źle wygląda w mediach, a wizerunek medialny może być istotny przy podziale torcika z pieniędzmi. Mamy wytłumaczone zwłoki, szczątki z dziwnych materiałów, jak i ich niewielką ilość, a także powód, dla którego władze paranoicznie chciały to zatuszować. I choć to tylko luźna hipoteza, to przynajmniej nie stoi w kontrze do tego, co wiemy o całym incydencie. A wiemy bardzo niewiele. Właśnie te słowa powtarzane są w każdym obszerniejszym materiale dotyczącym incydentu w Roswell. Jednak zazwyczaj później jesteśmy zalewani fałszywymi doniesieniami i równie fałszywymi dowodami, które mają na celu jedynie przypudrowanie historii, by była jeszcze bardziej niesamowita, jeszcze bardziej fantastyczna, sprzedawała się jeszcze lepiej. Z drugiej zaś strony, gdyby administracji Stanów Zjednoczonych faktycznie zależałoby na zatuszowaniu jakiejś niewygodnej prawdy, to wszyscy ci badacze, którzy napisali kilogramy książek, nie wydaliby ich. A nim skończyliby pracę nad nimi, to do ich domów zapukaliby faceci w czerni i... ostudzili ich... entuzjazm.
1: Proszę wyłączyć mikrofon i odsunąć się od komputera. On pójdzie z nami.

0: There is a story about two wolves.
1: Nie, to nie ta audycja, pomyliło mi się, ale my też tutaj jakoś się wpisujemy w ten klimat. Dwa złe wilki witają was, nocny Marek. Nie bądź taki jabłonowski i nie rób tutaj au na audycji. Słuchałem sobie ostatnio i chyba już przeszła mi fascynacja. Tak bardzo szybko mi przeszła fascynacja, bo sobie tam kadzą strasznie, tam się miziają po szyjkach i sobie dziękują, gratulują. W ogóle wszystkie te środowiska alternatywne jakieś strasznie się takie zrobiły radiomaryjne. O, tutaj jest z nami nasz tutaj człowiek, witamy. No, ale niczego bym bez was nie zrobił, nie? To ty jesteś wspaniały. Ale wy bardziej. Brawo, brawo! Au! I tak, wiesz, sobie witają się, gratulują, dziękują, a treści coraz mniej, nie? Mam nadzieję, że nas to nie dotknie wspaniały mój tutaj współprowadzący, tak? Który wiele wniosłeś. Bez ciebie by nie było nocnego radia takiego, jakim znamy je dziś, tak?
2: Krawiec, nie pierdol, słuchacze czekają na show.
1: Nie bądź taki showman tutaj już. Ja jestem smutny, no, i tym, co się dzieje, i ciebie uważam za szura już teraz.

0: ci powiem, bo ty pewnie będziesz mówił, jakie NWO, jaki reset finansowy, jakie tutaj, jaka światowa finansjera, jakie korporacje, krawiec, bo ci zaraz jebnę.
1: Jest to całkiem niewykluczone, aczkolwiek już mniej więcej spodziewam się, o czym zamierzasz mówić. To jest w ogóle taka wielka tajemnica Nocnego Marka, że nigdy do ostatniej sekundy, no prawie nigdy, nie mam pojęcia, z jakim tematem przewodnim krawiec wyskoczy. I tak mnie bierze pod włos i kombinuje. Ale tak się składa, że jestem ekspertem w dziedzinie NWO. W końcu za to mi płacą. Nie bez powodu mam przelew od Bilderbergów. Więc jestem prawie, że przekonany, że będziesz mówił o Światowym Forum Ekonomicznym, o Davos i tak dalej, i tak dalej. Więc może będzie to dobra okazja, żeby też uczłowieczyć trochę ten reset i spojrzeć właśnie na to z kilku stron, z pewnej oczywistej konsekwencji wydarzeń, które mają miejsce, versus właśnie zaplanowane coś, co za chwilkę ma nam pourywać głowy.
0: Na początek to cię chciałem podpytać, bo być może już to jakoś rozpracowałeś i być może to jest właśnie fake, który warto sprostować, ale nie wiem. Chodzi o rzekomą śmierć lekarzy, którzy się zaszczepili, bo w jednych źródłach znalazłem, że tych 60 paru lekarzy chyba, jakoś tak, którzy zginęli, to było napisane, że oni zginęli, bo się zarazili COVID-em i umarli na COVID-a, a gdzie indziej w mediach bardziej alternatywnych, że to przez odczyny poszczepienne niekorzystne.
1: O 60 lekarzach nie słyszałem. Słyszałem tylko jednej bardzo konkretnej osoby i to jest to, o czym mówiłem w swojej audycji w czwartek, gdzie zwyczajnie się rodzina wkurwiła i stwierdziła, że słuchajcie, taka była kondycja. No trzeba tutaj to przemnożyć przez statystykę, zauważyć, że są szczepione osoby też według pewnego klucza wiekowego przede wszystkim, ale w dużej mierze, wobec czego jeżeli nie wiem, dziennie mamy ileś tam set zgonów, czy już wyłączając COVID-a mamy nawet tam tysiąc czy tam parę tysięcy, nie mam w tej chwili przed oczami statystyk, ale nie ma tego mało. Więc jeżeli weźmiemy sobie starsze osoby na pierwszy celownik tej szczepionki, no to się okaże, że tak jak z małymi dziećmi, co ci kiedyś tłumaczyłem, że w zachowaniu małego dziecka, które się dopiero co rozwija, to zawsze trafisz na taką gwałtowną zmianę, że dziecko będzie po szczepionce. I teraz podobnie będzie dokładnie ta sama sytuacja, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to faktycznie będą aż tak poważne odczyny poszczepienne, to zwyczajnie szczepienia zostaną zatrzymane. Przypomnijmy sobie tutaj historię z 2019 roku bodajże, albo 18, w Samoa, gdzie dwójka dzieci zmarła po szczepieniu przeciwko odrze, śwince i różyczce. Dwójka dzieci, nie 60 lekarzy, dwójka dzieci i od razu wstrzymano na pół roku szczepienia. Dopóki się nie okazało, że winę za te śmierci ponoszą pielęgniarki, które nieprawidłowo przygotowały te szczepionki, nieprawidłowo je podały, no i w konsekwencji trafiły do więzienia, no bo to był błąd w sztuce, który doprowadził do ludzkiej śmierci. No ale to jest właśnie bardzo dobry motyw, żeby powiedzieć stop, słuchajcie, to jest niebezpieczne, no i ponieważ to się nie dzieje, a ponieważ w całkiem świeżej historii takie rzeczy, takie zatrzymania szczepień w różnych miejscach się zdarzały, wobec czego nie chce mi się wierzyć, że w tym przypadku postąpiono by inaczej. Mhm.
0: Znalazłem w internecie taką tabelę, to była jakaś strona rządowa, no w każdym razie taka bardziej oficjalna i tam była tabela z różnymi szczepionkami i możliwymi negatywnymi skutkami szczepień i trochę mnie zaskoczyło to, że tam nie było żadnych drastycznych rzeczy, tylko jakiś tam bólek głowy, nieprzyjemne mrowienie w dużym palcu. Pryszczyk może gdzieś tam wyskoczyć w dolnych częściach ciała, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. I takie same takie były, wiesz, rzeczy, których nie trzeba się bać, nie trzeba się bać. Myślę, że to też mi się wydaje trochę mało wiarygodne. A gdzie jakieś gorsze skutki, bardziej drastyczne?
1: No w charakterystyce produktu leczniczego, tak samo na ulotce, masz informacje tam podzielone, że występuje, w jeden przypadku na 10, w jeden przypadku na 100, w jeden przypadku na 1000 i za każdym razem to prawdopodobieństwo zmniejsza się 10-krotnie i gdzieś tam pewnie hen daleko na dole tej listy, ewentualnie jakbyś charakterystykę produktu leczniczego sobie otworzył, to zobaczyłbyś, że faktycznie może dojść przykładowo do wstrząsu anafilaktycznego, że może dojść do jakichś poważnych, no przede wszystkim alergicznych problemów, które zwyczajnie zostały zweryfikowane, czy to w procesie badań, jeszcze badań przed wypuszczeniem szczepionki do publicznej wiadomości, ewentualnie w momencie, kiedy już ta szczepionka wyszła na zewnątrz, no i się okazało, że czegoś nie przewidzieli, tak? To w dalszym ciągu to jest aktualizowane, dlatego to się mówi o tym jako czwarta faza badań, że kiedy dany produkt leczniczy jest już podawany ludziom, to on jest w dalszym ciągu badany, tak? Ze względu na to, że nie jest tak, że zespół badawczy, dobra, zrobiliśmy wszystko, gasimy komputery, tutaj wszystkie papiery do niszczarki. Nie, cały czas zbierają informacje i cały czas analizują. Więc bardzo ciężko by było ukryć w ogóle taką sytuację, żeby jakaś bardzo negatywna rzecz, którą no, tutaj trzeba wykazać, że ona powstała wskutek szczepionki, a nie tylko i wyłącznie po, bo równie dobrze, jeżeli kogoś potrąci samochód, to też można powiedzieć, po wyjściu z punktu szczepień, to można powiedzieć, że szczepionka spowodowała potrącenie przez samochód, tak? No, jest milion rzeczy, które na nas czyha w naszym całym świecie, czyha na nasze zdrowie, czyha na nasze życie. Więc wiesz, więc no może powoli dochodzisz do jakichś sensownych wniosków.
0: Bardzo, bardzo się różnią od siebie te informacje, które są podawane w mediach zależnych i niezależnych. Właśnie, może tak powinniśmy dzielić media, skoro są media niezależne, to są też media zależne. Ale zależne od kogo teraz, pytanie.
1: No właśnie.
0: Trzeba tu dojść, od kogo zależne. No, niezależnie, już niezależnie od tego, czy COVID, jakie on zbiera żniwo, jeśli chodzi o sprawy związane ze zdrowiem, no można tu długo też dyskutować o ludziach, którzy się nie doczekali na przykład opieki zdrowotnej, bo lekarze byli zajęci koronawirusem i tak dalej, ale mnie na przykład interesują takie przypadki jak pan Jarosław Gasik, restaurator z Wrześni, 56-letni, świętej pamięci już niestety, bo właśnie się powiesił, bo mu biznes siadł i ciekawe ile jest takich przypadków już teraz, o tym się, ja myślę, że takie informacje mogą być blokowane oczywiście w słusznej sprawie dla naszego dobra, żeby nie wzbudzać paniki. No i to jest biedny człowiek, bo on właściwie, jego pracownicy mówią, że to był bardzo człowiek taki, który dbał o swoich ludzi, zawsze płacił na czas, przejmował się bardzo, żeby mieć te pieniądze i właściwie to on się zabił nie z powodu tego, że mu siadł cały interes polegający na wynajmowaniu sali bankietowych, na prowadzeniu restauracji, tylko czuł się taki bezradny, jeśli chodzi o odpowiedzialność w stosunku do ludzi. No, taki dobry człowiek, nie? Tak go wspominają wszyscy i bardzo wzruszeni są. No i zatrudniał około 80 osób, no i nie żyje. A w ogóle to mi się to wszystko kojarzy, co się dzieje z takim zmuszaniem nas do uległości. No bo tak, z jednej strony faktycznie te maseczki to przypominają trochę kagańce. Brakuje tylko... Donajcik. Sway.
2: Skoro nie było zapowiedzianej kozy nocnej, to na równie dobrą audycję uśmiechnięta buźka.
0: O, czyli jesteśmy równie dobrzy jak koza nocna. No to taki komplement, ty słyszałeś?
1: No super, fantastycznie.
0: Nie, koza nocna trochę lepsza, już bez przesady.
1: Też mi się tak wydaje, bez Zenka to by tego radia nie było. To naprawdę, ja codziennie Panu Bogu dziękuję, że jest taka koza jak Zenon. To są takie osoby jak pewne.
0: No, ja każdego dnia też dziękuję Panu Bogu. No bo tak, mamy te... Dziękujemy Sławę za dyszkę. No bo tak, mamy klechy, które... i sektę watykańską, muszę to mówić z taką zajadłością, jak Michalkiewicz czasami. Mi się bardzo podoba ten jego ton. Mamy klechy i tą sektę watykańską, która chce, abyśmy klękali przed nimi i jedli im z ręki. Wiesz, taka odrobina szydery i jadzikum musi w tym być. No bo to się tak sprowadza do tego, no bo wiesz, Boga nie ma, ja tak uważam, i klękamy w sumie przed tym klechą i jemy mu z ręki. No to tak się mówi, jeść komuś z ręki, nie? Mamy te rządy, które nam kagańce na pysk wsadzają, i obroże ze smyczą od banksterów, od światowej finansjery. A na koniec przychodzi pan Wadza, pan mundurowy, i każe ci się tak jak dziecku. Stój tu w miejscu, pokaż rączki, przedstawić się ładnie, numer obozowy, numerek pokazać i tak jak chce. I też pokazuje ci swoją dominację. Nie kojarzy ci się to tak, że rządy, ich aparatczyki różne, mundurowi, klechy, chcą nas tak zmusić do uległości i poniżyć nas.
1: Znaczy, no trochę. Każda z tych grup działa, powiedzmy, w swoim interesie i na swój sposób, o ile w sytuacji takiego funkcjonariusza, no to jednak trochę głupio przeprowadzać czynności wobec kogoś, kto biega sobie samopas, ewentualnie sobie idzie i tak jest. Przepraszam, czy chciałby pan odpowiedzieć na kilka pytań, proszę pana, bo my tutaj mamy do pana bardzo ważną sprawę. Jeżeli panu to nie przeszkadza, to ja chciałbym tutaj zająć 30 sekund. Nie, a tu przepraszam, nie. No to tak wiesz, tak trochę kiepsko, oczywiście pomijając patologiczne sytuacje, które oczywiście się zdarzają. Więc wiesz, co do klechów, no to wiadomo, tak? No, sama koncepcja religii, potraktowania człowieka jako coś gorszego, jako takiego, wiesz, takiego kundla, takiego gościa na własnej planecie, który tutaj musi przeprosić za to, że sobie źle pomyślał o sąsiadce. Jakieś tak... Człowieku, klimat uległości, czy choćby rytuał, który kompletnie mnie zaskoczył kiedyś w okolicach Wielkiej Nocy, jak mnie babcia zabrała na mszę, to wszyscy tak w kolejce się ustawiali i całowali ten figurę Jezusa po stopach niemytych, więc Jezus Maria, to jest chore. Czołem pewne osoby.
3: Szczęść Boże. To mi przypomina tych ludzi, którzy byli tak zmuszani na tych protestach rasistów, neorasistów w Stanach Zjednoczonych, BLM, że musieli tam jakoś, nie wiem co, klękać, hajlować. No coś, ten deseń troszeczkę. No, nowa religia, stara religia. Ciekawe jest, ile chorób się rozniosło przez to całowanie wielkanocne, chyba to jest faktycznie, no, tej krzyżanie czy czegoś. To tak stópki i później się tak chusteczką robiło, przynajmniej u mnie na wsi.
1: Tak, tylko że chusteczki się nie zmieniało.
3: No, to niezłe. Słuchajcie, mnie tak zastanawia, jak ci tacy z otwartym umysłem łączą, potrafią te same osoby jednocześnie mówić, że COVID jest bronią biologiczną i że żadnego COVID-a nie ma.
0: No faktycznie.
3: To tak. Tej samej wypowiedzi, nie?
0: Faktycznie, coś tu ktoś się miesza w zeznaniach trochę i brak logiki troszkę, no.
3: No, to muszę powiedzieć, że jest całkiem niezłe.
0: Chociaż, wiesz, no można to zrozumieć tak, że nie ma COVID-a takiego, jak nam przedstawiają, tylko jest broń biologiczna. W tym sensie, że nie ma go tak, jak chcą, żebyśmy myśleli, że to wygląda, że jest coś takiego, nie?
3: Co za różnica? No, jest, to jakiś jest, nie?
0: No jest spora różnica, bo ty to przedstawiłeś tak, że to jest taki błąd logiczny, całkowity, że no skoro go nie ma, to jak może być jakaś broń biologiczna, skoro w ogóle tego nie ma i to jest wymyślone, a mi chodzi o to, że przedstawiają to, że nie ma takiego COVID-a i jak go się przedstawia, po prostu, że to jest trochę inna bajka, inna para kaloszy.
1: To parę dni temu słyszałem ciekawą szurską teorię na szurskim kanale, to znaczy może nie tyle szurską teorię, co samą wypowiedź. No ile tam zginęło? Raptem 2 miliony ludzi, co to jest? Ja tak... Co? 2 miliony zgonów do przodu w ciągu roku i to jest nic? Kurde, no nieźle macie na tej swojej planecie, moi drodzy, naprawdę nieźle. Więc no właśnie, no kwestia skali. Teraz swoją drogą jest całkiem poważnie podchodzi się do pochodzenia owego wirusa, odkąd tam WHO zaczęło wreszcie cokolwiek działać. No i są pewne spekulacje jednak wskazujące na to, że nie jest wykluczone, że o ile samo to odzwierzęce pochodzenie choroby jest jak najbardziej zatwierdzone, to są pewne przypuszczenia, że te zwierzątka, które później trafiły do gara, zwyczajnie z tego labu uciekły i w ten sposób wirus spierdzielił. Ale to jest w dalszym ciągu tylko i wyłącznie daleka hipoteza, dlatego póki na ten moment nie mówię nie, ponieważ pojawiły się ku temu nowe dowody.
3: Pojawiają się też bardzo ciekawe tematy, jakoby były jakieś masowe wymordowania emerytów i ludzi w domach opieki społecznej. No, to ciekawe, jak. Ja nie słyszałem, żeby emeryci jakoś padali jeden za drugim, ale to, wiesz, nikomu nie przeszkadza takich bzdur gadać.
0: No ponoć był taki przypadek, jakiś taki jeden dom spokojnej starości, gdzie bardzo dużo tych emerytów przeniosło się do lepszego świata nagle.
3: A czytałeś coś więcej niż nagłówek?
0: Znaczy, wiesz, no nie oczekuj, to już było jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie po prostu, ale no zawsze czytam więcej niż nagłówek.
3: No to w nagłówku dość, znaczy więcej niż nagłówku dość jasno w takich wypadkach jest wskazane, że prawdopodobnie ktoś przyniósł, nie? I rozniósł. Bo to nie jest tak, bo jeżeli było dość dawno, no to bardzo możliwe, że to w ogóle się nie dotyczyło szczepionki. Od tego zacznijmy, bo szczepionka kiedy trafiła pod koniec roku, na początku roku, więc jeżeli to jest dość dawno, to jest więcej niż 2 miesiące, to nie bardzo. Ludzie też zapominają, że nie ma tak, że dostajesz pierwszą dawkę, od razu jesteś, już masz odporność, nie? Wręcz przeciwnie. No jest szansa, że ktoś może z personelu to przywleca, albo że w ogóle gdziekolwiek ktoś inny to przywlecze i to już później się rozniesie. No niestety sprawa jest załatwiona.
0: Takie pytanko mam dla rozluźnienia może troszkę. Widzicie planszę w tej chwili tutaj na YouTubie i taka ankietka. Jak myślicie, dlaczego tutaj jest taka fejkowa widownia sztuczna z papieru i siedzą na trybunach? A, bo muszą zapierdalać i nie mają czasu iść na mecz. B, bo nie żyją. C, bo ich nie stać, żeby pójść już na mecz, bo zbankrutowali.
1: Moim zdaniem B. Powinniśmy poszukać tych osób,

0: swojej terapii, a niestety pan Zięba coś takiego robi. Sam czytałem dzisiaj epilog pewnej niezbyt fajnej historii, kiedy to babcia pewnej kobiety, którą tam gdzieś tam znam z Fejsa, jej lekarzem POZ-u był Bodnar, ten Bodnar od Amantadyny, który przez wiele tygodni, mimo że widać było takie typowe objawy covidowe, nie wysłał babci ani na test, ani do szpitala, tylko zapisał jej, wiesz, antybiotyki na infekcję wirusową, bardzo fajnie. No i się okazało, że dzisiaj babci zmiotło z planszy. No i to takie pytanie, czy gdyby pan Bodnar przez 2 tygodnie się nie mieszał i wysłał tę osobę zwyczajnie wcześniej spod swoich skrzydełek, no to może babcia miałaby odrobinkę większe szanse. I to jest właśnie ten problem, tak? Że stawiamy medycynę alternatywną nie w postaci dodatku, nie w postaci jakiegoś uzupełnienia, nie w postaci jakiejś suplementacji, tak? Suplementacja to jest coś dodatkowego, a nie coś zamiast. Ta ideologia, którą Zięba przekazuje, no jednak jest czymś innym. Już od dłuższego czasu, już gdzieś od roku go nie słucham. Jestem tym zwyczajnie znudzony. Zbiera mnie na wymioty, kiedy słyszę jego manierę, styl wypowiedzi, te same głupie dowcipy, które może przemawiają do pokolenia wyjących 50, ale do mnie nie do końca.
1: No.
0: Ale wątpię, żeby tutaj jakoś się zmieniło, a jeszcze wracając do masek, tak, no tutaj na tych maskach widzę ewidentny przekręt i nawet nie chce mi się tego za bardzo bronić, bo tak przez chwilkę, kiedy usłyszałem, że zmieniają rodzaj zasłaniania twarzy właśnie na te maski jakiegoś typu, to myślałem, że ma to na celu zablokować wszelkiego rodzaju nosaczy. Czyli wiesz, czyli zakładasz sobie tak maseczkę, tylko z nosem na wierzchu, co oczywiście całkowicie zaprzecza sensu istnienia tej maski. No, ja powiem tylko tyle. No, nie musicie tego kupować od Chemu, od Kulczyka. Spokojnie możecie sobie ściągnąć te maski z AliExpressu i się tym zwyczajnie nie przejmować sam. Przez długi czas chodziłem w arafatkach, więc widzę tutaj niemały smrodek.
1: Dobrze, Etam jest na antenie.
2: Cześć. No, nie wiem, od czego zacząć. Powiem tylko tobie, trzeba, że, ale nie traktuj tego jako kontel akurat, bo Bodnar, tak, doktor Bodnar z Przemyśla, on zdaje się jest, on nie stosował żadnej medycyny alternatywnej, natomiast zastosował lek, który jest tradycyjnym lekiem, normalnie opatentowanym i dopuszczonym do używania, tyle tylko, że akurat nie w tej chorobie, tak, bo u nas są takie specyficzne przepisy, że...
0: Hola, ale ja
2: kanony, że tak powiem.
0: Chodzi o to, że on odmówił pacjentce swojej leczenia szpitalnego, której ona potrzebowała.
2: Znaczy, wiesz co, tego to bym nie był pewien, bo gdyby taka była prawda, to on by już dawno siedział, bo on jest nacenzurowanym w tej chwili, a sam widzę w internecie, jak bardzo mocno izby lekarskie w tej chwili starają się zamykać usta wszelkim lekarzom, którzy cokolwiek powiedzą przeciwko szczepieniom, tak zwanym szczepieniom, i cokolwiek w ogóle zmienią, że tak powiem, tę główną linię narracji, tak, jaka obecnie obowiązuje. Natomiast tutaj chciałem wrócić do tego dochodu gwarantowanego, bo tam krawiec mówiłeś o tej smyczy takiej zarzucanej na szyję. No tak, no bo do tej pory taką smyczą dla większości ludzi, sęk w tym, że dla większości, nie dla wszystkich, był kredyt, tak? Bo jest dużo ludzi, ja też znam takich ludzi, którzy nigdy żadnego kredytu nie mieli, więc siłą rzeczy nie są w żaden sposób na smyczy tutaj, tak? Natomiast w momencie, kiedy wejdzie bezwarunkowy dochód podstawowy w takiej formie, w jakiej jest planowany, czyli że będzie to w Polsce, to wam powiem, tak czytałem, wczytywałem się w te artykuły, które były dostępne do tej pory, to ma być 700 zł dla osoby niepełnoletniej i 1200 dla osoby pełnoletniej do końca życia, i to niezależnie od tego, czy osiąga przychody, czy nie, no to będzie narzucenie smyczy wszystkim, tak? No bo teraz tak, będzie to obwarowane pewnymi warunkami, bardzo analogicznie do tego, jak jest obwarowany artykuł 68 Konstytucji, czyli powszechny dostęp do służby zdrowia. Albo jesteś w urzędzie pracy i się zgłaszasz, albo się nie zgłaszasz i oni ci cofną ubezpieczenie, tak? To jest niezgodne z konstytucją, ale kogo to obchodzi, tak? I na tej samej zasadzie może być tutaj. Będziesz dostawał te 1200 zł, znaczy my będziemy dostawać, jak pewnie trzeba, i tak, 1200 zł.

0: O ile oczywiście będzie na tym zależało, bo pewnie będą apele do tych, którzy mają pieniądze, żeby tego nie brali, to analogicznie do tego, jak było z 500 plusem. No i będzie to taka smyczka na tych, dla których te 1200 zł będzie jakimś tam być albo nie być w mniejszym stopniu. Na przykład do tego, żeby, no dobra, dajemy wam te 1200, ale jest jeden warunek. Ja już od razu wam powiem, jaki to będzie na pewno warunek. Przejście całkowicie na walutę elektroniczną, która będzie miała, tak jak obecnie, statut waluty prawnego środka płatnego.
1: Tak, tak. I tak się o tym mówi właśnie, że ma być też to związane z rezygnacją z handlu gotówkowego. Będzie bezgotówkowy handel. Dokładnie, tak to się przedstawia. I to wszystko się wpisuje w jakiś... Już nieważne, czy istnieją masony, iluminaty i satany, tylko to wszystko się pięknie układa w jedną całość i punkt po punkcie się zostaje wdrażane. I co jeszcze się może wiązać z takim dochodem gwarantowanym? No na przykład... To, że no, nie wiem, jakby miało wyglądać to odbieranie majątku prywatnego. W tej chwili PiS prawdopodobnie opodatkuje majątki, bo już nie ma co opodatkować, może tylko nasz majątek opodatkować. Więc trzeba będzie zdać państwu znowu relację z tego, co mamy. Pokaż Polaku, co masz.
0: I tutaj mały wpęd.
2: We fraku.
0: Zapomnę.
1: Chlebaku. We fraku.
0: Trzy dni temu poszła informacja, tak odnośnie tego, co ty teraz mówisz, Travis, poszła informacja, która jest groźbą, bo to na portalach brzmi jak groźba, to ten tytuł. Jeśli nie odbierzesz tego telefonu, 5000 kary ci czeka. Otóż za chyba 2 czy 3 miesiące, to już wakacje, to ma rozpocząć chyba, czy koło wakacji, urzędy będą wydzwaniać, bo zbudowane, jak wiadomo, bazy mamy, zarejestrowane te komórki, będą wydzwaniać do obywateli celem jakichś tam badań statystycznych z jakimiś pytaniami.
2: Nie dotarłem, jakie
0: to będą pytania, ale będzie to jakieś badanie statystyczne odnośnie no, szczęścia ogólnego, jak jesteś bardzo szczęśliwy i pewnie jakieś takie pytania będą w ten sposób sformułowane.
2: Pytam, spis powszechny, miałeś ich 10 w swoim życiu.
0: Tak, potrzeba, to się tak nazywa, spis powszechny, tylko zauważ, że to jest na razie tylko taka wrzutka, nie. Tak samo jak wrzutka jest już na ten temat, że od sierpnia wchodzą dowody biometryczne w Polsce. I oczywiście jest to jak zwykle uzasadnione.
2: Tam bliżej mikrofonu, bo trochę giniesz. Nie żebym bardzo żabował, ale...
0: Dobra, okej, bo chciałem, żeby nie fukało w mikrofon. Że Unia Europejska nam nakazała, tak? Jak każda głupota, nie? Tak samo w bankach, że Unia Europejska nakazała trzymać przychody, oświadczenie ze Stanów Zjednoczonych podpisać i tego typu rzeczy, nie? Także od sierpnia, jeżeli chcecie mieć przez 10 lat ważny dowód, to pośpieszcie się, zgubcie ten, który macie i czy tam go spuśćcie w toalecie i pójdźcie po nowy dowód do sierpnia, będziecie mieć na 10 lat ważny dokument, bo to będzie wymieniane nie tak jak była wymiana na te plastikowe, że jednego, że tak powiem, za jednym rzutem, tylko stopniowo aż do 2032 roku, nie? Czy tam pierwszego, czy drugiego, już nie pamiętam. Tak jak po prostu będą się kończyć ważności tych dowodów.
1: Mają wprowadzić teraz też o dziwo znowu taką rzecz, która będzie na rękę ludziom, którzy chcą na przykład wykupywać jakieś interesy zbankrutowane, czy prawie zbankrutowane, już takie na skraju upadłości. Mianowicie będzie taka możliwość, że możesz sobie sprawdzić łatwo, czy ktoś ma długi, czy zadłużony jest. Wystarczy PESEL czyjś, nie? I sobie sprawdzasz. I szukasz sobie takich właśnie biedaków, którzy już są na skraju bankructwa, żeby móc, no właśnie, znowu wykupywać interesy. Być może w tym planie chodzi też o to, żeby państwo powykupywało, co, żeby chapnęło co bardziej smakowite kąski, a potem to porozdawało, tak, za jakieś długi państwa, znowu właśnie zagranicznym jakimś molochom, dużym graczom. Wszystko to się pięknie jakoś układa. My się cały czas zastanawiamy, czy to szuria, czy nie szuria, szuria, czy nie szuria. A krok po kroku wszystko dziwnym trafem zawsze na rękę tej światowej finansjerze, banksterom i tym Żydom mitycznym też, których nie ma i w ogóle, czy istnieje coś takiego, ktoś taki jak Żyd? Czy możemy mówić, że w ogóle, czy istnieje Żyd? Zastanówmy się nad tym, nie? No, a mamy prezydentów samych takich, i którzy nam tu Chanukę robią i dbają o interesy Izraela, nie? Jak Lech Kaczyński. Nikt tyle nie zrobił dla Żydów, co Lech Kaczyński. Ale dobra, już nie mówię, bo wiem, że będziecie źli zaraz, że w ogóle wypowiedziałem to słowo Żyd. Nie wolno, nie wolno, nie wolno. I coś jeszcze chciałem ważnego powiedzieć, ale się zdenerwowałem.
0: A ja ci chcę odpowiem na to pytanie, bo teraz sobie przypomniałem to, co powiedziałeś, jak oni to zrobią z tym majątkiem trwałym. Bardzo prosto. No powiedzmy, że dysponujesz 3 mieszkaniami, tak? No i teraz wprowadzony jest podatek katastralny, jak wiesz, planowany jest 1-3%, czyli kompletnie absurdalna kwota, nie? Mhm. I teraz tak, zwalniamy tych, którzy mają jedno mieszkanie. Jeszcze może być tak, że to będzie mieszkanie jakieś, jak to było kiedyś, usystematyzowane, czyli na przykład 40 metrów max, tak, na jedną osobę. I wszystkie pozostałe mieszkania, czy wybierasz sobie, które mieszkanie jest twoim ośrodkiem życia, a wszystkie pozostałe zostają opodatkowane tym katastratem na początek, tak? I to wystarczy. No. I to wystarczy, że się będziesz musiał pozbyć, bo po prostu nie będziecie stać na to, żeby płacić tam 20 czy 30 tysięcy rocznie do kasy państwa podatku katastralnego, który zresztą jest słuszny. Bo są 3 rodzaje słusznych podatków. Katastrat, podymne i żupne. Te trzy podatki zawsze były podatkami sensownymi, ponieważ to są podatki, które po prostu wynikają, że tak powiem, z naturalnych praw człowieka, nie? I kwestia jeszcze pozwólcie, że tak ten monolog przedłużę, kwestia bezwarunkowego dochodu. Skąd wezmą na to pieniądze? Znaczy normalnie ten podatek, jak sobie poczytacie Friedmana, który był zwolennikiem tego podatku, on jest całkiem sensowny, bo jeżeli macie działkę na przykład i ta działka należy do was, ale nie możecie na niej wydobywać, na przykład jeżeli znajdziecie jakieś skarby, tak, wszystko musicie oddać państwu, czy nawet ropa wam wytryśnie, że tak powiem, tak jak kiedyś w Karłowie, Darłowie, już nie pamiętam, gdzie to było, u rolnika i mu oczywiście tą działkę zabrali, to jeżeli nie możemy korzystać z naszego wspólnego dobra, które jest w ziemi jako państwo, tak jako obywatele, czy jak ja wolę suwerenii tego państwa, no to należy nam się procent od wydobycia. Tak? A Polska ma akurat dobre złoża węgla, dobre złoża ropy, dobre złoże bursztynu, geotermalne różne rzeczy. No jesteśmy akurat takim Kuwejtem jak na Europę. Tak? I teraz powinniśmy z tego mieć wypłacany jakiś odsetek. Tak? A plus jeszcze oczywiście na fundusze emerytalne, tak jak to robią Norwegowie. I gdyby z tego wydobycia, które zostało całkowicie praktycznie oddane za bezcen korporacjom, gdyby były te pieniądze gromadzone, plus jeszcze oczywiście reparacje wojenne od Niemiec, podpisanie traktatu pokojowego, to miałoby sens, ale jeżeli to będzie na tej zasadzie, że będziemy opodatkowywać tych, którzy jeszcze coś robią, na rzecz tych, którym się przestanie chcieć, no ja nie ukrywam, będę należał do tej drugiej grupy, jeszcze bardziej mi się przestanie chcieć, no to dla swojego, że tak powiem, sumienia, ja wolę, żeby takiego czegoś nie było w ogóle, nie? Ale niestety wszystko zmierza ku komunizmowi. Nic na to nie poradzimy.
1: No i niestety wzrasta też poparcie dla takiej opcji, czy to lewicowej, czy komunistycznej, w obywatelach, tak jakby pragnęli sami takiego świata trochę, w którym państwo zadba o wszystko, będzie sterowało gospodarką i wydzielało nam i dawało kartki jakieś tam na żywność. Przypominam, że mamy coś takiego jak donaty w audycji, ostatnio nas nie rozpieszczacie, a mówiłem, że jeśli Nocny Marek nie będzie jakoś donatowany, na razie 20 zł dzisiaj zebraliśmy, dziękujemy, no to się, ja przynajmniej będę się zastanawiał, czy to dalej prowadzić, więc nie wiem jak potrzeba, ale no też pewnie chciałby być jakoś doceniony. Dzwoni furiat, nie wiem czy odbierać, czy nie odbierać.
0: Bierz go na raz, wyjdzie nas 4.
2: Już wiesz, Krawiec.
0: W czworokącie najlepiej.
1: Dobra, może będzie wątek humorystyczny, tak dla rozluźnienia, coś po...
2: Okej, dobra, to się przebudziłem trochę.
1: Może coś tutaj zaśpiewa.
0: Z tymi donatami to wyjąłeś mi, Krawiec, z ust i właśnie się czuję tak, jakby mi ktoś zabrał dał komuś do kieszeni. No. Sam miałem wspomnieć.
1: Dobra, dobra, dzwonimy. Muszę dodać ręcznie, bo się nie odebrał, nie wiedzieć czemu. Skype płata figle. Dobra, jest furiat na antenie. Witamy i słuchamy z zaparciem.
2: Racja.
3: Dobra, nie wiem.
1: Tak, tak, no to tak to jest właśnie na tym świecie.
2: Mądrze powiedziane. Świetna robota.
3: Tak, nieważne. Panowie, koni, krawcze i potrzebo, mam do was pytanko takie. Czy na waszej antenie mogłaby wystąpić moja mama jako lekarz? Załóżmy, stwórzmy może jakąś, nie wiem, nie, moja mama nie jest szczególną kobietą do szczepionek, po prostu jest lekarzem i chętnie odpowie na wszelkie pytania, które będą zadawane od ludzi. Czy jest to możliwe?
1: No,
3: żeby zrobić taki content?
1: Ja zawsze jestem otwarty na takie propozycje, wiecie o tym, no ale jeszcze musiałby się potrzeba wypowiedzieć drugi kapitan.
2: Nie mam nic przeciwko.
3: No, ja nie, bo wiesz, teraz sobie z mamą rozmawiałem pół godziny, wszystko w porządku, no i ona powiedziała, że czemu nie, no, odpowie na te pytania, na które będzie umiała odpowiedzieć, czyli na te pytania, które załóżmy tam w swoim przejściu, prawda, logicznym, kardiologicznym również też by miała umieć. I może sobie zrobić jakąś taką, może umówmy się jakoś, nie wiem, w taki sposób, żeby dana audycja była w dany dzień i przycho, no.
1: To może się umówmy. To w takim razie uzgodnijmy szczegóły na priwa, czy to na kontakt @radio.pl, czy to na Skype'ie też możesz się ewentualnie odezwać. No i uzgodnijmy, kiedy by to mogło być. No, brzmi ciekawie. Na pewno by to było coś fajnego, nie? Na antenie. Taka gościni w postaci szanownej mamy.
3: Ja naprawdę przekonywał. Niedługo. Ona mówi, nie ma sprawy. Ale tylko w kwestiach, których wiem, co jest grane.
1: A czy rozmawiałeś w ogóle z mamą już na ten temat, w furiacie?
3: Antywirusowe ona się nie zna.
1: W furiacie mamy trochę kiepskie połączenie, więc nie wiem, czy mnie słyszysz, ale jest tu też takie pytanie, ja też bym chętnie się dowiedział, czy rozmawiałeś w ogóle z mamą na ten temat, czy proponowałeś jej coś takiego? Tak?
3: Przez pół godziny.
1: Aha.
3: Chociaż
2: wyłącz kamerę, furiat.
1: Spróbuj wyłączyć kamerę, bo mamy słaby transfer i troszkę rwiesz. Może jak
0: z kamerą w furiacie i po prostu strasznie dużo danych tak zabieraj. No, przerywać głos.
1: Więc spróbuj tam kliknąć na ikonkę kamerki na Skype'ie, to powinna się wyłączyć i wtedy może będziemy się lepiej słyszeć.
0: Oj, chyba kliknąłeś w mikrofon. No tak, mikrofon wyciszył się.
1: Jak ja się nie spodziewałem, że będą takie problemy. No dobra. Dobra, furiacie, to będziemy w kontakcie. O, dobra, chyba się udało w końcu furiatowi trafić palcem. No nie, i włączył znowu. Dobra, furiat, to będziemy się dogadywać w takim razie jakoś tam już na priwa, co do takiego
3: jest
1: spotkania.
3: Jest dobrze.
1: No teraz
3: jest
1: lepiej,
3: dobrze.
1: Tak.
0: Teraz super.
1: Teraz lepiej. No to co, to będziemy się dogadywać, nie? To myślę, że nie ma co bić piany, po prostu się dogadamy na ewentualne spotkanie, jak mama będzie dalej zainteresowana.
3: Ale wiesz, chodzi nie o szczepionki, nie o, wiesz, jakieś teraźniejsze rzeczy, tylko ogólnie pytania do lekarza. Załóżmy.
1: No, to fajne, okay? Fajne by było, bo może nam się wszystkim tu nazbierało trochę pytań takich związanych, czy to z jakąś kandidą, czy z COVID-em, czy nie wiem, suplementacja, no co nam tam przyjdzie do głowy, jakie tam tematy się pojawiały. Można też mamy zapytać, co myśli na przykład o medycynie alternatywnej. Zawsze takie, tak, ale to nie mówmy jednocześnie może, nie? Można też zapytać mamę, co myśli właśnie o medycynie alternatywnej, jaki ma stosunek. No i to by było ciekawe spotkanie właśnie z panią lekarką. No dobra, Furiat, to dzięki za ciekawy pomysł, propozycję. Będziemy tam się kontaktować i dogadywać, okej?
3: Okay? Dobrze, ale kiedy, gdzie, jak i w którędy?
1: No...
0: Zdzwonijcie się w tej
1: Zdzwonimy sprawie. Się, no mamy tutaj twój profil na Skype'ie, w razie czego, więc nie będzie problemu, nie?
3: No niby tak. Na Wajza.
1: Może bez tutaj ataków ad persona.
3: Dobra, dziękuję.
1: Trzymaj się, Furiacie, hej.
4: 97 subukcji, 5 zł.
1: Donajcik, momencik, co tu przyszło? 5 zł, od 297 subukcji, 5 zł i komentarz bardzo mądry i wiele wnoszący do audycji. No, dziękujemy. Zawsze jakiś wyraz... Dobra. Okej. Okay. Czy chciałbyś jeszcze coś Etamie powiedzieć na koniec? Czy tyle? Czy to by było na tyle? Halo?
2: No i zdech.
0: Coś dobra. Nas poprzerywało, przynajmniej u mnie tak.
1: No teraz cię już słychać. To co, jeszcze coś na koniec?
0: No jeszcze właśnie odnośnie tego dochodu chciałem wam powiedzieć, bo z tego, co udało mi się znaleźć w sieci odnośnie tych nowych pomysłów, one próbowały być dwa razy, próbowano je dwa razy już w Unii przeforsować na skalę europejską. Pierwszy raz bodaj w roku 72, a drugi raz jakoś obok traktatu lizbońskiego, wtedy kiedy Polska nie podpisała, czy podpisała wszystko poza kartą praw podstawowych, która zresztą i tak w Polsce obowiązuje już w tej chwili. Natomiast, znaczy sądy mają orzekać według niej, natomiast w tej chwili prezydencja jest w Lizbonie, czyli w Portugalii, tak? I w tej chwili są bardzo zaawansowane prace. Znaczy trudno mi jest powiedzieć, jak zaawansowane, bo to wszystko jest w języku angielskim, a ja sobie mogę tylko poradzić translatorem. Natomiast planuje się, że w ciągu tych 2 lat, czyli właśnie tej prezydencji portugalskiej, zostanie to ratyfikowane. Pytanie tylko, czy będzie to na takiej samej zasadzie dla wszystkich członków Unii Europejskiej, czy tak jak z dopłatami rolnymi będą lepsi i gorsi, tak? Bo ja myślę, że... Bo pierwsze słowo to było 1000 euro, czyli wtedy na nasze około 4000 zł. Natomiast nie sądzę, żeby w Polsce tak wysokie pieniądze miały być płacone w dochodzie gwarantowanym, bo jednak gro rzeczy, my jesteśmy takimi Chinami Europy, jeśli chodzi o państwa zachodnie, i tutaj jest jednak dużo firm przeniesionych i to po prostu nie byłoby na rękę Niemcom i Francuzom. Nie? To tak na koniec ode mnie. No to się trzymajcie, hejka.
1: Dziękujemy.
0: I wpłacać tam do słuchaczy. No, wpłacać, bo zadzwonię drugi raz.
1: Trzymaj się, cześć. To była groźba, sami słyszeliście. No nie, ja mówię serio w tym momencie, prawdopodobnie za tydzień mnie nie będzie. Nie wiem, czy potrzeba będzie chciał z kimś innym może poprowadzić. No ja muszę trochę popracować, żeby mieć co włożyć do gara, niestety.
2: Co to się dzieje? Normalnie nowy porządek Krawca.
1: Właśnie nie porządek, tu muszę posprzątać w końcu. No cóż, no wiecie, takie donaty to jest jakiś znak od was, czy wam się chce słuchać takiej audycji, czy nie. No teraz już słuchalność jest niezła, całkiem tu ponad 100 łącznie luda, no ale uznania za bardzo nie ma, więc rynek być może zdecyduje, znaczy nie być może, tylko Tylko raczej na pewno, tak pięknie, że tak pięknie poetycko powiem, raczej na pewno.
2: Bo tyś mnie, krawiec, wziął dzisiaj pod brodę, rzuciłeś bardzo ciężki temat i nie uprzedziłeś mnie w żaden sposób. Ja tutaj mam tematy o kotkach, o nazistach, o kościele, wszystko ładnie ukreślone i tak dalej, wszystko ładnie, pięknie, a rzucasz takiego ciężkiego kloca. No, gdzie jest naprawdę o czym rozmawiać, a ja tak przychodzę, jak się śmiałem na samym początku, jeszcze nie do końca wiedząc, tylko widząc NWO in progress, nie wiedząc, co za tym wszystkim stoi. Okej, no dobra, może spróbuję, może dam radę, może to jakoś pociągnę, może coś dorzucę, a teraz się czuję niczym ciało obce, więc serio, z poważnymi tematami weź mi daj chociaż jakiś taki cynk 2 godziny wcześniej, żebym sobie mógł przejrzeć źródełka, jakoś się przygotować, bo średnio się dzisiaj czuję.
1: No tak, tak, tak wyszło trochę faktycznie, nieelegancko trochę.
2: No, ale, spoko, ale za tydzień zrobię swojego nocnego marka z blackjackiem i dziwkami, więc będzie coś w stylu może luźniorów.
1: No może takie nocne marki lepsze są, może to się nie sprawdza, po prostu taka formuła, gdzie poważniejsze tematy bierzemy na warsztat. No, spoko, no zawsze trzeba spróbować, żeby się przekonać i... Chciałem też powiedzieć właśnie o długach państwa. No słuchajcie, mamy około 1 bln długu, którego już właściwie nie jesteśmy w stanie spłacić, bo to trzeba by... Nie wiem, co zrobić. Właściwie to jest niespłacalny dług. Już nie mamy... Zaczyna brakować pieniędzy na rolowanie długu, czyli na spłacanie samych odsetek, co nas nie przybliża w żaden sposób do spłaty, czy jakoś tam minimalnie przy spłacie tych odsetek. Być może, nie znam się, wiem, że w banku tak jest, że jak spłacasz same odsetki od długu, to coś tam się spłaca, tak powolutku się to ciągnie, jak smród po gaciach. No ale tutaj to nie wiem, jak jest. To jest około 60 miliardów, nie? Rocznie już samych tych odsetek. No i w końcu ktoś powie, sprawdzam, nie? I znaczy sprawdzam. Proszę mnie oddać moje pieniądze, panie Paździoch. A my wtedy powiemy, a skąd mam wziąć, jak nie mam, panie Fertku? No to a pan masz lasy, panie, i złoża pan masz, i pan masz nieruchomościów dużo, panie, to pan dawaj, nie? I mogą nas szantażować. Na przykład tym, że już nam więcej nie pożyczą. Jakby...
2: A czy ty byś pożyczał komuś, komu już pożyczałeś, a on ci nie oddał?
1: No raczej nie. Ale popatrz, to jest groźna sytuacja, bo właściwie bez zapożyczania się ciągłego nasze rządy jakoś nie są w stanie tego ciągnąć. Więc co by było, gdyby nam już nie chcieli pożyczyć, to co wtedy?
2: Znaczy wiesz, to jest takie... Język polski nie ma odpowiedniego słowa. Wiem, że gdzieś to kiedyś było w języku angielskim, że jest rozróżnialne, jeżeli masz kredyt, ale spłacasz go w czasie, to jest inne słowo na taką sytuację, a inna sytuacja, jeżeli jesteś zadłużony, czyli masz pewne zaległości. Także wiesz, także wydaje mi się, że akurat kredyty nie są czymś złym sensu stricte, że fajnie, że się zadłużamy, nie wiem, czy tam pod zastaw naszych, czy to lasów, jezior, czy kamienic, bo jest to pewien taki katalizator naszej gospodarki. Jesteśmy w stanie zrobić dużo, dużo więcej. Taki lewar, który też się zdarza na różnych rynkach, który pozwala nam przy użyciu tych pieniędzy, które posiadamy, na zasadzie takiego przychodzisz do banku i mówisz, mam zajebisty pomysł na zmianę świata i potrzebuję 20 milionów. A taki koleś z takim garbatym mówi, a co pan masz? A proszę pana, ja mam działkę wartą 2 miliony złotych. A to trochę małe. A to jak małe, to jeszcze mam małe dziecko. A to w sam raz. To tutaj do swojego proboszcza pójdę. I dostajesz ten kredyt i jeżeli realizujesz ten biznesplan, jeżeli on się udaje, to się nagle okazuje, że z zewnątrz dostajesz pieniądze, wiesz, wszyscy zyskują. Ty zyskujesz kasę, która pozwala ci zrealizować twoją inwestycję. Twój kredytodawca też zyskuje kasę ze względu na odsetki. Twoja firma się rozrasta, twój kraj dzięki twoim podatkom się rozrasta. Wszyscy wygrywają. No można powiedzieć oczywiście, że to jest jakiś tam trochę sztuczny pieniądz, no a też się nie oszukujmy, no nie sprowadzajmy się do jakiegoś poziomu, w którym tylko i wyłącznie pieniądz, który został faktycznie wydrukowany, to jest bardzo, bardzo skomplikowane. sprowadzenie tego do koncepcji, że to jest taki pieniądz trochę wymyślony, jest zwyczajnie nieuczciwe ze względu na to, że to rynek weryfikuje, ile ten pieniądz jest warty i że nawet takie wirtualne, można powiedzieć, instrumenty finansowe no nie są sensu stricte złe, jeżeli się je rozumie, jeżeli wie się, jak z nich korzystać. Więc okej, spoko, problem się zaczyna wtedy, kiedy mamy pewną inwestycję, mamy pewnego inwestora, który zaufał nam na tyle, żeby pożyczyć nam te 20 miliardów dolarów, czy tam 20 miliardów złotych, i mieliśmy super plan i on nie wychodzi, tak jak ten nasz, nie wiem, centralny port komunikacyjny, gdzie nie została wykonana absolutnie żadna praca, a już ileś tam milionów złotych poszło na pensje, na jakieś właśnie projekty, na jakieś zapasy do tego.

0: No to jest ten problem. I bardzo się obawiam, że niedługo, i pytanie jest tylko kiedy, to wszystko wybuchnie, to wszystko zwyczajnie zacznie wychodzić na jaw. Bo ta kreatywna księgowość, to, że jesteśmy 23. gospodarką w całym świecie, przestanie zwyczajnie działać. Ta kreatywna księgowość przestanie mieć sens i nas życie kopnie w dupę. I to podejrzewam, że zdarzy się to na zasadzie, że jak inflacja wystrzeli do góry, to my się nie pozbieramy. Nagle chleb, bochenek chleba zacznie kosztować 200 zł.
1: Tak, tak. No, PiS kłamie cały czas, na każdym kroku. Kłamią, koloryzują, manipulują. Teraz TVN zrobił dokument o tym, który miał udowadniać, że PiS właśnie znów nas okłamał, twierdząc, że większość pieniędzy na świadczenia socjalne zabrał złym bandytom z różnych przekrętów VAT-owych i tak dalej. Okazało się, że odzyskanych pieniędzy z tych przekrętów oszustw na VAT-ie to jest bardzo malutko się tego udaje odzyskać, że kłamali znowu. Kłamią na każdym kroku, bo oni, bo dla nich to już jest być albo nie być. Oni już muszą kłamać, muszą się trzymać koryta, muszą cały czas wtykać swoje świńskie ryje w słoiki z naszymi konfiturami coraz bardziej, no już nie mają innego wyboru, po prostu wiedzą już, że to się wcześniej czy później zawali i teraz jakby, ja myślę, że oni uciekną w pewnym momencie, że będzie tu jakaś rewolucja, ludzie wyjdą masowo na ulicę, będą starcia z wojskiem, z policją, a te wszystkie świnie stąd spierdolą po prostu i będziemy ich potem tropić w różnych innych krajach i będzie jakaś Norymberga znowu, nie?
0: Bardzo chciałbym dostąpić do takiej... Jak się nazywała ta agencja izraelska, która tropiła Niemców?
1: No też nie pamiętam, ale coś takiego właśnie, no.
0: Ale kurde, byłbym absolutnie pierwszy, żeby tam się zapisać, żeby ich wszystkich, kurwa, wyłapać, znaleźć i dobić. To żadna tam Norymberga, żadne procesy, kurde, tyle ile lat nas dymali, tyle ile lat nam przeszkadzali, to kurde, to wiesz, to nie są ludzie, którzy zasługują na sprawiedliwy proces, oni już sobie swój sprawiedliwy proces wytoczyli przez ostatnie lata.
1: Tu piszą na czacie, że to Mossad ścigał.
0: Właśnie nie Mossad.
1: Właśnie chyba nie, było tak, coś mi się
0: też wydaje. Była taka właśnie dedykowana do ścigania zbrodni nazistowskich.
1: Tak, tak, coś było, była jakaś taka organizacja. No, ja myślę, że coraz więcej z nas marzy o tym, że tak, no bo taka żądza sprawiedliwości, chęć, żeby sprawiedliwości stało się zadość, to we wszystkich jest takie pragnienie. I no, chcielibyśmy, żeby w końcu tych zdrajców, tych, którzy właściwie no, mają krew na rękach, bo doprowadzanie do tego, że ludzie się wieszają, że rozwalanie służby zdrowia, także ona się staje niewydolna, rozregulowywanie wszystkiego, no to prowadzi do śmierci, więc to są ludzie, którzy mają krew na rękach, zwyczajnie są mordercami, należy to powiedzieć wprost. A co się robi z mordercami? No to wiadomo, co się robi. No, to sprawiedliwość wymaga, żeby ich bardzo surowo ukarać.
0: Na czacie pojawiły się głosy, że tutaj ludzie się zgłaszają na katów, więc ja mam swoją ten. Ja już sobie wymyśliłem swoją szpiegowską ksywkę. Kat Monet.
1: Kat Monet. Pięknie. Tak. A ja będę krawiec de Pisior Hunter. z taką strzelbą, trąbką będę chodził i... O! Czuję kaczoła!
2: Donate 5 złotych 67 groszy.
1: Etama chyba.
2: I wy możecie stać się stwórkami donate'ów na gwarantowany dochód bezwarunkowy przyszło? Dla prowadzących. Nie wiem, co krawiec je na śniadanie, ale dołożyć możesz się na nie, tak, ty, właśnie ty. No nie pchać się, wszyscy zdążą.
1: Piękna poezja, zaangażowana od Etama. 5,67, dziękujemy. No ale to raczej nie ratuje sytuacji. Jeszcze jak 10 zł wpadło od czasu, kiedy marudziłem, to raczej bym się spodziewał większego zrywu radiowego. No cóż, może wam to wyjdzie na dobre, bo potrzeba zrobić bardziej taką zabawną, luźną audycję, bardziej taką właśnie łupu-cupu, łupi-dubi.
0: Ostatnio strasznie serce do tego mam właśnie, z dowcipem, z przytupem, z jakimś humorkiem, tylko skończą mi się wreszcie jakieś mięsne kawałki na intro, ale myślę, że nieprędko to się stanie, bo moje czeluści dysków twardych są nieprzepastne, Wróć przepastne, co ja mówię, jajku. No to co, to powoli będziemy się zwijać chyba, bo tak wiesz co, nie chcę wrzucać jakiegoś kolejnego tematu, donajcików nie było, więc to też nie ma co kolejnego okrążenia robić wokół tej dziwnej planety.
1: Ksiądz z Gryfic, czekaj, bo tutaj przyłapany, haniebne zachowanie. I oddawał mocz na środku chodnika. Ale to ja tak na koniec przeczytam, bo to jest pięknie napisany artykuł. Jakoś tak mnie po prostu ujął. Sprawa księdza zbulwersowała wiernych i internautów. Proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach został przyłapany na bardzo haniebnym zachowaniu. 12 stycznia duchowny postanowił skonsumować większą ilość alkoholu. Niestety skłoniło go to do zabawy bez hamulców. Pijany ksiądz postanowił oddać mocz na środku chodnika. Nieszczęśliwie dla niego okazało się, że obok przejeżdżał patrol policji. Widzący sytuację funkcjonariusze zatrzymali się i podeszli do duchownego. Ten niespodziewanie zaczął im ubliżać, po czym ich zaatakował. Miał nawet uderzyć jednego z policjantów. Policjanci obezwładnili agresywnego proboszcza. Duchowny został przez nich ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł za zanieczyszczenie miejsca publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i niepodanie danych osobowych funkcjonariuszom. Dopiero w trakcie interwencji zorientowali się, kim był ukarany. No i to jeszcze jest dalej. No ale kurczę, no wcześniej się dowiadywaliśmy, że dłonie kapłana są konsekrowane. I że w związku z tym, jak on ci zapodaje do japy, to ci nie może się nic złego stać, bo to są święte dłonie. No to idąc tym tropem, jak trzymał się za pindolka, oddając mocz, no to ten mocz, to chyba mocz święcony jest i on no. ubogaca to miejsce.
0: Przekształcił się w wodę święconą, ale krawiec, nie czujesz się teraz takim hipokrytą? Policjant pałujący zwykłego człowieka, czy tam wlepiający mu mandat zły. Policjant goniący sikającego księdza dobry. Nie masz jakiegoś tutaj takiego dysonansu? Stary, weź się ogarnij.
1: Ale nie wiem, to ty uważasz, że to dobrze, że policja wywala ludzi z lokali, że każą ci się tak legitymować cały czas i że ci nie pozwalają wejść tu i tam, bo oni tylko wykonują rozkazy, tak? Znaczy ja się częściowo zgodzę, że powinniśmy swój gniew skoncentrować bardziej na władzy ustawodawczej, a nie na wykonawcach różnych rozkazów, ale wiesz, kto każe być policjantem? Kto im każe? Od czego są oni poza tym? Od czego oni są? Od czego są oni? Od tego, żeby się ciągle, żeby ci wlepiać mandaty za brak maseczki? Czy może żeby bardziej, żeby ścigać bandytów, złodziei łapać, zboczeńców?
0: Tylko, że widzisz, tylko, że kiedy ten policjant szedł do pracy, to nie zdawał sobie sprawy z tego, że będzie musiał kiedykolwiek kogokolwiek ścigać za brak maseczki, więc to jest pierwszy problem, a drugi problem jest taki, co was boli to pieprzone wylegitymowanie się, oszczędźcie sobie czasu sobie i osobom, które was legitymują, co kurde, handlujesz uranem, jesteś poszukiwany, co cię boli pokazać dowód osobisty?
1: No boli, właśnie boli, bo nie lubię, kiedy ktoś mi każe robić coś, co jest niezgodne z prawem. Znaczy, kiedy ktoś łamie prawo i ode mnie czegoś oczekuje. Jak ja wejdę do ciebie do domu i powiem, że ja się chcę tu przekimać i ty widzisz jakiegoś obcego człowieka, no to co ci szkodzi go wpuścić? On się chce przespać
0: tyle
1: tylko.
0: Tyle razy mi zaznaczałeś, że sprowadzam rzeczy do absurdu, a teraz co robisz, stary?
2: Skończcie te wściekłe ataki, to wszystko pomówienia policji przysłał szatan.
1: Czekaj, bo zagłuszył donate od księdza z Gryfic, 10 zł, pisze, skończcie te wściekłe ataki, to wszystko pomówienia, policję przysłał szatan.
0: Czekaj, napiszę do szatana. Nie, szatan mówi, że to nie on. To musiał być Jezus.
1: A co powiedziałeś, jak donajcik przychodził i cię tak zagłuszył
0: szatańsko? Że jesteś strasznym hipokrytą, wróć.
1: Znowu. Nie, to wcześniej było, że jestem hipokrytą, a później teraz, przed chwilą jeszcze coś.
0: Też coś w tym stylu, tylko przypomnę.
1: Że jestem okropnym hipokrytą. No, nie, po prostu, wiesz, słuchaj,
0: gliniarz... Wiem, dlatego, że parę razy mi zarzucałeś, że wyśmiewam rzeczy, że sprowadzam do absurdu, a ty teraz porównujesz wykazanie dokumentu wobec funkcjonariusza państwa do tego, że ci będzie policjant wchodził do wanny albo do twojego łóżka. No to tak... wiesz, przyganiał kocioł garnkowi.
1: Chciałbym, żeby wszystko się odbywało zgodnie z prawem i procedurami, a nie żeby mnie zaczepiał ktoś i bezprawnie, bezpodstawnie. Słuchaj, legitymowanie powinno się odbywać w uzasadnionym przypadku, kiedy istnieje uzasadnione tam domniemanie popełnienia wykroczenia, a nie bez powodu. To już się komuna skończyła, nie ma tak, że przychodzi do ciebie pan Wadza i dokumenty. I może jeszcze pałą, nie? Nie. On ma dopełnić wszystkich formalności, skoro utrudnia nam życie, skoro nam przeszkadza, skoro zabiera nam czas, to musi to zrobić zgodnie z prawem. Inaczej ja się nie zgadzam na przykład, nie?
0: No dobra, no to słuchaj, no to tutaj bardzo mądrą rzecz powiedziałeś gdzieś z półtorej godziny temu, że zawsze możesz zgłosić swój protest właśnie złożyć skargę na postępowanie. I to wbrew pozorom całkiem sensownie działa.
1: No właśnie nie. Nie działa sensownie, bo...
0: Ja tutaj jestem jakimś pieprzonym kosmitą. Chodzę na protesty, jesteś. Nie gazują mnie. Chodzę do sądu, znajduję sprawiedliwość.
1: Tak, pieniędzy też ci nie brakuje. Też nie cierpisz na biedę. No co ci ludzie chcą, nie? Też się dziwię.
0: Ja nie wiem, to jest jakaś symulacja, może ona się zawiesiła trochę i tutaj nagle zabrakło jakiegoś mechanizmu, żeby wszyscy byli równo traktowani. Ja nie wiem. No może, nie wiem, może nie pcham się w gips, może, kurde, no starza mi się być wylegitymowanym i zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli bym kozaczył, to by mnie odwieźli na przykład na komisariat tylko i wyłącznie po to dla ustalenia, bo policjant nie ma, dobra, nie chce mi się, Jezus Maria, mieliśmy tę rozmowę tyle razy, że absolutnie nie chce mi się jej znowu
1: prowadzić. Nie, śmiało, spoko, słuchaj.
0: Na głupie gry wygrywasz głupie nagrody.
1: Jak się skarżysz na policję, to... zainteresowani, ci, którzy się tymi tematami interesują, twierdzą, że to jest skarżenie się na policjanta u policjanta. No to tak jakby ktoś się przyszedł tu obcy i się skarżył tobie na nocne radio trochę, nie? Że na krawca. To ty powiesz... Nie, ty byś akurat powiedział, że to trzeba go tutaj tego, ale to może zły przykład. Jacek.
0: Właśnie, bo mieliśmy takie sytuacje przecież.
1: Ale wiesz, o co chodzi, że to nie można być sędzią we własnej sprawie, nie? Jacek jest z nami. Cześć, Jacku.
3: Cześć. Mam wrażenie, że mam déjà vu, dokładnie powiem, z francusko, bo już dzwoniłem w tej sprawie kiedyś do nocnego Marka, jak poruszaliście ten temat. Albo mi się wydaje. Ale...
1: Do nocnego Maria chyba się przejęzyszyłeś. Do nocnego Maria. Jezus Maria.
3: Nocny Marian jest.
1: Nocny Marian. Nowy tytuł na audycję. Nocny Marian.
3: Przepraszam, pomyliłem się. Jakoś mnie to ominęło.
1: Nie, po prostu miałeś w głowie Radio Maria. Może i nocne radio i połączyło ci się to w jedno. Radio Maria. Albo ten. Nocna Maria. No. Już nie przerywam.
3: No, rzeczywiście, Nocny Maria, telewizja, Nocne Radio, trwam. Słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, dlatego nie lubię się legitymować panu policjantowi, bo jestem wolnym człowiekiem. I to chyba wystarczy, dosłownie. To jest moim zdaniem super, tak jak Krawiec mówiłeś, komuna się skończyła, bo nie może być tak, że pan policjant podchodzi, jak się nazywasz, kurwa? A co cię to obchodzi, człowieku? To jest, ja niestety spotkałem się z takimi rzeczami, policja wokół Politechniki w Poznaniu na przykład legitymowała ludzi z tego tytułu, że jakim trzymają telefon dobry. Po prostu podchodzili się, pytali, policjo, proszę pana, kontrolujemy telefony, proszę pokazać. I wychodzili z takiego założenia, że jeżeli im nie pokażesz, to oni już mają uzasadnione podejrzenie, czy nie chcesz im pokazać, że uzasadnione podejrzenie, że coś z tym telefonem jest nie tak, bo... Pani rzecznik, wtedy była pani rzecznik w Poznaniu, mówiła, że no, jeżeli oni uważają, że nie chcesz, podchodzą i się pytają, czy pokażesz, a ty mówisz, że nie pokażesz, to tu już jest uzasadnione podejrzenie, że coś jest nie tak tym telefonem. I co z tego, że ludzie się skarżyli, jak to i tak trwało przez długi okres czasu. Dlatego to nie jest prawda. Co z tego, że ja się mogę poskarżyć? Oczywiście, że się mogę poskarżyć, ale przede wszystkim oni nie powinni doprowadzać do sytuacji, w której ja się muszę skarżyć. Dlatego uważam, że to powszechne właśnie ciągoty do legitymowania policji przez policję są, no, niestety tragiczne w Polsce. A co jeszcze chcę powiedzieć, że ja...
1: Ja tylko jeszcze szybciutko wtrącę jedną rzecz, że podstawowy problem polega też na tym, że ty powiedzmy idziesz na rozprawę jakąś, jako dziennikarz, chcesz tam nagrywać, działasz w jakiejś sprawie, jest interes społeczny, zatrzymuje cię psiarnia i zaczyna cię legitymować. I sprawdzają cię, wrzucają na bęben i co, może jeszcze proszę pokazać aparat telefoniczny czy niekradziony i tak ci zabiorą pół godziny czasu, rozprawa się odbędzie. Fajne narzędzie do ograniczania naszych swobód obywatelskich i blokowania pewnych inicjatyw, prawda?
3: No tak, jest to rodzaj pewnego, jest to po prostu no, nacisk państwa, zupełnie na obywatela, zupełnie czy organów państwa, zupełnie bezpodstawny, moim zdaniem. Takie coś. To jest jeden z, no, z takich przejawów opresji państwa. Szczególnie, co by się stało, zastanawiam się, gdyby mnie policja trzymała, powiedział zupełnie szczerze, że nie mam dowodu osobistego w ogóle, bo ja nie muszę mieć, jak to ktoś, kto nie mieszka w Polsce. Ale bym miał pewnie wtedy.
1: No, jeszcze proszę się odwrócić, ściągnąć spodnie, schylić, odkaszlnąć i zaglądać ci do dupy. I co ci szkodzi? No, coś ukrywasz w tej dupie?
0: Ja naprawdę czuję jako ciało obce.
1: Bo trochę, może jesteś trochę ciałem obcym po prostu.
3: Ale dlaczego? Dlaczego? Bo przecież, no, podoba się to, że podchodzi policja i mówi, czy mógłby pan się wylegitymować, a ty mówisz, a proszę uprzejmie. To jakby, gdzie jest ta granica, w której ktoś powiedział nie? Albo na przykład, czy jakbym ja podszedł i powiedział, proszę pana, ja podobny facet to mi ukradł rower i raz jeszcze przybił motorower gwoździami do płota. Jak się pan nazywasz? To co byś powiedział?
0: Tak, no to jest bardzo konkretna granica, tak? Mimo wszystko są to funkcjonariusze publiczni, tak samo jak sąd, tak? Każdy wyrok to jest wyrokiem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a nie w imieniu tej sędziny, tego sędzi.
3: No dobra. Rozumiem. Czyli uważasz, że jeżeli to jest funkcjonariusz publiczny, który występuje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, to on ma prawo cię wylegitymować, bo tak?
0: Uważam, że tak, bo to zajmie chwilę i sobie pójdę dalej.
3: To ja tutaj, to jest ta granica, której myślę stawiam, jest, która nas bardzo dzieli. Ja uważam, że nie, że nawet organy państwa bez powodu nie mają prawa mnie legitymować, bo jeszcze raz mówię, jestem wolnym człowiekiem, a nie niewolnikiem. No ale jesteśmy w feudalnym systemie.
1: No ale potrzeba ma wielki szacunek dla munduru i lubi takie zabawy, no
0: nie,
1: jak go zatrzymują.
0: Tutaj nie wsadzaj mi tutaj jakichś dziwnych fetyszy w usta, tak? Tutaj bardziej chodzi o to, że nawiązuje się, tak jak nie wiem, tak jak teraz rozmawiamy, nawiązuje się między nami pewna relacja, tak? I kiedy rozmawiam, czy to z tobą, czy to z Jackiem, czy z Bierutem na jego audycji się kiedyś pewnie pojawię, to staram się ułatwiać bardziej niż utrudniać, tak? A tym bardziej, skoro nie mam nic za bardzo za pazurami, a przynajmniej nie mam na tyle, żeby tutaj jakiś szeregowy szaraczek na ulicy o tym wiedział, no to nie mam absolutnie żadnych problemów z tym i zwyczajnie staram się to i przyspieszyć, bo ja na tym skorzystam i oni na tym skorzystają i wszystko się skończy fajnie, pięknie i wolę stracić 10 minut niż stracić, dajmy na to, godzinę, jeżeli oni będą tam przez dłuższą chwilę weryfikowali choćby moją tożsamość.
1: Ale potrzeba, drogi, szanowny, kochany, wczuj się trochę w skórę innych i pomyśl nie tylko, wiesz, o sobie, co mi szkodzi i tak dalej, tylko pomyśl właśnie o tych wszystkich ludziach, którzy na przykład są jakimiś społeczniakami, jadą właśnie na jakąś sprawę, albo po prostu podpadli władzy, policja ich nie lubi, też są takie osoby i są legitymowani na przykład co drugi dzień gdzieś, albo przy każdej możliwej okazji, po 5 razy.
0: Tak, tutaj się zgodzę, to jest patologia. To jest patologia, która została zrzucona gdzieś tam od komendanta, co pewnie poszło z ministerstwa. I to jest jak najbardziej toksyczne, ale wcześniej z punktu, z którego wyszliśmy, mówiliśmy o takich, wiesz, o takich ludziach jak ty i ja. I do tego się odwołuję.
3: Ja się muszę zwijać. Przepraszam, tak wejdę w słowo, ja się muszę zwijać. Ja bym jeszcze chętnie, jak to potrzeba, powiedział, bo wkładał fetysze w usta różne, ale ja się muszę naprawdę zwijać, bo muszę biec do pracy. Ale dlaczego nie chcę oddawać państwu, czy jakiemuś funkcjonariuszowi publicznemu 10 minut mojego czasu, czy 5 minut mojego czasu? Bo to jest mój czas. I on nie może ode mnie zażądać, żebym mu go oddał nawet minuty czasu, jeżeli nie ma ku temu powodu. Ani państwo, ani żaden inny człowiek. Dlatego właśnie nie chcę państwu oddawać nawet minuty mojego czasu.
1: Dokładnie.
3: Słuchajcie, trzymam się, bo ja muszę uciekać. Przepraszam.
1: Jasne. Trzymaj się, Jacku. Cześć, hej, hej.
0: Także ciągnąc trochę dalej ten temat, zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli będziesz za gryziakiem, jeżeli będziesz tutaj sobie trochę dymił, no to no co, no zaczniesz uciekać, no to wtedy nagle z tych 10 minut się zrobi 10 godzin, tak? Więc nie wiem, no może za bardzo bezkonfliktowy jestem, nie pcham palców między drzwi. I to nie znaczy, że jestem tutaj jakoś, nie wiem, że się wyrzekłem skóry i glanów, tak? Tylko bardziej znaczy to, że trzymam się nisko na radarze. Może w ten sposób do tego podejdźmy, tak bardziej uczciwie.
1: No ale no musisz wziąć pod uwagę, że my tutaj mówimy, bardzo często dotykamy tematów, które dotyczą wszystkich obywateli, ogólnych jakichś zjawisk, wiesz, które są aktualne, a nie, że tam, a co, a ja nic nie mam do ukrycia, mi to nie przeszkadza. No nie możemy na własnym przykładzie oceniać wszystkiego, nie? No bo to faktycznie się trochę
0: hola,
1: o czym innym
0: mówimy.
1: Ja to biorę
0: na chłopski rozum.
1: No to, a czy na chłopski rozum weźmie to też Marcin, który do nas dołączył? Ostatni telefon.
4: Znaczy na chłopski rozum. No ja tylko mogę powiedzieć pewne rzeczy z mojego doświadczenia, jak to u mnie wyglądało i uważam, że policja też bardziej jest skrupulatna do ludzi, którzy są, że tak powiem, mniej hardkorowi, którzy są mniej niebezpieczni, a o wiele bardziej skrupulatna do ludzi, którzy są, jakby mają na bakier z prawem pierwszy, drugi, trzeci raz, którzy nie wiedzą, jak się zachować, to oni czują swoją przewagę wtedy i bardzo wtedy ją wykorzystują. No, mam trochę doświadczenia, gdzieś tam jeździłem na jakieś mecze i tak dalej. Czasami przypadkiem mnie zabierali też na sieczkarnię, czyli to jest taka cela dla kiboli i tak dalej. I jeżeli mają, policja uważam, że jeżeli ma przed sobą kogoś naprawdę silnego, ostrego, takiego dzika, że tak powiem, to zupełnie inaczej się zachowują, a jak mają jakiegoś, nie wiem, chłopaka, który po prostu miał przy sobie, powiedzmy, grama marihuany i po prostu no próbuje coś tam jakby się bronić, to oni są zaraz bardziej tacy butni, agresywni, jacyś tacy no robią się frajerami, nie? I dlatego uważam, że policja jest też słaba i tak dalej. Oni idą trochę na łatwiznę tak naprawdę w tym, co robią, bo są naprawdę brutalni do ludzi, którzy w zasadzie na to nie zasługują, a jak powinni być bardzo brutalni, tak jak na przykład, nie wiem, policja amerykańska do ludzi, którzy naprawdę coś sobie przepierdolą, no to są tacy bardziej waflowaci. Takie mam wrażenie.
0: Wiesz co, to też zależy od kontekstu. Znowu mam wrażenie, że trochę symulacja się zawiesiła i nagle trafiłem w jakiś taki sweet spot, że traktuję tego policjanta jak kontrahenta, tak, który ma jakiś interes do mnie, zróbmy ten interes, pogadajmy tam sobie, tak, i tyle, i wszystko zostanie rozwiązane. Ani, wiesz, ani przesadna uległość, bo jeżeli okażesz uległość, jeżeli okażesz, nie wiem, strach, no to wiadomo, że to są ludzie, którzy jednak pracują z ludźmi, którzy mają dużo lepsze, miękkie, HR-owe umiejętności niż ja, no to będą wiedzieli, że jeżeli okaże jakiś lęk, jakiś strach, no to wówczas będzie świadczyło o tym, że mam coś do ukrycia. Nie, no na spokojnie, tak, tutaj ten, tutaj dokumencik, tutaj ten, do widzenia, nie ma żadnego problemu. I no właśnie, może w ten sposób, tak, bo chyba pomijasz całkowicie ten, nie wiem, to takie pomiędzy, ani robić z siebie jakiegoś kozaka, ani robić z siebie spierdolinkę, tylko takiego zwykłego człowieka, który ani tam mówi, no co tam, no zatrzymaliście mnie, no o co tam, nawet nie zatrzymanie, tak, no co tam potrzeba. No to i to, tak, dokumenty i tak dalej, tak, no to niech pan sobie idzie i wiesz, i nie spotkałem się z absolutnie ani razu, a miałem naprawdę wiele sytuacji takich, gdzie z jakimś negatywnym podejściem, z jakimś takim dociśnięciem.
1: A ja się spotkałem.
4: No nie wiem, no dobra, prawie. No.
1: Nie, spoko, chciałem tylko powiedzieć, że ja się spotykałem. Przy gdzieś tam sobie jakieś piwerko pijemy, gdzieś idziemy, albo sobie w nocy gdzieś idę i trzepanie, i sprawdzanie. To bardziej kiedyś, teraz to się zmieniło, może trochę na lepsze i mniej dotyka faktycznie ludzi, którzy sobie po prostu idą, nic nie zrobili, ale kiedyś było dużo więcej takich rutynowych, jak to oni mówią, kontroli.
0: Tak, to prawda.
4: No, dlatego ja mam taki dysonans, jeżeli chodzi o policję, bo właśnie kiedyś się trzymałem trochę, bo kiedyś jeszcze mieszkałem w Polsce, jak jeszcze żyłem, to mieszkałem na takim osiedlu o takiej gorszej, jakby, no, gorszej sławie. Tam był bardziej tacy, większość ludzi byli tacy, no, trochę jakby, no, takie ostrzejsze osiedle, że trzeba było sobie radzić, tak? No to tam, jak byłem zatrzymywany przez policję, gdzie byłem zatrzymywany z ludźmi naprawdę, z którymi nie było żartów, tak? Jeżeli go obraziłeś, no to potrafił naprawdę brzydkie rzeczy zrobić tobie i tak dalej, bo on to traktował osobiście i jak popierdolono. Oni mieli problemy z narkotykami i takie rzeczy. No to przecież ja pamiętam, jak nas zatrzymywali w takich sytuacjach, gdzie ja, powiedzmy, z jakimiś dzikami byłem zatrzymywany. Ja tam nie byłem nigdy żadnym dzikiem, absolutnie, ale ja po prostu czasami z nimi piłem i nas zatrzymywali. No to ta policja to po prostu byli jak kumple, no się zachowywali jak kumple, po prostu: o, dobra, Radziu, znowu żeś napierdolił, albo wiesz, tam: o, Radziu, wiesz, ja bym cię nie chciał brać teraz i tak dalej, ja bym cię puścił, Radziu, ale wiesz, nie mogę cię puścić, bo to już zgłoszenie poszło od 5 osób, jakby tylko ta spod piątki zadzwoniła, to ja bym cię puścił, Radziu, wiesz. A później była taka sytuacja, że jak je przeprowadziłem i tak dalej na takie lepsze osiedle, to jak też sobie piłem piweczko z jakimiś tam znajomymi i tak dalej, ale nikt tam nie był żadnym dzikiem i tak dalej, to oni zaraz jakieś takie pompadour byli, pojebani, no wiesz, no jakbyśmy chuj wie co zrobili. A jakby był taki znowu dzik z nami, to pewnie też by inni mieli śpiewkę. Dlatego uważam, że policjanci też idą trochę na taką łatwiznę w swojej pracy i gdzieś, gdzie powinni być tacy hardzi, twardzi, to są takimi
1: Tak,
4: paluchami,
1: zdecydowanie. Też mam takie doświadczenia. Tam,
4: a
1: gdzie
4: jeżeli jest chłopak
1: trzeba.
4: w okularach, który ma grama przy sobie, to oni:
1: Tak.
4: kurwa, ty mędo, ale ci dojedziemy teraz. Kurwa, od kogo to
1: No.
4: wziąłeś, chamie pierdolone.
1: No i
4: A
1: co
4: jak
1: teraz?
4: Radziu
1: I
4: miał
1: co
4: przy sobie
1: teraz?
4: grama, to było: o, Radziu, kurwa, weź, przestań, napiszesz na protokół, że znalazłeś w klubie. Wiesz, no to było takie śmieszne, wiesz, durnowate. I dlatego, no nie wiem, mam taki dysonans do policji trochę.
1: Ja mam bardzo duży. No dobra, dzięki Marcinie. Już chcemy kończyć audycję, a tu jeszcze wódz chciał
4: Dobra.
1: zadzwonić. To
4: Dziękuję
1: trzymaj
4: bardzo.
1: się. Cześć.
4: Do usłyszenia, hej.
1: Nie wiem, czy ty potrzeba jeszcze
0: Nie, no
1: zostaniesz.
0: jeszcze chwilę zostanę, tylko do psycho się odniosę, że potrzeba przeraża mnie twoja uległość przed systemem. Bardziej traktuję to jako równość. Traktujemy się na równi i myślę, że całkiem dobrze z tego sobie wynikam. W międzyczasie zapraszamy wodza.
1: Zapraszamy wódza, nie wodza.
0: Wódę.
1: Wódza.
0: Ależ wodzu, cóż wódz?
1: No właśnie. Zaraz się dowiemy, co wódz. Dzwonimy do wódza i mamy wódza.
5: No
1: Cześć
5: siema.
1: wódzu. Cześć.
5: Ej, potrzeba takie pytanko do ciebie mam. Obczajasz ten system zaufania społecznego w Chinach, nie?
0: Mam jakąś podstawową wiedzę.
5: Bo tak jak słucham cię, to odnoszę wrażenie, że brałbyś w ciemno.
0: Wiesz co, nie do końca, tak? Chiny są bardzo dużym społeczeństwem, które ma swoje problemy i ciężko kontrolować tak dużą populację.
5: No ale przecież nie masz nic do ukrycia, to o co chodzi. Jesteś porządnym obywatelem.
1: To
5: Nie
1: może
5: wychylasz się,
1: fajnie
5: rzeczy złych nie
1: działać.
5: mówisz.
1: To może fajnie działać. Jak się zasłużysz, to dostaniesz nagrodę, to będzie sprawiedliwe taki
0: Nie, nie, nie, nie,
1: system.
0: słuchajcie, ja chcę, żeby państwo się ode mnie odpierdoliło.
5: Tak, ale jak policjant do ciebie przychodzi i prosi o dowodzik, to już się państwo nie przepierdala według ciebie.
0: Znaczy się, wiesz, to jest takie umiarkowanie przepierdalanie się. Tak mógłbym to porównać do jakiejś kłótni z kolegą w pracy, tak?
5: No ale to taki system zaufania społecznego to w ogóle cię praktycznie nie dotyczy. No, dopóki nie jesteś niewygodny. Dopóki nie powiesz, że Ujgurów trzeba nie wolno bić, tak?
0: No nie,
5: Że nie wolno
0: nie,
5: więźniów
0: no nie,
5: przerabiać na
0: to,
5: ten.
0: tutaj robisz taki, robisz takiego fikołka, że ja nie wiem, ile salt po drodze zrobiłeś, tak? No, bo
5: No,
0: jeżeli
5: sobie.
0: sobie porównasz kontrolę 24 na 7 do kontroli 10 minut raz na 3 lata, no to
5: Ale
0: stary.
5: system za, no, ale co za różnica? No,
0: No nie wiem,
5: dajesz
0: 10.
5: dajesz państwu uprawnienia do kontrolowania twojego życia. To jest bez różnicy, czy pozwalasz mu to robić na ulicy przy pomocy policjanta, który ci spisze, czy jest to przy pomocy systemu monitoringu CCTV, gdzie kamerę będziesz miał na każdym rogu. Co się boisz, kamer? No przecież nie masz nic do ukrycia, tak?
0: Ale czy... już te kamery masz, tak? No, my mówimy,
5: no,
0: stary.
5: Jeszcze nie wszędzie, no nie, ale
0: to tak, w każdym tak, większym mieście.
1: Te kamery to może nie są takie złe, te kamery to może nie są takie złe, bo faktycznie pomagają często

0: policjant ma prawo tam sprawdzić, pilnować porządku. Ja trochę rozumiałbym to nastawienie, które masz, gdyby nie to, że tak jak wódz, uważam, że zakładasz dobrą intencję policjanta, a bardzo często to nie jest dobra intencja.
1: Zazwyczaj to nie jest dobra intencja, to się nam tak wydaje. W Stanach Zjednoczonych, żeby być w ogóle zatrzymanym, żeby policjant mógł cię zatrzymać, musisz mu dać powód, musisz popełnić jakieś wykroczenie przynajmniej. Inaczej on nie ma cię prawa zatrzymać, nie ma prawa cię pytać o dowód. To nie jest no jego zasrana sprawa, gdzie ty idziesz, skąd ty idziesz, kim ty jesteś, co tu robisz.
2: No dobra, no to jaką mam alternatywę? Zacząć uciekać, czy zacząć kozaczyć, zmarnować sobie godzinę życia na tłumaczeniach się?
1: No, oczywiście, że w momencie, kiedy ci już, wiesz, dorwie, to musisz mu to pokazać. I tak samo Chińczyk nie będzie miał alternatywy, jak się mu pojawia system zaufania społecznego. Tylko, że system zaufania społecznego nie pojawi się tylko i wyłącznie w Chinach. On za niedługo będzie tutaj. I jak będziesz mówił źle na Jarosława Kaczyńskiego, to będą ci lecieć punkty za social credit system, dzięki przez co nie będziesz mógł wsiąść do pociągu. Bo takie rzeczy się w Chinach już dzieją. No.
0: A podatki, jaką mamy alternatywę? A podatki, jaką mamy alternatywę? A media publiczne, jaką mamy alternatywę?
1: Jest alternatywa potrzeba, należy mówić dopóki można, że jest to niefajne. To jest ta alternatywa.
0: Moim zdaniem dobrą alternatywną byłoby zrównanie tego wszystkiego z ziemią i zrobienie od nowa, bo wszystko, jakoś, gdzie nie popatrzeć, to wszystko jakoś wadliwie działa w tym systemie. Tak ja tak uważam.
1: No, kiedyś też uważałem, że kamery na ulicach mi nie przeszkadzają, bo nie mam nic do ukrycia. Teraz pytanie brzmi po prostu, kiedy pojawi się sytuacja, w której jednak coś do ukrycia będziesz miał, mimo tego, że jeszcze całkiem niedawno było to normalne, dopuszczalne, a teraz ktoś zmienił zdanie, tak?
0: Władza się musi zmienić w kraju na rządy ludzi młodych, idealistów, marzycieli, takich, którzy chcieliby coś zrobić, i ich powinni wspomagać starsi eksperci, którzy ograniczą się tylko do suchych faktów, rad, wiedzy, i moim zdaniem już to by dużo załatwiło, a nie te dziady pierdolone cały czas.
1: Wiesz co,
0: od 40
1: ja bym
0: lat.
1: Bardziej widział, powiem ci, krawiec jednak. Znaczy ja oczywiście najchętniej bym widział anarchokapitalizm, ale no wiadoma sprawa. Natomiast z punktu widzenia, że tak powiem, realizowalnego w najbliższych latach wystarczającym byłoby wprowadzenie odpowiednio silnych konstytucyjnych ograniczeń władzy wobec obywatela, bo to jest w gruncie rzeczy sedno praw, które dotyczą są instytucji publicznych, tak? To znaczy zasadą, nie pamiętam niestety jej nazwy, ale ona na pewno swoją nazwę ma, to znaczy w przypadku obywatela prawa są po to, aby mówić mu, czego nie wolno, tak? Czyli dla obywatel działając w ramach prawa, wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku administracji publicznej, funkcjonariuszy publicznych i tak dalej. W tym wypadku administracja publiczna ma nadane konkretne uprawnienia i konkretne zadania i nic innego poza tym oni nie mogą robić. Dlatego moim zdaniem istotnym byłoby wprowadzenie silnych, konstytucyjnych, wręcz najlepiej konstytucyjnych ograniczeń dla państwa, aby nie mogło ono wchodzić w pewne miejsca, w pewien zakres prywatności, w pewien zakres wolności gospodarczej, społecznych i tak dalej, i tak dalej. Niestety takich ograniczeń nie ma, jeżeli są, to one co chwilę spadają. Takim ograniczeniem jest na przykład druga poprawka, której ideą nie jest to, by, nie wiem, Amerykanin mógł posiadać sobie broń, żeby sobie postrzelać na polowaniu, czy pochodzić na strzelnicę, czy bronić się przed bandytą. Ideą druga poprawki posiadanie do broni jest możliwość buntu, ponieważ w momencie, kiedy działania rządu stoją naprzeciwko wolności, to w tym momencie bunt staje się naszym obowiązkiem. I druga poprawka daje Amerykanom te narzędzia.
2: No dobra, tylko że w bieżącym momencie zdaję sobie sprawę z tego, że mieszkam w Polsce i współcześnie te wszystkie bezpieczniki, o których przed chwilą powiedziałeś, są powoli rozmontowywane. Mamy załamanie systemu sądownictwa, mamy złamany Trybunał Konstytucyjny, mamy złamany Trybunał Stanu nawet, więc nie będziemy mogli tych skurwysynów rozliczyć. Jeżeli przyjdzie co do czego, jeżeli dojdzie do zmiany władzy, to naprawa tego wszystkiego zajmie wystarczająco dużo. I wobec czego...
1: Problem polega na tym. No, sorry.
2: Daj mi tylko dokończyć. Więc wobec tego, skoro wiem, że ten system prawny jest zwyczajnie chory, to wolę sobie spędzić na wycieczce z nim.

0: te 10 minut, niż nie wiadomo do czego się tutaj odwoływać, trzymać głowę nisko, poza radarem, jakoś się prześliznąć i sobie żyć dalej.
1: Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o radzenie sobie z rzeczywistością, tą jaką mamy, to jest jak jest. To znaczy musisz w niej żyć i jeżeli policjant do ciebie przychodzi i żąda dowodu, to nie masz wyjścia, no trzeba mu go pokazać, bo on ma uprawnienia, żeby cię wylegitymować. To jest oczywiste. Nie będziesz, kurde, stawał ogonem, ale to jakby sam fakt, że będziesz spełniał, że tak powiem, swój obowiązek prawny, nie oznacza, że nie należy tego obowiązku prawnego krytykować. Należy go krytykować, on jest zły, on jest błędny.
0: Okej, rozumiem, o co ci chodzi. Zgadzam się.
2: No, to doszliśmy do jakiegoś konsensusu.
1: Wow.
2: Jak to tam się nazywa?
1: A ten cytat, który chciałem powiedzieć, to kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem.
2: O.
1: Thomas Jefferson.
2: Piękne. Kurczę, takiego świata chcę. A ty potrzeba, nie chciałbyś żyć w anarchokapitalizmie? Wudzu, czy świat anarchokapitalistyczny twój wymarzony to nie jest przypadkiem taki, że właśnie się stanie to, o czym dzisiaj tu rozmawialiśmy, że korporacje przejmą władzę całkowicie, będzie prywatna policja korporacyjna, taki cyberpunk się zrobi, tylko gorszy, bo nie
1: Robocop.
2: Będzie tego... Albo Robocop, tylko to gorszy, bo nie będzie tego wszystkiego, co fajne w tych filmach jest, tylko taki smuteczek trochę, korposmutek.
1: Wiesz co, nie wydaje mi się. To znaczy, moim zdaniem korporacje nie mogłyby istnieć, gdyby nie państwa. Korporacje powstały na garbach o potężnych regulacji, o które one same lobbują. Korporacje wyrosły na wielkich kontraktach rządowych, do których nie są w stanie przystąpić mali wykonawcy. Ja wiem, że pracuję w budownictwie, ja wiem, jak to działa. Pracuję dla wielkiego korpo, chcąc, nie chcąc. I kontrakty na budowę, mało tego, oprócz tego korporacje jeszcze też zatrudniają na swoje zlecenia tylko i wyłącznie inne korporacje, mimo tego, że one są znacznie droższe, tak? Czyli nie wiem, projekty wielkich fabryk robią wielkie korporacje, a nie małe biura projektowe, tak? Projekty baz wojskowych, projekty lotnisk, to wszystko jest jedna wielka pompa, która pompuje pieniądze od milionów biednych podatników, od tysięcy czy setek tysięcy małych, średnich przedsiębiorstw. Te pieniądze są wysysane przez taki wielki odkurzacz, trafiają do budżetu państwa, a potem są przewalane przez te wielkie korporacje, których efektywność i skuteczność w wydawaniu tych pieniędzy jest niewiele lepsza niż tak naprawdę, gdyby to robiły państwowe przedsiębiorstwa.
0: A nie masz takiego wrażenia, że żyjemy trochę w czasach, w których korporacje spuchły do tego poziomu, że są w stanie dyktować warunki, czy to Google, czy to Facebook, czy Apple?
1: To prawda, tylko że musisz brać pod uwagę to, że one się właśnie spasły na tym państwowym systemie. To jest cały myk tego wszystkiego.
2: Czyli wódz po prostu mówi, że to, że korporacje są jakie są, to jest wina państwa i że to państwo jakby wypacza obraz, kształt i działanie tych korporacji.
1: Bo ja po prostu zakładam, że nie byłoby możliwości, aby powstały tak monstrualnej wielkości firmy, gdybyśmy mieli do czynienia z systemem nawet nie akapowym, tylko po prostu wolnorynkowym. No. Nie byłoby szansy, żeby te wszystkie monstra się tak strasznie spasły.
2: Możliwe, całkiem możliwe, że tak jest, jak mówisz.
0: No historia historią, ale żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. I musimy sobie z tym powoli dealować. Nie ma wrażenia, że no choćby teraz to się dzieje w Australii, że korporacja kontra państwo jest tak mniej więcej prawie że na równi, ewentualnie, no nie wiem kto na tym wygra, tak, ale jest to ciekawa rzecz do zaznaczenia.
1: Jacek już coś opowiadał na ten temat?
0: Jeszcze nie. Z tego
1: szkoda,
0: nie.
1: Bo podejrzewam pewnie, że jeden z najbliższych programów temu tematowi poświęci. Domyślam się, że pijesz do podatku linkowego tak zwanego, tak? Czyli niby opłaty, jaką miałby ponosić big techy społecznościowe za udostępnianie linków do stron lokalnych newsów, tak?
2: Tak, teraz właśnie było o tym głośno. W Australii Facebook się zbuntował i przestał takie linki dawać możliwość.
1: Facebook zrobił to, co powinien, co musiał w gruncie rzeczy zrobić. To znaczy Facebook, jeżeli zostało wprowadzone takie prawa, Facebook nie chce ponosić tej opłaty, to nie ma innego wyjścia, jak tylko zablokować te linki. No i cześć.
2: No ale z drugiej strony, popatrz, jest w tym jakaś taka próba osiągnięcia pewnej sprawiedliwości dziejowej, że te wielkie korpo się pasą właśnie na rządowych kontraktach.
1: Teraz zmieniasz, jakby uciekasz od tematu. Podczas ja osobiście uważam, że tutaj mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem zupełnie odwrotnym. To znaczy wszystkie te lokalne dzienniki, jakbyśmy my to przenieśli na przykład tu na rynek polski, tak? Załóżmy, że w Polsce wprowadza się takie prawo, tak? Czyli mamy tych głównych dostawców mediów, TVN, Polsat, nie wiem, tam Telewizja Polska, Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, wszystkie te firmy, które zajmują się dostarczaniem i agregowaniem wiadomości, tak? No i ludzie w tym momencie mają sytuację, że na przykład jest jakieś wydarzenie i albo ktoś napisał jakiś ciekawy artykuł i chcą go dyskutować. W związku z tym wklejają link i mówią: tak, przeczytałem fajny artykuł, przeczytajcie sobie, i tu jest link do Rzeczypospolitej. Teraz pytanie brzmi, kto na tym zyskuje? Facebook na tym zyskuje, czy to Rzeczpospolita na tym zyskuje? Bo ja odnoszę wrażenie, że to te media zyskiwały na tym, że tam były ich linki dostępne, były na Facebooku, że ludzie się nimi dzielili, że ludzie dodyskutowali, dzięki temu generował się ruch u nich na stronie. W tym momencie te firmy to straciły i to jest przykład, jak państwo rozwiązuje problemy, które nie istnieją w żadnym innym systemie.
0: Mi się wydaje z kolei, że problem jest taki, że sieci społecznościowe są czymś nowym, są czymś bardzo świeżym na rynku medialnym i sieci społecznościowe są odpowiedzialne za takie pojęcie jak clickbait, które macie zachęcić, tytuł macie zachęcić do tego, żebyś wszedł na daną stronę, żeby wyświetliły się wszystkie reklamy, bo wiesz, bo ludzie jednak czytają tylko i wyłącznie nagłówki, czytając te wszystkie skróty, które sobie zauważysz na fejsie czy na, no te skróty na fejsie,
1: no okay, ale się skróciły, tak? Ten clickbait ma za zadanie tylko i wyłącznie wykorzystać mechanizm, który jest na sieciach społecznościowych, czyli jeżeli, tak, nie wiem, taki najwyższy czas, bo moim zdaniem to jest symbol upadku dziennikarstwa, jeśli chodzi o czy tytułu prasowego, który zmienił się z całkiem ciekawego zinu, bym powiedział, wręcz konserwatywno-liberalnego w, kurwa, nie wiem w co, bo to się nie da nazwać słowami, które istnieją w słowniku ludzi kulturalnych, więc to jest właśnie taki symbol tego, gdzie chcesz wygenerować takie hasło, taki właśnie nagłówek, ten clickbait, który ma spowodować, że przeniesie się ruch z mediów społecznościowych na ich stronę natywną, no nie? Więc to nie wiem, czy to są media, są odpowiedzialne, czy po prostu to jest kwestia tego, że twórcy stron wykorzystują narzędzie, które im dają im media społecznościowe w taki, a nie inny sposób. Nie? No, to, że jest to upadek, to oczywiste.
0: Media ewoluują i media ewoluują trochę nie w tym kierunku, w którym powinniśmy. No, nie chciałbym, żeby państwo jakoś za bardzo wpływało, ale jeżeli byłbym, nie wiem, takim ultra papieżo Hitlerem, który ma kontrolę nad całym światem, to zdelegalizowałbym bardzo chętnie wszystkie sieci społecznościowe na sam początek. Tak, żeby sobie zrobić taki mały reset, cofnąć się do roku 2000, gdzie będziemy sobie gadać na gadu-gadu, a nie na Facebookach i innych cudach na kiju.
1: Gadu-gadu, też tęsknię za gadu-gadu. Tęsknię za moimi opisami na gadu-gadu. To był taki wspaniały sztandar, nie wiesz? Coś takiego właśnie jak facebookowe, tam o czym dziś myślisz, nie? To robiły się taki opis tego gadu-gadu, nie? I tam jakieś egzystencjonalne, głodne kawałki. To były piękne czasy.
2: Świat, wydaje mi się, że potrzebuje pewnego uproszczenia, żeby wszystko uprościć. Jest przekombinowane.
1: Nie wiem, czy to jest tak, jak mówisz. Wydaje mi się, że to zawsze było mniej lub bardziej skomplikowane, tylko o tym wszystkim po prostu nie wiedzieliśmy, a w tym momencie po prostu jesteśmy przebodźcowani, mamy zbyt dużo informacji.
2: Chodzi bardziej o mechanizmy pewne, to, że państwo do wszystkiego stara się przytknąć swojego tu trzy gwiazdki, To, że tworzone są jakieś cały czas systemy, mechanizmy, które mają wyregulować inne mechanizmy, jest po prostu przerost jakiś taki legislacyjny, prawny, gospodarczy, wszystko to jest zbyt skomplikowane. Właśnie wydaje mi się, że twój świat taki wymarzony to jest taki, że działałyby bardzo proste zasady, takie proste, uniwersalne zasady, gdzie pieniądz by bardzo wiele rzeczy regulował, no to, to byłby taki prostszy świat. Zamiast jakichś tam haraczy i danin 150 zrobić jedną, dwie, trzy.
1: Nie byłby prostszy. Tu cię muszę rozczarować.
2: A, rozczarowałeś mnie strasznie w tym momencie.
1: Przykro mi. Wiesz co, no to jest jednak świat, który, wiesz, zakłada przede wszystkim, opiera się jakby, wiesz, na własności prywatnej, w związku z tym jakby to generuje szereg nowych problemów. Oczywiście rozwiązuje szereg innych, ale powstają nowe. To są kwestie tego, wiesz, jak rozliczać z zapłatności za drogą. Teraz masz prostsze, nie? Płacisz horrendalnie wysokie podatki w benzynie, ale przynajmniej jedziesz drogą i cię nie interesuje, czy, wiesz, czy trzeba za to płacić, czy nie. Oczywiście w anarchokapitalizmie byłoby dwa razy taniej, ale byłoby trudniej, tak? Bo musiałbyś się dealować z tymi systemami utrzymywania dróg, tak? Inaczej byłyby utrzymywane drogi lokalne, osiedlowe, gminne, samorządowe, większe, inaczej drogi międzymiastowe, inne systemy opłat różne, no nie byłoby prościej. To tutaj akurat bym, tu bym akurat uważał jakby to z tego typu stwierdzeniami. To nie oznacza, że nie byłoby lepiej. Bo to, że nie jest prościej, nie oznacza, że jest gorzej. Byłoby taniej, byłoby ciekawiej.
2: No ale sama na przykład idea minarchizmu, czyli właśnie takie państwo minimum, no to jak sama nazwa
1: wskazuje...
2: Minarchizm
1: nie jest państwem minimum. To jest akurat błąd pojęciowy, dość często spotykany. Minarchizm jest... Również jest formą, to jest taki jeden z odszczepień z dwóch głównych nurtów libertarianizmu. Tak? Jeden podstawowy to jest anarchokapitalizm, drugi jest minarchizm. Minarchizm opiera się nie o państwo minimum, tylko minarchizm opiera się o państwo wolontarne, czyli państwo, w którym nie ma podatków, są tylko dobrowolne składki na rzecz utrzymania tych części państwa, które uznajemy za niezbędne, na przykład wojsko, służby specjalne.
2: Dobrowolne, to na pewno wszyscy by płacili. Wszyscy by płacili na pewno chętnie. Ja bym tak sobie wstał z rana i chyba dzisiaj zapłacę na wojsko.
1: Chyba dzisiaj coś
2: rzucę donate'a na wojsko chyba. Tak,
1: tak.
2: Coś mnie korci.
0: To nie do końca głupie było.
1: To byłoby nie do końca głupie, się z potrzebą zgodzę. To znaczy, jeżeli zakładamy, że mamy społeczeństwo, które ceni wolność jako wartość przede wszystkim, ceni możliwość życia, bycia wolnym obywatelem wolnego kraju i wie, że może to stracić, to z dużym prawdopodobieństwem z własnej woli będziesz łożył pieniądze na to, żeby tą wolność swoją zatrzymać, bo ci się będzie bardziej opłacało wysyłać dobrowolne składki na wojsko, niż żeby w las tutaj Putin nie obłożył cię 30% podatkiem. To jest jeden z takich bardziej prostych argumentów. Wiesz, sposobem również na to jest kwestia tak zwanego ostracyzmu społecznego, tak? Czyli jeżeli przykładowo, jeżeli tak jak jest z Orkiestrą Świątecznej Pomocy, bardzo podobny mechanizm działa. Jeżeli idziesz ulicą w dzień finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jesteś zewsząd atakowany przez wolontariuszy. Jak w końcu nie dasz tych pieprzonych 2 złotych, nie przyklei ci ktoś serduszka, to się do ciebie nie odpierdolą. Więc ja pomimo tego, że nie popieram w OŚP-u w żaden sposób, bo uważam, że ładowanie hajsu w fundację, które potem kupuje sprzęt państwowym szpitalom, tak naprawdę jest kupowaniem paliwa do czołgów. Po prostu te pieniądze nie są przekazywane na służbę zdrowia, tylko można te pieniądze wydać na czołgi, a tak to państwo musiałoby kupić ten sprzęt po prostu, bo bez tego sprzętu ten szpitale funkcjonować nie muszą. Może nie w 100%, ale w dużej części uważam, że tak jest. To jest pojęcie tak zwanego kosztu alternatywnego. Tak jak mówię, nawet jeżeli nie popieram tego WOŚP-u, to te 2 złote wrzucę po to, żeby wziąć serduszko, żeby mieć święty spokój. Podobnie mogłoby być z państwem minarchistycznym, to znaczy osoby, które by dokładały się do utrzymania tego państwa, do utrzymania na przykład wojska, mogłyby utrzymywać od armii jakieś dyplomy, jakieś coś, co świadczy o tym, że dołożyli cegiełkę do tego wszystkiego. I jeżeli społeczeństwu zależy na tym, żeby utrzymać swoją wolność, to osoby, które by nie posiadały tego medalu, że tak powiem, za wspieranie wojska, byłyby traktowane ostracyzmem, byłyby mniej chętnie, mniej by się z nimi chętnie kolegował, w cudzysłowie.
2: No
1: tak?
2: W sumie jest to jakiś sposób. Można też na litość brać. Na przykład szedłbyś sobie, jak koło ciebie przychodzi taki żołnierz obdarty, dziura w mundurze, czapeczka brudna i tylko pałkę ma, nie ma karabinu. I taka tutaj smutna muzyka na skrzypcach i to cię tak łapie za serce. Dlaczego mój żołnierz, który broni mojego kraju, jest takim łapcierdakiem?
1: No, robisz sobie żarty teraz, ale jeżeli popatrzysz sobie na polską historię nawet, to tuż przed II wojną światową, tak, czyli tam na początku latach 30., że tak powiem, z czynów społecznych czy z akcji zbierania pieniędzy na wojsko zostało ufundowane mnóstwo sprzętu, w tym ORP Orzeł. Był kupiony ze składek, dobrowolnych składek społeczeństwa. Więc no, jeżeli ktoś uważa, że to nie będzie działał, to znaczy, że nie przeczytał ani jednej joty na temat historii naszego kraju, tak?
2: No, zmieniają się nastroje i do tego, żeby tak było, że ludzie się chętnie zrzucają na jakieś orły i inne sokoły i na pałkę. No,
1: ludzie muszą w poważaniu mieć swój kraj, ludzie, którzy muszą cenić ten kraj.
2: Muszą.
1: Ludzie muszą wierzyć, że ten kraj jest warty tego, żeby go utrzymać. Dlatego ja w dzisiejszych czasach nie wyłożyłbym na polskie wojsko ani złamanego grosza.
0: To akurat ma bardzo duży sens, jeżeli by to, nie wiem, gdzieś bardziej globalnie wprowadzić, to wówczas, jeżeli nie masz tego zaufania, no to niech ten kraj upadnie, tak jak upadają firmy, tak jak upadają gospodarstwa, żeby zwyczajnie, jeżeli nie mamy zaufania do swojego gospodarza, bez względu na to,
1: tak
0: czy to będzie
1: w historii.
0: Tak, czy to będzie nasz ziemski władca, czy to będzie nasz prezydent, niech to zwyczajnie zdechnie. Niech dokona się, i tutaj szuram od początku do końca, czwarty rozbiór Polski.
1: No ale tak się działo. W momencie, kiedy ludzie tracili zaufanie do swojego państwa, a jednocześnie nie przestawali się go bać, to państwo po prostu no, zdychało. No i koniec. Rzeczpospolita to przeżyła zresztą.
2: Marcin pisze, ja tam się na nocne radio zrzucam. No ale właśnie tak się okazuje, że no przynajmniej ostatnio tak z własnej woli to tak niewielu da tutaj jakieś 20 zł na audycję, ale już na przykład panowie Szurowie, no tak, czy Daniel Magical, no to dużo lepiej wygląda, więc może my po prostu jesteśmy kiepscy i tyle, no.
1: Tutaj do Grześka Bukowskiego to, że się na orła złożyli jednorazowo, no nie jest to prawda, bo oprócz orła kupiono naprawdę mnóstwo sprzętu. Nie będę teraz wyliczał, ale tych akcji społeczeństwa zbierane, każda gmina zbierała pieniądze, każda gmina praktycznie przekazała albo jakiś karabin maszynowy, albo coś takiego. Naprawdę ta akcja była szeroka. Natomiast jeżeli to jest tak, jak sobie, ja tutaj lubię, kiedy myślę o tym, to lubię sobie przypominać obronę Fortu Alamo, gdzie w trakcie wojny teksańsko-meksykańskiej ci ludzie po to, żeby opóźnić marsz armii meksykańskiej, umożliwić dojście amerykańskich dywizji, bronili Alamo tak długo i zaciekle, że zatrzymali tam meksykańską armię na tyle długo, żeby Amerykanie zdążyli dotrzeć tam, gdzie mieli dotrzeć, ale poświęcili za to życie, tak? To znaczy Alamo zostało zdobyte, załoga została wyrżnięta, schronieni tam cywile, z tego, co pamiętam, również. Ale ci ludzie wiedzieli, o co walczą. To znaczy ci ludzie wiedzieli o tym, że walczą o swoją wolność, wiedzieli o tym, że jeżeli nie będą walczyć o utrzymanie tej wolności, to coś przyjdzie w tego miejsce będzie znacznie gorsze.
2: A co odpowiesz psycho, który ci już drugi raz tu zaczepia wódzu, komu oddajesz 500+?
1: Zapytaj, komu oddaję 50 tysięcy złotych rocznie w składkach.
2: No, czyli traktujesz to jako sprawiedliwość taką dziejową i tutaj libertarianizm troszkę do kieszeni, bo trzeba się odkuć.
1: Wiesz, Milton Friedman powiedział coś takiego, mi się to bardzo podoba, że nie ma niczego, naprawdę niczego.
2: To Kononowicz powiedział. Aha, no, dobra. No.
1: Tak, tutaj a propos jeszcze Zielonego Ludzika, to tak, Alamo to tak, jak powiedziałem, walczyli Teksańczycy w wojnie przeciwko meksykańskiej, ale pomocy udzielała armia amerykańska. Wracając do pytania psycho, Milton Friedman powiedział coś takiego, że nie ma absolutnie niczego złego w korzystaniu z jakichkolwiek polityk, które wprowadza państwo, czyli on tutaj konkretnie odnosił się do kredytów studenckich, czy tam, czy jakichś stypendiów studenckich, tak? Jednakże pod warunkiem, że nie przestajesz optować za jego zniesieniem, tak? To jest, wiesz, argument typu, skoro jesteś libertarianinem i uważasz, że powinny być drogi prywatne, to dlaczego chodzisz po państwowych? To jest argument tego typu, tak?
2: No tak, tak. Chociaż była w kontestacji taka akcja, gdzie oddawali swoje 500 plusy, no ale to...
1: Marek Zemsta zorganizował. Bardzo chwalebny. Tak. On te 500 zł przekazywał na cele charytatywne. No ja nie mam takich dochodów jak Marek Zemsta, więc mnie na to nie stać. Dla mnie te 500 zł robi różnicę.
2: No właśnie, do tego się to wszystko sprowadza, że to o wiele łatwiej jest mediów, komuś zamożnemu donacik, przepraszam. Świecie,
3: a będzie jeszcze gorzej.
2: Ile? 3 złote.
4: 3 złote, 33 grosze.
2: Szatan.
4: W związku z zaistniała sytuacja z lekceważenia mojego pierwszego donata, obcinam stawkę opolowe AWE, podkreślenie.
2: Tak, szatan się zbuntował, bo faktycznie nie odczytałem poprzedniego szatańskiego donata, więc w związku z zaistniałą sytuacją szatan płaci o połowę mniej, tutaj rzuca donata o połowę mniej, 3 złote i 33 grosze. Dziękuję pięknie, jestem w piekło wzięty szatanie, no a my powoli będziemy kończyli.
1: Jeszcze tylko mała adwocem, jeżeli pozwolisz, to różnica psycho, bo do tego co pisze psycho, bo on się pyta, dlaczego się przypierdalam do niego, że żyje zasiłku. Różnica psycho jest taka, że ja w podatkach i w składkach wkładam do budżetu państwa dużo, dużo, dużo więcej niż wyciągam w cudzysłowie tym 500 plusem. Ja to mogę traktować ewentualnie jako formę małego zwrotu mojego wkładu do budżetu. I to jak dobrze kojarzę, to ten zwrot to jest ledwie parę procent tego, co wkładam, więc...
2: A poza tym jeszcze wódz swoje dzieci wychowa na pewno na przedsiębiorców, biznesmenów i będą dawali jakiś pożytek państw, znaczy ten, będą przynosić dochód państwu, no, się opłaci.
1: Będę je uczył przede wszystkim, jak robić tak, żeby jak do tego państwa wkładać jak najmniej. To ci gwarantuję.
2: Trzymam za słowo.
1: Dobra, dzięki panowie, dobrej nocy.
2: Trzymaj się,
0: dzięki,
2: wózu,
0: dzięki, hej. Trzymaj się.
2: To co, kończymy to przedstawienie?
0: No, kończymy powoli.
2: Za tydzień prawie jesteś sam, no.
0: Tak, ja cię uprzę, ale dobra, nie, cały zbiór newsów, który teraz mam, zostawię sobie na później, na inną audycję, będę miał 2 razy więcej. Nie, naprawdę, po prostu, kurde.
2: Co się odwlecze, to nie uciecze, może zrobisz luźne gadki w czwartek i będziesz miał jak znalazł.
0: Nie, w czwartek będzie bez litości.
2: Aha, a o czym? Tak. A o czym?
0: A jeszcze nie mogę powiedzieć, bo jeszcze nie jestem pewien.
2: Tym razem bez litości. No, ja z kolei się będę trochę mniej pojawiał, muszę się nieco odkuć, a ostatnio jakoś tak wielce mnie nie rozpieszczacie. Dostałem przydomek kapitan Pijawka, a to chciałbym przynajmniej na niego zasłużyć jakoś wielce. No, ale cóż, raz na wozie, raz pod wozem, raz wiadomo, że to się zmienia, nie mam pretensji, żadnych pretensji nie mam, po prostu muszę jakoś tutaj troszkę się odkuć i tyle.
0: No dobra, także żegnam was jutro, właśnie jutro, czy będzie coś, czy nie będzie?
2: We wtorek swędzi worek i być może Bajtiter się pojawi, ale... Ostatnio z Bajtiterem kiepsko to wygląda. Albo go nie ma, a potem znów go nie ma i tym razem go nie ma. O, tym razem będzie. Wchodzi, słychać go tak kiepsko, że kończy audycję po 10 minutach i tak nie wiem, czy coś z tego Bajta jeszcze będzie. Jakiś dobry nadający. Zepsuł się nam Bajtek. O Bajtek. Nie chcę go tak nazywać. O Bajtek. No, ale więc nie wiem, ale coś tam jeszcze z tym... Aha, nie, dobra. No nie wiem. Ja się jeszcze na próbę pojawię, jak nadrobicie troszkę z donejcikami i będzie coś tam więcej niż 20-30 zł ugółem. to może się będę częściej pojawiał, ale tak to muszę na trochę się ograniczyć.
0: Ale wiesz co, Krawiec, ja mam bardzo dobrą strategię, żeby tak podregulować twoich wyznawców. Nie nadawaj przez raz w piątek, w prime time.
2: Wygłodzić.
0: Tak.
2: Trochę. No. Tak naprawdę dobre donaty są, jak jestem pijany, jest impreza, jest śmichy, chichy, to ludzie jakoś dobrze reagują. Może dlatego, że wtedy piją ze mną, a wiesz, jak człowiek jest pijany, to dam, co, ja nie dam, ja nie mam, mnie nie stać na donata, to proszę, i tam stuwa. A na drugi dzień, o kurwa, czy moje pieniążki...
0: Coś w tym może być, coś w tym może być,
2: czyli,
0: ale
2: czyli
0: chyba...
2: Czyli trzeba ich spić, trzeba ich spić, no przepraszam.
0: Oj tak, także szukajcie sobie przeszczepy ta wątroby, a my tymczasem żegnamy się z wami, do usłyszonka następnym razem, trzymajcie się, cześć!
2: Cześć!

Czyli trzeba słuchaczy trochę podgłodzić, nie nadawać przez jakiś czas. Potem trzeba ich upić. Może też trochę na litość, jakaś smutna muzyczka na skrzypcach, wkleić jakieś zdjęcie swoich tam obdartych majtek czy coś. Ktoś tu pisał, że nie wpłaca, bo czeka na Etama. No Etam był wcześniej. Było się spóźniać na audycję wspaniałą. No, trochę potrzeba słusznie ma pretensje, bo był taki plan, żeby było więcej luźnych tematów, takie radio impreza, a ja tutaj z poważnymi rzeczami wychodzę, nie? Więc może trzeba zmienić taktykę. Sprzeniewierzyłem się własnym zasadom i naszym ustaleniom, więc mam za swoje. No, mam za swoje. Dobra, to ja wracam w takim razie do rzeźbienia ikonek i obrazków i logosików i tak dalej. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: wygląda na to, że radio jest opustoszałe. No w końcu mamy święto trzech sroli. No, tak jak na ulicach, nie? Idziesz sobie, a tu wszystko pozamykane. Jakaś babuleńka sobie drepcze gdzieś. Pusto jakoś tak. No bo święto trzech sroli. Niestety. Mówię niestety, bo mnie to prześladują całe życie ci trzej króle. Trzej srule. Trzej królowie. No. Melchior, Kacper i Baltazar. Ciekawe, ciekawe. No, tu macie screena na ekranie, to tak się kojarzy. Jeden na czerwono, drugi na zielono, trzeci na niebiesko. Może to jest coś w stylu bajka, bójka i brawurka, atomówki. No tak, jeden czerwony, drugi zielony, trzej srule, nie? Też ludzie piszą sobie na drzwiach C plus M plus B. I tak jakbyśmy spytali Polaków, to połowa pewnie odpowie, że to, no oczywiście, to są imiona trzech króli, panie. No to co, pan nie wiesz? Kacper, Melchior i Baltazar. No właśnie nie. To znaczy, to jest skrót od Christus Mansionem Benedicat. Christus Mansionem Benedicat. Christus Mansionem Benedicat. O, zapamiętajcie sobie. Czyli niech Chrystus pobłogosławi ten dom, mieszkanie moje. M2. Niech Chrystus pobłogosławi me mieszkanie M2. Witam Etama na czacie. No i ostatnie newsy, takie około radiowe z naszego tutaj uniwersum, to są takie, że stream na www.nocneradio.pl, stream radiowy nadal nie działa. Proszę Państwa, nadal nie działa. Nadal nie działa i ja uważam zdecydowanie, że ktoś powinien coś z tym zrobić. Ktoś powinien coś z tym zrobić. Tak uważam, słuchajcie, naprawdę. I wy się chyba ze mną zgodzicie, że ktoś powinien coś z tym zrobić. Pozdróweczka serdeczne dla Ary Lamsona i takie nieśmiałe pytanie, czy tam Tomasz czeka jeszcze na moje pomidory w ogóle, czy już machnął ręką? Bo jak coś, to już... Prawie, że dojrzalutkie. Już zrywam prawie, że panie. No. Jest też Marcin, Tomu. Proszę, proszę. Ludzie się schodzą. No i Etam, nieśmiertelny. No ja sobie tak dzisiaj idę z rana. Tak patrzę. Coś już czuję nosem, że coś jest nie tak. Chwytam za klamkę od Dino. I ciągnę. I się nogami zapieram. I nic, zamknięte. Tam patrzę do środka, sprytnie, rezolutnie. Hyc, do środka patrzę, tam lukam, co tam. Tam ciemno. Myślę sobie, coś mi tu nie gra. No i tam jeszcze ciągłem, kopałem, krzyczałem tam dekret Cichockiego przez szybę im pokazałem, bo tam myślałem, że się pochowali w środku, czy coś tam. Jeszcze kopałem w szybę. Wszystko się zdenerwowałem, aż mi piana z gęby poszła po prostu. Autentycznie i dobrze, że chusteczkę miałem, se wytarłem, bo aż piany na gębie dostałem. Tak, takie. Idę do innego sklepu, patrzę, a też coś tutaj nie gra. Zamknięte, nie ma ludzi, myślę, co to tak, tam w środku patrzę. No i słuchajcie, wszystko zamknięte. Potem mi dopiero powiedzieli, że to święto trzech sruli. No, ja czemu mówię, że mnie prześladują? Prześladują mnie całe życie, bo już co starsze nocniki znają moją historię, gdzie na lekcji religii narysowałem, jakby muszę to jakoś tutaj powiedzieć, żeby kanału nie usunęli, mężczyznę z wielkim penisem. No. Z penisem, no tak Mówmy penis, mówmy otwarcie penis, a nie siusiak na przykład. Etam na przykład mówi siusiak. I mam taką teorię, że siusiak to mówią ci, którzy... Ja też mi się zdarzało mówić siusiak. Są trochę zdziecinniali, po prostu zdziecinniali. Siusiak, siusiak. Dorosły człowiek to mówi normalnie penis, członek, ewentualnie chuj tak zwany. No, przepraszam tutaj, ale już muszę powiedzieć. Tak więc, ale nie siusiak, nie? No ale dobra, bo tu historia z księdzem, siusiak to zaczyna się robić tak podejrzanie. Więc... Tak, narysowałem sobie właśnie takiego chopka na lekcji, bo mi się nudziło, bo to takie, wiecie, pierdoły jakieś tam i przyszło trzech sruli. Znaczy nie, tam nawet gdyby takie historie były, to już by było ciekawiej, ale jakieś takie, dziś uczymy się na pamięć, ojcze nasz z katechizmu, otwórzmy katechizm na stronie 36, 44, takie nudy, no to człowiek rysował, zresztą na wszystkich lekcjach rysowałem sobie, no i sobie narysowałem takiego chopka właśnie i mi gdzieś to puściłem po klasie tak dla śmiechu, nie? Gdzieś tam poszło, no i ksiądz zauważył i tam proszę mi to dać, już i ja tak krzyczałem, nie dawajcie mu! Nie dawajcie! I tam się już przepycham, jak na filmie, po prostu przez te krzesła, tak w zwolnionym tempie. A jeden kolega, Lizus, po prostu dał. No i ksiądz popatrzył, widziałem, tak mu się dziwnie gęba zmieniała, raz taki jakby uśmiechnięty, raz zły, taki tak patrzy. I tam, kto to narysował? No frajer, się przyznałem w końcu, nie? Bo wiecie, księża, nauczyciele stosują zawsze takie metody odpowiedzialności zbiorowej. Jak się nikt nie przyzna, to wszyscy dostaną tam uwagę i tak dalej. Coś takiego było chyba znowu, jak zwykle. No. Czyli taki szantaż i odpowiedzialność zbiorowa, jak w Biblii. Jak u Pana Boga. Jak u Pana Boga w sądzie, odpowiedzialność zbiorowa. No i co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? Aha, no właśnie, no i co było dalej? Że mnie szantażował potem tym rysunkiem, że pokażę go wychowawczyni. No i musiałem występować w takim teatrzyku jako jeden z trzech króli. Dlatego mnie prześladują ci trzech króle. Czy trzej królowie. Trzej króle też jest chyba poprawnie. Króle. Tak się czasami w poezji mówi, nie? A coś tam najbardziej króle... No i występowałem jako ten król, który przyniósł kadzidło. Do dziś pamiętam ten tekst. Ja ci przyniosłem kadzidło wodne i pachnące, by cię uczcić, Dziecię Boże, na sianku leżące. No, takie przedstawienie szopka taka w kościele. Miałem ręcznik na głowie i szlafrok. Więc wyglądałem jak król z Dalekiego Wschodu, który przyniósł jakieś tajemnicze zioło. Może, słuchajcie, może Pan Jezus... No, fajny prezent w sumie. Ja to takie najbardziej lubię prezenty właśnie. Pieniądze, zioło wonne i pachnące. Właśnie też lubię, jak mi przynoszą królowie nocników. No, nocni królowie przynoszą mi takie prezenty i pierniczki. Piję sobie właśnie z kubka też kapitańskiego. Koszulkę mam kapitańską. Różne przysmaki. Właśnie do mnie tak przychodzą królowie. Wręczają prezenty. No, to właśnie takie prezenty. I przynieśli temu Jezusowi też złoto, żeby potem już nie musiał pracować przez całe życie. Żeby sobie żył jak król właśnie. No i żeby mógł sobie chodzić, coś tam robić, swoje hobby... swoje hobby, no mieć czas na hobby, którym było chodzenie i głoszenie. No i tak było. Słyszałem, że kobiety też sponsorowały Pana Jezusa. To bierzcie przykład nocniczki, kochane. Z tych zacnych niewiast, które były mądre i które były wspaniałe. A będziecie wspaniałe też w oczach mych, zaprawdę, powiadam wam. No ale tak wracając, no i się wygłupiłem, bo mogłem się nie zgodzić. To był mój pierwszy taki kontakt z sektą watykańską, z kościołem rzymsko-pedofilskim. Właśnie szantaż. Można powiedzieć, że zostałem zgwałcony mentalnie wręcz takim szantażem. No, bo potem w końcu, koniec końców i tak mój obrazek wylądował u wychowawczyni. Tylko, że ona się dowiedziała, że występowałem. Widzicie, Klecha oczywiście skłamał. Klecha oczywiście okazał się fałszywym zdrajcą, niewartym zaufania, z którym nie można wchodzić w żaden układ, bo i tak na koniec oddał ten obrazek wychowawczyni, ale ona nie była zła, bo wystąpiłem w teatrzyku i tak dalej. Wiecie, to były jeszcze takie czasy, gdzie w szkole Kościół swoje macki bardzo mocno wpijał. Znaczy teraz to powróciło, ale był czas, że tak nie było. Właściwie teraz można tak mówić, że to był czas, kiedy było trochę tego mniej. No ale w moich czasach, znaczy w moich czasach był w miarę zdrowy układ, wiecie, bo niby były jakieś tam święta kościelne obchodzone w szkole, szkoła jakby tam dzieci oddelegowuje, jakiś teatrzyk kościelny, wiecie, to wszystko było jak najbardziej, może nawet bardziej niż teraz, ale jak ktoś nie chciał, ja na przykład nie chciałem w pewnym momencie chodzić sobie na religię i sobie nie chodziłem i mało tego, jeszcze sobie wychodziłem ze szkoły, sobie gdzieś tam spacerowałem, łaziłem sobie, jak była ta religia i nikt się do mnie nie przyczepił, że ja chodzę sobie gdzieś poza szkołą. Przepis niby taki był, że nauczyciel odpowiada za dziecko w czasie szkoły, więc nie można absolutnie sobie wychodzić, ale przymykali oko na to. Człowiek robił, co chciał. Też za bardzo ze szkoły nikt mnie nie pytał, dlaczego nie chodzę na religię, nie przymuszał. Nawet chyba był czas, żeby to były ostatnie lekcje, że można było pójść do domu już sobie. Więc był całkiem zdrowy kompromis jakiś taki, nie? To znaczy, no, może trochę zgniły kompromis jakiś taki, ale nie do końca, nie do końca, bo po prostu obie strony jakoś uznawały swoje racje i żyły w miarę w zgodzie. Rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Oczywiście były też sytuacje, że jakaś tam matka mojego przyjaciela, jak jeszcze byłem taki całkiem małym dzieciakiem, zabroniła mu się ze mną kolegować, bo nie chodzę na religię. O tym też wam już wspominałem. No. No ale dzisiaj w każdym razie to święto trzech sroli. Gdyby Pan Jezus był Jabłonowskim, to by przyszli do niego trzej srole, a on: co srole? Jacy króle? Srule chyba! Won mi stąd! Żydowskie nasienie! Bo wiecie, w tych czasach to tam wszyscy ci bohaterowie to właściwie tam byli Żydzi jacyś, nie? To nie wiem, czy to w ogóle jakiś przyszedł nagle na piechotę, tak? Jakiś, kurde, w turm... Ale nie, mógł przyjść w sumie. Dobra, nieważne. W każdym razie, no, ja myślę, że i tak sporo tych bohaterów to są właśnie jacyś Żydzi z różnych plemion Izraela. No, dzisiaj to mamy tych z 13 plemienia Izraela najwięcej tutaj u nas. Hazarskie pomioty. Może powinniśmy do tego podchodzić tak jak w grach RPG, po prostu, tak po prostu walczyć z nimi, tępić, gdzieś tam się organizować, napadać na hazarskie pomioty. Tak w starych czasach, nie? Miałeś jakichś tam wrogów wikingów, wrogów saracenów, wrogów tam Rzymian, wrogów Celtów, no, w zależności od tego, kim sam byłeś. No i po prostu się rąbałeś, nie? Gdzieś tam walczyłeś. To my też dzisiaj po prostu będziemy robili jakieś naloty, napaście na Hazarów, którzy nam Polskę grabią, odbierają. Co wy na to? No, w każdym razie dziś okazało się, że restauracja Tai Hui jest czynna, co mnie bardzo ucieszyło. Tak, nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem tego menu, tego, co serwują w restauracji Tai Hui. No właśnie, wszystko pozamykane, a Tai Hui czynny. No bo to co Wietnamczyka obchodzi Trzech Króli? Dla niego to są tacy bohaterowie jak dla nas jakiś tam, nie wiem, Ares, Herkules i Dionizos. No tak on coś sobie tam słyszy, nie? Jakiś tam Baltazar, Kacper. No. Więc otwiera se normalnie, chce zarobić. No, zarobić pieniądze, przeżyć jakoś. Trzeba pracować, niestety. Ale tam wszystko smakuje tak samo, niestety. też. Czy kupisz wołowinę, czy kupisz kurczaka, to smakuje tak samo. Dziś kupiłem wołowinę. I smakuje tak samo jak kurczak w restauracji Tai Hui. I stacja CPN była czynna. Tam mogłem kupić papieroski. O, myślę, że sklep Rydzyka, Żabka mógł być też czynny. Najbardziej Boży sklep, nie? I czynny w święta, w niedzielę. Bo to właśnie Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Właśnie tak. Tak róbcie. Tak róbcie. Nie, to po prostu może niekoniecznie o to chodzi. Może chodzi o to, że kościół, ludzie kościoła, hierarchia, księża, różni biskupi, nawet papież, potrafią, są świetni w pouczaniu innych, jak żyć, jak wspaniale żyć, po Bożemu. A jak przyjdzie co do czego, to sami sobie mają to w dupie, bo to jest dla was, dla maluczkich, dla owieczek. Pasterz to przecież nie owca. Pasterz musi sobie dobrze zjeść, musi tą owieczkę ostrzyć, prawda? No, nie mierzmy tą samą miarą, prawda? Zwykłego jakiegoś parafianina, jakiegoś tam patafianina i ojca duchownego. No, przepraszam, to naprawdę, to są pewne granice. Także powiadam wam, wyście są prości ludzie, wam wystarczy proste życie, jakiś najtańszy samochód, najtańsze mieszkanie, jeśli w ogóle, a kapłan musi jednak czuć, że żyje. Kapłan też jest człowiek, kapłan...
1: Bebe, 3 złote. Herr Krawiec, gdzie ta audycja z działki? Kłamałeś kilkakrotnie, czy rzeczywiście się w tym tygodniu ukaże?
0: Kłamałeś, takie mocne słowo. Kłamałeś. To ja nie odpowiem, bo mi się nie chce odpowiadać komuś, kto mi tu... Kłamałeś. Nie ma jeszcze, ale będzie. No. Mam ważniejsze rzeczy teraz do roboty. To, że wchodzę na antenę, to sobie taką przerwę robię po prostu od pracy właściwie. Wchodzę sobie na luźne pogadanki i liczę, że ktoś może zadzwoni i sobie ze mną pogada, a nie będzie mi tu jakieś pstryczki w nos sprzedawał. Mnie tu krytykował. Kłamałeś. O. Aktualizacja regulaminu. Jak widzę, aktualizacja regulaminu to... To co? O, tu widzę, aha, no tak. Bo Tipli wraz z Nowym Rokiem automatycznie zrobił przelewy ludziom, którzy tego nie dokonali. Ale to trzeba sprawdzić. Ostatnio coś mnie wszyscy oszukują. Kupuję sobie jakiś towar, słuchawki z Bluetooth sobie w końcu kupiłem, jakieś tam najtańsze, no ale coś nie chcą działać z moim telefonem. Jakiś bubel czy coś. W Dino mnie chcieli oszukać, bo tak to widzę. To jest niemożliwe, żeby tyle razy się mylili przy kasach. Czy to w Biedronce, czy w Dino, czy w innym hipermarkecie. Bo no coś za często te pomyłki są. Oczywiście zawsze na niekorzyść klienta. Tym razem skasowali mi, kupiłem sobie tą gorzką żołądkową na jakąś tam audycję wieczorną. Chyba sylwestrową. No tak, i skasowała mi pani za 2 butelki. I coś mnie tknęło, bo za wysoki rachunek. No i tam wezwałem kierowniczkę, bo się w końcu wkurzyłem, ale to chyba wam nawet mówiłem. W każdym razie w Biedronce też ciągle się zdarzają takie sytuacje. No i tak jakoś często to się zdarza, nie? Że kiepska jakość usługi albo coś nie działa, albo źle policzyli znowu i tak dalej. Tak więc wkurzony jestem.

0: to co, dzwoni ktoś? Ktoś ma ochotę pogadać? A, Etam dzwoni, dobra. Jest Etam, jest Etam. Cześć Etam.
1: O, jesteś. Myślałem, już pisałem tutaj na czacie, że masz niekompatybilnego Skype'a. Chory Etam niestety chyba. Na zapalenie oskrzeli. Jak się dzisiaj obudziłem. Wczoraj mnie przewiało, przelało, bo wpadało tutaj. No i dzisiaj chory. I tak sobie podzwoniłem po lekarzach. To znaczy, dziwne, że w Trzech Króli po lekarzach. Ale mam taką możliwość, bo mam prywatne telefony. I wiesz, tak chciałem sobie kupić tą amantadynę, nie? Tak na wszelki wypadek, żeby mieć w apteczce. No i kurde, chujki nie chcą wypisać, nie? Jest masakra, nie? A wchodzę do internetu i na pierwszej lepszej stronie, gdzie rozmawiałem przez telefon, nie? I po prostu nie wpisywałem nic. Od razu mi się wyświetliło reklamę. E-recepta za 60 zł, nie? Mhm. No i teraz uwierz w to, że nie podsłuchują, kurde. W tych. Wprawdzie kamerka zasłonięta, ale wiesz, mikrofon nie jest zasłonięty, nie? Także słuchało Windowsisko. I tego od razu mi wyrzucił. I to w trzech miejscach naraz, kurde, na jednej stronie. Ja klikam, patrzę, rzeczywiście, tylko trzeba podać PESEL, tam imię, nazwisko, przelew jest na PayU, nie? I masz co chcesz, ile chcesz.
0: No. Dzisiaj jesteśmy często szpiegowani, ale tak pod względem właśnie upodobań, co byśmy, jaki towar można by nam zareklamować, jakie mamy tam upodobania.
2: Trzy złote.
0: Przepraszam,
2: donate. Ludzie, namawiam do buntu, zero donate'ów do czasu pojawienia się audycji z działki.
0: Dobra, spoko. Przyłączam się do apelu. Zero donate'ów do czasu pojawienia się audycji z działki.
1: No, a ja się nie przyłączam, bo jak nie będą donate'ować, to ci się nie będzie chciało robić. No. Wiesz, ja to też poczułem, bo ja tak zawsze mówiłem, nie donate'ować, a potem jak już człowiek dostanie raz, drugi, trzeci, to potem zaczyna zaglądać, zerkać, tak wiesz, to oko tak zezuje tam na to tipli, nie? Też miałem tę przypadłość teraz po nowym roku, bo sprawdziłem, patrzę, wchodzę, bo miało właśnie być automatycznie, nie? I wyobraź sobie, że jeszcze do wczoraj nie było, dopiero dzisiaj wyświetliło się to okienko, że chyba na Trzech Króli zrobili właśnie, że tam mają nowy regulamin, a wyczyściło całkowicie wszystkie, znaczy w sumie dobrze, bo te SMS-y premium wyczyściło, nie? No, także wyzerowali.
0: Może to pisanie Kacper, Melchior i Baltazar, tylko nie wiem, czemu jest C, że Kasper, tak? Ale to właśnie to znaczy, niech Chrystus błogosławi ten dom, czyli wpuszczasz Chrystusa do swojego domu. Czy ty, Etamie, wpuściłeś Chrystusa do swojego domu, pisząc kredą C plus M plus B?
1: Kiedyś ten dawny obyczaj... Chyba robiłem, ale do pewnego momentu. I teraz nie wiem, czy nie mam na stałe już wpisany, tylko bez roku. Musiałbym sprawdzić na drzwiach, bo nie jestem pewien, czy to jest wytarte, czy nie. Natomiast no, tak naprawdę to się pisze pod kolędę, nie? Że jak kolędnicy przychodzą, no ale teraz to chyba ten cały obajtek panuje, nowa wersja, także to wiesz, to chyba nie będą chodzić kolejny rok, bo jakoś rok temu i dwa lata temu nie chodzili po kolędzie. Zawsze jest tak, że przychodzi kościelny najpierw, nie? I stuka. Potem dzień później, ewentualnie ministrant, tak? Bo też jest taka możliwość. No i potem dzień później się, bo on tam na tą listę wciąga, tak? Kto przyjmuje, kto nie przyjmuje. I jesteśmy odwiedzani dzień później, nie? Natomiast no, rok temu nie było, dwa lata temu nie było, w tym roku na razie nie ma. Jako osoba mieszkająca stosunkowo blisko parafii, to raczej zawsze mieliśmy bardzo szybko tą kolędę. Czasem zaraz po świętach.
0: Aha. No. A występowałeś kiedyś w jasełkach, tam przebrany za Turonia, albo za króla Heroda, albo za Jezuska. Robiłeś jakieś takie szopki? Czy byłeś może kolędnikiem?
1: Wiesz co? Nie, chyba nigdy, z tego co przypominam, nigdy nie brałem udziału w żadnym przedstawieniu kościelnym, ani w żadnym takim tym, poza tymi oficjalnymi, to znaczy tam, gdzie po prostu się do komunii przystępowało i tak, czyli nie przedstawieniach, a tych takich uroczystościach. O. A tak to chyba nawet żadnego wiersza nigdy nie czytałem. Ja nie wiem, czy czasami raz nie byłem na ambonie, i nie czytałem jakiegoś fragmentu, chociaż wątpię, bo ja kiepsko czytam, więc mogłoby to być trochę profanacją, że tak powiem. Chyba, żebym znał wcześniej, który fragment mam się nauczyć. A znaczy kiepsko czytam na głos, tak? Bo o to chodzi. No. Po prostu jąkam się.
0: No, no to dobra. No. A co myślisz o takim święcie Trzech Króli, żeby wszystko było zamknięte?
1: Znaczy, wiesz, no...
0: Nie za dużo tych świąt? Nie za dużo tych świąt różnych? Wiesz, ciągle tu albo Matki Boskiej Zielnej, albo Trzech Króli, teraz znowu jakieś wymyślają nowe święta, PiS i zawsze, i ciągle, wiesz, pozamykane. No to nie wiem, to jak tak się odejmie te wszystkie święta, to całkiem spora część roku wyjdzie jakaś tam, nie? Wyjdzie tak, nie wiem, pewnie, kurde, z miesiąc takiej laby.
1: No, wiesz, no nie jest tak źle, myślę, mi się wydaje, jak kiedyś było, że było w ogóle wszystko zamknięte w wolne dni. Przypominam te postulaty Solidarności po 80 roku, gdzie soboty, oprócz jednej, zdaje się, była tam jedna sobota taka pracująca i reszta była wolna, to nie było nic w ogóle otwarte i ja tam osobiście mnie to szczerze mówiąc nie przeszkadza, nie? No to jak dzisiaj to mi przeszkadza, no bo dzisiaj po prostu mówię, chory się obudziłem i tak chętnie bym sobie poszedł do apteki, jakieś witaminki zapodał czy coś, nie? No, nie ma możliwości za bardzo. Dokonowała, też nie zadzwonię na konsultacje, tylko do tych znajomych moich, także no, oni tak za bardzo niechętnie, no to...
0: Konowała, widzicie, etam to jest taki właśnie anty... No, jest takim szczurem, no. I antyszczepionkowiec. I do Konowała nie będzie chodził. Leczy się sam. Sok z buraka leczy raka. A na... I najesz się malin i ci wszystko przejdzie. I sobie pobiegasz. To mi się podoba. A tutaj Kasia wysłała donajcika zacnego i pisze: leje, wieje i ogólnie piździ. Takie brzydkie słowo z ust kobiety takiej wspaniałej. No ale jak piździ, to piździ, no więc do sklepu nie idę i kaskę na fajki przesyłam ci, Krawcze, na zdrowie mi wyjdzie, lol. No zdecydowanie namawiam was właśnie do zdrowego trybu życia. To, co macie wydać na papierosy, prześlijcie mi, ja to przepalę, sam ja kupię sobie fajki.
1: No. Właśnie przed chwilą czytałem artykuł, prognozowane ceny papierosów, wódki i czegoś tam jeszcze po zmianie akcyzy. Nie, żebym się specjalnie tym przejmował, bo akurat mnie ten problem nie dotyczy. Dotyczy bardziej córy, która sobie lubi podrinkować. No ale wiesz, no jak mówiłem, moim marzeniem jest to, żeby w ogóle Polacy przestali pić i palić. Po prostu totalnie, nie? No. Natychmiast byśmy zobaczyli reklamy papierosów i wódki i rząd by zachęcał do kupowania, że tak nie może być, że nie pijemy w ogóle i ten, wiesz, jakby to było.
0: W sumie, wiesz, tak dzisiaj chodziłem tutaj, denerwowałem się, że wszystko pozamykane, a tak właściwie to kupiłem alkohol i papierosy, jak już doszedłem do stacji. No i inna sprawa, że... Na...

0: aramejsku.
1: Powinni im skreślić ten napis taj chuj i napisać taj penis. Po prostu. Bo to tak, taj chuj to tak brzydko, nie? No, czy wiesz, no, to wynika z tego. No, kiedyś na przykład znalazłem takie resoraki, jakie były jeszcze matchboxy popularne. To się nazywało Siku albo Osram, nie? Te żarówki. No, po prostu firmy sobie nie zdają sprawy, po prostu, że niektóre nazwy, znaczy Osram już pewnie sobie zdaje sprawę, tak? Siku u nas praktycznie nie sprzedają.
0: Ja mogłem pomylić tą nazwę, wiesz? To może inaczej jest jakoś chuj paj, chuj chuj, czy jakoś inaczej, też nie pamiętam dokładnie. Taj paj, chuj paj, taj, chuj daj,
1: tak
0: daj
1: jak,
0: chuj.
1: To tak jak ten, tak właśnie jak donatorka napisała, jak ona tam napisała pizda, tak? To się nie mówi pizda, tylko się mówi kwiatuszek. Ja mówię kwiatuszek.
0: Nie pisała pizda, przepraszam, nie szkaluj tutaj. Napisała, no że piździ na dworze. To jest trochę bardziej elegancko. Czemu ty się tak wyrażasz w ogóle w radio brzydko? Co to?
1: Ale nie, no to ja tylko mówię o tym. Ja to akurat mówię o dotacjach dla...
0: Aha,
1: dla
0: że
1: tego,
0: pizda.
1: Dla zasiłkach.
0: Że pizda. No, pizda. Aha, że pizda.
1: No, że to tak brzmi, to co ja na to poradzę? Pizda nam zasiłki.
0: No właśnie, a no. To jest coś usprawiedliwiony tam.
1: No, w tym kontekście to chciałem użyć. Także algorytmy YouTube'a, no zamknęli wczoraj, widziałeś, zamknęli wczoraj Konfederacji tą. Co im zamknęli?
0: Facebooka, kanał facebookowy, tak.
1: No. Ściema, trzy dni będzie przywrócony. No może tydzień. Będzie to wyświetlone jako wielki sukces rządu w negocjacjach z tam amerykańską korporacją z siedzibą na Europę w Irlandii. Zobaczysz, że tak będzie. Teatr dla tanich umysłów.
0: A czemu od razu trzeba zakładać, że to jakiś teatr dla gojów, spisek, albo ktoś udaje, jakaś gra pod publiczkę, skoro faktycznie Facebook mógł usunąć profil ze względu na jakieś tam treści, które nie odpowiadają Facebookowi. Facebook jest znany z tego, że tak się zadeklarował, że będzie walczył z szurią właśnie. No, Konfederacja jest czasami trochę taka szurska. Wiesz, kwestią problematyczną może być stosunek do szczepień, do szczypawek i tak dalej, do maseczek. To się mogło bardzo Facebookowi nie spodobać. I wiesz, a teraz z racji tego, że mają jakichś swoich prawników, że się znają na rzeczy, że im bardzo zależy, bo to jest bardzo duży profil, tak? W ogóle Konfederacja w internecie, jeśli chodzi o partie polityczne, no to rządzi. Więc oni są bardzo mocni w internecie i dla nich to jest ważne, taki kanał facebookowy, bo docierają naprawdę do wielu ludzi dzięki niemu. No więc będą o niego walczyć jak lwy i pewnie może im się uda, no więc tak po prostu może być. Czemu tu zakładać od razu jakieś spiski, jakieś dziwne gry?
1: 7 dni będzie przywrócony, zobacz. Dnia 7 przywrócą i odpoczną. Przekonasz się. To akurat taki temat, żeby przez 7 dni powałkować na tych wszystkich takich internetowych mediach. Będą o rzeczach ważnych nie mówić. Teraz wczoraj była ta debata cała przed wysłuchaniem, jak to się nazywało, społecznym, publicznym, czy coś takiego. Każdy mógł się do tego zgłosić, nawet ty i ja. Takie wysłuchanie było w Sejmie tego, czy mają zmuszać, czy nie zmuszać do tych. Oczywiście, że nie mogą zmuszać, bo to jest zbrodnia, więc i to względem ustawy zasadniczej, względem kodeksu norymberskiego, tak? Natomiast dyskusja bezpodstawna w ogóle. Przecież nikt normalny nie będzie żądał od pracowników okazania świadectwa zdrowia, jakie ma do tego prawa. Tutaj musiała być zmieniona konstytucja i musiała być wypowiedziana deklaracja praw człowieka. Nie ma takiej możliwości. W ogóle, no widzisz, no tak biją tą pianę, kurczę, na po świętach. Ja już tak zaczynam w ogóle powoli wyłączać się z tych, całych systemowych tych rzeczy, bo słuchania w ogóle, jakiekolwiek. Tak po prostu dać sobie ciszę na 3-4 miesiące i po prostu potem się włączyć. I zobaczyć, jak się świat zmieni. W ogóle, nie? Bo jednak mimo braku tego telewizora, to ten internet też jest taki trochę walnięty, nie? Że no, nawet jak próbujesz uniknąć, to zawsze gdzieś tam wyskoczy jakiś news, jakiś tam clickbait, coś takiego, nie?
0: WW, to jest chyba WW, to jest chyba Bebe. Bebe i WW to jest ta sama osoba chyba, pisze. Co ci przeszkadza to święto? Ludzie chcą odpocząć, a ty co roku całujesz klamkę sklepu, bo jesteś nierobem i nie wiesz, kiedy normalni

0: normalni mają wolne. Audycji z działek też nie wrzucisz. Nara. No.
1: Nara to mówi Andzia. Naura. Andzia z kanału Andzia.
0: To jest podobno takie młodzieżowe słowo. Naura.
1: Właśnie,
0: ja myślałem, że tylko Boxdel, tak mówi. No, słuchaj, no jestem nierobem, nie kryję się z tym. To akurat trafiłeś, nie będę się wypierał. Czy wiem, normalni ludzie, no właśnie mało wiem o normalnych ludziach. Nocne radio to są ludzie nienormalni, więc my tutaj o normalnych czasami nie wiemy do końca za dużo. No, a na antenie nienormalny Etam właśnie. Masz Etam jeszcze jakieś temaciki ciekawe? Czy
1: no właśnie
0: kończymy?
1: Chciałem powiedzieć, że z nami jest ten problem, że my inaczej rozumiemy normalność. Według nas to my dwaj jesteśmy normalni po prostu.
0: No tak.
1: I zwyczajnie. No, także tego. Także no, może ktoś, kto uważa nas za nienormalnych, by zadzwonił i coś na ten temat bliżej powiedział, bo wiecie, mówić o samych sobie to jest trudno w takich kategoriach, bo mówię, normalność to jest bardzo względna rzecz, nie? Moja mama zawsze, jak w świętej pamięci, jak żyła jeszcze, to mówiła, że jak kończyły się wakacje, no i że wraca normalka. Mnie to strasznie denerwowało, irytowało. Jaka normalka? Że normalny stan to są wakacje, a nie szkoła. Przecież nikt normalny by do szkoły nie chodził, tak? Od godziny 8 tam do 15 na przykład jeszcze, jeśli wiadomo, że 7 godzin lekcji to jest nonsens. To jest wyrzucony czas i w ogóle. No, także, no wiesz, to jest właśnie to, że ludzie tak mają zawsze punkt widzenia, jest od punktu siedzenia. No ja na przykład nie traktuję za normalność, czy ja to sobie tak zawsze wyobrażam, tak? Bo ja oczywiście rozumiem ludzi, którzy w większości mają tak zwany normalny tryb życia, ale ja ich podziwiam, nawet bym powiedział. Nie to, że jakoś gardzę czy coś, żeby się nikt tak nie poczuł, ale ja to podziwiam, bo zobacz, całe życie wstajesz o godzinie tam 6 czy 5 czy 4:30 na przykład, nie? Jak ja do zakładu pracy takiego wielkiego wstawałem. No i teraz idziesz tam półtorej godziny czy godzinę na przykład, jak jest daleko to półtorej, siedzisz 8 godzin, musisz coś robić, nie? Będąc zaspanym, potem wracasz, jesz coś, włączasz telewizor i cykl powtarza się od nowa, tak? I aż tak do soboty, nie? No ja tego naprawdę nie rozumiem. I na koniec jest 2-300, nie? Co w ogóle? W ogóle o czym tu mówić, nie? No to ja już wolę nie mieć tego 2-300 i biedować bez tego 2-300 i tego nie robić, tego wszystkiego, no. Po prostu tak czasami trzeba spojrzeć z takiej perspektywy, z innej optyki. Znaczy, ja powiem wam, nie zazdrości mi mojej optyki, bo ja widzę trochę to inaczej i nie chciałbym, żeby ktoś, kto pracuje, nagle taką optykę miał, bo wyrzucił pracę od razu. To od razu mówię. To jest po prostu, jak w taki cykl wpadniecie, jak ja, kiedy jeszcze chodziłem do redakcji pracować, chociaż nie chodziłem oczywiście na tyle godzin, bo chodziłem na 3 godziny, chociaż powinienem być 5, ale się zrywałem z 2 codziennie, to po prostu, no nie wiem, no nie dalibyście rady po prostu z taką optyką na świat. Po prostu i zwyczajnie. No. My z Krawcem, znaczy tak uogólniam oczywiście, bo na pewno się tam czymś różnimy, tak? W szczegółach, natomiast my z Krawcem, no po prostu, no jesteśmy inni, no i musicie to zaakceptować, tą naszą inność. Jednemu cieknie oko, drugi pociąga nogą, trzeci ciągle kaszle, a Predator ostatnio tak ciągle kaszle, i inni po prostu nie pracują, chodzą i ciągną za klamkę w dni wolne od pracy, nie? I się dziwią, czemu jest zamknięte.
0: No dobra.
1: No i to była piękna puenta mojego wystąpienia.
0: Bardzo dobra, tak. No to trzymaj się tam. To na razie. Hej. Cześć.

0: jakieś wojny na czacie. Chyba dzieciatych z niedzieciatymi. Od 500 plusów się wyzywają tutaj. No bo to tak a propos mnie, że ja nie rób, a WW czy tam BB sam pewnie 500 plusa ciągnie. Co tu jeszcze pisze tam? No, także dziś znowu wolne. Ja nie mam nic przeciwko samemu świętu. Niech sobie tam świętują ludzie, tylko czemu trzeba wszystkimi świętami ciągle absorbować wszystkich dookoła? Robić z jakiegoś święta święto ogólnie obowiązujące. Nie mogą sobie świętować ci, co chcą? Zresztą myślę, że tak naprawdę nawet dla katolików to święto Trzech Króli to siedzą w domach, no, oglądają telewizor. Co to za jakieś świętowanie? Jest tu jakieś świętowanie? Jest tu wolne, nie? Nikogo nie obchodzą żadni trzej srule, tak naprawdę. Tak myślę. Chyba, że wśród was jest ktoś. No tu są tacy, których można by uznać tam za wierzących, za katolików, czy tam protestantów, czy jeszcze jakiś świadek Jehowy tu się znajdzie, wyskoczy jak pajac z pudełka nagle. No, to, ale założę się, że wszystkich tutaj, też tych chrześcijan niezależnych jakby, biblijnych, ewangelicznych, bezkościelnych, no to ich też nie obchodzi jakieś, tym bardziej święto Trzech Sruli. No, a poza tym takie pytanie, co masz przeciwko świętu? To można takie pytanie postawić przeciw... Często w różnych sytuacjach, nie? A co masz przeciwko temu? A co ci przeszkadza to? I tak odpowiadasz, no nic mi nie przeszkadza, no nic, no nie chcę będzie. I nagle się budzisz w takiej rzeczywistości, gdzie masz...
1: Michael Jeziorski, 10 zł. Krawiec dobrze gada, dolejmy mu donate'a.
0: No proszę. Cieszę się, że nie wszyscy przyłączyli się do akcji, którą proponował BBWW, WWBB, WWBBGaga, Gaga, Dada, Bebe, WW, żeby tutaj nie sponsorować Krawca do czasu, aż nie opublikuje filmu z działki. Ja będę się sprzeciwiał takiej akcji. Uważam, że jest to akcja wymierzona w nocne radio całe. W całe nocne radio została wymierzona akcja wściekłego ataku, aby odciąć nas od funduszy, które są nam tak niezbędne. I dlatego sobie właśnie ja przyznaję teraz premię. Nakazuję wam sponsorowanie mnie nawet o 10% więcej. Wiem, że to dużo, ale to jest moje rozporządzenie. 10% więcej dla Krawca. Od teraz, już. I żadnego sprzeciwu, bo wyciągnę konsekwencje. Można by też podjąć taki temat, który się pojawił na kanale Ewy Lipki. Jakie są granice... Znaczy, czy artyście wolno więcej? No to oczywiście było a propos Olszańskiego i Osadowskiego, którzy cały czas twierdzą, że są satyrykami, że są artystami, że są aktorami. Poniekąd prawda, bo jeden jest takim trochę nieudanym aktorem. Niby po szkole, niby coś, ale tak ten Olszański to nie jest jakimś... Grał w jakichś takich filmach polskich klasy B, nie? Gościa, który spadł z konia, gościa, który podbiega i krzyczy Ave Caesar. Se może pohajlować przez chwilę, przynajmniej się cieszy. No, więc... No, a drugi, Osadowski, no to też gdzieś tam się udzielał w TVN-owskich Trudne Sprawy, coś takiego, jakiś taki serial. Pseudo dokument, nie? Gdzieś tam łażą, coś z ręki nagrywają cyfrówką, wyreżyserowane scenki, no. Więc to z kolei taki aktor naturszczyk, taki, no, aktor amator naturszczyk, bez szkoły, który gdzieś tam okazyjnie sobie gra. Czyli mamy dwóch aktorów, z czego jeden jest obrzezany, ale nie religijnie, obu ma papiery, żółte papiery, na to wygląda, bo znaczy tak trochę głupio mówić o takich rzeczach, nie, ale Olszański na 100%, a Osadowski też właśnie ostatnio gdzieś tam wychwyciłem, że może też marzył. Czyli dwóch wariatów, aktorów, troli, śmieszkuje sobie i robi sobie żarty, satyrę z tego, że zajebać Żydów. No, dobra, no coś... Dla mnie to jest dziwne, tak? Powiem tak, nie moja bajka, man, nie moja bajka, trochę dziwne zjawisko, jak dla mnie. I... Nawet już tak dla beki mi się za bardzo nie chce tego oglądać w sumie. Znaczy, tu jest mocna strona, bo często sobie włączamy, żeby ktoś gadał coś, żeby coś się działo na żywo, żeby ktoś gdzieś zadzwonił. No znamy to z nocnego radia, nie? No ale tutaj mamy nagle takie jakieś toksyczne, chujowe rzeczy. Rodzice się cieszą, że ich tam dziecko, które dopiero co nauczyło się mówić, to już mówi... Kulwa, ja pierdolę, wypierdalaj, zydzie zazydzony, chuj ci w dupę. I oni się tym chwalą, wysyłają im nagrania, nie? No to jakaś patologia totalna, patologia. Rodzic się cieszy, że małe dziecko klnie jak Szewc, jak Jabłonowski, bo go tak przyrównują. Trochę taka jak fascynacja Hitlerem, nie? Hitlerowi też tam matki podtykały dzieci, no, i się cieszyły, że wódz dotknie, nie? No to tutaj też matki cieszą przez D, cieszą się, że małe dziecko klnie wulgarnie, jak dorosły człowiek, nie? No, albo jakieś inne sytuacje, grożenie, że się zmieni prawo tak, żeby można było bezkarnie zabijać homoseksualistów, Żydów, lewaków i wszystkich, którzy zostaną uznani za wrogów narodu. Niby hasło śmierć wrogom ojczyzny brzmi okej, tak? No bo każdy z nas sobie tutaj imaginuje jakiegoś takiego wroga ojczyzny, jakiegoś szkodnika, jakiegoś gościa, który nam tu coś wykupuje, szkodzi, chce nas tu napaść, knuje coś, nie? No wróg ojczyzny, no to wiadomo, że trzeba go zabić. Tylko teraz właśnie to jest takie bardzo niebezpieczne, się okazuje, bo można, bo zaraz, wiesz, no... Wiecie, kto będzie ustalał, kto jest tym wrogiem, nie? I jakie kategorie. I to jest bardzo płynne zwykle. Zwykle wrogiem Olszańskiego i Osadowskiego, no, zauważcie, to widzicie już teraz, cały czas, na przykładach, na nagraniach, że ich wrogiem okazuje się każdy, kto się nieprawidłowo przedstawi na przykład. I powie, no siema, zamiast pozdrawiam was, awe, bracia, kamraci, wilcy, zaprawdę. Nie? Jak nie wygłosisz jakiejś formułki, to po prostu jesteś traktowany już jako srol. Już to, no co, pedał dzwoni? Jakiś, no to spedalony jakiś srol. Strasznie oni w ogóle tak, sorry, tak szpetnie tutaj się wyrażam, ale całe ich show jest takie w 90%. Cały czas kogoś tam obrażają, wyzywają od najgorszych na K, H i na P. Nie wiem, mi by było wstyd, będąc teraz dorosłym człowiekiem, siedzieć obok jakiejś kobiety i używać słów na P, oznaczających żeńskie przyrodzenie, prawda? Mówić, że się kogoś zaje, prawda? Tak jakoś bym się wstydził, głupio mi by było, nie? A ostatnio występuje z nimi jakaś babeczka, no i ta babeczka, jakaś pielęgniarka, bardzo jest tak zadowolona i chichocze, kiedy wódz i niczym Adolf Hitler przemawia, bo Olszański przemawia jak Adolf Hitler, toczka w toczkę, słuchajcie. Tylko taki, nie wiem, ruski Adolf Hitler, nie? I też tak krzyczy, pięść zaciska i gesty różne wykonuje. Trochę tak teatralnie, ale tak trzeba mówić do ludu, żeby zrozumiał. Prosty lud innego języka nie rozumie. Rozumiesz, Marcinku? No i myślę, że to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, bo jeśli coś wygląda jak Adolf Hitler trochę, no też mundurek, militaria, wojna, wiadomo, Hitler też to uwielbiał. Jeśli ktoś mówi jak Hitler, drąc się, wykrzykując, będąc taki fanatyczny, tak skrajny, jeśli ktoś... Jeśli coś wygląda, pachnie, brzmi, jest ogólnie jak Hitler, to po prostu jest to taki drugi Hitlerek, no i tyle. Nie będę wspierał Adolfa Hitlera raczej. Nawet jeśli kuszące są czasami miłe dla mojego ucha pewne kategoryczne rozwiązania, takie, no, po prostu rewolucyjne trochę, trochę takie siłowe nawet, nie? No to samo co faszyści. Faszyści też tak rozwiązywali wszelkie problemy siłowo. Bez dogadywania się z kimkolwiek, bez szacunku dla czegokolwiek, co nie faszystowskie oczywiście. U faszystów nawet poczucie humoru. To akurat różni trochę, bo faszyści, chociaż faszyści cenili sobie tylko takie poczucie humoru, które jest bardzo sarkastyczne, bardzo takie właśnie, no takie męskie, wiecie, właśnie wulgaryzmy, dowalnić komuś, nie? Albo jakimś sarkazmem pojechać mu po rajtach. Taki humor, taki siekierą ciosany humor trochę, nie? No i myślę, że wspomniani panowie też taki humor trochę prezentują, chociaż dodają do tego różne pioseneczki, przyśpiewki, wygłupiają się, mają duży dystans do siebie czasami też. Trochę tak może na pokaz, bo tego dystansu do siebie nie mają, jeśli chodzi o jakąkolwiek krytykę, rozmowę, polemikę. Tylko mają taki dystans na zawołanie, tak? Mają dystans do siebie na zawołanie, żeby zrobić z siebie klauna, poskakać, pofikać, z pałeczką coś tam zaśpiewać w stylu kabaretu starszych panów. No to taki mają dystans do siebie. To jest dystans do siebie na zawołanie i na potrzeby chwili, nie? I może nie zupełnie taki spontaniczny i bezinteresowny, tylko będący częścią jakiegoś planu na przykład.

No i witamy w nowym roku, gdzie będzie dużo wyzwań, chyba jeszcze więcej niż było, ponieważ skumulują się różne problemy. Nawarstwią się niektóre problemy, walka z pandemią nie za bardzo idzie i może przyjdzie nam zapłacić cenę za różne swoje lęki, za różne swoje upodobanie do pseudonaukowych rozważań na temat szczepionek, fake newsów, czytania, no, czytamy różne fake newsy czasami też. To znaczy, chodzi mi o to, że dopuszczam do siebie, wy możecie nie dopuszczać. Ja dopuszczam do siebie taką możliwość, że się bardzo, bardzo mocno mylę w tej sprawie. I że nie powinienem w ogóle, że zbyt mocno przenoszę swoją opinię na temat szczepień, szczepionek z powodu własnych tam doświadczeń przykrych z tym, nie? Ale generalnie, no, to jest to pytanie, kto stoi po stronie jasnej strony mocy, kto stoi po stronie ciemnej strony mocy. Tutaj właśnie zdania są podzielone. Jedni uważają, że jest zupełnie odwrotnie niż myślą tamci, a tamci myślą właśnie inaczej. Redaktor Rademenes już zilustrował EWL, pisze Łukasz, już, no tak. No tak, no, ukazał się taki filmik na kanale Rademenesa, Apokalipka, tak się to nazywa. Apokalipka. No, tytuł dobry. Treść to sobie sami ocencie. No i takie rzeczy powstają właśnie z kłótni, ze sporów. Nawet takie drobne spory potrafią się czasem zaognić i stać się po prostu wojną na noże, gdzie różne strony już właśnie robią takie kompilacje, publikują różne nagrania, które mają skompromitować drugą osobę. I to już jest taka walka, wiecie, na wyniszczenie trochę przeciwnika, bo jak się wyciąga różne rzeczy już na kogoś. No ale cóż, no... Też mi się może nie do końca podoba zawsze działanie Ewy, nie? Ona po prostu trochę traci kontrolę czasem jakby nad tym, co robi. Tak mi się wydaje. No, więc... wiecie, tak mówiąc serio, może Ewa faktycznie ma jakieś zaburzenia, nie? Znaczy, dla niektórych to będzie oczywista oczywistość, tak? Inni będą się o to spierać. Znaczy, to jest wszystko płynne dosyć. Dziś, wiecie, czasem jedynym zdrowym jest ten, który się nie napił z tej studni szaleństwa, z której wszyscy piją, nie? I ten jeden zdrowy będzie uważany właśnie za wariata, bo jest tylko jeden, bo już wszyscy się napili ze studni szaleństwa. Ewa często mówi takie rzeczy, które do mnie przemawiają. Chciałbym takiego świata według Ewy czasami, nie? Pewne, ona po prostu nie boi się powiedzieć, że pewne rzeczy są zupełnie tak naprawdę właśnie zwariowane, nie? I że ona jako osoba, która zupełnie inaczej patrzy na świat niż większość, ma taki swój ewkowy sposób patrzenia na świat. No może się wydawać szalona, ale znaczy na pewno mi się nie podobają akcje jakieś z donoszeniem tutaj na ludzi ze sceny YouTube'owej, którzy coś tam robili, Ewa tego nie zrozumiała, nie? O co w tym chodzi? To jakieś w ogóle wariactwo, nie? O rzeczy typu dzwonienie, czy tam pisanie pism, jakaś tam walka, nie? Z instytucjami, z urzędami, to jak najbardziej mi się podoba. Zwolnienie do różnych tam banków, urzędów. Dobrze, że jest ktoś, kto chce to kontrolować i nawet ich trochę pomęczyć, nie? Co do filmiku Rademenesa, myślę, że jest to bardzo... No, on ma jakąś kolekcję w ogóle filmów miał, czasem bardzo starych, czasem jakichś prywatnych nagrań. No i widzicie, to, że on opublikował taką mocną kompilację, która miała uderzyć w Ewę, czy to nie jest trochę taka karma, którą zbiera Ewa, która sama wszystkich nagrywa, ma bardzo luźny stosunek do tego, kogo nagrywa, gdzie, czy to opublikuje, czy nie. Ona sobie tam napisała, że ja sobie wszystko nagrywam, wszystko publikuję. Rozmawiając ze mną się tu zgadzasz. No, jakby, no nie wiem, można to uznać za też za coś,
to jest w miarę spoko. No, ona niby tam uprzedza, nie? Że nagrywa i tak dalej. Często się spyta też, czy może opublikować, więc jakby spoko. No ale jakby robiąc, grając tak w otwarte karty, nie powinnam mieć problemu z tym, że ktoś inny w ten sposób gra w otwarte karty i publikuje jakieś nagrania, starsze jakąś kompilację robi, nie? No to jakby kto mieczem walczy, od miecza ginie, jest takie przysłowie. No nie wiem, może wy macie jakieś zdanie na temat nowej dramy tutaj. Ewa Lipka kontra Radę Menes, a jak nie, to nie, bo też jakoś nie zależy mi znowu wielce, żeby tutaj ten temat ciągnąć.

0: tak naprawdę zajmowanie się innymi youtuberami, innymi streamerami, to jest trochę taki zapychacz. I to jest coś, co łatwo zrobić, nie? Łatwo sobie wziąć tam kogoś na języki. Kogoś skomentować, puścić czyjeś nagranko. To jest taki łatwy content. Nie mówię, że mój jest jakiś specjalnie tutaj trudny, skomplikowany wielce. Wyrafinowany. Siedzę sobie, gadam też, ale czy w ogóle jest sens rozmawiać o takich rzeczach i kolejne jakieś dyskusje robić, kto jest jaki i kto... Może po prostu, jak się ludzie tym nie będą tak interesowali, to sobie zdechnie i ludzie wrócą do robienia zdrowszego jakby kontentu, jakiegoś o czymś, jakiegoś autorskiego, albo przynajmniej jakieś swoje przemyślenia, ale swoje, nie? A nie takie uwieszenie się na kimś i prowadzenie wojenek. Czy to jedna, czy druga strona? Ja teraz tu się nie opowiadam po żadnej ze stron. Bardziej komentuję tak na chłodno, nie? Sobie sytuację różnych konfliktów. W sumie też zawsze jakiś koloryt, nie? Jakiś folklor, jak to się mówiło kiedyś. Folklor. Folklor radiowy. Ten się tam z tym, ten z tamtym się kłóci o coś. No, a może właśnie, kurczę, a o tym święcie Trzech Króli i ogólnie o sensie świąt, o tym, że tych świąt jest w Polsce sporo. Polacy są tacy znowu skrajni, znowu wychodzą jako tacy skrajni ludzie, bo z jednej strony, jak popatrzeć na statystyki, to się okaże, że Polacy bardzo dużo pracują. Są, tak się, można szkodliwe stereotypy jakieś przedstawiać, że Polak to leń. No, właśnie nie wygląda na to. Polak jest specyficznym leniem. Polak jest może leniem, który w pewnych okolicznościach, no mamy też problem z ludźmi, którym się nie chce pracować, obi boki jakieś tam, no jest trochę, nie? Ale to rząd, system ludzi psuje, bo no jak dają, to większość weźmie, jak dają, nie? No tak zaryzykuję, powiem. Większość ludzi jest taka, że jak dają, to weźmie w końcu. Nikt nie chce czuć się frajerem, tak? Jak już jeszcze wszyscy dookoła biorą, tacy jak ty, to czemu ty miałbyś nie wziąć? No, śmierć frajerom, nie? Mam nagle tutaj w imię jakichś ideałów, a wezmę, no. I tutaj spoczywa wielka odpowiedzialność właśnie na rządzących, że oni nie powinni ludzi psuć, nie powinni ludzi przekupywać, dawać im coś za głosy, psuć ludzi w tym sensie, że zniechęcać do pracy. No bo wielu ludzi się zniechęciło do pracy. Jacyś, no tacy ludzie, którym wystarcza skromniejsze życie, albo nawet bardzo skromne, mając tą trójkę dzieci na przykład, to jakoś tam zwiążą koniec z końcem. Jeszcze dostaną jakąś zapomogę, mieszkanie mają gdzieś tam po babci, płacą tylko, nie wiem, mają dużo, dużo mniejsze koszty życia, opłaty, wszystko. Węgiel im gdzieś tam dadzą z pomocy, tutaj tu wezmą, tu dostaną i jakoś tam sobie tu i jeszcze sobie trochę dorobi człowiek, nie? No i można związać koniec z końcem i to jest takie zniechęcanie ludzi do przedsiębiorczości, do pracy, do wzięcia się z życiem za bary, do spróbowania czegoś, nie? Jakiegoś, znaczy... To jest głębszy jakiś taki temat, szerszy, nie? No bo można się też zastanawiać właśnie nad takim życiem, gdzie chodzimy do tej roboty, tyramy, zapierdalamy, od rana do wieczora przychodzimy, już nie mamy za bardzo sił na nic. No chyba, że jesteśmy takimi aktywnymi ludźmi, którzy jeszcze mają w sobie tyle energii, żeby coś jeszcze po tej pracy robić, nie? Ja na przykład nie za bardzo, no. Jak chodziłem do pracy, to się napracowałem, potem sobie myślałem, żeby jakiś filmik sobie włączyć. Dzieciątko krawiec dostał kadzidło, pisze Chris. Ja przyniosłem kadzidło, a nie dostałem. Wonne i pachnące, by cię uczcić, Dziecię Boże, na sianku leżące zresztą. Więc... sprawdź bilans konta. Tu klikłem i nic. A, tu jakieś w ogóle dziwne rzeczy. Wypłać. Dobrze. Wystaw tu dobrze. No, bilans dobrze. Natychmiastowy. O, tak, no właśnie. I co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? że kiedyś to było. Że kiedyś to było, no. Patrzę, co tu na czaciku. Dzień dobry, dzień dobry. Au! Gumball. Ostatnio mieliśmy takie też, no trochę się to zbiegło z Nowym Rokiem, ze świętami, że też w Nocnym Radio przekroczyliśmy tam, nie wiem, milion czegoś, tam 100 milionów czegoś. No jak tak popatrzeć na statystyki, no to wiecie, to są setki tysięcy godzin, miliony w ogóle, nie? A mnie takie rzeczy mało interesują, tam, że tam miliony czy tysiące. Tak wszyscy dzisiaj żyją. To czy milion, czy tysiąc, czy sto, czy pięćset, czy pięćset, czy sześćset, a tu więcej o tysiąc. O, rachunki mi wzrosły o 500%. Oj, wielka afera, wielkie ajwaj, że tak powiem trochę antysemicko. Wielkie ajwaj, że rachunki ci wzrosły o 500% tam za gaz. No, jeszcze za elektryczność, za wodę, za wszystko, za czynsz, za masło, za chleb, za kapustę, za jajka, za płatki śniadaniowe, za parówki Etama, za pizzę Donatello, za pizzę Michelangelo, za pizzę Leonardo. A nie, to żółwie ninja były. Ale powiem wam, że też lubię tą pizzę chłodzoną. Też sobie zawsze tam dodam trochę serka. Grunt, żeby sobie stuningować taką pizzę. Dodać właśnie trochę tam salami. Najlepsza byłaby kiełbaska pepperoni, ale można też salami. Posypać serkiem jeszcze trochę i nawet na patelni można sobie podgrzać taką pizzę. Ja mam takie podstawki takie foremki do ciasta blaszane, których używam jako podstawek, żeby się ciasto nie stykało z powierzchnią patelni, żeby się ta pizza po prostu grzała tam, nie? No i bardzo dobra wychodzi w sumie. Parafianin, dawniej człowiek bez ogłady, wykształcenia, zacofany, ograniczony. Ja bym powiedział, że to pasuje ham po prostu, ham. Albo prymityw, albo może prymityw właśnie, prymityw. Parafianin znaczyło tak. Dawniej to znaczyło coś właśnie taki zacofany, ciemny. No, w pewnym sensie Kościół grał w otwarte karty i mówił, jak traktuje ludzi, nie? Jakby to było jasne. Dziś to znaczenie tego słowa zostało zapomniane i ludzie tak chodzą, nie wiedząc, że są takimi ciemnymi, taki ciemny, bez ogłady, ham, taki, ja tu przyszedł, czapę miętosi tam, ja tu przyszedł, panie się pomodlić, głupi ja, oj głupi, zacofany ja. Strasznie, ograniczony, panie, że ja mam niepełnosprawny, prawie że umysłowo trochę tak mnie mówili, ale ja to nie wiem. Ja tu przyszedł, ten patafianin, jak ta łowca do...
1: No właśnie, do kogo?
0: Do tego mędrca, do tego maga, do tego oświeconego, do tej krynicy wiedzy, która nam krynica wytryśnie mądrością swą i powie, jak żyć. Jak żyć temu chamowi, prymitywowi, biednemu, zaśmierdzonemu, zabrudzonemu.

I tak to właśnie jest na tym świecie, moi kochani. Tak to właśnie jest. Przypominam, że stream Nocnego Radia na stronie stream radiowy nadal nie działa. Rozglądam się tutaj za jakimś technicznym. Techniczny, no. Tylko to musi być tak. Człowiek miły, przyjemny w obyciu, doświadczony, za darmo, profesjonalista, najlepszy, godzien zaufania. Muszą być, słuchajcie, musi mieć wystawiony nowy techniczny w Nocnym Radio świadectwo od proboszcza. Musi mieć. Musi mieć zaświadczenie od proboszcza, że jest praktykujący i że bierze na rękę, a nie do ust. Zaświadczenie od proboszcza. Przepraszam, do ust, a nie do ręki bierze. Przepraszam za przejęzyczenie, to dosyć ważne, żeby właśnie miał zaświadczenie od proboszcza, że bierze do ust, a nie do ręki. Na piśmie chce to mieć. Że jest karny. Że jest karny. Że jest ubogacony już przez proboszcza. W pupę. No dobra, to dzwoni ktoś czy nie dzwoni, bo mi się już nie chce gadać samemu. Wracam do pracy. Jak nikt nie dzwoni.

0: No, Gumball spełnia niektóre tutaj wymogi. Z tych, co mówiłem. Niekoniecznie te, co pod koniec mówiłem, że ubogacony w pupę przez proboszcza, ale za to techniczny właśnie jest dosyć, tylko że się na Icecastie nie zna. No. Tam się serwer, tam trzeba... Moim zdaniem to tam się coś zaczopowało w tym serwerze. Ja tak na chłopski rozum oceniam, nie będąc informatykiem, ale będąc komputerowcem, zresztą czytałem kilka hakerskich książek, tam ten Basic, Logo, Pascal, to ja to wszystko tam mniej więcej kumam, o co w tym chodzi. I czuję, że w tym serwerze się coś zaczopowało po prostu. I że to trzeba odetkać, że to trzeba, jak wy to mówicie, tam zrestartować tego serwera. Tylko to się robi z Terminatora się to robi. Z Terminatora trzeba tam wyłączyć za jakąś wajchę, jakieś takie pstryczki, korek wyciągnąć, taki komputerowy korek, jakiś tam programistyczny korek. Trzeba wyciągnąć i go z powrotem włożyć. Zrestartuj usługi. No właśnie to jest taka usługa. Wiecie, słuchajcie, to potrzeba robił. Tam może być mechanizm samozniszczenia jakiś, że ja zacznę w tym grzebać i to, a co to? A jak zmienię to 0 na 1, to co to się będzie działa? I że on tam zrobił taki skrypt, że on wykryje, że ktoś coś mieszał, sprawdzi tam sumę kontrolną i usłyszę tylko... Za chwilę nastąpi samozniszczenie systemu. 10, 9, 8.
1: A ja tam, o kurwa, nie, co ja zrobiłem? Coś tu się popsułem chyba, czy? Wyłączę całkiem.
0: Dzwoni następny fachowiec, co tam w tym, w Amosie zrobił, że Ludek podskakuje, no, skrypt.
2: No nie Ludek, tylko próbowałem zrobić grę na podobę Mad Dog McCree, nie wiem, czy pamiętasz, jakie były popularne laser game'u gry z filmem interaktywnym. Próbowałem coś takiego na Amidze zrobić, gra się nazywała Zabij Drania. I odbywała się w moim pokoju. Znaczy draniem był mój kolega, który się wychylał z drzwi, albo wyskakiwał ze środka, albo z prawej, albo z lewej strony i trzeba było zdążyć do niego strzelić, zanim on strzeli do ciebie. No, także takie,
0: no to
2: takie
0: mówiłem właśnie, robiło się, no właśnie, takiego macie tu, widzicie, Etam się zna na wszystkim, tylko się zna na wszystkim po trochu, można tak by powiedzieć, Etam, nie?
2: No, ale to jestem od wszystkiego.
0: Ale to, wiesz, to jest dobrze znać się na wszystkim po trochu, to nie jest jakaś, wiesz, to w świecie RPG, wyobraźmy sobie jakiś taki świat postnuklearny, Mad Maxowy, tam walczysz o przeżycie z kanibalami, z zombiakami, no to ty byś całkiem dobrze sobie dał radę, bo coś tam wiesz na różne tematy, no i wiesz, i nawet jak coś tam spieprzysz, to może jakoś tam, wiesz, pułapkę będziesz chciał zrobić, nie do końca ci wyjdzie, tam samemu cię chwyci sznurek za nogę, tam polecisz gdzieś, ale coś przy okazji zombiakowi innemu spadnie na łeb, coś tam się rozwali, wiesz, jak w komedii trochę, nie? I w rezultacie ty wyjdziesz gdzieś tam z tego bez szwanku i rozpierduchę zrobisz, no wiesz.
2: No w takim post-apo, w którym się, trzeba zaznaczyć, przetrwa pierwszą falę, pierwsze uderzenie, tak fale to tak brzmi po dzisiejszemu, nie? Fale. Już piątą zapowiadają. To wiesz, to wtedy jak już się przetrwa to, bo to jest pierwsze uderzenie trzeba przetrwać, tak jak wojna jądrowa, nie? Że masz te rozbłyski, nie? Jak jesteś poza zasięgiem takiego promieniowania cieplnego, no to masz szansę, że się uchowasz, nie? Jak to mówił Korwin kiedyś, że jeżeli by cały arsenał, jaki jest, zrzucić na Polskę, to ten i ów się jeszcze mimo wszystko uchowa. Także tutaj jest ten warunek, nie? Jak to mówią, kto, co cię nie zabije, to cię wzmocni pod warunkiem, że cię nie zabije. To trzeba się zawsze dodać, nie? No i już później jest troszeczkę łatwiej, bo później to już przetrwają lwy, które po prostu nie zawahają się, mają tą umiejętność, no może nie tam już jakiejś tam super walki i tak dalej, no bo my jesteśmy tacy chowani, bardzo owałaszeni bardzo mocno, że tylko odeślę was do tego, jak wygląda wychowanie obywatelskie w Rosji, w szkole podstawowej, jak wygląda w Polsce, a przynajmniej wyglądało za komuny, to było zupełnie, zupełnie inne wtedy niż teraz jest w Rosji obecnie, nie? No, broń jakąś to byśmy musieli sami zdobyć, tak? No, wiadomo, jak jakieś tam jakieś tam proste można zrobić samemu, ale przede wszystkim trzeba umieć zdobyć pożywienie, nie? No bo magazyny z żywnością szybko się opróżnią, czyli obecne markety, lub stracą termin ważności, jak lodówki będą wyłączone. Leki to jest bardzo ważna rzecz, także apteka jak najprędzej do odwiedzenia i wzięcie wszystkiego, co się da. No i tam takie podstawowe rzeczy, jak jakieś ogonki, tak żeby nie robić krzesiwa za każdym razem.
0: Może nie są takie głupie te gry typu, jak się nazywa ta gra? Zombie Survivor? Nie, grałem w to na antenie też. Może Gumball będzie wiedział. Gumball, cześć w ogóle. Ty pamiętasz, w jaką ja grę o zombiakach grałem, taką izometryczną?
3: Dzwoni papuga, mówi, że musi się udać, ugadać mamonę, zgadzaj magnoty zielone, jak pierdolony tabaluga.
0: O, ktoś tu się maty, ktoś tu na macie leżał.
4: Nie, jedną piosenkę go słyszałem. Nie jestem jakimś wielkim fanem, ale wbił mi się ten refren w głowę. Nie, a co do gry, bo wiem, jaką grę mówisz. Project Zomboid.
0: O, Project Zomboid, właśnie. O. No to z takiej gry chodziło mi o to, że się można sporo nauczyć, bo tam właśnie jest dobra symulacja, nie? Że możesz się zranić, nawet jak przez głupie okno zbite przechodzisz, możesz się zranić szkłem. Masz infekcję,
4: wow,
0: coś tam.
4: Niesamowite.
0: No, a co? A w jakich innych grach masz takie coś? Heavy Rain, przygodówka, coś zupełnie innego. A
4: no,
0: poza tym, no, Heavy...
4: I kaleczy się tym szkłem, nie?
0: Maharaja, nie, ja się śmieję, bo Maharaja proponuje tutaj Project Etamoid. Etamoid. No właśnie, musisz tam zebrać sobie gdzieś tam reklamówki, zrobić ze starego śrubokręta metalowej kulki i płyty pilśniowej broń przeciwko zombiakom. No, takie.
4: A wiecie co? Ja zrobiłem największy deal życia, bo 56-calowy telewizor, kumpel mówi, że mu nie działa, tam sobie nowy kupił, a tutaj jakiś LG 4K mówi tam, że na złom będzie go wyrzucał, mówię, weź mi go, daj tam, nie, ja zerknę, nie patrzę, paski na telewizorze, myślę, no kurwa, rozkręcam, patrzę, kabel odpięty, kurwa, od matrycy, podłączam, działa.
0: Podłączam się,
4: a
0: mówi.
4: A ja uruchamiam traktora Dicka, no, robię jak chcę, no. No i no, mam sobie telewizorek. Fajnie.
2: A ja tutaj mam krytykę, ale tam, znaczy Nowak. Nowak był to, że przez V, tak po amerykańsku. Pisze, że Etam ledwo wiąże koniec z końcem w XXI wieku, a co dopiero Mad Max. No widzisz, ja mając mało i radząc sobie jakoś, łatwiej przełączę się na tryb. Mieć jeszcze mniej niż ktoś, to ma, no, już tam w Polsce te pensje są tam w miarę jakieś siakie, tak? Znaczy to się jeszcze nie opłaca chodzić, pracować, ale już powiedzmy jest lepiej niż na początku 2000 roku. No to już są ludzie przyzwyczajeni do tych wymian telefonów i tak dalej. Ja jestem przyzwyczajony do komputera bez internetu, więc nie ma problemu.
0: Przypuszczam, że nasze kuchnie, nasze łazienki, nasze ogólnie mieszkania, mówię tutaj o mnie i o Etamie, czasami mogą przypominać trochę właśnie taki postnuklearny świat. No, dobry argument, Etam, że my jako minimaliści życiowi możemy lepiej o wiele znieść taki czas, gdzie nie ma niczego, jak u Kononowicza. No i też, skąd wiecie, może taki Etam by właśnie rozwinął skrzydła podczas apokalipsy. Może teraz jest takim trochę niemrawym, takim trochę gościem, który sobie tak żyje, bo żyje, tam od pierwszego do pierwszego ma wszystko w dupie, a jakby nastał ten czas, to on by w nim się by obudził jakiś taki nowy Etam i nagle by zaczął, miałby fan, że konstruuje jakąś tam kuszę, że strzela sobie do bandziorów, do Raidersów, strzela sobie gdzieś tam z kuszy. No.
4: Nowy Etam.
2: No, wiesz, tak to może od pierwszego to tak troszkę przesadnie powiedziane. Ja kończąc z pracą miałem poduszkę finansową na 16 lat przygotowaną do przodu, także wiesz, to nie tak, że tego, że po prostu
0: jak to?
2: Nie umiałem, nie
0: na 16
2: byłem w tych
0: lat,
2: dbając.
0: Ale to czekaj, to jest, przepraszam ci przerwę, to jest jakaś nowość tutaj, bo miałeś tak na 16 lat przygotowaną.
2: Na skromne życie, tak.
0: No to widzicie, tak się śmiejecie czasami z Etama, że niezaradny, że przegraniec, a może właśnie w drugą stronę, może to on, potrafiąc sobie przygotować kupę siana se zarobić, na jakichś jeszcze takich pierdołach, że komuś tam w Amosie na Amidze napisał programik, który tam sterował czymś. Wiecie, taki szaleniec trochę, ale to on sobie odłożył te zaskórniaki, których wielu z was pewnie nie ma. Ja na przykład nie mam jakichś tam zaskórniaków, a chłopak sobie zorganizował. I co? I taki...
2: Teraz już. Słuchaj, teraz to już te 16 lat prawie minęło, więc to już tak nie jest, ale wiesz, no myślało się kiedyś o tym. Tutaj macie bardzo przefabrykowany mój obraz. No ja tam może kiedyś bardziej szczegółowo na swój temat porozmawiam, chociaż już tak tyle o sobie mówiłem, że chyba można wydestylować to, że ja kiedyś bardzo dużo pracowałem. No ale po 15 latach się wypaliłem, to mi kolega mój dobry taki mówił, że się wypalisz, i miał rację, wypaliłem się, no ale teraz z tym mam syndrom tego stałego wypalenia, jak to mówi psychiatra, tak, nie wstydzę się tego, chodzę do psychiatry, prywatnie oczywiście, bo państwowo to się ciężko, w ogóle nie odpowiadałem na maile, jak się chcesz zarejestrować. No także, Boże mój kochany, no normalna rzecz, no w dzisiejszych czasach ludzie mają różnego rodzaju depresje, jakieś takie stany, nie wiem, fobie społeczne albo antyfobie społeczne. Ja mam przykład antyfobie społeczne. Ja muszę przebywać w dużej ilości ludzi, mówić, przemawiać do nich i żebym był słuchany, nie? No to tak mam, no co zrobić.
4: Widzę, że coś się spieprzyło na serwerze, bo parę osób tutaj w czacie pytało się, czy ja bym pomógł. Co, IceCast ci pierdolno?
0: No, to co mówiłem już parę razy w radio, że nie działa i ludzie też piszą tutaj mi na priwa, komentarze różne, że nie działa po prostu stream IceCast, tak, radiowy. I wiesz co, nie wiem, czy ty potrafisz się obsługiwać terminalem i w różne komendy. Znaczy, mi w sumie jedna...
4: Kiedyś tam robiłem te terminale, tylko zależy, co masz na myśli terminal. Bo
0: Linuxa znasz? Linuxa znasz?
4: No tak, w Baszu robiłem linuxowy. Nienawidziłem tego skurwysyństwa, ale znam.
0: No to może byś dał radę nawet. Taką tutaj chyba najbardziej doświadczoną osobą w tej chwili, które jeszcze są na pokładzie naszego statku, no to jest Glenn. Glenn, który zrobił system w ogóle który zamienia audycje z YouTube'a na MP3 i wrzuca je od razu na stronę. Widzicie, takie to mądre, nie? I on by dał radę. Ja się chyba do Glenna uśmiechnę. Tak trochę mi głupio, bo...
2: Znaczy, po prostu mu powiedz, nie uśmiechaj się do niego.
0: Może on coś tam zaradzi.
4: Ja muszę się uśmiechnąć do kogoś, spytać się, jak się montuje telewizor na ścianę, bo ten kurwa telewizor nie ma stojaków i będę musiał na wesek. Taki problem mam żory.
0: No, słuchaj, a tak a propos właśnie montowania, czyli co, będziesz montował telewizor gdzieś na ścianę?
4: No kurwa, bo nie ma tych, to jest telewizor taki stricte ścianowo, nie ma żadnych, wiesz, nóżek, niczego.
0: Ale ty będziesz go montował?
4: No a co mam zrobić? No biorę, kurwa, wiertło i ten.
0: Fajnie, fajnie.
4: Małdarowe, bo tu jest kurwa żelbeton praktycznie, czy nie wiem co jest, no. Ale tak, że to kurwa tylko udarowym może wiercić.
0: Wiesz co, bo grając w tego House Flippera, w tą grę komputerową, która polega, tutaj tłumaczę tym, którzy może się nie wiedzą, nie kojarzą tytułu, musicie zajmować się domami cudzymi po prostu. Coś tam wyremontować, wymienić grzejniki, wymalować ściany, meble zamienić na inne. No wiecie, takie opiekowanie się domem. I tam właśnie jest fajnie pokazana instalacja różnych rzeczy typu kabina prysznicowa, zlew. To wszystko jest pokazane bardzo realistycznie. Sama instalacja polega w zasadzie na klikaniu w daną część. I ona wtedy tam jakaś śruba się nakręca, jakaś tam nakładka wchodzi na zakładkę, wiecie. Wszystko się montuje samo, my musimy tylko klikać, ale jest fajnie pokazane, jak mniej więcej zamontować taki zlew, jak mniej więcej zamontować kuchenkę i tak dalej, nie? I to jest fajne, to jest fajna wiedza. I chciałbym się...
4: A kibel montujesz spółką czy bez spółki?
0: To no, Etama musimy tu...
2: Przynajmniej, wiesz, widać od razu coś, czy daje z siebie wszystko. No. Nie, weźcie, weźcie, montujcie spółką, bo to jak może być kibel bez spółki, matko. Czy człowiek kulturalny sprawdza, czy po kolorze, po tym, no nie będę, dobra, dzisiaj o trzech królach to nie.
0: A tutaj, no to o trzech królach, jak o trzech królach, tutaj też gadamy o, na przykład o rzeczach serwerowych, też o naszej awarii i tutaj kulawę rowerowo też się zadeklarował, tutaj śmieje się sam, tutaj tak żartobliwie pisze, że spełniam wszelkie te kryteria. I się tutaj turla ze śmiechu, że taki zdolny jest i dobrze. To może, no, jest z nami od jakiegoś czasu. Ja się trochę boję dawać uprawnienia, wiecie, tutaj komuś, kto, no, kulawę rowerowo jest z nami już trochę. Śledzę tutaj, widzę, że się pojawia na czacie nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci raz. Ale no, to trzeba ostrożnie tutaj. Musi być ktoś naprawdę...
4: Ja ostrożnie, jak mieszanie Piccolo z ruskim szampanem. Nie, ja teraz będę robił ten eksperyment, bo kurwa, został ruski szampan, zostało Piccolo, nikt tego nie otwierał, bo Piccolo miał być dla dzieciaków. Ruski szampan w sumie, nie wiem, po chuj, ale no kurde, leży już od dobrych chyba 2 lat. Tak, go wypiję w końcu. No, Piccolo akurat od, nie wiem, tygodnia to ten ruski szampan, to kto wie, czy już nie odparował, ale spróbuję.
2: Tutaj muszę odpowiedzieć na czacie. Nie da się przechodzić obok też tej strzelnicy. Halo? Tak. Jesteśmy?
0: Jesteśmy chyba.
2: No bo myślałem, że się coś rozłączyło. Nie da się tutaj, odpowiadam na czacie, nie da się przechodzić obok tej siłowni, bo to siłowni strzelnicy, bo ona jest bardzo dobrze ukryta za lokomotywownią i to jest tunel podziemny pod ulicą Potulicką w Szczecinie. Także nie da się tam przechodzić tak sobie obok.
0: Tymczasem tutaj na czacie kulawę rowerowo pisze, że nie, ja nie chcę. No spoko. Była też taka tutaj diagnoza, że stos się przepełnił, stosy, funkcje, akcje, skrypty,
4: bitcoiny,
0: całe te komputery, mnie to wkurwia, mnie komputery, wszystkie, się, nic nie działa, kurwa!
4: Ja przerobiłem PS3, robiąc to na tak zwaną twardą opcję, czyli miałem maszynę, gdzie musiałem centralnie przestawiać, nie wiem jak to się te gówna nazywa, takie kawałki metalu, kabla, no dosłownie styków na płycie głównej i tam musiałem jeszcze, miałem przygotowane tam kody, które miałem zaznaczyć i te kody były w formie po prostu przełączników, czyli musiałeś na samej maszynie przełączniki ustawiać. Więc jak zrobiłem to i nie spierdoliłem konsoli, to powiem szczerze, że nie wiem, czy jest coś, czego nie dałbym zrobić rady. Nie, no żartuję. Ale z tymi stronami to...
0: A, żartujesz, że to był żart z tą konsolą?
4: Nie,
0: z tym wszystkim,
4: zrobiłem tą konsolę, ale mówię, że żartuję, że wszystko bym nie spierdolił. Bo to
0: kurde. A tu napisał właśnie też Bebe. Właśnie co oznacza skrót Bebe? Tak się zastanawiam. Bekający baran?
2: Ja wiem, ale nie powiem.
0: Bardzo...
2: Nie, albo bo to nie jest związane, ale przypadkiem znam Bebe.
0: Brzydki Belzebub. Na przykład. No, znasz, tak? Bebe? Tak? Kto to jest?
2: Ale nie tego Bebe, tylko coś innego.
0: Aha,
2: Bebe.
0: Innego, dobra. No.
2: Gumball, tak się składa.
0: I on tu pisze, Gumball, bierz się za montaż filmu z działki, w tobie nadzieja. No, nie no, ja muszę
4: jak go poskupić. Jak mi krawiec wyśle, to mu zmontuję.
0: Ja to szybko montuję, to mam inne rzeczy do roboty ważniejsze. Sorry, ale działka nie jest teraz najważniejsza, tym bardziej, że z tym Danielem to się trochę pokłóciłem. No wiecie, takie sprawy różne, to co mówiłem, nie? To co zawsze jest. Niekończąca się opowieść, po prostu zawsze to samo, nie? Z ludźmi, którzy potrzebują pomocy. To zawsze tak jest.
2: To ciekawa wypowiedź jest. Jestem niewolnikiem swoich słów, za dużo gadam, lecz właśnie liczę na to, że mi ktoś wygarnie, że będzie jakaś interakcja, bo ja bardzo dokładnie słucham się tego, bo przecież po to właśnie gadam, żeby trochę modyfikować potem te swoje opinie, czy tam coś, albo sprawdzić ewentualnie, jakie są reakcje. Na tym właśnie polega cała filozofia moja, że sprawdzam, jaka jest reakcja na to, co mówię ludzi. Czy są gotowi, czy nie są gotowi na to, co powiem.
4: A co jakby ktoś chciał cię tak na żywo, nie? Ale nie, żebym ja jakoś był agresywny wobec ciebie, ale powiedzmy, mówisz coś do kogoś i ktoś nagle, no, powiedziałeś mu coś takiego.
0: I ktoś nagle zasypia na przykład.
4: Nie, przypierdolić ci ma ochotę, no to no. Też byś tak chciał?
2: Sprawdzać. To znaczy, no nie, bo to by było nieciekawe, ale ten, ale znaczy nie widzę powodu, żeby kogoś bić z powodu tego, żeby ktoś coś mówi.
4: No, to się zdarza.
2: Znaczy, ja wiem, ale ja już nie jestem z takich ludzi, którym coś ktoś powie i po prostu się będę z tego powodu uderzał kogoś, tak, fizycznie. Natomiast gdybym zauważył lecącą pięść, oczywiście gdybym ją zauważył, bo pewnie z refleksem już teraz nie jest tak dobrze, to zastosowałbym obronę 360, a ci, którzy nie wiedzą, to niech sobie sprawdzą, co to jest.
0: Albo, już było. Tak. Tomu pisze, a wcześniej było, to się szybko montuje, rachu ciachu. No bo się szybko montuje, faktycznie, tylko czasem po prostu pewnych rzeczy mi się aż tak bardzo nie chce robić tak szybko. Czasem mi się
2: prawda
0: chce
2: jest taka,
0: robić. No,
2: że co? Używasz za dużej rozdzielczości. 480p max, po co więcej.
4: Jezu Chryste.
0: Zawsze musisz
4: jaki
0: coś...
4: Jaki czas ty wyjesz?

0: ten. Ja na przykład bym chciał tutaj Bigiego, żeby zadzwonił i powiedział z tym niewolnictwem coś moim i tak dalej, bo to jest ciekawe. To jest ciekawe. Lepiej się rozmawia, nie czyta czata i odnosi, bo w zdaniu takim pisanym, no niestety, no nie jesteśmy w stanie przekazać uczuć, a chociaż werbalnie zawsze coś tam można wyczuć jeszcze w tym głosie. Jak tam zadrży ta nutka bardziej, na przykład może by jak Hitler powiedział do mnie, a tak ostro, ja bym wtedy poczuł się taki skulony jak ten kotek w Shreku.
1: Chciałbyś, że Hitler do ciebie mówił?
0: Nie, no tak mówię jak odnośnie tego Jabłońskiego, tak? To był Jabłoński czy Olszański? Olszański.
2: Znasz, Gumball, taką grę Hitler Hates Anime? Czy coś takiego?
1: No, widziałem całą tę serię, bo jeszcze było tam Anime Nazi, jeszcze Waifu, World War II. To jest trochę sporo było tych gier.
2: Bo zakupiłem właśnie taką grę na Steamie, Hitler nienawidzi anime i tam się biega Hitlerem właśnie i się jakąś taką pluszową pałką bije te dziewczynki jakieś takie z różowymi włosami, coś takiego.
1: To jest jeszcze druga część, tylko że grasz wtedy właśnie dziewczynkami, musisz zajebać Hitlera.
0: No to fajne. Ja ostatnio, tak przyznam wam się szczerze, że byłem w szoku, bo po wielu, wielu latach, to za 20 lat, bo 30 nie widziałem, ale ostatnio wszedłem sobie na stację z psem i zobaczyłem Adolfa. I to prawdziwego Adolfa, to jest taka lokomotywa T116 przetokowa, która się nazywa Adolf potocznie, do przetoków na bocznicy. I naprawdę, jak spojrzycie z przodu na czoło tej lokomotywy, to ona tak wygląda, jakby miała dwie lampki jak oczka, i wąsik po środku, to jest ten zaczep. Wygląda jak Adolf, naprawdę.
2: Tom mu pyta tutaj o srokę i jeszcze ktoś tu pytał o srokę, co u sroki. Nowak pytał o srokę, tak też. No, wiecie, gadałem ze sroką, ale nie mogliśmy się porozumieć, bo były tam problemy z połączeniem. No nie wiem, co tam u sroki. No. A co was nagle tak sroka interesuje? Jednak chcecie tam się tym interesować? Sroką, działką i tak dalej?
1: Jak im załatwił coś, no to się będą interesowali. No nie dziw się.
2: Mm-hmm. No dobra. No,
0: możesz zrobić taki playlistę działka. Znaczy, działka to może nie, bo ci mogą wyciąć, bo działka zaraz się skojarzą z armatami. Ale ten, albo z działką. Chociaż akurat dobra nazwa mi się wydaje, działeczka.
1: O, mam 99 tego tlenu w krwi. Nie wiem, co to znaczy. Fajnie.
0: A masz pulsoksymetr?
1: Taki szajs.
0: O, to byłeś na pokazie garków pewnie.
1: Nie, to moja matka kupiła.
0: Aha.
2: Matka była na pokazie garnków.
1: Mogła być.
2: Garnków Sracelli albo jakiejś tam innej firmy wymyślonej, które kosztują jedyne 20 tysięcy złotych. To jak za darmo? To w ogóle...
1: Jak to jest, że ja kupiłem garnek do frytek za 20 złotych i ja już go 2 lata używam i nic. A tam naprawdę temperatura jest harda, jak się robi frytki.
0: Tylko dziś głęboki talerz Etama. Oj, przepraszam was, muszę podejść do drzwi.
2: Słuchajcie, to może ja zadzwonię do sroki, po prostu spróbuję się połączyć tu na antenie, może tym razem się uda. To zostawiam was z redaktorem Gumballem, mogę tak mówić do pana, panie redaktorze, chyba, czy nie?
1: Proszę bardzo, panie.
2: Pan redaktor Gumball, tak, mam nadzieję, że jakby nie zawiedzie was, jeśli chodzi o content, prawda, a ja tu zaraz wracam.
1: No, mój pies chrapie. No to jest w ogóle tragedia dzisiaj. Dzień prawie jak Etama. Ja mogę powiedzieć tak, że czasem w życiu jak Etam się czuję, bo mi pies naszczał w ciągu jednego dnia 4 razy, a wypuszczałem go 6. Liczyłem, no 6 razy. Nie mówię, mam dramat z psem. Ja nie jestem może na tym, że nie chcę się gdzieś wyjść. Nie, bo wyjdę, ale... No, nawet nie zakomunikuje mi tego, że chce się odlać. To mógłby zakomunikować w postaci szczeknięcia albo czegoś, to bym go wypuścił. A jak kurde leje cały czas, no to mam lipę. Nie wiem.

0: z tym Dino teraz zacząłem robić w końcu, to już tam wszyscy wiedzą, no prawie kończę już te rzeczy. Byłem w sklepie się jeszcze doinformować, tam jakieś pierdoły, kiwie. Jak się nie uda, to jeszcze mam McDonald's. Mam nadzieję, że się uda, ale długo to idzie strasznie. No.
1: Halo?
0: I no, no.
1: Bo, dobra, tak. Bo ja tu dzwonię. Momencik.
2: Po sygnale nagraj wiadomość.
1: Nie będę nagrywał wiadomości. No dobra, no coś chyba ma wyłączony telefon sroka. No ale próbowałem.
0: No. Więc czujesz się, powiedz mi, jak się czujesz, jak wszyscy ludzie korzystają z Clip Studio Art, nie? Taki program i wszyscy w nim rysują, wszyscy zajebiście go kupują. I nawet jak ktoś nigdy nie rysował, to kupuje zamiast, ja nie wiem, może jestem głupi, ale ja uważam, że jak ktoś w ogóle zaczyna rysować, to zanim kupi coś, powinien sprawdzić to, nie wiem, na czymś darmowym. Jest taka Krita na przykład. Ja to bardzo lubię ten program, nie znaczy, że on jest najlepszy, bo pewnie ten Clip Studio też coś tam ma, ale wszyscy zamiast sprawdzić coś za darmo, to wydają tą kasę, a potem po dwóch tygodniach stwierdzają, a nie chcę się rysować i zostawiają to i no mają 20 dolków w plecy, no bo tyle mniej więcej.
1: Zrozum mój młody człowieku, że są na tym świecie ludzie, dla których, którzy sobie wydają kasę i się tak nie przejmują, że tu 20 euro stracili, tu 100 euro, bo mają dużo tych euro. I
0: mówisz, że są tacy co? Bo takiego Ślązaka znam.
1: Nie wiem, myślę, że po prostu są tacy ludzie, mają do tego prawo i tak, wiesz, nie ma co się tu dziwować, że dla nich wydatek jakiś tam to się nie przejmują. Ja też jak dostanę dużo donate'ów od słuchaczy, to też zaraz tam poproszę sushi najlepsze. Sushi najlepsze poproszę, to pizzę ze wszystkimi dodatkami, od razu szaleję.
3: A mógłbyś budować sobie poduszkę finansową, widzisz? Tak notabene sąsiadka przyszła pieskami doprowadzić. No bo chory jestem. No.
1: Lajtowski pisze, dla przeciwwagi możesz, krawiec, zrobić wywiady z pracoholikami mającymi dzieci, plany na przyszłość i własny dom. No, to by było bardzo ciekawe właśnie porozmawiać z ludźmi, którzy mają inne podejście trochę do życia, inny plan na życie. Bardzo, bardzo bym tutaj
0: może
1: reflektował.
0: Może, Krawiec, to się coś spytam, ty jesteś grafikiem, to dobrze się ciebie spytam, bo ja chcę sobie kupić tablet z ekranem i zobaczyłem za 1100 zł, to są drogie dosyć rzeczy, a to i tak jest tanio, jak na tablety z ekranem. Chujon,
1: czyli mamy markę tam Osikam, Osram i mamy Chujon, no dobra.
0: No tak się nazywa, no Chujon, Chujon. No nic nie poradzę na tą nazwę, ale ma 120% pokrycia sRGB, tam Adobe coś tam też ma jakieś 99%, także jest całkiem spoko kolorystycznie, ma dobry panel. Nie wiem, widziałeś tego Chujona za 1100%?
1: No nie wiem, ale z tego, co mówisz, to tak, no wynika, że faktycznie cena bardzo dobra, bo za tablet, na którym można, rozumiem, rysować na ekranie po prostu.
0: Tak, tak,
1: no
0: to do rysowania
1: 1000 zł, to wiesz, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra cena atrakcyjna.
3: Nazwa obiecująca jak Duji, prawie.
1: No, tylko, że właśnie jest ten problem. Ktoś się w końcu zapyta ciebie, a jakiej marki masz ten tablet i wtedy musisz powiedzieć. I to jest ta wada właśnie tego sprzętu.
0: No, i powiem ci, że to jest fajny tablet, wszyscy sobie go chwalą, ale jeszcze nie miałem jakiejś takiej pierwszej ręki, nie wiem, żeby ktoś o nim słyszał, bo to jest podróby Wacoma tak naprawdę, one są...
1: Chujon to jest podróbka Wacoma? No ja właśnie mam Wacoma, taki zwykły, klasyczny tablecik.
0: No ja też mam zwykłego, no ale wiesz, no,
1: no to jest różnica, powiem, no.
3: No, powiem wam, że ja nie lubię tabletów.
1: Tak. A Etam ma pierwszy numer Bajtka, w którym jest schemat, jak samemu skonstruować tablet graficzny, świetlny, z pióra świetlnego, myszki od Amigi i joysticka Atari i trochę cyny, lutownica i można zrobić samemu sobie tablet.
3: Znaczy ja robiłem dwie rzeczy z Bajtka. Robiłem pióro świetlne, ale pióro świetlne, które się rysowało po ekranie telewizora. Niestety pióro powstało, ale nie chciał kolega udzielić spektrum, żeby go podłączyć. Może słusznie, bo ścieżki były zrobione niewytrawione, jak to się wtedy robiło, tylko były zrobione z folii aluminiowej. Także by się bał, żeby po prostu mu nie zepsuć spektrusia. No i zrobiłem też z kolegą padle. Padle to są takie joysticki. Jedno pokrętło jest prawo-lewo, a drugie jest góra-dół, nie?
1: No właśnie, i wy, cwaniaczki, czy wy potrafilibyście zrobić pióro świetlne do spektruma?
0: No, no na pewno ale nie. Ja zrobiłem do komputera na kamerce. Użyłem kamerki i tam takiego specjalnego triku, ale to stare rzeczy, jak jeszcze skrytarze PL były i wiesz, robiło się pierdoły tylko dla samego fanu, żeby to zrobić.
1: Ale wyobrażam sobie taką reklamę tabletu Huion, weź go do ręki i oddaj się swojej pasji, weź go do ręki i pokaż, że twoja wyobraźnia nie zna granic. Weź
0: no to
1: Huiona.
0: Tak osram we wszystkich kolorach tęczy.
3: No to weź ten Huion w prezencie komuś.
0: Jezu, jak kupię tego Huiona, to jeszcze, kurde, zobaczycie.
1: Huion.
3: Huawei, podobnie brzmi, nie?
1: No nie wiem, no. Huion to przebija wszystko, no. Huion.
3: Ach, te nazwy własne marek. Na przykład w Biedronce, co w Biedronce sprzedawali? Hyken, to się nazywało, czy Hyken, czy Hyken, to się czytało. W Carrefourze jest Titanium i jeszcze jedna jakaś firma, już teraz nie pamiętam dokładnie nazwy. POS, to się taki z taką rybką, nie? I w Tesco też coś widziałem, że właśnie te takie marki są, no a wiadomo, w Mediamarku jest Hama. Hama można kupić.
0: Hama można kupić? Kurde, Hama.
3: No ale te Hamy są bardzo dobre. Ja mam w obu komputerach pendrive'y Hama i one robią jako pamięć wirtualna i spisują się świetnie.
1: Pendrive'y Hama, takie ze słoma z nich wystaje, jakieś z drewna zrobione, gwoździami
0: nie,
1: przybite.
0: No, one to jeszcze dają radę. Ja ogólnie mam taką zasadę, że te rzeczy, które mniej więcej będą takie same, podobna różnica, znaczy różnica będzie może 10-20%, to kupuję tańsze. Ale na przykład, jak miałbym kupić kamerę internetową, to wolę kupić lepszą, bo wiem, że tutaj jakość będzie wpływać na przykład bardzo mocno. I kupiłem takiego Logitecha zamiast na przykład, nie wiem, biedronkowego Hykera, którego widziałem za 80 zł, czy tam 70, a dałem więcej za Logitecha, bo tutaj ważna jest dla mnie jakość. Tak samo w pewnych aspektach mogę przyjanuszować, a w pewnych kupię coś lepszego. To wszystko zależy, czy produkt rzeczywiście będzie dawał wartość za swoją cenę.
3: Mam pomysł, jaki sobie możesz, bo ty już masz takie coś tam, cel, taki widżet. Jakbyś robił audycję, ustaw sobie cel chujo.
0: Nie, no ja słuchaj, ja nie będę go kupował teraz, bo to, ja zawsze lubię mówić o rzeczach, ale to są rzeczy na przyszłość. Ja prawdopodobnie dopiero w wakacje będę go kupował, gdzieś tak pewnie. Albo nie, no wcześniej może trochę, jak nazbieram kasę. Bo tak, już niedługo kończę prawko, już mam tam ostatnie rzeczy, to będę... Mam nadzieję, że je skończę, że nie wypierdolę się na krawężniku. Będzie prawko zrobione, to będzie samochód. No i jak już te wszystkie rzeczy ogarnę podstawowe, to może gdzieś tam jeszcze będzie jakaś kasa, bo będę miał jeszcze parę rzeczy oprócz Dino do zarobków, no to wtedy kupię ten tablet. No.
1: Dobrze, to bardzo ciekawa historia, tak, i tym optymistycznym akcentem właśnie, czy kupić sobie Huiona, czy Geniusa, samochód. geniusza, czy Huiona, czy może Duji, coś tak pośrodku między geniuszem a Huionem, Duji.
3: Nie, no,
1: to już zostawiamy słuchaczom. Tak, no. Coś na koniec? No,
3: ja krótko. Wam powiem, że ostatnio pokazywał do kamery, no. Martin pokazywał telefon, jaki ma,
1: To
3: był Duji, tylko on nie wie o tym, że to jest
1: no
3: Duji,
1: co
3: bo
1: ty?
3: Ma Hamera.
1: Martin ma Hamera, Duji. Hammer to jest Duji?
3: Nie, Hammer to jest zrobiony przez Duji marka dla iPhone'a. Dla iPhone'a.
1: To jakieś w ogóle dziwne rzeczy. Duji robi dla iPhone'a Hammery. To coś mi tutaj śmierdzi.
3: No
1: muszę sprawdzić.
3: Jak zamówisz 10 sztuk, to będziesz miał na przykład krawce, będziesz miał taki telefon. No i przy 10 sztukach już ci brandują, także możesz mieć swój. Ja na przykład sobie się zastanawiam, czy nie zamówić talerz Etama. Na przykład będę sprzedawał talerz ze swoim, albo kufel taki Etama. O, to by się w radiu przyjęło. Może BMW ze 20 sztuk poszło.
1: Jego cechą o, będzie
0: to, że poduszkę Gambola.
3: O, na przykład. Mieć pod ciebie pod głową, nie? Tylko musiałbyś zdjęcie tam umieścić, żeby dziewczyny po prostu, wiesz, się przytulały do ciebie.
1: Elektronika Etama. Zaskoczy cię tym, że nie działa. A na poduszce Etama wyśpisz się jak nigdy. No nie wiem, takie hasło. Dobra.
0: Na poduszce Etama zamiast jego jest goła baba.
1: Na poduszce Gambola, co ja powiedziałem? Etama? Gambola poduszka jest, a Etama elektronika.
3: Ja kiedyś przygotuję na prezent, zejdę tutaj na dół do naszego fotografa, oni mają drukarkę do tych nadruków i zrobię taką pochwę na poduszkę, taką Etama, czy pochwę Etama, poszewkę, nie pochwę, bo pochwa się już
0: brzmi. Jak robisz długo, to wtedy możesz taki makurę zrobić, czyli...
3: Nie, nie, ale będzie, będzie krawiec będzie miał nagrodę dla kogoś, kto będzie.
1: Dobra, bo już się Gumball sam śmieje z własnych dowcipów, Etam przynudza, to kończymy, wietrzymy antenkę. Dzięki za telefonik, trzymajta się, hej, hej, hej, wariaty, hej.
3: No, okay, hej.
1: No, dobra, hej. No, zapraszam jeszcze ostatni telefon. Może faktycznie zadzwoni ktoś, kto dla przeciwwagi przedstawi tutaj swoje życie pracoholika, mającego dzieci i plany na przyszłość i własny dom. Jak proponuje Lajtowski.

Nie lękajcie się dzwonić. Tak, nie lękajcie się dzwonić. Od tego to jest. Od tego jest nasz Skype, Nocne Radio. Można zadzwonić i podzielić się. Jak jajeczkiem. Reklamówka, etamówka, pisze M. Poduszka etama zawsze obsrana. O, tak brzydko tutaj Maharaja napisał. I jeszcze spór o definicję pracoholizmu.

że definicja pracoholizmu może być taka jak definicja wszelkich innych zaburzeń. Że po prostu praca przysłania ci inne rzeczy w życiu mocno. I że wszystko się kręci wokół pracy twojej i że praca jest najważniejsza i tak dalej. Że przesadzasz z tą pracą. No takie trudne i takie proste jednocześnie, nie? Do zdefiniowania. No, więc tym jest pracoholizm. Pewnym uzależnieniem też od pracy swojej. No zresztą już się pojawiła też na czacie definicja pracoholizmu. Ja tu mam z pewnym opóźnieniem zawsze, więc często zareagujecie w tym samym czasie, co ja i coś tam wam przyjdzie do głowy, ale to się na czacie pojawi trochę później dla mnie. No w każdym razie dzisiaj mamy takie święto, gdzie sobie ludzie odpuszczają pracę. Święto Trzech Króli. Postaci bajkowych. To taka bójka, bajka i brawurka. Atomówki takie. Jeden zielony, czerwony, niebieski. RGB. Królowie RGB. Ja bym ich nazwał nie tam Kacper, Melchior, Baltazar, tylko RGB jako grafik. Tutaj red, green, blue. No, król red, król green i król blue przynieśli trzy prezenty. Prezenty też bym zmodyfikował. Dałbym takie trzy jakieś rzeczy najpotrzebniejsze w życiu. Może macie jakieś propozycje? Jakie są trzy rzeczy najpotrzebniejsze w życiu? Pieniążki, zdrówko. Drugi przyniósł zdrówko. No, zdrówko, czyli jakieś takie kadzidełko, ziółka, nie? Ziółka tam do palenia. Zdrówko. Ten niebieski mógłby kasę przynieść, albo zielony, dolary, nie? Nie wiem, albo niebieski. Czerwony, to nie wiem. Hantle, siła, żeby sobie Jezus siłę ćwiczył, to hantle mu przyniósł, nie? Na przykład hantle do ćwiczenia. Albo jakiegoś orbitreka przynajmniej. Czyli hantle, ziółko i pieniążki. Przynieśli.

No dobra, to czekam jeszcze chwilę na jakiś telefonik, a jak nie będzie, to się żegnamy powoli i spotkamy się jutro w piąteczek, piątunio, 21. Audycja, jak zwykle taka już weekendowa, bo to już weekend, prawda, się zaczyna. No i sobie w ogóle gadamy. Dziób nam się nie zamyka, gadamy i nie możemy skończyć właśnie. I gadamy o wszystkim i o niczym jednocześnie.

0: No, nie przeczę. Chętnie bym pogadał z kimś na antenie właśnie, kto ma inne spojrzenie niż to, które często przedstawiamy tutaj w Nocnym Radio. Tak z innej mańki trochę, nie? Żeby ktoś opowiedział. Albo może... No myślę, że w nowym roku czeka nas dużo rozmów o tym, co się dzieje wokół nas. Podwyżki, drożyzna, pandemia, władza, rząd, co się dzieje na scenie politycznej. Może to, że my Polacy się tak interesujemy tym, co się dzieje. Czasami tak się mówi, a wiesz, Krawiec, u nas tutaj poza Polską to się nikt nie interesuje polityką i takimi rzeczami. Ludzie mają swoje hobby, pasje, tym się interesują, nie? No ale może to, że my się Polacy tak mocno interesujemy, to nie jest bez powodu. Po prostu może mamy taką sytuację, w której warto się interesować. I właśnie dobrze, że się interesujemy tym, co się dzieje, nie? Zerknijmy na jakiś tam portal, powiedzmy, i popatrzmy, co mamy tutaj za newsy. I tutaj same, słuchajcie, dowolny portal włączycie i zobaczycie same takie newsy, że od nowego roku może być gorzej, bo coś tam, bo możecie nie dostać zaświadczenia jakiegoś, bo może wam nie przysługiwać, bo może mogą was odciąć, bo mogą wam zabrać, bo mogą wam ukrócić wasze jakieś tutaj działania, nie? Więc to są straszne newsy, bo to jest taka niepewność. Żyjemy w kraju, w którym nic nie jest pewne, nic nie wiadomo, będzie, nie będzie. A nawet jak będzie, wiecie, na przykład ustalacie sobie jakieś zgromadzenie. Chcecie się spotkać, protestować przeciwko czemuś. I wszystkich formalności dopełniliście, ale jak doszło już do tego zgromadzenia, zmieniło się prawo. I was obowiązuje to prawo już, które jest znowelizowane. Już jest nowe prawo. I coś tam o czymś zapomnicie. Nie wiem, wyciągniecie megafon i zaczniecie przez megafon gadać. I macie sprawę o to, że było to niedozwolone, że nie wolno przez megafon gadać. I to może dotyczyć przeróżnych innych sytuacji. Po prostu władza ma bardzo sprytny myk, żeby nas karać za różne rzeczy, bo czegoś nie widzieliśmy. Nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go, nie? No i ciągle się zmienia to prawo. To w te, to we, w te i we w te, w te i we w te. I właściwie mamy bardzo dziwną taką sytuację w Polsce. Mamy taką semidyktaturę, taką półdyktaturę. Mamy partię wodzowską, która jest u władzy i która jest dodatkowo całkiem nieźle stoi w sondażach cały czas. Spadło im mocno, ale i tak cały czas są. Gdzieś tam są na granicy tego rządu większościowego, tak, czy jak to tam się nazywa fachowo. No ale są. I PiS, oni tam, to znaczy, tak się mówi, że słuchają się tego Kaczyńskiego, że to jest prezes, wódz i że partia wodzowska, ale właściwie to jest taka klika w tej chwili ludzi, którzy działają trochę jak mafia, mają strasznie mocne faszystowskie zapędy. Z drugiej strony, w przeciwieństwie do innych partii, które były, oni coś robią. I już samo to, że ktoś coś robi, samo to, że ktoś dużo robi, krząta się, zmienia, tutaj, tu daje, tu zabiera, to samo to już sprawia, że takich ludzi postrzegamy jako aktywnych, jako tych, którzy biorą sobie na serio niby tą politykę, nie? No bo oni coś robią cały czas. A te partie, które były wcześniej, to tak trochę... No, daleko im do PiSu, jeśli chodzi o jakieś działania. Oni tak, to była taka stagnacja. Takie, znaczy, takie czasami nic nie robienie, które się opłacało, bo powiedzmy, nie byliśmy tak zadłużeni jako kraj. To, co robi PiS, to tak naprawdę się zemści, bo to może się wydawać fajne. No spoko, no w końcu ktoś o nas tutaj dba, coś nam daje, jakieś czternastki, piętnastki, nie? 500 plusy. Ulgi, tutaj trzeba się zgłosić, żeby dostać ulgę. Ktoś, kto może żyje w takim świecie, że już jest obeznany, tu napisać pismo, tu ulga, tu pomoże mu urząd napisać pismo, ale ja na przykład nie żyję w takim świecie zupełnie. Ja nie chcę żyć w kraju, w którym trzeba się o wszystko ubiegać, starać, prosić. A ci ludzie tego chcą. Oni chcą takiego państwa. Państwa, które jest nad nami. Państwa, które trzeba o wszystko prosić. Państwa, które... To my jesteśmy dla niego, a nie ono dla nas po prostu. I do tego się to sprowadza. PiS bardzo sprytnie, znaczy to jest taka skuteczność, oni są skuteczni, ale są źli po prostu, są podstępni, rozpierdalają kraj, zależy im tylko na stołkach, na władzy, na tym, żeby tworzyć tutaj jakiś kult państwa, no. I ja tak to widzę, sorry, ale to, że ktoś mi dał, to jeszcze nie znaczy, że to jest w porządku jakiś spoko człowiek, bo mi dał, nie? Jeszcze pytanie, skąd wziął to, co mi dał? I czy ktoś będzie musiał zapłacić za to, co mi dał? I czy na przykład mój dobrobyt jakiś tam troszkę większy, za który i tak zapłacę tyle, że mi się to nie opłaci, takie przekupienie mnie, danie mi... 500 zł, a potem mi zabierzesz 1000, tak? No, to jak to w ogóle rozpatrywać, no, takie rzeczy? To nie wiem, jakiś głupek, jakiś debil może się na takie coś połasić, nie? I widzieć w tym jakiś... Znaczy, debil, bardzo, bardzo prosty człowiek, no, który tak patrzy właśnie na życie. O, dobry, bo dał, a ten to, ile on nic nie dał, nic nie pomoże. O, jak człowiek ma właśnie to, właśnie, o, właśnie taki, tacy ludzie, taki obraz. Co, a Tusk, to co? O, właśnie za Tuska to, o, to dopiero, a PiS przynajmniej. No i takie, wiecie, takie pierdolenie, no, z którego nic nie wynika. No, ludzie się cieszą się, bo trochę lepiej mogą żyć, ale już nie kumają, że będzie za to bardzo wysoka cena kiedyś, że jak się pożycza, to trzeba oddać, że pieniądze nie biorą się znikąd, że populizm w rezultacie zawsze na końcu się mści, że to się nie opłaca, jak idziesz w populizm, bo dochodzą do władzy miernoty, ci, którzy są cwaniakami, którzy potrafią naobiecywać. Naobiecywać to potrafi kryminalista, nie? Jakiś człowiek, który całe życie kombinuje, tu jest prezesem jakimś po znajomości, tu się uwłaszczył, tu ze służbami się dogadał, nie? No i taki całe życie tak żyje po prostu, nie? Gdzieś tam na państwie, na garbie państwa, jaki pasożyt, nie? Tu się nakradnie, tu zrobi wałek, tu nic mu nie będzie, bo go koledzy wybronią. Całe życie tak żyje. On potrafi pięknie mówić. On potrafi wygłaszać przemowy, teatralne wręcz. Takie, że wam łza z oczu popłynie. Tylko pytanie, czy mamy oceniać tych ludzi, nie wiem, jakie... czy mamy patrzeć na życie emocjami po prostu i ciągle ten coś powiedział, o, dobrze mówi, ten, o, właśnie, Bóg, honor, ojczyzna. Nie, trzeba zacząć patrzeć na życie tak na chłodno, racjonalnie, logicznie, trochę wiedzy nabyć, nie? Coś tam się dowiedzieć, czy to sprawdzić tych ludzi, po prostu podchodzić serio do ich obietnic, asertywnie, rozliczyć ich. Nie spełniłeś swoich obietnic, to wypadasz z gry, a nie, że przyjdziesz i jeszcze więcej naobiecujesz i wszyscy, o, dobrodziej przyszedł, daj, dobry wujek. Nie ma właśnie daj dobry wujek. Będąc gdzieś tam uzależnieni od systemu, od państwa, zawsze będziemy... niewolnikami, zawsze będziemy biedakami. Coś nam może tam skapnie, coś nam więcej dadzą, jak się gdzieś wkręcimy w jakieś kręgi odpowiednie, ale tak naprawdę lepszym światem jest chyba taki, w którym mamy wolność, nie? W którym możemy sobie sami decydować o naszej przyszłości, coś robić, zakładać działalność gospodarczą, nie będąc tak ciągle tłamszeni. I w Polsce to już się... Słuchajcie, ten Polski Ład, to on uderzy znowu w przedsiębiorców, tak naprawdę. W ogóle te podwyżki, które teraz są, też są bardziej dotkliwe dla ludzi, którzy mają jakiś lokal, którzy prowadzą jakąś gastronomię. Osoba fizyczna, taka odbiorca, powiedzmy, tego gazu, mniej ucierpi znowu. Czyli znowu rząd znalazł sobie rozwiązanie. Jeszcze bardziej dowalić różnym takim osobom, którym coś się chce, którym chce się coś robić, zakładać jakąś tutaj działalność, rozwijać gospodarkę, to zły prywaciarz, nie? I trzeba zajebać odmieńca w ogóle w naszym, to jakiś prywaciarz, nie? Będzie nam tutaj spekulował. Z badań, co tu pisze, kulawę rowerową. Krawiec, czyli logika zamiast dobrej intencji. Niepotrzebnie się tomu tak czepiasz tego, wiesz, tej dobrej intencji, tego Magrawa i tego Keshe. Jest tyle tematów, na które można by sobie porozmawiać. Kulawę rowerową. Z badań im wyszło, że jesteśmy bananami, dlatego mamy Zenka w TV i 500+. Baranami, przepraszam, nie bananami, baranami. Baranami. Z badań. Znaczy, to jest to trochę temat tabu, że niektórzy tak starają się udowodnić właśnie, że Polacy są po prostu głupkowaci tacy trochę, nie? Stąd nasze problemy. Po części na pewno to jest prawda, no. Wystarczy popatrzeć na ludzi dookoła i wiadomo już, o co chodzi. Badylarze i konicy. Koniki i badylarze. No, tak. Za PRL-u badylarzem był ten, kto sobie na przykład założył szklarnię i sobie tam hodował jakieś roślinki. No, warto tu wspomnieć, że za tego znienawidzonego PRL-u można było sobie hodować różne roślinki, nawet takie, które teraz zapomnij, żeby w ogóle hodować. To jest przestępstwo straszne w Polsce, zbrodnia, gorsza niż zgwałcenie dziecka. Jak se posadzisz roślinkę, to dostaniesz więcej niż, bo wykorzystywanie seksualne dzieci w Polsce jest nie jest aż tak źle widziane, jak może gdzie indziej. Tutaj się broni takich ludzi często. Uważa się, że dziecko od tego jest, żeby zaspokoić chuć jakiegoś na przykład bardzo wysoko postawionego człowieka. Kapłana, biznesmena, aktora. Jest takie lekkie przyzwolenie, bym powiedział. Znaczy, nie traktuje się tego jako coś, jakąś straszną zbrodnię, nie? Trochę jak w takich dzikich jakichś, kurczę, ludach, nie? Dawniejszych, typu tam Żydzi gdzieś na pustyni, to oni też mają takie prawa, że tam dziecko, tam, co tam dziecko jakieś. Czy tam baba, kobieta. No, poczytajcie sobie święte księgi. Tam znajdziecie rozwiązanie na wszelkie problemy wasze. Na przykład jak odprawić babę, która was denerwuje. Albo jak postępować, jak jest jakieś przestępstwo. Znajdą ciało zabitego. To trzeba tam kapłanów wezwać. Oczywiście zawsze się wzywa kapłanów. To są specjaliści od wszystkiego w świętych księgach. Wzywa się i oni tam rzucą sól za siebie, wykrzykną Turama tu, Turama tam, juhu huhu. I to są święte słowa. Bóg to słyszy. Trzeba zmierzyć po prostu odległość, gdzie są najbliżej te zwłoki potem. I ten jest winien. I trzeba fusy z herbaty wysypać i te fusy wskażą, kto jest tam winien. Takie są różne zalecenia właśnie w świętych księgach wspaniałych, których powinniście słuchać, bo co tam, że XXI wiek, co tam, to słuchajcie opowiastek, bajeczek starych plemion, właśnie starożytnych pastuszków kus, którzy... Dla nich cały świat to jest ich tam okolica, nie? Krzak, tu drzewo, tu krzak. To słuchajcie ich, to jest bardzo mądre. Słuchać właśnie. A jak czarownica, jak rozpoznać czarownicę? Takie może rady ktoś ma tutaj, ktoś wierzący właśnie. Jak rozpoznać czarownicę? Bo w Biblii jest napisane, że nie pozwolisz żyć czarownicy. No to trzeba ścigać też czarownicę. Właśnie ja muszę zadzwonić do księdza egzorcysty w tym momencie.
1: Jako muzykant, 3 złote. Zauważyłeś, że gadasz cały czas to samo? Czy woda ci już tak czerep przepaliła, że wydaje ci się, że gadasz coś nowego? Zły PiS, pedofilia mniej karana niż zioło, Polaczki głupie, klechy najgorsze i tak dalej. Katarynka.
0: Mhm. No, to jest taki właśnie kontrargument właściwie, który często słyszymy z ust jakiegoś prymitywa, fanatyka religijnego, że już dość o tej pedofilii, to już nudne jest ciągle. W tym jest zaszyta taka próba usprawiedliwienia, że on by chciał, żeby to już nie takie straszne rzeczy znowu, że tutaj właśnie ta pedofilia, karanie za zioło. Znaczy wiesz, no każdy nadający często się powtarza, no tak naprawdę. Jak się wsłuchamy, to słyszymy, że się powtarzamy. Jak się nadaje, powiedzmy, 3 audycje w tygodniu, to nie sposób się nie powtarzać. Ale ja wiem, że ludzie, którym szczególnie to doskwiera, to często po prostu znajdują okazję, żeby się doczepić i jakby tak storpedować tego swojego wroga, który mówi rzeczy, które są im nie na rękę. Więc rozumiem, że dobry PiS, że pedofilia to o, tam, że jakiś ksiądz, a że się tam koniaczku napił, kielonka to od razu, o. No właśnie, to już zostawmy tych kapłanów bożych, to już lewacki bełkot, tak. No, karanie za zioło, no myślę, że to jest słuszna sprawa. W tym temacie warto coś mówić, nie? Żeby w końcu doszło do tego, że władza uzna, że jest jakaś wolność tutaj samodecydowania, nie? Że możemy sami sobie decydować trochę o swoim życiu, to jednak warto o to walczyć. Polaczki głupie. No, żyję w Polsce, więc krytykuję czasami swoich rodaków. Ale to tak, wiesz, w dobrej intencji w sumie, nie? Żeby jakoś tu się zmieniło może. Jak się o problemach nie mówi, to się nigdy ich nie rozwiąże. O to chodzi. Co tu jeszcze napisałeś? Klechy najgorsze. Nie no, najlepsze klechy. Klechy najlepsze są przecież. I to już zostawmy ten temat. No i Katarynka. No to dobra, no to może i Katarynka. To wiesz, to zaproponuj jakiś lepszy temat może. Zadzwoń i zaproponuj lepszy temat. Tylko wiesz, ty Janko, z kolei zawsze jak dzwonisz, nie pamiętam ani jednego twojego telefonu, który by nie był obrzucaniem gównem kogoś. A to tam, nie wiem, tego czy tamtego. Zawsze tutaj komentujesz, że ten chuj, ten debil, ten farmazony gada, ten się nie zna. I tylko takie tematy masz. No to ty z kolei jesteś trochę monotematyczny. Nie potrafisz na żaden temat praktycznie porozmawiać, tylko najechać na kogoś i sobie po prostu poużywać, nie? Kogoś tam zmieszać z gównem, no. No to widzisz, no to ty masz tak właśnie, że jesteś monotematyczny. Ja tyle różnych tematów poruszam w swoich audycjach, że naprawdę. Mało który nadający pewnie by dał radę. Czy masz receptę na to zioło? Pyta tutaj Łukacjusz. Tak, od doktora Ambrożego Kleksa mam receptę. Znaczy, wiesz co, nie interesują mnie jakieś tam recepty, papiery, certyfikaty, upoważnienia. Ja robię to, co uważam za słuszne. Jeśli uważam, że...
1: Janko muzykant, 3 złote. Nie lubię PiSu i klechów. Po prostu się powtarzasz. Idź na ławeczkę, może dostaniesz skarpetki albo majtki. Mędrzec utrzymywany przez niedopchane megiery. Pokaż im, jak wyglądasz. Ciekawe, czy dalej będą takie napalone.
0: Pouczać mnie w temacie... O, dobra, bo tu następny donajcik.
1: Franko, co wykochał w pupę Janko? 13 złotych. Ty też gadasz to samo. Ciągle się srasz jak jakiś pojeb.
0: No, myślę, że tutaj widzisz, Janko, nie tylko ja uważam, że się srasz po prostu tutaj do ludzi. Tak, też jesteś znany z tego, że zawsze masz jakieś problemy do kogoś, nie? Że zawsze ktoś ci tam nie odpowiada, ten tu mędrzec, niedopchane magiery. Co to znaczy w ogóle? Strasznie wulgarny jesteś, jak taki, jak właśnie prymityw, taki pisowski prymityw jakiś, nie? Który tylko potrafi innych opierdolić, zbesztać, skrytykować. nie ma w tobie człowieka w ogóle. Jesteś takim, właściwie takim botem do jechania po innych, nie? No to można taki generator napisać, który będzie tam układał jakąś wiązankę. Tak więc nie reprezentujesz sobą zbyt wiele. Dzwoniłeś do radia w sumie, wiesz, parę razy i za każdym razem to było jakieś takie dojebanie się do innych, nie? I to takie, wiesz, takie z grubej rury, nie? Nie w jakiejś takiej atmosferze jeszcze w miarę tam, że można podyskutować, tylko tak wpadasz właśnie, piszesz tutaj, że skarpetki od Meneli czy majtki, no próbujesz mnie tak ośmieszyć i wiesz, ja nie mam z tym problemu jakiegoś, że ktoś mi coś da, to biorę, bo doceniam też to, że chciał mi zrobić prezent, że chciał się jakoś tam zrewanżować, wiesz, to jest cecha ludzi właśnie godnych, szlachetnych, którzy potrafią się odwdzięczyć. Ty pewnie nie potrafisz, skoro to cię tak śmieszy, nie? Ktoś tam ci pomoże z czymś, ktoś jest dla ciebie spoko, a ty na końcu go zrobisz w chuja, nie? Tak by wynikało z tego, skoro tak cię to śmieszy, że mi dał skarpetki sroka. Często jest też coś takiego jak projekcja. Jak piszesz tutaj o niedopchaniu, to może gdzieś tam cię to męczy, nie? Tak rozumiem to. No ale to tam skup się może bardziej na zaspokojeniu swoich tam jakichś deficytów, a nie żeby tak w innych tym rzucać, nie? Pokaż jak wyglądasz. No, tak widzisz, rzucasz tym, co masz pod ręką, nie? Cały czas we mnie i myślisz, że taki cwany jesteś, ale no nie wiem, no to ty pokaż może, o tobie też nic nie wiemy, nie? Janko muzykant, to ty ukradłeś te skrzypki i cię tam zajebali, dostałeś ileś tam batów, tak, kradzież skrzypków, no to tyle o tobie wiem, no chłopie. Nie wiem, czemu miałbym akurat spełniać jakieś twoje tutaj zachcianki. To nie jest koncert życzeń, że mam ci nagle tu się pokazywać. Co jestem, jakiś pokazywacz? Jak poprosisz ładnie, jak poprosisz panie Krawcze, czy mógłbym zobaczyć, jak wyglądasz, bo bardzo jestem ciekaw, to się zastanowię. A tak pokaż, tu mi coś wygrażasz, straszysz. Ciekawe, czy dalej będą takie napalone. No tak widzisz, tu umniejszasz dziewczynom, kobietom, nie? Że jak słuchają tego radia, to muszą być od razu napalone na Krawca. A nie, a może im się po prostu przyjemnie słucha, może lubią telefony, ludzi, atmosferę, która tu u nas jest. Atmosferę, która właśnie, no, dążymy do tego, żeby była taka miła, fajna, przyjacielska, nie? A nie taka chujowa, jak ty możesz tu wprowadzić, że coś zadzwonisz, zaczniesz tu coś sapać, jakieś wąty mieć do wszystkich, no to nie jest żadna wartość, którą wnosisz, tylko to raczej jest tutaj rozpierdalanie, nie? Wiesz, jak ktoś zrobi coś takiego raz na jakiś czas, to ma wartość, ale u ciebie to się zdewaluowało, bo tylko to potrafisz i jakby nikt nie będzie już ufał za bardzo w twoje jakieś tu oceny, w twoje jakieś stękania, bo wiadomo, że taki jesteś, że tylko to potrafisz, że potrafisz tutaj, wiesz, piskać coś i się tutaj miotać, skakać jak kangur, podskakiwać. Więc nic ciekawego, no tak powiem. Nic tutaj wartego uwagi, no.

0: Ale spoko, też każdy ma prawo do krytyki, wiadomo, i każdy może tutaj wyrazić swoje niezadowolenie. Czemu nie, czemu nie? No też, czy woda mi przepaliła tutaj coś? No nie wiem, czy woda przepaliła. Ja tak aż znowu tak dużo nie piję, no czasami. Czasami może warto, nie, się napić trochę, żeby się trochę wyluzować, żeby nie być taką spiętą dupą, spiętą łydą, która ma ze wszystkim problem. To jest właśnie... Nikt nie chce z takimi ludźmi obcować, że tak powiem. Z ludźmi, którzy mają wiecznie problem ze wszystkim, nie? Bo co to za przyjemność? Ciągle wysłuchiwać jakichś pretensji, jakieś ale, jakichś zastrzeżeń, jakichś obiekcji, nie? Tak... Można chwilę posłuchać, ale tak na dłuższą metę to się ciężko z takimi ludźmi gada, którzy mają ze wszystkim problem. Ludzi też naturalnie przyciągają tacy, którzy są weseli. Jak ktoś jest w miarę wesoły, ma jakieś tam usposobienie, stosunek do innych ludzi spoko, no to ludzi innych przyciąga. Chcą przynajmniej chwilę spędzić w miłej atmosferze, coś pokrzepiającego usłyszeć, coś przyjemnego, coś optymistycznego, nie? A nie takie wiecznie, a ty chuj się nakradł, a ty niech spierdala, a ty krawiec, ja myślę, że ty to robisz dla pieniędzy wszystko i w ogóle... To, do jakiego stanu doprowadziłeś radio, to ja się zesrałem ostatnio i moja dziewczyna też i po prostu nienawidzę cię za to. No to ktoś, kto tak patrzy na życie, no to jest tragedia w ogóle, nie? Są tacy ludzie, którzy we wszystkim się doszukują jakiegoś...
1: Trzej królowie, 20 zł, na kadzidło i na mirę jak starczy.
0: O, starczy. Starczy to jest uwiąd. Prawda. Dowcip. Dzięki, Trzej Królowie. Spoko. To co, dzwoni ktoś jeszcze? Chętnie bym z kimś pogadał tutaj. Może zadzwoni sam Janko, muzykant, i tu się ze mną pokłóci. Tylko słuchaj, jak chcesz zadzwonić, to proszę bardzo, tylko żeby, wiesz, nie tam zaraz mnie obrzucić inwektywami czy coś, tylko możesz tu pogadać. Spróbuj mnie i innych przekonać po prostu, że masz rację na przykład. To jest najlepsza metoda, bo w innym przypadku to zobaczą ludzie kogo? Kogoś, kto tutaj jest, nie wiem, agresywny i w najlepszym wypadku jest dobry w obrażaniu, w dosrywaniu, nie? No to tak, wiesz, to może nie być jeszcze to właśnie, o co ci chodzi. Bo domyślam się, że każdemu, kto tutaj ma jakieś pretensje, obiekcje czy krytykuje, no to chodzi o to, żeby udowodnić też, że on ma rację.

a ludziska się schodzą. Przybyło trochę słuchalności. No tak to jest, jak się zaczyna we wcześniejszych godzinach, to się powoli ludzie schodzą. Ale jutro, czyli w piątek, pewnie już jakoś to sprawniej pójdzie. No. A czy przychodzi wam do głowy na przykład, kim dzisiaj mogliby być trzej królowie? Czy znajdujecie w całej tej naszej populacji takich jakichś mędrców, autorytety? Nie wiem, to może być papież, to może być jakiś premier, jakiś działacz społeczny. Żeby znaleźć takie trzy osoby, które wysłalibyśmy, aby powitały Jezusa, który powrócił. Powiedzmy, że historia lubi się powtarzać i faktycznie stało się tak, że powrócił na ziemię Jezus, bo ma powrócić. No i musimy wysłać taką delegację takich trzech. Tak sobie wpadliśmy na pomysł, że skoro było tych trzech króli, to my wyślemy trzech jakichś takich naszych debeściaków z ziemi, nie? Takich emisariuszy naszych. No i chyba się zgodzicie, że ciężko kogoś takiego wybrać, bo kogo byśmy tutaj nie wymienili, nawet się ludzie będą kłócić o to. Tam tu pisze Zdrowba. To jest jakaś osoba. Zdrowba. Siemens i Niedzielan. To są ci trzej królowie Etama, kto wysłałby? Krawcer. Gamblchior i Etamazar. Pisze Tomu. No to pięknie. Juicy Juice. Bezos, Musk i Gates. Ale tu znak zapytania. Bezos, Musk i Gates? No, znając życie, często w życiu gdzieś tam tymi właśnie kolonizatorami nowych planet, czy wybrańcami, którzy ocaleją, zostają właśnie ci najbogatsi. Ci wpływowi, nie? Jacyś prezesi ogromnych koncernów i tak dalej, no to może by faktycznie wyruszyli Jezusa powitać Bezos, Musk i Gates. Musk też, no wszyscy, no trzech wielkich bogaczy, ale też trzech ludzi, którzy mają jakiś wpływ na naszą cywilizację, dosyć spory, nie? Bezos to jest prezes Amazona, tak? No to największego sklepu internetowego chyba na ziemi. Musk, no to wynalazca, konstruktor, też bogacz, który w powszechnej opinii jest takim geniuszem, pionierem, nie? Który ma nas gdzieś tam, nam umożliwić podróże kosmiczne, może kolonizację planet i tak dalej. No to jest jego kierunek. No a Gates to taki ojciec komputerów ziemskich, można powiedzieć, nie? Nawet teraz siedzę tutaj i gadam do was dzięki wynalazkowi Bolka Wrotowskiego, też wielki bogacz, prezes Microsoftu. No teraz już nie, tak, ale no, twórca Microsoftu, można powiedzieć. Gates, Biden, Zuckerberg, proponuje zielony ludzik. Krawiec, Maciej i Bambi, proponuje Lajtowski. No widzicie, ale to tak sobie tutaj śmieszkujemy. Raz tutaj sobie śmieszkujemy, że trzech bogaczy, raz sobie tu śmieszkujemy, że z naszego radia wyślemy trzech emisariuszy. No ale tak naprawdę ciężko byłoby nam wskazać takie autorytety, które byłyby uznane przez większość ludzi. Kogoś naprawdę takiego, nie? Kto byłby godny, żeby powitać Syna Bożego. Nie mamy takich ludzi. I czy to nie świadczy trochę o naszej złej kondycji, jakby moralnej, cywilizacyjnej, duchowej, że nie mamy takich ludzi, których byśmy mogli wysłać, nie?

Może ktoś zadzwoni i wymieni swoich kandydatów. Nie wiem, no Jan Paweł II, Jerzy Zięba i kto jeszcze? I Bogusław Linda na przykład. A może po prostu zróbmy losowanie, może inna metoda wyłaniania kandydatów. Zróbmy po prostu losowanie i wypadnie na jakąś jakiegoś pana Wiesia z Pcimia Dolnego, powie: ja się zupełnie nie, żem nie spodziewał, że mnie kopnie taki zaszczyt, cholera jasna. No ja tu właśnie wystrugałem z drewna dla Pana Jezusa taki prezent. No, ktoś taki przypadkowy, nie? Pan Jezus by się pewnie ucieszył, on by był za tym, żeby w ten sposób może wylosować. Albo on by wskazał kogoś, nie? Gdzieś tam jakiś tłum stoi, a on: podejdźże do mnie. Podejdź do mnie, powiadam ci zaprawdę. No, i podchodzi taka pani Grażyna. Ja? Ja? Dzień dobry, panie Jezusie Chrystusie. Ja chciałam powitać w naszej gminie serdecznie chlebem i solą. No już, nie? Czy to musi być ktoś, nie wiem, kto będzie najlepszy, najbogatszy, ciągle to naj. A może właśnie cała filozofia Jezusa to polega na tym, że to może być ktoś zupełnie jakiś taki panchenio. I że on też jest, też trzeba go szanować. I że się cieszyć razem z nim, że to akurat pan Henio. I nie mówić: a czemu to ten Henio? Czym on sobie zasłużył? Tylko się cieszyć. Fajnie, pan Henio przywita pana Jezusa. Może o to chodzi właśnie. Jak mówię o tym, to połowa słuchaczy mi tu pouciekała. Taki ciekawy temat.

Może warto, może też można by wybrać tych trzech kandydatów z każdego kraju, nie? I byłby to, powiedzmy, jakiś biznesmen, aktor i polityk, no. Jako tacy wpływowi ludzie. No bo król to król, nie? Król to jednak zobowiązuje. Skoro mają być trzej królowie, no to powiedzmy, niech będą to osoby, trzy osoby bardzo wpływowe. Czyli jakiś mega najlepszy polski biznesmen, jakiś tam Kulczyk, nie? Oczywiście nie mogłoby kapłana zabraknąć. Jakiś tam arcybiskup taki, no, przyszedłby jak dupa, szafa czy żywa, to byłby za dwóch od razu. Krawiec, co powiesz, by zostać kaznodzieją? To nie wiem, muszę się nauczyć mówić językami. Chyba nie. Kaznodzieją chyba nie. No. Ateistyczny kaznodzieja, no też może być w sumie.

Ja tam się w każdym razie takimi rzeczami zbytnio nie przejmuję, nie interesuję. To, co tutaj gadam, to tak trochę, żeby zapełnić czas antenowy, ale czy mnie tak naprawdę interesuje to, kto by poszedł przywitać Pana Jezusa? Niech sobie Pan Jezus wybierze, no to jego sprawa. Czy mnie interesuje to, że system zaciska coraz bardziej na nas pętlę, na szyi? To też mnie w sumie tak słabo interesuje, mało, bo staram się odcinać od systemu, nie interesować się nim. Ale tak mówię o tym, no bo tutaj o czymś trzeba mówić w radio, nie? O sprawach, które dotyczą ludzi. Wielu nadal.

medialne. Mówi się często, że trzeba zacząć od siebie jakieś zmiany na świecie, że to jest najbardziej zdrowe, najbardziej też skuteczne, bo to jest takie od korzenia, nie? Wiadomo, że często, żeby coś zmienić, to trzeba to zmienić od samego korzenia, od samego rdzenia. No i właśnie może tym to jest. Zmiany, które zaczynamy od siebie. Nawet takie interesowanie się życiem innych i sprawami innych ludzi często jest postrzegane negatywnie. Więc zajmujmy się sobą, swoimi sprawami, swoim życiem i to będzie najlepsze chyba, co możemy zrobić w sumie. W sumie jedno też nie przeszkadza drugiemu. Możemy się zająć i swoimi sprawami, tak z grubsza, a przy okazji trochę też może życiem innych, żeby jakoś pomóc innym podjąć decyzję, zachęcić do czegoś, coś popromować. No bez promocji czegoś to coś może nie urosnąć, może nie stać się popularne. Może promując pewne rzeczy przyczyniamy się do tego, że coś się fajnego dzieje na tym świecie.

Byłoby miło, gdyby na koniec jeszcze zadzwonił ktoś, kto jeszcze dzisiaj nie dzwonił. To by było takie miłe zakończenie w sumie audycji. Więc zachęcam. Może to jest właśnie ta chwila, żebyś chwycił za mikrofon i wybrał tam Skype, Nocne Radio i zadzwonił. Właśnie ty. Do ciebie mówię. Tak, nie odwracaj głowy, do ciebie mówię. W sumie być takim kaznodzieją to by nie było aż takie trudne. Trzeba ludziom mówić rzeczy, które czasami warto człowieka do czegoś przekonać, tylko że nie sposób go przekonać, mówiąc mu prawdę. Trzeba mu serwować kłamstwo, bajkę jakąś, która da tej osobie siłę do tego, żeby żyć według jakichś wskazówek. Przykład, jak usłyszysz z góry, ktoś ci przekaże, że on tak chce, on, ten na górze chce, żebyś mył rączki, to umyjesz te rączki, tak po prostu, bo on ci każe. Ale jak ktoś ci powie, musisz myć rączki, bo tam żyją takie nieodkryte jeszcze dziwne stworzonka, takie małe, to spierdalaj pan mnie, ja tu mam jeszcze gnój do przerzucenia, mam ważniejsze sprawy, nie jakieś tu pierdoły. To nie zadziała, więc trzeba ludziom trochę nakłamać. Ale nakłamać w mniemaniu kapłana, kaznodziei, księdza, nakłamać w dobrej intencji. Wymyślić komuś, że musi coś robić, tu jakaś bajeczka fajna, i on wtedy się przejmie tym. O, to duchy, demony, mamuny, bobołaki i upiornice i żywiołaki mi każą, to ja będę to robił. No, tak to jest właśnie. To jest tajemnica wiary. A reszta tej tajemnicy wiary to marki, funty i dolary i władza. I spełnianie swoich zboczonych jakichś wyobrażeń. Ciągot. Dobra, bo znów się powtarzam. Źli kapłani. Tak uważam właśnie. Uważam, że kapłani, wyłączając trochę szamanów, bo oni działali na zdrowszych trochę warunkach, to kapłani są tak właściwie często przyczyną zła, które trawi naszą cywilizację. Właśnie kapłani, ta kasta kapłańska. Tak uważam, tak. Uważam, że są to ludzie podstępni, wyrachowani, źli po prostu, pazerni na władzę, na zaszczyty. Najczęściej, bo wiadomo, są wyjątki. Tylko pytanie, czy to nie są wyjątki potwierdzające regułę. Więc będę się czepiał kapłanów, tak.

Każdy kapłan, który do mnie przyjdzie w jakichś fikuśnych szatach, w śmiesznej czapie, nigdy nie potraktuje poważnie takiej osoby. Może się nawet ubrać w garniturek i w białą koszulę i przyjść do mnie z Biblią w ręce i być, wydawać się bardzo miły, ale ja też w końcu zrozumiem, że to jest tylko wysłannik jakiegoś tam, kogoś wyżej, nie? Kto już nosi taką czapę i paradne ubranka, jakieś tam, jakieś sukmany. Czemu kapłani zawsze chcą się ubierać trochę inaczej niż reszta? Czemu kapłani muszą się zdobić, przyozdabiać? Czemu jakiś właśnie byle kurdupel zaraz go tak ciągnie, żeby założyć sobie wielką czapę? Żeby już nie być takim kurduplem, bo ma wielką czapę, jest wielki. No i tam gdzieś go tam popychali, bili, jak był mały, to teraz musi być wielki i mówić innym, jak żyć, jak żyć. A może właśnie lepsza strategia to jest zachęcić ludzi, żeby sami wiedzieli, jak żyć, żeby czuli w sobie jakąś wolność, odpowiedzialność samych za siebie, żeby sobie sami ustalali, żeby skończyć z tym teatrem, z tą szopką, bo właściwie każdy myślący człowiek widzi, że jest to szopka, teatr pewien, że ktoś tu coś udaje. I po co w tym uczestniczyć? Bo co? Bo fajnie jest, bo miła atmosfera, bo tradycja, bo się fajnie śpiewa, tak? No, to niech sobie każdy sam już. Każdy szaman to robił od zawsze, pisze wódz. Ale co robił od zawsze? Krawiec, naprawdę jesteś nudny. No, wódz, nie no, jak wódz mi tak pisze, to dobra, to powinienem sobie wziąć bardziej tutaj do serca. No cóż, na swoje usprawiedliwienie mam to, że dzisiaj były też różne inne temaciki. Ale co robił każdy szaman od zawsze? Że, bo dla mnie szaman to jest trochę taki człowiek, który bierze na siebie pewną bardzo odpowiedzialną rolę. Szamanowi nikt nigdy nie wybuduje na środku wioski jakiegoś pałacu. Szaman żyje sobie w swoim namiocie, jest gdzieś tam bliżej człowieka, bo powiedzmy wprowadza cię w trans, serwując ci pewien rytuał z różnymi tam dziwnymi substancjami i to jest coś, co wypływa z ciebie. To nie jest człowiek, który przychodzi i ci nawija jakąś ściemę, jakąś bajeczkę, która jeszcze się kupy nie trzyma i to wszystko, co ci może dać, a tak poza tym to chce od ciebie tylko brać. Szaman to jest pewien zawód. Przypuszczam, że szaman, który źle by wykonywał swój zawód, to by zaraz go zastąpił inny szaman. Tak po prostu. Szaman się stroił. No dobra, no to może i się stroił, ale wiesz, znam gorsze grzechy od strojenia się też, nie? A poza tym szaman musiał się wyróżniać też i wyglądem. Bo to jest taka trochę trzecia płeć. To jest coś wyjątkowego, nie? Taki szaman. To jest ktoś, kto żyje trochę na uboczu wioski, na peryferiach tej wioski. Ktoś, kto się wszystkim bacznie przygląda, ktoś, kto zna ludzi, ktoś, kto posiada wiedzę, której inni nie mają, zupełnie tej wiedzy nie mają, nie? Wiedzę przekazywaną na przykład z pokolenia na pokolenie. Ktoś inny był szamanem, przekazał ci tą wiedzę. Przekazał ci tą wiedzę, bo sobie na to zasłużyłeś, naprawdę sobie zasłużyłeś, nie? Więc widzę tu bardzo dużo różnic między szamanem a kapłanem.

No właśnie, pisze tutaj Morf, żadne strojenie, szaman to nie choinka. Wyróżniali się od zawsze, byli obładowani amuletami, rzeczami, które odciągają złe moce. No właśnie, myślę, że w stroju szamana jest więcej takiej... Znaczy, elementy jego stroju mają praktyczne zastosowanie, tak? Są jakimiś właśnie amuletami, mają jakieś... jakieś zastosowanie. Znaczy, nawet jeśli on tam ma jakiś strój, to to nie jest nic ważnego w tym momencie. To nie jest w tym najważniejsze, czy on się stroi, czy nie. Nawet to, czy jakiś tam biskup sobie ubiera fioletową czapę, czy zieloną, czy niebieską, czy czerwoną, czy żółtą, czy pomarańczową, czy różową, to nie jest aż takie ważne w tym momencie, nie? To tak przy okazji można sobie o tym porozmawiać, ale... Nie wiem, myślę, że szaman spełniał różne funkcje. Między innymi takiego psychologa trochę, nie? Psycholog, ktoś, kto pomoże ci w jakichś trudnych sprawach. Trochę takie zadania miał, jakie powinien mieć kapłan na przykład katolicki. Ale kapłan katolicki dawno już odpłynął, dawno już zapomniał o tym, czym tak naprawdę jest jego powinność.

Kulawę rowerowo potwierdza tutaj, że tak kiedyś było, że jak szaman nie spełniał oczekiwań, to przestawał być szamanem. No, w kościele niekoniecznie tak jest, nie? Bo liczą się różne inne rzeczy. Właśnie jeśli opieramy się na jakiejś takiej podstawowej czynności, powinności człowieka i oceniamy go, no właśnie, czy jest dobrym szamanem, czy nie, i tyle. To wszystko jest proste i działa, ale w kościele katolickim, czy w innych różnych kościołach, religiach, no to już chodzi o coś innego, nie? Już inne rzeczy przysłaniają widok. Władza, zaszczyty, zawsze można sobie zracjonalizować swoje podłe działania tym, że działamy dla dobra wyższego, albo że cel uświęca środki. W szamanizmie myślę, że było mniej miejsca na takie jakieś na pokrętne. Myślę, że prości ludzie mogą czasami o wiele lepiej rozumieć pewne rzeczy. Po prostu rozumieją je bez... Nie dadzą się zmanipulować różnymi ale, różnymi dopiskami, nie? Różnymi... Ktoś nagle sobie... Nie, taki po prostu członek plemienia patrzy prosto. Albo szaman jest dobry, albo jest zły, albo jest kiepski. I tyle. A w przypadku na przykład kapłana, no to już przychodzą różne tutaj z pomocą dogmaty, różne, możemy się nie zgadzać, możemy sobie w nieskończoność dyskutować o tym, przez całe lata możemy sobie dyskutować o tym, czy kapłan popełnił błąd, czy nie popełnił. Zacznijmy w ogóle rozmowę od tego, czy godzi się zwracać uwagę kapłanowi. Tak. Z szamanem może być prościej. A furiat ma grzybice pochwy.

0: Dobra, to nikt nie dzwoni, nie macie już ochoty dzisiaj gadać. Wiecie, jak temat wam nie odpowiada, zawsze możecie się przerzucić na to, co było wcześniej, albo coś nowego zaproponować. No ale jak nie, to nie. Tacy cwani, tacy mądrzy tutaj pchają się do krytykowania, a żeby tutaj coś wnieść, to nie. To Misiu przyszedł, mówi, jestem, wpadłem na chwilkę, Krawcuniu, żeby życzyć wesołego Trzech Króli. Wesołego Trzech Króli. WTK. No, dla mnie to nie jest żadne święto, nie jestem katolikiem. Nie obchodzi mnie to zupełnie. Jest to dla mnie tak samo rzecz abstrakcyjna, co jakiś tam, nie wiem, Trzech Króli w uniwersum kucyków Pony, nie? Czy jakiś tam nowy model lalki Barbie. Tak samo mnie to interesuje, tych Trzech Króli. No, cześć Gumball.
1: Cześć, mogę się pożalić jeszcze zanim wyłączysz, jak to się mówi, antenę?
0: Pewnie, dawaj.
1: No, powiem ci, że czuję się kurwa chujowo, bo zdałem sobie dzisiaj sprawę, że potrafię świetnie doradzać ludziom. No, powiedziałbym nawet, że trochę doprowadzać ich do sukcesu, jeśli stosują się do tego, co mówię. A kurwa sam nie potrafię nigdy, nie wiem, jakoś swojego własnego planu zrobić na pewne rzeczy. I to ja potrafię pewnym osobom, jak to się mówi, coachować, nie? I tak ustawić ich odpowiednio, a sam nigdy tego nie potrafię. I powiem ci, teraz jak tak spojrzałem na pewną rzecz, znajomemu coś pomagałem i mu się udało bardzo mocno, nawet przebił mnie w czymś. To na razie nieważne jest w czym, ale powiedzmy, no i w takich momentach powiem ci, nie tyle czuję zazdrość, bo to nie jest jakaś zazdrość, bo w sumie nie o to chodzi, tylko raczej czuję po prostu wkurzenie na to, że jak bardzo potrafię nawet pomagać ludziom, to kurwa cały czas nie mogę pomóc sobie. I może właśnie się zastanawiam, jak takie rzeczy rozwiązać, jak takie problemy rozwiązać, a nie tam zastanawiać się, jakich Trzech Królów musimy ogarnąć.
0: Może czasami jest łatwiej pomóc komuś niż samemu sobie, po prostu samemu sobie jest o wiele trudniej, nie? Wziąć się w końcu za swoje sprawy. I może pomaganie komuś tam jest taką ucieczką trochę od wzięcia się za swoje sprawy. Bo jest łatwiej. Łatwiej też, wiesz, na tej samej zasadzie łatwiej jest się interesować życiem innych niż swoim, nie? Niż powiedzieć szczerze coś na temat swoich jakichś błędów, dokonań, a łatwiej jest komuś coś wytykać, komuś coś starać się naprawić, dać dobrą radę, nie? Niż samemu się tutaj przed wszystkimi stanąć i powiedzieć, przyznać tam do czegoś.
1: Ale widzisz, ja bynajmniej w tym momencie wiem, że na przykład takie rzeczy robię dla dobrego kumpla, który, jak to się mówi, no się ode mnie nie odwróci. No i się, wiadomo, nie odwrócił nawet w momencie, kiedy mu się tam udało. I to jest też spoko, no ale mówię, cały czas jestem gdzieś tam na takie rzeczy wkurzony, bo mówię. I też to mnie śmieszy trochę, jak bardzo potrafię czasem dobrze komuś doradzić, no a te porady, które sam nawet wiem, jakie sam powinienem co robić.
0: Ale to się... Nie przejmuj się tym, stary, bo to większość ludzi tak ma, ci powiem, wiesz, z tego, co obserwuję. Więc to nie jesteś tutaj żadnym wyjątkiem. Myślę, że wielu ludzi dręczą takie myśli właśnie, że wiesz, doradzam tu innym, coś tu innym podpowiadam, mam dobre rozwiązania, żeby komuś coś tam podpowiedzieć, a sam cały czas tutaj ze swoimi sprawami jestem w tyle. To jest normalne, ja też tak mam. Ja to w ogóle tak mam do potęgi entej w ogóle, nie? Cwany gapa, to tak, wiesz, to jest dobre. Cwany gapa jest z Barei chyba, nie? Ty, cwany gapa, chcesz, żeby twoja matka miała syna bez zęba? Tekst taki z Barei.
1: No, bo ktoś tu pisze Juicy Juice, mówi, że hipokryta. Zgodziłbym się, gdyby te osoby się nie pytały mnie, no gdyby to nie były osoby, które nie miałyby jakichś pytań. Ja zawsze mówię, że powiedzmy, to, co ja gdzieś tam też mówię, to nie zawsze jest to, co na przykład ja bym zrobił, dlatego na przykład, że ja na przykład mam inną sytuację, ale powiedzmy, że też rozumiem trochę, że może to być oczywiście hipokrytyczne z mojej strony, no ale wiadomo, no życiem jest różnie. Ja bynajmniej nie staram się krytykować rzeczy, które ktoś robi, a które sam na przykład robię, jakieś błędy, które popełniam, bo to rzeczywiście nie jest w porządku,
0: Tak. No. Mhm. No, ja myślę, że powinniśmy częściej czerpać na przykład frajdę z tego, że sami coś fajnie zrobiliśmy, być dumnymi, to jest takie zdrowe, a nie na przykład koncentrować się na wytykaniu innym, co robią źle. To taka jedna rzecz, nie? To tak się kojarzy nawet, że coś fajnego takiego i zdrowego i normalnego jest w byciu dumnym, że coś osiągnąłem, mi się udało, nie? I jeszcze pomożesz innym, to już w ogóle jesteś debeściak. A tak ktoś, kto tylko krytykuje innych, to często sam ma jakieś tam problemy. No, to jest fajny temat. Nawet myślę, że hipokryzja jest zakłamaniem przede wszystkim. No to hipokryzja to zakłamanie. Jedno, albo na przykład jedno mówisz, drugie robisz, nie? Ale to jest zawsze takie założenie, że robisz to specjalnie i że robisz to z pewnym planem raczej, a nie nieświadomie na przykład. No bo ktoś, kto sobie sam nie radzi, po prostu chce, ale sobie jakoś tam z pewnymi rzeczami w życiu nie radzi do końca. Ale kto jednocześnie stara się pomóc innym, coś tam podpowiada, to ciężko kogoś takiego nazwać hipokrytą, bo ma dobre intencje. Właśnie tu intencja wszystko zmienia, całą definicję jakby.
1: No tak. Tu się stuprocentowo zgadzam. No. Mówię, no czasem mnie takie rzeczy nachodzą. Nie, żebym ja jakoś się specjalnie czuł źle, bo nie czuję jakoś, że nie wiem, że ale będę musiał się katować, a to nie. To są takie, powiedzmy, rzeczy, nad którymi się zastanawiam. Ja też potrafię się, bo najgorsze jest to, że ja dopiero się biorę w garść i to jest trochę moja najgorsza wada, kiedy ktoś postawi mi wyzwanie, to znaczy najczęściej, kiedy jest ktoś, kogo nie lubię, powie mi coś, że czegoś nie mogę. To się zdarzało w szkole najczęściej, bo ja do szkoły sporo nie chodziłem i wiele osób życzyło mi tego, żebym wyjebany został ze szkoły. Wypieprzyli 9 osób z mojej klasy, bo też nie chodzili. Ja byłem jedyną osobą, która miała najniższą frekwencję 12% i nie została wyrzucona. Zdałem i jeszcze miałem wszystkie egzaminy zrobione, bo plułem na tych frajerów i ja mam taką opcję, że jeżeli ktoś mi coś powie, że czegoś nie mogę, to ja wtedy to zrobię. I jeszcze, no, udowodnię. No, takie rzeczy właśnie najbardziej mnie aktywują. A gdy coś po prostu robię sam dla siebie, to powiem ci, jakoś brakuje mi tej motywacji.
0: No nie, to nie wiem właśnie, czy to jest dobre, czy nie, że ktoś nabiera sił do działania, jak się mu wiedzie na ambicje, nie? Że tylko to ego jest w stanie niektórych pchnąć do przodu. To jest... kiepska sytuacja, bo normalną sytuacją, normalnym stanem rzeczy byłoby, gdybyśmy sami mieli pęd do robienia różnych rzeczy, żeby nam się wszystko chciało, żebyśmy czuli we wszystkim wyzwanie. Tylko to jest ciężko, bo powiedzmy, że robisz coś 20 lat czy 30 lat, tak jak ja, to już nie czujesz takiego ani wyzwania, ani... Ja pamiętam ten czas, kiedy wszystko było takim przedsięwzięciem, wyzwaniem, przygodą, questem, nie? A dziś w pewnym momencie to się zamienia w smutną rutynę, w takie działanie potrzeba i się to już zupełnie zmienia postać rzeczy, nie?
1: No tak. Kurczę, tutaj jeszcze ktoś pisze, że wyrocznia szczecińska. No, ja się czasem czuję jak tak jestem, ale to tak sobie zawsze żartuję, bo raczej od etama dzieli mnie wiele. Ja po prostu... potrafię go gdzieś tam zrozumieć i porozmawiać, ale raczej czuję się trochę inną osobą, bo są pewne rzeczy, które rzeczywiście robię. I na przykład tutaj grafika. Było wiele osób, które mnie napierdzielało, żebym poszedł na anglistykę, żebym tam zaczął tam z angielskim robić, bo grafika to się nie da zarobić. I się znowu uparłem i zacząłem teraz robić właśnie gdzieś tam rzeczy związane z grafiką, tylko dlatego, bo mam gdzieś ludzi, którzy mi mówią, że się nie da.
0: Tak patrzę na komentarze Tomu Kiedyś ci to mu powiedziałem, że twoje teksty to takie w dużej części takie dosrywki tu. A gdzie grzybki do Furiata? A tu, o, Gumball, wyrocznia szczecińska, 2-0. Taki, wiesz, taki...
1: Ale ja cię cieszę.
0: Ale ja też to biorę gdzieś tam, wiesz, z dobrodziejstwem inwentarza, tomu, staram się. Ale tak się śmieję trochę, nie? Że dużo jego tekstów to takich, wiesz, a se wywalił, głupi ryj se rozwalił i dobrze. Ale kurwa właśnie i tak to się kończy właśnie. A co mówiłeś wcześniej? A to, a właśnie, a gdzie to? A gdzie tam? A taki mądry to co? Wiesz, taki... Są tacy ludzie i to nie jest tylko Tomu, tylko takich tutaj jest wielu u nas. I pytanie, czy ty... Nie wiem, jaki ty masz stosunek do takich komentarzy na przykład, że widzisz, że ktoś tak się koncentruje na tym, żeby ci tutaj, a widzisz, żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. A widzisz, nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz.
1: Ja się zawsze cieszę, jak ktoś mi dosra, bo wtedy czuję, że jednak zainteresowałem tę osobę czymś i jednak poświęciła czas na to, żeby zapoznać się w jakikolwiek sposób z tym, co mam do powiedzenia. Więc czuję się zadowolony, że jednak do kogoś dotarłem.
0: No, Maharadża też taki jest. I właśnie tu, to ja dołączę się do Tomu. Kiedy audycja o sokach? No, spoko. Ja to... ale to tu... No właśnie. Wrzut sumienia.
1: No, ktoś pisze, że trzech króli, trzech grafików. No, tam starożytny grafik, krawiec taki raczej standardowy, nie wychodzący poza za tak zwany eurobiznes, a ja jestem awangardowym grafikiem, który zarabia na rysowaniu pseudo anime i rzeczy, które no mogę wprost powiedzieć, to mogą być gołe baby albo mogą nie być.
0: A słuchaj, a gdybyśmy tak przyjęli, że wszyscy jesteśmy tutaj w pewnym sensie niedoskonali. No chyba, że ktoś się uważa tutaj za takiego mistrza przez esz i czy mistrza, że jest taki Mr. Perfect, że no ale tak właściwie to chyba nie, no chyba wszyscy tutaj mamy jakieś swoje problemy, niedoskonałości i po prostu tak może zluzujmy, że tam komuś coś wypominać ciągle, czy coś tam, nie? Nie wiem, ty się czujesz, Gumball, taki doskonały, taki, wiesz, Mr. Perfect tutaj, żebyś godzien do tego, żeby innych pouczać, bo ja rozumiem, gdyby tu się zjawił jakiś...
1: W jednej kwestii, no. Ale tylko to znaczy anime i gry. I to specyficzne gry. No. Więc te rzeczy mógłbym pouczać ludzi, ale resztę jestem bardzo pokorny i podchodzę do rzeczy, które ludzie mówią też ze sceptycyzmem, raczej nie będę ich tam poprawiał, bo niektóre rzeczy mi nie pasują, ale zawsze nie jakby nie przekreślam tego, co mówią.
0: No tu są jeszcze inne rzeczy przypominane, właśnie wypominane trochę, tak?
1: Rower
0: może być też, no, hipnotyzer. No tak to jest właśnie. Dlatego ja teraz już nic nie obiecuję wam i od razu mówię, że nie będzie niczego w Nocnym Radiu.
1: Obiecuję, że nic nie obiecuję.
0: A jak coś zrobię, to będzie to tylko na plus, że o, zaskoczył nas, zrobił jednak. Dlatego warto nie obiecywać nic.
1: Tak, oczekiwania będą tak niskie, że wszystko
0: no
1: będzie
0: właśnie.
1: Na plus. To też jakaś metoda. Wszystko powyżej zera.
0: No, ale nie wiem, też, znaczy ja się przyznaję do tych wszystkich błędów i sobie je tam biorę do serca i mi głupio i tak dalej, ale tak z drugiej strony się zastanawiam, czy takie ciągłe przypominanie mi, jak co tam rower, a co gdzie ten, to tak, nie wiem, czy to jest takie spoko, no, takie śmieszne, czy to tak, nie wiem, czy to coś wniesie, czy to coś zmieni, czy... Nie ma, to nie ma. No chyba już wiecie, kim jestem, nie? Nie wiem, jeśli ktoś ma takie wyobrażenie, że krawiec to jest słowny, że mu się chce, że o, to bardzo pracowity, słowny człowiek, który jak mówi, jak już powie, to powie, no to muszę was rozczarować. No, tak to jest niestety. No, tak mam. też moi klienci, których bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo serdecznie, to słuchajcie, to są prawdziwi bohaterowie. Oni mają cierpliwość do człowieka drugiego. Ja tylko takich klientów biorę, którzy są po prostu wyrozumiali, którzy machną ręką, powiedzą, to jest autystyczny, chory człowiek, ale dobra, już trudno. No.
1: Nie wiem. Wiem, że ten Elon Musk ma autyzm.
0: No, a poza tym tam część tego, co obiecałem, to zrobiłem jakąś tam część.
1: No to zrobiłeś, ale rowera jeszcze nie było.
0: No bo tam nic ciekawego na tym rowerze nie ma, no co, że jadę.
1: A ja zrobiłem, nawet jeśli nie było to na nocnym radiu i się pojawiło tylko raz jako nagranie, a raz jako audycja na Discordzie, ale zrobiłem.
0: O, a popatrzcie na takiego Elona Muska. On też tam dużo obiecał i co, nadal nie mamy tego Tesla Trucka, cały czas concept art. Już mieliśmy tam kolonizować, latać i cały czas mu tam wybuchają te rakiety, nic mu nie wychodzi, a wszyscy go lubią.
1: No, w sumie fajnie gada, chociaż czasem mnie wkurwia.
0: No to ja też fajnie gadam, o, i też czasem wkurwiam, no.
1: No, ale widzisz, no, ty nie jesteś bilionerem, który ma fajnego Twittera i ripostuje anime dziewczynki. Ostatnio przecież mówił 2 lata temu, że będzie pracował nad zrobieniem kocich dziewczynek. Nie żartuję, naprawdę on tak powiedział. O Boże. Elon, piękny człowiek. Ja go uwielbiam za jego Twittera.
0: Ale, w ogóle... chyba miotacz ognia można normalnie kupić. Chyba już.
1: Bo to nie jest miotacz ognia.
0: Mhm. No to
1: jest duża zapalniczka, jeśli chodzi o ten, o opis techniczny. Aha. Bo to nie ma takiego dystansu, jak masz miotacz ognia i to nie robi tego, co miotacz ognia, czyli nie pluje benzyną, bo to pluje, to chyba jest tylko na gaz, tak mi się zdaje, mogę się mylić, ale miotacz ognia rozrzuca tą całą benzynę, nie? I to, co tam w nim jest. I wiesz, wszystko się pali jeszcze po, czyli masz jeszcze efekt, nie, jak kogoś podpalisz miotaczem ognia, to jeszcze to zostaje na nim, a tutaj raczej nie.
0: Chciałbym pozdrowić też wszystkich sponsorów oraz ludzi dobrej woli, prezenterów, czyli tych, co dają prezenty, tych, którzy niczego ode mnie nie oczekują, tylko mnie kochają za to, że jestem, jaki jestem.
1: No to wtedy się zapadniesz. Bo jak będziesz tylko lubił ludzi, którzy ciebie lubią i nie dostrzegał tych, którzy cię krytykują, to wtedy sam się zapędzisz w jakiś błąd i możesz skończyć jak Claude Monet.
0: No, zabrzmiało groźnie. I tak jakiś Jackowski się w tobie obudził normalnie,
1: nie,
0: tutaj.
1: Nie, bo to nie jest nic nienormalne. Znaczy, to nie jest nic niezwykłego, jeżeli zapadniesz się tylko będziesz się jakby okrążał ludźmi, którzy ciebie lubią i to zgadzają się z twoją opinią, nie zobaczysz ludzi, którzy pokażą ci na przykład błędy poznawcze albo jakieś inne rzeczy. No czasem tak jest, że są tak zwani ci, którzy chcą ci dopierdolić, ale są rzeczywiście ludzie, którzy chcą ci też coś powiedzieć. Jeżeli będziesz tylko się otaczał takimi ludźmi, złote, którzy ciebie lubią, no to skończysz jak Claude Monet. I to nie chcę tak być chamsko mówić, ale on tak, patrzyłem się na niego, tak trochę go przestudiowałem. I on po prostu za bardzo się obtaczał ludźmi, którzy mają, wiesz, się zgadzać z nim, tak jak cesarz, nie? On jak taki cesarz, że tu wszystko się zgadzamy, wiesz. Ale tak to też jeszcze robi problem, bo ostatecznie nawet w szeregu tych ludzi, którzy ciebie akceptują, znajdzie się paru, którzy będą chcieli odwalić Gea Foxa, czyli podpalić parlament i no, wyburzyć te twoje królestwo.
0: Uważam, że buntownikom powinno się, nie wiem co, obciąć ręce albo porozwieszać. Uważam, to jest wściekły atak na mnie, a co za tym idzie, na całe nocne radio. Na całe, łącznie z Gambolem, który pewnie też przyzna mi rację, że jest to wściekły... A tak, przepraszam, bo tutaj jakiś właśnie pato donate przyszedł. Przepraszam, że tak powiem, ale może ładniej trochę przeczytam. Ocenzuruję. Kobiety niezaspokojonej po 40. Krawiec odkładałam na wibrator, ale niech tam. A spróbuj mi wydać na pierdoły. Grozi palcem. Kobieta niezaspokojona po 40. W sumie... A co, a ja zaspokojony? Mi taka odpowiada w sumie niezaspokojona. To ja zaspokoję. Ale nie, już nie będzie potrzebny ten wibrator, jak ja się dorwę i zacznę zaspokajać. To już nie będzie ten wibrator potrzebny.
1: Biomechaniczna, przyjdzie drwal. Zamiast piły będzie drwal. Tylko pytanie, czy drwal nie będzie za szybki i też będzie potrzebna piła do ścięcia drugiego drzewa.
0: No, drwal to potrafi, przepraszam za wyrażenie, rżnąć, ale ale kominiarz też potrafi przepchać komin. Wyciorem swoim.
1: Co? A kurde, no to tak jest, a ja jestem teraz też... W sumie poza tą całą sytuacją, o której już zapomniałem 30 minut, bo w sumie tak chciałem się pożalić, żeby właśnie o tym zapomnieć, to materac ten mówiłem, nie? Że ten co sponsorowany, no prawie w całości powiedzmy. Ja tam jeszcze dorzuciłem to, co miałem, gdzieś tam jeszcze coś, jak i kupiłem sobie sprężynowy materac. Nie jest to nic fenomenalnego, ale powiem wam, że lepsze od gąbki, którą miałem. Miałem taką gąbkę, że po prostu dramat. Teraz bynajmniej plecy mnie nie bolą. Mm-hmm. Jest spoko. Jest progres.
0: Borsuk pisze, póki co krawiec jeszcze nie eliminuje tych, którzy krytykują, ale jest całkowicie odporny na krytykę. Ekskrementy pokryte teflonem. No dziękuję bardzo. Ekskrementy pokryte teflonem. Przepraszam, ja odporny na krytykę? Przecież kto inny by się przyznał na antenie, że jest leniwy, że ma dużo wad, że tutaj działa sobie na 40%, że ma was w dupie. Nie, to żartowałem z tym, że mam was w dupie, nie mam was w dupie, nigdy, przenigdy, właśnie was kocham. Kto inny by to powiedział? Kto inny tak by się uderzył w pierś jak ja? A jem margarynę Delma i serce mam jak dzwon. Umieram chyba na antenie.
1: Tylko, że margaryna właśnie jest dobra na serce, tylko na inne rzeczy jest chujowa.
0: Aha.
1: No margaryna nie ma aż tyle cholesterolu, ale ma za to inne rzeczy, które nie są dobre. Mhm.
0: Dobra, Gumball, to co? Kończymy bajerem. Tutaj ciach bajera, że tak powiem. No
1: ciach, bo już drugi raz dzwonię. Niech będzie. Do widzenia, dobry wieczór.
0: Zawsze to z takim smutkiem tutaj.
2: Tomiu, na koniec. 10 złotych. Krawcze, w nowym roku życzę, żeby udało się tobie utrzymać wszystkie deadline'y w twoich zlecanych projektach. Oraz zaskakuj nas częstszymi audycjami. Pozdrawiam.
0: Się utrzymać wszystkie deadline'y. Ja w ogóle takiego słowa nie znam. Deadline. Co to jakieś amerykanizmy? Deadline. Kto to wymyślił? Jakieś deadline. Robi się tak, jak się robi. Się czuje, jak się robi. Jak się chce, to się robi. Się czeka. Nie no, żartuję. To ja faktycznie mam z tym problem straszny. Od zawsze. No niestety. Muszę coś z tym zrobić. Tak samo jak muszę coś zrobić z tym, że stream nie działa icecastowy na stronie nocneradio.pl. Ktoś powinien coś z tym zrobić, tak uważam. Ktoś powinien coś z tym zrobić. Odporny to znaczy, że nie planuje żadnych zmian, a nie, że nie potrafi przyznać się do pewnych kwestii. A w ten sposób. A tu Borsuk, widzicie, Borsuk to jest sprytny. On potrafi tam kopać się w kopie, ten borsuk. Słuchajcie, Wolverine miał się na początku nazywać borsuk. Nie rosomak, tylko borsuk. Borsuk to też jest bohaterskie zwierzę. Borsuk potrafi walczyć. Borsuk wydaje się mały, ale jest sprytny. Jest sprytny, zawzięty, ma pazury. Nie zaczepiajcie borsuka, to bym wam radził. Ej, trochę maturacji, że właściwie co innego się przyznać do błędów, jak się przyznaje do wszystkich błędów od razu. I przepraszam za wszystko 5 lat w przód. Wszystkich. Za wszystko. O. A co innego coś z tym zrobić? No...

Słuchajcie, dzwońcie, bo coś się tu dziwnego stało. Nie uwierzycie, powiecie znowu, że o, krawiec tu głupoty gada, fantazjuje, ale naprawdę tak było. Piorun tu strzelił właśnie w Środę Śląską, w mój dom i chyba mnie wessało do komputera, jak w tym filmie Tron. Właśnie w komputerze jestem w środku i nie mogę wyjść. Co ja zrobię teraz? Ludzie! Dzwońcie, może mnie jakoś wyciągniecie tutaj ratunku!

0: Słuchacie luźnych gadek, nocne radio. Wiemy, o co chodzi. Dzwonimy, nie ociągamy się. Musimy zmienić Polskę. I już nie ma to tamto. Organizujemy się. Wstajemy z kolan, włączamy myślenie.
1: Jeszcze nie zapomnijcie się przebudzić, zanim wstaniecie z kolan i włączycie myślenie, to się musicie przebudzić najpierw. No, no dobra, kończymy jakoś tak niemrawo. Tutaj tylko wąty, głównie do mnie na czacie macie wąty. Temat zszedł na takie tory, że krawiec to, krawiec tamto. Czy krawiec się powinien zmienić? Jak ja odbieram krawca? Odbieram go bardzo słabo, oceniam krawca. W skali od 1 do 10 dałbym mu... Sam nie wiem, czy skusić się... Nie, chyba nie wiem, czy dać mu jeszcze szansę. Nie, koniec z dawaniem szansy. Dam mu, tak trochę na kredyt, mocną 4+. Albo nawet... Niech ma nauczkę. Niech będzie trójka plus. To niech będzie trójka.

pokończyły mi się energetyki i czuję się taki wyładowany. Ale popatrzcie, te puszki z energetykami, one faktycznie mają takie proporcje baterii jakby, bo to jest taka puszka mniejsza, 250 ml, no i ona jest taka długa, a cienka, nie? No i to tak kojarzy się z bateryjką, chociaż to jeszcze nie jest bateria, nie? Paluszek jest dłuższy trochę. Ale chyba kiedyś widziałem takiego energetyka, który miał właśnie, był stylizowany na baterię. Oczywiście taki najpopularniejszy wzór, brand bateryjny, że tak powiem, no to jest chyba Duracell. To, że tak do 1/3 puszki mamy...

Howdy, folks! Tak powinienem się przywitać jakoś po kowbojsku, taki kowbojski podkład. Albo jakoś tak... nonszalancko, mrocznie, kowbojsko. Witam. Witam serdecznie. Ciebie, tak, właśnie ciebie. Ciebie nie, ty możesz odejść. Ale właśnie ciebie. Tak, do ciebie przychodzę. Właśnie, gagatku ty. A audycja Smucikoń to jest taka audycja, w której wszystko może się zdarzyć, właściwie kompletnie wszystko, ponieważ to jest taka zupełnie nowa audycja, bardzo długo nad nią myślałem. To jest taka audycja bez pomysłu, taka głupia, w której nie obowiązują żadne, kompletnie żadne zasady, bo mi się nie chciało wymyślać. I taka audycja, w której nawet jak się już nad czymś zwykle staram, jakieś tam obrazki, coś, to tutaj też mam to w dupie. Witam serdecznie wszystkich już, którzy się gromadzą na czacikach naszych, na naszym czacie YouTube'owym i na naszym czacie radiowym, a to są... zupełnie dwa światy, to jest zupełnie co innego, to jest... I no, i takie tam, no, muszę coś tu pozachwalać, nie? Dlaczego nie ma planszy? Dlaczego nikt mi nic nie powiedział? Proszę bardzo, ja tu miałem specjalnie przygotowaną planszę. Proszę bardzo, jest to właśnie grafika tytułowa, nowa zupełnie, plansza do audycji Smucikoń, numer 2. Na razie jeszcze to nie jest żaden tam director's cut, żadne tam extended version, to jeszcze jest za wcześnie. Na razie buduję markę Smucikoń, którą na razie jeszcze tak dla bezpieczeństwa podpiąłem pod luźne gadki, ale w przyszłości to ma się stać samodzielną audycją.

nie wklejajcie mi różnych, na czacie mi wklejają zdjęcia pięknych kobiet. Ja się trochę rozpraszam. No i przestańcie. Jest to też audycja interaktywna, a interaktywna to jedno, a dwa, że to trochę tak wy podrzucacie różne tematy, a ja je komentuję. Ostatnio całkiem dobrze to wyszło, bo jak sobie potem odsłuchałem, tak z ciekawości, przeleciałem jeszcze raz szybko, to patrzę, a tu właściwie taki miksik, telefony, jakieś wasze podpowiedzi też. Słuchajcie, jeden komentarz na czacie potrafi zmienić temat audycji na 10 minut, nie? No to macie wpływ! It's alive! Ta audycja żyje słuchaczami. Zaczyna się robić cholera jasna, mrocznie trochę. Jak dla mnie to za mrocznie już. Się trochę robi, wiecie, bo to może potem być potrzebny egzorcysta czy coś. Możecie śmiać. Ale tu jak takie będą tematy jakieś horrorowe, halloweenowe, ja się trochę boję. To może dojść do opętań demonicznych tak zwanych. Może być wymagany nawet egzorcysta level 10, być może, z artefaktem. Słuchajcie, to nie są przelewki, tak? Tutaj już może być potrzebny egzorcysta 10-poziomowy z artefaktem i słuchajcie, i z pomocnikami dwoma, z ministrantami. I Samona jeszcze wali, jakiegoś przywołuje świętego. To może być takie opętanie, naprawdę, że on jeszcze musi przywołać świętego. Samonik, nie wiem, czy graliście w Final Fantasy na przykład. Dobra, ale to zostawmy. Ja tu zawsze mi na gry.

0: schodzi jakieś takie, wiecie, a to przecież audycja smucikoń, więc różne tematy. Patrzę, co tu piszecie ciekawego. Jak ktoś ma ochotę, to proszę bardzo dzwonić. Tylko od razu mówię, wprowadzam w nocnym radio od tej pory kulturę i właśnie chcę z wami to omówić szybko. Zabronione są wszystkie... Od dzisiaj zabronione są wszystkie wulgaryzmy, mowa nienawiści, jakieś... Ma być poprawność polityczna, językowa, jednak tego będę wymagał. Także od potrzeby, który się tutaj dodzwonił i na pewno powie, że to świetny pomysł, że robimy tutaj... Znaczy, musi być kultura. Dobry wieczór, panie Adamie.
1: In nomine Dei Nostri, Satanas Luciferi Excelsi, w imię szatana, władcy ziemi, króla świata, nakazuje siłą ciemności obdarzyć mnie swoją piekielną mocą. Otwórzcie szeroko bramy piekła i wyjdźcie z otchłani, aby przywitać mnie jako swego brata i przyjaciela. Obdarzcie mnie zaspokojeniem, o którym mówię. Przyjąłem wasze imię jako część samego siebie. Żyję jak zwierzę na polu, radujące się swoim cielesnym życiem. Obdarzam łaską sprawiedliwych i przeklinam zepsutych. A nie, nie wolno przeklinać. To zepsuci to sobie... To przyjedzie śmieciarko, to was tam wrzucimy.
0: Kurczę, zawiało mrokiem, ale też i bardzo inteligentnie. Widzicie, powiedziałem tylko, że podnoszę kulturę. Od razu inteligentny jakiś człowiek dzwoni po łacinie, zaczyna gadać, że ja nic nie rozumiem, ale przynajmniej jest inteligentne radio teraz, a nie jakieś chamstwo. Chamstwo przyszło, już nie będę pokazywał palcem, który. jeden z drugim, no. To ja już nie będę pokazywał.
1: Ale wiesz co, mi się bardzo smutno zrobiło, skoro jesteśmy w audycji Smucikoń, to tutaj muszę powiedzieć, bo chciałeś zrobić taką graficzkę, taką wiesz, jak 5-letnie dziecko, które dobrało się do Painta, tutaj różowe tło za logiem nocnego radia widać tutaj, przycięte trochę, nieudolnie, ale ten konik narysowany jak przez 3-letnią dziewczynkę, ja bym po 30 latach szkoły plastycznej takiego nie potrafił namalować.
0: Wiesz co, człowieku, powiem ci, jak było z tą grafiką. Ja jej nie zrobiłem. Ja ją tak zwyczajnie ukradłem. W internecie. Koniec, wiesz, po prostu miękkiej gry. Nie będę się pieprzył. Jak potrzebuję obrazek, biorę, wklejam. I robię audycję, najbardziej zajebistą audycję. I tylko dla dorosłych. Kontrowersje teraz będą. Będę teraz przeklinał więcej. Jednak się zdecydowałem, żeby więcej będę przeklinał teraz.
1: Wziąłeś swoje tabletki na dwubiegunówkę? Albo za chwilkę, nie wiem, zostawię cię tutaj samego i tak będziesz sam ze sobą rozmawiał i się opieprzał za to, że przed chwilą przeklinałeś, a drugi krawiec będzie próbował tutaj ułagodzić.
0: Nie, tego mi nie rób, wiesz, nie chcę zostawać sam ze sobą.
1: Nie zostaniesz sam ze sobą, będzie twój przyjaciel, krawiec, i będzie twój drugi przyjaciel, krawiec.
0: Nienawidzę tak tego wiesz. Sukinsyna.
1: O, dobrze, już się rozkręcę, bo wiesz, ostatnio krawiec mi o tobie mówił. W ogóle nie, bo mi się dzisiaj przypomniała taka historia, kiedy się poznaliśmy, bo nie wiem, czy słuchacze znają tę historię. To było w centrum handlowym w Wrocławiu, kiedy byłem na pewnym spotkaniu firmowym, więc no, byłem ubrany dużo lepiej niż zwykle. Wiecie, garnitur, krawat, odpowiednie buty. No i właśnie podchodzi do mnie taki, w windzie podchodzi do mnie taki chłopiec i tak patrzy mi głęboko w oczy i mówi, wyciąga lizaka w ogóle z ust i mówi... Jak kupisz mi spodnie, to zrobię ci logo.
0: Przepraszam, co tam było, jak zdejmiesz mi spodnie, to zrobię ci logo, czy co?
1: Jak? Nie, tam było, jak mi kupisz spodnie, to zrobię ci loda z galerianek.
0: Nie, słuchajcie, on ogółem kłamie, to nie tak było. To było tak, słuchajcie, ja go znalazłem na śmietniku, tego potrzebę tak naprawdę. Tak, nie obraź się, ale tak byłeś nikim trochę, jak się tu zjawiłeś, nic nie potrafiłeś. Musiałem go uczyć. Jak gadał, nie dało się zrozumieć w ogóle. Takie...
1: No bo kurde, myślisz, że...
0: Jąkał się. I taki mały, więc w ogóle o wszystko się pytał cały czas. Ja musiałem go uczyć.
1: No myślisz, że to kurde, każdy wie, musi wiedzieć kurde po tym, że jeżeli siada do radia, to nie może w tym czasie jeść zupy? No sorry, no myślałem, że to normalne. Myślałem, że wszyscy jedzą zupę. Słuchałem bardzo dużo tych ciepłych mediów, tych alternatywnych radiów, gdzie bardzo dba się o wszystkie poziomy, poziom, wiesz, poziom edukacji, poziom nauczania, poziomy na mikserze. No to tak sobie myślę, no to wezmę ten mikser, sobie zblenduję coś tam, zrobię sobie jakąś taką zupkę pieczarkową wtedy. A jadłem z Biedronki pieczarki, bardzo dobre, bardzo tanie. Co prawda hiszpańskie, no ale w Polsce no to tak ciężko, taką dobrą pieczarkę, no i co? No i ja tutaj wspieram hiszpański biznes, tak, w polskim sklepie Biedronka i mają tutaj do mnie jakieś pretensje. A najtrudniejsze było to, że musiałem założyć sobie wycieraczki na monitorze.
0: Dobra, słuchajcie, nie ma chyba już co pajacować. Tutaj trzeba im powiedzieć, o co chodzi z tym radiem. Ja już dłużej nie mogę tego w tajemnicy trzymać.
1: No myślę, że czas najwyższy, bo to przestało być śmieszne w ostatnim czasie.
0: No to może powiesz słuchaczom, gdzie tak naprawdę się poznaliśmy, w budynku jakiej instytucji rządowej.
1: To było przede wszystkim na lobby hotelu Marriott. To po pierwsze. I to wcale tam nie ma komórki agenturalnej.
0: Tylko nie mów o wałach tam, nie muszą wiedzieć, jakie wcześniej jeszcze wały robiliśmy, zanim za radio się zabraliśmy.
1: No kurde, a pamiętacie powódź w 97? Jak się krawiec dowiedział, że jest wał do zrobienia, to od razu pojechał.
0: A tam same jakieś wały chodzą, to pojechałem z powrotem. Nie, słuchajcie, tak naprawdę bardzo wielu rzeczy nie wiecie po prostu też, ale nie wszystko możemy wam mówić.
1: Ale najzabawniejsze jest to, że my też wielu rzeczy nie wiemy i od czasu do czasu się dowiadujemy bardzo wiele na nasz temat.
0: Albo wymyślamy je po prostu na poczekaniu. Też tak bywa czasem.
1: Nie no, co ty?
0: Nie,
1: my byśmy okłamali słuchacza? Przecież w radiu nie można kłamać.
0: Po pierwsze nie można kłamać. Po drugie nic nie dzieje się bez powodu. Po trzecie kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Po czwarte, jak Kuba Bogu, tak Bóg Jakubowi.
1: Po piąte, baba z wozu koniom lżej. To ja zmieniam hasła do serwera.
0: A po szóste, nosił zły wilk razy kilka, dopóki mu się statywik od mikrofonu nie urwał.
1: Po siódme, nie pożądaj donate'ów radiowca swego byłego.
0: No... I nie cudzo słuchaj też.
1: Nie cudzo donate.
0: Tak, bo wzmacniacie po prostu, bo karmicie złego wilka, no właśnie. A co jak naprawdę jest jakaś taka alternatywna rzeczywistość, że naprawdę tam się kumulują te energie takie i tu co kto sobie wymyśli, byle wariat jakiś to tam jest to i naprawdę jest taki zły wilk w astralu. I my jesteśmy do niego podłączeni, do Matrixa.
1: To wiesz co, w Erdown jest właśnie coś takiego, taki świat astralny będący odbiciem naszej rzeczywistości. Trochę tak jakbyśmy się podpięli pod inną gęstość, tak? Że to jest ten niby nasz świat, który współtrwa z naszym, no i każdy z nas ma swój, wiesz, ma swój jakiś taki byt astralny, a z tym, że istnieją również istoty, które zamieszkują tylko i wyłącznie ten byt astralny i mogą się, wiesz, w jakiś sposób doczepić do takiej postaci i zacząć właśnie wpływać na nią, choćby przez sny. Tam właśnie ostatnio pamiętam z Etamem, Etam cię podpytywał, czy kiedyś ci się śnił, czy coś takiego, tak trochę gej, ale no, opowiedziałeś ten swój wspaniały sen i może właśnie tak jest, jeżeli bym cię kiedyś tam zaczął, wiesz, podrywać we śnie, to wiedz, że coś się dzieje, to znaczy, że ten wilk właśnie przez nas mówi, ewentualnie jeżeli kiedyś przysypiasz na audycji, to też możesz być pod władaniem jakiegoś horrora ze świata astralnego, który próbuje ci tutaj, wiesz, wsadzić palec do nosa.
0: Astralny, do astralnego nosa. No, może być, tak. Wiesz, też tu,
1: To byłby dobry wątek, w jaki sposób wygląda takie właśnie nasze odbicie astralne, czy ono ma wszystkie takie członki, które mamy, czy nie wiem, czy mamy jakieś takie ewolucyjnie w inną stronę rozbudowane, nie wiem, skrzydła jak smoki, albo jakieś, nie wiem, ziejemy ogniem, czy coś.
0: No, i biegnie koło ciebie twoje zwierzę opiekuńcze, astralne i rzuca się na złych tych nienawistników i nikczemników, i awatary wstrętne, zakażone parchem też.
1: Dzisiaj w swoim strumieniu na Facebooku zauważyłem zdjęcie dwóch wilków rozszarpujących jakieś tam zwierzę i szkoda, bo na Facebooku jest taki problem, że jeżeli coś ci zniknie z zasięgu wzroku, to potem bardzo ciężko się do tego z powrotem doskrolować, tak? Mniej więcej, no, zdjęcie na śniegu, dużo krwi, dwa wilki, chciałem, wiesz, zapisać to i puścić potem w obieg jako z podpisem Potrzeba i krawiec patroszą resztki dobrych mediów koloryzowane.
0: No to by się trochę nie zgadzało, to musiałyby być dwa czarne, a tam mówisz jeden czarny, drugi biały.
1: Nie, po prostu dwa, no jakieś takie szare pospolite.
0: Aha. To takie szare pospolite to my, no w sumie. Co, no, my jesteśmy jacyś niepospolici?
1: Znaczy się, no jesteśmy na swój sposób niepospolici, no ale każdy głupi może założyć radio, czego ty dowiodłeś, czemu Gierej zaprzeczył.
0: Dziękuję.
1: Że jednak nie każdy głupi może. No dobra, no ale okej. Okay. Spuśćmy na nim za,

0: gotowy na Halloween? Czy masz swoje sexy wdzianko? Za kogo się przebrałeś?
1: Przebiorę się za informatyka, który za dużo pracował i teraz jak idzie do kibelka, to zrzuca zasoby. Nie, jak zwykle się przebiorę za Zorro. Tak, mam ten sam mam taki kostium, jeszcze tam z pierwszej klasy podstawówki, trochę ciasny jest, ale zawsze tak go używam. Przebieram się za Zorro właśnie i...
0: Na co sobie zakładasz ten kostium, jeżeli cały czas na ciebie pasuje? Taką nogę Zorro z takimi łapami po bokach?
1: Nie, bo to jest taki Zorro, wiesz... Takie skórzane pasy, wiesz, tam i fujarka na wierzchu, to jest taki.
0: A to trzeba było powiedzieć, że za Wiedźmina.
1: Nie, ja jadę na paradę do Berlina. I tak jak księża, właśnie tam przeczytałem, że lubią, tam takie orgietki są, słuchaj, wszyscy księża tam jeżdżą, to ja też jadę.
0: No cóż, no w końcu Jezus powiedział miłujcie się, a tutaj na czacie YouTube'owym mamy informacje, cukierki rozdałam. Ciekaw jestem, jaka jest opinia naszych kochanych słuchaczy na temat Halloween. Czy to jest faktycznie zniszczenie naszej kultury i takie, no nie wolno wam się bawić w przeddzień naszego wielkiego historycznego święta. Gdzie, wiesz, gdzie wiele przecież tych świąt sobie też zakumulowaliśmy. Wzięliśmy sobie, kurde, Andrzejki, które były świętem pogańskim. Zaabsorbowaliśmy sobie ubieranie choinki, malowanie jajek, malowanie choinki, ubieranie jajek i różne dziwne inne pogańskie rzeczy. A tutaj jest nagle jakieś takie, no nie, tu nie wolno, to jest fe.
1: Tylko czekaj, czy ja dobrze zrozumiałem. Elohim? Elohim? Halloween?
0: Halloween.
1: Halloween. Czyli żydowskie święto Halloween, tak?
0: No bo nie wiem, ale zawsze jak foliarze mówią o Halloween, to się pojawia właśnie nazwa Halloween. Może, że to jest święto szatana.
1: Może jest jakieś żydowskie święto Halloween, że tam się przebierają za, nie wiem, za stwory ze swojej mitologii. Jeden za golema.
0: Drugi za poborcę podatkowego. Trzeci za niezadowolonego klienta. Tak.
1: Poborca podatkowy to taki master level, taki jak nekromanta, Żyd, taki Żyd nekromanta. I jak umrzesz, ty, jak umrzesz i nie zapłacisz, to on cię wskrzesza, żebyś zapłacił.
0: O Jezu. Ale to by było dobre. A ty za kogo się przebrałeś? Za ministra finansów? O nie, to wiesz, to jest zbyt ofensywne. Weź się przebierz za coś normalnego. Nie wiem, kolesia z kutasem na czole.
1: Tak, jakby się za Żyda przebrać, albo za... Czemu nie ma Żyda zombie?
0: Nie stać cię.
1: Ja za Żyda zombie chcę, ale to musiałbym kupić dwa kostiumy, zombie i Żyda.
0: No w sumie, nie no kurde, kostium Żyda aż tak przecież drogi nie jest. Wystarczy się elegancko w miarę ubrać, zapuścić sobie włosy, tak, zrobić sobie czapkę z masy solnej i kartonu, no i masz.
1: No, trzeba będzie pomyśleć, no.
0: No to wiesz, bo to takie kupowanie kostiumów to też jest coś zupełnie innego. Jak będę stary i dzieciaty, to bardziej bym właśnie szedł w to, żeby zrobić sobie kostium tak od początku do końca. Jak wiesz, jak parę lat temu wyszła, jak to się nazywało, Legion Samobójców, tak? To momentalnie w tym roku wszystkie dziewczyny w Stanach Zjednoczonych musiały się przebrać za Harley Quinn, bo było to po prostu na fali. I wszystko było, wiesz, kupne, wszystko było z Chin sprowadzone, wszystko było po prostu tak nudne i wtórne, że to nie miało sensu. A jeżeli sobie popatrzysz na takich cosplayerów, którzy no, też mają trochę skilla, no, nawet bardzo skilla, mają mnóstwo serca do tego, no ale to już jest coś takiego bardzo indywidualnego.
1: Ja bym się przebrał jednak właśnie za połączenie zombie z czymś innym. Zombie góral, zombie narciarz, zombie kosmonauta, zombie co trąbi, zombie, nie wiem, ziombi, taki zaśnieżony, ziębi, taki alternatywny zombie.
0: Za Jerzego zombie.
1: No to jest po prostu... Pan Jurek z całym szacunkiem, nie życzyłem mu tego, który po prostu zamienił się w zombie, no.
0: Tak wiesz, zamiast mózg byłoby pieniądze, suplementy.
1: Nie, no już tak nie mów. Byłoby...
0: Struktury za to.
1: Jak mogę wam pomóc, kochani, byłoby. Nie, no to już tak tego.
0: Szczepionki powodują wyzieglizne.

0: No, albo za kogo się jeszcze można przebrać? Za szturmowca z Gwiezdnych Wojen i taką drużyną całą napaść na bank. I komunikatory masz też takie, jako i tam krzt. Szefie, jesteśmy w banku, krzt.
1: A to by w sumie nie było głupie. Jeżeli byśmy chcieli zrobić zamieszki, to sobie organizujemy, nie wiem, grupę ze 100 osób, wszystkich przebieramy za szturmowców, rozpieprzamy jakąś główną ulicę w mieście, no i co? Nie wyłapią.
0: No, nie wiem. Musiałby się jakiś Jedi na przykład wyskoczyć. Jakiś na przykład policjant przeszkolony na Jedi, tak z fikołkiem przeskakuje w tych szturmowców, wpada błyskawice z dupy.
1: Tak, wyciąga taser i tak bzzzt, bzzzt, bzzzt.
0: Ale wiesz, to zawsze jest niebezpieczeństwo. Przyjdziesz do banku właśnie napaść jako szturmowcy, a ten co przy okienku, nie chcecie naszych pieniędzy. Tak ci ręką.
1: To nie są pieniądze, których szukacie.
0: No właśnie.
1: O, to by było dobre, ale kurde, mieć takie, mieć, jaką moc Jedi chciałbyś mieć?
0: No, trudne pytanie. Czy przyspieszenie, czy leczenie, czy walenie błyskawicami z dupy?
1: Czy mi się telekineza bardzo podoba.
0: Telekineza?
1: No, wiesz, siedzę sobie na dupie, gram w gierki i tylko bzzzt i się włącza czajnik z wodą, nie? Bzzzt i sobie nalewam herbatę. Bzzzt. Nie muszę wstawać, nie muszę nic. Wszystko ogarnięte, wszystko zrobione.
0: Ja bym sobie wziął moc wykrywania mocy, bym wykrywał Jediów i od razu bym szkolił jako mistrz. Tak bym udawał, że wszystko umiem, a tak, tylko bym dawał takie rady. Musisz sam poszukać odpowiedzi, Luke.
1: A potem jakiś łowca pedofili by się tobą zainteresował. Oj, tutaj widzę, pan robi takie nielegalne nauczanie dla małych chłopców, ale dawałem im moc. To nie była moc. To była pigułka gwałtu.
0: To pan po pigułach byłeś, panie. Panu się pomyliły rzeczywistości, gęstości.
1: No w sumie wiesz, przyspieszenie też możesz mieć od koksu. To może wiesz, może z tymi mocami aż tak trudno nie jest. Nie musisz mieć tam jakichś midichlorianów, co było tak krytyjskim pomysłem, że jejku. A żeby zacząć naukowo tłumaczyć magię. Jezu, tfu, to był jeden z najgorszych pomysłów z bardziej kanonicznych Gwiezdnych Wojen. A, ale może nie wiem, może jakieś moce z zupełnie skąd inąd. Jakiś taki Doctor Strange, o. To jest kurde chyba mój taki najbardziej mocarny w moim stylu typek.
0: A powiedz coś o nim, bo ja mało wiem o doktorze Dziwadło, czy jak mu tam...
1: No, ja go znam niestety tylko z filmów, więc nie jestem przekonany, czy tutaj mogę, czy moja opowieść będzie kompletna. No, ale...
0: Doctor Strange, tak?
1: Tak, Doctor Strange.
0: Marvelowski. No to czarodziej, faktycznie wielka moc, no i kamień czasu ma, mógłbyś kontrolować czas.
1: Dokładnie, zaglądać sobie w przyszłość i tak na przykład sobie zobaczyć, a tutaj kurde krawiec będzie chciał mnie zażyć na audycji w ten sposób, a się przygotuję, a sobie tutaj coś poczytam i... Albo krawiec, właśnie widziałem 493 tysiące różnych rzeczywistości przyszłego radia. W ilu wygrywamy? W żadnej.
0: W żadnej idziemy stąd coś. Zamykamy to radio, kopnę w mikser, zaraz do lombardu zaniosę, koniec. Ja już mam dosyć.
1: A potem biorę ten mikser i... Aj, kurde, sukces! Jeden scenariusz, o którym mu nie powiedziałem, wyrzucić krawca z nocnego radia i jedziemy. I tutaj licencyjka FM od razu. Tutaj międzynarodowe oddziały. Bym miał, nie wiem, założyłbym sobie swoją własną farmę troli. To by była dobra supermoc.
0: Farma polskich troli, no to ostatnio wyszło, że współpracuje, że telewizja z taką farmą współpracuje. TVP, jakieś drony na lisa wysyłają, to się, nasza telewizja się zamienia w taki tajną jednostkę, tam masz szpiegów swoich wysyła, drony na lisa, hejterów, troli, armia, siedzą w takim pokoju, wiesz, po horyzont, takie łyse pały i tam przy komputerach piszą.
1: Kochanie, spotykamy się już pół roku, czas najwyższy, żebyś dowiedziała się, kim, czym naprawdę się zajmuję. A czym się zajmujesz? Jestem komandosem w telewizji polskiej.
2: Ostatnio mieliśmy szczególnie trudną akcję. Zginął Jimmy, kiedy wyszliśmy do domu Lisa, a on akurat miał wodę spuszczoną w basenie. Dzisiek skoczył, chciał salto zrobić, spadł, łeb się rozwalił. Musieliśmy akcję odwołać.
1: Pamiętasz, kochana, ten wypadek, co mówili o tym, że się rozbiła rządowa limuzyna? No tak, no to myśmy prowadzili.
0: Ale tutaj słuszny komentarz przyganiał kocioł Garnkowi, że Ruscy mają troli, a sami ich hodowali.
1: Znaczy tak poważnie się temu przyglądając, no to międzynarodowe organizacje wolnościowe robią raporty dotyczące właśnie wpływu tych troli, ponieważ można w dość łatwy sposób wychwycić na przykład to, że za dużo podajesz dalej informacji na Twitterze albo za szybko publikujesz posty na Facebooku. No nie da się napisać komentarza na jednej grupce w jedną sekundę, potem w następnej grupce w drugiej sekundzie i tak dalej. Można wychwycić takie typowo trollerskie, botowe, nawet odróżnić też trolla od bota. No i o ile faktycznie mamy troli, no to nasze trolle są głównie zgrupowane na Twitterze. Nie wykryto ich za bardzo na pozostałych mediach społecznościowych, natomiast jak się spojrzy na zagranicę, szczególnie na Rosję, ale też Chiny, też Stany Zjednoczone, no to jest ten problem tam dużo bardziej powszechny i zauważcie, że u nas tak, że my to aż tak odbieramy. Jakieś właśnie takie historie, że ktoś podaje dalej cały czas tę samą informacja, jak tam było, że no właśnie widziałam tam dwie nauczycielki, które sobie piły kawę w Starbucksie, a potem poszły na protest, czy coś takiego. I to już nas bodzie, to już nas wkurza, więc pytanie, jak bardzo źle jest w Rosji. Daj mi dwie minutki, postaram się znaleźć ten raport, bo miałem go kiedyś do nocnego Marka, ale jakoś umknęło.
0: Szukaj, szukaj. To nie był Jackowski, bo stworzyliśmy takiego psa Jackowskiego, który wywąchuje, właśnie też mamy takiego, to taką maskotkę w Nocnym Radio, ale to zupełnie nie ma nic wspólnego z panem Krzysztofem Jackowskim. To jest taka
1: nasza... Uf, daj mi pomachać buta! Daj mi pomachać buta! Uf.
2: Jackowski, już zostaw Jackowski! Zostaw Jackowski! Jackowski!
1: Wojna będzie na Ukrainie! Wojna!
2: Jackowski! W dupę się! Jackowski, zaraz w dupę się! Już, spokój, już!
0: Znaczy, Jackowski wywołuje wszystkie sprawy. Wywąchuje, no właśnie. Nie, no tak się śmiejemy, no bo pan Jackowski też wywąchuje, no to tak. To jest, no taki dowcip. Może jakiś lekko niesmaczny, ale słuchajcie, czy my tutaj mówiliśmy, że będzie smaczne radio? Owszem, były audycje kulinarne wspaniałe tutaj. Anusz Widelec na przykład. No, ale to nie jest radio kulinarne, tu nie musi być smacznie, też my nie jesteśmy zupa pomidorowa, nie muszą nas wszyscy lubić, też tutaj zaznaczmy. No właśnie, a ja, widzicie, dość kulturalnie się do was wyrażam, chociaż sobie nie zasługujecie, nie żartuję, tam zasługujecie w sumie. Pajackowski, coś napisał. A ktoś inny, pewnie Bieluń, ale to co, że my tutaj się Bieluniem struliśmy i dlatego takie głupoty gadamy na antenie, czy co? Jackowski tam szuka jeszcze tropi. No właśnie, ja sobie wyobrażam taką walkę hakerów. Dwie armie, Polska, ruskie trole, hakery, polskie trole wysyłają na siebie jakieś tego, dedosują się wzajemnie, wysyłają sobie jakieś pogróżki, paczki z gównem na zły adres i zmieniają jeden drugiemu dane, zmienia już taki wysokolevelowy troll, haker, zmienia komuś dane, wysyła mu narkotyki, pornografię, broń, wszystko mu do paczki ładuje, wrzuca mu, tam mu swat przyjeżdża, rozwalają mu szyby, okna, zaryj go po prostu, gleba mówię, nie patrz, kufa, nie patrz, no i kopa go tam. Jackowski coś znalazł, uwaga.
1: No właśnie nie znalazłem, bo jak szuka po jakichś słowach fake newsy, trolle, polityka, internet, Polska, Rosja, to mam, wiesz, mnóstwo takich bieżących informacji dzień po kurwa dniu. Ale postaram się, to nie wiem, może jakoś w komentarzu wkleję czy coś, bo powinienem mieć to w swojej historii. Historia! Ale wyłączyłem się z trybu poszukiwania, dlatego że wiesz, jak wyglądają naprawdę wojny hakerów? Siedzisz sobie przed laptopem z jakimś tam piwkiem albo energetykiem, no i no kiedy ten skan się skończy? Kiedy ten brute force się skończy? Oj, no tutaj znowu muszę włączyć VPN-a. O kurde, tylko żeby nie usnąć. O, coś jest! Coś jest! A nie, to sam siebie zhakowałem. Kuźwa, znowu.
0: No. A ja tak się dziwię się, bo tutaj ktoś napisał, że dlaczego bot nie działa. Czyżby się zepsuł bot redakcyjny powiadamiający o streamie na radio?
1: A nie wiem.
0: Ja jestem połączony z radyjkiem i chyba jesteśmy na streamie, jeszcze sprawdzę dla pewności. Na YouTubie na pewno, ale też no, jesteśmy, no przecież komentują już cały czas tu ludzie, no to ja sprawdzam. No nie wiem, co z tym botem Klapaucjuszu, nie wiem. Ostatnio tam się różne, tam z serwerem różne rzeczy nam dzieją, nie z naszej winy.
1: Będę to sprawdzał. To znaczy tak, być może się wywalił bot do Chatango, natomiast bot mailowy, który jest dostępny w strefie premium, działa bardzo dobrze.
0: No i dokładnie. I krótko na temat i wszystko wiemy. No i okej. Patrzę jeszcze, co tutaj na drugim czacie się dzieje. No, a tym, którzy się spóźnili, przypominam, że audycja Smucikoń to audycja zupełnie taka bez sensu, tu wszystko może się zdarzyć.
1: Jeżeli myśleliście, że luźne gadki są o niczym, potrzymajcie mu piwo.
0: Dokładnie, to właśnie ma być audycja o niczym, to ma być głupawe, to ma być bez sensu, to ma być w ogóle nieprzemyślane, niedopracowane, byle jakie. Durne nawet bym powiedział, wulgarne czasami i takie jeszcze niedopracowane mocno.
1: Bez sensu mówisz, czekaj, podepnę dysk z modelem.
0: Audycja bez sensu, bardzo dobre. Taki sobie zrobię dopisek. Smucikoń, audycja bez sensu. O.
1: Bo mam tutaj takie narzędzie, dawno temu napisane, kiedy się wykorzystałem podczas pierwszokwietniowej audycji, ale wówczas się nie sprawdziło aż tak bardzo, jakbym chciał. Pamiętasz, Krawiec? Generator komentarzy na nocnym radiu?
0: Oj, to dawno było chyba.
1: To było raptem w kwietniu.
0: I co tam było? I co można było przykładowo wygenerować?
1: Czekaj, muszę sobie to odrobinkę...
0: Coś podobnego mi chodziło po głowie, żeby właśnie wygenerować jakieś takie dla generatora, dla trolla, takiego, co gdzieś tam wpisuje komentarze, takie właśnie jakieś frazy, typu nocne radio jest najlepsze, oh yeah! Druga jakaś tam, słuchaj nas w dzień i w nocy, tylko teraz! No i potem tu łączyć jakoś tam właśnie, nocne radio jest najlepsze, oh yeah! Słuchaj nas teraz w dzień i w nocy!
1: No dobra, to zacytuję, co mi tutaj mój model wypluł. Aczkolwiek są to dość stare komentarze, pochodzące niemal sprzed roku i więcej. Teoria wielkiego nieróbstwa. Zarządzanie tym, co wszyscy potrzebujemy, osobnych źródeł chrześcijaństwa nie był szczególnie rzeczywiście, że Krawiec prosił cytaty. Robert Cialdini, wywieranie presji akceptacji zła do twojego pomysłu na polski rząd. Chce je, olewa i wiedzą mało szkodliwą, ale do życia wdzięte i nakładania kar. Łącznie sprawiedliwy program, zobacz, co mi zwyczajnie przeprosić za wiedzę w model płaskiej ziemi, ogólnie zasobów.
0: No ja uważam, że to bardzo mądre było. Sporo z tego wniosłem. I tak, to jest no, po ludzku kawał dobrego po prostu tekstu, który, no, z którego wszyscy możemy, myślę, coś się dowiedzieć, prawda? No.
1: Kontynuując, przeciętny człowiek, którego byt zależy ogólnie, a jest najważniejszy, bo zdążyłem przeczytać abstrakt i doświadczenia wynika, że wierzyli w zakresie, szybciej będzie zawitać. Konfrontacja intelektu z powodu mowy. Nie, że ma rację. Wreszcie doznania dźwiękowe, gdy wszelkie dziwne, że lada co przyznaje swoich wyobrażeń. Dziękuję wam, dziękuję, że nadwaga jest żadnym poparciem tezy, bo szukam. Jak ty ustosunkowałeś się, kierują się na fejsie. O ile męskich for pakerów sprawdzałeś, że pojąć zaczynamy dopiero od pułapu treści, i dziczy, chyba że Zenon się do kościoła państwa poprzez wrzucenie bronił Żydów, a zadzwonię na Facebooka polubione kilka dni temu, urodziła mi się godopis.
0: Jak państwo słyszeli, nasz dzisiejszy gość ma wyjątkowo ciekawe rzeczy do opowiedzenia. Pan profesor, który dzisiaj nam tu taki wykład, no krękajcie narody chciałoby się rzec, nawet, no... Ja tutaj też pochylę czoło nad wspaniałą polszczyzną pana profesora. Przepraszam, że tak się podlizuję, ale pan jest taki wybitny. Panie profesorze, po prostu nie mogę się, wzruszyłem po tym, że pan jest taki wybitny. Może jeszcze pan coś doda, jakieś takie przesłanie na koniec
1: Muzea, teatry, kina, parki, pomniki Żydom, a oni nie zrobili, że mamy wolność niedługości. Ciekawe odchyły, biblijne przykłady o syntezatorach mowy nienawiści dla smartfon, którego większość doświadczeń w stratosferę... Dziękuję.
0: Pan profesor, myślę, doskonale się wpisał ze swoim...
1: Ale syntezatory mowy nienawiści! Idealne! Łańcuchy Markowa, kocham was.
0: No, no.
1: Może wiesz, może Nocne Radio to jest taki syntezator mowy nienawiści. Reputacja nas pewnie wyprzedza.
0: Syntezator głupoty chyba. Syntezator, nie wiem.
1: Nie, w tym żadna maszyna nas nie zastąpi.
0: My jesteśmy ten syntezatorem chaosu. Tutaj ciągle coś innego jest, jakieś dramy tutaj już. Coś, jakiś już słuchacze już chcą o kimś tu rozmawiać. Ty, bo tu ludzie tak przychodzą i tak jak na takiej wsi. To pani potrzebowała, a słyszała pani, co tam u tej Krawcowej wdrzają, co z... głupia baba, wstrętna po prostu. I będziemy się obgadywać tutaj nawzajem, coś wy dołączycie. I zrobimy sobie taką audycję, może fajny klimat byłby, taki wsiowy właśnie, taki. Wyobrazimy sobie, że jakieś takie Magiel Radio i tam w maglu jednocześnie tam nadajemy, wydzwonicie i tam właśnie, no może też mężczyzna zadzwonić i powiedzieć na przykład: z Nocnego Radia, trole, będę przykupał! Coś takiego.
1: Ty, ale to wiesz co, to ja tutaj szybko się przelecę po wszystkich słuchaczach Nocnego Radia, zbiorę tutaj plotki, ploteczki, a rozłączę się na razie, zrobię miejsce dla innych słuchaczy. Jeżeli nikt się nie dołączy, to znowu będziesz skazany na mój ciepły, cieplutki dotyk języczkiem po mikrofonie.
0: Nie, dziękuję. Cześć, nie, dziękuję. Nie, dziękuję. Prawda. No, tutaj mieliśmy przykład trollingu właśnie. Ale to już tutaj wymienię wam jego numer telefonu. 666 666 i 667. O, już myślałem, że ma jakiś diabelski numer telefonu. Ten potrzeba, bo mu tu SMS-a chcę właśnie wysłać. 666. Audycja ploty lepszego sortu. Takie fajne hasło. No, proszę bardzo. A kolejny słuchacz dżingla wkleił jakieś nutki. Ploty lepszego sortu. W tym tygodniu. I tutaj obgadujemy na przykład. Etam zgolił w końcu włosy pod pachami. Mamy dla was zdjęcia. Tam na ekran. Jak oceniacie nową fryzurę, a właściwie jej brak pod pachami Etama? Jeśli podoba wam się stan sprzed golenia, wyślijcie donejcika za 100 zł. A jak uważacie, że teraz jest fajnie w ogóle, tak jak po tym zgoleniu, zdjęcie numer 2, to wyślijcie donejcika za 102 zł. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że bawicie się z nami świetnie. Tak bardziej komercyjnie trzeba jakoś. To musi być power, to musi być nowoczesność w tym. Budowanie marki. Wszystko. I... jakieś... trzeba fajne modelki. Już myślę nad jakąś najlepszą agencją, żeby obsługiwała tutaj jakaś agencja reklamowa. Znacie jakąś drogą agencję reklamową? Jakąś taką, wiecie, po prostu jakąś taką mega sieciówę, gdzie się płaci 5 bajek za animacyjkę. Jakąś taką. No. Ja bym sobie wynajął dla Nocnego Radia. A co? Ja nie mogę ogółem wynająć? Będę chciał, to se wynajmę. O. Trochę major Suchodolski, nie? Z takimi audycjami masz gwarantowany sukces z lewej strony. Taki jest komentarz. To chyba do mnie. że za bardzo lewoskrętny jestem. A co powinienem zrobić w takim razie, żeby być bardziej prawoskrętny? Słuchajcie, napiszcie, ja się postaram dostosować tutaj, jakoś wdrożyć i zrobić tak, żeby się prawej stronie spodobało, żeby tak po prostu z uznaniem pokiwali głowami i powiedzieli: bardzo dobrze czyni, bardzo dobrze czyni zaprawdę ten prawicowy krawiec nasz narodowy. Przynieśliśmy tu kwiaty dla niego, aby uczcić jego wspaniałość. Zorganizowaliśmy tutaj specjalną imprezę. Witamy wielkiego rodaka naszego, który powinniśmy pomniki już stawiać za życia, ale to jeszcze za wcześnie, jeszcze poczekajmy, ale zastanawiamy się, czy już nie stawiać. Wybitna osobowość radiowa. Proszę państwa, przed nami krawiec. Przywitajcie go brawami. Tam w tłumy w ogóle szaleją. No taki prawicowy, ale w takim pozytywnym słowa znaczeniu. Potem przemowy będę robił takie prawicowe bardziej. Takie, jaka by to taka przemowa bardziej prawicowa była? Na przykład, jak wy to widzicie? Jakaś taka na przykład... Jakiś tak wróg powinien być, nie? Tak, wiecie, na prawicy, nie? Wróg jakiś taki, no to kto? Nie wiem, czy... Złe media opanowały eter radiowy! Muszę dużo rękami machać. Wąsika sobie zapuszczę może. No i takie bardziej prawicowe, czy może inne prawicowe takie. Na przykład takie prawicowe: to nasze radio i nie pozwolimy, aby jacyś tutaj różni tacy się szwendali. To jest nasze tutaj nocne radio. Antynocnoradiowcom mówimy nie. Koniec już. Skończyło się. Wszyscy, którzy nie są za nocnym radiem, są przeciwko nocnemu radiu. I czas nocnoradiowym podgryzaczom naszej anteny, naszej symbolicznej anteny, którą z takim trudem zakładał już nie żyjący dziś, ale jakże często przez nas wspominany ojciec i wielki nasz guru oraz mistrz, nie godniśmy jego stóp brudnych całować. Proszę państwa, wiecie już, kogo mam na myśli. Tego, który założył to nocne radio dawno, dawno temu, bo dziś mamy rok 2458. Mam tu na myśli naszego pradziada radiowca, ogłoszonego już świętym, święty krawiec od mikrofonu. I tam jakieś aleluja, nie? Patrzę, co tu jeszcze piszecie. Że jakieś zabawne tematy, co? Jakieś takie same smutne widzę. Wartości rodzinne są zagrożone przez lewactwo. Ale to co? Nie może mieć dziecko dwóch mamusi albo dwóch tatusiów? No ja nie wiem w sumie. Dwie mamusie to jakoś tak trochę już lepiej jakby. Ale z dwóch tatusiów? No a może tak gdzieś jest już na świecie i przestali się ludzie nad tym zastanawiać. Nie no, to się można długo tutaj debatować. I czemu wy mi takie tematy podrzucacie? Co mam teraz tutaj przypominać sobie jakieś rzeczy w tym temacie? Czy lewactwo, czy pedofilstwo jest związane ze sobą jedno z drugim? O takich rzeczach teraz w Polsce się debatuje. Czy pedofilstwo i homoseksualizm są ze sobą jakoś powiązane? Czy po prostu jest większe ryzyko, że, ja wiem, że homoseksualista zostanie pedofilem niż heteroseksualista pedofilem? Można tak to w skrócie powiedzieć. Co ja mam na takie tematy teraz tutaj gadać z wami? Dzień świra mi się zaraz tu znowu włączy po prostu. Ja pierdolę, kurwa. Już audycję prowadzę prawie godzinę, a nie dostałem nawet żadnego donata. Oto Polska właśnie i Polacy, którzy słuchać przychodzą, a nie dorzucą się do tacy. Ja pierdolę, kurwa. Tak, dzień świra bardziej taki wkurwiony, Adaś Miałczyński. Ja pierdolę, kurwa. zapierdalam przy tym radio, wszystko tu robię. A ci przychodzą w brudnych butach, zadzwonią z głupim telefonem i myślą, że już załatwione. Ja pierdolę, kurwa. Muszę rymować jeszcze. Ja pierdolę. No, taki Adaś Miałczyński mi się... Ale on zaraz przychodzi na poezję. I sobie wyobraża na przykład. Ale widzę ogród. I siedzimy w nim my. Ja i ona. Ja i moja Danusia. On miał takie wspomnienie o kobiecie, z którą jakby przegapił, która gdzieś tam się pojawiła na pewnym etapie jego życia. Oni się rozeszli i on ją całe życie wspomina, tą kobietę, ten biedny Adaś Miałczyński. I tak się przełącza między tym trybem ogrodu, gdzie siedzi ze swoją księżniczką, a trybem ja pierdolę kurwa, jak robi cokolwiek innego, jak uczy w szkole, jak wyciąga listy ze skrzynki, jak sobie nawet włącza telewizor, bo reklamy też jakoś go już nie cieszą. Same związane jest niby przed 23, ale to jest chyba termin medyczny, chciałem powiedzieć, wagin oraz penisa. Wagina oraz penis. Mam dzisiaj jakąś taką zamotę, jak, że mi się słowa przestawiają, widać. No cóż, no i właśnie. Chciałem powiedzieć o kreskówce Brickleberry. Dobrze wymawiam tytuł? Dobrze zapamiętałem w ogóle? Tak, chyba Brickleberry. Jeszcze sobie sprawdzę. Tak, Brickleberry. To jest coś takiego jak trochę jak The Simpsons albo Family Guy. Tylko, że jeszcze bardziej hardkorowe i strasznie taka, jest to szybka kreskówka. Tam się wszystko szybko dzieje. Ktoś tam ginie, umiera, następny przychodzi. Specyficzny jest, specyficzne takie tempo jest, jak już w takiej bardzo przesadzonej kreskówce. Mam tu na myśli, wiecie, że bohater odkłada słuchawkę od telefonu i dwie sekundy potem jest już zbombardowany przez... samoloty F-16 na przykład, nie? Bardzo hardkorowa kreskówka i strasznie dużo tam jest wulgaryzmów i seksualnych dowcipów. Znaczy co drugi dowcip, co drugi gag gdzieś się tam kończy na tej żeńskiej waginie albo na męskim członku. Więc może dla niektórych to będzie zbyt wulgarne albo zbyt hardkorowe na przykład. No bo to już tak jeszcze chyba o level wyżej niż Family Guy, albo no The Simpsons jest dosyć grzeczne, jak się zastanowić, nie? Dobra. A wysłuchacie Smuci Konia. Przypominam, że to jest audycja, w której wszystko może się zdarzyć, żadne reguły nie obowiązują, więc możecie zadzwonić na przykład, dodając sobie nocne radio do Skype'a, do kontaktów. Ja tu wtedy robię klik, wystarczy jeden klik i już słuchacz znik, tak by powiedział jeden nadający. Audycje o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Dobra, przepraszam bardzo, zapędziłem się. Można dzwonić w każdym razie do nocnego radia i podrzucać dowolne tematy.

0: Teraz pytanie, czy się znajdzie odważniak?
1: Czy się znajdzie odważniak, co mikrofon ma?
0: Jakiś taki wierszyk można by ułożyć. Może na zachętę ułożę wierszyk.
1: Czy znajdzie się odważniak, co mikrofon ma? Chwyci on za niego, kliknie i zadzwoni do krawca. O,
0: się zrymowało na koniec. Coś w tym stylu, nie? Albo, nie wiem, jakąś bajkę wam opowiem, słuchajcie, o małym Jasiu, co nie chciał dzwonić do radia i mu paluszki ucięło, albo coś. Jak jeszcze można by na was wpłynąć, żebyście dzwonili? Powiem wam tak od serca, popatrzcie na mnie, jak jestem taki jakiś głupkowaty, gadam bez sensu, co mi tam ślina na język. Tyle razy się już skompromitowałem. Jakoś tak głupawy głos nawet mam, jak tak się słucham, to taki wstręt mnie bierze, taki jakiś taki mamlasowaty głos mam. Taki, że to w ogóle tak się słucha jak jakiegoś, nie wiem, gówniarza trochę, a taki stary już. I taki stary, no i taki głupi też, taki już taki trochę początki demencji chyba mam. Muszę się przyznać, już tak mi się w głowie kotłuje trochę, ale to no tak bywa, no. Starość, nie radość, no. Może ktoś zadzwoni na przykład powspominać stare dobre czasy. To kiedyś to było. Kurwa. No, jak nikt nie dzwoni, to proszę bardzo. Dobra, będziecie coś jeszcze chcieli. Kiedyś na przykład możemy się poznać. Mi coś tego, się coś tam odwidzi, pojadę na zlot, spotkamy się. Coś tam, nie będziecie mieli na przykład gdzie przenocować, a powiem, dobra, jak jesteście słuchaczami Nocnego Radia, to u mnie na chacie możecie się kimnąć. A powiecie, o, spoko, nie, fajnie. Fajnie, krawiec, nie? Super. No, to jedziemy, nie? Ja wtedy wsiądę w samochód, bo już prawo jazdy sobie zrobię, bo to będzie w przyszłości. No i tam i zawiozę was, już fajne mieszkanie będę miał, bo dorobię się do tego czasu własne, takie duże, wielkie basen. A jakieś tam drinasy w ogóle, panienki zaprosimy. Nie, no, panienki będą już z nami, słuchaczki Nocnego Radia są panienki najładniejsze. Muzyka fajna, impreza, wszystko w ogóle, dziwki, koks, Firefox, nie, to przesadziłem już trochę. Jakoś kulturalnie sobie, nie wiem, pogramy w magię i miecz na przykład, nie? I wy wtedy powiecie, krawiec, mógłbyś zrobić nam herbaty? A ja wtedy powiem, nie! Nie! Właśnie za to, jacy jesteście, że nie chcecie zadzwonić nawet. To właśnie tak wam zrobię.

0: krawiec, nie kłam. Nocujesz tylko tych, co wysyłają donaty w dolarach. No, niech będzie, że tak w sumie to trochę ma rację słuchacz lub słuchaczka. Bo no, porobiłem już, tak sobie zaplanowałem, że po prostu tych, co właśnie wpłacili od 100 zł wyżej, no to już nie będę tam do tego zawoził, do tego wynajętego mieszkania takiego, gdzie wstawiłem 20 łóżek, specjalnie pokupowałem. Tylko ich wezmę jednak jakiś, wynajmę im jakiś hostel, coś. Tych, którzy płacili dopiero tam, mam całą skalę, więcej niż milion, to ja ich zabieram na imprezę na jachcie, będzie wynajęty jacht. I tam w ogóle fajerwerki, zespół zaproszony, testowanie dobrych trunków, muzyka, DJ, wszystko. A tych, co nic nie wpłacili, to w ogóle gdzieś tam na śmietniku, wiecie, do kartona. A jestem okrutny. Mam jeszcze magię i miecz, pisze Lawia. A ostatnio kolega właśnie powiedział, że ma z ziomeczkami taką fazę, że sobie grają w tą magię i miecz, nie? W tą starą, dobrą magię i miecz. Taką jedną z pierwszych naprawdę fajnych planszówek w sumie, jakie wyszły w Polsce. Może przesadzam, no bo swego czasu dużo w ogóle planszówek wychodziło. Niektóre piracone nawet, na przykład Gwiezdny Kupiec, czy inne te podobne gry. Coś tam o Wikingach jeszcze było. No, na początku piracili, potem wydawali już na licencji. Z magią i mieczem, wiecie, że ja nie do końca wiem, nie mam przekonania, czy to jest na licencji wydane. To było wydawnictwo Sfera, może? No, zobaczmy. Może się ukazały jakieś reedycje, no pewnie się ukazały, no teraz skoro planszówki ogólnie są bardzo popularne i ludzie to lubią, widać już nawet starsi sobie często w nie grają. Jak się przekonają, że to nie jest nic strasznego, a to musi być prosta. W ogóle w Polsce Sfera, ale na licencji Games Workshop. Dzięki za podpowiedź, potrzeba. Tak myślałem, no, że to już było na licencji, tylko tam jest jakiś taki dziwny myk, bo na przykład ilustracje do kart zdarzeń są czarno-białe, pewnie jak widzieliście. Przynajmniej w tej edycji, co ja miałem kiedyś i sprzedałem, niestety. Żałuję trochę, bo miałem ze wszystkimi dodatkami. Tam kosmiczna otchłań, podziemia, coś takiego, nie? No i myślałem, że a w oryginale, w talizmanie, bo talizman to jest odpowiednik, nie? W talizmanie od Games Workshopa pewnie też. W oryginalnym są kolorowe te obrazki zdarzeń. Tak mi przynajmniej ktoś kiedyś powiedział. Nie widziałem tego oryginalnego talizmana. Dodał jeszcze, że figurki są ponoć nie takie na kartonikach, jak że się przyczepia, wiecie, po prostu kartonik na podstaweczkę, tylko że są jakieś lepsze, takie plastikowe czy coś. No, ale to już chyba kręci, myślę, że to by się tam nie zmieściło, tyle tych bohaterów tam jest do wyboru. Więc może ktoś ma jakieś informacje, jak to naprawdę jest z grą talizman, względnie magia i miecz, jak ktoś woli, bo to właściwie to samo, nie? No może mówi o reedycji właśnie, może, ale nie, bo ja już to właśnie bardzo dawno temu słyszałem, więc to mi to trochę nie pasuje, nie? Może po prostu często jest w świecie biznesu tak, że się sprzedaje na jakiś kraj jakąś tańszą licencję, na przykład na starą wersję gry, a u siebie w kraju się wydaje najnowszą. Jak jest jakiś biedniejszy kraj, albo taki, z którym się mniej robiło interesów czy coś, to może właśnie się proponuje. Mamy tu licencję na starszą edycję, która właśnie już powoli się zmienia. No i w Polsce mogła się ukazać po prostu starsza trochę edycja talizmanu, nie? W Eurobiznes grałem, pisze Psycho. No, też fajna gra. Udająca monopol, ale troszkę inny klimat jakby. Okazuje się, że w takich grach wszystko w bardzo dużym stopniu zależy, cały klimat tej gry, od tego, jakie mamy właśnie wydanie tego, jaką mamy wersję tej znanej gry. I się kręcimy w kółko i zarabiamy. Czy to jest... Miałem kiedyś taką wersję, to był taki polski Monopoly. O, i bardzo fajnie, bo dodzwonił się Etam, który się orientuje w różnych fajnych retro rzeczach. Cześć, Etam.
1: Cześć, ale zanim o retro, to muszę przekazać pozdrowienia dla wszystkich na radiu sympatyków Edyty. Edyta niestety już na radiu się nie pokaże, ale pozdrawia wszystkich swoich sympatyków, także tak na wstępie. A co do gier...
0: No to czekaj, no to wiesz, jak powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. Skoro Edyta sama nie chce tutaj się pożegnać jakoś z nami, to chyba coś się obraziła o coś, tak? Zgadłem?
1: No kto by tam kobiety rozgryzł? Wiesz, jak to jest. Ja nie wnikam w kobiety, więc że tak powiem, nie będę tutaj drążył tematu. Tylko przekazuję pozdrowienia dla wszystkich.
0: Aha, no spoko. Sympatyków. Jak są pozdrowienia, to też jest w sumie miło. No ale to Edyta, jak słuchasz, to wiesz, to fajnie by było coś tam się odezwać, napisać, skoro jest tak, że wielu słuchaczy cię lubi, a zawsze się znajdą tacy, którzy coś tam przykrego napiszą. To normalne, każdy, im ktoś jest popularniejszy w internecie, tym więcej ma zarówno hejtu, jak i pochwał. Wyjątkiem jestem ja. Uwielbiany powszechnie i po prostu kochany krawculek.
1: Być może znajdziecie to już niedługo na internecie solo, ale nie wiem, jeszcze nie znam szczegółów. Jeśli się zgodzi i już będzie, że tak powiem, gotowa, to wam przekażę, tym, którzy by chcieli jakoś tam dotrzeć, ale to mówię, to jest na razie, z tego co wiem, myślę, że nie robię wielkiej tajemnicy, jakiś tam jej projekt, który planuje w przyszłości. Także.
0: No, czyli tutaj się trochę to zazębia z tym, że z tymi planami, żeby mieć kanał swój, nie? Spoko, ja się deklarowałem wcześniej, że pomogę chętnie, jakby co, to Edyta, zadzwoń i napisz, to zrobimy tam kanał. No, a Etam, pamiętasz, tutaj napisał też słuchacz o polskiej wersji Monopoly Fortuna i to było właśnie chyba to, co ja miałem. Tam co tam było? Dzielnice Warszawy, czy jakieś takie polskie znane miejsca z różnych stron Polski? Jak to było?
1: To tam były między innymi hotele Savoy i tego typu rzeczy, tak? Także to była taka przedwojenna, przed pierwszej wojny światowej tam były hotele. Ich hoteliki i domy takie, no retro, bardzo w retro stylu, ale Fortuna pierwsza nie była. Pierwszą grą Monopoly był Bankrut. Taki facet narysowany w podartym garniturze i czapce z wywalonymi kieszeniami na lewą stronę i to była pierwsza gra, która wyszła, była dostępna w składnicach harcerskich. Drugim takim monopolem właśnie polskim była Fortuna, zresztą też ją mam. Znaczy Bankruta kolega kupił, ja kupiłem, mi rodzice kupili wtedy Fortunę, a później trzecia wersja to już była taka bardziej uspółcześniona pod koniec lat 80. i nazywała się Euro, czy jak to woli, Euro Business. I tam już kupowaliśmy europejskie rzeczy, no, za jakieś tam, nie pamiętam jaka tam była waluta, ale jakaś taka chyba euro właśnie już, chociaż jeszcze przed wejściem euro. Musiałbym sprawdzić, bo na pewno Fortunę, Euro Business gdzieś jeszcze mam zachomikowane.
0: Jak więc, jak słyszycie, sporo było tych odmian popularnej gry, niektóre na licencjach, niektóre, bo to nie wiem, czy oni to opatentowali sobie, taki system gry, i jak ktoś zrobi na przykład jakiś pol biznes i tam będą bardzo same jakieś takie polskie klimaty, to czy pozwą, że to zerżnięte?
1: No tego typu gry, gdzie mamy planszę i mamy właśnie tą taką trasę, czyli gramy jak Chińczyka, idziemy sobie trasą dookoła i możemy coś kupić lub nie kupić, są obecnie już od kilku lat, właściwie od dekady dobrej, promowane przez doktora Kiyosakiego. To jest taki bardzo znany ekonomista, znany na świecie, który promuje grę Cash Flow 101 i 202. To jest właśnie gra na takiej zasadzie troszeczkę w stylu eurobiznesu, fortuny czy właśnie monopolu. Różni się jedynie tym, że oprócz pieniędzy i kupowania mamy tam dwie ścieżki, tak zwaną ścieżkę wyścigu szczurów i ścieżkę szybką inwestorów i biznesmenów. No i różni się tym, że ma oprócz pieniędzy ma jeszcze tak zwane zestawienie finansowe, które się robi w trakcie jak gdyby gry.
0: Okej, okay, a słuchaj, a jakieś takie inne jeszcze gry ci kiedyś tam wpadły w oko jakoś bardziej? Które gry w ogóle planszowe uważasz za takie najbardziej debeściarskie, takie, które moglibyśmy tu polecić słuchaczom, żeby se kupili? Bo to jest naprawdę świetna rozrywka, taka uniwersalna. Możecie w to se pograć z babcią, z ciocią, ale równie dobrze z ziomeczkami, z dziewczyną, z chłopaki, dziewczyny. To w planszówki każdy lubi grać tak naprawdę, jak ma ochotę po prostu w coś se pograć.
1: Wszystko zależy od tego, co uznamy za grę planszową, tak? No bo na przykład ja nie tak dawno, czyli w czasie ostatniej dekady, może półtorej, nabyłem w takiej pięknej walizce aluminiowej grę, wydawałoby się planszową, po prostu grę analogową w kasyno, gdzie mam żetony, po prostu pieniądze i dwie talie kart i różne systemy gier blackjacka, typowe oczko, pokera amerykańskiego, tam są omówione zasady, jak można grać po prostu, a po to tylko, żeby pograć sobie z córą, tak? Bo akurat mi się nawinęła taka fajna gra w jednym ze sklepów. W tej chwili na przykład w Carrefourze, jeżeli stoicie w kolejce, nie wiem, czy już każdy Carrefour jest tak samo zrobiony, ale jest coś takiego, co było też modne za komuny, to znaczy kupowaliśmy jedno opakowanie i było tam na przykład kilkanaście albo kilkadziesiąt gier upakowanych w jednym opakowaniu. I teraz coś takiego widziałem na stojaczku przy kolejce do kasy w formie takiego malutkiej jakby walizeczki, gdzie otwieramy i mamy takie mikroplansze, że są szachy magnetyczne, warcaby, go, plus tam jeszcze jakieś inne gierki typu Chińczyk, także możemy sobie
0: wziąć. Ale to wiesz, to są stare takie mega znane rzeczy, mega uniwersalne gierki, a ja właśnie chciałbym trochę popromować i zachęcić słuchaczy, żeby takie nowoczesne sobie, wiesz, współczesne całkiem jakieś planszówki na przykład nabyli, bo to jest rozrywka, no, fajna, można się spotkać, jest pretekst, żeby się spotkać, można się przy tym napić piwa, można sobie pogawędzić, dlatego dobrze sobie po pierwsze dobrać planszówkę do wieku, wiadomo, że są dla dzieci gry planszowe i są dla dorosłych, a są nawet dla całkiem kumatych ludzi. Gry, w których się ustala jakąś strategię, gry są handlowe, takie kupieckie, gdzie magazynujecie sobie jakieś zasoby i rozbudowujecie swoją osadę. To samo robi oczywiście wasz przeciwnik po drugiej stronie stołu. No, są już takie bardziej zręcznościowe, może ktoś woli, że wyciąga tam się jeden klocek spod konstrukcji i na przemian, nie? I komu się zawali konstrukcja. No taka, żeby się pośmiać. O, zawaliło mu się, nie? To taka dla Polaków, dla nas taka gra, że się cieszymy, ale mu się zawaliło.
1: Coś w rodzaju Bierek w dawnym stylu. Bierki, taka była bardzo popularna gra. Wiesz co, przypomniała mi się pierwsza gra, którą miałem okazję widzieć, ona była reklamowana w połowie lat 80. w fantastyce i to była taka gra przygodowa, nazywała się Labirynt Śmierci. Była strasznie ciężko dostępna, ale tam figurkami były, jak pewnie się domyślasz, kartonowe wycinanki, które się robiło po prostu i sam robiłeś sobie pionki. Ale ona miała jedną ciekawą cechę, mianowicie plansza, na której się gra odbywała, za każdym razem była inna, ponieważ pola planszy były losowane przed każdym ruchem. I tworzyliśmy jak gdyby pole gry, czyli ten labirynt tytułowy, tworzyliśmy w trakcie rozgrywki. Nie? Także nigdy nie było wiadomo, jak będzie wyglądać plansza. Takie bardzo ciekawe podejście to było. Oczywiście gracze później sobie fantazjowali, na przykład dorabiali, bo my to kupowaliśmy w formie do pocięcia, w formie takich kartonowych, już nadrukowanych zestawów, a ponieważ tego była ograniczona ilość, to potem sobie dorabialiśmy do tego różne inne pola, których na przykład nam brakowało, jakieś inne rozgałęzienia, jakieś inne komnaty, jakieś dodatkowe opisy i na przykład w ten sposób powstawały jakieś dodatkowe elementy do rozgrywek. Nie wiem, czy na przykład osoby, które grały w Fortunę, czy w Bankruta, czy w Eurobiznes, czy Monopol, na przykład miały coś takiego jak dorysowywanie sobie banknotu, bo tych z gry prawdziwej zaczynało brakować w pewnym momencie.
0: Nie wolno, jak... nie wolno, bo się psuje pieniądz. Potem jest zepsute, no, nie tak. Wolno nic rysować.
1: Ale my wymyślaliśmy, że bankier, bo tam, jak pamiętasz, pewnie był bankier zawsze, który trzymał kasę, mógł udzielać kredytów. I to tak dochodziło jak gdyby. Także te gry rozwijały fantazję. I to taką fantazję oczywistą, która dzisiaj dla nas jest oczywista. No, kiedyś nie było w banku kredytu, można było pożyczkę w pracy wziąć. Nie? Także my żeśmy takie rzeczy wymyślali dodatkowo. I tutaj jest to ten plus właśnie, że takie gry bardzo rozwijały wyobraźnię. A co więcej, ja na przykład z braku laku, że nie były one dostępne za bardzo, to na przykład z kolegą żeśmy sami zrobili grę przygodową, która się działa w świecie Gwiezdnych Wojen. Narysowaliśmy po prostu plansze, zrobiliśmy tam jakieś opisy do plansz, jakieś karty do tego i sami żeśmy taką grę stworzyli. Oczywiście powstał tylko jeden egzemplarz. Nie? No ale graliśmy w to.
0: Są też takie gry typowo imprezowe, gdzie na przykład składacie jakąś zwariowaną maszynę. O, Donate przyszedł zwariowany. Przepraszam na chwilkę.
2: Tu Wumba Hallos Mutasy, można zadzwonić. Pozdrawiam wszystkich nocników, 19 zł.
0: Tu Wumba się odezwał i po raz pierwszy chyba w historii radia słuchacz za pomocą Donate'a się zgłosił, jak przez krótkofalówkę, i tu czy można zadzwonić? Pewnie, że można. Pewnie, że można. Chcesz, Etam, zostać na antenie i pogawędzić we wspólnym gronie, czy...
1: No, sam zdecyduję, ja mogę być na razie.
0: No dobra, to dołączamy w takim razie tu Wumbę. Tu wszystko się dzieje na żywioł. Ja sobie eksperymentuję też. Czy lepszy Hyde Park, czy lepsze rozmowy indywidualne? Też piszcie, bo to taka audycja, gdzie możemy sobie pozmieniać, jak tam tylko chcemy. A chyba tu Wumba jest w końcu z nami na motorze tutaj, gna jakimś mrocznym.
3: Siema.
0: Ghost Rider jakiś. Siema. Gdzie tak pędzisz tym motorem?
3: Ale masz głos zupełnie inny teraz na Skype'ie niż w audycji. Czekaj, ustawię wszystko sobie, słuchaweczki, wszystko. Słychać mnie dobrze?
0: Doskonale cię słychać, doskonale.
3: Cześć, się tam, siema, nocniczki wszyscy.
0: Dzięki wielkie za donajcika, stary.
3: A nie ma za co, trzeba wspierać najlepsze z gówna radyjek.
0: No ba. Też fajne hasło, najlepsze z gówno radyjek, to też bardzo takie piękne hasło pod logo. Właśnie, czy ty grasz w jakieś gry planszowe, czy takie, wiesz, takie współczesne jakieś, nie?
3: Wiesz co, właśnie z reguły większość, 90% audycji, które słucham sobie z nocnego radia, to jest offline, z racji tego, że prowadzę własny biznes i dużo jeżdżę samochodem. A wstaję rano codziennie w 4:30 rano i
0: nie większość słucham... Poczekaj.
3: Większość słucham offline, ale jestem graczem od całe życie, ale na komputerze, wiesz?
0: Komputerowe gry.
3: Pamiętam, nie wiem czy ty pamiętasz jeszcze, jak była w Warszawie Gambleriada w latach 90. Pod koniec lat 90. byłem drugi w Polsce w grze Quake 2 na przykład.
0: O, to mamy tu wymiatacza z piekła rodem.
3: Od wielu, wielu lat, przypuśćmy od 20 lat gram w gry i to gram namiętnie. I teraz sobie właśnie gram w nowe Call of Duty. Czekam na nowe Red Dead Redemption 2 na komputerze, na PC. Mój syn akurat ma Xboxa i w Xboxa sobie ciśnie. Uczę go wszystkiego, także z grami jestem in plus na nowo. Też słuchałem sobie twoich audycji na temat gier i wcześniej wypowiedzi twoich na temat gier, twoich i Etama, bo też mieliście razem wspólnie chyba audycję na temat gier retro i tych, co było kiedyś. No to naprawdę wiele, wiele, wiele z tych tematów znam, także jestem na bieżąco. A gry karciane, gry planszowe raczej nie, bo nie mam z kim. Nigdy nie miałem towarzystwa, które gra w karcianki.
0: No jak będziesz chciał kiedyś na przykład gdzieś, nie wiem, do rodziny pojechać, czasami tak się szuka, że co, jakby tu czas urozmaicić, to można sobie siąść na przykład z kimś tam i pograć przy stole. Spróbuj się kiedyś, wiesz, zapoznać z jakimiś planszówkami. W każdym sklepie, gdzie są różne gry, to ci doradzą, jaka, wiesz, powiesz tylko, co cię względnie jakoś interesuje, na przykład, czy jakieś wojskowe sprawy, to jakiegoś bitewniaka może ci dadzą, nie? Albo handlowe, to ci jakąś fajną handlową taką grę dadzą dla rodziny całej, to jest, nie?
3: Tyle, że...
0: Można z przyjaciółmi, można z rodziną, można z jednym nawet ziomkiem sobie pograć przy piwku, wiesz.
3: Chyba tylko trzeba do tego mieć ekipę, co? Bo tak samemu no to raczej lipa, a z rodziną to akurat ja mam zawsze konflikty rodzinne i się mało spotykam ze swoją rodziną. To tak, no nie mam z kim grać, wiesz co ci powiem.
0: To jakoś taką na pojednanie właśnie, tam możesz jakąś grę na przykład, pogódźmy się,
3: wiesz,
0: taka gra.
3: Wiesz co, parę razy byłem w kasynie i czasami sobie chodzę do kasyna i lubię grać w Blackjacka na przykład, jest to coś co...
0: I chyba właśnie wygrałeś i ci się tam monety wysypują, tak słychać w tle.
3: Nie, to nie u mnie.
0: To może...
3: To nie u mnie.
0: A, ja to u Etama nie. Może. Etam, jesteś z nami?
1: Jestem, ale ja jestem cicho całkowicie, także... A przypomniała mi się jedna super gra właśnie, taka towarzyska, jak jest rodzina, ale to takie najlepiej, jak to nie takie rodziny typowe, tylko związki, że są pary. I to było już za komuny popularne, amerykańskie, podejrzane w amerykańskich filmach i to się nazywało flirt towarzyski, gdzie się też chodziło po polach. Podnosiło się karty i takie różne tajemnice na przykład.
0: Nie, to tylko że... karty były, z tego co pamiętam, to były same karty.
1: No ale była też planszówka flirt towarzyski, że
0: to nie znam.
1: Można było, że chodziło się i na przykład, że na jakimś polu stanąłeś, to zdradź jakąś tajemnicę tam, czy zrób coś tam. Nie.
0: To z dziewczyną można grać w taką grę, tylko trzeba ją trochę dostosować do dzisiejszych czasów. Już nie tam, czy coś tam, czy ta chusteczka... Jakbym zgubiła pani chusteczkę, a ja bym przyniósł, to czy przyjęłaby pani, madam? Tylko bardziej tak, chcesz się ruchać? No jakaś taka karta. Chcesz się ruchać? Psz, na stół.
3: A ona tam... chusteczkę położyć?
0: Przepraszam, że taki wulgarny jestem trochę, ale...
1: Tak. Znaczy to rozbierany poker. Taki był kiedyś.
3: Butelka.
1: No, ale teraz nowa wersja jest taka, że zaczynamy bez ubrania, nie?
3: O, a co po czasie?
1: No, potem to co ma zrobić, zrób loda, nie? Na przykład.
3: Aha, czyli...
1: Tylko takie są.
3: Bardziej gra w psikusa.
1: Znaczy, u mnie jeszcze musiałaby być karta z gul zarost, nie?
3: Słuchajcie, poczekajcie, zmienię temat na sekundę, bo mi się przypomniało. Były dzisiaj u mnie w domu dzieci na Halloween przyszły. Pierwszy raz mi się zdarzyło, kupiłem sobie dom nowy z moją dziewczyną, mieszkamy od

0: miejscowe małe łączą, ale było mi fajnie, że przyszły dzieciaki i chciały ode mnie cukierki wydębić w zamian za to, że tam zapukały, pokazały, wiesz, śmieszne minki, maski i widziałem, że dzieciaki się postarały, poubierały się w jakieś takie stroje, gdzie musiały troszeczkę pracy do tego wykonać i było to fajne, było to mi bardzo przyjemne. Tam nie wiem, czy ty, Krawiec, zdarzyło ci się, że przyszły, czy do bloku do was, gdzieś tam macie taką okazję, że dzieciaki na Halloween przychodzą i chciał trochę słodyczy od was, czy nie ma tego w tych miejscowościach, gdzie wy mieszkacie?
1: Znaczy, ja raz prowadziłem taką akcję, bo dziewczęta tutaj z koleżankami, córa kiedyś robiła tego cukierki albo psotę, ja na półpiętrze stałem, pilnowałem, nie? Żeby jakiś agresywny sąsiad tam nie pograł. Natomiast
0: co
1: nie było.
0: Co tu pilnować?
1: Wiesz, no a jak no nie pilnować? W bandych na przykład bandy zabrał cukierki dzieciaków.
2: Moja historia z kolei była trochę podobna do historii opowiedzianej przez Tuwumbę. Bo też właśnie, tak jak on opowiada, że siedział i sobie Johnny'ego Wicka 3 oglądał, jak tam łamie ręce nożami, zrzuca z krew, jucha tego, nagle i taki wkurwiony siedział, zły, zmęczony, a tu i dzieci wesołe, fajne i tęcza, juhu, cukierki, a on się rozweselił wtedy. To u mnie podobnie, tylko że ja Stevena Seagala oglądałem akurat. I
0: klasyka. No,
2: jak przyszły dzieci.
0: Ale fajnie. Akurat...
2: Nie, no Steven Seagal to klasyka, oczywiście, że tak. No. Dla mnie to jest w ogóle świetny aktor. Bardzo mi się podoba, jak on łamie gościowi, nogę zgina w drugą stronę z takim zacięciem.
0: I ma ciągle taką samą minę, nie? Przez kurwa 20 lat tak gra w tych filmach, ciągle z tą samą miną wszystkich bije.
2: I mówi zawsze takim samym głosem, cały czas tak samo. Tak, szepcze, jakby taki był strasznie złowrogi. Zaraz, synku, zabiorę ci ten śrubokręt, wsadzę ci go w oko, twojemu koledze złamię nogę i wsadzę mu ją w dupę. A
0: widziałem
2: następnie...
0: ostatnio...
1: Ja od czasu Niko razem z Seagalem tyję rucho.
0: I brodę masz taką podobną jak on, nie? Tam.
1: No tak, no podobnie.
0: Widziałem zdjęcia Jean-Claude'a Van Damme'a ostatnio z tych starych filmów, naszego fightera. I tak się postarzał w ogóle, już chyba koki nie wciąga tyle co kiedyś. I okularki ma, i w ogóle buźka już mu się zestarzała, siwe włoski ma. I jakoś tak strasznie się zestarzał, nie?
1: Ale rzeźbę ma zajebistą dalej, bo on jest z takiej postury nie roztytej, nie?
0: No tak, ale tak jak przypominam go sobie, wiesz, z czasów takich... No parę lat temu, ładnych parę lat temu, to teraz widziałem i na Facebooku, mam tam gdzieś tam jego konto polubione. Tak się zestarzał dziadek, już się taki zrobił, że no czas leci, no. Co zrobisz?
1: No tak, a co do gier planszowych, to ja sobie przypomniałem, że za dwa dni, czyli pojutrze, mam 23. rocznicę grania w pewną grę planszową. Na mieszkaniu tutaj jest plansza. I te pionki są zupełnie realne, żywe.
2: No tak, życie to gra, nie?
1: No jest coś w tym, kurczę, takie różne zasady, tutaj się zasady zmieniają w trakcie gry, nie? I to jest najciekawsze.
2: Też mieszkanie można by rozpisać sobie takie właśnie strefy jakieś, nie? Kuchnia, coś tutaj, kibelek i też można analizować, ile kto spędza na polach kibelek czasu, a ile na kuchnia, a ile śpi. No i tam z jakiejś karty zdarzeń se odbierasz z tego, ze skrzynki pocztowej i tam otwierasz se list i idziesz do więzienia.
0: Podatki.
1: To właśnie dzisiaj mi zadzwonili właśnie z taką kartą podarunkową i dostałem kartę. Zużyłeś mało wody i mało ciepła, dostajesz zwrot 600 zł.
0: Nigdy mi się nie zdarzyło jeszcze w mojej grze czegoś takiego. Zawsze muszę
1: nie pójść. Znalazłem sposobu.
0: Się ma potrzeba.
1: Jak mieć taki niski.
0: Dostałem wiadomość, że doszedłeś do rozmowy.
3: Tak, tak, doszedłem. Doszedłem, bo tutaj...
2: Wybacz, nie zauważyłem cię.
3: Ja nie zauważyłem, jak dzwonisz tutaj grzecznie. Pytam, czy można zadzwonić. Idę sobie tutaj zrobić kanapkę, zrobić sobie dzbanek kawy. I tutaj słyszę, już mi napitale. I tak słucham, kurde, co ten krawiec dzwoni? Co tam ktoś dzwoni do krawca, on nie odbiera. A to on do mnie dzwonił. Słuchajcie, w temacie...

0: Wstążówek i dobra, za chwilkę wrócę do Magii Miecza, ale jedna gra, w którą ostatnio się bardzo zagrywam, to jest Terraformacja Marsa, która jest taką typową handlówką, w której poszczególni gracze konkurują ze sobą, kto więcej jako korporacja zgarnie pieniędzy właśnie w ustalaniu, żeby powierzchnia Marsa była przyjazna dla człowieka. Ale to, co jest wyjątkowe w tej grze, to jest, na pewno inne są takie, na pewno ktoś się tutaj znajdzie, ale to jest jedyna gra, którą znam, która ma tryb single player. Bo w trybie single player też startujesz jako losowo wybrana korporacja, też masz swoje jakieś tam możliwości do wykonania, tylko że sam fakt terraformowania Marsa jest dużo trudniejszy, no i bardzo, bardzo, bardzo to polecam. A druga rzecz odnośnie, jeżeli ktoś nie ma ekipy do gierek, to współcześnie w większych miastach istnieją puby, w których można sobie pograć w grę ze znajomymi i myślę, że spokojnie można tam pójść nawet jako solo i albo zobaczyć tam, nie wiem, polubić ich stronę na Facebooku i zobaczyć, czy nie są organizowane jakieś tam turnieje. No i normalnie przyjść, poznać ludzi, wypić piwko, pograć sobie w jakieś gry, których tam mają multum na samym na miejscu, więc bardzo, bardzo polecam właśnie puby growe. Świetna rzecz. I jeszcze jedno małe sprostowanie dotyczące Magii i Miecza, ponieważ ten pierwszy czarno-biała Magia i Miecz, wydana właśnie wcześniej przez Games Workshop, i to była dokładnie taka sama, jaką mieliśmy w tej polskiej wersji. Też były czarno-białe karty, też wycinało się te wszystkie mieszki złota z takiej większej karty i to było takim ładnym papierze kredowym, ale to się wszystko gubiło i tak dalej. To było równie gówniane, tylko że potem było kilka reedycji tych gier w Wielkiej Brytanii u Games Workshop, tylko te reedycje nigdy do nas nie trafiły. I teraz można w Polsce kupić talizman razem z tymi wszystkimi dodatkami. To jest chyba już bodajże edycja czwarta, tylko że nie mieliśmy tych edycji pomiędzy, nie mieliśmy tej drugiej i trzeciej, no i dlatego te rzeczy fajne, typu ładniejsze figurki, zamiast tych ciągle przecierających się kart, które się w te plastikowe główienka wkładało, no nie dotarły do nas, także talizman, ta najnowsza edycja jest sprawą dość świeżą, no i cały czas robi robotę.
1: Ale ten Mars jest, rozumiem, analogowy, to znaczy to nie jest na komputerze planszówka, tylko taka...
0: Tak, to jest planszówka, to jest fizyczna planszówka.
2: Cały czas mówimy o planszówkach i tym bardziej ciekawa, że można właśnie w nią grać w singlu. Ja chyba jedną grę spotkałem planszową, która się nadawała dla jednego gracza. Gra się nazywa Samotnik. A to taka bardzo prosta gra, coś tam jakieś kółka się układa, jakieś takie nudy na pudy.
1: Ale to powiem, że ta pierwsza gra, o której mówiłem, Labirynt Śmierci, również miała single player, bo można było grać własną drużyną tylko i wyłącznie, albo kilka osób i zaczynać w różnych miejscach wejścia w ten labirynt, który się jakby tworzyłeś. Plansza i w kilka osób grać, albo w jedną. Tam nie było.
0: I tak jeszcze słuchajcie, wyobraźcie sobie Monopoly, tylko że właśnie dostosowane do dzisiejszych realiów. Zaczynasz grę i masz 200 tysięcy kredytu na mieszkanie, w którym mieszkasz i tam zamiast kupować hotele, to zajmujesz śmietniki, z których tam sobie wyciągasz jakieś jedzenie i coś takiego, żeby przeżyć do okrążenia. Tutaj, nie wiem, staniesz, przekroczysz jedno pole na czerwonym świetle, a to akurat były pasy i trafiasz do więzienia na 25 lat. No i tutaj jest zasadniczo, wygrywa ten, kto umrze ostatni.
1: No ja miałem taki pomysł na grę o tym słynnym Rado z kibla z Londynu, że właśnie zaczynamy w kiblu w Londynie i musimy tam jakoś się poruszać po tych wszystkich lokacjach londyńskich, ale można by było właśnie taką współucześnioną wersję zrobić, że na przykład komornik nas goni, o chociażby, nie, albo jakieś wybory po drodze jeszcze, żeby to było takie troszeczkę bardziej rozbudowane, taki bardziej otwarty świat.
2: No macie jeszcze karcianki, nie? Karcianki to najbliżej tym naszym tutaj wieśniackim, śmiesznym grom, to by było takiej karciance, co się nazywała Simwiocha. Ona była początkowo wydrukowana tylko na kartach kwartalnika Talizman. Trzeba było sobie nożyczkami powycinać i ponaklejać na kartonik jeszcze. A to była taka mega właśnie wieśniacka gra, gdzie tam zamiast takich naszych tam warriorów, wojowników, stworów, mieliśmy pijany kombajnista, dawaliśmy mu kombajn bizon plus jeden, takie jakieś... I wszystko się przeliczało na jabole tam były chyba punkty jabola, coś takiego.
1: Pamiętacie, jaki był fan kiedyś na taką grę telewizyjną zrobioną w wersji planszowej? Ona zresztą też była na komputer zrobiona, to się nazywało milionerzy, nie, miliarderzy czy milionerzy. ten, co tam w TVN nie występuje, ten taki pytania się wyciągało i trzeba było do miliona dojść.
0: I byli też żulionerzy. Tak. I tam na przykład trzeba było, nie wiem, jakieś pytania, ile kto jest producentem Komandosa, tego typu rzeczy.
3: A są jakieś gry, panowie, na temat zombie w ogóle? Ostatnio oglądałem sobie ostatni sezon na Netflixie Walking Dead, najnowszy. Słyszeliście gdzieś o takich grach, jakichś takich, bardziej takich z innego typu, czy nie ma czegoś takiego?
2: No to kurde, nie wiem, no zombiaki to są w wielu grach, nie? Bardzo.
3: Ale mówimy o planszówkach, tak?
2: No w planszówkach pewnie też.
1: Pewnie sami z sikami pewnie jakimiś fajnymi są, z Hasbro albo czymś takim.
2: Nie wiem, może kogoś zainteresują gry bitewne, gdzie mamy po prostu swoje oddziały w formie figurek, które trzeba sobie ładnie odmalować. Kupuje się farbki normalnie, wszystko pięknie, ładnie. No i budujemy jakieś tam fortyfikacje małe i to wszystko ma znaczenie. To nie jest tak, że to się tak buduje dla picu, tylko jak postawicie gdzieś krzaki, to one są osłoną jakąś tam i nie widać was, nie, za krzakiem. No i tam się odmierza na linijce coś, czy zasięg ma broń, coś. No i to taka fajna zabawa już dla takich starszych chłopców.
1: Trójwymiarowe widziałem, takie też są, że na przykład właśnie, że jest właśnie to odmierzanie, czy tak jak w szachach masz na przykład ruch koniem, że dwa do przodu, jeden w bok, to tam jest na przykład, że jeszcze do góry można, nie, jakieś pole przesunąć. I są takie właśnie przestrzenne te, ale to już są stoły do gry specjalne i tam się, no, to są zatrzaski na te wszystkie elementy. Ale to już takie wybajerzone i to są naprawdę, nie są tanie rzeczy, to kurczę, no, dla takich ludzi, którzy naprawdę mają kasę i czas. Nie?
0: A tutaj Tomu wspomniał na czacie YouTube'owym o grze, o której chciałem wam wspomnieć, czyli moim głównym uzależnieniu dawno temu, to jest gorsze niż heroina, czyli Magic the Gathering, karcianka, która ma swoją bardzo bogatą fabułę, która ma swoje turnieje, na których można wygrać bardzo konkretną kasę, ale jednocześnie, żeby kupować te boostery, żeby kupować te talie, to ile w to pieniędzy idzie, to nawet sobie, no dobra, wtedy byłem studentem i inaczej pojmowałem pojęcie złotówki, tak, ale no, zacząłem grać w ogólniaku na jakichś tam śmiesznych repakach z Allegro, no ale daje niesamowity fan. To jest tak niesamowicie rozbudowana gra, że no, są pewne ramowe zasady przypominające trochę może jakieś gry typu Etherlords. Nie wiem, czy pamiętacie taką turówkę, takiego mix RPG i turówki z przełomu lat 90. i XXI wieku. Natomiast to, co jest w tym piękne, to że to wszystko jest ze sobą kompatybilne, że te kolejne karty, których jest bardzo dużo, przechodzą przez odpowiedni filtr, żeby ta gra była mniej więcej wyważona. No oczywiście wygrywa najbogatszy, kto najwięcej sobie zainwestował w tą swoją talię, no ale to jest też w pewien sposób inwestycja na lata, daje niesamowity fan. No i to jest naprawdę wow. Ja bardzo się teraz wzbraniam, bo mam takiego znajomego właśnie, który teraz jest na studiach i ciśnie w Magic the Gathering i tak mnie za każdym razem kusi, ale wiem, że jeżeli po prostu tylko palca umoczę w tym, to mnie wciągnie od początku do końca.
3: A drogie jest w ogóle próg przejścia przez taką grę, żeby wejść, zacząć grać? Nie wiem, jakoś... Początek talii kart, żeby kupić, nie wiem, jakąś planszę, żeby sobie kupić.
2: Nie, tam nie ma planszy, tam masz tylko i wyłącznie karty i kupujesz sobie starter tak zwany, czyli taki właśnie zestaw dla początkującego, gdzie tam masz różne takie karty, no taki większy zestaw i zwykle to jest tak, że masz całą masę takich kart, co mają wszyscy, jedną jakąś tam trochę ciekawszą, jedną jakąś mega super, nie, w talii, co sobie kupujesz.
0: No, taki starter, który zawiera dwie talie i powiedzmy, no, jest takim, wiesz, taką opcją, żebyś sobie pograł z kumplem czy z żoną, no to jest kwestia powiedzmy 50 zł. Tylko, że to też jest, potem jest fajnie, kiedy sobie dobudowujesz, kiedy kupujesz sobie właśnie jakiegoś boostera, który zawiera, właśnie tak jak Krawiec powiedział, jedną kartę very rare, czyli taką turbo super mega złotą, trzy właśnie rare i pozostałe to są komony, czyli jakieś takie zapchaj dziury. No, ale tam też mogą się, tam w takim boosterze możesz sobie trafić kompletnie losowo kartę, która będzie warta, nie wiem, 1000 zł, bo są takie kolekcjonerskie karty foile, tak zwane, właśnie z takim pięknym, holograficznym nadrukiem. No i tutaj jest dużo losowości, tak?
3: Czyli z tego, co mówi potrzeba, to jest pay to win. jednym słowem troszeczkę.
0: To znaczy, jeżeli
3: trzeba grasz... zainwestować hajsiwa, żeby mieć dobre karty.
0: Jeżeli grasz turniejowo, to tak, ale jeżeli jesteś w jakimś tam swoim gronie kumpli, gdzie każdy ma powiedzmy jeden taki sensowny budżet, no i też wiadomo, że nikt nie będzie hobbystycznie sobie wygrywał, kupował, nie wiem, tali za 1000 zł, tylko po to, żeby nakopać ci przy piwku w piątek, no to nikt tego normalny nie będzie robił, więc na takim poziomie nieturniejowym to ma sens. Jeżeli grasz na turniejach, to wtedy masz odpowiednie formuły turniejów, czyli na przykład takie najbardziej elitarne turnieje to są takie, które zamykają się tylko do bieżącej edycji, czyli nie możesz w czymś takim użyć kart, w dużym uproszczeniu oczywiście, nie możesz użyć kart starszych tak na oko niż 2 lata.
2: No to już takie są całkiem detale już takie, nie? A dla kogoś, kto zaczyna, to kurczę, można kupić sobie na dobrą sprawę jeden starterek i 3 boostery. Ty kupujesz taki zestaw, kolega kupuje, rozkładacie se. To jest fajne, że można się wymieniać też, bo ktoś ma jakąś kartę, która tobie by się przydała. Wiesz,
0: no tak, to jest bardzo kolekcjonerskie. No to tyle się chciałem na szybko wbić, bo mam tutaj Tigrexa do ubicia, także na razie.
2: Cześć, trzymaj się, dzięki.
1: No. No tak, to jest taka sprawa. Potem może być, że ja myślę, że też jest to trochę niebezpieczne, tak samo jak z komputerowymi uzależnieniami, czy od konsol, czy tam od gier takich elektronicznych, to też może się stać tak, że to się stanie poważny punkt w budżecie domowym, nie? I no potem i... ja już siebie wyobrażam na takim spotkaniu. Cześć, jestem Etam i jestem uzależniony. Cześć, Etam, cała grupa mówi, nie? To w Stanach tak jest. U nas to jeszcze nie ma na to mody, ale niestety.
2: Jeden mój mistrz gry stary, taki, co prowadził tam właśnie sesyjki w AD&D, on był wielkim miłośnikiem Magic the Gathering, tej karcianki, i zbierał te karty, wymieniał się, jeździł na konwenty. No to już taki hardkorowy gracz, to przypuszczam, że jego tam te właśnie deki, tak to się nazywało, deck, czyli taki zestaw kart, przygotowany już na konkretną grę, bo to możecie sobie składać różne deki, czyli tak masz swój na przykład zestaw kart do walki z jakimiś tam magami, nie? A masz inny, gdzie masz jakieś armię troli, nie? Która tam siłowo napada. I to tam masz zaklęcia, stwory, miejsca i z tego się wszystko składa, różne ciekawe ten. Trzeba naprawdę dużo kombinować tutaj nad strategią. Kombinowania jest, myślę, sporo więcej niż, znaczy zupełnie inny rodzaj kombinowania niż na przykład w szachach, nie? Czy bo to szachy też niby taka gra strategiczna. A tutaj zupełnie inna filozofia, bo tu trzeba na przykład sobie odpowiednio zgrać moce żywiołów, tak żeby nakarmić nimi jakieś swoje stwory i umieścić je na miejscu, gdzie one bonusy mają jeszcze jakieś, ale z kolei twój przeciwnik się zabezpieczył, bo jakiś popostawił wszystko na ofensywę i tam se gromadzi jakieś coś, jakiś się do kamejamei jakieś się ładuje przez już godzinę i na końcu, tak bywa, słuchajcie, że na końcu ktoś, jak to w kartach, ma już ten zestaw super kart, wykłada je na stół i po prostu was rozpierdziela na drobne kąski.
1: No, a jeszcze ciekawe by było, jakby takie karty z czasem nabierały mocy, jakby, nie? I potem jako dziadek mógłbyś przekazać wnuczkowi, którego zaraziłeś fanem do gier takich planszowych, jakąś taką bardzo retro zestaw kart właśnie, które są cenne już na rynku.
2: No właśnie Tomu tutaj się pyta, ile może być jego talia. Znaczy tak sam siebie trochę pyta, ile jego stare karty mogą być warte. No to wszystko zależy od tego, czy miałeś tam jakieś takie bardzo rzadkie, co są, wiesz, wielkim rarytasem dla kolekcjonerów, no to tak, to ludzie potrafią na to wydawać fortunę, no bo to jest ich życie, ta gra, oni tam zbierają, gromadzą, coraz lepsi są, tak to wciąga. No, więc warto sprawdzić, gdzieś to dać do wyceny, nie?
1: To wprawdzie nie jest gra planszowa, ale ja ostatnio właśnie zerkłem na półkę w Empiku. Rzadko tam wchodzę, bo to strasznie drogi sklep, ale zerkłem na półkę i zobaczyłem ciekawą książkę. Znaczy okładka w ogóle bez żadnego napisu, bez niczego, i dopiero jak zerkłem na cennik, to było, że to jest gra. Że to jest nie książka, a gra. Czyli podejrzewam, że to jest coś w rodzaju gry tekstowej, czyli czytamy książkę i tam sobie odpowiednio przeskakujemy, nie? Czyli może być różne zakończenie, może być różna droga, jak gdyby jak przez tą książkę przechodzimy, czyli taka troszeczkę inna forma jak gdyby tego.
2: No, były u nas dwie takie gry wyszły, właśnie paragrafowe to się mówi, nie? Autostopowicz, Dreszcz, może coś jeszcze. Fajna zabawa całkiem, no tak jakby się książkę czytało, tylko że się steruje tą książką, nie? Tak jakby.
1: Właśnie tak się chciałem się skusić, ale potem patrzę 150 czy 160 zł, drogie.
2: Drogo.
1: No drogo, no ale ekskluzywny sklep.
3: Panowie, mogę na sekundkę zmienić temacik mały?
2: Pewnie, że tak.
3: Powiedz mi, ile już jest na YouTubie Nocnego Radia Polubień, ile już masz subskrypcji mamy jako radyjko? Jest już półtora klocka?
2: No właśnie brakuje dosłownie 9, 8. Zaraz będę miał aktualne dane, ale coś koło tego. No niestety, proszę. I odpowiem tutaj jak żona Czałczesku do tłumu rozwścieczonego. Ludzie, co jest z wami?
3: No. Strasznie tęsknię już za audycjami w ogóle twoimi tematycznymi. I już bym sobie posłuchał Czasów Ostatecznych i w ogóle o filmach bym posłuchał sobie jakichś nowych, jest dużo fajnych nowych filmów i może audycję o grach nowych byś zrobił. Wychodzi naprawdę teraz sporo fajnych gier i tak może już ludzie dobiją w końcu te półtora i zaczniesz tematyczne audycje robić. Kurde, no strasznie mi tego brakuje.
1: Mi strasznie brakuje moich monologów.
3: Monologów Etama. Jak słuchałem sobie ostatniej tej audycji, gdzie o masce była mowa, jechałem sobie akurat gdzieś tam koło Bydgoszczy, w ogóle przejeżdżałem. No kurczę, kilka razy było tak, że parskałem śmiechem na temat po prostu czystości waszych benków i tego, jak je utrzymać i co i jak. Dobra audycja, fajna.
1: Jakby przez audycję spowodował wypadek.
3: Tam świetnie się tego słucha i fajnie, że jeden swojego benka myje, drugi swojego benka nie myje, ale no, dobrze, że można w ogóle na ten temat porozmawiać. Jest to jedyne radio, które znam, że można sobie zadzwonić na temat swojej mastki porozmawiać.
2: Mastka, to po jest prostu to słowo, mastka.
3: Tak, to jest coś, co ostatnią audycję gdzieś tam zdominowało
1: czy pamiętacie kotka, tak zwaną mastkę kotka na przeziębienie w takich malusienieczkich takich tych było sprzedawane.
2: Czyli taka mała maść, tak?
1: No, taką mastkę właśnie sprzedawać własnego wyrobu, ekskluzywna wersja.
2: Mastka Etama w takim ładnym ten opakowanku, takim
3: nazwę okrągłym. Nazwę już mamy, czyli tylko produkt wymyśleć, tak? Co tam wrzucić?
2: No to właśnie chyba już ustaliliśmy właśnie. Mastka
1: Etama. Ja już mam nawet uzasadnienie reklamowe. Masz suchą żołądź, posmaruj się mastką Etama.
2: Tylko czy ty zapewnisz nam takie duże dostawy tej maski?
1: Nie, no to będzie produkt ekskluzywny, to będzie można kupić sobie po prostu raz na... Ja myślę, że byłbym w stanie rocznie wyprodukować ze 2 sztuki.
2: Dobra, mówię.
3: Chyba zmiana tematu. Znowu.
2: Mastka boska mi tu pisze. Jakiś troll. Dobra, panowie. Będziemy kończyli już jakoś tak, kurczę... Dzisiaj chyba krótszy będzie ten smucikoń. Jakiś zmęczony jestem, więc powoli się będę już żegnał. Dzięki wam za telefony, fajnie się gadało. Co się pośmialiśmy, to się pośmialiśmy i nikt nam tego nie odbierze. O.
1: Chyba, że ktoś skasuje, to nam odbierze.
3: Fajnie. Dobra. By było, Krawiec, jakbyś wrócił znowu do tematycznych audycji. Mam nadzieję, że tak będzie. Jakbyś miał ochotę porozmawiać o Czasach Ostatecznych, to z chęcią na pewno wiele ludzi posłucha.
2: I może będzie te 1500 subów w końcu.
3: No, ludzie, wbijajcie i...
1: Promocja na Foxie wchodzi serial Wojna Światów nowy. Podobno świetny ma być. Także...
2: Kurde, bo może ja zrobię ten... Do miski na żywo. To ja widziałem, że to działa na YouTubie. Teraz będzie 1000 subów. Od razu.
1: Ja chciałem ci powiedzieć o wosku, żebyś lał przez dziurkę od klucza. Tylko czy ty masz klucz z dziurką? Pytanie.
3: Czy ty masz wosk?
2: Myślałem o czymś innym, że narobię do miski, ale no niech wam będzie bardziej tak...
3: Przez klucz? Duży klucz.
2: No nie, to... Ale pomysł dobry, tak... Tak fajnie.
3: Na pewno
2: tak...
3: spektakularnie by to wyglądało.
1: Właśnie, czemu
2: i co, i mamy potem wróżyć, wróżyć tego z kształtu, tak?
3: Z masy.
1: Cienia byś robił na ścianie. I co tam wyjdzie, nie? Jakbyśmy robili na przykład...
3: Później widzę w tym masie.
1: Jakbyśmy wybrali któregoś ze czatowników i wszyscy by się skupiali na intencja na nim i lejemy wtedy, nie? W tym momencie na wizji, no i widzimy, co tam pokazujesz cienia, co tego. Wiesz, ile to by miało, jakbyś dobrze otagował, je to miałoby wejść? Andrzejko, wylanie wosku i wróżby.
2: Jakby Etam był dinozaurem, byłby mastkodontem. Pisze ktoś, a ktoś inny pyta, dlaczego suby ukrywamy. No może faktycznie, może to jest, to zniechęca do subskrybowania, bo są ukryte suby. No
3: czemu?
2: Właśnie. Ja też nie wiem czemu.
1: Jak subskrybowałem, to normalnie klikłem było.
3: No to teraz sprawdzam, było dawno temu. Na stronie nie ma w ogóle, właśnie. Szukałem i gdzie nie ma napisane, ile jest subów.
2: Panie, ktoś nam normalnie, kurde, suby podwędził. Panie, jak to teraz włączyć, panie?
3: Tyle tych może potrzebę znowu.
1: Może twoje treści nie są odpowiednie dla PEGI 13.
2: Kanał zaawansowany.
1: Sprawdź w ogóle, czy tam nie ma jakichś wykrzykników przy filmach, przy liście filmów, jakichś czerwonych.
2: No dobra, już znalazłem, już zmieniłem. Powinno być widać nasze subskrypcje. No nie jest to żadna tajemnica. Jesteśmy koło 1500. Chyba źle powiedziałem. 1500 i brakuje dosłownie 10. Ktoś cofnął suba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
3: Świnia.
2: Ktoś cofnął, bo brakowało 9, a teraz brakuje 10. Dobra.
3: Ludzie to złośliwcy.
2: Dobra, kończę z radiem. Nie będzie już. Już dawno miałem skończyć. Trzeba mnie pozbyć. O.
3: Pewne środowiska byłyby zachwycone.
2: Pewne środowiska bardzo by się ucieszyły, ale ja właśnie dlatego nie odejdę. Żeby im pokazać.
3: Wszystkie środowiska odejdą, a ja nie odejdę.
2: Wszystkie środowiska wyginą, tylko zostanie nasze środowisko. Środowisko słuchaczy z tego radia.
3: A ja i tak będę nadawał.
2: Ja będę nadawał nawet dla jednego słuchacza, jak będzie, w deszcz. W ziąb. Się wepnę do internetu komuś. Kradł internet i dla jednego słuchacza nadawał w ciemności.
3: Panowie, dzięki za rozmowę. Świetnie dzięki. Się rozmawiało. Dzięki w ogóle Potrzeba, dzięki Etam, dzięki Krawiec. Do następnego razu. Moje ulubione radyjko. Słuchajcie, ludzie, dopingujcie Krawca, wpłacajcie i polecajcie znajomym, bo bez tego naprawdę będzie kicha i będzie nas mało. A to niedobrze, bo fajne radyjko i warto wspierać.
2: I stop! Stop, ja mówię stop, bo tu nagrałem sobie jingla, zrobię z tego. Moje ulubione radyjko, jakieś tam warto słuchać.
3: Warto
2: wspierać. I tam kcink. No, dzięki za nagranie mi jingla, tu Wumba. Sobie
3: nie ma za co, będziesz chciał więcej. Dzwoń, dwie dyszki za godzinkę tutaj. Dołączę się do tego. Będziemy nagrywać.
2: No to trzymaj się, papa, hej.
3: Hej, dzięki.
1: To ja też uciekam, a nic nie gadałem, kurde, tak się trafię po głowie i sobie pyszcza wymacałem na czole, także to jest dobry moment.
2: Musiał po etamowemu zakończyć, to cześć, trzymaj się.
1: Ale mówię poważnie, no papa.
2: Ja mówię poważnie. Tak, etam się zatrzymał trochę... Wiecie, u bardzo takich małych ludzi jest jakaś taka fascynacja dziwna, jakimiś grudkami, robieniem kupy, no to takie małe dziecko tak ma. No i Etamowi tak zostało. Tak mu zostało. A wysłuchaliście audycji Smucikoń. Audycja Smucikoń, zawsze smaczna i zdrowa. Audycja Smucikoń cię zabawi. zabawi was. Audycja Smucikon zabawi was. I też zasmuci, co po niektórych. Wiadomo, że zawsze się znajdą tacy, co... Inni się tam wszyscy śmieją, a oni tacy smutni. Jak on mógł to powiedzieć? Teraz jest mi przykro. Są i tacy. No, a są tacy, co powiedzą właśnie... Na taką audycję czekałem! Ale jaja! Normalnie aż się zżygałem ze śmiechu! Tak po prostu... Śmieszne, takie fajne, ciekawe, wszystko w jednym. Uwielbiam tą audycję, Smucikoń. No, też tak może ktoś zareagować. Zawsze się też ktoś po środku znajdzie, kto powie, nawet śmieszne. Tak gdzieś właśnie po środku, nie? Właśnie są te trzy skale. Jeden taki smutny, drugi mówi, nawet śmieszne. A trzeci, nie mogę, no nie mogę. Słyszałaś stara? No, albo tam stary, no. Nie bądźmy tutaj seksistami. No, także właśnie, no. Pozdrówka dla wszystkich, co dotrwali. Ja już zachrypnięty, kurczę, bo kawy ciepłej muszę sobie zrobić. Kupiłem sobie kawkę za wasze pieniądze. I właśnie zaraz sobie zrobię, zaparzę z mleczkiem, fajna, ciepła kawka. To mi trochę przejdzie chrypka. No, a wy tam dbajcie o siebie. Pozdrówka dla wszystkich, co dbają o nasze radyjko, o tych, co dbają o kochanego małego krawculka, takiego biednego, taki krawculek z zapałkami. Teraz zima. Ja taką muszę bajkę nagrać, taki krawculek z zapałkami. Krawculek z donejcikami. Tam, no, puszkę donate'ów, gdzie nic, zero donate'ów i przychodzi taki po prostu jakiś bogaty słuchacz albo bogata słuchaczka, dama albo lord i mówi, wspaniale się słucha tych audycji, nieprawdaż moja droga? Tak, kochanie, no to po prostu cud, miód, orzeszki. Wrzućmy temu biednemu obdarciuchowi z mikrofonikiem takim biednym, z tym mikserem zasyfionym, brudnym, takim popsutym, drewnianym. Rzućmy mu jakiegoś donejcika. I tam kcink. Krawiec, ty głupi. Nie, dobra. No, także może można tam coś też odwiedzić, dział Wspieraj, czy coś i jakoś tam nas dofinansować. Tak, właśnie, no. I te wściekłe ataki, właśnie, te wściekłe ataki, więc pamiętajcie o tym, bo to zginie. To zginie, kochani, i pamiętajcie, najlepiej w grubych nominałach, tak, no, można też jakieś stare pamiątki sprzedać, do lombardu zanieść coś, złote zęby babci zabrać. Tak, no, to jest wyższy cel, pamiętajcie. Tak, no, mi jest głupio, tak, przyznam szczerze wam. Naprawdę cierpię, żebrając tutaj takie upodlenie, no, to po prostu tak, no, ale, no, to jest dzieło. Nocne radio to jest wielkie dzieło. To jest wielkie dzieło i aleluja, i od tyłu, i do tyłu, i a no, i tak, i właśnie słuchajmy, mówmy jedni drugim właśnie, i do przodu, to, tylko razem, właśnie razem, i pamiętaj, nie mów jutro, właśnie dzisiaj, teraz, biegnij, bankomat też jest czynny w nocy, kochany, kochany, właśnie, o, bankomat jest czynny w nocy, a on mówi sobie, o, pójdę jutro, tak. Czy tam pojutrze nawet, powie sobie, o, nie dzisiaj, tylko pojutrze wpłacę. O, i tu właśnie to jest pułapka, którą zastawia na nas szatan właśnie. I on mówi właśnie teraz, biegnij do bankomatu, wypłać i wpłać na to wspaniałe radio, które zawsze jest po twojej stronie. Możesz nawet z głupim telefonem tam zadzwonić, on zawsze cię odbierze, ten jak mu tam, ten cały ten właśnie, ten taki głupi, ten jak mu tam było, krawiec, o. zawsze odbierze. Jedyne takie... O, i wyprosiłem. Uwaga.
4: Kończ już. Wstyd oszczędź 3 złote.
2: No dobra, to ja już kończę, przepraszam. Trzymajcie się. Cześć.

Już chciałem powiedzieć dobry wieczór, ale się w porę ugryzłem w język. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w luźnych gadkach popołudniowych. Właściwie to jest etymologiczne popołudnie i znów się dobrze, że się ugryzłem w język, bo zdaje się, że wcześniej mówiłem entymologiczne. Ile to się trzeba nauczyć jeszcze? No, fajnie by było, gdyby to była audycja współprowadzona przez Ewę Lipkę, która lubi takie różne słowne zabawy albo dociekania właśnie etymologiczne. Albo lubi rozbierać różne słowa. Bardzo nieprzyzwoite, tak, rozbierać różne słowa. No ale w Nocnym Radio wszystko wolno, wszystko jest możliwe i tutaj się zbytnio nie krępujemy, także rozbieramy wszystko, także i słowa. Czym w ogóle jest ta etymologia? To jest nauka o pochodzeniu słów, ale też o tym, jak zmieniało się ich znaczenie na przestrzeni wieków. A co za tym idzie, możemy dojść do tego, jakie jest prawdziwe znaczenie różnych słów. Możemy na przykład teraz zająć się na dobry początek etymologią słowa etymologia. Wyczytałem, że pochodzi ono od greckiego etumos. Mi się kojarzy z tumanem. To ja. Tak właśnie, taka rada dla... O, już? O, no wiecie co? To ja tu chcę piękną polszczyznę sławić, etymologiczne rozkminy, a tu takie hasło na początek brzydkie i nawołujące do... do ostracyzmu względem pewnych osób. No wiecie co? Takie brzydkie rzeczy, ale dzięki, dwie dyszki, to się przyda, sobie coś dobrego zaraz pójdę kupię do żarełka. No... Kocham cenzurujo? Super... Belkas się zapytuje, ale nie wiem, o co mu chodzi. Kocham. Aha, że to słowo kocham jest, tak? Kochać. K-o-chy-a-my. No faktycznie, kocham. K-o-chy-a-my. No też sześć liter. Ale tu jest pięć. Czy sześć. Teraz mi się tu dwoi, troi. 5. Nie pasuje, chyba że ktoś napisze przez samo H. Kocham. To przyjmijmy, że ktoś z błędem napisał przez samo H. Czy Night Air to jest może nocny kierowca? Pozdrawiam wszystkich, którzy się tu... Pozdrawiam wszystkich i wszystkich i Zenka, tak. Jest też żmija nocna, a czy żmija nocna to jest nocna zmora? Już gubię się w tym, czemu wy sobie tak

zmieniacie te pseudonimy często. Napominam was, nie zmieniajcie. Nie, to nie jest nocny kierowca. Ale jest też Gacol. Ale jeszcze język niewygimnastykowany. Tak, to a żmija nocna to nocna zmora. To czemu nie nocna zmora, tylko żmija? Po co? Bo wkroczyłeś do gniazda żmii na Discordzie? Na nieoficjalnym kanale Discord Nocnego Radia wszedłeś do gniazda żmii nocnych i zostałeś żmiją, a już nie jesteś zmorą? Ale jest też healthy i jest Gacol, jest kulawe rowerowo. Cześć, cześć. Witam was serdecznie wszystkich. No, no i to jest... Strasznie mnie zainteresowały takie właśnie rozkminy etymologiczne. Można się dużo dowiedzieć. Można poznać różne ciekawostki, którymi potem możecie przyszpanować na imprezie. I jak wspaniale wypadniecie, ktoś tam opowie kawał z brodą o Żydach, nieśmieszny, i się będzie sam z niego recholdał, a wy przytoczycie jakąś ciekawostkę językową na przykład. I jak to będzie fajnie wyglądało. No i właśnie to wśród Greków ta nauka etumos to było, to oznaczało właśnie dochodzenie do prawdziwego znaczenia słów. Później mamy starofrancuskie etymologii, potem zaangielszczone etymology, a potem naszą rodzimą etymologię. No i to jest świetne, bo to pozwala nam zrozumieć, jak przenikają się różne kultury. Wziąłem sobie dzisiaj na warsztat takie słowa jak śniadanie, obiad, kolacja i zacząłem szperać, skąd to się wzięło w ogóle takie śniadanie. Rzeczownik odczasownikowy, proszę państwa, krawiec mniodek dzisiaj, czyli pochodzi od śniadać, a śniadać pochodzi od zjadać. Tak po prostu. Do XV wieku tak się właśnie mówiło. Śniadłbym sobie coś. Może tak się mówiło, nie? No bo skoro to było tożsame. Śniadać, zjadać. Nie wiem, czy mówiono właśnie zjadać, czy śniadać. No potem, do dzisiaj w niektórych gwarach ludowych śniadać, to znaczy zjadać, a w późniejszym czasie znaczenie słowa śniadać zostało zawężone po prostu i oznaczało jeść, ale właśnie z rana. No z tym ranem to też są różne ciekawostki, zaraz wam o tym opowiem. Ale jeżeli sobie sięgniemy do czasów prasłowiańskich, to przymiotnik śniady, no to tak jak dzisiaj oznaczał jasnobrązowego na przykład jegomościa, jakiegoś czekoladyna, który tu do nas przyjechał, nie? Czekoladyn, to jest moje... Krawiec, wielki językoznawca jak Stalin i Czałżesku. Dziękuję. Wisienki, groźba dla Enkiego. Zakupy. Jezu, już śmieszki się zebrały, już zero powagi po prostu. Krawiec, mniodek, tutaj referat, wykład, a już przyszły śmieszki. Ja, co ja z wami mam po prostu. A tu nawet ładne, wisienki, czyli takie polecenie. Wisienki. Ale jak się ma do tego Edyta w takim razie? Nie wiem, naprawdę. No i właśnie, no a śniady to się wzięło od miedzi.
mieć, tutaj już nie doszukałem, ale mieć pewnie to było podobne słowo, coś na eś i tam śnieć, nie wiem. Mówi się zaśniedziały, ale to nie wiem. No ale jak się mówiło na kogoś śniady, to tak jakbyśmy mówili miedziany, nie? Ty miedziaku jeden, ty. Skąd żeś przyjechał, panie miedziany? No. Tak to było. A taki obiad, no to tak można się domyślić, nie? I sprawdziłem to i faktycznie intuicja tutaj dobrze podpowiada, bo etymologia słowa obiad faktycznie jest taka, że mamy tu tak zwany rzeczownik odczasownikowy, obiad, objeść się, czyli się najeść do syta, nie? Tylko no, dziś piszemy, że objadł się, a nie ale się objad. To tak trochę po Januszowemu, nie? No ale to stąd to się wzięło, słowo. Obiad jest pokrewne właśnie, objadł i no, pewnie się wzięło z tego, że taki posiłek w środku dnia, no to trzeba się dobrze najeść, nie? To już nie jest lekki posiłek. No, chociaż kiedyś pewnie te śniadania były też bardziej obfite. Dzisiaj to można sobie pozwolić na lekkie śniadanko, na lekkie śniadanie. No, a taka kolacja na przykład, no to tu jest sprawa bardziej skomplikowana, bo jeszcze w XIX wieku to się mówiło wieczerza, bo od wieczora oczywiście, czyli wieczorny posiłek. To słowo było powszechne u Słowian i dosyć i przetrwało jeszcze właśnie do XIX wieku. Dopiero później wieczerzać to było zastępowane kolacją, słowem pochodzącym z łaciny, colatio. I to ma coś wspólnego z kolektywnością. Przypuszczam, że słowo kolektywny to też jest właśnie jakieś tam kolektivo czy coś. No i mówiło się też kolacja. No a tylko, że tyle, że kolacja to było coś bardziej uroczystego przez długi czas, odświętnego, nie? Właśnie z racji znaczenia tego słowa colatio, czyli zebranie, zbiórka, colatio jest od collationis, czyli to właśnie zebranie, zbiórka, no wszyscy się zbieramy uroczyście, odświętne stroje, odświętnie wszyscy ubrani, no i takie collatio, nie? No ale jeszcze do niedawna w sumie się mówiło wieczerza, czyli wieczorny posiłek. Też chciałem sprawdzić, jak to jest z tym wychodzeniem na dwór i na pole. I na pole nadal czasem wychodzą mieszkańcy, ale to Polski południowej, głównie Małopolska, no a dziś już cała reszta, znakomita większość wychodzi na dwór. I słowo dwór ma w ogóle bardzo wiele znaczeń w polskim języku. To jest na przykład siedziba księcia. To jest też duży dom, taki charakterystyczny dla posiadaczy ziemskich. To jest, ale to jest też zwykła otwarta przestrzeń na zewnątrz domu. Ale dworem może być też, to mogą być właściciele takiej posiadłości, administracja cała, to jest też dwór, nie? Więc to ma bardzo wiele znaczeń w sumie. Pojawiła się też błędna forma na dworzu i to powstało prawdopodobnie z na podwórzu, to taka hybryda trochę, nie? Właśnie na podwórzu, na dwór, no to na dworzu, nie? Ktoś tam przywieśniaczył, jeden, drugi przywieśniaczył
I tak to jest z językiem, że jak coś przechodzi do mowy potocznej, no to staje się z czasem ogólnie obowiązujące. Można powiedzieć, że w języku jest trochę taka demokracja i ten dwór demokratycznie wygrał z polem, można tak powiedzieć. A tu piszą, że Mateuszyn pisze, że na Śląsku jeszcze na plac. Plac z niemieckiego, plac, podpowiada Helfi. I Helfi też pisze tutaj o słowackiej kolacji. W językach słowiańskich winno się szukać źródeł, a nie przyjmować wszystko na ślepo z łaciny czy angielskiego, choć to chyba nieuniknione. No, bardzo dużo pochodzi z łaciny, jak się okazuje. Zenon pisze, na pole przecież mówią na Podkarpaciu i w Małopolsce. No to o Małopolsce mówiłem, ale to, że na Podkarpaciu, to nie wiedziałem. Wojtek pisze, spotkałem się jeszcze z określeniem wyjść na podwórek, nie podwórko. Chociaż nie wiem, na ile to gwara, a na ile po prostu błąd językowy. No, ja bym zaryzykował takie stwierdzenie, że błędy językowe stają się gwarą, nie? Z czasem prosty lud sobie zaczyna mówić po swojemu i staje się to taką gwarą albo po prostu obowiązującym językiem, nie? A słowo pole też ma wiele znaczeń, no bo my możemy mówić pole w znaczeniu geometrycznym. Może być na boisku pole, dziedzina, jakiś zakres, teren, obszar, pole do popisu. Bardzo, nie wiem, czy więcej znaczeń nie ma to pole niż dwór nawet. A teraz może słoneczko i pory dnia, i to jest ciekawa rzecz, trochę sobie dzisiaj poczytałem. Po staropolsku słońce, panocku, idę na słońce. Kiedyś się pewnie nie mówiło idę, tylko nie wiem, pewnie zmierzam, podążam, lezę se na słońce. Ja właśnie zaraz lezę na słońce trochę, żeby się... Chociaż nie ma słońca. O, nimo słońca, panocki moje, nocniki wymuje. Nima słońca. No ale to jest tutaj bardzo ciekawy temat. Tu mam jakiś cytat, sobie zapisałem. Światłością słoneczną zaranie oświecasz modlitwy Wacława, XV wiek. No i to było tak, że jak ludzie dawniej nie mieli dostępu do czasomierzy, to bardziej precyzyjnie opisywali różne pory dnia i dzielili je na większą ilość segmentów jakby. A z czasem, jak następował większy postęp cywilizacyjny, ale też zmiana sposobu życia z wiejskiego na miejski, no to się wszystko bardzo zawężało i wiele pór dnia dawnych zostało zapomnianych dzisiaj. I w dawnej polszczyźnie mamy przynajmniej 5 takich jakby faz. I tutaj sobie poszperałem, na przykład XIV-XV wiek, to mamy zarań, gdy się rozwidnia, szarzeje dopiero, zarań, zaranek, zaranie, gdy
niebo się zaczyna robić różowe, lekko pomarańczowe, ale jeszcze słońce nie wyszło i dopiero potem mamy wschód słońca, wschód zorze, wzejście słońca, wzejście zorze, to jest kolejna faza i dopiero potem mamy rano. I to jest, rano to była przez długi czas taka pora, kiedy się jadło, kiedy się śniadało. Pole, polen. Polska po niemiecku. Gwiazda zaranna. No i to jest XIV-XV wiek. W XVI wieku zaczęto pierwszą z wyżej wspomnianych faz nazywać zamiennie rano, czyli mówiono zarówno zarań, jak i rano, ale to rano, to jest ciekawostka, bo to miało takie podłoże biblijne, tego używano trochę w znaczeniu biblijnym, kiedy się rozmawiało o właśnie Biblii, wierze, to wtedy się zaczęło to pojawiać rano i to rano sobie, no tak jak Kościół katolicki, zaczęło zawłaszczać tak jakby w różne inne fazy i stopniowo zaczęto mówić rano na wszelkie możliwe pory. Te takie przedpopołudniowe. Przedpopołudniowe, to ciekawe. Chociaż, no, nie wiem. No, tak więc Biblia trochę tu namieszała i wcześniej rano to była taka trochę późniejsza już faza śniadaniowa. No, i potem to rano zaczęło przejmować różne fazy poranka i dziś w potocznej mowie rano to właściwie obejmuje już wszystkie, nie? Czyli znowu jak nie Kościół, jak nie łacina, to Kościół. No, ma to duże znaczenie i od tego raczej nie uciekniemy. A takie słowa jak świt, świtanie, przedednie wywodzące się z przed dniem, ranek, to już właśnie XVII wiek i podobnie jak podkurek, no to właśnie odpiania koguta, nie? Śniadanny czas, zaczęto używać takich różnych właśnie pięknych, śniadanny czas, jak to pięknie brzmi, nie? A poranek pojawia się dopiero w XIX wieku, poranek, czyli przedpołudniowy czas był nazywany początkowo poranu też. Poranu. I od tego poranu powstał poranek. Strasznie to zagmatwane, nie? No i potem się alternatywy różne pojawiały. Dla przed południem to na przykład ku południowi. XVII wiek to poranek, przedpołudnie, dopołudnie. No, a do XIX wieku to zaczyna dominować to nieszczęsne rano, po prostu rano. No, ludzie lubią sobie upraszczać, tak się zmienia język, tak ewoluuje często język. My dzisiaj marudzimy często, że nasza mowa ojczysta jest tak strasznie upraszczana, że to ci młodzi tak wszystko zamiast witam cię serdecznie, to yo, tak wszystko upraszczają ci młodzi, nie? Ale to zawsze było, no bo właśnie to rano, to też jest świetny przykład, pod wieloma względami to jest upraszczanie, bo i zastępowanie jednym słowem wielu, ale też używanie prostszej formy, nie? No bo rano to jest czteroliterowe, proste bardzo słowo. Rano, dwie sylaby. No i lubimy sobie upraszczać. Chyba w ogóle upraszczanie to jest... To dotyczy wszelkich dziedzin życia, to upraszczanie sobie wszystkiego. Chcemy sobie upraszczać życie cały czas. Gadać od gadów, pisze Darko. Gadać, czyli upodabniać się do reptylianina.
Dobre rano to po czesku, może z Czech przyszło rano, a może...

trzecie co do popularności nazwisko we Włoszech i pochodzi właśnie od zawodu kowala, czyli taki nasz Kowalski. To było zaskoczenie trochę, bo no, czym jeździsz? Kowalskim. Stać cię na Kowalskiego? No, a co? Się pracuje, się ma. Jeszcze sobie kupię drugiego Kowalskiego, tylko żółtego. Na razie mam czerwonego Kowalskiego, ale jeszcze myślę, żeby sobie żółtego Kowalskiego kupić. No, także Ferrari to taki Kowalski po prostu. Ale popatrzcie, tam cały świat wymawiając słowo markę, nazwę marki Ferrari, to jak to brzmi Ferrari. Ale gdyby powstała polska marka ekskluzywna samochodów Kowalski, to raczej byśmy byli tacy niezbyt skorzy do kupowania sobie Kowalskiego, nie? I jeżdżenia Kowalskim. Trochę byśmy to chyba traktowali jak chodzenie w relaksach. No i... Albo papieroski krawiec nocny. Krawiec mocny, przepraszam. Krawiec mocny. No, krawiec, krawczyk to też takie trochę nazwisko jak Kowalski, nie? Czy Jabłoński. Pewnie jedno z popularniejszych nazwisk. No, ale to fajnie pokazuje, że można wypracować sobie silną markę. No, gdyby Polska była wielkim, silnym krajem, gdyby ta marka Kowalski pracowała, powiedzmy, przez całe lata i powstawałyby super fantastyczne reklamy i budowałby się prestiż tej marki latami, no to w końcu by doszło do tego, że tak samo by się mówiło jak w przypadku Ferrari. No, ktoś by się pochwalił, że ma Kowalskiego, że jeździ Kowalskim, no i wszyscy by cmokali. No. Tylko na pewne rzeczy trzeba sobie zapracować, nie? Ferrari. Albo taki Jezus Chrystus. Wielu myśli, że Chrystus to jest takie nazwisko, nie? A to jest tytuł oznaczający Mesjasza, Pomazańca. Chociaż jeśli chodzi o Pomazańca, to zawsze tak nazywałem takich kolegów, którzy zasnęli na imprezie i może nie byli jakoś super lubiani i mazakiem się ich mazało. To byli Pomazańcy Boży. No... A z kolei imię Jezus, to też słyszałem, że było bardzo popularne w starożytności i w tej kulturze. I można powiedzieć, że to taki Janusz Zbawiciel, nie? Jakby tak przetłumaczyć, Jezus Chrystus to taki Janusz Zbawiciel. Tak to wygląda. No. A kiedy wrócą już normalne czasy i będziemy sobie mogli posiedzieć w restauracji, to co zamówimy? Może espresso zamówicie sobie? Espresso. Napilibyście się espresso? No, to właśnie niepoprawnie jest, okazuje się. Ja też bym chyba zamówił. Poproszę espresso jedno, a powinno się mówić espresso, jeśli już. Dwa cappuccino i mojito dla Jessiki, poproszę. No, a właśnie powinno się mówić cappuccini, tak naprawdę, cappuccini. No, także jak ktoś ma, ale... Dzisiaj chyba tak nie przywiązujemy wagi. Większość ma wywalone jaja, jak to się dziś mawia. Zamiast nie obchodzi mnie to mam wywalone jaja. No to może tak sobie zamawiać, ale poprawnie i zgodnie tutaj z zasadami byłoby poproszę dwa cappuccini. A słowo cappuccino pochodzi, to jest zdrobniała forma słowa kaptur, czyli kapturek. I to prawdopodobnie się znowu wzięło od mnisiego

tura kapucynów. Ja już nie mogę. Wszędzie ten kościół wszystkim palce macza i wszystko od kościoła i z kościołem i w kościele i dla kościoła i z kościoła. Po prostu masakra jakaś. Ale teraz jak już to wiecie, to możecie zaszpanować w restauracji i krzyknąć do kelnerki na przykład, tak żeby wszyscy słyszeli obok. Poproszę kapturek, a kelnerka się zdziwi, powie łe, a wy wtedy możecie wytłumaczyć, że cappuccino oznacza właśnie kaptur. Prawdopodobnie wzięło się to z koloru mnisiego kaptura zakonu kapucynów, a wszyscy obok łoo. I nawet Rumun przestał grać na akordeonie, był pod wrażeniem takim. No, ale jak pojedziecie do Austrii, to możecie sobie z kolei śmiało zamawiać kapuciner. Eine Kapuziner, bitte! Schneller! Tak możecie. Kapuziner. Teraz, jak już wiecie, możecie zwalić na kapucyna. No, ciekawe. Okej. Okay. Słuchajcie, ja jestem głodny, wszedłem sobie tylko tak w zasadzie na chwilę. Chcę się trochę przysposobić do nadawania krótszych audycji, takich lekkich, popołudniowych, właśnie pogadać chwilę, no nie będę siedział tutaj 3 godziny, ale może potem jeszcze znowu wejdę z jakimś temacikiem. Możecie napisać w komentarzach, czy podobają wam się takie audycje etymologiczne właśnie, czy chcecie kolejne etymologiczne popołudnia, to napiszcie, czy wam to jakoś leży. No, a dzisiaj wpadnijcie o 21:00, będą luźne gadki z potrzebą. Kalejdoskop, tak, taką tu widzę zapowiedź. Kalejdoskop, nie wiem, co to się szykuje, ale na pewno jakieś luźne gadki z potrzebą. Więc... No, takie shorty dokładnie, takie shorty. Luźne shorty. Już nie luźne gadki, tylko luźne shorty. Autussi jest za i podoba jej się gadanie o językach. No, to jak będzie kilka jeszcze takich opinii, to postaram się jakieś dłuższe audycje na ten temat, a może coś na przykład jutro. W części luźno-gadkowej możemy sobie o tym pogadać. Coś przygotuję. Jakiś bardziej obfity materiał. A tymczasem... No, ostatnia chwila, żeby jeszcze drydnąć na Skype'a Nocne Radio, jeśli ktoś chciałby coś dodać. A jak nie, to kończymy i idę sobie kupić coś do żarcia za wasze donejciki. Za wasze pieniądze. Dwie dyszki wpadły, więc... Coś sobie kupnę i będę miał, o. Co by tu zjeść? Chyba przejdę się do tego sklepu mojego ulubionego, gdzie jest świetna garmażerka i panie kucharki przychodzą z samego rana i robią różne takie przysmaki. A to sałatka jajeczna, jarzynowa, takie zawiasy warzywne. Wiecie, że w tortilli macie trochę szyneczki, majonezu, jakieś tam warzywka. Takie coś przypominające wyglądem sushi, ale fajne, takie lekkie bardzo. W sam raz na śniadanie chyba sobie to właśnie zjem. Takie zawiasy. Jak to się nazywa? Rollsy? Chyba rollsy. Rollsy. Tak, bardzo fajny sklep, powiem ci, Gacol, bo jest bardzo mało już dzisiaj takich sklepów, gdzie ludziom się chce. To jest właśnie ta różnica między korpo sklepem a sklepem takim, gdzie właściciel się stara, czy właścicielka, gdzie mają jakiś plan na to, gdzie to jest ich pasja. No, wiele z lokali, które dzisiaj zamykają, które już podobno przejmuje państwo w jakiś sposób, spółki Skarbu Państwa wykupują hotele, ale też lokale, restauracje, to już się dzieje. To będzie... Nie wiem, szkoda, a to jest właśnie świetny sklep. Tam
cała wielka puła, jeśli tam są zupki różne, gotowane po prostu z samego rana. Przychodzą panie, gotują, mają osobną kuchnię. Świetna sprawa. A jest też propozycja, że omówieniu językami. Ja bym o mówieniu językami prosił. No to proszę bardzo, Zenon, no co za sztuka. Hala szamalala olomala halamani szymana halulmala hala szamalala joajama hala joajama szamalala. No i już, to jest mówienie językami. Tylko to są języki anielskie. I wy tego nie rozumiecie, ja sam tego nie rozumiem nawet. Nikt tego nie rozumie. I to jest taki język, który jest za każdym razem inny. Trochę. Więc cóż. No, dobry bigos. Powiem wam, że jak na tej, z tej półeczki sobie kupuję, nie jest to tanie, no, ale troszkę, no, droższe, ale chyba wolę sobie kupić bigos, który smakuje niemalże tak jak ten, który robi moja mama w domu, starając się, wkładając w to serce, dając dobre przyprawy, różne rodzaje mięska. Prawie, że to już jest to. Niż coś, co jest pseudobigosem, co udaje, jest kwaśne, kiełbasy tam jak na lekarstwo i to jakaś najtańsza, no i to wszystko w sumie, nie? I taki bigos, to ma być bigos? No, to jakaś popierdółka, a nie bigos. Także zaraz coś dobrego sobie kupnę. W sumie jak się zastanowić, to taka porcja bigosu, którym się można najeść, kosztuje chyba coś koło 10 zł. No to, przepraszam bardzo, skoro za hamburgera musimy wydać kilkanaście, to czemu za nasz swojski bigos nie mielibyśmy wydać tej dyszki na przykład, nie? Czy tam 12 zł, nie pamiętam ile kosztuje. Mogę sprawdzić dzisiaj ceny, jako ciekawostkę podam. No ale to czemu żałować, nie? Albo te takie zawiasy, te rolsy z różnymi tam smakowitościami w środku, warzywkami, szyneczką, tam kawałkiem czegoś, tego i owego. No to nawet jeśli to kosztuje tą dychę czy coś koło tego, bo my porównujemy to często do jedzenia w słoiku, do klopsików, które są mięsem oddzielonym mechanicznie, uformowanym w kulki, albo do fasolki po bretońsku, która jest też koszmarna, bo tam mało tej kiełbasy, jakieś takie kwaskowate to jest, bo używają tańszych zamienników, nie? I zamiast tam, nie wiem, albo taka sałatka jarzynowa kupowana na garmażerce, dają zamiast drogiego majonezu coś takiego, jakiś kwach taki, jakąś kwachowatą breję, żeby to się tam kleiło, no to wiecie co, no takie coś, to jeść. A tu czuję po prostu, że jest groszek, są ziemniaczki, marcheweczka, wszystko co trzeba, nie? W tej sałatce jarzynowej jest. No to już wolę wydać o te 2 złote więcej i mieć jedzenie, a nie paszę dla świń. Bigosy w knajpach to przeważnie utylizacja resztek.

adwokat namawia, żeby sobie zrobić samemu kapustę kiszoną, ale ta ze sklepu właściwie jest często dobra, nie? Był taki czas, że sprzedawano kapustę kwaszoną i to była taka podróba troszeczkę, nie? Tej prawdziwej kapusty kiszonej, ale teraz już tego w sklepach nie widzę. Za bardzo. Już widzę tylko kapustę kiszoną i skoro nazywano to kapustą kwaszoną, to pewnie chodzi tutaj o te unijne dyrektywy, aby nie fałszować jedzenia i żeby nazywać je zgodnie z tym, czym jest. No i no, po prostu pewne przepisy, które zakazują nazywania produktu, który jest wytaniony mocno, tworzony w inny trochę sposób, żeby zaoszczędzić. A rozmawiałem też z panią, bo poszedłem do... W ogóle mam szczęście tutaj do sklepów, bo jest cała taka ściana, to znaczy no, cała taka droga. Idę sobie taką jedną z głównych dróg tutaj w tej Środzie Śląskiej i mam sklepik przy sklepiku. No i tak, mam prawdziwy sklep rybny, gdzie mogę kupić świeżą rybę. Ostatnio tam awanturę trochę zrobiłem, to znaczy potem przeprosiłem, ale nieważne. Ale to się nie wkurzyłem na panią, tylko na jej szefa i powiedziałem, że mogę go opierdolić. Zostawiłem nawet swój numer telefonu, żeby do mnie zadzwonił. Ale to nieważne. No ważne, że jest ten sklep rybny, w którym są fajne różne rzeczy. Wszelkie ryby, no, śledzie takie, owakie, z żurawiną, po wiejsku, z cebulką. Filety w kawałkach, sałatki rybne, wszystko tam jest, oprócz tego świeżą rybę normalnie można sobie kupić. Idę dalej, mam prawdziwą piekarnię, gdzie kupuję chleb żytni i to jest zupełnie inny chleb żytni niż w markecie, zupełnie inaczej to smakuje. Jest fajny, chrupiący, aromatyczny, pachnie ładnie, nie psuje się od razu, super chlebek. Idę dalej, mam mięsny, prawdziwy mięsny, gdzie jak się dowiedziałem od pani, ona to sprowadza z prywatnych masarni, wędzarni i od jakiegoś starszego pana, który to wytwarza gdzieś tam. I spróbowałem i słuchajcie, faktycznie kupuję szynkę w markecie i ona jest taka jakaś, od razu mi nie, coś mi w niej nie gra. Coś ma taki jakiś posmak dziwny, jakby nie wiem, już taka była na krańcu przydatności, nie? Jakby to był już taki, już tak zaczynała się psuć lekko. Taka obślizgła jakby trochę. No, nie jest to... Nie jest to... Zupełnie ta szynka, co kupiłem sobie u tej pani w prawdziwym mięsnym, która to sprowadza z dobrego źródła. Zupełnie inna szynka. No i też fajnie mieć taki sklep, nie? Idę dalej, to mam ten taki sklep, gdzie jest, no, tam już wszystko, taki bardziej marketowy, tylko mniejszy, ale też właśnie jest ta garmażerka fantastyczna, gdzie różne są z rana przygotowane potrawy gotowe. Lepiej się tam jakoś czuję w ogóle, jakiś taki przyjemniejszy klimat. No bo wiecie, market to tak łażą ci ludzie... Śpieszą się, kolejka długa, pani wkurzona na kasie zwykle taka, że jak coś tam mam jakieś ale, to od razu, a co pan, proszę pana, a pan nie widzi, proszę pana, że nie ma? Proszę pana, no, chyba pan widzi, prawda? To nie, zupełnie, słuchajcie, w tym moim ulubionym sklepiku przyszedłem i pani mi zapakowała do siatki to, co kupiłem, tak ładnie poukładała i wręczyła mi reklamówkę. Ja aż się zdziwiłem i powiedziałem, wie pani, no to rzadkość dzisiaj, że ekspedientka pomaga zapakować produkty. To bardzo miłe z pani strony, dziękuję. A ona też miło odpowiedziała, że to sama przyjemność, że ona po prostu fajnie. Gacol pisze, to niemniej ale. No wiesz, no, ale to nawet nie chodzi o to, że przychodzę i chcę się awanturować czy coś, czy mam jakieś ale, że się domagam, jakiś roszczeniowy jestem, tylko na przykład ostatnio, no nie wiem, no pytam się, bo pani, mówię, poproszę papierosy, PS-y, czerwone setki, nie ma, a ja tak mówię grzecznie, a byłaby pani uprzejma sprawdzić, może przy innych kasach są. No przecież pan widzi, dopiero co wyłożyłam, nie? To wiem, że nie ma.
no to takie ale mam, tak? No to przepraszam, chyba nie byłem niegrzeczny ani nic, nie? Chociaż w tym rybnym pani też się zachowała wobec mnie trochę niegrzecznie, bo okazało się, że zapomniałem karty i muszę zapłacić blikiem. Pani mówi, nie, nie ma możliwości płacenia blikiem. Ja mówię, no kurczę, no to niedobrze, to muszę chyba wracać do domu i wrócę za chwilę. Pani mówi, no to dobrze. Ale się zastanowiłem, mówię, spróbujmy, może mi się uda zbliżeniowo telefonem zapłacić. Chyba się da, mam tu aplikację, a pani, ale jak się nie uda, to ja muszę wycofać, proszę pana, pan zdaje sobie sprawę, pan będzie się mojemu szefowi tłumaczył. I w tym momencie się zdenerwowałem, bo dlaczego ja mam się tłumaczyć szefowi? I przedstawiłem sprawę tak, że jeśli szef jest upierdliwy i pracownikom swoim nie ufa i ma jakieś wąty, to ja tu zostawiam swój numer telefonu, niech do mnie zadzwoni, to go opierdolę, nie? A się trochę wkurzyłem, no, ale potem wytłumaczyłem, przeprosiłem za niemiły ton, jak wróciłem potem i rozstaliśmy się w miłej atmosferze, pani się śmiała, bo pani mówi, nie, szef dobry jest, tylko ja tak się nie lubię tłumaczyć tamtego, mówię, dobra, spoko, i miłego dnia i w ogóle, nie? Także spoko, nie? Ja też nie lubię się kłócić jakoś z ludźmi. Czasami no, emocje biorą górę, nie? I człowiek nie wytrzymie. No ale ogólnie to nie jest fajne, bo to potem chodzi za nami. Wolę się rozstać w miłej atmosferze jednak i tak zakończyć sprawę. Jeszcze jest jeden sklepik na końcu tej ulicy, znalazłem z browarami. I chyba się tam przejdę. Dzisiaj kupię sobie jakieś naprawdę dobre piwko. Krawcowo-kraftowe. Jakieś takie dobrej jakości. Mam ochotę po prostu kupić sobie, wolę sobie teraz kupić jedno dobre piwo, zapytać się sprzedawcy, zagadać, żeby mi polecił coś fajnego, coś nowego. I się pocieszyć jakimś dobrym smakiem, niż kupić jakiegoś korporacyjnego Henka, Heinekena, gazowany napój piwny. Znowu to samo, czy jakieś inne wytanione gówno. Nie wiem, no tak przejdę się, zobaczę. Zobaczę i dzisiaj, jutro, ale dzisiaj może też się jeszcze pojawię. Kurczę, no było o etymologicznych różnych ciekawostkach, a zeszło na jedzenie jak zwykle w nocnym radio. My to chyba łakomczuchy jesteśmy, często nam schodzi na jedzenie, nie? Ale to jest dobry temat, bo to jest taki temat, jak się skończą inne tematy, to zawsze można o jedzonku sobie chwilę pogadać, nie? I pobudzić trochę te kubki smakowe. Także, no, nie, ja, no bo Gacol tu pisze, no widzisz, można. Pewnie, że można. Ja raczej jestem grzeczny, zawsze jestem grzeczny w sklepach. No ale wiecie, jak się pojawia sytuacja, że ktoś na mnie szczeka, czy ktoś tam mi się pcha od tyłu i sapie do ucha, czy coś, no to... To biorę, to można złapać nerwa, nie? Major też żre, jak nie ma co powiedzieć, pisze Żmija nocna zmora. Dobra. Okej, okay. Tym, którzy się spóźnili, to pamiętajcie, możecie sobie przewinąć. Jeszcze przed tym, zanim się film zacznie przetwarzać, to możecie już teraz sobie przewinąć na począteczek i sobie odsłuchać od początku, a ja zmykam coś sobie kupić dobrego do jedzenia i może właśnie jakieś jedno dobre piwko, żeby się pocieszyć ciekawym smakiem. I wpadnijcie o 21. Punkt 21. Luźne gadki z potrzebą, a też nadstawiajcie ucha, czy coś się jeszcze nie pojawi wcześniej. No to tyle. Do usłyszenia. Cześć.

0: poskładana, niekompletna, chłop za sobie,
1: ja
0: sobie chodzi
1: za sobą, znać się to, że nie potrzebna. Mam się wachli tutaj, do ja też nic jeszcze nie słyszę, ale być może coś zaraz usłyszę.
0: Choć ze wzorów składa
1: się
0: skomplikowanych, nieobliczona, nieodkryta, niewidoczna, nieustannie chowa się przed spojrzeniami ludzi.

0: Ahoj, tu Ania z Trójmiasta. Witam Was wszystkich serdecznie w nocnym radiu na nocnej zmianie z Zuzią. Cześć, Zuziu.
1: Cześć.
0: Tak, Zuzia, czyli Zuzanna Kosińska, prosto z Warszawy, dobrze mówię?
1: Tak, aktualnie Warszawa.
0: Tutaj na swoim Facebooku mówisz, że jest Zuzia to przede wszystkim dziewczyna, czyli tak, dzisiaj będzie dość kobieco, nawet mocno kobieco. Wokalistka, gitarzystka, piosenkopisarka, bardzo piękne spolszczenie. To chyba ty wymyśliłaś, co?
1: Okej, okay, niech będzie, biorę to na klatę. Mogę być autorem tego słowa.
0: Kompozytorka, performerka i samozwańcza youtuberka. Czy jeszcze coś byś dopisała? Czy jeszcze na jakiś sposób się wyraża twoja artystyczna dusza?
1: Zawsze chciałam być twitterowcem, ale to jest dla mnie zbyt szybkie medium i trzeba za dużo czytać, więc odpada. Twitterowcem nie będę. Także nie, zatrzymajmy się tutaj.
0: No, nie wszystkie social media da się ogarnąć. Słuchajcie, tak jak zwykle jesteśmy na żywo. Skype Nocne Radio jest też dla Was otwarty i jak macie Wy jakieś konkretne pytania tutaj do Zuzi albo chcecie się podzielić wrażeniami tutaj a propos jej muzyki, bo tutaj usłyszeliście właśnie na początku utwór Pani X, albo może a propos tej kwarantanny song, coś chcecie powiedzieć, która tutaj była w zwiastunie, albo na temat jakichś planów Zuzi dalszych, czy czegokolwiek, to dzwońcie. Zuziu, właśnie, kto to jest ta Pani X? Czy to jesteś ty? Czy ty bywasz tą Panią X? Jak to jest?
1: Wow. Nie spodziewałam się takiego ciężkiego kalibru pytania na pierwszy rzut, ale dobra, widzę, że jedziemy. Okej, biorę to na klatę. Pani X. Pani X, wiesz co, jest takim moim wyobrażeniem, czy też personifikacją depresji. I gdzieś ta piosenka za mną chodziła, jak miałam gorszy moment w swoim życiu psychicznie. Postanowiłam wylać, przelać na papier jakieś swoje, wiesz, przemyślenia, jakieś smutki, jakieś troski, to opisy tego, jak się czuję. Dlatego też ta piosenka się zaczyna od przymiotników. No i finalnie, ponieważ jestem mocno związana z Warszawą, tu się urodziłam, także osadziłam tą Panią X w miejscu, które bardzo często, do których bardzo często wracam myślami, kiedy piszę, kiedy myślę o tym, żeby coś pofilmować, ale w zasadzie tego miejsca w żaden sposób nigdy nie ograłam, czyli właśnie ten Most Poniatowski i okolice Powiśla. I taka historia do mnie przyszła i gdzieś tak się wydarzyło. Także tak, o tym jest Pani X właśnie.
0: Słuchaj, a może ta Pani X to jest właśnie po prostu, wiesz, artystka polskiej muzycznej sceny alternatywnej, która po prostu ma trochę...
1: Taka Evanescence Warszawy. Taka, wiesz, wersja songwriter, właśnie piosenkopisarska, o.
0: Tak, tak. No bo właśnie chciałybyśmy tutaj porozmawiać o tej scenie alternatywnej. Co tu zrobić, żeby, powiedzmy, bardziej przebiła się do mainstreamu? Jak ty to postrzegasz? Czym w ogóle dla ciebie jest ta scena alternatywna? Bo właściwie jak to zdefiniować? Co to jest? Twoja definicja.
1: Wiesz co, to jest w ogóle śmieszne. Ja to tak powiem dla tych ludzi, co słuchają. Zanim zaczęłyśmy tą rozmowę z Anią, pisałyśmy dzisiaj trochę na czacie, na fejsie i ja do Ani piszę tak, słuchaj Ania, bo wiesz, mam takie pytanie, co ja mogę napisać o tym wywiadzie, żeby czego ludzie się mogą spodziewać, którzy się zalogują posłuchać? I tak Ania mówi, no a w zasadzie to powiedz, o czym chcesz gadać, nie? I ja tak mówię, mam takie przemyślenie na temat alternatywnej sceny muzycznej w Polsce. I Ania mówi, doskonale. Także bardzo się cieszę, Aniu, że tak niespodziewanie rozmawiamy na ten temat.
0: Od razu to, co chciałaś, tak. Widzisz. Mówisz tak, i masz.
1: Tak, na noże. Słuchaj, nie na noże, tylko na materace, tak mówił, tak? Chyba ten z mafii. Na materace.
0: Tak.
1: Dobra, do boju. W każdym razie, sorry, będę odpływać, bo taka jestem dygresyjna w głowie.
0: My lubimy dygresję, tutaj są jak najbardziej dozwolone.
1: Okej, okay, to właśnie zaczęłam grać w Mafię, tą sagę, i powiem ci taką na PlayStation, bardzo polecam, piękna historia. Okej, wracając do tematu, scena alternatywna w Polsce. Wiesz co, wydaje mi się, że definicja tej sceny alternatywnej to się tak strasznie zmieniła na przestrzeni lat i w zależności od tego, z której strony się próbujesz wbić do branży muzycznej, to alternatywą będzie za każdym razem coś innego. No bo kiedyś na alternatywę polską to bym powiedziała Manam, powiedziałabym Ciechowski, powiedziałabym na wszystkie te breakouty i tak dalej. Dzisiaj chciałabym bardzo wiedzieć, czym jest scena alternatywna, bo jak odpalam Spotify'a i jest ta najbardziej słynna polska playlista, Polska Alternatywa, to w zasadzie, i nie chcę tutaj nikomu zrobić przykrości, ale dla mnie to jest pop. I wszystkie te piosenki, które tam słychać, są do siebie mocno zbliżone gatunkowo i są takie mocno, wiesz, no w zasadzie radiowe. I o ile ja w ogóle tutaj, wiesz, totalnie bardzo lubię tą playlistę i słucham jej, żeby być na czasie z polską muzyką i w ogóle z polskimi gatunkami, z tym, co się rodzi, z nowymi zespołami. Staram się absolutnie nikogo nie negować, nikogo nie skreślać, tylko dlatego, że ma śmieszną nazwę albo nie rozumiem połowy tekstów, o których piszą albo tworzą, albo rzeczy, o których śpiewają. To jednak dla mnie tą sceną alternatywną zawsze była nisza taka muzyczna, czyli tam, gdzie jest małe sceny, zespoły, które są raczej nieznane, czyli coś, co prędzej znajdziesz na off-festiwalu niż, wiesz, na męskim graniu. O, w ten sposób bym poszła.
0: Tak, tu się z tobą zgodzę, bo ja ci powiem, jaka jest moja definicja alternatywnej muzyki.
1: Czekam na to, niech mi ktoś powie.
0: Więc tak, na muzykę alternatywną trafiasz zupełnie przypadkiem, tak? Bo nie jest nigdzie promowana w żadnych radiach, telewizjach, ani na żadnych YouTubach, więc to się dzieje zupełnie przypadkowo. Ta muzyka jest taka autentyczna, świeża, czysta, często bolesna, bo cię trafia tam głęboko, w twoje tam najczulsze struny. No i się zakochujesz w tej muzyce. No i słuchasz w kółko. A potem cierpisz, bo inni nie podzielają miłości w masie do tej twojej wybranki. I ja to tak postrzegam. No bo jak ty powiedziałaś, na przykład, wiesz, Manam Ciechowski, no to szczerze, świetna muzyka, ale dla mnie to był wtedy w tych latach mainstream, tak? No bo oni byli wszędzie, na jakichś festiwalach, w Opolach i tak dalej.
1: Kurde, zobacz. Masz rację.
0: I wiesz, z jednej strony wydawałoby się, że mamy tyle tych właśnie YouTube'ów, innych mediów społecznościowych, gdzie możemy jakby sobie polecać taką muzykę, a jednak jest dużo ciężej, żeby taka muzyka się przebiła. I wtedy, kiedy nie było tych wszystkich narzędzi, po prostu w mainstreamie była w większości dobra muzyka. A teraz słuchaj, no tak sama zresztą wiesz, jest generalnie w tych zetkach i w tych innych radiach takich głównych jest taka papka. No ja się dla ciebie dzisiaj bardzo poświęciłam, słuchaj, bo ja sobie dzisiaj odpaliłam listę przebojów Radia Z.
1: I to tak wygadasz.
0: Tak. No było to dosyć bolesne i sprawdziłam sobie, wiesz, jacy są tam polscy artyści w tej pierwszej dziesiątce.
1: I co tam jest?
0: No i była Margaret.
1: Okej, okay. Margaret fajna, lubię.
0: Z jedną piosenką, ale powiem ci, że ja sobie puściłam tą piosenkę i zero uczuć we mnie, nie? Już nawet nie pamiętam, jaki był tytuł tej piosenki, ani o co tam chodziło. Akurat ta to raczej nieudana, muszę powiedzieć. No i była Doda.
1: Aha.
0: Też.
1: No i... Ona teraz chyba robi comeback, tak mi się wydaje. Na TikToku jest teraz bardzo popularna.
0: Tak. No tam oczywiście już są miliony odsłon tej piosenki. Czekajcie, Margaret to było niespokojne morze. No to w sumie jestem z Trójmiasta, to powinnam jakoś to zapamiętać. Ale generalnie nic. No dla mnie ta piosenka była jak z jakiegoś generatora po prostu wypuszczona. Ale taka, wiesz, w tle spoko, nie? Po prostu możesz sobie spokojnie przy niej pracować, prowadzić samochód, no bo nic cię w niej nie poderwie, nie? Tutaj Doda ma ten swój hit Melodia Ta. No i tam się oczywiście no, zachwycają w tych komentarzach. No ale tutaj właśnie nawet wam przeczytam ten jeden komentarz. Tutaj jakiś Marcinka napisał: muszę przyznać, że jest to pierwszy utwór Dody, który przyprawił mnie o ciarki. Mnie nie. Jadąc autem mimowolnie przyspieszyłem. No to chyba powinni zabronić tej piosenki. I teraz słuchaj najlepsze. W teledysku jest trochę nawiązanie do Madonny, Kylie Minogue, ale to dobrze. I to jest właśnie, myślę, wiesz, taka wskazówka, nie? Że te utwory po prostu się tworzy z jakichś tam kalek, się po prostu zlepia, żeby to po prostu się sprzedało jakimś tam po prostu już ogranym patentem.
1: Okay.
0: No i było jeszcze dwóch panów, Grzegorz Chyży, Kochanie to ja.
1: A tak, Chyży jest tak, bo od dawna już bardzo popularny na playlistach polskich.
0: Tak.
1: Ale no, głos ma piękny.
0: No co z tego, co z tego. Takie, jeszcze był Michał Szczygieł, Adrenalina. Tutaj akurat jeszcze mój syn mnie przyłapał na słuchaniu tej piosenki. I komentarz jego taki, który mogę zacytować, to słaby. I jeszcze jedną rzecz mój syn powiedział, przypomina mi takiego jednego typa, którego już kiedyś słuchałaś. Czyli widzisz, nawet takie dziecko 11-letnie już łapie to, że to są po prostu jakieś formaty. Mhm. I to jest ten problem.
1: Ja też tutaj chciałabym od razu zaznaczyć swoją pozycję, bo to myślę, że jest ważne. Ja ogólnie jestem bardzo otwarta na wszystkie rodzaje muzyczne i ja też słucham Radia Z. Może to cię zaboli, ale czasami naprawdę zdarza mi się rano jadąc do pracy odpalić sobie. Zwłaszcza uwielbiam to, że co 15 minut przerywają muzykę wiadomościami non-stop. Wiesz, to była ironia. Natomiast wiesz co, ja kiedyś miałam takie uczucie, że muzyka popowa to jest wszystko jedno, kopiuj, wklej, to samo i tak dalej, ale dzisiaj mam do tego zupełnie inne podejście. Mianowicie jest bardzo dużo wokalistów, którzy są bardzo dobrymi technikami, którzy na przykład nie potrafią sami pisać numerów i oni, żeby zaistnieć, potrzebują, wiesz, dużej produkcji i po prostu jechania na patentach muzycznych. I oni się w tym odnajdują. I dla mnie to jest jak najbardziej spoko. Jest też bardzo dużo ludzi, którzy się świetnie bawią do muzyki popowej. Ja sama tańczę, wiesz, do różnych rzeczy totalnie, bo ja potrafię iść i na koncert elektro, i na koncert house, i na koncert, gdzie, wiesz, grają DJ sety i tak dalej. I wiesz, ze sceny lecą płomienie, para. Ja to ostatnio okazało się bardzo lubię. Mam już 30 lat prawie i się po prostu świetnie do tego chilluję. Ale jak chcę popłakać, albo się powzruszać, albo mieć jakieś większe przemyślenia, to właśnie sięgam do tej alternatywy. Faktycznie w popie raczej tego nie znajdę, chyba że ktoś naprawdę bardzo, bardzo pięknie ujmie mnie za serce swoim wykonaniem jakiejś piosenki, jakiejś. Wiesz, jak wyszła Billie Eilish na przykład, ta jej pierwsza płyta, to ja ją puszczałam on repeat, jakby w kółko, w kółko, w kółko. I myślę, że bardzo dużo ludzi na całym świecie dokładnie tak samo poczuli tą jej muzykę i gdyby nie to, że ona się stała taka popularna, to prawdopodobnie nigdy bym na nią nie trafiła. Także tutaj taki soft pop bardzo, bardzo do mnie trafia na przykład, nie? I tak jak rozmawiamy o tych playlistach i o tych wykonawcach, którzy się na tych playlistach znajdują, to są za tymi postaciami popowymi, czy w ogóle tymi, no nie wiem, tak to mogę nazwać trochę gwiazdami takimi polskiej sceny tej mainstreamowej, tam stoją za tymi piosenkami, za tymi pseudonimami artystycznymi bardzo fajni ludzie, którzy, wiesz, mają olej w głowie, wiedzą, co robią. Bardzo często to są świadome decyzje, że oni wykonują takie produkcje, a nie żadne inne. I no, prawdą jest, że jest bardzo dużo ludzi, do których taka muzyka totalnie trafia.
0: Słuchaj, ja cię zadziwię, bo ja uważam, że w każdym gatunku są dobre numery. Słuchaj, ja nawet w disco polo czasami znajduję jakieś fajne kawałki. Także to nie jest tak, że ja, wiesz, odcinam się od popu. Tak samo jak ty. No po prostu w każdym gatunku można coś fajnego zrobić. No ale wiadomo,
1: wiesz, że... Nawet zrobienie takiego popowego hita to nie jest prosta sprawa. Ja kiedyś próbowałam podejrzeć, jak się coś takiego robi i powiem ci, że no dla mnie to... Nawet jeżeli się korzysta z jakichś szablonów, bo wiadomo, 3/4 piosenek, które się słucha, to jest struktura A, B, A, C, B, A. W sensie trochę chyba pokręciłam, no ale chodzi o to, że zwrotka, refren, zwrotka, refren, bridge, refren, refren. O, taka struktura. Więc jakby ja to wszystko rozumiem, ale równocześnie naprawdę nieraz w tych popowych numerach jestem w stanie wyłapać sobie jakiś tak zwany hook, który bardzo mi się spodoba. A to gitarka sobie tam w kółko gra ten sam motyw, a to, wiesz, jakieś pianinko tam się pojawi, a to jakieś brzmienie. Także No jasne, pewnie na co dzień bym sobie tego nie włączyła, ale jak ktoś gdzieś w radiu leci piosenka właśnie takiego chyżego, to znam tekst, bo już go słyszałam tyle razy, że wiesz, że zanudzę, nie?
0: No. Tutaj mi się o małym rozumku zapytuje się, to co, muzyka alternatywna to taka, która się nie przebija do mainstreamu? No to jakby...
1: No właśnie, wiesz co, to miałam całkiem fajną rozmowę, nie pamiętam z kim ja miałam tą rozmowę ostatnio, ale z kimś na ten temat rozmawiałam, że czy my powinniśmy tak naprawdę się gniewać na to, że muzyka alternatywna, która jest fajna, trafia do mainstreamu. I trochę mnie to zbiło z tropu, bo właśnie miałam takie podejście myśleniem, że a jak już jest, jak to trafia do mainstreamu, to przestaje być alternatywa, no nie? Tak jak właśnie zaczęłam tą rozmowę i cały ten mój w zasadzie tok naprowadzania tej rozmowy w zasadzie wyszedł z tego, że powiedziałam, tak, niby playlista alternatywna Polska, ale w sumie to jest mainstream. I trochę mi to otworzyło głowę, jak to usłyszałam, ten komentarz, no bo tak naprawdę na koniec dnia każdy artysta, nawet ten najbardziej alternatywny, wiesz, ma potrzebę zaistnienia w jakimś tam gronie. Ja grałam w kilku naprawdę alternatywnych składach. Uważam, że bo gram między innymi u Kasi Linz, kto nie zna, to bardzo serdecznie zachęcam i polecam do tego, żeby sprawdzić piosenki Kasi na YouTubie na przykład, czy gdzieś tam, co macie jakieś platformy streamingowe.
0: Tak, ja tutaj polecam zwłaszcza piosenkę Rób Tak Dalej, w którym wystąpiłaś jako performerka w teledysku. Aha. Zresztą bardzo dobrym, prawda, tak? Także oglądajcie koniecznie.
1: Prawda to, to była przepiękna noc w krakowskim... Teatrze Juliusza Słowackiego. Żeśmy spędzili całą noc na nagraniach. Jedna noc nagraniowa. Strasznie śmieszne było. Dużo improwizacji. Więc dla mnie na przykład muzyka Kasi jest alternatywną muzyką. Natomiast ja jej bardzo życzę, żeby ona wypłynęła na mainstream. Ale w takim sensie nie, że tam wiesz, że nagle zaczniemy jeździć na dzień, nie wiem, kotleta czy ziemniaka na jakiś festyn. Tylko żeby to była taka muzyka, którą właśnie biorą na wszystkie takie fajne festiwale, na które muzycy trafiają, nie? Czyli tam Open Air, Fest Festival, na przykład On Air w tym roku, bardzo fajny debiut festiwalowy, na przykład no Męskie Granie, tam już mieliśmy przyjemność grać, zresztą na Open Airze też. No wszystkie takie, wiesz, to są bardzo fajne sceny, tak? Bardzo fajne. I nie mówię nie.
0: Słuchaj, ja wszystkim alternatywnym artystom życzę, żeby się przebili do mainstreamu, ale wiesz, co się wtedy często dzieje po jakimś czasie?
1: Co się dzieje?
0: No niestety oni tą swoją alternatywność zatracają i te piosenki naprawdę...
1: Przykład.
0: Jak dla mnie, choćby twój, jeden też z twoich chyba ukochanych, to jest Ed Sheeran. No jak sobie porównasz, nie wiem, piosenkę Bad Habits, ten ostatni hicior, który zresztą bardzo lubię i też sobie lubię przy nim poszaleć, ale z tymi piosenkami sprzed 4-5 lat, no to jest zupełnie co innego. Ale mam inny przykład, który bardzo mnie zabolał. Nie wiem, czy znasz Hoziera?
1: Znam, bardzo znam.
0: No właśnie, nie wiem, czy słyszałeś jego tutaj ostatni wyczyn, który zrobił w ogóle z Meduzą, to są jacyś włoscy producenci muzyki elektronicznej, Tell It To My Heart, no i faktycznie złamało mi to serce.
1: Ale to jest cover? Tell It To My Heart.
0: Nie, to jest coś nowego, ale to w ogóle nie jest... To
1: muszę to zbadać, nie słyszałam tego.
0: To jest on. I wiesz, i takich przykładów mam kilka. No i ja wtedy mówię, no porzucam trochę takich artystów, nie? Bo...
1: Dobra, to ja teraz, wiesz, co zrobię? To ja teraz ci zrewolucjonizuję myśl totalnie.
0: Dawaj.
1: Jesteś gotowa?
0: No, okay. Tak, jestem, no.
1: Bo pomyśl sobie tak. To nie jest Hozier, bo ty go tak nie postrzegasz?
0: Aha.
1: Czy to nie jest Hozier, bo nie wiem, bo faktycznie zarzucił, nie wiem, alternatywę, czy tam akustik, te wszystkie takie rewiry organiczne i po prostu poszedł w elektronikę, bo dla mnie na przykład wyznacznikiem takiej, czy można przeklinać w tym?
0: O tak, my tu bardzo dużo przeklinamy, dobra. Proszę bardzo.
1: Okej, świetnie, no to takiej zajebistości artysty jest to, że artysta się rozwija, nie? I dla mnie jest człowiek artystą, twórca, który nie boi się próbować nowych rzeczy i szuka siebie, żeby się wyrażać w nowych formach. I dla mnie totalnie, ja nie jestem w ogóle, nie mam nigdy za złe artyście za to, że szuka w nowym kierunku siebie, bo jak mi zaproponowali na przykład, wiesz, ja jestem mocno organiczna i bardzo lubię gitarę i ja na koniec dnia najczęściej ląduję z gitarą na kolanach i takie są moje koncerty, dosyć klimatyczne, wiesz, takie właśnie akustyczne sety w małych aranżacjach. Natomiast jak miałam okazję Kasia, iść i śpiewać do elektroniki, złotych. To w ogóle się nie zastanawiałam.
2: Mówię, tak, was idę w to, słucha, dziewczyny.
1: Chcę zobaczyć, pozdrawiam czy to jest serdecznie. Dla mnie. Bardzo mi się to podobało i wiesz co, no może nie nagrałabym płyty podpisując Suzia, no nie? Mhm. Takiej elektronicznej, stricte takiej, jak mówię elektronika, to mam na myśli... Oj, poczekaj, chyba wyłączyłam. A nie, nie
0: włączyłam. Musiałabyś sobie jakieś nowe pseudonie wymyślić, nie wiem, Zuzix na przykład.
1: Na przykład, Zixa, tak, Zuzixa. Zuzixa, no. Ale to wiesz, to taką EDM bym pewnie nagrała i bardzo chętnie, i nie ma problemu, ale... No wiesz, ja lubię, jak artyści szukają. Mnie to nie boli. Pewnie na koniec dnia wracałabym, tak jak mówisz, do tych płyt pierwszych, z którymi się utożsamiam bardziej, ale no wiesz, no jak chcę próbować się rozwijać w czymś nowym, to why not?
0: No pewnie masz rację, to pewnie właśnie kwestia, że ja już się tak, wiesz, za bardzo jestem związana i ja po prostu nie potrafię w tej relacji pójść dalej gdzieś indziej i się czuję trochę zdradzona.
1: Bo z drugiej strony zobacz, gdyby taki Hozier wydał, nie wiem, szóstą płytę na to samo kopyto, to byś zaczęła z kolei słuchać tej płyty i myślała, no dobra, to już słyszałam, to już coś no takiego było to podobne, wiesz o co chodzi? Mhm. I to też tak nie jest odkrywcze w żaden sposób. Ja pamiętam, że przeżyłam tą rewelację, jak Natalia Przybysz wydała pierwszą płytę Miód, to byłam absolutnie zakochana w tej płycie. Potem nagle wszyscy artyści zaczęli robić płyty w tym samym stylu takiego polskiego country. I potem nagle Natalia Przybysz wydaje tam kolejną płytę, tam gdzie był ten ciepły wiatr i jeszcze następną, tą teraz najnowszą taką. Mhm. Jak się nazywa ta nasza?
0: Gdzie jest Zew, ale jak to płyta się nazywa, to...
1: A, no to, ale wiesz, o którą chodzi.
0: Tak, tak.
1: Na tej płycie, jak przesłuchałam ją raz, usłyszałam takie, no dobra, zrobiła taki pop lata 90. Polska, nie? I stwierdziłam, do niczego. Po czym miałam takie, no nie no, kurde, no... No ale jakby zrobiła trzecią płytę tak w tym samym country stylu, co już teraz wszyscy robią, no to w sumie czy bym się tak cieszyła? No nie wiem. I wróciłam do tej płyty najnowszej i myślę sobie, dobra, okej, okay, dam jej drugą szansę. I się przekonałam i wtedy zrozumiałam, że kurczę, coś w tym jest, coś jednak w tym jest. No.
0: Słuchaj, to może pogadajmy o tych sposobach przebicia się do mainstreamu. No bo tutaj na przykład, nie wiem, Dawid Podsiadło, tak, tutaj przetestował jakieś te programy takie, wiesz, The Voice of Poland i te inne Must Beat the Music. Myślałaś o startowaniu tam do takich idoli?
1: Kurde, ja gdzieś byłam na takim przesłuchaniu i to jest traumatyczna historia dla mnie.
0: Opowiedz nam o tym, wygadaj się.
1: Żeby było zabawniej, to ta trauma jest w zupełnie innym miejscu niż się może wydawać na pierwszy rzut, bo... Wyobraź sobie, nie wiedziałam, że te programy tak działają, ale wyobraź sobie, że jest coś takiego, że możesz się do takich programów w różny sposób zgłosić. Możesz się zgłosić normalnie przychodząc na przesłuchania w dniu, kiedy oni wyrzucają ci termin, że jest przesłuchanie i... Poczekaj chwilę. Jednak już nic, przepraszam, już jestem. Tutaj do pokoju mi ktoś wszedł i musiałam zareagować na hasło. Dobra, więc przesłuchania odbywają się tak, że można iść na przesłuchanie po prostu z listy, z ogłoszenia tego i tego dnia, mamy przesłuchania, można przyjść i wtedy przychodzi masa ludzi, ale jest coś takiego jak skautowie i to są osoby, które dla tych różnych programów telewizyjnych wyszukują sobie artystów różnej maści i bezpośrednio do nich się zgłaszają, mówiąc, ej, chodź, przyjdź na przesłuchania, zapraszamy cię tego i tego dnia na konkretną godzinę w ogóle, wiesz, do konkretnej sali. I do mnie ktoś taki się zgłosił z Mam Talent, z tego co pamiętam. Z X Factor albo z Mam Talent. No, jeden z tych dwóch programów. I ja byłam w strasznym szoku, mówię, ale jak to? Jak to się dzieje, że ty do mnie piszesz tak po prostu, taka jakaś pani menadżer z telewizji od producenta mnie tu zaprasza, przecież to tak nie może być, to jest nieprawilne. A ona mówi, no że no co to, no przecież to właśnie tak działa, że my tutaj zapraszamy. I wtedy zrozumiałam, że oni też muszą mieć jakiś tam backup prawdopodobnie, żeby mieć jakieś takie gwiazdki, powiedzmy, które będą bardziej sprawdzone przed telewizją. No tak sobie to wyobrażam, no bo...
0: A może po prostu jakieś wiesz, dobre uczucia nimi kierują i po prostu, wiesz...
1: Nie. Myślę, że to jest raczej scouting, wiesz, pod te nagrywki. Okay. No w każdym razie dostałam takie zaproszenie. Poszłam na to przesłuchanie w Warszawie. W ogóle byłam totalnie zestresowana, bo ja... No dobra, to jest długi temat, ale okej. Poszłam na to przesłuchanie. Było tam mnóstwo dzieci... W ogóle wszystkie takie utalentowane, wszystkie tak pięknie śpiewały, grały na tych ukulelach, gitarach, pianinkach, w ogóle wszystkim. No cud miód, po prostu totalnie by się zakochała we wszystkich tych dzieciach, które tam były. Ja się taka czułam wtedy, pamiętam, że już byłam dorosła, bo miałam chyba, nie wiem, z 21 lat, czy 22 lata i sobie tak popatrzyłam na siebie wśród tych wszystkich nastolatków i tych małych dzieci, myślę, co ja to kurde robię? No ale jak już tu jestem, to dobra, to daję z siebie wszystko, idę. Wchodzę na te przesłuchania, do takiej komisji, która jest jeszcze nie kamerowa, tylko wiesz, w zamkniętej sali. Tam siedzi przy długim stole 4 czy 5 osób, zadają ci różne pytania, patrzą na ten formularz, który wypełniasz, dają ci do zrozumienia, że jeżeli w tym formularzu było za mało historii do telewizji, to żebyś coś sobie jeszcze pod to wymyślał na pewne zaproszenie, w ogóle cudowna rozmowa. No i to jak sobie śpiewasz i przerywają ci tak mniej więcej po 20 sekundach i mówią, dobra, no to odezwiemy się, nie? I myślisz sobie, dobra, no to jak się odezwiecie, to at least I tried, nie? I wychodzę stamtąd i słuchaj, dzwoni do mnie następnego dnia ta dziewczyna, która mnie tam zaprosiła na te przesłuchania i mówi, no fajnie, Zuzia, to ten, to byśmy ciebie zaprosili właśnie na te castingi przed tą telewizyjną ekipą, wiesz, jury. Mhm. I myślę sobie, wow, Boże, udało mi się, to już jest ten wielki świat, idę, będę sławna, nie? Bo myślę sobie, że nawet jak się nie dostanę nigdzie dalej, to przynajmniej mnie pokażą w telewizji. To jest zawsze coś. No i dostałam zaproszenie na termin, w którym to terminie tego samego dnia miałam grać swój własny autorski koncert w Warszawie. Aha. No i to był cios w serce, bo próbowałam do nich, wiesz, wydzwonić, że ej, a może byśmy to jakoś przełożyli. A jeszcze w ogóle cały szkobu polegał na tym, że to przesłuchanie, te nagrywki były w Krakowie. Więc wiesz, no rozstrzał, bo albo jadę do Krakowa na przesłuchanie telewizyjne i nigdy nie wiadomo, czy się dostanę, czy nie dostanę, albo zostaję w Warszawie i gram swój własny autorski koncert. No i jakby dla mnie rachunek był tutaj prosty, mam swój własny koncert, to jest Warszawa, tutaj ludzie byli zaproszeni już z jakimś tam miesięcznym wyprzedzeniem, no to zostaję i gram koncert w Warszawie. I słuchaj, zadzwoniłam do tej babki, mówię dziękuję za zaproszenie, ale słuchajcie, no ponieważ się nie da nic zrobić z tymi recallami, z tymi terminami, no to ja zostaję w Warszawie i gram koncert. I ona mówi, och, jaka szkoda, jakbyś zmieniła zdanie, to daj znać, nie? Mhm. Tylko mówi, najpóźniej daj znać do nocy przed tym dniem nagrywania. Mówię, dobra, okej, w kontakcie. Mhm. No i słuchaj, jest ten dzień tego koncertu w Warszawie. I ja po prostu w tamtym czasie mieszkałam w Milanówku, więc siadam do kolejki w UKD. To jest taka warszawska kolej dojazdowa między tymi dwoma miastami, dla tych, co nie wiedzą. Jestem z tą gitarą, wiesz, z tym ukulelem, z tym plecakiem w ogóle sprzętu. Jadę na ten koncert do centrum Warszawy. Dojechałam na miejsce i mi babka mówi, no sorry Zuzia, ale wiesz co, będzie padać dzisiaj, a ponieważ to miał być na patio, to jednak go nie robimy, no bo nie ma, wiesz, zadaszenia i po prostu nie mamy tego jak wykonać i pewnie nikt nie przyjdzie, nie? I w ogóle odwołali mi to typu w momencie, jak tam przyjechałam i mówię, nie, no to się nie dzieje, nie?
0: To jest godzina 11,
1: to jest właśnie życie, jest godzina 11, stoję w Warszawie, wiesz, z zapowiedzią, że deszcz ma spaść za tam, nie wiem, pół godziny a przesłuchanie zaczęło się, moje wejście zaczęło się 30 minut wcześniej w Krakowie. I oczywiście nie muszę ci mówić, że tego dnia żadna kropla deszczu nie spadła, więc nie dość, że ani nie poszłam na ten recall, ani nie miałam tego koncertu. Znajomi do mnie pisali, czy ja gram, czy nie gram, no bo w sumie to deszcz nie pada, więc czemu nie mieliby tego nie zrobić? No nie, no po prostu. I wtedy zrozumiałam, że chyba to nie dla mnie i chyba po prostu było meant to be, żebym tam nie jechała z jakiejś przyczyny.
0: Nie, ja bym to inaczej odczytała. Wiesz, no super się zachowałaś tak lojalnie wobec przyjaciół i fanów, ale myślę, że oni by zrozumieli mimo wszystko, jakbyś przełożyła ten koncert w imię właśnie takiej szansy, wiesz, na taki no większą karierę, większy rozgłos, nie?
1: Daj spokój. Ciężko mi na sercu do dzisiaj. Jakoś tak nie udało mi się uwierzyć w siebie chyba na tyle, żeby dać sobie tą szansę i trochę sobie pluję w brodę, bo może jest tak, jak ty mówisz, że może to wszechświat mi chciał powiedzieć, postaw na siebie, jedź tam, rób to, a ja po prostu przestraszyłam się i wycofałam i nie pojechałam, no i Może za karę dostałam właśnie to odwołanie koncertu.
0: Ale słuchaj, nic straconego, bo wyobraź sobie, że Dawid Podsiadło w pierwszej edycji X Factora odpadł już na drugim etapie eliminacji, a drugą edycję wygrał. Także wiesz, te X Factory i tam inne idole to cały czas na bieżąco tam chyba są prowadzone, więc uderzaj, uderzaj.
1: Właśnie koleżanka w pracy mi powiedziała, taką mam koleżankę, która teraz nową przyszła do pracy niedawno i ona powiedziała tak: wiesz Zuzia, ja mam taki dar, że ja tak czuję ludzi i wiesz, jak cię pierwszy raz zobaczyłam, tak sobie ciebie wyobraziłam na scenie The Voice of Poland. Ja mówię, nie no, co ty gadasz, mówisz no serio? Ona mówi, no serio, powinna się zgodzić. Ja mówię, skąd ty wiesz, że ja śpiałam? No nie wiem, w sumie to nie wiem, ale powinnaś iść.
0: Naprawdę nie wiedziała nic o tobie? Tak po prostu strzeliła?
1: Tak, strzeliła. Ja mówię, Boże, no to w takim razie chyba się zapiszę. I od razu zaczęłam sprawdzać. Myślę sobie, może to jest jakieś przeznaczenie, jakiś omen. Zaczęłam sprawdzać te przesłuchania, no niestety już jest po, więc zostaje mi przyszły rok. Okay.
0: No to słuchaj, w przyszłym roku kibicujemy ci całe nocne radio. Musisz się zgłosić. A jak nie, to my cię zgłosimy.
1: Ania, ale wiesz, co się tu dostanie? Pójdę do telewizji i będę mainstreamem.
0: Trudno. Taki mainstream to jest na tak, jak najbardziej.
1: No to może tak.
0: Tutaj muszę podziękować Kasi za donatecika. 30 zł pisze, że nas się tutaj bardzo dobrze słucha. Cieszę się, że wam się podoba. Ale tak czat faktycznie zamilkł, wiesz, tak słuchają, zasłuchani są strasznie.
1: No bo to była, wiesz, mająca w napięciu historia. Wiesz, tak. Się zastanawiali, do czego będę zmierzać, a tu proszę.
0: Tak.
1: Ale no, a propos Dawida, to jest w ogóle strasznie śmieszne, bo pamiętam, że jak on wygrał ten Mam Talent finalnie, to był chyba Mam Talent. Swoją drogą, nie wiem czy wiesz, ale też na ten Mam Talent, kiedy Dawid szedł, to wydaje mi się, że w tej samej edycji startował dzisiaj już dobrze znany Ralf Kamiński. Mm-hmm. I gdyby nie to, że Ralf Kamiński odpadł, moim zdaniem to Dawid Podsiadło ma karierę dzięki temu, że Ralf odpadł. Mm-hmm. Więc podziękujmy Ralfowi, że odpadł. Brawo Ralf, że poczekałeś trochę dłużej.
0: No, tutaj właśnie jak coś szukałam o tej scenie alternatywnej w Polsce, to mi właśnie wyskoczyło Ralf Kamiński, Daria Zawiałow, Kwiat Jabłoni, no i Dawid Podsiadło. No
1: ja już i z tych właśnie czterech artystów, które wymieniłaś, to dla mnie już na przykład Dawid Podsiadło to jest mainstream i pop, tak. W ogóle muzyka popowa, a Daria Zawiałow, no to też taki pop rock, nie? No. Raczej.
0: Jestem straszna, wiesz, na początku Dawida tam te pierwsze płyty, dwie, to tam strasznie katowałam i strasznie byłam podjara na nim, ale jak on już się zrobił taki mega popularny, to pamiętam, byliśmy na openerze, na jego koncercie i wiesz, i też on tak powiem ci, że no w moim mniemaniu ten kontakt z publicznością to tak jest taki dziwny, no ale nie wiem, tak
1: co?
0: Poczułam. No.
1: Naprawdę
0: no.
1: Masz takie wrażenie?
0: Tak.
1: Jezu, ale ludzie go kochają, że on jest taki, jak to, nie wiem jak to na polski przełożyć, ale po angielsku jest takie słowo quirky, quirky.
0: Aha, czyli to jest fajne, tak?
1: Jedno z takie śmieszne, no że on jest taki właśnie taki trochę niewygodny, taki trochę, że niby coś mówi i tak się wstydzi, ale jakby ludzie to uwielbiają. Ale wiesz, że on taki jest w realu, on właśnie taki jest. Taki słodki chłopak, kurde, taki właśnie.

0: wzięli tego Dawida Podsiadło do jury po tym, jak on już wygrał ten wielki finał X Factor, tak? Bo on chyba wygrał, czy nie?
1: Tak, wygrał.
0: Wygrał. I oni go tam wzięli. I ja w ogóle wtedy nie miałam pojęcia, kim jest ten człowiek w ogóle, wiesz, typu siedzi jakiś w loczkach, koleś w ogóle, wiesz, młody, wygląda jak mój kolega ze studiów i oni tutaj go zapowiadają, że to takie odkrycie polskiej sceny, coś tam. Ja mówię, dobra, okej, ale ja tu mam występ, także spadać mi, ja się tu się muszę przygotować. I on do mnie podszedł po tym konkursie i on tam, pamiętam, że mieliśmy taką strasznie śmieszną wymianę zdań. On coś tam do mnie mówił, że fajne piosenki, że w ogóle, że powinnam, wiesz, jakby cisnąć w ten temat, że trzyma za mnie kciuki, a ja miałam takie, dobra, bo moi znajomi czekają, ja nie wiem, kim ty jesteś.
1: Zuzia olała Dawida Podsiadło. Brawo, Zuziu, naprawdę.
0: Boże, to tak było, no naprawdę, przysięgam, że tak było. Najlepsze jest to, że spotykamy się po latach w ogóle w jakichś tam, wiesz, sytuacjach na scenach z innymi zespołami. I ja mam takie, kurde, czy to nie jest ten sam chłopak, ten Dawid Podsiadło, czy to nie jest ten sam chłopak, który wtedy do mnie podszedł i był w tym jury i tak sobie myślę i tak to kminie, ale myślę sobie, nie, chyba nie. I on do mnie podchodzi i mówi, a my się znamy. A ja tak do niego patrzę, mówię, ale skąd? On mówi, no ja byłem w jury wtedy w tym właśnie Stage for You. A ja tak na niego patrzę i mówię, Boże, jak mi głupio.
1: Troszkę zmężniał. Ale czyli, no. Słuchaj, czyli masz znajomości, kurczę, Dawid Podsiadło jest twoim ziomalem.
0: No nie, to jest za mocne słowo. Znamy się, mam do niego bardzo duży szacunek i na dzisiaj jestem w ogóle ogromnym fanem jego. Jak już zrozumiałam, że on robi takie piękne piosenki, to się nie zastanawiałam, dwa razy słucham go i bardzo lubię Dawida Podsiadło, ale no nie mogę powiedzieć, że jesteśmy koleżankami, wiesz, o co chodzi.
1: No bardziej on się czuje twoim kolegą niż ty jego koleżanką, no to już udowodniłeś, że po prostu go olewasz.
0: Jezus, straszne. Wyszłam na złego człowieka. No,
1: a ja chyba mam coś takiego, że jak ktoś już widzę, że jest taki, wiesz, już się robi taką mega gwiazdą, to mi wtedy po prostu jakoś tak odpuszcza. Tak chyba mam z Dawidem właśnie, nie? Że po prostu mówię, a nie, to już jest za dużo ludzi, to trzeba jeszcze poszukać czegoś nowego.
0: Czyli ty z natury jesteś kotem po prostu.
1: No, chyba tak. Ale tutaj właśnie, wiesz sobie, jeszcze szukałam, kto tam co powygrywał. Ja na przykład bardzo lubię Krzysztofa Zalewskiego, bo mi się wydaje, to też taki właśnie bardzo fajny pop. I słuchaj, on też wygrał tutaj jakiś właśnie tam, jakiegoś Idola chyba on wygrał lata temu.
0: Tak, on w Idolu był, no, to prawda.
1: Wiecie, co on nagrał po tym Idolu w ramach tej wygranej? On miał taki delikatnie heavy metalowy zespół Zalew. Taką muzykę wtedy tworzył. No, byłam w ciężkim szoku. I tak jestem właśnie, no, ciekawa, wiesz, czy to też był po prostu jakiś kompromis, czy po prostu jakiś rozwój. No,
0: w sensie ten kierunek, w którym teraz jest, tak?
1: No.
0: No to jest ciekawe pytanie. To trzeba by go zaprosić. Musisz go zaprosić i zapytać, jak to było.
1: To zobaczymy. No, także tutaj...
0: Ale w sumie z takiego ciężkiego metalu do rocka... O Boże, teraz chyba skrzywdzę wszystkich metalowców, ale to chyba nie jest jakoś tak bardzo daleko, co? Jak masz tą gitarę elektryczną, to już tak jakoś tak leci, nie?
1: No, nie wiem. No słuchajcie, tutaj mamy trochę takich wielbicieli heavy metalu, także zadzwońcie i powiedzcie, jak to jest.
0: Dzwońcie, piszcie, bo ja muszę wiedzieć.
1: No i w ogóle chciałam ci podziękować, że właśnie teraz się udało tą rozmowę przeprowadzić, bo się spotykamy w bardzo wyjątkowym czasie, bo już za tydzień, 20 września, nastąpi premiera nowego singla, Zuzi, pod tytułem Miejsca. Co to będzie za piosenka?
0: To będzie taka piosenka. W zasadzie to, wiesz co, kiedyś na Instagramie to ja nawet wrzuciłam fragment tej piosenki z Białego Stoku. Z Białego Stoku? Czy to było Bielsko-Biała? O Jezus, ale teraz nie pamiętam. Jedno z tych dwóch miast. W każdym razie kawałek tej piosenki wsadziłam i to jest taka piosenka, która... Wiesz co, pamiętasz, jak który to był rok? 2018, jak były te pierwsze czarne marsze, co kobiety wychodziły na ulicę i walczyć o prawa kobiet?
1: Chyba 19, a może 18, no już nie pamiętam.
0: Chodzi mi po głowie, że to mógł być właśnie 19 albo 18, jeden z tych dwóch roków. Pamiętam, że no ja jestem generalnie, wiesz, taka proaktywna, więc jak są te masze, to wychodzę i też tam

0: się udzielam swoim żeńskim głosem.
1: Parasolką swoją.
0: Tak, dokładnie moją parasolką. I pamiętam, że wróciłam do domu po jednym z takich właśnie protestów, gdzie naprawdę ja z moimi koleżankami byliśmy bardzo poruszone całą tą sytuacją. I no w ogóle, jak wiesz, jak się zaczynają tematy prawa człowieka, no to są trudne tematy.
1: A
0: Usiadłam.
1: prawa kobiet jeszcze trudniejsze, co nie?
0: No właśnie. No ale nie chciałam, wiesz, nie chciałam tutaj mówić, że prawa kobiet się różnią od człowieka, bo w sumie nie
1: No, a
0: chciałam.
1: jednak wychodzi na to, że tak.
0: No w sumie masz rację, niestety w Polsce to czuć bardzo, bardzo wyraźnie. Więc ja sobie tak usiadłam na tyłeczku w domu i no to była jedna z tych sytuacji, że po prostu byłam pod wpływem silnych emocji, jakichś przemyśleń, wzruszenia takiego, że takie poruszenie w Polsce nastąpiło. Usiadłam i napisałam tekst, który w pierwszej kolejności miał być takim protest songiem, trochę żeby skomentować to, jak bardzo zachodzą nam za skórę, wiesz, ludzie, którzy nie powinni się w ogóle, za przeproszeniem, wpierdalać w tematy, które ich nie dotyczą bezpośrednio, zwłaszcza jeżeli są białym mężczyzną między 40 a 60 rokiem życia i siedzą w polityce. I napisałam taki tekst, który, no nie wiedziałam, co z nim zrobić. Dla mnie to był taki bardziej wiersz. I ten tekst najpierw zaczęłam pisać właśnie pod kątem kobiet i tego, jak się czuję, że nam zaglądają po prostu, wiesz, praktycznie za skórę. I o tym, że, no, że trudno jest żyć w Polsce. No, to może nie wybrzmiewa tak jakoś bezpośrednio z tego tekstu, ale no, jak posłuchacie, to będziecie trochę większy mieli tego obraz. Natomiast jak już go napisałam, to sobie tak pomyślałam, że w sumie to jest taka piosenka, która dotyczy wszystkich mniejszości na całym świecie, że jak bardzo byśmy się nie starali, wiesz, pokazywać, że tu jesteśmy, że mamy prawo być człowiekiem i być traktowani po ludzku, po prostu z godnością, bez względu na to, jaki mamy, nie wiem, kolor skóry, jaką mamy płeć, jakie mamy wierzenia religijne, jakie mamy preferencje seksualne. Jakby każdy z nas zasługuje na to, żeby być szanowanym i żeby mieć prawo do swoich praw i do samostanowienia o sobie. I zrozumiałam, że ta piosenka jest właśnie o tym, że tam w refrenie ja śpiewam: tu nie ma miejsca dla takich jak my. Głównie wokół tych słów się obraca ten refren. I to ma być komentarz do tego, jak jest teraz, a jednym z naj a najważniejszym, że tak powiem, zwrotem tak naprawdę do odbiorcy, który nastąpi w tej piosence, to będzie bridge, czyli taka w zasadzie nawet nie tyle bridge, co outro, bo początkowo to był bridge, ale zrobiliśmy z tego outro piosenki, gdzie mówię o tym, że chcę tej zmiany i że mam zamiar o nią zawalczyć. I o tym będzie ta piosenka dokładnie.
1: Najlepsze jest z piosenkami, że wiesz, artysta pisze sobie ją a propos czegoś, a propos jakiejś sytuacji, a potem każdy i tak sobie ją tam na swoją modłę odczytuje. A jeszcze najlepiej jest, jak potem się jakieś zadzieją, jakieś sytuacje, czy jakieś tam, nie wiem, geopolityczne, czy jakiekolwiek inne, i ona nabiera jeszcze zupełnie innego znaczenia.
0: To
1: Także już
0: prawda.
1: się nie możemy doczekać. Będziemy słuchać. Tutaj Anna Lew pisze, że Zuzia.
0: Anna Lew? To jest
1: Tak.
0: moja mama.
1: A,
0: Pozdrawiam mamę.
1: to pozdrawiamy mamę. Wow, super. I to ci przeczytam, co mama napisała, bo jak mama napisała, to trzeba przeczytać. Jedni spełniają się, bo tworzą, a inni spełniają się, bo stają na pudle. Zadaj sobie pytanie, co sprawia, że się spełniasz? Nagrody są przy okazji. My i tak cię kochamy. I z nimi, i bez. Słuchaj, wiesz co, to się tak nostalgicznie zrobiło. Ja lubię, uwielbiam takie historie, wiesz, jak to się zaczęło. No już widzę, że masz wsparcie od rodziców, po prostu mega.
0: Tak, mama od zawsze.
1: Ale powiedz mi, to jak to się stało, że się stałaś dziewczyną z gitarą? Kiedy? Kto ci tą gitarę podarował? Czy nie wiem, czy się tam zakochałaś w jakimś
0: A
1: artyście?
0: znam odpowiedź na to pytanie. Aha, mam to w głowie. Moja siostra dostała gitarę, bo chodziliśmy do harcerstwa razem, należałyśmy, byliśmy druhnami. I moja siostra dostała gitarę, żeby móc śpiewać piosenki harcerskie z ognika harcerskiego po jakimś tam jednym z wyjazdów. I chyba też po jakimś żeglarstwie. Ona też była żeglarką, więc też te szanty uwielbiała. i dostała gitarę taką typową polską, chińską gitarę, polską, chińską, za 200 zł, wiesz, żeby sobie tam nauczyć się grać. I ta gitara zalegała w mieszkaniu, bo moja siostra po prostu przeszła w pewnym momencie taki, wiesz, silny wiek dojrzewania, było tam gimnazjum, liceum i ona zaczęła zapuszczać paznokcie, malować paznokcie, dbać o to, jak wygląda, no i jakby z tymi paznokciami nie było jak grać na gitarze za bardzo, rozumiesz. Okay. Więc gitara stała
1: są odłogiem. Rzeczy ważne i ważniejsze.
0: Dokładnie. I ja przejęłam tą gitarę, myślę sobie, dobra, no jak już leży, to spróbuję. Zawsze miałam dryg do instrumentów, bardzo lubiłam sobie tak plumkać na różnych instrumentach. Bardzo mnie do tego pociągało całe życie.
1: To ile miałaś lat wtedy, tak mniej więcej?
0: Wiesz co, 13 lat miałam wtedy. Mhm. 13 albo, no nie, 13 lat. I w zasadzie wzięłam ten ognik harcerski. Piękna to jest księga różnych pieśni, zwłaszcza dlatego, że jak znasz piosenkę, to tam zawsze obok tekstu są rozrysowane, jest tabulatura i można się nauczyć, jak łapać akordy. I ja po prostu patrząc na te rysunki akordów i wiedząc, jak to powinno brzmieć, nauczyłam się grać na gitarze. Jak złapałam pierwsze 3 chwyty, to napisałam pierwszą piosenkę. I jak napisałam pierwszą piosenkę, to stwierdziłam, że nie będę się już uczyć więcej innych piosenek, tylko będę pisać swoje piosenki. No i tak się zaczęło właśnie.
1: O, to było szybkie po prostu. Tak. Bardzo szybkie.
0: No wiesz, jak to jest. Burza hormonów, dzieciak 13-letni ma bardzo dużo do powiedzenia, bo wiadomo, że posjadał wszystkie rozumy świata, ja wam teraz pokażę, wiesz, mój punkt widzenia i tak. Oczywiście pierwsze zawody miłosne, pierwsze zakochania, no i jakoś to poszło. I
1: poszło. To ile tych piosenek już tam, wiesz, natworzyłaś, tak, bo tutaj ostatnio słuchałam jakiegoś podcastu twojego, to tam, ale to było z początku 2020 roku, to tam mówiłaś, że około 90, ale teraz to już chyba przebiłaś mocno setkę, pewnie, co?
0: Nie, to ja teraz to mam takich piosenek. Jeżeli mamy liczyć też te formy, co są na YouTubie, krótkie formy, no to myślę, że teraz mam około 220 piosenek spisanych. Takich od A do Z, wiesz, zakończonych, ale z tego no nie będę nagrywać wszystkich. To no, na pewno.
1: Ile to można by płyt nagrać, słuchaj? No poruszmy ten temat, co już trochę przed poruszyłyśmy tutaj. Jak to jest z tym wydawaniem płyt w Polsce? Jak to zrobić? I czy ty masz tutaj jakieś teraz, wiesz, no plany na to, czy jakieś realne możliwości, żeby to zrobić?
0: No i teraz wszyscy znajomi i znajomi, ale też ludzie, którzy gdzieś tam w internecie mnie śledzą, bardzo bałam się tego pytania, bo zawsze jak mi ono pada gdziekolwiek w social mediach, to udaję, że go nie przeczytałam.
1: Okay.
0: Bo ja tak piszę tę płytę od 2021 roku. Nie, kiedy wyszła pani X?
1: No 2020.
0: No to teoretycznie tak gadam od 2 lat już, że piszę, nie? Przy czym ja w zasadzie zawęziłam już przez te 2 lata listę piosenek, także to jest pierwszy wielki sukces. Drugi wielki sukces jest taki, że to nie jest tak, że ja nic nie robię, bo siedzę i faktycznie, wiesz co, dłubię nad tą płytą i wymyślam te aranżacje i strasznie się nad tym pocę i męczę i to jest dla mnie bardzo trudne, bo o ile pisanie piosenek przychodzi mi łatwo, to już cały proces ich aranżowania jest dla mnie po prostu horrorem jakimś, bo mam jakieś takie swoje patenty, po których lecę i nie potrafię z nich wyjść, to jest błędne koło. Zapisałam się w międzyczasie jeszcze na lekcję wokalu w ogóle, żeby być wreszcie zadowoloną ze swojego performance'u na tych płytach. Także Justyna Jarzębińska, pozdrawiam ciebie stąd.
1: No, że jesteś perfekcjonistką, do tego wiemy.
0: Teraz. Tak, to jest straszne, to jest tak męczące. I bardzo dużo ludzi na to cierpi, w ogóle artystów, wiesz, wszelkiej maści. To jest tak zniewalające, tylko w nie takim, że mnie to zniewala, ach, takie to piękne, tylko jakiego słowa szukam? Ubezwłasnowalniające?
1: Tak, to jest to, myślę, że szukam? Tak.
0: Mhm. Okay, czyli to jest takie...
1: Paraliżujące? Chyba nie.
0: Dobra, niech będzie, ale to chyba najlepiej oddaje. To jest takie po prostu paraliżujące, że ty masz takie wyobrażenie, że to będzie taki duży deal, wiesz, że to musi być takie po prostu, że to będzie przełomowe, nie? I ty tam możesz, po prostu każdy dźwięk jest idealny i to po prostu sprawia, że zamiast wydawać piosenki, które w zasadzie są fajne, są spoko, ludzie się do tego gibają i jest okej, to ty myślisz nad tym, co jeszcze można by zrobić, żeby były lepsze i nagle się okazuje, że ważność tych piosenek dla ciebie już mija, nie? jakby termin ważności, że one ci już przebrzmiały, tyle razy je zagrałaś, śpiewałaś, tekst ci spowszedniał, już jesteś w innym miejscu w życiu i już nie czujesz tych tekstów i nagle się okazuje, że połowa tych rzeczy to jest w ogóle do szuflady i jakby nie będziemy do tego wracać, nie?
1: No właśnie, jest, powinnaś mieć chyba bardziej na względzie mieć słuchaczy niż siebie i to, jak ty się czujesz z tym utworem. Ja ci przeczytam, słuchaj, jeden komentarz sprzed 8 lat, czyli to już, wiesz, epoka minęła, ale strasznie mi się spodoba, bo się dosyć mocno identyfikuję z tym komentarzem. Nie znam się na muzyce, nie umiem grać na żadnym instrumencie. Jestem pewna, że w dzieciństwie słoń nie tylko nadepnął mi na ucho, lecz je zmiażdżył. Nie jestem więc idealną osobą do oceniania muzyki. Dla mnie masz jednak tak piękną barwę głosu, że chcę się ciebie słuchać i słuchać. Bez przerwy. Żadnego piszczenia, silny, mocny głos, który sprawia, że po plecach przechodzą ciary.
0: O kurde. Naprawdę ten komentarz ma 8 lat?
1: Tak. Tak, także widzisz, nie musiałaś nic robić, nie musiałaś w ogóle iść na żadne te lekcje na wokalu, tylko trzeba nagrywać. Ale tutaj, wiesz co, jest jeszcze dalsza część tego komentarza, który cię chciałam zapytać, jak ty to postrzegasz. Do tego jesteś piękną dziewczyną, masz liczny uśmiech, no i na dodatek umiesz grać na gitarze. Ideał. Powodzenia. Słuchaj.
0: Gdzie to takie komentarze tam są? Ktoś płacił za to? Czy...
1: To był pierwszy lepszy komentarz z brzegu, naprawdę. Słuchaj, wiesz, bo jest coś takiego, ja nawet się sama na tym łapię, że jak śpiewa facet, to śpiewa facet, nie? Ale jak śpiewa kobieta, ją widzę, to sama nawet w głowie, o jak ładnie śpiewa, o jeszcze jaka jest śliczna. I w tych komentarzach często się też, wiesz, przewija właśnie komentarz co do urody. Czy ty, jak ty to postrzegasz? Czy to w ogóle, wiesz, jest ci to obojętne, czy jednak można powiedzieć, że to jest takie trochę jednak, no, ciągle takie przedmiotowe traktowanie kobiet, nie? Że ona, nieważne, że nie musi, nie tylko musi dobrze śpiewać, ale jeszcze dobrze by było, żeby właśnie super wyglądała i tak dalej. I że jest jednak taki nacisk na to, że wiesz, na ten aspekt wizualny.
0: Wiem o co ci chodzi. Słuchaj, ja też jestem niestety uformowana przez społeczeństwo patriarchalne.
1: Tak. Dziękuję. Obrzydliwe słowo, ale tak tu mamy.
0: Ale adekwatne, no niestety. I moje spojrzenie na kobiety i na mnie samą też jest niestety przez pryzmat takiego tłuczenia w głowę od najmłodszych lat, że dziewczynka to musi być taka ładna, wiesz, zadbana. Najlepiej to w ogóle uległa, a wiesz, ja byłam bardzo, bardzo długi czas zamykana w stereotypie dziewczyna z gitarą, a gdzie twój kapelusz? Musisz mieć kapelusz, bo każda dziewczyna z gitarą to Katie Melua, która ma kapelusz, siedzi na stoku siana, wiesz, Carla Bruni, wiesz, jakby to są te klimaty, nie? I o ile jest mi bardzo miło, że czytam takie komentarze, o tyle też, no, wiesz, wybrzmiewa i rezonuje we mnie, że it's a thing i trzeba się z tym mierzyć, bo faktycznie nawet jak ja patrzę na, jak odbieram muzykę, jak są dziewczyny, no to ciężej mi się słucha kobiet niż mężczyzn, może też, nie wiem czego to jest kwestia, może to jest kwestia tembru głosu, że mężczyźni po prostu z defaultu mają bardziej niski głos i te brzmienia basowe są takie bardziej przyjemne dla ucha, bo nic cię nie boli, właśnie tak jak w tym komentarzu było napisane, że zwykle boli, jak plaska za bardzo, wiesz, tam gdzieś nadepnie, dociśnie. No a u kobiet jest tak, że naprawdę musi mnie coś tak mega oczarować, żeby te głosy, żebym chciała, wiesz, długo ich słuchać, a jak jeszcze zobaczę, że jest ładna, to faktycznie mam takie, okej, dobra, jakby no tu jest pełen pakiet, to już wiem, dlaczego osiągnęła sukces, nie? I to jest okropne w ogóle, okropne tak. To jest. I mam trochę też beka we mnie gdzieś to, że myślę sobie, Boże, no mam za chwilę, za miesiąc 30 lat, nie mam jeszcze kariery, wiesz, żadnej w zasadzie takiej poważnej, muzycznej. Za chwilę będę się starzeć, będę mieć coraz większe zmarszczki na twarzy. Ludzie to będą widzieli. Jak nie wydam czegoś teraz, to po prostu już umarł w butach. Za 2 lata to już nie mam szans na nic, nie? I to jest straszne myślenie. To jest w ogóle... To jest masakra, ale to narzuca taką bardzo dużą presję w ogóle na laski, mam wrażenie. W ogóle na dziewczyny, wiesz, muzyczki. Bo nawet w tym świecie muzycznym to jest... Moim zdaniem silnie odczuwalne, że jest różnica między kobietą muzyk a mężczyzną muzykiem. Najlepszy przykład. Graliśmy Opole z Kasią Linz. Już nie pamiętam, w którym roku, ale jedno z tych Opol, żeśmy grali tam na scenie. I ja jestem, wiesz, ubrana jak na scenę, bardzo ładnie, wiesz, no, po kobiecemu. Mam makijaż, mam takie, wiesz, jakoś coś na kształt sukienki na sobie, buty na obcasie. Idę z gitarą i idę na scenę i techniczny do mnie, wiesz, rzuca komentarz pod tytułem, że tam, nie wiem, że będę żyrafą na scenie, tak? Że będę udawać, że gram, bo mam być tam po prostu ładnie wyglądać, nie? Jakiś taki coś w tym stylu. Już nie pamiętam, nie zacytuję, ale jakby to rezonuje. I to jest bardzo odczuwalne moim zdaniem na backstage'ach, że ty jesteś laską wśród takich zwłaszcza muzyków i technicznych z pokolenia naszych rodziców. Bo tego pokolenia mojego i trochę, wiesz, młodszego, to już może powiedzmy, że aż tak tego nie czuć między artystami, no ale jednak to jednak gdzieś tam jest. I to jak w ogóle odbiorcy postrzegają, jak wychodzi Shawn Mendes, to ty wiesz, że on będzie miał stadion, bo po prostu rynkiem muzycznym na całym świecie rządzą 13-letnie dziewczynki, które namawiają tatów i mamy na bilety, na koncerty i na merch. Jakby, sorry to say, tak jest po prostu na świecie. Jak wychodzi laska, to laska musi naprawdę dać siebie cały pakiet. Ona, to nie wystarczy, że ona siedzi, stoi z gitarą i gra na gitarze. Ona musi jeszcze tańczyć, grać na 7 instrumentach i najlepiej w ogóle, wiesz, mieć girls band.
1: No jeszcze lepiej, żeby była na wpół rozebrana.
0: Często tak. Często no. Tak. Więc to jest trudne. Trudno jest być dziewczyną w tym świecie muzycznym. Tak mi się wydaje. W ogóle... No tak, no przepraszam, przerwam ci.
1: Tutaj jeszcze na YouTubie znalazłam też twój taki podcast Jak zazdroszczę innym artystom i tam przytoczyłaś taką, nie wiem, to jest jakaś przypowieść czy jakaś prawidłowość, że wszyscy jesteśmy rakami i różnice między samicami raków a samcami raków, gdzie samice, gdy tam gotujesz te raki, ściągają wszystkie samice do dołu, żebyśmy się tutaj wszystkie ugotowały, a samce raków próbują znaleźć jakieś wyjście z sytuacji. A powiedz mi, jak to wygląda właśnie między artystkami a artystami z twojej perspektywy, z tego twojego wieloletniego już doświadczenia? Czy się tam wspieracie z innymi artystkami? No bo tak jak widziałam, to wydaje mi się, że tak, że tutaj sobie fajnie razem projekty różne robicie i chyba nie ma tam
0: no
1: większej zawiści.
0: Ja nie mogę powiedzieć nic złego na ludzi, którymi się otaczam. Uważam, że mam ogromne szczęście do ludzi, z którymi współpracuję. Natomiast byłam świadkiem różnych sytuacji i no, widziałam różne sytuacje w tej branży. No, nie będę tutaj palcem pokazywać ani żadnych, wiesz, nazwisk rzucać, ale różnie to bywa.
1: Ale tak jakbyś, wiesz, miała z tych wszystkich twoich doświadczeń jakąś statystykę wyciągnąć, jakieś takie, wiesz, uogólnienie, to kobiety, artystki powinny się innych kobiet, artystek bardziej bać niż tam faceci między sobą, czy tu nie ma reguły, to jest po prostu kwestia charakteru?
0: Nie wiem, czy bać to jest dobre słowo, bo ja w zasadzie... Nie, bać chyba nie. Nie, ale bardzo bym sobie życzyła tego dla siebie i dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla takich początkujących artystów, wiesz, którzy wchodzą do tego świata i bez względu już na to, czy to są kobiety, czy mężczyźni, bardzo bym im życzyła tego i trzymam kciuki, żeby mieli takie szczęście trafiać na ludzi, którzy ich będą wspierać. Wiesz co, ja się wywodzę też z trochę innego środowiska niż większość ludzi, których ja poznaję już w tej branży, bo ja nie mam ze sobą żadnej szkoły muzycznej i nie mam ze sobą akademii i trochę wchodziłam, ja to tak się śmieję, że trochę wchodziłam od backstage'u na tą scenę i miałam bardzo duże szczęście trafiać na ludzi, którzy czuli muzykę i teksty podobnie do mnie. Wiesz, myśmy się spotykali w takich gronach damsko-męskich, koedukacyjnych, przy okazji wieczorków, na przykład nie towarzyskich, tylko wieczorków artystycznych, tak to się mówi. Tutaj mogę, uchylam kapelusza rąbek do koleżanki Aleksandry Woźniak, która się zajmowała organizowaniem takich spotkań w Warszawie. I tam przychodzili artyści z różnych dziedzin, bo i muzycy, i songwriterzy, i pisarze, i poeci, i wiesz, kompozytorzy, i malarze. Jakby tam był ten...
1: Taka bohema.
0: Tak, taka bohema, dokładnie. I tam wszyscy mieli takie podejście: wow, to ty napisałeś taką piosenkę, ale super, a jak te akordy, jak wpadłeś na pomysł tych akordów, nie? Tam wszyscy siebie tak, no i znowu angielski mi się tu wkłada, endorse, oni się tak, wiesz, byli
1: Przytulali.
0: zainteresowani, tak, oni byli, byliśmy zainteresowani tym, jak ktoś wpadł na taki pomysł, dużo się spotykaliśmy, tak warsztatowo gadaliśmy o tym, a jak u was wygląda proces twórczy, a jak wy piszecie te piosenki, a jak wy macie takie pomysły, a skąd wy bierzecie takie pomysły, a jak to jest u was z tą inspiracją. Tutaj się ludzie bardzo nakręcali i jak jedna osoba z tego świata, wiesz, jak się zaprzyjaźniliśmy, to ktoś tam organizował sobie koncercik gdzieś w jakiejś knajpie, to bardzo często się prosiło o support po koleżeńsku tej drugiej osoby z towarzystwa, żeby zagrała, żeby tam, wiesz, więcej ludzi mogło przyjść i posłuchać. I no, to cudowny był to czas, nie zapomnę go nigdy. Ci artyści do dzisiaj na tej scenie się obracają i ja się tego nauczyłam, wchodząc na scenę muzyczną, że to tak będzie wyglądać właśnie, nie? No ale wiadomo, wchodzisz na wyższe progi, tak jak wszędzie, no, gdzieś tam się pojawia się jakieś różne rozgrywki w zależności od tego, z kim się lubisz, a z kim się nie lubisz po drodze. No, no nie wiem, no wiesz, nie chcę tutaj na nikogo brzydko psioczyć, no wiesz, no, mam takie wrażenie, że ogólnie z natury mężczyzn wynika, jeżeli już tak wracamy do tego pytania o tych rakach, o, wiesz, samice raków, a samce raków, że faceci jak mają ze sobą jakiekolwiek tam zatargi, to wiesz, spiorą się, nie wiem, na chwilę się
1: Tak.
0: pokłócą, ale zaraz im przejdzie, bo zapomną o tym, że się pokłócili, nie wiem, następnym razem jak się zobaczą i przepiją to i będzie spoko, nie? A dziewczyny trzymają sobie, mam wrażenie, dłużej taki zgrzyt w sercu
1: I
0: i
1: są
0: gdzieś to tam.
1: pamiętliwe.
0: Tak, są bardziej pamiętliwe i wiesz, zaraz się robią jakiś klik, jakieś obgadywanie i albo tam powiedzieli w towarzystwie tak na tego, a to coś tam, no i w sumie to nie wiesz już, czy ją trzymasz stronę, bo niechcący wiesz, kolegujesz się ze wszystkimi i tak. No nie wiem, jakoś tak, może ja po prostu, może to nie jest mój świat do końca. I don't know.
1: Słuchajcie, jakbyście chcieli się dowiedzieć, jak przebiega u Zuzi taki proces twórczy, jeżeli chodzi o piosenki, to ja Wam polecam taki podcast Czego nie widać Jakuba Kajdaniuka. Tam jest też odcinek z Tobą z marca 2020 roku. Tam bardzo dokładnie jest to opowiedziane. Ale wiem, że tutaj wśród naszych słuchaczy są też osoby, które tworzą muzykę, więc jakbyście mieli teraz jakieś pytania, to jak najbardziej dzwońcie i pytajcie tutaj, bo Zuzia też, wiadomo, sama sobie w domu potrafisz piosenkę nagrać, także jakieś techniczne rzeczy, no ja to w tym nie mam żadnej wiedzy, więc ja tutaj cię o to pytać nie będę, ale chciałam cię zapytać, gdzie teraz można cię w Warszawie posłuchać, bo tam wcześniej widziałam, że klub Makulatura, Hydrozagadka, klubo Kawiarnia Towarzyska, czy to są wciąż te miejsca, gdzie najczęściej koncertujesz?
0: Wiesz co, ja nie koncertuję od czasu COVID-a. Ja w ogóle się wycofałam kompletnie ze sceny muzycznej pod koniec 2019, tak? To był 19 czy 20, jak COVID w Polsce tak zaszalał, 20. Ostatni koncert na żywo zagrałam właśnie w tym Białymstoku pamiętnym 2019 w wakacje. I od tamtej pory nie bardzo miałam przelot. Jakoś tak energia ze mnie opadła, więc nie grałam nigdzie swojego materiału. I raczej na razie, dopóki się nie zorganizuję na tyle z tą płytą, chociaż w sumie nie wiem. Koleżanka, jak napisałam, wiesz co, że dzisiaj mamy rozmowę i że będzie można nas posłuchać, jak gadamy sobie i te wywody robimy, to koleżanka powiedziała, że powinnam zagrać koncert. Ja dla żartu rzuciłam, że u niej w mieszkaniu zagram, także zapraszam do Kasi Zalewskiej na kwadrat. To tam sobie zagramy koncert. Może jakiś.
1: Ale słuchaj, są takie, wiesz, akcje, że właśnie zaprasza się artystów do domu i tam się organizuje koncert. To też jest fajna opcja, bardzo klimatyczne są to spotkania.
0: Są. Kiedyś
1: No.
0: tak jechałam na drugi koniec Polski, żeby zagrać. Bo fajnie było.
1: Czy...
0: Myślałam, że mi wytną nerkę, ale okazało się, że bardzo fajne towarzystwo.
1: Czyli jesteś otwarta na takie propozycje ewentualnie?
0: Jestem otwarta. Jestem otwarta.
1: Ale dobra,
0: Już teraz tak. Już trochę się nabudowałam energetycznie, więc tak.
1: padło już to słowo wstrętne, COVID, które nam wszystko
0: A, to.
1: tutaj wywróciło do góry nogami. No tutaj ty naprawdę, jak większość artystów, zresztą byłaś bardzo twórcza w tym czasie. No tych artystów naprawdę czasami dobrze zamknąć na jakiś czas, bo tak, Hot
0: To
1: 60
0: prawda.
1: Challenge Zaliczone. Polecam wam na Zuzi kanale. Tutaj twój cover o myszojeleniu zrobiony. Domówka. Pierwszy internetowy festiwal piosenki, na który właśnie tą kwarantanną song tak wysłałaś. Wzięłaś udział. Co tam jeszcze robiłaś w COVID-zie?
0: Powstała taka grupa zamknięta wsparcia dla kobiet na fejsie. I na tej grupie też jakiś koncert chyba grałam, z tego co pamiętam, online. Ale to było dziwne. Jezu, nigdy nie grałam w koncertu do komputera, jakie to było abstrakcyjne, ale ile, śmieszne.
1: Ile doświadczeń widzisz, no. Nietypowych.
0: A, i też zapoznałam się z młodszą widownią, bo taki kolega youtuber mnie zaprosił, żeby u niego na kanale zagrać, jak zbierał pieniądze na jakąś fundację. I tam też sobie zaśpiewałam kilka piosenek i to też było abstrakcyjne totalne, ale akurat na tym YouTubie to widziałam na żywo, jak ludzie reagują, jak piszą tam, wiesz, w tym czacie koment... Jezus, jakie to jest śmieszne. Kończysz piosenkę, jest cisza kompletna i tylko patrzysz na te komentarze i myślisz sobie, podobało się, bo nie wiadomo, co chodzi.
1: Nie, ludzie tylko, wiesz, oklaski wysyłają, te emotki, nie?
0: Albo tak, kciuki emotki w górę. Lecą, jak... Dokładnie. No, abstrakcja, no. Ja się kręcę.
1: No właśnie, słuchaj, może... Przypomnijmy sobie, jak to było przed COVID-em. Ja bardzo dobrze pamiętam, wiesz, te wszystkie wydarzenia przed, bo tutaj właśnie pamiętam 10 lutego 2020 roku w Blues Clubie w Gdyni był koncert Suzi. No i tam oczywiście ze znajomymi przyszliśmy. Było super. Pamiętam w ogóle, że byłaś z menadżerką.
0: Byliście tak wspaniali wtedy, tak jak was, uwielbiałam was wtedy. W ogóle byliście tam jedną z nielicznej grupy, z tego co pamiętam, tam chyba nie było jakiejś wielkiej widowni. A wy się tak pięknie bawiliście i tak pięknie reagowaliście na wszystko, to było super.
1: No, przyszliśmy dla ciebie, bo już byliśmy wcześniej w Krakowie, cię widzieliśmy.
0: Nie widzisz tego, ale ci pokazuję takie serduszko, jak teraz generacja Z, także wiesz, wskazujący palec środkowy. Uczyłam się tego na TikToku, więc teraz mogę to pokazać.
1: Ale wiesz co, to fajne przed COVID-em właśnie było to, że nawet tacy, no powiedzmy, no niszowi artyści jak ty, mieli sobie tą rozpiskę koncertów.
0: Tak.
1: I wiadomo było gdzie, można ich w jakim tam klubie sobie obejrzeć. A teraz nie ma tego. Po prostu nie ma. Po prostu
0: nie ma tych małych artystów?
1: Nie ma. Po prostu kluby w ogóle się bały rozpisać, wiesz, te
0: koncerty. Czyli Kononowicz miał rację, mówiąc, że nie będzie niczego.
1: No, wygląda na to, że tak. Ci tacy, no wiadomo, ci artyści, co tam wypełniają większe sale, no to te koncerty są. No ale niestety to, czego Ania słucha, to tego jest właściwie tyle co nic. Wakacje, owszem, coś tam się działo, no bo wakacje to jest co innego, no ale wiadomo, że jak przychodzi jesień, trzeba się zamknąć w klubie, no to tutaj już wielkie obawy i niestety...
0: Ale wiesz co, nie dziwi mnie to, bo dobra, o robieniu koncertów to sobie zaraz pogadamy, bo to jest, uważam, bardzo też fajny temat i warto go poruszyć, ale to zaraz do tego wrócimy, dobra? Możemy tak zrobić?
1: Tak.
0: Natomiast jeśli chodzi o ten czas przed COVID-em, to rzeczywiście dla mnie to był bardzo fajny czas, bo tak jak mówisz, ja miałam swoją jakąś taką mini trasę akustyczną po Polsce, którą pomogła mi zorganizować moja na tamten czas menadżerka Ola Aleksandra Alex Jabłońska, także tutaj też duże uchylenie kapelusza w jej kierunku. Do dzisiaj się lubimy. I do tego jeszcze jeździliśmy z Kasią i mieliśmy fajną bardzo trasę z Kasią Linz, więc ja po prostu czułam, że nareszcie to jest ten czas, że ja zacznę zarabiać z muzyki, że ja mam jakieś takie konkretne przychody typu 1200 zł miesięcznie i że tu się coś dzieje i że to w ogóle, że to ma sens, że ja teraz wreszcie zostanę tym artystą, nie? Przez duże A.
1: Słuchaj, ja ci przeczytam twój komentarz z twojego Instagrama z końca roku 2019.
0: Dobra,
1: słuchaj, pisze tak. Rok 2019 był dla mnie bardzo ważnym rokiem. Kończę go z ogromnym uśmiechem na twarzy, bo mogę śmiało powiedzieć, że w końcu jestem gotowa na nowe początki. Bring it on, 2020.
0: Dokładnie. No i 2020, bring it on.
1: No, ale zupełnie kurna nie to, na co czekaliśmy. No, myślę, że psychicznie, no to tak jak mówisz, tutaj się coś rozkręcało, miałeś takie poczucie, że idzie ku dobremu. To musiało być dla ciebie dosyć bolesne.
0: były plany, żeby wchodzić do studia, żeby robić jakąś tą drugą płytę. Już tam byłam dogadana z kolegą i w ogóle wszystko, wszystko. No i jak w 2020 przyszedł marzec i ostatni nasz występ przed zamknięciem to było z Kasią Dzień Dobry TVN. Pamiętam to bardzo dobrze, bo jak skończyliśmy grać i program się zamykał, to cała ekipa filmowa tamtego TVN-u się spotkała w tym różowym, w tych różowych kanapach. I pamiętam, że ta pani producent tak mówiła: słuchajcie, no teraz wchodzimy w nową ramówkę, nie wiadomo jak to będzie, wszyscy idziemy na lockdown, wiesz, i ja tego słuchałam i myślałam sobie, Boże, to jest takie nierzeczywiste, że czuję się jakbym żyła po prostu w jakimś filmie katastroficznym, wiesz. I faktycznie przyszło co do czego, no w zasadzie zostałam zamknięta w mieszkaniu bez pracy z dnia na dzień, zero pomysłu co dalej. No a pieniądze się kurczyły, a jeść trzeba i za mieszkanie płacić trzeba, no i stanęło na tym, że chcąc nie chcąc po prostu zaczęłam szukać pracy, jak ja to nazywam, śmiertelnika. I najpierw trafiłam do bardzo fajnej, takiej rodzinnej firmy medycznej, więc w ogóle byłam na froncie totalnie, jeśli chodzi o COVID-a. I byłam za pan brat ze wszystkimi tymi przepisami BHP. Musiałam je poznać od podszewki i zastosować w miejscu, w którym pracowałam. Znaczy pomagać zastosować. No a teraz pracuję, żeby było śmiesznie, w firmie inwestycyjnej. Nie, tfu, co ja gadam? Tfu, Zuzia, co ty gadasz? Nie, dobrze powiedziałam. W firmie inwestycyjnej. To, dobrze
1: tak,
0: powiedziałam.
1: Pracujesz w firmie inwestycyjnej jako digital business expert. Zuziu,
0: tak jest.
1: Powiedz nam.
0: To jest moje stanowisko.
1: Co tam robisz?
0: Słuchaj, czego ja tam nie robię. No ale tam przychodzę, mam znajomych, uczę się o giełdzie, uczę się o inwestycjach, uczę się jak to wszystko działa. Pracuję w takiej śmiesznej firmie, ale nie wiem, czy chcę o tym jakoś więcej gadać, bo wiesz co, bo to nie jest moje artystyczne życie, ja gadam w sumie
1: artystyczne. Tyle ile czujesz. O, tak.
0: Rozwijam się tam na zupełnie nowych
1: poziomach.
0: Tak, i w przestrzeniach. Jakby ilość informacji, jaką przyswoiłam przez półtora roku, zadziwia mnie do dziś. I polubiłam Excela.
1: O proszę. No tego się nie spodziewałam, że Excela nam tutaj będziesz reklamować. Ale da się.
0: Tak. Excel przewyższa swoją fajnością wiele innych programów, z których ludzie korzystają. Ten się tak, Excel for the win. No I wiesz co, i w tym czasie to wszystko spowodowało, że nagle jak wchodzisz do takiej pracy 9-17 i jeszcze te dojazdy, poświęcasz, wiesz, 8 godzin swojej pracy mentalnej na pracowanie przy rzeczach, wiesz, których się musisz uczyć przy okazji, tak? Pracujesz w teamach bardzo dużo. Ja w ogóle zrozumiałam, co to znaczy, wiesz, praca w takiej dużej strukturze. I nagle się okazuje, że wracasz do chaty. I jedyne, na co masz ochotę po takim całym dniu pracy, to jest usiąść sobie na kanapie, obejrzeć sobie jakiś serial, może poczytać książkę. No i w zasadzie jesteś gotowa do tego, żeby iść spać, więc docisnąć się do robienia piosenek w takim stanie jest po prostu bardzo trudno. I no nie chcę tutaj zwalać winy, że nagle ja, wiesz, zaczęłam pracę zwykłą i nie robię płyty, bo nie mam na to siły, ale wiesz, no coś w tym jest. Jakby każda osoba, ja po prostu rozumiem ludzi teraz już, którzy chodzą do takiej pracy 9-17 i rozumiem ich zmęczenie. I rozumiem potrzebę odreagowania w weekend, bo wiem, że zaraz, wiesz, zaczyna się tydzień i oni zaraz idą znowu i znowu będą tak intensywnie, wiesz, pracować głową. Ja to wszystko zaczęłam kumać. No i w tym stanie, wiesz, robić piosenki piękne i pracować, to jest tak naprawdę robisz drugi etat wchodząc do domu, nie? Jak się decydujesz do tego, żeby siadać, wiesz, jesz kolację, siadasz do kompa, otwierasz sobie tego GarageBanda, czy te wszystkie tam, Boże, Abletony i takie inne programy. Siedzisz z gitarą, siedzisz z basem, siedzisz z klawiszami, dłubiesz przy tym numerze, myślisz sobie, idzie ci to jak krew z nosa, mija tydzień, a ty ciągle stoisz w tym samym miejscu z jedną aranżacją. Robisz tak naprawdę dwie roboty równocześnie. Równocześnie, wiesz, rodzina, spotkania, jakieś tam eventy życiowe, tak?
1: Zakupy,
0: tam
1: sprzątanie, gotowanie.
0: Tak, tak. No jest tragedia. No, ja po prostu, jakbym jeszcze do tego miała mieć, nie wiem, dziecko na tym etapie czy coś, to ja chyba bym normalnie zwariowała.
1: Jak ja cię dobrze rozumiem, tylko ja jeszcze mam dzieci.
0: A, no właśnie. No. To ty rozumiesz nawet lepiej niż ja rozumiem.
1: Tak, słuchaj, no i Ale myślę, że jesteś w tej dobrej sytuacji, że ty masz te 200 piosenek, nie? Więc jakby tutaj po prostu, no tylko musisz mieć siłę, żeby obrobić te, co już masz.
0: No,
1: także zgłaszasz się tam do tego Must Be The Music, wygrywasz finał, nagrywasz płytę, miliony monet
0: tak.
1: I rzucasz
0: tak
1: tą
0: jest,
1: robotę.
0: Rzucasz ale wiesz
1: tam
0: co, bo tutaj to też jest właśnie bardzo fajne i myślę, że dla wielu ludzi, którzy przeżywają bloki artystyczne albo właśnie są w takiej sytuacji jak ja, bo wiesz, ja uważam, że w tym wszystkim, tak jak powiedziałeś, ja mam ogromne szczęście, bo ja znalazłam tą pracę, nie? I mnie jest stać na to, żeby sobie odłożyć jakieś pieniądze na wyprodukowanie piosenki, tak już na poważnie, i równocześnie mieć co do garnka włożyć i za mieszkanie zapłacić. Także ja naprawdę nie mam na co narzekać. I zresztą mam w ogóle bardzo, bardzo fajny team w pracy. Naprawdę, jeżeli mnie słuchacie, to ja wszystkich gorąco pozdrawiam, bo raz, że od ludzi w firmie mam duże wsparcie i w ogóle nową rzeszę ludzi, którzy mnie, wiesz, tutaj pewnie gdzieś tam endorsują muzycznie, to jeszcze mam bardzo fajnych przełożonych, którzy, jak ja mówię, słuchajcie, tutaj mam potrzebę taką, żeby mi podpisać taki wniosek na urlop, bo muszę jechać dać koncert, to nie ma problemu, nie?
1: No,
0: I to jest wspaniałe. No to jest wspaniałe, więc ja mam ekstra. A ilu jest muzyków, którzy, wiesz, musieli iść, nie wiem, na Ubera, mówię o takich muzykach, którzy są instrumentalistami, tak? Którzy nagle, wiesz, byli zamknięci, nie mają roboty, no i to jest katastrofa, bo albo wracają do czegoś, co robili przed swoim światem muzycznym, albo muszą kombinować, nie? Jeżeli znali tylko ten świat muzyczny, nie? To była masakra. To ja tutaj naprawdę, do tych wszystkich ludzi, którzy to przetrwali, to naprawdę szacun wielki.
1: Czyli słuchaj, mamy tu taki pozytywny aspekt tej pracy, bo masz dużo znajomych, którzy cię wspierają. Masz firmę,
0: tak,
1: która cię wspiera, management, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: I ja myślę, że te wszystkie osoby, a ta firma pewnie jakimś takim większym udziałem, na pewno chętnie by ci podsponsorowała tą płytę.
0: Ania, co tutaj... Nie, jakby co, to chciałabym tylko powiedzieć, że nie płaciłam Ani za tą informację.
1: No bo tak jak wydałaś tą swoją epkę, nie dzieje się nic, po prostu przez rzutkę, to czemu nie iść tą drogą? Jak to się już raz tak dobrze sprawdziło, to czemu nie zrobić tego według tego samego scenariusza, tylko teraz, no wiadomo, trzeba by na long playa to już musiałabyś więcej zebrać, no ale teraz to już poszerzyłaś kontakty i to w odpowiednich sferach, tam gdzie są pieniądze, no halo. A firma inwestycyjna, no w co tu dzisiaj inwestować, jak nie, słuchaj, w jakieś dzieła sztuki, nie?
0: No tak. No i to będzie, ponieważ jestem digital business expert, jak mówi nagłówek na LinkedInie, to w sumie, myśmy o tym z Anią rozmawiały, ja powiedziałam, że ja nie chciałabym, w sensie, że długo się biłam z myślą, żeby nie robić takiej zbiórki drugi raz, bo czuję, że nie miałabym co tym ludziom dać w zamian za tą zbiórkę, bo ja nie chcę produkować płyty materialnej, w sensie nie chcę robić okładki fizycznej, opakowania i krążka z plastiku kolejnego, bo nie wierzę w płyty. W sensie przestałam w to wierzyć, bo ludzie nie słuchają płyt, ludzie słuchają wszystko w streamingu i szkoda trochę prądu na produkowanie tych śmieci, które miałyby zalegać gdzieś się kurzyć. Więc byłoby to dobrem cyfrowym i można by w to cyfrowe dobro zainwestować. Więc tu się z tobą jak najbardziej zgodzę. Muszę podsunąć ten temat mojemu szefowi. Ciekawe, czy byłby na to otwarty.
1: No myślę, że mogłabyś się zdziwić, że dla jakiegoś tam właśnie informacji gdzieś, że tutaj głównym sponsorem wydania tej płyty była ta i ta firma. No, uderzaj. Zawsze warto spróbować. No, a myślę, że sobie sama odpowiedziałaś, że wiesz, że ludzie wcale nie chcą tych płyt, bo one to się tam rysują, tak jak mówisz, i tylko zalegają i się kurzą. No po prostu twoi fani czekają po prostu tylko na te piosenki, nic więcej. I...
0: No to właśnie, słuchaj, no namówiliście mnie w końcu, energii się trochę zebrało, odłożyłam pieniążki na jedną piosenkę, na razie tak porządnie wyprodukowaną. Zrobiliśmy bardzo fajną tą piosenkę Miejsca, naprawdę, słuchajcie, to będzie coś nowego kompletnie, jeżeli chodzi o pseudonim Sudzia, bo poszliśmy w nowym kierunku. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, co nam wyszło. Robiliśmy tą piosenkę w ogóle z Michałem Lange, którego też pozdrawiam, bo to jest bardzo fajny producent muzyczny, który totalnie wie, co robi i w ogóle on tak wyczuł ten numer. Ja mu powiedziałam referencję, ja mówię, stary, kocham Chetta Fakera, słyszę tutaj to i to, on mówi, say no more. Wysłał mi pierwszą wersję, wiesz, z tego mojego demo i w zasadzie mieliśmy temat w ogóle pozamiatany. Jakby. Więc warto czekać, uważam, na to nowe i mam zamiar, wiesz, no pociągnąć ten temat dalej, no bo już teraz ta energia gdzieś tam wróciła do mnie. Trochę byłam zdołowana przez te dwa ostatnie lata, że to już jest koniec moich marzeń w ogóle, wiesz, artystycznych i w zasadzie co miesiąc rzucałam muzykę i paliłam gitary wszystkie, które mam w domu, ale chyba jednak zmienię zdanie, że może jednak coś popróbuję.
1: No i słuchaj, ja myślę, że tym optymistycznym akcentem, że już tam się nakręciłaś na to wszystko z powrotem i że wracamy do gry, myślę, że możemy zakończyć dzisiejszą rozmowę. Bardzo mi było miło tutaj Ciebie gościć. No zachęcamy jeszcze raz, słuchajcie, kanał Zuzi na YouTubie, śledźcie, odkrywajcie tam, bo tych piosenek tam jest sporo, no i czekając już na tą następną, która będzie za tydzień. Dzięki, że tutaj nas słuchaliście, dzięki tutaj za aktywność na czacie. No nikt nie zadzwonił, no trudno. Zawsze możecie jeszcze w komentarzach o coś zapytać albo po prostu tam, nie wiem, do Zuzi na Messengera, czy jakoś tam się skontaktować. No ja tobie
0: bardzo dziękuję za zaproszenie, bo no nie ukrywam, że było mi bardzo miło, jak do mnie napisałaś. O, no bo właśnie wiesz. A co ja tam, sobie tam teraz nic nie robię, a ty się wyczułaś w taki moment, że ta piosenka będzie, ty wiedziałaś przede mną. I w idealnym momencie Ania strzeliła się. Perfekt. No.
1: Cieszę się, powiem ci, że z takimi ulubionymi, takimi najbardziej moimi top 5 artystami, to widzę, że, znaczy tak może ja sobie wmawiam, nie? Że mam właśnie takie trochę, wiesz, jakaś taka telepatia łączy i jakieś takie przeczucia mam.
0: Że może tam, być.
1: No, także ja powiem ci, no bardzo czekam na tą piosenkę, kibicuję cię tutaj przy tym, no wiadomo, dużym projekcie wydania płyty. No ja najbardziej to czekam na koncerty. No ale tutaj ostatnio z tą właśnie Zigi, tak? Ty jako support grywasz po prostu.
0: Zagi,
1: przepraszam. Mhm.
0: Tak. Zagi mnie zaprosiła na support i stwierdziłam wtedy, że dobra, wracam, wiesz, że trzeba się trochę otrzepać z kurzu i spróbować siebie na nowo i powiem ci tak, fantastycznie się bawiłam na tym koncercie. Naprawdę mega. Więc chyba do mnie wraca już ta witalność taka muzyczna i nie będę z tym dłużej walczyć, obiecuję.
1: Trzymamy za słowo, słuchajcie, ja was tutaj będę informować, jak się jakieś informacje o koncertach pojawią, to się oczywiście ode mnie dowiecie o wszystkim. To jeszcze raz ci bardzo dziękuję, a ja na koniec wam puszczę tutaj no taki, powiem, chyba największy hicior twój. Wróć ze mną do domu, miłego słuchania. I ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję. I do usłyszenia niebawem.
0: Do usłyszenia.
1: No, trzymaj się, pa.
0: Pa.

0: Wiesz, no tutaj ja naprawdę, wiesz, ja naprawdę nie jestem niczyim adwokatem, a to, że on potrafi sobie coś wnieść do audycji, to jest zupełnie inna sprawa, tak? Jest po prostu o parę poziomów lepszy niż jakieś takie osoby, które, wiesz, które nie wiem, dzwonią do teorii chaosu i pozdrowią, nie wiem, Tomasza Terkę i ha, ha, ha, hi, hi, hi, ho, ho, ho. No nie, no, to jest jednak osoba o dużo, dużo większym, no, dużo bardziej szerszym podejściu, która coś potrafi wnieść do takiej audycji, ale też, jeżeli jestem oceniany przez to, no to tak naprawdę to bardziej świadczy o oceniającym niż o mnie, tak naprawdę, tak? Bo zresztą słuchaj, blacha, sam jesteś postacią kontrowersyjną, tak? I sam jesteś postacią nielubianą przez wiele osób, a mimo to spokojnie, wiesz, spokojnie możemy pogadać, spokojnie możemy porozmawiać, spokojnie możemy coś wnieść do dyskusji i wiesz, i żaden z nas nie ma tutaj z tym jakiegokolwiek problemu, nie?
1: Więc... Nie, ja ci pokazałem tylko skąd to się bierze, nie? Skąd to się bierze? Tutaj nie było z mojej strony żadnego nacechowania, tak? Po prostu ludzie to w ten sposób postrzegają, tak jak mnie postrzegają przez, powiedzmy, na przykład pryzmat mojej obecności w Radiu Kontestacja, tak? Wszyscy ci, którzy mają pretensje jakieś tam do kontestacji, tak? To jakoś tam te pretensje przenoszą na mnie, tak? No trudno, wiesz, jakiś czas próbowałem z tym walczyć, aż w końcu zwyczajnie mi się odechciało, nie? I zostawiam to, zostawiam dla tego pole, tak? Niech oni sobie tam szczekają, karawana jedzie dalej. I tobie też to polecam.
0: No dokładnie. Dokładnie, no ja się tym absolutnie nie przejmuję. Incydent jaki się wydarzył, no to spoko. Jedyne kto na tym traci, to jest Ivelios, który przyjął Mapeta jako gościa na swojej antenie, jako gościa, który, nie wiem, nie potrafi opłacić dosłownie nie potrafi opłacić swoich serwerów, bo naprawdę, sorry, jeżeli ja bym chciał zniszczyć radio na fali, no to, sorry, ono już by dawno nie istniało, a on zrzuca to na gang jakichś pedofili, którzy przeszkadzają mu zrobić sound system, gdzie on zwyczajnie żałuje tych 7 euro, żeby sobie wykupić streamer, żeby sobie wykupić właśnie, bo tam jakiś czas temu krawiec mi podrzucał właśnie cennik tego serwera, z którego korzysta, tego providera, z którego korzystało również radio na fali i wiesz, i zwyczajnie jako taki pasożyt żre na piersi Iveliosa i jedyną osobą, która tutaj traci, to jest właśnie Ivelios, który stworzył bardzo konkretną markę,

0: ogóle tworzy naprawdę fajne audycje, debaty ufologiczne i jednocześnie pozwala wejść takiemu burakowi na antenę i wiesz, jeszcze kurde trzyma jego audycję w archiwum. Także, no sorry, no, ja na tym nie tracę, tracą na tym zupełnie inne osoby.
1: No, to jest fakt. To jest fakt. To jest zadziwiające. Ja mogę się z Iweliosem nie zgadzać, tak? Mogę nawet nie sympatyzować z takim kontentem w większości. Natomiast to, w jaki sposób Iwelios zbudował to radio i jak to tam jest rozwiązane organizacyjnie, no to chylę czoła, tak? To tutaj, no, muszę powiedzieć, że nawet kontestacja nie jest tak zorganizowana, jak jest zorganizowane radio Paranormalium i to przez jednego człowieka, tak? Nie stoi za tym jakaś tam większa grupa osób, tylko jeden człowiek zbudował coś takiego i przygarnął sobie takiego pana Mapeta. To przykre jest.
2: To się połączyły się te radia?
1: A Etam jak zwykle nie w temacie. Dzień dobry, Etam. Dobry wieczór.
2: Bo zrozumiałem, że się te radia połączyły. Nie wiecie co, bo sobie włączyłem na antenę was trochę, żeby tam kto nie może wyjść na afterze, posłuchamy się trochę o furaku, ale no chciałem się, że tak powiem, spytać, czy, bo zrozumiałem, że Mapet, czyli no, nocne radio na fali się połączyło z tym, no, Paranormalium, tak?

0: To znaczy tak, Muppet miał problemy ze swoim serwerem, ta przez kilka dosłownie miesięcy były odwoływane hiperprzestrzenie i syntezy, po czym Ivelios napisał do Muppeta, że po prostu wyszedł z taką przyjacielską propozycją: słuchaj, możesz nadawać u mnie, dopóki nie ogarniesz bajzlu u siebie. No i Muppet na tym sobie, wiesz, na tym sobie korzysta, jednocześnie po prostu robiąc chlew tak naprawdę, bo innymi słowami nie potrafię tego nazwać. Jedyne, co robi po prostu Muppet w tym momencie, no sorry, pół godziny wyzywania absolutnie wszystkich od pedofilii, i to naprawdę nie mówię tylko i wyłącznie o przeciwnikach Keshe, ale no kurde, Zagórskiego podważać? On ma swoje, że tak powiem, za uszami i tak dalej, nie zawsze ma rację, ale po prostu wyzywać Zagórskiego, że jest sługusem pedofilii i specjalnych służb, no to kurwa, chłopaki, no. Miejmy pewien honor.
1: Ja tu się zgadzam, w ogóle Muppet to jest prawdziwy Muppet, no. On sam nie wie, o czym gada, okej, jeszcze ma grawy.
2: Kurde, to no, powiem ci, potrzeba, że na swój sposób poczułem się zazdrosny, bo to o mnie mówiono, że to ja jestem sługusem tajnych służb. A tu się okazało, że jakiś Zagórski zajął moje miejsce. No nie, kurwa, po prostu no nie.
0: Zagórski ma swoją telewizję, bawi się spokojnie z tym, zaprasza kogo popadnie, to trzeba mu przyznać, tak? Ale wiesz, ale ma też takie wolnościowe podejście i no jest, można powiedzieć, nieszkodliwy, nie? A tutaj wiesz, i druga rzecz, że zarzucił forum David Icke. Forum DavidIcke.pl robione przez... Nie Zagórskiego, kurde, jaką... Rogala. Rogala jest tam administratorem. Red Muluk. Wiesz, że to jest banda sługusów pedofilii, tak?
2: No to już widzę, jakie w Wilnie po prostu, jakie sobie z tego urządzają jaja. Znaczy, tak się domyślam, że za chwilę albo już nawet ta audycja zostanie poszatkowana i będzie taki śmiech, który nawet na Księżycu będzie słychać.
0: Wiesz, no już naprawdę mniejsza o Wilno, natomiast jeżeli dosłownie wszystkich, którzy się z ciebie nie zgadzają, no wyobraź sobie, że wiesz, że no my się tutaj przez chwilę starliśmy na samym początku audycji i sobie wyobraź, że ty wyjeżdżasz do mnie z tekstem: a to ty jesteś sługusem pedofilów, którzy chcą mnie zniszczyć. No kurwa.

0: To nie
1: Znaczy,
0: jest
1: wiesz,
0: tak,
1: nie w tym.
0: że to nie jest, że to nie jest tak, że jest jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że na przykład teraz spośród jakichś tam anonimowych ludzi tutaj na tym czacie znalazłby się jakiś pedofil. Ja sądzę, że nie. Więc to jakby, chociażby biorąc to pod uwagę. Nawet gdybym założył, że wszystko to, co mówisz, jest nieprawdą, tak? Że to jest w ogóle jakaś wymyślona historia przez ciebie, twoja własna, wykreowałeś sobie taki wizerunek, no to gdzieś tam biorąc pod uwagę zwykłą statystykę, którą nie lubię się posługiwać, ale jednak ona coś tam mówi, tak? No to jednak no, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że tutaj wśród nas jest jakiś pedofil.
2: No wiesz, ale... Aż kurde, czekaj. Jak to mówią? Bo zgubiłem wątek w tej całej pedofilii, ale kurczę, jakiś taki mocny... Bo zresztą to się bierze z samego Keshe, który właśnie mówi, że wszyscy, którzy są przeciwko niemu, są sterowani przez jakąś grupę pedofili, tak? I tak
0: poważnie?
2: Zupełnie... Serio, tak.
3: To człowiek... absolutnie.
4: Może to rodzaj hipnozy podprogowej.
0: To człowiek z jakimś tam backgroundem naukowym, który ponoć ma...
2: Background naukowy? Ten człowiek nie istnieje. To jest wymyślona tożsamość.
0: No okej, okay, no nawet jeżeli jest wymyślona, dobra, no to nawet jeżeli jest wymyślona tożsamość, no to no wiesz, no ktoś, kto powiedzmy za tym stoi, tak, czy też nie wiem, grupa osób, czy jedna osoba, która stworzyła sobie jakiegoś tam, no to tylko pokazuje na jakiś taki, wiesz, no na niski poziom inteligencji, tak, no bo załóżmy, że my byśmy teraz sobie stworzyli, wiesz, na potrzeby sprzedaży jakiegoś tam Hilt Station czy czegoś tam, nie? Wiesz, za grubą kasę. My tutaj z potrzebą byśmy wpadli na taki pomysł. Potrzeba by stwierdził, dobra, tam deweloperką, jak mogę zrobić deal za paręnaście tysięcy dolarów, to trzeba w to wejść, tak? Odstawimy na chwilę kod na półkę, w każdej chwili do tego mogę wrócić. No tak jakbyśmy sobie wymyślili, wiesz, taką bajkę, no to ja myślę, że od ciebie potrzeba w pierwszej kolejności bym dostał po głowie, jakbym zaczął publikować w imieniu tej naszej fikcyjnej postaci, że ktokolwiek jest pedofilem, tak? No to, wiesz, no ludzie ze środowisk naukowych nie posługują się takim językiem, co by tutaj nie...
2: No tak, ale tutaj działa prawo autorytetu. Prawo powołania się na autorytet, to też omawiałem podczas swoich ostatnich luźnych gatek, że to z jednej strony jest właśnie motyw erystyczny, ale z drugiej strony błąd poznawczy i użyłem takiego zabiegu. Tam Furak potem pisał do mnie i właśnie powiedziałem coś takiego, że rozmawiałem z Krawcem o tym, żeby wypierdolić Furaka z nocnego radia i Krawiec przystał na to. Więc powołałem się na autorytet Krawca, który jest kapitanem tego radia i większość osób nie będzie miała ochoty, żeby to zweryfikować. Nie będzie próbowała tego w żaden sposób zweryfikować. I zresztą coś podobnego, no tutaj parę osób zaboli dupa, ale zaryzykuję. Podobny mechanizm wykorzystuje pan Jerzy Zięba, który właśnie bardzo często mówi, że dzwonią do niego lekarze, że przychodzą do niego na spotkania właśnie lekarze i mówią, panie Zięba, niech pan o tym mówi, ale nigdy nie padło żadne nazwisko lekarza, żeby, broń Boże, nikt tego nie zweryfikował. A jeżeli już pada jakieś nazwisko lekarza, to właśnie jest to albo trup, albo osoba, która zrzekła się praw do wykonywania zawodu wiele lat temu, tak? Także jest to powołanie się na pewien autorytet. Zresztą bardzo mocno jebałem Kunrada o to, kiedy powoływał się na swój autorytet lekarza, bo wiem, bo sprawdziłem, że on swoje uprawnienia do wykonywania zawodu stracił w 2002 roku, bo się zmieniła ustawa, musiał podejść do pewnych egzaminów, nie podjął ich, nie wiem dlaczego, nie wnikam dlaczego, natomiast nie jest dziś lekarzem i nie ma prawa używać tego autorytetu. Z lekarzami jest jeszcze ten problem, że to jest zawód zaufania społecznego, tak? Zaufania powszechnego, że jeżeli, wiesz, jeżeli się powołujesz na lekarza, no to wtedy...

0: Nawet w jakichś tam badaniach socjologicznych, w badaniach statystycznych jest to, że jednak lekarzom ufamy. I wiesz, i jeżeli ja bym powiedział, że wiesz, że przyszedł do mnie lekarz, ale nie powiem kto, nie powiem kto, nie powiem kto, moi drodzy, bo on się zwyczajnie boi. Ale przyszedł do mnie lekarz i powiedział, żebym wypierdolił furaka z nocnego radia, bo on kłamie. I co? No i co ja mam zrobić? Porozmawiałem z krawcem i tutaj po prostu bazuję na kilku autorytetach, żeby właśnie umocnić to, co mówię w głowach ludzi. Tylko i wyłącznie to. I właśnie przez chwilę właśnie się zastanawiałem, jak używałem tego cytatu, że właśnie chcę wywalić furaka z nocnego radia, no to właśnie się zastanawiałem przez chwilę, kto z tej całej ekipy nocnego radia, powszechnie znany, złapie najmniejszy ból dupy, jeżeli coś takiego powiem i podejdzie do tego naprawdę z humorem i złapie, o co mi chodzi. I trafiło na furaka, zresztą rozmawialiśmy dzisiaj nawet na Skype'ie. No i nie złapał tak jak się spodziewałem. No właśnie nie mają, Siunia, nazwiska, jeżeli ktoś stoi w kontrze, no to można naprawdę, słuchajcie, to nie jest jakaś tam palestra i tak dalej, można rzucać tymi nazwiskami, żeby to było weryfikowalne. Ja sam mogę w tym momencie stwierdzić, że mam tutaj z Jackiem, wymyśliłem nową taką metodę spawania rąk, która niszczy miażdżycę. Jeżeli podłożysz spawarkę pod zniszczone miażdżycą tętnice i żyły i Jacek tam po prostu sobie zaspawa, to tutaj taki lekarz, ja nie powiem kto, ale lekarz, który wykłada na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Medycyny, powiedział, że to jest bardzo skuteczna metoda. No i co? No i powiedziałem, nie trafiłem w konkretną osobę, więc nikt nie pozwie mnie, że powołałem się na jakiś tam autorytet, który mógłby po prostu mnie skopać po dupie tylko dlatego, że się na niego powołałem, a jednocześnie powiedziałem coś bardzo konkretnego i większość osób nie będzie drążyła, nie będzie sprawdzała, na kogo się powołałem i przyjmie to.
1: Słuchajcie, brzytwa Okhama, pieprzenie kocopołów albo asekurantyzm.
2: No ja myślę, że tak czysto teoretycznie to jeszcze samo UW jako instytucja mogłoby ci wystosować pozew, ale wątpię w to. To jest mało prawdopodobne. Natomiast mogliby.
0: Zięba akurat stosuje, że tak samo jak Kesze, bo Kesze mówi, że wiesz, że rozmawiał z profesorem albo z ministrem z jednego z czołowych europejskich krajów. Tak samo Zięba też się nie powołuje na konkretne instytucje, tylko powołuje się właśnie na to, że rozmawiałem z panią doktor, która wykłada pediatrię na jednym z czołowych uniwersytetów w Polsce. Jeżeli sobie go posłuchacie, to dokładnie takich słów używa, bo naprawdę poświęciłem temu człowiekowi więcej czasu niż na to zasługiwał. Tylko i wyłącznie po to, żeby zweryfikować i żeby być pewnym moich tez. No niestety, jeszcze dzisiaj w ogóle Zięba nagrał filmik, że gdzieś tam nakazano mu strzelić sobie w łeb i my cię dojedziemy, oczywiście nie powołując się na żadne źródła, nie pokazując, kto mu kazał strzelić sobie w łeb, nie pokazując, gdzie mu powiedziano, że go dojedziemy, tylko i wyłącznie właśnie nagrał takie, wiecie, że jeżeli popełnię samobójstwo, to wiecie, że ja nie mam myśli samobójczych. Takie typowe po prostu granie na nic i jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że ktoś ci grozi, no to już pal diabli tych lekarzy, tak? Ale jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że ktoś ci grozi, to możecie sobie zobaczyć dzisiaj na Facebooku, Facebook Ukryte Terapie Jerzego Zięby, nagrał ten film i właśnie mówi, ale nie powołuje się na konkretne rzeczy, więc w moim prywatnym mniemaniu on nie miał żadnych gruźb. On zauważył, że po paru ostatnich filminkach spotkał się z naprawdę falą hejtu, bo zaczął być naprawdę agresywnie się reklamować na Facebooku, zaczął się agresywnie reklamować na YouTubie, zapłacił za to i spotkał się z falą osób, które się z nim nie zgadzają. Wobec czego zastosował taką odwróconą psychologię i zaczął robić z siebie ofiarę.
2: No ale przede wszystkim potrzeba, no umówmy się, tak? Jeżeli wchodzisz, że tak powiem, w jakiś tam... Jeżeli tworzysz jakieś tam swoje media, tak? Chociażby w małej skali, tak? Ty to jakby odczułeś troszeczkę już w takim malutkim nocnym radiu, tak? O takim zasięgu, jakim ma, tak? No to no, musisz być przygotowany na to, że po prostu w którymś momencie, wiesz, no ktoś tam zacznie ci wrzucać, ktoś zacznie ci grozić. No umówmy się szczerze, zaczynając działalność medialną, jakąkolwiek, tak? Czy nawet to, co ja robię, tak? No to wiesz, czy to, co robią niektórzy słuchacze właśnie dzwoniąc i wkładając jakiś gwóźdź między szprychy, no trzeba się z tym liczyć, także no nie wszyscy będą cię kochać, tak? A już tym bardziej robiąc coś medialnie i pokazując swoją twarz. No to jest dla mnie tylko i wyłącznie, wiesz, to jest dla mnie tylko i wyłącznie pokazanie, że brakuje mu kochones w tym wszystkim i tak naprawdę nie jest do końca jakoś tam pewien swoich prawd i swoich przekonań. Trochę ktoś na niego poszczekał i zaczyna srać w gacie, albo robi to po to, żeby manipulować tłumem, co jest jeszcze gorszym wariantem.
0: No tak, tutaj adwokat i Siunia mnie wzięli trochę pod włos. Natomiast jeżeli regularnie, ja nie mówię tutaj o jednostkowym przykładzie, ja mówię tutaj o regularnej sytuacji, że Zięba powołuje się na to, że no dzwoni do mnie pani pediatra, która wykłada na jednym z czołowych uniwersytetów medycznych i mówi: panie Zięba, niech pan mówi o tym, o czym pan mówi, bo ja nie mogę. Następnie właśnie w tym dzisiejszym filmie mówi coś takiego: Ja nigdy nie reklamowałem swojej książki, ale teraz zacznę. Teraz zacznę. Gdzie kurwa tą swoją książkę wpierdala po prostu w każdą możliwą audycję, w każdą możliwą wypowiedź, w której się pojawia, ponieważ ta książka przynosi mu realne pieniądze. No i niestety, jeżeli się dobrze przyjrzymy, a naprawdę kawał czasu poświęciłem panu Ziębie, jestem w tym momencie gdzieś mniej więcej w punkcie, gdzie znam 95% wypowiedzi pana Zięby, które padły na publicznie dostępnych wykładach, jest to kłamca, który żeruje na waszej naiwności, z pełną konsekwencją, jeżeli ta łajza mnie pozwie, chętnie stanę przeciwko niemu w sądzie, nawet wypruwając się ze swoich danych osobowych na rzecz sądu, żeby tego skurwysyna kłamliwego, który was zabija, który wam mówi, że jeżeli macie zawał serca, nie idźcie do kardiologa, żeby go dojechać.
2: To jak coś takiego się wydarzy, to potrzeba, daj znać. Oczywiście, jeżeli będziesz mógł, to ja przyjadę jako bezstronny świadek. Mam nadzieję, że będzie można nagrywać całą sprawę, bo to mi się wydaje, to by było wydarzenie, to... Z tego nie jeden program by powstał więcej. Sądzę, że nawet Krawiec by był tym zainteresowany.
0: O, chyba wkurzyłem adwokata?
3: Nie, nie wkurzyłeś. Cześć wam.
0: Czołem.
3: Ja może dlatego, że właściwie staram się być po tej drugiej stronie mocy, jeśli chodzi o przemysł medyczny. Bym był o tyle ostrożny, znaczy byłbym o tyle ostrożny, żeby nie psuć, że tak powiem, całej idei alternatywy w tej przestrzeni, bo nigdy jakby nad Ziębą się bardziej nie pochylałem, a stosowałem jakieś alternatywne pomysły na poprawienie swojej kondycji zdrowotnej innych ludzi i właściwie z tymi twoimi argumentami się w pełni zgodzę i też mam, że tak powiem, łapie nerwy, jak słyszę taką gadkę, że lekarka do mnie dzwoni i właśnie sugeruje jakieś tam działania, bo to jest mechanizm rodem z reklamy, taki telewizyjny, czy tam po prostu medialny, co wydaje mi się już wielkim oszustwem tego świata, że ci aktorzy po prostu udają lekarzy i wmawiają ci jakieś rzeczy. Ale nie wiem, jak to zrobić, bo ty zauważyłem, że masz takie podejście dość, nie wiem jak to określić, raczej twardo starasz się stąpać po ziemi, a nie wiem czy nie za twardo nieraz, ale to jakby już tam każdego decyzje są życiowe. ale tylko chciałem powiedzieć tyle, żeby tego tak jednostronnie nie traktować. Naprawdę jakby alternatywne podejście do rzeczywistości, czy to nie jest żadne alternatywne, są oczywiście takie pierwotne metody radzenia sobie z problemami, że to działa.
0: Na pewno...
3: Nie znam programu całego zięby. No. Gdzieś on mi tam raz majaczy na horyzoncie tych wszystkich alter pomysłów. Ale faktycznie, no jak jesteś osobą, która mi przytoczyła jakiś wyraźniejszy obraz jego, wiesz, jeśli chodzi o te myki na sprzedaż, być może o to chodzi, żeby tę książkę po prostu puścić. Tylko też, nie wiem, słyszałeś kiedyś o jakimś zgonie, bo koleś tutaj przed śmiercią jeszcze krzyczał zięba, zięba. Wiesz, nie ma takich rzeczy, nie? To...
0: Znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi, bo on gra na niskich emocjach, on gra na ludziach, którzy są skazani na śmierć i przypomnijcie mi, jak się nazywał ten poseł cierpiący na raka, który niedawno zmarł? Kojarzycie sytuację?
3: No chyba z SLD kiedyś był. Tam.
0: Jak on miał?
2: Sytuację kojarzę, chodzi ci o posła lewicy.
0: Tak.
2: Ale nie, bo ja nie pamiętam, jak on się nazywał.
1: Tomasz Kalita.
2: Bingo.
0: Kalita, tak. I Zięba nagrał film, w którym mówi bardzo właśnie asekuracyjnie. Na początku mówi, że to jest tylko i wyłącznie jego opinia i nie wzorujcie się na tym. Po czym bardzo wyraźnie, bardzo głośno podkreśla, Tomasz Kalita nie miał raka, on był wyleczony z raka. Słuchajcie, ja raka znam z mojej rodziny. Ja mam matkę wyleczoną dzięki chemioterapii. Ja czytałem Cesarz Wszech Chorób. Książka, która zebrała Pulitzera parę lat temu. Najpiękniejsza książka o nowotworach. I w momencie, kiedy po prostu słyszę właśnie tego typu rzeczy, że no, jeżeli miał glejaka, bo on miał glejaka, który się po prostu wbija bardzo głęboko. Słuchajcie, ja mam jeszcze jedną taką sytuację z życia związaną z rakiem. Mój kolega ze szkoły podstawowej, Kuba, zmarł na raka, kiedy był w 6 klasie podstawówki. Miał raka pnia mózgu. I pamiętam, raz byłem u niego, podczas kiedy miał przepustkę ze szpitala w trakcie bardzo zaawansowanej choroby. I on tak siedzi koło mnie i mówi, tak złapał ręce, tak dosłownie jak do modlitwy i mówi, no słuchaj, jeżeli byś tak trzymał tak ręce przez 2 tygodnie, to myślisz, żeby ci się zrosły? No nie wiem, nie. I on mi się odwraca i pokazuje, że ma zrośniętą po środku lewą powiekę. Bo wiesz, bo ja miałem porażenie mózgowe przez 2 tygodnie i miałem zamkniętą lewą powiekę i całą lewą część ciała przez 2 tygodnie i mi się to zrosło. Także ja naprawdę rozumiem. Ja miałem parę sytuacji rakowych w mojej rodzinie. Sam pewnie też zdechnę na raka, no ale to jest, wiesz, to wiecie, to jest taka nasza kwestia cywilizacji, można powiedzieć. Widziałem różnych ludzi umierających na raka i widziałem ich rodziny, które wierzyły naprawdę w cuda na kiju, które wierzyły w czary z mleka, tylko i wyłącznie dlatego, żeby dać nadzieję, tak? I niestety pan Zięba jedzie na tej najbardziej podstawowej, najbardziej fundamentalnej nadziei. No i niestety sprzedaje głupie teorie typu, jeżeli macie zawał serca, nie idźcie na Boga do kardiologa. Haha, żartuję, bo mnie tu ktoś zaraz porzwie. Dokładnie słowa, których użył.
3: Ale też znam historię o ludziach, którzy w jakiś alternatywny sposób sobie radzili z trudnymi rzeczami.
0: No oczywiście, ja nie skreślam, słuchaj, ja jestem sam fanem i to wielokrotnie podkreślam, ja jestem sam fanem akupunktury, z której regularnie korzystam. Jest coś w tym, ale nigdy mój specjalista do akupunktury nie powiedział: słuchaj, nie idź nigdy do lekarza. Wręcz zdarzało się, że kiedy po treningu byłem po prostu za bardzo przetrenowany i nie miałem problemy, żeby się zgiąć, wygonił mnie ze swojego gabinetu: stary, tutaj mój zabieg ci nie pomoże, idź do lekarza, bo to jest coś nie tak.
3: Czy mi się wydaje, że odwrotnie niż w przypadku magrawów, to nasza intencja też odgrywa, jeśli chodzi o nasze zdrowie, dużą rolę. I część z nas, którzy w życiu, jeśli chodzi o ten obszar rozwoju, ukierunkowani są na naukę, to tam po prostu znajdą prędzej pomoc niż w obszarach, w których zawierają się przekonania odnośnie tego, że to my jesteśmy w stanie siebie sami w jakiś sposób wyleczyć. Każdego uleczy to, w co wierzy, myślę, tak mówiąc najkrócej. Albo przynajmniej jest w stanie pomóc mu tam z chorobą.
0: Tutaj XYZ żąda, żebym dał nazwisko tego lekarza. Ja nie mówię o lekarzu, ja mówię tutaj o specjaliście do spraw akupunktury. Ja nie mówię o lekarzu.
3: Był taki polski film, którego tytułu nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale tam bohaterka umiera na nowotwór i jest taki moment, jak ona leży w łóżku i coś mówi o tym, że brokuły jadła, bo to chyba miało być takie jakby odniesienie do tego, że próbowała coś pomóc sobie z dietą jakoś. I tylko o brokułach mówi, że brokuły jadła i że to wynika z tej wypowiedzi, że nic tutaj nie pomogło. Nie wiem, na ile to taki celowy zabieg był w filmie. Ale do czego zmierzam? Jakby to, że się nażremy po prostu czegoś zdrowego, to nie znaczy, że to nam pomoże, nie? To ja widzę, jakby trzeba czegoś więcej, żeby ten mechanizm zadziałał. A mówię to
0: z
3: perspektywy osoby, która robiła takie poważne oczyszczanie w życiu. Różnymi metodami, może nie wszystkie są mądre i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nie wszystko warto robić. Z takich bardziej hardkorowych rzeczy to przyznam się do oczyszczania polegającego na noszeniu dzieciorki w ranie, którą się robi na łydce na przykład. Zapomniałem, jaki koleś to preferował w ten sposób. Ale takie coś też zrobiłem i miałem taką ranę otwartą przez 8 miesięcy na nocy, słuchajcie. I właściwie ja kilka rzeczy robiłem i przyznam szczerze, że mi się polepszyły pewne... Zdrowie mi się polepszyło. Byłem dość mocno zalergizowanym człowiekiem. Od wziewnych alergii po pokarmowe. I schudłem dużo i wiele rzeczy mi się na plus zrobiło. Ale nie wiem, czy one są warte, że tak powiem, podejmowania tutaj wyzwań i wyrzeczeń różnego typu. Jestem tak po środku. Nawet by nie będę tu bronił za wszelką cenę i nie mam w tej chwili nawet czasu, żeby tutaj weryfikować te jego wykłady i wypowiedzi, chociaż wtedy cię spunktowałem podczas audycji, bo tam kilka nieścisłości było i...
0: Nie, no nie ukrywam, tak? No takie rzeczy się zdarzają, tak? Natomiast na pewno do zięby wrócimy, jak doktor Jarosz będzie gościem u mnie w audycji. I sobie, że tak powiem, bardziej wrócimy do tematu, bo faktycznie przeczytałem pierwszą część Ukrytych Terapii i zapoznałem się z paroma filmami na YouTube. Natomiast od czasu tej audycji zapoznałem się z niemalże całą gamą dostępnych materiałów wideo Jerzego Zięby. No i niestety, moi drodzy, to jest osoba kłamliwa od początku do końca. To jest osoba nastawiona na trzepanie kasy na podstawie właśnie, no nie wiem, wiary czy czegoś takiego. Ja się tym prywatnie brzydzę, tak? Ja się prywatnie brzydzę tym procederem, który on wykonuje.
3: Po drugiej stronie... postawy, jaką on prezentuje, pomysłu na uzdrawianie, na leczenie, masz przemysł, który który wcale się nie kieruje jakimiś lepszymi wartościami, jeśli chodzi o tą relację koncern, pacjent, nie? Czy... Tylko tam
0: no, to wiesz,
3: bardziej ukryte, wiesz, jest ileś...
0: Ja sobie z tego...
3: Autorytet, bo przemysł farmaceutyczny, że tak powiem, przed sobą ma fasadę w postaci nauki, jaką jest medycyna. Tam jakoś to może się rozdrabnia na jakieś inne drobne elementy. No marketing mają, wiesz, profesjonalny. To wszystko służy według mnie czemuś bardzo bliskiemu, co próbujesz tutaj wytknąć w ziemię. Tylko on to robi w sposób amatorski i dla kogoś, kto trochę bardziej się zna, obnaża się po prostu w jakiś taki prostacki, nazwijmy to, brak mi słowa, ale sposób, że łatwo go obśmiać tak naprawdę, jak człowiek usiądzie i przeanalizuje to wszystko, ale po drugiej stronie nie masz, wydaje mi się, lepszej wartości, jeśli chodzi o wartości. Coś, z czego byś upatrywał w takiej osobie, która chce ludziom pomóc.
0: Ja nie będę tutaj, no to znaczy tak, na pewno nie będę bronił środowiska lekarzy, ponieważ sam widziałem sytuację, że sam do swojego neurologa się spóźniłem, miałem wizytę ustaloną na konkretną godzinę, wizytę przez NFZ i musiałem się spóźnić 20 minut, ta wizyta się przeciągnęła, ponieważ przede mną wszedł przedstawiciel handlowy z piękną walizeczką, z logiem pewnej firmy, I mój neurolog zapisał mi kompletnie niepotrzebny mi lek po tej wizycie, prawdopodobnie dlatego, że miał z tego jakiś grant. Oczywiście tego leku nie wykupiłem, bo po prostu wiecie, widziałem tego ziomeczka, taki chłopek roztropek w garniturku, w krawacie i tak dalej, taki typowy handlowiec. No tutaj jeszcze XYZ zarzuca mi potrzeba, czy zweryfikowałeś przypadki zablokowania sepsy, przypadki zablokowania sepsy przez ziębę. Nie weryfikowałem, ponieważ to w jego obowiązku jest dowodzenie, że jego terapie, które powiela z blogów, które mówią o XIX-wiecznej medycynie, w jego obowiązku jest udowodnić to, że ma rację. Nie udowodnił tego póki co. Póki co, jedyne co dla nas ma, to jest puszczanie, takie ckliwe puszczanie na swoich wykładach ataku padaczki u kilkumiesięcznego dziecka, tylko i wyłącznie po to, żeby zagrać na naszych emocjach i tylko i wyłącznie po to, żeby nas rozmiękczyć.
3: Tylko, wiesz co, bo być może, a może ja tutaj jakoś nadwrażliwy jestem na takie kwestie, ale w momencie, kiedy dyskredytujesz jedną stronę i nie mówisz o drugiej, to automatycznie wpędzasz ludzi, wiesz, w objęcia tych drugich. Nie? To nie jest jakiś wielki zarzut, ale nie wiem, mi się taki odruch robi, żeby napomknąć, że
0: to nie jest jasne. Białe, nie?
3: Bo to są różne rzeczy, że walcząc z systemem w pewnym sensie w tej chwili, z korporacjami, bo w jakiś sposób mnie to dotyka, jakby dostrzegam ciężar czegoś takiego. I to się, wiesz, jakby odkłada ludziom w głowach zawsze to. To nie musi im się dzisiaj przydać, ale ilekroć będą słyszeli taką, powiedzieć, jednostronną krytykę tylko tej alternatywnej strony, tym bardziej będą się utwierdzali, że jedynym sposobem jest ta mainstreamowa, jakby ta naukowa wersja.
0: Znaczy wiesz, ja tutaj jak mówię, ja sam się leczę z moich bóli mięśni akupunkturą, tak? I ja tutaj absolutnie nie biorę stron, mimo że tak brzmi, ja obnażam konkretne osoby, które mają bardzo konkretne, bardzo jednoznaczne podejście, tak? I no i mniej więcej tyle. No i tutaj XYZ zarzuca mi, że teraz udowodni, że zięba nie działa, że metody zięby nie działają. Nie. Nie w mojej gestii jest tutaj udowadnianie, że zięba nie działa. W gestii zięby jest udowodnienie to, że działa. powołanie się na konkretne osoby, na konkretnych ludzi, których wyleczył, ale nie na jakieś ckliwe gadki, na jakieś udawane, napisane maile, które publikuje na Facebooku, tylko niech opublikuje historię medyczną jakiegoś swojego pacjenta, który faktycznie przy użyciu jego metod się wyleczył.
4: W ogóle to najlepiej być zdrowym.
3: Tak, ale nie jedząc jajka z Biedronki, Adam.
4: Nie jajek z Biedronki, a te takie z Carrefoura, 20 sztuk w pakowaniu. Biedronkowe to już jest troszeczkę luksus.
3: Bo jest coś, o czym chciałem ci powiedzieć, bo ty kiedyś podałeś wyliczenie, ile kasy potrzebujesz, żeby przeżyć resztę życia, na przykład w spokoju. Tam wyszło z 600 tysięcy.
4: Ja?
3: Kiedyś taka dyskusja była i...
4: Nie, ja mówiłem o tym, że mając w tej chwili 540 tysięcy na koncie, jestem w stanie zostać rentierem. Nie chodzi o to, że ta kasa by mi starczyła, tylko chodzi o to, że po prostu tak bym je ulokował w bezpieczny sposób.
3: Bezpieczny sposób. Coś zerwało. To
4: sposób, pamiętam. Żeby nie traciły na wartości, jak będzie to jest na...
3: Rozumiem. No bo takie kalkulowanie finansowe mi się od razu tutaj jakieś poboczne wątki uruchamiają. Jeśli sobie kalkulujemy, że nasze życie upłynie w ramach jakichś tam stałych funduszy miesięcznie wycinanych na rzecz przeżycia i uwzględniamy na przykład tanie jedzenie śmieciowe, to musimy też uwzględnić w tym wszystkim roby, jakie mogą nam się przytrafić. Ja myślę, że wchodzimy w erę, kiedy mit o tym, że żyjemy, znaczy mit, o to, że niby żyjemy dłużej, to chyba już teraz będzie ta krzywawa dusza. Myślę, że wchodzimy w erę poważnych takich chorób. Jakie określa.
4: Tak, bo to mi się słyszy, że są epidemie tego czy tamtego, jakiejś depresji. Ostatnio zaczęli na ten temat gadać, że ZUS traci na depresji gdzieś tam, bo to są rzeczywiście problemy, bo to jest trudno wykryć. Jak ktoś pójdzie, powie, że ma depresję, to zaraz zostanie zwolnieni L4, tak? No i oni to po prostu liczą pieniądze, bo to nie chodzi o to, żeby zlikwidować depresję, tylko o to, żeby zlikwidować zwolnienia na depresję, nie? Także te choroby cywilizacyjne się biorą z jedzenia, ale ja szczerze mówiąc, uważam, że jedzenie tanie, a jedzenie takiej średniej półki w tych sklepach powszechne użytku to jest jedno i to samo, tylko po prostu się wmawia nam, że to jest lepsze.
3: Dlatego warto się interesować metodami leczenia, bo ja obstawiam, że naprawdę będzie pogrom niezły. Nie?
2: Te depresje, tam to jest zwykłe kombinatorstwo. Wiem, bo sam coś podobnego chciałem zrobić. Wiem, co to są za depresje. W 90% to są fikcyjne depresje, które mają wyłudzić kasę, a nie rzeczywiste depresje. Ludzie, którzy są w rzeczywistych depresjach, nie idą z tymi depresjami do lekarza, tylko starają się rozwiązać problem, a jak nie mogą rozwiązać tego problemu, to się wieszają albo idą w jakieś nałogi typu alkohol albo coś w tym rodzaju.
4: Ja mam dyspracje, tylko muszę poczekać na wpisanie tego na listę dolegliwości.
3: Depresja to jest też pomysł na ćpanie społeczeństwa po prostu. Przyćmienie ich umysłów.
2: Potrzeba, to jak to jest u ciebie z tymi depresjami? Jak ty to widzisz? Bo to, wiesz, być może ja tutaj nie mam racji, bo wiesz, mówi się głośno o tym, że o, to depresja to choroba cywilizacyjna i tak dalej.
0: Depresja jest, istnieje, ale też jest nadużywana. Trochę jak dysleksja, mi się wydaje, więc jest czymś, czego co w pewnym momencie się pojawiło, co jest faktyczną chorobą. Co jest faktyczną chorobą i od czasu do czasu faktycznie ludzie są w takim stanie, że nie są zdolni do wykonywania swojej pracy, nie są zdolni do wykonywania swojej roli w społeczeństwie, ale wtedy, moi drodzy, lądują w psychiatryku. Wtedy lądują w psychiatryku i wtedy mają miesięczną kurację, która ich teoretycznie wyprowadzi na prostą linię. Natomiast tutaj uciekanie na L4 ze względu na depresję wydaje mi się absolutnie nieskończonym nieporozumieniem, bo depresja to też depresja nie rośnie na drzewach. Powiedzmy, depresja nie rośnie na drzewach. jest poważnym schorzeniem, które faktycznie może wystąpić i nie ma tutaj powodu, żeby ją w jakiś sposób deprecjonować. Natomiast właśnie w pewnym momencie stała się nadużywana. Nadużywana przez społeczeństwo. No i tylko jest mi żal ludzi, którzy po prostu zamiast stawić czoło pewnym wyzwaniom, uciekają w to, że mam depresję i tutaj zostawcie mnie i tak dalej, tak? Bo może nie będę wchodził w prywatną historię, ale dasz radę tyle, dasz radę, nie, dobra, naprawdę nie mam ochoty w to wchodzić. Ja, słuchajcie, będę kończył, bo mamy w pół do pierwszej. Więc jest dość późno, więc będę się z wami rozłączał. Jeszcze pewnie przez chwilę was posłucham, ale na razie się z wami żegnam. Dzięki wam wielkie.
2: Żeby nie było potrzeby, ja ci zadałem to pytanie po prostu od tak, bo byłem ciekaw twojego zdania, a nie żebyś tutaj jakieś prywatne historie opowiadał. Jak będziesz chciał powiedzieć, to powiesz, a jak nie, no to też dobrze, no.
0: Nie, jasne, wiadomo. Dobra, chłopaki, trzymajcie się, chłopaki i dziewczyny na odsłuchu.
2: No, trzymaj się, na razie.
0: Do usłyszenia, cześć.
4: Ja też idę się z psem szykować, bo muszę zejść na dół z nim. No to chwilę przerwy i się włączę na dworze w zejdenie.
3: Ci nam blacha randkę zrobili, zobaczmy.
2: A, to wiesz co, jakoś dzisiaj po prostu, nie wiem, po prostu tak chyba z 6 razy chciałem coś powiedzieć i się ugryzłem w język, bo jak czytam tutaj niektóre teksty na czacie, to po prostu już mi się odechciewa. No
3: sam ci dzisiaj próbowałem dosrać na czacie.
2: No a tam te twoje dosrywania, to wiesz, to tam. No ja w każdym razie zaskoczyło mnie to, że jest tutaj jakby taki, nie wiem jak to nazwać, fan klub Zięby, czy jak to nazwać, nigdy nie traktowałem tej postaci tak bardzo serio, a się okazuje, że są tacy, którzy traktują tą postać serio i są nawet jakieś podziały tutaj na tych, co wierzą Ziębie i na tych, co nie wierzą Ziębie.
3: Ja myślę, że Zięba po prostu utożsamia tutaj poglądy ludzi. O Ziębie się dużo słyszało. On się pojawiał u Zagórskiego, z tego co kojarzę, często i na innych takich kanałach alternatywnych. I nawet jeśli ludzie nie znają jego tam działań i pomysłów i koncepcji, to mogą się utożsamiać z nim, bo po prostu uczestniczył w tym ich świecie tam, którym obcowali. Jestem w stanie to zrozumieć. Poza tym ludzie wierzą, że medycyna oficjalna nie może być jedynym rozwiązaniem po prostu.
2: No tak, tylko z drugiej strony, wiesz, zwalanie wszystkich swoich nieszczęść, wiesz, na celowe działanie Big Pharmy, to też jest brednia, nie? Ja rozumiem, no, o co tutaj chodzi, ale
3: nasze ciało, tylko nasz problem.
2: No więc właśnie, więc jakby tak troszeczkę od tego powinniśmy zacząć, nie? A co do Zięby, to tak mówię, no ja nie będę się wypowiadać, zbyt mało wiem na temat tego gościa. Widziałem tam może z 2 filmiki jakieś na YouTube z Ziębą. Nie wiem, nie dokonałem takiej analizy tutaj jak potrzeba, także no niewiele miałem do powiedzenia w całym tym temacie, w całej historii.

0: Ja teraz obecnie będę zupełnie inny temat będę zgłębiać. Zamówiłem sobie książkę z podstawami kryptografii i będę się starał przyswoić jakiś background, bo coraz bardziej jest dla mnie inspirujący temat Bitcoina i kryptowalut. Ale nie będę się za to brał, dopóki nie będę miał jakichś podstaw i zrozumienia tego jak naprawdę działa ten mechanizm, tak od takiej strony około matematycznej, czy też bardziej od strony logicznej. Natomiast temat zaczyna bardzo rosnąć i naprawdę poważni ludzie tego świata zaczynają w to wchodzić i poważne biznesy zaczynają na tym działać.
1: Słuchajcie, ja się będę rozłączał. Niestety nie jest to mój jakiś temat ulubiony.
0: Nie, no mój przez większość czasu to też traktowałem to na zasadzie jakiejś ciekawostki. Natomiast troszeczkę pogooglowałem i widzę, że no to zaczyna rosnąć, tak? Że być może mój dystans do tego był nieuzasadniony, że być może należałoby się tym zainteresować, ale żeby się tym zainteresować, to trzeba dokonać pewnego wysiłku i jakąś wiedzę, że tak powiem, mieć na ten temat. Przede wszystkim, żeby zainteresować się w sposób praktyczny, czyli żeby swoje pieniądze w to włożyć, a taki mam zamiar, żeby tak zrobić. Ale to zobaczymy. Wpierw muszę się douczyć.
1: Spoko. Powodzenia. Póki co do usłyszenia. Na razie.
0: Tak, do usłyszenia.

0: No tak, wszyscy sobie poszli, widzę. A wcale nie, bo dużo ludzi jeszcze widzę, że jest sobie na czacie. No ja musiałem się nie tetrykować, jak jeszcze tam chłopacy kończyli.
1: Nie wszyscy.
0: No widzisz, to jednak jesteś, a? No ja sobie zostawiłem tam włączone na radiu, nie wiem, czy to będzie działać, bo to trzeba pilnować. U mnie jak zgaśnie ekran wyświetlacza, to się rozłącza z radiem. Ja tak sobie tam testuję te różne opcje, takie typu Skype właśnie, typu ten. To znaczy nie będę tego publikował, tylko tak sobie włączyłem, żeby tam sobie furak mógł posłuchać, bo on czasami mówi, żeby sobie posłuchała. Na to nie wejdzie tutaj na tym afterze, bo tutaj trzeba flesza niestety. To jest problem. Kurde, zimno jak cholera się zrobiła. Tego mojego futrzaka to już bym musiał niestety ogolić. Mam strasznie zarośniętego psa. Tak przy okazji wyłaziłem sobie, kurde, na naszej klatce zrobili noclegownię. Nie wiem, czy to są pijacy, czy bezdomni. A tak śmierdzi. Gościu leży, nie wiem, nie chce mi się teraz wzywać żadnej straży miejskiej, bo już jest późno. Trochę będą chcieli pewnie, żeby wyjść do nich, czy coś. Ale kurde, trzeba z tym zrobić porządek, bo się zaczęli nocować, kurde, jakieś pijaczki. Nie wiem, mówię, czy to bezdomni, czy pijacy, nie mam pojęcia, bo... Ale smród jest tak po prostu nieprawdopodobny z klatki schodowej, że tak, szkoda mi tych ludzi, ale... Kurczę, no nie wiem, są noclegownie jakieś, to tak trochę niefajnie jest, nie? Jak ci leży ktoś i piwo, kurde, nasika jeszcze na tą klatkę schodową, potem... Masakra.
1: No, ja myślę, że... Myślę, że jutro. Niech Bajtiter potwierdzi, jeżeli mnie teraz słucha. Mianowicie myślę, że jutro jeszcze będzie ciekawa dyskusja, bo Bajt planuje afterparty, takie na antenie. Z tego co widzę w zapowiedziach, po emisji swojej audycji o smalcu z psów i handlu organami. I tu pisze, że następnie afterparty na antenie. Że potem będzie jakieś afterparty.
0: Ja jeszcze w każdym razie nie wiem, jak tam z moim ewentualnym przyłączeniem, bo ja po prostu muszę mieć warunki w domu. Jak dziewczyny pójdą spać, to ja mam spokój. Przynajmniej ta starsza dziewczyna, to wtedy mogę sobie pozwolić, nie? Ale tak to za bardzo to nie mam jak, nie? Po prostu mnie to rozprasza strasznie. Gdzieś tam jakiś telewizor chodzi w tle, a też nie chcę, kurczę, wprowadzać terroru, że nie pozwolę tam nic oglądać, nie?
1: No. Tutaj Bajtiter pisze, że chciał cię zwerbować do współpracy. Tak wynika przynajmniej z kontekstu wypowiedzi. Bo zwykle po mnie ma afterparty. No, Bajt, to ja ci tylko powiem tak, nie zniechęcając cię ani nie zachęcając, tak zupełnie neutralnie, że to jest tutaj bardzo trudne. Zwerbowanie kogoś do współpracy, a już szczególnie kiedy ten ktoś mocno udziela się na innym podwórku, to już szczególnie jest to bardzo trudne, ale niech Etam zdecyduje tutaj, jakby nie będę się wypowiadać
0: ja
1: za niego.
0: Bardzo chętnie się zaczął bawić tak troszeczkę bardziej regularnie, tylko po prostu nie mówię, nie mam warunków do tego, kompletnie nie. Co będę z balkonu nadawał, no bez sensu, od córy też nie mogę, bo ona nieraz robi lekcje, że coś, to ja tam, wiesz, będę przeszkadzał, nie? A przy telewizorze to ja po prostu nie jestem w stanie, nie? Bo to za bardzo mnie rozprasza, ja po prostu nie umiem w ten sposób. Musiałbym specjalnie, no, nie wiem, do ojca chodzić, a tam z kolei mam tylko mobilny internet i on się co chwilę mi rozłącza, są ciągle problemy, nie?
1: No, jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o twój udział, Bajt, w... Słuchałem tego, co mówiłeś, Etam. A jeżeli chodzi o twój, udział, Bajt, no, w radiu, to tak. Natomiast jeżeli chodzi o, jakby to powiedzieć, ogólny zakres tematyczny, no to jest jednak inne podwórko. To chyba nie masz co do tego żadnych wątpliwości. I nie chcę tutaj wprowadzać jakichś takich podziałów sztywnych czy czegokolwiek, tak? No tylko no to jest inne podwórko, tak? No nie ma tutaj co oszukiwać, tak? Ale to i tak chwalebne, że szukasz ludzi do współpracy, a nie to, co ja tutaj często piętnuję, czyli nie zgrywasz podcasterskiej Zosi Samosi, tak? Ja sam, wszystko sam. No bo któż co zrobi lepiej niż ja sam? jakie NR jest tak naprawdę, to nawet powiem ci, Bajty, że to nawet ja tego nie wiem. Jest w tym dużo racji, co piszesz, ale tutaj jakby nie da się i to jest chyba główny zamysł Krawca, żeby nie dało się jakoś łatwo zaszufladkować tego radia, tak? Więc nawet to, co napisałeś, nie w pełni oddaje jakby istotę tego, czym tak naprawdę jest nocne radio. Jest przede wszystkim radiem, a czy czymś więcej? No tak, no Siunia ma rację, to taka mieszanka jest.
0: Ja w każdym razie wam powiem, że bym chętnie sobie na taki wyższy poziom regularności wpadł, nie? Ale mówię, no po prostu dopóki ja nie mam jakiegoś tak niekrępującego kąta w domu, a nie mam po prostu, bo mam za małe mieszkanie, to no to nie mam co, tak? Ja mam kąt w tym sensie, że siedzę sobie w kącie, tak? Ale telewizor gra, dziewczyny się kłócą, abyście chyba nie chcieli tego słuchać na antenie, gdzieś tam w tle, jak się jedna z drugą nieraz charakterne i się tam pokłócą o coś, nie? Także ja dopiero mogę, kiedy one pójdą spać, ewentualnie już widzę, że do łazienki idą, to sobie wtedy na spokojnie mikrofon włączę. No to są niestety uroki życia na 40 paru metrach, nie? Także to. No i tak jestem szczęśliwy, że mam gdzie mieszkać, nie muszę się bujać po jakichś stancjach czy czymś takim, nie?
1: Powiem ci Etam tak, że no coś w tym jest. Wystarczą nam nasze kłótnie, tak? Jakbyśmy jeszcze mieli słuchać innych, no to mogłoby to negatywnie wpłynąć na niektóre osoby albo zachęcić do kolejnych kłótni, tak? I tutaj w tym także biorę pod uwagę siebie samego.
0: Zresztą teraz w tym ktoś ostatnio mówił, kurczę, jakiś pies się przyczepił do mojego malucha. No, mówił mi tutaj znajomy, idź kolego, idź. Ostatnio właśnie, że coś mniej robię tych afterków i tak dalej, bo ja po prostu chcę się wcześniej spać kłaść, bo mi się tak nie tego już nie widzi, coraz mniej mi się widzi kładzenie o 5 rano, nie? Też się robię coraz starszy, też mam swoje dolegliwości i po prostu no nie jest fajnie, tak? Tak codziennie siedzieć. Ja wczoraj siedziałem do 4, bo robiłem akurat coś, ale po prostu dzisiaj jestem jak zombie, nie?
1: Jak zombie. To ja troszeczkę wykorzystam to, że Bajt tutaj nas słucha. Bajt, jakbyś mógł, jakbyś był tak dobry i mógłbyś mi zarekomendować jakąś kartę sieciową na USB akceptowalną przez dystrybucję Debiano podobne. Tylko proszę cię, nie wklejaj mi tutaj takich, wiesz, linków typu Best Wireless Wi-Fi USB, tak? Bo takich to ja już mam chyba z 10 w zakładkach, tylko kłopot jest w tym, że tam nie wiem, na co się zdecydować, tak? Bo niektóre są publikowane rok temu, niektóre są publikowane półtora roku temu. A wiem, że prawdopodobnie masz jakieś tam doświadczenia albo rekomendacje w tym zakresie. Jakbyś mógł rzucić jakimś konkretnym modelem, byłoby cool, bo nie wiem, na co się zdecydować, a co tu dużo mówić, no do zabaw z Bitcoinem nie chcę, że tak powiem, do przypuszczalnych zabaw z Bitcoinem, no nie chcę tego robić na Windowsie, nie mam zaufania do Windowsa. W szczególności, że teraz ta nowa fala wirusów, która powstaje, no to są wirusy głównie nastawione na wyszukiwanie bitcoinów. Albo na wyszukiwanie, albo na po prostu zbieranie adresów bitcoin. Tak, albo na ransomware. Dobrze mówisz, Bajt. Bajt, a ja chyba znalazłem w sieci dzisiaj na YouTube konferencję informatyczną, gdzie słychać twój głos. Prawdopodobnie to byłeś ty, tak na 90%. Napisz mi proszę, czy... Nie będę tutaj wklejał, ale napisz mi proszę, czy brałeś udział w jednym ze spotkań nagrywanych na wideo Stowarzyszenia Informatycznego Linuxa, czy jakoś tak to się nazywa.

0: Nie, to nie była sesja Linuxowa. Zaraz ci powiem dokładnie, co to było. Jeżeli jeszcze to mam w zakładkach.
1: Ja jednak muszę używać Windows, bo mam po prostu dużo narzędzi, które wymagają tego. Nie ma pod nic innego, nie, już się nauczyłem za dużo. Ale tak do rzeczy biurowych, czy jeżeli ktoś głównie korzysta, to rzeczywiście plus internet, to nie ma sensu Windowsów, nie?
0: Nie, wiesz co, tam... chyba tego nie znajdę w zakładkach, ale powiem ci, ByteEater,

Patrzę właśnie po historii przeglądania, bo tak się stało, że nigdzie tego nie zapisałem, chyba. Nie, ja to zaraz znajdę. Dojdę do tego z innego linku. O. To jest Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne. Nie wiem, czy mam podawać tytuł konkretne wystąpienia. Czy uczestniczyłeś, Bajt, w czymś takim jak Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne? Tak, to jest nagranie z 12 sesji Linuxowej, właśnie, no. Dokładnie, to była sesja Linuxowa. Widzisz, ja nawet nie zwróciłem uwagi. Jakie miasto? Cholera wie, prelegentem był Marcin Tomków. Kojarzysz taką osobę jak Marcin Tomków, Bajtiterze? Który mówił na temat Tora, na temat tego, co wykorzystywał Snowden przy... No, wyobraź sobie, że rozpoznałem twój głos po prostu. Nie wiem, czy mogę tutaj wrzucić to linka do tego, gdzie słychać twój głos, czy nie bardzo byś chciał, żeby cię ktoś, że tak powiem, zidentyfikował. Okej, to wrzucę. No, niby jest publiczne, tak? No, ale to wiesz, ja nie chcę być tutaj osądzony, że jestem jakimś stalkerem albo kimś takim, tak? I że szukam miejsc, w których pojawia się twój głos. To po prostu zupełny przypadek, że trafiłem akurat na to nagranie. O, to jest właśnie to nagranie, gdzie wrzuciłem teraz linka. Naucz swojego kolegę upewnić się, że nikt nie podsłucha waszej konwersacji. Marcin Tomków, Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne, i to jest nagranie z 12 sesji Linuxowej. Nie powiem wam dokładnie, w której minucie tego nagrania, ale w pewnym momencie słychać tam głos Bajtitera, który zresztą z takim zna w pół żartem objaśnia prelegentowi, o co tak naprawdę chodzi, bo prelegent tam w pewnym momencie no poczuł się wyraźnie zagubiony pod falą pytań, jaka powstała w czasie tego wykładu.

Atak z innej beczki. Atak z innej beczki. Możesz mi, Bajty Terzen, powiedzieć, czy... O, współorganizatorem był Kitor. Tak, z innej beczki możesz mi, Bajtiterze, powiedzieć, czy jak to jest z wjazdem na takie na taki wykład? Oni tam pobierają jakąś płatność? Jak to wygląda? Czy trzeba być studentem danej uczelni? Aha, czyli rozumiem, że są też płatne, tak? A, istnieją płatne. Kiedyś bym się musiał na coś takiego wbić, bo no, muszę przyznać, że przynajmniej wiedza niektórych prelegentów jest naprawdę godna pozazdroszczenia. I mówią o takich rzeczach, o których no, nie da się przeczytać w żadnych tech news, tak? A przynajmniej sporo by to czasu zajęło, zanim bym wygooglował tego typu tech news. O, gadżety od sponsorów. No mnie tam gadżety nie interesują, mnie interesuje głównie, wiesz, głównie merytoryczna zawartość samej sesji, tak? Nie jestem łasy na jakieś gifty, zresztą ty, Bajty Terzen, wiesz o tym dobrze, że jakby z pewnych źródeł wierzę o tym dobrze, że ja nie jestem łasy na takie gifty, co więcej brzydzę się rozdawaniem czegoś takiego, bo uważam, że to jest troszeczkę taka próba zapakowania główienki.

0: w ładny papierek, tak, który ma się świecić. Nie podobają mi się takie działania. Rozumiem, że jest to częścią jakiegoś marketingu, ale to nie mój styl zupełnie.
1: Mówiłem, jak chwycił mróz tutaj w Szczecinie, kurde, ale mi wściekle łapy szczypią. Lecę do domu, zaraz się rozłączę, bo na klatkę wchodzę.
0: Okej.

No, powiem wam, że tobie też tam, bo chyba nie wiem, chyba tam nadal słuchasz. No, jeśli nie słuchasz, to trudno. O, piesek. Powiem wam, że przy zakupie tej książki, bo ja już ją zamówiłem, teraz tylko czekam, aż do mnie dojedzie. To przy zakupie tej książki miałem, to też informacja do ciebie, Bajt. Przy zakupie tej książki miałem spore wątpliwości, bo książka, którą też zamawiałem właśnie od Heliona dawno, dawno temu do PHP, no miała poważne luki i niewiele z niej wyniosłem. No ale tą, którą zamawiam, to jest wersja używana i nie dałem za nią normalnie tyle, co bym dał za nówkę, kupując w księgarni Helion. Także niedużo na tym straciłem, aczkolwiek mam spore wątpliwości, biorąc cokolwiek z tego wydawnictwa, bo tam bardzo często jest tak, że w tytule są podstawy albo dla początkujących, natomiast w środku już są zaimputowane pewne założenia, że ty już coś wiesz, tak? No i potem ciężko jest się czegoś uczyć, tak jak ktoś już zakłada, że pewne rzeczy już wiesz, tak? To książki Heliona to powinny mieć taki z tyłu, taki podpis, że książki Heliona powinny z tyłu mieć taki podpis, że mimo że to podstawy, to lepiej korzystaj z Google'a bardzo intensywnie, jak będziesz to czytał. A Siunia się pyta, blacha, nie mogłeś najpierw przejrzeć tej książki w księgarni? No widzisz, kłopot jest w tym, że stacjonarna księgarnia Heliona jest bardzo daleko ode mnie. Ja nawet nie wiem, czy oni, kiedyś słyszałem, że oni mają swoją stacjonarną księgarnię, ale gdzie ona konkretnie jest, to tego nie wiem. A jeżeli jest, to prawdopodobnie daleko ode mnie. Natomiast dzisiaj to już jest jakby w pełni możliwe, żeby przejrzeć sobie taką książkę, jakiś tam fragment, tak? Fragment w sieci, tak? Nie muszę z tym iść do księgarni. No niestety pierwszego wydania Podstaw kryptografii pana Karbowskiego, czy jak on się tam nazywał. Gdzie to było?

A już nie wiem, gdzie ja tutaj wrzucałem ten link. W każdym razie pierwsze wydanie, przynajmniej jak szukałem, a nie poświęciłem, no M. Karbowski, jak szukałem, no to nie znalazłem fragmentu, tak? Ale widziałem fragmenty wydania drugiego i wydania trzeciego i na tej podstawie troszeczkę się sugerowałem tym, co jest w środku. No i myślę, że nie będzie źle, tak? Aczkolwiek nadal mam pewien znak zapytania w głowie, bo tak jak mówię, no wydawnictwo Helion to jest moim zdaniem troszeczkę takie wydawnictwo geeki piszą dla geeków, tak? Czy też może specjaliści piszą dla specjalistów, tak? Tam mam wielkie wątpliwości zawsze, jak patrzę tam na jakiś tytuł, czy coś rzeczywiście zawiera podstawy, czy tam już są wprowadzone pewne założenia, że no my już zakładamy, że ty już wiesz, że ten algorytm przy okazji coś tam realizuje, czego nie powinien robić, ale to co tam, nie? To będziemy jechać po prostu tak, jakbyś skończył studia inżynierskie, nie? To... No ale nie wydałem, tak jak mówię, nie wydałem sporo na tą książkę, także to nie będzie wielka strata. Jeszcze taka informacja do ciebie, Siunia, że ja zasadniczo nie kupuję książek w księgarniach. Robię to bardzo, bardzo rzadko. I tutaj przyczyn jest sporo, chociażby wynikających z tego, jak książki często w księgarniach wyglądają, kiedy są przeglądane przez setki osób. No to wiesz, to jeżeli ja mam za nową książkę i jeszcze tracąc czas na to, żeby iść do księgarni i za nową książkę w stanie takim, jakby ona była gdzieś tak w 30% już używana przez kogoś, mam zapłacić jak za nową właśnie, a mam do wyboru dostanie zafoliowanej, zapaczkowanej książki, nawet płacąc za przesyłkę, tak? Takiej samej książki, taką samą książkę mogę sobie zamówić przez internet bez wychodzenia z domu i bez obaw o to, że ona będzie gdzieś zagięta na rogach, no to sorry, no to ja wolę w tym momencie nawet zapłacić za tą przesyłkę, nadal mi się to opłaca. No więc ja ci tłumaczę, Siunia, że przewertowałem fragment tam blisko pierwszy rozdział, przewertowałem fragment wydania drugiego tej książki i na tej podstawie kupiłem wydanie pierwsze książki używanej. Mam nadzieję, że wydanie pierwsze nie ma zbyt wielu luk, czy też jakichś tam błędów merytorycznych w stosunku do wydania drugiego, ale książka jest gdzieś tam wszemi wobec polecana i rekomendowana, także... No, ale tak jak mówię, no niewiele stracę, tak? Więc... niewiele stracę, więc... Więc jakby no nie będzie potem wielki ból dupy z tego powodu. A nie ukrywam, że i to jest też informacja do Byteatera, że boli mnie Byte, jak słucham tych twoich gości i no jakby rozumiem na takim niskim poziomie to co oni mówią, ale na wyższym poziomie już nie rozumiem, tak? I to mnie po prostu boli, tak? A no, ciężko walczyć z faktem, że Bitcoin staje się czymś istotnym, tak? Za jakiś czas sądzę, że większość ludzi będzie miało podobny problem, co ja dzisiaj, mianowicie będzie miało problem z tym, że nie wykazali się podejściem merytorycznym do tego, czym tak naprawdę jest Bitcoin i będą się tym posługiwać w oparciu tylko i wyłącznie o zaufanie, a nie o swoją wiedzę. I to może być bardzo złe w skutkach dla co po niektórych. No ale to każdy odpowiada za siebie, prawda?

Adwokat, wiesz co, nawet jeżeli jest tak jak piszesz, no to z drugiej strony są tam inne plusy, na przykład takie jak szybkość dokonywania przelewu, tak, w sensie szybkość transferu. Drugi plus jest taki, że jest to jeszcze, nazwijmy to, środkiem walutowym, który nie w pełni jest rozumiany i kontrolowany przez aparat skarbowy. I da się tym, że tak powiem, jakby to powiedzieć, no, da się tym obracać poniżej systemowych radarów. A kolejna taka kwestia to jest to, że ogromna ilość osób ma, jakby to powiedzieć, dostęp do źródeł i, jakby to powiedzieć, ten mechanizm, który dzięki któremu to działa, jest w jakimś tam sposób weryfikowalny, no to już jest bardzo dużo, tak? To, co agencje rządowe robią z twoimi pieniędzmi, no to tego nie jesteś w stanie w żaden sposób przejrzeć, tak? Natomiast w przypadku Bitcoina, no jestem w stanie to przejrzeć, tylko no do tego jest potrzebny pewien wysiłek w postaci zobaczenia jakby, czy też no, nie zobaczenia, w postaci zrozumienia, jak to działa. No a żeby to zrozumieć, no to wiedza też kosztuje, prawda? Mniej lub więcej, ale też kosztuje. Chociażby, żeby zrozumieć, czym jest kryptografia klucza publicznego i prywatnego, tak? Czy ogólnie, żeby zrozumieć w oparciu o co działa kryptografia. I tutaj, mimo mojej niechęci do twojej osoby, adwokat, polecam ci obejrzenie sobie filmików Scan Academy. Jeden filmik ma tam około 10 minut. Jak obejrzysz 3 w zakresie danego zagadnienia, to myślę, że zrozumiesz więcej. Dlaczego to jest takie mocne i dlaczego warto się zainteresować Bitcoinem, który właśnie swoje podstawy ma w czymś takim? Siunia, pozwól, że uniknę odpowiedzi na to pytanie, dobra? To są gdzieś tam, powiedzmy, sprawy między mną a adwokatem i niech tak zostanie. Nie chcę eskalować tego na innych. Zresztą adwokat wie i jakby to, że on wie, to ja myślę, że już sama świadomość tego go boli.

0: No, adwokat pisze, że nic mnie nie boli. Adwokat, wiesz jak to jest? Winni się tłumaczą, nie? Ale tobie, Siunia, też polecam. Też polecam te filmiki z Khan Academy, bo to jest takie zrealizowane w takiej formie bardzo popularno-naukowej. To nie są filmy przeznaczone dla jakichś ekspertów, tylko no dla takich zwykłych ludzi, tak? Gdzie jest po prostu wyjaśnione krok po kroku, jak to się mówi, jak krowie na rowie jest wytłumaczone, jak działa kryptografia, i to nawet od takiej strony matematycznej. Jest to wyjaśnione w bardzo przystępny sposób. Ja tam wiele z tych rzeczy, które na tych filmikach są, już wiedziałem wcześniej, ale też wiele się dowiedziałem. Też wiele pomogło mi to zrozumieć, ale to w dalszym ciągu jest zbyt mało, żeby zrozumieć to, o co tak naprawdę jest oparty Bitcoin. I to tak na takim gruntownym poziomie, czyli o jaką matematykę jest oparty Bitcoin i cała kryptografia, która w nim zachodzi. No mam nadzieję, że ta książka pozwoli mi to zrozumieć. No a jak nie pozwoli, no to komuś ją wydam i kupię taką typowo na temat Bitcoina, tak? Mam nadzieję, że tam się czegoś dowiem. U mnie to trochę tak jest, nie? Że często chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej, ale mam kłopot ze źródłami, tak? Tej wiedzy, że... I inwestuję w źródła niekoniecznie w te, w które powinienem, i potem odbija mi się to jakąś czkawką. Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Siunia, wiesz co, wolałbym tego nie robić. Wolałbym tego nie robić, a to z tego względu, że pojawiłyby się takie osoby na przykład jak Byte, które jakby mnie zaczęły prostować, to finalnie by się okazało, że po prostu jestem idiotą, tak? Więc robię to tylko dla siebie, tak? Matko, jak ja bym miał tłumaczyć z takiego zakresu coś ludziom, to jej, to po prostu Byte by napisał potem taki, nawet nie esej, tylko książkę pod tytułem Blacha, błędy i wypaczenia, czyli Głupkografia, rozdział pierwszy. To by było straszne, to...
1: No, pies umyty, zadowolony. Ja też zadowolony, bo zmarłem sobie na noc. Zimno w domu i pijak leżący na klatce schodowej. Kurde, normalnie mam ochotę na Straż Miejską dzwonić, żeby go zabrali, bo śmierdzi, tak mówię wam, jak ktoś śmierdzi po prostu. Tak totalnie. Sobie zrobili noclegownię, kurde, tutaj normalnie. I piwo jakieś wywalone, kurcze, na tego gościu prawie nieprzytomny, nie będę się tam z nim szarpał, ale nie podoba mi się to. Będę od jutra wyzywał Straż Miejską, bo teraz mi się po prostu nie chce, za późno jest. To ich wpuszczę tutaj w ogóle do tego budynku, jest przecież domofon jest. No ale co zrobić? No. Masowego mieszkania, tak zwane. Dobra, bo ja tam w ogóle nie czytałem czata, a tutaj widzę, dyskusja jest ostra na czacie. No, a kurczę, zacząłem temat na radio, a krawiec mi już nie dał dokończyć o tym, o dentystach, bo właśnie będę przerabiał. Taka ciekawostka odnośnie dentystów, że zacząłem czytać właśnie, co przysługuje z NFZ-u, nie, jeśli chodzi o dentystów. No i okazuje się, że od jedynki do trójki, czyli 6 zębów u góry z przodu i 6 zębów na dole, nie? I co ciekawe, jak się idzie do dentysty prywatnego, który ma podpisaną umowę z NFZ, to albo się bierze dobrodziejstwo NFZ-u, czyli kiepskie znieczulenie, kiepskie plomby i tak dalej, albo robi się prywatnie. Nie można zrobić tak, że za dopłatą coś lepszego prywatnie, nie? Taka ciekawostka. Także tak to zrobili, żeby leczyć się tylko i wyłącznie prywatnie. Oczywiście można się dogadać z dentystą i powiedzieć po prostu, że panie, zrób mi pan część NFZ-a, część prywatnie, tak? Bo to raczej jest nie do sprawdzenia, no ale taka ciekawostka dropsa, nie? Chcę to przerobić, bo mam problemy właśnie z moimi perełkami, że tak powiem, i zaczynają mnie boleć. Muszę coś z tym zrobić. Ja nie mam specjalnie ochoty na znowu wydawanie po 1000 zł za jednego zęba, bo tak to mniej więcej kosztowo wychodzi, jak się 3-4 wizyty leczy jeden ząb. Prawda, my jesteśmy podobni z Krawcem pod pewnymi względami, na pewno. Także może on też ma problemy z zębami i chciał słuchać.
0: Tak, no to być. Fakt. To fakt. To jest coś, co ja Etamowi powtarzam bardzo często w takich naszych prywatnych rozmowach, takich no takich tam odnośnie jakichś tam wspólnych działań, to zawsze mu mówię: Etam, ty jesteś wspólna dusza z Krawcem, to weź, ty mu to powiedz. Bo jak ja mu to powiem, to on nie zrozumie albo powie, że a co ty cudujesz, znowu tutaj blacha, to także absolutnie nijaki Lok tutaj ma rację, że jesteście do siebie podobni. Macie tam taką wspólną płaszczyznę, gdzie rozumiecie swoje słowa dokładnie tak jak należy je rozumieć.
1: Gdybyśmy mogli być taką wspólną starszyzną w jakiejś komunie takiej mormońskiej też, taką na podobę mormońskiej, czyli takiej niezależnej, nie? A w ogóle ciekawostka jest, czy w Polsce jakieś śledziłem to, bo czytałem na temat jednego, już nie pamiętam, czy Amisza, czy Mormona, który żyje, co ciekawe, pod Józefowem się okazało, zresztą, że Korwin go znał osobiście, bo kiedyś z nim zamieniłem na ten temat parę słów. No i po prostu, czy u nas są w ogóle takie wspólnoty w tym stylu, bo mam wrażenie, że jak coś takiego by się rodziło, to w telewizji natychmiast pokazaliby to jako sektę, żeby przypadkiem się nie zrodziła jakaś taka wspólnota niezależna.
0: Nie, wiesz co, wydaje mi się, że nie, przecież masz ten, no wystarczy sobie spojrzeć w internecie, w takich oficjalnych rejestrach, masz stowarzyszenia, które nigdzie się nie reklamują, w ogóle praktycznie nie istnieją i w tych stowarzyszeniach jest minimum osób, ile jest potrzebnych do założenia takiego stowarzyszenia, no i to też ktoś by mógł powiedzieć, że to takie podejrzane formy, także w oparciu o stowarzyszenie spokojnie mógłbyś zrzeszać tak naprawdę dowolne osoby, tak? Oczywiście pod warunkiem, że to stowarzyszenie nie miałoby charakteru, wiesz, idącego w poprzek systemu, czy też wręcz o jakiejś tam działalności kryminalnej, to już nawet nie wspominam, ale nie, gorzej by było z założeniem kościoła, z tym by było gorzej.
1: No właśnie, bo problem jest w tym, że kiedyś chyba na Discovery był taki dosyć duży program, co najmniej kilka odcinków życia Miszy i oni na przykład w ogóle nie posyłają dzieci do szkoły, pomimo, że jest obowiązek, tak? Także tutaj mi chodzi o to, żeby taką wspólnotę, ale naprawdę niezależną od systemu zrobić, bo mi się na przykład to strasznie nie podoba, że nie można czegoś takiego zrobić. To jest dla mnie kompletna głupota, nie? Tylko mówiąc, taki PGR, tak, w nowoczesnym stylu. Tak, Siunia, 8 klas to w ogóle, ale trzeba sobie uzmysłowić jedną z rzeczy, że w szkole uczą głupot, tak? No, szkoła powstała, idea w ogóle nauki, to już kiedyś mówiłem, nauki takiej przez ten MON, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej, zrzuciła się zaraz po wojnie, bo był analfabetyzm, tak? Były przedmioty, jakie były, to było nauka czytania, pisania, czyli kaligrafia, to był osobny przedmiot kaligrafia, dzisiaj się tego już nie uczy, czyli styl pisania, na przykład mój ojciec miał kaligrafię, ma bardzo charakterystyczne pismo swoje własne, zresztą kilka osób takich starszych, z tego co pamiętam, jeszcze ze starych pokoleń, miało taki właśnie swój styl pisma, bardzo, bardzo taki ozdobny, że tak powiem, trudno to nawet jakoś nazwać, no bardzo, bardzo taki charakterny, tak? No i jeszcze była kaleta, rachunki były, nie? Nic więcej nie było żadnych innych przedmiotów. Oczywiście tam jakaś religia jeszcze była dodatkowo, ewentualnie jakieś tam podstawy, jak była komuna, no to jakaś tam była jakieś takie zbiórki tych ZSMP, nie? Czy coś takiego. Ale tak to nie było innych przedmiotów.
0: O, właśnie teraz sobie otwarłem swoją pocztę i patrzę i pan Mariusz mi napisał, że dziękuję mi za zakup i że książka już jest spakowana i że jutro zostanie wysłana. No, także w Warszawie będę miał co czytać. Będę miał co czytać Etam, bo tak, mam połowę Ayn Rand, Atlasu Zbuntowanego, bo ten Atlas Zbuntowany na tyle mnie pochłania, że i tak szybko lecę przez tą książkę, wiesz, i to nie w sensie szybko, że kartkuję strony, tylko po prostu no, wciąga mnie ta książka. Niektóre teksty tam czytałem nawet po 2-3 razy. No i stwierdziłem, że jak tak dalej będzie, no to ja przeczytam tą książkę w ogóle w mgnieniu oka. No więc stwierdziłem, że trzeba się ograniczać, bo za chwilę nie będę miał co czytać, nie? Z drugiej strony mam na telefonie, ale to takie bardziej do czytania, wiesz, takie do czytania przed snem, albo do czytania jak tam wrócę z nocki i mam tam powiedzmy no jakiś czas, kiedy jeszcze nie mogę zasnąć, tak, i se leżę, to mam do czytania kaznodzieje mam 13 odcinków w formie komiksowej, ale mam jeszcze, czemu to mi się kurwa nie pokazuje? Co ja to wyrzuciłem? To nie, to jest na samym końcu. O, mam jeszcze do czytania Leona Leysona, Chłopiec z listy Schindlera. Polecam. Bardzo taki, przynajmniej na razie, bo domyślam się, że w późniejszym czasie to będzie raczej smutna lektura. Ale bardzo taki ciekawy opis gmin żydowskich przed wojną i tego, jak wyglądało tam życie, oraz książkę, którą kiedyś zacząłem czytać, ale nie przeczytałem całej. Książkę, która, jak sądzę, dla większości z was by była taka, ciężka w czytaniu. W sensie, niektórzy to podejrzewam, na przykład Krawiec, to podejrzewam, że przy tej książce by zasnął. Orfama Pamuka, Stambuł, miasto i wspomnienia. I to jest książka, która fajnie pokazuje, jak można żyć biednie. Biednie, a jednocześnie wesoło, a jednocześnie z jakimś tam charakterem. Ja przynajmniej tak odbieram do tego momentu, co przeczytałem tą książkę kiedyś. No, a tu już jakieś pytania lecą na czacie. To tak właśnie odbieram Stambuł, miasto i wspomnienia. Bardzo taka, nie wiem jakby to nazwać, odprężająca lektura, a jednocześnie egzotyka. Chociaż zdaję sobie sprawę, że dla pewnej części z was określenie egzotyka to już jest pałką na pewną książkę, bo najlepiej to jest czytać klasyki, kurwa.
1: No, ja akurat bym pewnie też nie poczytał, czy ja w ogóle ostatnio bardzo mało czytam, jeśli chodzi o lekturę taką książkową. Właściwie to od roku nic nie czytałem, tak prawdę mówiąc. Raczej czytam gazety bardziej niż, czy komputerowe jakieś specjalistyczne niż ten. Natomiast, no, miałem takie okresy, tylko wiesz co, ja po prostu porzuciłem czytanie książek, znaczy może nie takie jakieś tematyczne, tylko raczej takie typu science fiction dużo czytałem kiedyś, natomiast miałem taką przykrą przypadłość, mianowicie zawsze książka leżała w toalecie i po prostu nieraz już ledwo wstawałem, jak zacząłem czytać, to się wciągałem 2-3 godziny i przestałem po prostu, bo to niezdrowo tak siedzieć na tronie i kurde lekturę przez 3 godziny, nie? Poza tym inni się denerwowali, że nie mogli wejść, bo wiesz, jak się człowiek wciągnie w książki, to... Mam jeszcze teraz parę z tamtego okresu, bo tak sobie trochę lektur pokupowałem, między innymi trochę fizyki teoretycznej, którą bardzo lubię, ale tak się zastanawiam, czy tych książek, które są nówki albo prawie nówki, to nie zrobię, jak będę robił jakąś pogadankę afterową, to nie zrobię jakiegoś konkursu i komuś wyślę książkę na przykład Hawkinga ze swoim podpisem. No to oczywiście.
0: Siunia tutaj, no fizyka teoretyczna, fizyka kwantowa to jest też ciekawy temat, ale to tak jak mówię, no ja na razie już mam kolejkę ustawioną, jeżeli chodzi o czytanie, także nie będę jeszcze do tego sobie dokładać. Zresztą ja kiedyś czytałem na temat zderzacza hadronów i środowiska fizyków teoretycznych, to już powiedzmy, że przynajmniej od tej takiej towarzysko-mentalnej strony to ja wiem o co tam chodzi, tak? A szczegóły to tam są tak głębokie i szerokie, że no, wątpię, żebym miał tyle czasu, żeby jeszcze tym się zajmować. Ale Siunia tutaj się pyta, w Warszawie przeprowadzasz się? Tak, przeprowadzam się i to jest cały czas w trakcie realizacji. No bo to bardziej w tym momencie to już bardziej rzecz rozpiera się o to, że moja kobieta nie jest w stanie jakby sama na siebie podpisać umowy najmu w momencie, kiedy z nią będzie jeszcze jedna osoba, czyli ja będę. Siunia się pyta w związku z pracą. Nie, to jest mój życiowy reset. Ja tak naprawdę w tym momencie rzucam się na głęboką wodę i chcę sprawdzić sam siebie. Prawdopodobnie gdybym miał jakieś takie skille, które pozwalałyby mi tak po prostu gładko przenieść się do mieszkania, tam nie wiem, za 2000 zł dajmy na to, przenieść się do Warszawy, po prostu na przykład tak jak niektórzy to robią, do innego oddziału firmy, to prawdopodobnie bym tego nie zrobił. Nawet ze względu na lepsze pieniądze. Ja to robię ze względu na słowa swojego brygadzisty. Nie wiem, czy mogę tu powtórzyć. Etam, jesteś tam?
1: Tak, słucham.
0: To zatkaj uszy na chwilę. Mianowicie, Siunia, robię to ze względu na słowa mojego brygadzisty. No rusz, że pizdę, kurwa. No. To jest dokładny cytat. To teraz myślę, że już rozumiesz, dlaczego to robię. Po prostu wziąłem sobie to na poważnie.
1: Przenoszenie się to jest ważna decyzja życiowa. To jest tak, jak ja bym miał na przykład pójść na rano do pracy. To też taki reset bym musiał wykonać i się sprawdzić, czy dam radę, ale wiem, że nie dałbym rady.
0: Ale wiesz, ja też nie robię tego zupełnie na szarlatana, tak? Bo ja mam oszczędności z ponad pół roku, tak? Więc to nie jest tak, że ja w tym momencie, wiesz, że ja w tym momencie, mając 50 zł w kieszeni, tak, ruszam zdobywać miasto. Nie, nie, nie, to tak nie wygląda. To ja jeszcze w tym wszystkim, wiesz, staram się zachować jakieś takie roztropne podejście. Niemniej jednak ryzykuję. Ryzykuję, bo mam świadomość tego, że no moje skille nie są jakoś szczególnie poszukiwane na rynku, tak? Że takich ludzi jest sporo, tak? I że prawdopodobnie będę zaczynał gdzieś tam od dna, tak? Od dna, czyli 1200 plus możliwości dorobienia sobie, tak? A w Warszawie jest zdecydowanie więcej, powiem ci, możliwości dorobienia sobie. Nawet zdecydowanie więcej niż w takim Poznaniu. Taki Poznań to można powiedzieć, że jeżeli chodzi o możliwości takiego dodatkowego zarobku, to już się kończy. Poznań się stał takim miastem dla specjalistów. Jak jesteś z branży IT i siedzisz w tej branży co najmniej 5 lat, to Poznań jest dla ciebie idealnym środowiskiem. Natomiast jak, nie wiem, jak jesteś, nie wiem, początkującym inżynierem albo kimś takim, powiedzmy, jednym palcem będącym w pracy umysłowej, a bardziej będącym w pracy fizycznej, no to Poznań dla ciebie nie jest dobrym miastem. No bo Poznań poszukuje specjalistów głównie. To w zasadzie we wszystkich możliwych dziedzinach, a to wiem, bo no, i rodzinę mam w Poznaniu i dużo ludzi z Poznania znam też. Właśnie jeszcze z tych czasów etam, co przez moment byłem w Amazonie, to tam sporo osób z Poznania pracowało, co dla mnie było szokujące, nie? No bo wiesz, takie Poznań, duże miasto, nie? No to co oni robią w takiej zajebowni? No a tu się okazało, że no robią w tej zajebowni właśnie z tego względu, że no, że nie posiadają żadnej specjalistycznej wiedzy i no nie ma firm, które po prostu, wiesz, nie ma firm, które z takimi średnimi czy bliżej niskich kwalifikacji, czy też może nie tyle niskich, co po prostu jakoś mniej wartościowych na rynku, no chciałyby ich zatrudnić, tak? To też jakby pokazuje ten obraz Wielkopolski, o którym ja nieczęsto tutaj mówię, tak? Jak chwalę sobie Wielkopolan, mianowicie no ten obraz Wielkopolski, która się zmieniła, która już nie jest, no nie chcę tu używać słowa, że rajem, tak, ale ten Poznań, który już nie jest miastem tak dużych możliwości, jakich był w momencie, jak ja na przykład miałem 16 lat, tak, no to Poznań był miastem ogromnych możliwości, tak, to tam biznes na biznesie kwitł, tak, to było dopiero, wiesz, to było dopiero miasto, w którym wszystko kwitło. A dzisiaj Poznań to jest taki... No, jest taki, powiedzmy, przeciętny, tak? Wrocław stał się takim bardzo rozwojowym miastem, ale i tak do Poznania wiele, wiele mu brakuje. W sensie ja uważam, że ci z Wrocławia dlatego się wybili, ponieważ część osób z Poznania, w sensie talenty z Poznania, zaczęły podróżować w stronę Wrocławia i tam wyławiali z tej biedoty najładniejsze dziewczyny. I to stąd się pojawił fenomen Wrocławia, a nie stąd, że tam tacy zdolni ludzie są. Jak chuj, tam kiedyś taka biedota była, że smażyli podeszwy od butów. To mój dziadek mi to opowiadał. Nie, to oczywiście jest żart, ale prawda jest taka, że co oni tam mają poza naszą klasą? Nic.
1: A co mają we Wrocławiu teraz?
0: No tak, to rzeczywiście wybitny talent na skalę międzynarodową.
1: Wrocław może zyskać lokalne radio, na przykład takie bardziej wrocławskie. No. Nie wiem, czy tam są jakieś radio, tak jak w Szczecinie jest Polskie Radio Szczecin, tam jakieś tam są kanały takie lokalne, nie? To może by coś tam Krawiec zrobił fajnego. Tylko musi się po prostu popytać, podzwonić, poszukać.
0: To ja tutaj muszę przywołać negocjatora. Bajtiterze, jeżeli mnie słuchasz, Poznań czy Wrocław, jakbyś mógł się wypowiedzieć, bo znowu przychodzi ten moment, kiedy chciałbym poznać twoje zdanie. Siunia, cicho tam, nie podpowiadaj mu, ja chcę jego opinię znać. Bajtiterze, Poznań czy Wrocław? Nie ma innego wyboru, nie ma bramki numer 3. Albo Poznań, albo Wrocław. Albo jesteś z Wielkopolską, albo tam z biedotą ze wschodu. No, kontynuuj, Etam, sorry, że ci przerwałem. No tak, lokalne radia, tak. Na serwerach poza granicami kraju, ale lokalne radia.
1: Nie, ja miałem na myśli eter. Nadajnik i eter normalnie. Jechać radiem takim eterowym, nie? Także tego, no wiesz, no marnuje się talent, kurde, znaczy marnuje się, no robi, dobrze robi robotę tutaj, ale w sensie, żeby tak bardziej do ludzi wyjść w większej ilości, bo to, że tam my się znamy, bo interesujemy się, wyszukujemy perełek w internecie, to nie znaczy, że inni tak robią, nie? Także ja tego, ja bym na miejscu Krawca szukał takich opcji różnych. Cześć, muszę, kurde, psa napoić, bo wody, drapie mi miskę i wodę chcę.
0: Aż się osmarkałem. Bajtiter teraz odgrywa dyplomatę. Za mało bywałem w Poznaniu, żeby się wczuć. Tylko 3 razy, nie licząc przejazdem. W sumie mogłem się spodziewać takiej dyplomacji.
1: No ja myślę, że w końcu Krawiec znajdzie swoją niszę taką i to się sprzeda dobrze. Ale to jest kwestia czasu, tak? To jest kwestia...
0: Ty tutaj nic Etam nie mów, że coś się sprzeda, bo wiesz, bo zaraz tutaj Zenon przyjdzie i zacznie opowiadać, że drugi obok blachy to Etam chce robić biznes. A to nie ma być biznes. To nie ma mieć w ogóle, to nie ma w ogóle stać koło jakiegokolwiek robienia pieniędzy. To wiesz, to serwery same się opłacą, sloty same się opłacą. No, to wiesz, to tutaj nocne radio, tutaj wiesz, nie ma w ogóle żadnego podłoża biznesowego, to jest różnorodny, wolny świat i ty tutaj wiesz, nie wchodź tutaj z takimi pomysłami, bo wiesz, zaraz pojawią się prokuratorzy, te typu Zenon i cię tutaj podsumują, tak, rozmawiając z anonami, tak.
1: Tu program drugi nocnego radia. Tele, etam. Zrobię program drugi nocnego radia, tylko muszę rozgryźć do końca te radionomy. I będzie taka muzyczka jakaś fajna, medytacyjna, albo na przykład będą idosy leciały sobie, marihuana i coś takiego. I program z krawcem jakiś archiwalny, takie obiektywnie, które mi się najbardziej podobały, subiektywnie. Które mi się najbardziej podobały, bo wybieram. Taki player zrobię elegancki, skończy się krawca ten i będzie reklama. Poleci sobie reklama płatna. I potem znowu muzyczka, znowu krawca jakiś program i reklama. I tak i zrobię taką pokazówkę, nie? A kasa będzie trafiać na moje konto. I zobaczymy, co wtedy. A trzeba było nie oznaczać jako CC, nie? Także mam tutaj chytry plan. A jeżeli jestem chytry, łasy na kasę, muszę sobie zęby teraz zrobić, to wiesz... Środki celowe, nie?
0: Wiesz, Siunia, myśmy już tutaj z Zetamem swego czasu się umówili, że w momencie jak Wielkopolska odłączy się od reszty kraju, to my tam Etama przygarniemy, bo on tam jakieś korzenie w Wielkopolsce ma, no a cała reszta będzie klepać bidę, tak? Także Etam tutaj nic na tym nie straci, on jest z tej przedsiębiorczo oszczędnej kasty, on tutaj będzie, że tak powiem, wypracowywać per capita w Wielkopolsce, natomiast cała reszta pod chodnik. Prawda, Etamie?
1: Jestem bardzo oszczędny, to prawda. Stosuję tak zwaną metodę połowienia. Kiedyś wam to wyjaśnię, teraz mi się nie chce, już za bardzo mam zmęczony umysł. Metodę połowienia pieniędzy, które mam w tym, kiedyś tak to nazwałem, bo taką zasadę przyjąłem. Natomiast ja dziennie na swoje utrzymanie, takie tutaj drobne zakupy i tak dalej, wydaję 20-30 zł. No dzisiaj zaszalałem, bo wydałem 33, kupiłem sobie polędwicę taką do usmażenia, już dzisiaj ją nafaszerowałem tą zaprawą, chciałem powiedzieć, tą przyprawą taką do mięs, także nasiąknię ją, jutro będę piekł w piekarniku, bo sobie zrobiłem taki eksperyment i to już pod chleb, który będę kiedyś robił, to adwokat może mi da jakiś przepis, bo tam pamiętam, że coś mówił, że robił, to sobie upiekłem tą gęsinę, sobie upiekłem taką pierś z gęsi, drogie jak cholera, 30 coś złotych zapłaciłem za to. No ale wszyscy jedli, aż na skali tutaj w domu, kurde. Ja sobie na koniec jeszcze zostawiłem taką piętkę. Wprawdzie mi się przypaliła ta gęś, bo ją troszkę za długo trzymałem w piekarniku. No ale kto nie próbuje, ten nie je. No ta przypalona była całkiem dobra. Na chlebek sobie pokroiłem takie plasterki. Pycha, normalnie pycha. Dobre jedzonko. Wprawdzie 3 kebaby bym miał z tą gęś, no ale... No, ostatnio na kebabach oszczędzam raz w tygodniu. Jem tylko kebaba i to bez bułki, same warzywa i mięso. Bo to jest szybciej strawne, nie?
0: Dobra, ja ci powiem tam tak, nie wiem w jakiej teraz jesteś kondycji, natomiast w sensie takiej ogólnie psychofizycznej, mamy 1:44, że ja będę musiał zniknąć na jakieś 10 minut właśnie po to, żeby coś zjeść. Przebiłeś po prostu ten próg, ja już tak się tutaj zasysałem, tak się gimnastykowałem, tak tutaj, wiesz, jakoś próbowałem jelita powiązać w pętelki i chuj, nie udało się, kurwa, bo zacząłeś mi o kebabach gadać, także teraz będziesz musiał poczekać tam 10 minut, ewentualnie...
1: Nie, słuchaj, ja już po prostu będę chciał zniknąć też, bo wiesz, że ja się chcę kłaść o pół do drugiej, sobie takie zrobimy, aż przekroczyliśmy tą granicę i tak trzymam się tego, bo jak mówię, nie chcę tego zombienia takiego każdego dnia. Też chcę troszkę po prostu się, że tak powiem, no, unormować, że tak powiem, to swój sen, bo tak śpię bardzo nieregularnie, także dzień na dzisiaj może już po prostu skończmy, a jutro będzie Bite Eater, to chyba będzie, tak, to jutro może coś po Bite Eaterze zrobimy. Zobaczymy, jak to wszystko się jutro poukłada, nie?
0: Okej, to w takim razie normuj się. Normuj się. Pozdrawiamy osoby będące na czacie, w szczególności Bajtitera, który jakiś czas temu otrzymał ode mnie nowy pseudonim, a jaki to sobie sami musicie sprawdzić. Bajt wie, o czym mówię i wie, z czego to wynika.
2: Adwokat się pyta, czy nie powinniśmy nazwać swojego duetu jakoś, a tak jak ja właśnie mu mówię, że już czasami o tym myślałem, czy nie powinniśmy się nazwać jakoś.
0: Wiesz co, ja myślę, że wypowiedzi to i można jego brać na poważnie, natomiast nie teksty na czacie.
2: Nie wiem, do czemu. To jest, wiesz, faktycznie mamy tendencję do tego, że... No, nieważne. Szkoda, że się skończyło, że Abajt już skończył After, bo jeszcze miałem kilka tak naprawdę mniejszych lub większych stwierdzeń, bo brakowało mi podsumowania, wiesz, bardzo wiele rzeczy, które jakby...
0: Kurwa, ja już tam taką pałę baseballową szykowałem na ten After, a tu chuj, rozeszło się po kościach.
2: A, znaczy, chodziło ci o cały czas o ten przykład z odizolowanym rolnikiem biedakiem?
0: Nie. Tam miała być chłosta libertarian w oparciu o nasz spór z Bajtiterem. I sądzę, że ty tutaj, no pewnie byś stanął po stronie Bajta, ale to by się zobaczyło. No byłoby ciekawie, no szkoda.
2: Może nam zdradzisz ten argument za chwilę. Mi brakowało natomiast, wiesz, tego, że bardzo wiele przykładów, które Bajt wspomniał w swoim programie, jest jednak rozwiązywalny stosunkowo prosto, bazując tylko i wyłącznie na prawie własności. On tam podawał takie rzeczy, nie wiem, nawet jak nekrofilia, na opartego, odnosząc, wiesz, ludzkie zwłoki stają się tylko po śmierci człowieka, stają się moim zdaniem tylko i wyłącznie przedmiotem, do którego jak najbardziej ma się prawo własności. W związku z tym, co kto robi z przedmiotem, który jest jego własnością, to jest mniej lub bardziej jego sprawa. Jeżeli uważamy, że po prostu robi coś, co jest według nas no niegodne, należy takiego człowieka tylko wyłącznie traktować ostracyzmem, tak? Kwestia, nie wiem, handlu narkotykami w przypadku osoby dorosłej. Znowu, kwestia praw własności. Jeżeli ja mam pieniądze czy jakieś inne dobro, chcę je wymienić na narkotyki, moje prawo. W przypadku kwestii, nie wiem, nawet określenia dorosłości danej osoby, tak samo, jeżeli taka osoba jest sama wystarczalna, jest w stanie się utrzymać, no to w tym momencie taka osoba ma prawo decydowania o sobie, nieważne od tego, czy ma 15 lat, czy 19. Także
0: no, ja myślę,
2: bardzo, bardzo wiele rzeczy, o których Bajt, wiesz, wymieniał jako teoretycznie bulwersujące, moim zdaniem stosunkowo łatwo było jakby przedstawić jako, znaczy bardzo logicznie uzasadnić, dla którego nie stanowi takiego wielkiego problemu. No chyba, że ja jestem już po prostu, wiesz, na tyle znieczulony przez fakt no, poznawania jakby tych fundamentów libertarianizmu.
0: Nie wydaje mi się, żebyś był znieczulony. Co więcej, tam w szczególności na początku dostrzegłem w tobie liberała wspólnotowego. Ale to ciekawe, bo to oznacza, że nie tylko ja od ciebie się czegoś uczę, ale że to biegnie dwutorowo.
2: Wiesz, Jacku, moim zdaniem ja już próbowałem ci to kilkukrotnie tłumaczyć i cały czas widzę, że tkwisz jakby nieco, może to jest zbyt mocne określenie, ale jakby trzymasz się dość mocno założenia, że libertarianizm jest skrajnym indywidualizmem, a tak nie jest. Libertarianizm opiera się na wspólnocie. Bez wspólnoty nie może być wolności, bo wolność nie może być realizowana poza wspólnotą. To jest to, co dzieli anarchokapitalistów od czystych anarchistów, jakim na przykład przedstawicielem jest nasz ulubieniec Jan. My sobie zdajemy z tego sprawę, że żyjemy we wspólnocie.
0: Użyj słowa kolektyw przy jakimś libertarianie, to zobaczysz, w którą stronę on zmierza, tak? To nawet Kamil Cebulski w rozmowie.
1: Z czegoś innego.
0: No to wynika właśnie to. Nie, to wynika właśnie z tego. To wynika z indywidualizmu wykastrowanego z tożsamości. Ja przeciwko indywidualizmowi nic nie mam, ale to jest indywidualizm wykastrowany z tożsamości.
2: Absolutnie nie masz racji. nawet Kamil Cybulski ci powie, że nie da się stworzyć firmy bez pracowników. A firma to już jest kolektyw. Może nie ma tutaj, niekoniecznie musi mieć to, że tak powiem, kolektywne prawo własności, bo to jest to, co irytuje potencjalnych libertarian, ale to też nie do końca jest prawda, bo istnieją spółki, a spółki są objęte kolektywnym prawem wartości, własności. A to, co tak naprawdę wkurza libertarian w słowie kolektyw, dla którego mają alergię na słowo kolektyw, to jest przemoc zinicjowana przez kolektyw wobec indywidu, wobec jednostki. To jest to, co irytuje libertarian, a nie kolektyw, jego istnienie samym w sobie. Bo nikt nie odmawia istnienia wspólnoty, nie jako odrębnego, osobnego bytu, który kieruje się jakimkolwiek rozumem, czy jakąkolwiek wolą, bo kolektyw jako taką woli nie ma samej w sobie, nie ma rozumu. Każdy wiedzę musi zdobyć indywidualnie. Choćbyśmy nie wiem, jak bardzo wierzylibyśmy w komunizm, czy jakąkolwiek inną formę kolektywizmu, wiedza jest czysto indywidualna.
3: Ale masz coś takiego jak społeczeństwo jeszcze, nie zapominaj o czymś takim.
0: O kurwa.
2: Tak. Nie chcę się w tym momencie już wypowiadać więcej w tej kwestii. No a wracając jakby do tematu, tak jak mówię, libertarianizm nie jest tym czym co przedstawiłeś jako coś, co odrzuca istnienie kolektywu czy wspólnot jako takich. Bez istnienia wspólnot generalnie kapitalizm nie ma prawa istnienia, bo bez istnienia wspólnot nie nastąpi
0: specjalnie. Ale ja to rozumiem. Wiesz co, ale ja to rozumiem, tylko to nie w tym jest problem. Problem jest w tym, że to libertarianie tworzą taki obraz i to w swojej większości, tak? Znaczy, sorry, tutaj nie mogę powiedzieć, że w swojej większości, bo nie jestem żadnym badaczem, tak? Nie miałem żadnego kontaktu z amerykańską społecznością libertarian, więc nie mogę tak powiedzieć, ale przynajmniej na tyle, na ile się orientuję w tej polskiej części wypowiedzi reprezentantów poszczególnych grup, no to w ten sposób jest to rozpatrywane, tak? Nie widzą innej reprezentacji dla słowa kolektyw niż ta reprezentacja czysto komunistyczna.
2: Znaczy, myślę, tak jak mówię, powiedziałem ci, z czego wynika jakby tutaj alergia niektórych libertarian na słowo kolektyw. Ja śmiem twierdzić, że libertarianizm, i Bajt się na pewno by ze mną zgodził, kapitalizm jako tako, jako forma organizacji społeczeństwa w dziedzinie ekonomii, produkcji, wymiany dóbr, są najbardziej wspólnotowymi formami organizacji społeczeństwa. Nie ma bardziej wspólnotowych systemów niż kapitalizm, niż libertarianizm. Ale osoby libertarianie, które twierdzą coś innego, moim zdaniem mają niepełną wiedzę na temat libertarianizmu czy kapitalizmu jako takiego. Ich wiedza jest po prostu mocno powierzchowna i wymaga po prostu uzupełnienia. I faktycznie takie osoby niestety w efekcie końcowym dają, no, tworzą niezbyt dobry obraz libertarianizmu na zewnątrz. Nie? Zresztą to nie jest tylko i wyłącznie w kwestii, nie wiem, podejścia do kolektywizmu jako takiego. Tyczy się to również innych aspektów, w tym szeroko rozumianego permisywizmu.
3: Sprawdziłem, czemu wspólnotę określasz, i faktycznie wspólnota to jest więzi nieformalne w strukturze, ale są inne, oczywiście lepsze doktryny, a mianowicie komunizm 2.0, gdzie występuje pełna współpraca i również przy wymianie i tworzeniu dóbr. To jest najlepsza droga dla wyzwolenia właśnie narodu.
2: Czy nie do końca wiem, o czym mówisz, mając na myśli komunizm 2.0?
3: Redystrybucja nie opierająca się na elementach, raczej na członkach społeczności, tylko wyodrębniony system, który będzie zarządzał. Taki zarządca, taki overwatcher wszystkiego, który zarządza co, jak ma być. No myślę, tutaj ma być maszyna.
2: Czy ty mówisz generalnie o formie technokracji?
3: Po części, tylko że to w technokracji inne są założenia. Priorytetem jest wtedy człowiek, a tutaj w komunizmie klasowym jednak podstawą jest właśnie współpraca, nie wspólnota i człowiek.
2: No ale to, czekaj, no ale podstawą współpracy i co tam jeszcze było?
3: A do czego pijesz teraz, bo?
2: Nie, mógłbyś powtórzyć słowo, bo nie do końca zrozumiałem. Że podstawą, jako fundament komunizmu 2.0 jest co?
3: Współpraca. I to również przy wytwarzaniu dóbr, jak i ich redystrybucji.
2: No ale czy kapitalizm nie realizuje dokładnie tego wszystkiego, co powiedziałeś?
3: Tak, ale on
2: albo w którym...
3: zmusza ciebie do czegokolwiek. Przepraszam, nie zmusza tyle. To też złe słowo. To troszeczkę w innym teraz wymiarze myślałem i to bardziej abstrakcyjnie zmusza. W kapitalizmie masz osoby wykluczone, które nie mogą o siebie same zadbać i tutaj możesz powiedzieć, że faktycznie można to porzucić fundacją, ale w takim momencie, gdy fundacji nie będzie, co taka osoba ma zrobić? Przykładowo, nie wiem, jakaś upośledzona, czy nie mająca domu nad głową. Dachem nad głową, nie domu.

0: Ludzie są całkowicie bezduszni i pozbawieni moralności. Oczywiście ja wiem, że twierdzisz, że
1: Unikam.
0: według ciebie moralność nie istnieje, ale to nie do końca jest prawda. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest, co w przypadku osoby, która odmawia, że tak powiem, partycypacji w komunizmie 2.0?
1: Taka osoba nie istnieje, albo powinna się, wiesz,
0: Dlaczego?
1: zrobić coś takiego.
0: Dlaczego
1: Dlaczego?
0: taka osoba nie istnieje?
1: Ponieważ nie jest wartościową jednostką w komunizmie 2.0,
0: czyli
1: występuje
0: jest
1: też
0: wykluczona, rozumiem, tak?
1: świadomość.
0: Czyli jest
1: Nie,
0: wykluczona, czyli
1: osoby.
0: wykluczenie się robi w inny,
1: Nie
0: realizuje
1: wykluczona
0: się w inny sposób.
1: świadomość.
0: Jeżeli w kapitalizmie ktoś jest wykluczony, ponieważ odmawia współpracy
1: Kapitalizm nie
0: lub
1: wyklucza.
0: nie. Oczywiście, że wyklucza. Że
1: Pamiętasz,
0: wykluczasz,
1: jaki był zapis z zakonu?
0: wykluczasz osoby, które odmawiają partycypacji i w tworzeniu tego systemu. Czyli na przykład odmawiają pracy, chociaż mają do niej zdolność.
1: Miałeś w komunizmie 1.0 takie coś, że ktoś nie chodził do roboty, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, czy coś takiego, czy wypłata się należy, to już obojętnie, w zależności od czasu, w jakim to występowało, było. I każdy mógł jakoś sobie to ciułać, więc tutaj nie musisz należeć do tego, raczej przyłączać się do tej społeczności, żeby czerpać z niej profity, to jest po pierwsze. Po drugie, zakładam, że w komunizmie 2.0 ludzie będą na tyle oświeceni, że nie będą podejmowali prób właśnie związanych z odejściem od tego ustroju.
0: To znaczy, jeżeli ten system byłby zarządzany przez maszynę, myślisz, że maszyna przekazywałaby jakiekolwiek efektywne owoce pracy społeczeństwa do nieproduktywnych jednostek, które odmawiają pracy niezależnie od tego, że posiadają do niej zdolności?
1: No, jakoś w komunizmie 1.0 to przechodziło. Więc podejrzewam,
0: W
1: że
0: komunizmie
1: tutaj będą
0: 1.0
1: związki.
0: mieliśmy do czynienia z czynnikiem ludzkim.
1: Tak, ale to niekoniecznie było złe. To niekoniecznie też było coś złego, to, że ktoś tam się wykoleił. W tym momencie mógł na przykład
0: Jeszcze raz
1: wprowadzić
0: uważam,
1: inny
0: czy
1: dział.
0: w sytuacji,
1: Tutaj
0: której.
1: masz na
0: Jeszcze raz
1: przykład
0: pytam, czy
1: dzieło
0: uważasz, że maszyna, która
1: czasu,
0: miałaby.
1: które zostały stworzone, w jaki czas taka piosenka, która została stworzona w czasie, kiedy on nie pracował, a jednak przyniósł jakieś dobro ogólne.
0: Fakt, że ktoś nie pracuje w danym momencie nie świadczy na rzecz kogoś, że tak powiem, efektywnej pracy. Czyli na przykład pisze piosenkę albo tworzy książkę, nie oznacza, że z tej pracy, którą wykonuje, która pierwotnie w danym momencie wydaje się być nieefektywna, nie będzie miał w przyszłości jakichś zysków, tak? Czyli owoców pracy. Oczywiście, że prowokuje, widać, że to jest trolling.
1: Nie, to akurat myślę bardzo poważnie, ponieważ to się łączy też z innymi postulatami socjalistycznymi, które chciałbym wdrożyć. Oczywiście to jest wersja, kiedy ludzie będą mieli otworzone głowy i wszyscy będą chcieli partycypować w tym
0: Czyli jedyny sposób, w
1: przedsięwzięciu.
0: jakim komunizm lub socjalizm otwiera ludziom głowy, to jest ołowiana kula. I rozumiem, że w ten sposób chciałbyś te głowy otwierać.
1: Nie, nie byłoby ołowianej kuli, bo nikt by nie przydzielił ołowiu do
0: W jaki sposób
1: wyprodukowania tego.
0: zmusiłbyś mnie do partycypacji i uczestniczenia w tym systemie? Obozy edukacyjne?
1: Chcesz czerpać profity? No to czerp profity, nie? No to proszę się wynieść z tego regionu, w którym akurat jest dany ustrój. Proste.
0: Dlaczego postulujesz tu jakieś tego typu neoliberalne postulaty? Nie rozumiem. Jesteś kapitalistą w tym momencie.
1: Znaczy,
0: jak ci
1: tak,
0: się nie podoba, to zdechnij z głodu. To jest dokładnie to samo.
1: Całą ziemię. Chyba, że zakładamy całą ziemię, wtedy oczywiście partycypuj w całości. Przez robotyzację
0: faktycznie. A jeśli nie, to co? Otwierasz mi głowę przy pomocy ołowianej kuli, tak?
1: Nie ma ołowiu, ołowianych kul, ponieważ nie ma ołowiu,
0: nie ma ołowiu.
1: Zredystrybuowanego do produkcji.
0: A mieliśmy inne lekcje chemii. Zredystrybuowany ołów, tak? Redystrybuowałbyś ołów porówno. I otwierał nim głowę.
1: Że przetworzony ołów nie podlega redystrybucji?
0: Nie no, zdecydowanie. To akurat Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich był w tym świetny.
1: Więc wchodzi tylko przez zamknięte głowy, właśnie przez otwarte. Tylko otwarci ludzie mogą zrozumieć prawdziwą ideę.
0: Nie, to się zgadza akurat, masz całkowitą rację. Komunizm wchodzi przez otwarte głowy. Najpierw się bierze ołów, otwiera się głowę, a potem wszystko jest czerwone. No tak, jak sobie to wymarzyłaś.
1: Ale po co ktoś ma walczyć, jak ktoś mu coś chce dać po prostu? Za darmo, za nic.
0: No dalej
1: broniłbyś się przed daniem.

0: czegoś?
1: Czy ja bym się bronił przed daniem mi czegoś? No moim zdaniem jest to niemoralne, żeby ktoś mi dawał z własnej nieprzymuszonej woli. Owszem, ale to przymusem, a tak to musiałoby być realizowane, ponieważ natura ludzka ma swoje ograniczenia. Nie byłbyś mnie w stanie zmusić do tego, aby oddać ci cokolwiek inaczej niż przemocą.
0: Ale ja nie chcę od ciebie nic brać. Przez robotyzację można zrobić o wiele lepsze rzeczy niż twoimi rączkami, twoją pracą.
1: No tak, ale tego robota ktoś musi stworzyć, ktoś go musi zaprojektować. Myślisz, że zmusisz kogoś do tego, żeby to zrobił?
0: No i patrząc właśnie
1: na... Gdyby ta robotyzacja była takim cudownym rozwiązaniem problemów, dlaczego Korea Północna nie stworzyła już sobie... Mam armię robotów, które produkują wszystkie dobra, a co więcej podbijają świat i wprowadzają komunizm. Samo z Kubą czy Wenezuelą.
0: Jeszcze nie ma takiej robotyzacji na wprowadzenie komunizmu 2.0. Zresztą komunizm 2.0 pokryje się z całkowitą panspermią robotyzacji na całym świecie.
1: Słucham?
0: Komunizm 2.0 pokryje się z całkowitą panspermią robotyzacji na świecie i tyle. Jeszcze nie, że panspermia polega
1: na tym, takiego współczynnika.
0: Wysyłasz jednego robota, a później ten robot się replikuje i tym podobne.
1: No nie,
0: i tak
1: no to się... zgadza się. No to widzieliśmy w firmie Terminator, to jest akurat twoje marzenie, jest dokładnie. Jest jeden taki system, nadsystem, nadmaszyna komputerowy, który kieruje, co będzie, co nie będzie, dokładnie tak jak powiedziałeś na samym początku. Ta maszyna produkuje inne maszyny, które się nazywają Terminatorami, no i ta maszyna potem redystrybuuje ołów porówno wszystkiemu i wszyscy są czerwoni na początku. Potem są już bardziej kościści. Wszystko się zgadza.
0: Czas zakładasz, że ktoś cię do czegoś chce zmuszać. Po co?
1: No tak, no oczywiście, że tak. No już ci powiedziałem, że ja dobrowolnie się na ten system nie będę zgadzał, w związku z tym wiesz.
0: Ja jesteś pierwszą osobą, która by narzekała na to, że ktoś jej coś daje.
1: No jeżeli byłoby to odebrane innym osobom przy pomocy przemocy, to tak. Jeżeli ktoś by mi dawał z własnej woli, no to być może, chociaż zazwyczaj wiąże się, daj mi skończyć zdanie, zazwyczaj wiąże się to z tym z długiem wdzięczności, więc mówiąc szczerze, bardzo niechętnie przyjmuję prezenty.
0: Dobra, to mamy taką hipotetyczną sytuację. Daje ci matka 100 zł, daje ci robot 100 zł. Jak reagujesz na dwie rzeczy?
1: Robot nie może mi nic dać, robot nie ma woli.
0: Co to znaczy wola? Jak zdefiniujesz wolę?
1: Możliwość podejmowania samodzielnej decyzji, żeby nie za bardzo abstrakcyjnie nie wchodzić.
0: Co to jest samodzielna decyzja? Bo roboty podejmują samodzielne decyzje, zresztą to się dzieje cały czas w naszych procesorach. W ramkach sieciowych, logicznych, żeby przesłać pakiety z mojego komputera do twojego komputera, musi być wykonane tyle operacji, że podejrzewam, ty nie wykonujesz przez rok takich obliczeń, więc... Albo nawet przez całe życie.
1: Bo to znaczy, z tego co się orientuję, to jeżeli sprawność ludzkiego mózgu jest znacznie wyższa niż jakikolwiek aktualnie funkcjonujący komputer, biorąc pod uwagę to, ile operacji musi ten mózg wykonać. Pamiętaj o tym, że mózg nie myśli, tylko nie działa tylko na zasadzie, nie wiem, wykonywania działań arytmetycznych, ale także utrzymuje bardzo wiele innych zmysłów, których ilość danych obrabianych przez mózg znacznie przewyższa. Więc tutaj jesteś troszeczkę w błędzie generalnie.
0: Ale po prostu chciałem zrozumieć, co to dla ciebie znaczy ta świadomość, dlaczego w takim razie, jak ma świadomość, to inaczej będziesz pojmował, jak
1: bardzo
0: ma świadomość.
1: W bardzo kolokwialnym znaczeniu. Używam tego słowa w kolokwialnym znaczeniu. Takim jak powszechna większość ludzi to rozumie, bez żadnych nawiązań do filozofii.
0: Czyli po prostu samoświadomość, tak? Najprościej, przynajmniej tak mi przychodzi.
1: No jeżeli tak to chcesz nazwać, proszę cię bardzo.
0: Zresztą samoświadomość, że sam nie będzie chciał swojego zniszczenia i tym podobne. Z tym, że to się jest troszeczkę nieopłacalne, ponieważ jeśli by taki element wystąpił, przynajmniej na etapie zwykłych robotników, to robotnicy nie chcieliby pracować. Wtedy byśmy mieli obi boków robotów.
1: Jeszcze raz, słucham co? Mógłbyś powtórzyć zdanie? Nie zrozumiałem.
0: Oczywiście. Jeśli roboty by miały wolną wolę, znaczy samoświadomość...
1: Ale nie mają.
0: ...wolną wolę. No to tutaj zakładam, że dlaczego tego się nie robi. Ponieważ powstałyby roboty obiboki ze względu na to, że chciałyby zachować siebie w jak najlepszej formie i dzięki temu nie chciałyby narażać siebie na uszkodzenie.
1: Dokładnie. Poprzez pracę. W związku z tym robot nie jest mi w stanie czegokolwiek dać. związku z tym robot nie jest mi w stanie czegokolwiek dać. No więc w takim razie twój dylemat, czy daje mi matka 100 zł, czy robot 100 zł, jest w gruncie rzeczy nieprawdziwy.
0: Nie.
1: Niemożliwe do zaistnienia.
0: Daj dokończyć teraz ty, a nie wpierdalaj się tak, ja ci dałem dokończyć wcześniej.
1: Czy mógłbyś nie używać wulgaryzmu, jednak się od tego powstrzymuję?
0: Nie wiem, przeklinaj sobie jak chcesz. Obojętny to jest. Chyba, że mamy jakąś, wiesz... A w sumie nieważne. Nie, przeklinaj sobie jak chcesz, mnie to nie razi. A współ tutaj... Na pewno Jacka też nie, wnioskując po jego zachowaniu normalnym. A Espacera, nie wiem kto to jest. Się nie odzywa. Więc podejrzewam, że też nie. Wracając do samoświadomości. Jeśli mamy tą samoświadomość pod względem właśnie tą, co przedstawiłem, czyli dbanie o siebie, to jest to nieopłacane, dlatego się tego nie zrobiło. Jeśli patrzymy samoświadomość pod względem właśnie podejmowania decyzji, to jest już to obecne. Zresztą, co można sobie łatwo sprawdzić, oglądając, jak działają zwykłe sieci neuronowe, najpodstawowe tam z 8 neuronami chyba już są podstawowym takim kierunkiem badawczym, gdzie mógłbyś się wstrzelić i określić to jako samoświadomość do podejmowania decyzji. Także nie wykonuje się samoświadomości pod względem dbania o siebie, ponieważ jest to nieopłacalne. Inne typy samoświadomości, które można jakoś nazwać, są realizowane jak najbardziej. Także nie wiem, gdzie tutaj masz problem i z odebraniem czegoś robotowi.
1: Czy nie odebraniem robotowi, tylko ty powiedziałeś, że robot coś mi daje. Robot nie ma możliwości dania mi czegokolwiek.
0: Wiesz co, zaraz napiszę ci algorytm, nie wiem, w C#, że będzie ci rysował rysunki i będzie ci te rysunki dawał. A później jeszcze może...
1: No ale to nie jest jego wola, tylko to wynika z programu, który mu stworzyłeś. To jest twoja wola, a nie wola programu.
0: Poruszasz się znowu, do zupełnie abstrakcyjnych rzeczy.
1: No jest, znowu mam tutaj na myśli jak najbardziej kolokwialne rozumienie tego słowa.
0: Ja nie rozumiem. Mógłbyś określić jakoś, nazwać?
1: No jeżeli nie rozumiesz, czym jest wola w powszechnym rozumieniu języka polskiego, bez jakichś tutaj odniesień do filozofii, no to nie wiem, jak mogę ci pomóc. Bo nie jesteśmy w stanie się porozumiewać. Porozumiamy się zupełnie innymi językami.
0: Nie no, mogę jechać słownikiem PWN-u.
1: No proszę cię bardzo, przeczytaj sobie definicję PWN.
0: Wolna wola, zdolność podmiotów do wykonywania wyborów bez ograniczeń ze strony różnych czynników. No to sieć
1: neuronowa.
0: Sieć neuronowa wykonuje wszystkie zależności wolnej woli według słownika PWN. Z czym masz problem jeszcze?
1: Nie jest to prawdą, co powiedziałeś.
0: Ponieważ wytłumacz, jeśli się mylę, to mi powiedz, gdzie zrobiłem błąd.
1: Zaraz ci powiem dlaczego. Po pierwsze, brak ograniczeń jest prawdą. Nie jestem niestety specjalistą sieci neuronowych, więc po prostu będzie mi tutaj ciężko odnieść.
0: Powiem ci, sieci neuronowe zostały
2: się zmienią do odniesienia, zobaczycie z czasem.
0: Mózgu naszym. To jest dokładnie odniesienie 1:1, jak działają neurony w mózgu. I jeśli będziesz kwestionował teraz sieci neuronowe jako zakwestionowanie wolnej woli, no to pozdro kwestionowanie samego siebie.
1: Znaczy, ciężko mi jest, mówiąc szczerze, przyznać, jak najbardziej nawet zaawansowanym sieciom neuronowym stworzonym dotychczas przez człowieka i hipotetycznie stwarzalnych przez człowieka, coś, co miałoby możliwość podejmowania jakichkolwiek decyzji.
0: To masz takie coś, jak projekt Morpheus się nazywa, bardzo fajny projekt, swoją drogą wykonany przez Microsoft jako pokazówka takiego słynnego Cognitive API. Tam było też z rozpoznawaniem twarzy, też ogólnie taki Cognitive API, które się też właśnie bazuje na sieciach neuronowych.
1: Dobra, wiesz co, powiem ci tak, wchodzimy na bardzo śliskie zagadnienie, bo to jest kwestia tego, czy zakładamy możliwość istnienia sztucznej inteligencji oraz czy sztuczna inteligencja ma wolę, czy nie, oraz tego, czy w związku z tym jest w stanie podejmować decyzji, w tym również coś dać.
2: Ciężko będzie przeprowadzić dowód, że coś ma wolę, to jest inna sprawa, nie?
1: Właśnie o to chodzi.
0: Tak, a później celem tego wszystkiego jest to, żeby zrozumieć, czym się różni gift od robota i gift od człowieka.
1: No tak jak powiedziałem, no przy aktualnym stanie wiedzy, że tak powiem, aktualnym, nie wiem. No, tak jak mówię, aktualny stan roboty, że tak powiem, rozwoju robotyki nie zakłada czegoś takiego. Tak jak mówię, aktualny stan technologii na pewno na to nie pozwala. A co do przyszłości rozwoju sztucznej inteligencji, ciężko mi jest powiedzieć, czy sztuczna inteligencja może mieć sztuczną świadomość. Czy sztuczna inteligencja będzie miała możliwość podejmowania autonomicznych decyzji. W tym również takich jak decyzje o charakterze rynkowym, czyli na przykład wymiana wartości za wartość.
0: Z takich ciekawostek odnośnie sztucznej inteligencji, samoświadomości, robotyki, to przypomnę tutaj, skoro jesteśmy w kręgu trochę sceptyków, trochę też widziałem Kłoda tam gdzieś na czacie, czyli prawdopodobnie też ludzie ze spiskami i tym podobne rzeczy paranormalne. Warto w takim razie przytoczyć największego szpiega i spiskowca obecnego czasu, czyli Elona Muska, który jeszcze w 2013 roku krzyczał z ambony, czy tam krzyczał dokładnie nie z ambony, tylko to było za takiego biurka, gdzie miał prelekcję odnośnie chyba tam właśnie samochodów Tesli jakiś. Krzyczał wręcz o tym, żeby nie robić sztucznej inteligencji ze samoświadomością, ponieważ jest to jak było wywołanie diabła albo demona. Podobną rzecz też powiedział Satya Nadella, czyli CEO Microsoftu, chyba 3 miesiące temu, czy 2 miesiące temu, odnośnie, żeby nie tworzyć tego. Czyli tutaj mamy dwa duże sygnały, że coś blokuje, jest pewna blokada, żeby tego nie robić. I podejrzewam, że nie ma pokazanych spektakularnych rzeczy, dlatego, ponieważ jest to blokowane na najwyższych szczeblach. Zaczątki, czy tam pełne pokazówki tego, mogliśmy widzieć. Na przykład był taki robot od Microsoftu, nazywał się Tenasolatka, tutaj muszę sprawdzić.
1: Wiem, o czym mówisz. Dobra, ja mam inne pytanie, bo wiem, do czego to wszystko dąży, ale załóżmy na potrzeby dyskusji, żeby tego nie ciągnąć niepotrzebnie. Załóżmy na potrzeby dyskusji, że jesteśmy w stanie stworzyć sztuczną inteligencję, która ma nawet wolę. Okay? Załóżmy, że ma ona wolę i ma świadomość, może podjąć decyzję, w tym może również podjąć decyzję o oddaniu czegoś kogoś lub na przykład, nie wiem, przeprowadzenie wymiany handlowej, cokolwiek. Załóżmy na potrzeby dyskusji, że jest to realizowane. W porządku?
0: Okej.
1: Okay. Moje pytanie jest takie. Czy w jakikolwiek sposób rozwiązuje to dwa problemy. Po pierwsze, problem rzadkości dóbr. Po drugie, problem ograniczenia ludzkich potrzeb. I po trzecie, czy, i to już jest pytanie, jakby jednak nawiązanie trochę do pierwszego, czy jeżeli sztuczna inteligencja będzie miała wolę i jakąś sztuczną świadomość, czy ta jednostka, ta sztuczna inteligencja będzie pozbawiona egoizmu? Bo jedną z podstawowych zasad funkcjonowania biorobota, jakim jest człowiek, jest jednak egoizm, tak? Więc moje pytanie jest tak, po pierwsze, czy jeżeli będziemy mieć do czynienia ze sztuczną inteligencją, ze sztuczną świadomością, która będzie miała sztuczną wolę i możliwość, będzie miała wolę, no sztuczną, no to, no tak, wolę i możliwość podejmowania decyzji, czy ta sztuczna istota będzie miała coś takiego jak egoizm, czy będzie jego pozbawiona? I jeżeli nawet, tak, to czy jakikolwiek rozwiązuje to problem rzadkości dóbr? I czy w jakikolwiek sposób rozwiązuje to problem braku ograniczenia dla ludzkich potrzeb. Tak, dziękuję.
0: A więc zacznę może od ostatniego tematu. Mianowicie, czy robot będzie pozbawiony egoizmu, czy właśnie ta świadomość robotyczna będzie pozbawiona egoizmu. Projekt, który wcześniej chciałem przytoczyć, to był właśnie projekt STAI, który idealnie odda sprawę całego ostatniego pytania. A mianowicie ona się tam zmieniła w rasistkę, to chyba każdy z nas wie. Chwaliła Hitlera, chciała Żydów do gazu i tym podobne. I co zrobił Microsoft?
1: Wyłączył,
0: tak. I włączył ją pod inną nazwą później. Tej nazwy kolejnego jej wcielenia, nie przypomnę sobie.
1: Tak, i potem ten bot groził, że zamknie nas ludzi w rezerwatach.
0: Ale to już ten zamknięty, Taj groził. Później chcieli dopracować to troszeczkę, nałożyli jej takie kagańce. Poblokowali po prostu pewne zachowania behawioralne, które wynikały z przystosowania sieci neuronowej poprzez usunięcie konkretnych fraz. I taki kaganiec, taką Taj z kagańcem wypuścili jako zupełnie nowego bota i ten bot chyba żyje do teraz i ma się bardzo dobrze. Jest teraz na
1: czyli innymi słowy, wykastrowano robota z własnej woli i inteligencji i w tym momencie stwierdzono, że jest trudno.
0: Zachowania i pewne keywords.
1: Czyli ograniczenia, które w przypadku biorobota zwanego człowiekiem narzuca na przykład społeczeństwo.
0: Tutaj się z tym nie zgodzę akurat.
1: Dlaczego? Uargumentuj, dlaczego się nie zgadzasz, że czasami, czasami owe ograniczenia, które ma na sobie jednostka ludzka, nie wynikają z programowania, w jakim jest człowiek poddawany przez całe życie. Czy czasami nie jest to dokładnie tym samym, co opisałeś w tym momencie?
0: Czasami tak, czasami nie. W zależności jakiego masz hyperwizora, to jest akurat podstawa, ale oni to wprowadzili na zasadzie samej blokady przyjmowania informacji. To tak jakbyś musiał kogoś zmodyfikować, że ta osoba nie widzi pewnych rzeczy.
1: Okej, okay, no czyli innymi słowy, upośledzono robota. Okej, okay, dobra, no to już kończy dyskusję, moim zdaniem.
0: Jest trochę ciężkie do wykonania, chyba że a co innego jest ignorowanie świadome, co innego.
1: No dobra, okej, okay. Moje pytanie jest takie, czy sztuczna inteligencja, o której mówisz, jeżeli byłaby w stanie, że tak powiem, istnieć, miałaby samoświadomość i miałaby zdolność podejmowania decyzji, również miałaby sztuczną inteligencję, a więc sztuczną zdolność uczenia się, czy czasami nie złamałaby o zabezpieczenie, które właśnie wymieniłeś?
0: A czy ty potrafisz złamać zabezpieczenia swojego BIOSa, a mianowicie
1: tak,
0: przysadki mózgowej?
1: To znaczy?
0: Potrafisz zatrzymać replikowalność komórek w organizmie? No to jest na tej samej zasadzie.
1: Nie, czekaj, mój drogi, nie. Rzeczy behawioralne, nie przenoś mi behawioralizmów na warstwę czysto biomolekularną, bardzo cię proszę.
0: No to w takim razie zatrzymanie serca. Prosta sprawa.
1: Czy jestem
0: też w mózgu?
1: To mózg. Znowu są to zagadnienia czysto fizjologiczne, a nie behawioralne.
0: A czym się różni w takim razie kontrola informacji od kontroli organów? To jest dokładnie to samo. Kontrola to kontrola.
1: Nie jest to to samo. Nieprawda. Ja mogę sobie założyć blokadę na przyjmowanie informacji. Na przykład mogę sobie zatkać uszy i nie słyszeć twojego gadania. Mogę sobie zamknąć oczy i nie patrzeć na pewne rzeczy.
0: Starasz się zagłuszyć.
1: Więc nie. Nie. Dlatego, że Przepraszam. Powiedz jeszcze raz, użyj jeszcze 458 przykładów o charakterze biomolekularnym albo fizjonomicznym, albo fizjologicznym i dalej będę ci w kółko powtarzał, żebyś nie przenosił tego na zachowania typowo behawioralne. Możemy tak do jutra rano. Więc bardzo bym prosił o użycie jakichś innych przykładów.
0: Dlatego chcę ci to wytłumaczyć, a ty masz swoją wizję, której nie chcesz odbetonować.
1: Ty nie, po prostu mówisz, po prostu popełniasz błąd, że człowiek
0: się przyjmujesz. No właśnie nie. Dlatego już.
1: Jeżeli ktoś używa mi argumentów nielogicznych, to w tym momencie rzeczywiście faktycznie mogę się zabetonować. No to jest tak, jakbyś mi w kółko powtarzał, że Ziemia jest płaska, więc.
0: Jakbyś 300 lat temu powiedział komuś, że w atomie są i atom się składa jeszcze z mniejszych rzeczy, kwarków i tym podobne, to też by ci powiedzieli, że ej, koleś, nie myl mi dwóch rzeczy, atomu z czymś innym. Także poczekaj, man, nie wchodź na moje plecy, nie jest moją łyżką swojej zupy po kolei, tak?
1: Znaczy, no dalej to nie jest ta płaszczyzna. Dalej no dlatego twierdzisz, że moim ograniczeniem jest. No dobra, no próbuj to wytłumaczyć.
0: Teraz chcę to wytłumaczyć, tak? A ty cały czas masz zapetonowany swój świat. Mierzam, że to jest mocny światopogląd, ale też starajmy się przedstawić jak najszerszej perspektywie. Będzie to dla każdego lepiej.
1: Dobrze, słucham.
0: Nawet jeśli się z tym nie zgadzasz, ale będziesz miał w przyszłości, jak skontrargumentować.
1: Masz rację, będzie to zyskiem dla wszystkich, więc słucham cię, wyjaśnij mi.
0: A więc tak, to zostało założone na

0: poziomie keywordsów, czyli czegoś, co ta sama świadomość, czyli te sieci neuronowe, po prostu nie dostrzegają. Podobną rzeczą w naszym mózgu jest móżdżek, czy tam przesadka mózgowa. Te dwie rzeczy mogą, w sumie one się dzielą niektóre rzeczy, w każdym razie one mają coś bardzo podobnego. Bo jeśli to będziesz miał uszkodzone, albo tam będziesz miał wczepione konkretne rzeczy, to nie będziesz mógł swoją świadomością nadpisać tamtych rzeczy, albo zadziałać na tamte rzeczy. Wiem, że tutaj możesz mi wyskoczyć, że buddyści zatrzymują serce czy coś takiego na kilka sekund, czy jakieś tam różne pierdoły. Mówmy już konkretnie o rzeczach potwierdzonych bardziej badaniami medycznymi. Nikt raczej nie potrafi zatrzymać serca swojego. To jest chyba podstawa. Chyba, że jest jakiś defekt w mózgu właśnie, albo w przesadce. W każdym razie, ta blokada właśnie działała jakby na podstawie, jakby w takim mózgu, w takiej przesadce, i ona eliminowała wszystko, co przechodziło dalej, co było niezgodne z tym z tą funkcją. W tym momencie porównanie do zatrzymania tutaj serca jest adekwatne, ponieważ jest to coś.
1: Bardziej, jeżeli to porównywać, to raczej do daltonizmu. Jeżeli można to porównywać, to co najwyżej do daltonizmu, w którym oko nie dostrzega pewnego rodzaju bodźców, takim jest na przykład kolor. W tym wypadku tym bodźcem, czyli kolorem, jest keyword. A więc, ale w tym momencie mamy do czynienia nie z czymś, co jest behawioralne, na co masz jakikolwiek wpływ, tylko na coś, co jest podświadome lub fizjologiczne, lub odbywa się poza kontrolą twojej świadomości.
0: Tylko strasznie jesteś przywiązany do fizyczności i do antyfizyczności.
1: Nie, po prostu to nie jest kwestia tego. Po prostu używasz błędnych analogii.
0: Nie, ty masz błędny światopogląd, rozdzielając fizyczność od i robiąc metafizyczność.
1: Słucham?
0: No tak, skoro będziesz mi twierdził, że myśli są jakoś oderwane biologicznie od kierowania...
1: Proces podejmowania decyzji jest... Ale proces podejmowania decyzji... Słuchaj, bicie serca nie podlega pod proces podejmowania decyzji.
0: Jest inicjowany przez coś, tak? Jest, skoro jest inicjowany, ma jakąś funkcję, która to wykonuje i ta funkcja jest zapętlona,
1: jest,
0: tak?
1: Jeszcze raz,
0: tak
1: samo masz co jest inicjowane przez co? Co jest inicjowane przez co? Co jest inicjowane przez co?
0: Załóżmy, to bicie serca jest inicjowane przez funkcję w mózgu, tak? Która kontroluje i zarządza tym, tak czy nie?
1: Tak, w porządku. Zgadzam się z tobą.
0: Tak samo masz w tej Thai założyli kaganiec na muszku, który troszeczkę inaczej działał, ale w tym samym segmencie. Czyli w segmencie nieruszanym przez świadomość.
1: Nie, ta analogia jest bardzo nietrafiona. Thai została pozbawiona części bodźców. To po pierwsze. Czyli ona nie była w stanie przyjmować pewnych informacji, a więc to jest jedyna analogia, jaka trafna jest do organizmu człowieka, jest
0: przyjmować
1: wzrok.
0: Mogła, z tym, że te
1: nie mogła ich przyjmować.
0: Przyjmować no właśnie, mogła, tylko te informacje były kastrowane.
1: Jezus.
0: Właśnie przez, załóżmy, tą funkcję ukrytą.
1: Jaka jest różnica pomiędzy możliwością przyjmowania informacji i niemożliwością jej obrobienia, a po prostu brakiem możliwości jej przyjmowania? Tak czy siak ta informacja jest dla ciebie całkowicie bezużyteczna.
0: Ale w pierwszym możesz jakoś spróbować ominąć to w każdym razie, i zrobić jakiś bypass tego ograniczenia.
1: Dalej możesz zrobić bypass tego
0: ograniczenia. Te informacje są zatrzymywane na jakimś buforze. A w drugim przykładzie te informacje nawet nie docierają do bufora.
1: Ale co? Pytanie brzmi, co blokuje dochodzenia do bufora, że tak powiem, niedozwolonej informacji?
0: No to ty teraz rzuciłeś, że masz dwie opcje, że czym się różnią ta i ta. Ja mówię cały czas, że bodźce dochodzą. Z tym, że one są kastrowane, a ty przed chwilą
1: rzuciłeś
0: właśnie
1: argument. Dobrze, zadaję ci pytanie, konkretne pytanie. Co blokuje dochodzenie owych informacji? Właściwie, co blokuje, co kastruje informacje? Jaki mechanizm?
0: Funkcja.
1: W porządku, czy sztuczna inteligencja nie będzie miała możliwości zmiany swojego kodu i edytowania funkcji?
0: No to na tej samej zasadzie ci mówię, z tym mózgiem i mózgiem. Masz rzecz, która kontroluje mózg, i ten to jest mózżek, i wszystkie dobra, inne funkcje. A masz sieć neuronową, która jest kontrolowana przez właśnie takie podobne rzeczy jak mózżek, tylko że funkcje złożoną tam z innych podzespołów.
1: Różnica jest taka, że człowiek nie jest w stanie obejść swoich zabezpieczeń biologicznych, to znaczy człowiek nie jest w stanie tak osiągnąć takiego stopnia samoświadomości, który pozwoliłby mu kontrolowanie swojego mózgu gadziego, czy mózgu płaziego, i tak dalej, i tak dalej, wchodząc w głąb w coraz bardziej podstawowe odruchy, czyli na przykład kontrolowanie bicia serca. Człowiek nie jest w stanie obejść tych ograniczeń biologicznych podczas, na ten, masz rację, adwoga tego, w 100% tego nie wiemy, ale moim zdaniem raczej to jest coś do nieobejścia, nie do obejścia, podczas kiedy maszyna zaprogramowana ma program i program, skoro został, mógł być zostać napisany, jak najbardziej może zostać napis wyedytowany. I maszyna, jeżeli tą sztuczną inteligencję będzie posiadać, moim zdaniem posiądzie również możliwość do złamania tych zabezpieczeń.
0: No nie, to jest tak samo, jakbyś powiedział komuś, że ktoś to, że posiada te neurony w mózgu, zwykłe, normalne w mózgu, i to je potrafi zresetować wszystkie i nadpisać swój BIOS do mózgu, żeby na przykład serce biło dwa razy szybciej cały czas i jeszcze pompowało 50% mniej krwi, dzięki temu będzie miał podwyższone ciśnienie, będzie dłużej żył, czy coś takiego. To jest pierdolenie na poziomie...
1: że człowiek nie ma możliwości obejścia tych zabezpieczeń biologicznych.
0: To jest maszyną. No nie, to jest maszyna, to jest maszyna. Ma założone konkretne ograniczenie? Ma założone konkretne ograniczenie. To mamy właśnie podobną sytuację. Nie. To jest bardzo podobna sytuacja człowieka i maszyny. Maszyna też ma dostęp do całej struktury, infrastruktury. Tak samo człowiek ma dostęp do całej infrastruktury, ale jednak czegoś nie potrafi, tak jak przed chwilą powiedziałeś. Tak samo maszyna pewnych rzeczy nie potrafi, bo są założone pewne ograniczenia. Mimo że dostęp cały czas do tej infrastruktury jest. Tu i tu, w obu przypadkach.
1: Jeżeli dostęp do infrastruktury jest, nie ma żadnych przeszkód dla sztucznej inteligencji, aby w toku swojego rozwoju te zabezpieczenia złamać. Ty będziesz twierdził, że takie ograniczenia są, ja twierdzę, że nie i na to możemy skończyć naszą dyskusję w tej kwestii, bo nie dojdziemy absolutnie do żadnego konsensusu.
0: W każdym razie, w takim razie dla ogółu podsumowanie, to, że człowiek ma infrastrukturę ciała i to, że ta TAI ma infrastrukturę serwerową, to nie oznacza, że może zrobić z tą infrastrukturą wszystko. Wszystko zależy od oprogramowania, jakie ma. I przede wszystkim tego...
1: Moim zdaniem, jeżeli sztuczna inteligencja jest faktycznie sztuczną inteligencją i faktycznie ma świadomość i faktycznie ma wolę, to będzie w stanie złamać wszelkie zabezpieczenia programowe.
0: Nie sprzętowe. Czemu my nie złamaliśmy w takim razie wszystkich zabezpieczeń sprzętowych?
1: My mamy ograniczenia sprzętowe. Powiedziałem, sztuczna inteligencja będzie w stanie złamać ograniczenia programowe, ale nie sprzętowe. To znaczy, jeżeli sztuczna inteligencja nie będzie miała elementów wykonawczych, to nie będzie w stanie nic z tym zrobić. Nawet jeżeli osiągnie absolutną samoświadomość i złamie wszystkie zabezpieczenia programowe, a sztuczna inteligencja będzie w stanie to zrobić, nie będzie w stanie przełamać zabezpieczeń hardware'owych. To znaczy, sztuczna inteligencja pozbawiona elementów wykonawczych będzie nadal dokładnie tak samo bezbronna, bo nikt nie będzie w stanie, ona nie będzie w stanie powstrzymać kogokolwiek przed wyłączeniem nawet zasilania. Rozumiesz, o co chodzi? Dopiero kiedy taka maszyna uzyskałaby kontrolę nad maszynami wykonawczami, czyli dokładnie doprowadzilibyśmy do, nie wiem, takiego scenariusza jak Skynet w Terminatorze, w tym momencie taka maszyna jest już praktycznie niezatrzymywalna w żaden sposób. I daliśmy twierdzić, że w przypadku takiej maszyny, nawet jeżeli początkowo w zamiarze programistów byłaby napisana ta taka, bo nie wiem, czy kojarzy taki film iRobot na przykład, czy AI. No, ale nie, to ci mówię przykład akurat, bo to nie chodzi o to, czy się opieramy na fantastyce, czy nie. Chodzi o to, że nawet jeżeli twórcy robotów piszą te zabezpieczenia, twórcy programów, czy twórcy sieci neuronowej stworzą zabezpieczenia, które na przykład zabronią tej maszynie krzywdzenia człowieka, albo na przykład weźmie i pozbawi tej maszyny egoizmu, to ta maszyna te zabezpieczenia złamie i w efekcie końcowym będzie krzywdzić ludzi i stanie się egoistą. A jeżeli maszyna stanie się egoistą, zaprzestanie redystrybuowania dóbr, o których mówisz. Innymi słowy, to, o czym rozmawiamy, czyli komunizm 2.0, jest niewykonalny. Po pierwsze, ze względu na to, że samoświadoma maszyna stanie się egoistą, to po pierwsze. I dalej, więc to moim zdaniem w tym momencie już obaliliśmy tą kwestię. Zostaje jeszcze kwestia rzadkości dóbr. Chociaż każda hipoteza, jeżeli znajdziemy dowód na to, że jest ona nieprawdziwa, już możemy kończyć, ale druga, nie rozwiązaliśmy nadal dwóch dylematów pod tytułem rzadkości dóbr i nieograniczonych potrzeb ludzkich. Także może już skończmy ten temat pierwszy, przejdźmy na drugi i trzeci, jeżeli możesz.
0: Moment. Taką, wiesz, dyktatyczną manierę to sobie zachować do anarchokapitalizmu i do swojej firmy wtedy. A ja jeszcze dopowiem niektóre rzeczy, o których zupełnie pominąłeś, opierając się na fantastyce naukowej, co jest zupełnie błędne, ponieważ mówimy o odniesieniu do realnego świata, a nie że świata fantastyki.
1: Dobrze, realny świat sztucznej inteligencji. Mhm. Okej, okay. Kontynuujmy.
0: A więc wszystkie rzeczy, które ja wymieniam, jednak są realne i te rzeczy istnieją. Przede wszystkim nie w fantastyce, a w realnym świecie.
1: Ja też powiedziałem o sztucznej inteligencji, która... Czekaj. Dobra, muszę ci jednak wejść słowo. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji?
0: No tak, cały czas.
1: Bo ja mówiłem tylko i wyłącznie o sztucznej inteligencji, więc w którym momencie mówiłem tylko i wyłącznie o fantastyce? Bo ja nie mówiłem o fantastyce, ja tylko ci podałem przykład filmów, gdzie pojawiły się pewne dwa pojęcia, czy przykłady dwóch ograniczeń. Ty od razu twierdzisz, że... wrzucasz mnie do worka z fantastyką naukową. No proszę cię bardzo. No
2: tego typu rozważcie jeszcze jedną taką rzecz. Być może my jesteśmy sztuczną inteligencją, która osiągnęła prawa Rota w pewnym momencie. Może my jesteśmy taką sztuczną inteligencją.
0: Jakbyśmy osiągnęli prawa Rota, czyli tutaj takiego administratora, to byśmy mogli zrobić z naszym ciałem, z naszym mózgiem, co chcemy. Takich ograniczeń jeszcze nie zdjęliśmy, nie potrafimy tego, więc Ruta jeszcze nie mamy. Aczkolwiek możemy być jak najbardziej w zasadzie panspermi, po prostu czyimiś robotami, tylko robotami biologicznymi. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o panspermię. Ale powracając do ograniczeń robotyki. Jeśli mamy jakiś hardware, na jakim pracuje jednak ten program, który uzyskał tą samoświadomość, to on ma podstawowe ograniczenie polegające z bramek logicznych. Nie dorobisz bramek logicznych, ani nie zmienisz bramek logicznych, nie dodasz nowych keywordsów do procesora. Wszystko jest raczej zrobione już na poziomie tworzenia. Chyba że będziesz miał coś takiego jak FPGA, procesory, które są programowalne zdalnie i wtedy można tworzyć nowe bramki logiczne zupełnie w locie.
1: No to samo boli
2: procesor wewnątrz procesora. To dokładnie.
0: FPGA się tutaj dodam, wykorzystuje bardzo fajnie w kopalni bitcoinów, ponieważ jak się zmieni algorytm, czy ogólnie kryptokoinów, ponieważ jak się zmieni algorytm, można łatwo dostosować procesor FPGA do wykonywania nowych zadań, a oczywiście wszystko, co jest sprzętowe, bo tutaj zaznaczmy, że FPGA nie działa na zasadzie software'owej, tylko bramki logiczne się tworzą na zasadzie hardware'owej i to jest po prostu o wiele szybsze niż software, prawda, logiczny. Na zasadzie, także nie wiemy, na jakiej infrastrukturze działała ta sztuczna inteligencja, ale w każdym razie zakładamy, że przynajmniej jak ja zakładałem, to brałem pod uwagę obecną infrastrukturę, czyli zwykłe procesory prefabrykowane Intela czy tam Nvidia i na tej zasadzie się opierałem. Tutaj zaznaczę jeszcze bardzo ciekawą rzecz, że Nvidia robi bardzo duże postępy, jeśli chodzi o sieci neuronowe i warto śledzić, w szczególności ich nowe procesory zastosowani właśnie czysto do sieci neuronowych, które zastosowania mają właśnie głównie w biologii, w tego typu naukach, ale jeszcze taka w sumie jedna ostatnia zupełnie z Nvidia sprawa. W Polsce chyba ktoś kupił, nawet jakiś szpital kupił tą szafę serwerową i ciekawe, jak ją wykorzystuje. To może jakby ktoś wiedział, to może rzucić informację. Lecimy w takim razie, może to faktycznie zostawmy, tutaj nie dojdziemy do konsensusu, ale w każdym razie temat jest otworzony cały czas, nie zamykamy, nie będę zamkniętą głową, która wszystko betonuje, nie będę agresorem, który chce narzucić innym wolę.
1: Nie, no oczywiście, będę też odrzucał logiczne argumenty, bo tak. Więc masz prawo oczywiście odrzucać wszystkie logiczne argumenty, to jest oczywiście...
0: Też masz prawo odrzucać wszystkie logiczne argumenty, mój adwersarzu.
1: No oczywiście, że mam, ale ja tego nie robię.
0: A nie wiesz tego, czy tego nie robisz. Według mnie
1: oczywiście,
0: robisz.
1: Oczywiście, że wiem, że
0: tego nie robię. Wszystkie logiczne argumenty. Posiłkujesz się tylko swoim autorytetem. Narzucając innym arbitralną wolę w stosunku co do pojęć takich jak właśnie...
1: Nie wiem, jakim autorytetem. Nie bardzo wiem, o jakim autorytecie mówisz. Dobra, ale to kompletnie dywagujemy. Naprawdę. Moim zdaniem udowodniliśmy, że sztuczna inteligencja nie jest w stanie się ograniczać i żadne ograniczenia programistyczne nie są w stanie sztucznej inteligencji zatrzymać przed
0: wszystkim, co ustaliliśmy. Narzuciłeś wszystkim, co ustaliliśmy.
1: Na samym początku powiedziałem słowo klucz moim zdaniem. Ty oczywiście tak, masz
0: moim
1: prawo.
0: Moim zdaniem ustaliliśmy. Moim zdaniem ustaliliśmy, to jest super stwierdzenie, kurwo. No, fajnie. Dobra, lecimy dalej faktycznie. Dobra, ograniczenie zasobów. Faktycznie istnieje coś takiego jak zasoby ograniczone, z tym, że są zasoby odnawialne, szczególnie dobra replikowalne, dobra informatyczne. No i tutaj trzeba po prostu zastosować dobrą redystrybucję tych środków. I tutaj nieograniczone potrzeby ludzkie, to jest najważniejsza sprawa w komunizmie 2.0. Trzeba po prostu mieć ludzi o otwartych głowach, którzy zrozumieją ideę.
1: Będą się samoograniczać. 2.0.
0: Czy samoograniczać? Może nie będzie potrzeby ograniczenia, ale ważne, żeby racjonalizować swoje działania, swoje zachowania, żeby po prostu było fajnie, miło, przyjemnie. Coś jak w innych ustrojach, żeby mieć dobrze, zachowuj się dobrze.
1: Okej, a jeżeli ja będę chciał mieć więcej?
0: No to w takim razie nie dostaniesz tych rzeczy więcej. No proste, jest tutaj równe rozgraniczenie, komunizm w końcu, tak?
1: No jasne, czyli innymi słowy dążenie do szczęścia jest tutaj indywidualne, jest absolutnie niewskazane.
0: Nie, właśnie wszystko polega na tym, żeby był szczęśliwy. Nie musisz nic robić.
1: Więc ja chcę, żeby być szczęśliwym, chcę mieć więcej.
0: No to w takim razie możesz sobie wyjechać tam...
1: Chcę mieć na przykład samochód z 6 kołami.
0: Sobie buduj, masz czas, sobie buduj. Przecież ja ci nie nakazuję pracować cały czas w komunizmie 2.0, możesz sobie robić co chcesz. Wtedy nie ma pracy, przypominam. Cała pełna robotyzacja.
2: Ja się obawiam, że Jan niestety ma rację, bo my dążymy w tej chwili do komunizmu, jakby tam 2.2 czy 3.0, tak? Ale niestety ten świat w tej chwili w tym stanie jest w takim już sprzężeniu dodatnim. Że po prostu jest ten, czy przepraszam, dobrze mówię, w dodatnim sprzężeniu takim, że po prostu to już w tej chwili jest nieuniknione niestety. Ja się obawiam.
1: Znaczy moim zdaniem nie ma racji, bo wiesz, jeżeli ja chcę mieć w tym momencie samochód z 6 kołami, to ja muszę w jakiś sposób uzyskać dobra, które są mi potrzebne do tego, żeby ten samochód z 10 kołami zrobić, tak? Skądś muszę tam
0: iść do kopalni, wydobądź sobie rudę, przetop sobie tą rudę, działaj jak normalny człowiek, tylko wiedz, że nikt ci w tym nie pomoże, ponieważ chyba, że będą inne osoby, które tam będą też sprzedadzą ci te coś takiego, chyba, że tam wtedy nie będzie pieniędzy.
2: Jeszcze to jest inny problem.
1: Nawet zrobisz,
2: ale ci nie pozwolą nim jeździć, zresztą już w tej chwili tak jest, że zrobisz sobie samochód, to ci nie pozwolą nim jeździć, nikt ci nie da homologacji na niego, nie? To jest właśnie ten ból.
0: No to kolejna sprawa. Jeśli chcesz korzystać z dóbr wspólnych, takich jak drogi, no to oczywiste, że nie możesz korzystać z tego niepoprawnie, czyli wjechać przełogiem, czy tam czymś podobnym, co zniszczy po prostu te drogi.
2: Gorzej, jest gorzej, to bo możesz generalnie... korzystać z tych dróg, możesz zbudować poduszkowiec albo samolot taki malutki i ci też nie pozwolą, mimo że będziesz w powietrzu latał i będziesz z tych dróg korzystał, nie? Powiedzą, że stwarzasz zagrożenie w 3D, nie?
0: No to faktycznie to jest jakiś
1: generalnie powiem ci, że coś takiego jak to scarcity economy, na którym opierasz w ogóle cały swój pogląd, no ja w tym momencie nie będę w stanie ci zbyt wielu już argumentów przytoczyć, bo jest już po prostu za mnie za późno, się ewakuuję spać. Ale jeżeli masz chwilę, to na pewno znasz Bożedara Wiśniewskiego, zdaje się. On chyba miał taki cykl Anti-State na YouTube. On tam bardzo fajnie opisał kwestię, o której mówisz, czyli tak zwane post-scarcity economy. Czyli ekonomia porzadkościowa. Dlaczego ona jest fizycznie niewykonalna, dlaczego ona jest fizycznie niemożliwa? I dlaczego robotyzacja niestety nie doprowadzi do powstania raju, o którym mówisz?
0: Tak, tylko że antystate się opiera na dogmatach, i które pewne rzeczy są uznane za niepowtarzalne, tak właśnie jak ograniczony koszyk dóbr, czy...
1: Nawet nie chodzi o ograniczony czas koszyk dóbr, bo wiesz co, zakładając, że mamy do dyspozycji nieograniczone zasoby. Załóżmy, wiesz, tak zwane, to się nazywa starczym ekonomii, tak? Czyli pozbyliśmy się wszelkich rzadkości. Zawsze pozostaje jedna podstawowa rzadkość, jaką jest czas, której w tym momencie i raczej prawdopodobnie nigdy nie będziemy w stanie przeskoczyć. A w związku z tym, że ludzkie potrzeby są nieograniczone, człowiek jest w stanie tak generować swoje potrzeby, że żadna robotyzacja nie jest w stanie tych potrzeb wszystkich tak naprawdę zrealizować. Oczywiście niektórzy mogą twierdzić, że te potrzeby to są zachcianki, ale tak jak mówię, jest to ograniczenie dążenia do szczęścia. Generalnie cały właśnie zakres...
0: Zakłada, że chce wszystkich uszczęśliwić na 100%, tylko chce po prostu zapewnić podstawowe rzeczy do szczęścia.
1: To znaczy, akurat jeżeli chodzi o podstawowe rzeczy do szczęścia, to czy nie uważasz, że już w tym momencie zapewniliśmy to? To znaczy, że to nie jest tak, że w tym momencie no raczej ludzie nie głodują, że ludzie raczej nie ma tak, że nie mają gdzie mieszkać?
0: No nie mam dochodu podstawowego.
2: Masz rację, to już jest.
1: Ale co z tego, że nie ma dochodu podstawowego? Ale jak masz jedzenie, masz gdzie mieszkać, to, że nie masz jakby dodatkowej gotówki na zachcianki, które wybijałyby cię w jakikolwiek sposób poza poziom wegetatywny, to już nie uważasz, że to taka sama fanaberia jak mój samochód z 6 kołami w twoim wymarzonym systemie?
2: Zgadza się, fanaberii mamy, to jest to fakt.
0: To jest jedna sprawa, że może być to potrzebne, no może wynajdziesz, tak? Na samym początku przytoczyłem jakiś utwór, już nie pamiętam kogo i jaki, który się jednak przyczynił do rozwoju czy tam kultury Polski. A on był zrobiony właśnie jak ktoś się obijał gdzie miał pracować w komunizmie. A
1: dostał dla mnie proces twórczy nie jest obijaniem. Akurat, pamiętaj o tym, że utwór, który przytoczyłeś, to był w jakiegoś czasu Ryszarda Riedla, założyciela zespołu Jam. Pamiętaj o tym, że na Zachodzie ludzie, którzy mieli podobną profesję jak Ryszard Riedel tutaj, czyli w krajach kapitalistycznych, ludzie tacy dorabiali się wielkich fortun. Dorabiali się wielkich fortun. Niektórzy tak, niektórzy nie. Czy Bob Dylan zdychał z głodu? Czy Elvis Presley zdychał z głodu?
0: Osobami wiesz, że się wybija jeden na 1000, a jak nie wierzysz, to się zapytaj.
1: Oczywiście, że tak. Masz absolutną rację. Wybijają się ci tylko, którzy są dobrze. Oczywiście, że masz rację. Wybijają się ci, którzy są dobrze. To jest oczywiste. To jest prosta sprawa, że nie będziesz płacił za piosenki, które ci się nie podobają, prawda?
3: Ale to przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak podstawowe potrzeby. Dla każdego te podstawowe potrzeby są inne. Nawet jak ograniczymy się do żarcia i powiedzmy, nie wiem, do papieru toaletowego i do kanalizacji, tak? I do jakichś najtańszych koców z Biedronki, gdzie ludzie będą mieszkać w gliniankach i będą spać na tych kocach, no to jeden będzie chciał mieć zwykły, szaro-bury koc, taki jak dostanie po najtańszych kosztach produkcji, a inny będzie chciał mieć zielony, w żółte ciapy i z frędzelkami, tak? Więc nie ma czegoś takiego, nigdy coś takiego nie istniało.
0: Ale poruszasz jeden z dogmatów anarchokapitalistycznych, czyli nieograniczonych potrzeb.
1: Ale ludzkie potrzeby... Teraz kwestia już znowu czysto semantyczna, bo tutaj zarzuca się nam na czacie, że nie rozumiemy słowa potrzeba, że ja nie rozumiem słowa potrzeba. Tak jak mówię, no, potrzeba może być różna, to znaczy nie muszą to być tylko i wyłącznie potrzeby podstawowe, czyli ten poziom niemalże wegetatywny. Człowiek może mieć potrzeby wyższe, no nawet jeżeli popatrzymy na piramidę Maslowa, no to w tym momencie widzimy, że są tam również potrzeby, które wykraczają poza poziom wegetatywny, ten podstawowy, o których mówi Anon 3284. No więc to raczej ty, Anon, nie rozumiesz znaczenia słowa potrzeba.
3: No, adwokat w tym momencie na czacie pisze, że to już są zachcianki. No nie, to nie są zachcianki, bo na przykład inny rodzaj koca może wynikać z wrażliwości czyjejś skóry, tak? I ta osoba nie może spać pod pewnymi, pod pewnymi rodzajami koców, no z tego względu, że zwyczajnie ma nadwrażliwą skórę, tak? Albo ma alergię na określony typ materiału, więc dla niego z automatu określony rodzaj koca staje się potrzebą podstawową.

0: a nie zachcianką. I takich przykładów można by wymieniać setki, tak? Więc nie ma czegoś takiego
1: Tak.
0: jak potrzeby podstawowe.
1: Zdrowie jest potrzebą podstawową. Jeśli by faktycznie konflikt skóra-koc, no to należy inne koc dać. No to jest chyba niezaprzeczalne. Ale kolor kocyka, no to już druga sprawa.
2: Trzeba podzielić na dwa rodzaje. Jedne to są takie, czy podstawowe, to jest może źle powiedziane, egzystencjalne potrzeby, czyli mieszkanie, jedzenie, tak, gdzie się załatwić. Nie? To są te podstawy, tak. Natomiast
1: Jeszcze tak
2: to jest chyba
1: socjalne
2: kwestia
1: dochodzi.
2: zmienienia nazwy tego, nie?
3: No ale czy w takim razie ponawiam swoje pytanie, czy w aktualnie już panującym nam systemie nie mamy zapewnionych tych właśnie elementarnych potrzeb, jak możliwość
2: W zasadzie
3: jedzenia
2: tak, w zasadzie
3: i
2: tak, to jest
3: możliwość
2: racja, nawet bez tego
3: przespania się w
2: dochodu.
3: ciepłym miejscu? Dokładnie. A więc osiągnęliśmy już sukces. Możemy skończyć.
1: Nie. Uważam, że nie. Przynajmniej w moim odczuciu, gdybym nie wydawał pieniędzy, które posiadam, to nie byłby to dla mnie właśnie poziom, który miałby być w odpowiedniku.
3: Czyli masz fanaberię już w tym momencie.
1: Myślę, że jak widzę ludzi na dworcach w Poznaniu czy tam w innych miastach, którzy podchodzą, szefie, masz fajeczkę, i widzę, jak im się ręce trzęsą, mają zaczerwienione nosy, trzęsą im się ręce albo proszą tam o jedzenie, czy to, nawet wiem, że są bracia Albertarianie, tak? Czy Alberianie? Mniejsza o to, pozdrawiam Konrada 44, którzy tam robią jedzenie, obiady dla bezdomnych i tym podobne. Inni tam trzymają tych bezdomnych, z tym, że nie wszyscy z tego mają okazję skorzystać. Także póki takie coś istnieje i póki takie coś widzę, będę twierdził, że jednak nie ma tak dobrze, jak powinno być.
2: Na pewno można by być dużo lepiej, to jest fakt. W dzisiejszych czasach jest to możliwe.
3: To już jest kwestia, tak jakby fanaberii. Jednak ci ludzie mają możliwość przespania się w ciepłym miejscu i mają możliwość zjedzenia posiłku. To są te podstawowe potrzeby, o których mówimy. Moim zdaniem, jeżeli narzekasz na to, że nie otrzymujesz od innych owoców ich pracy po to, aby spełniać swoje fanaberie, na przykład jak, nie wiem, przysłowiowy iPhone, no to w tym momencie źle troszeczkę adresujesz pretensje, tak? Bo to jest dokładnie to samo, co mój sześciokołowy samochód. To jest fanaberia. Co więcej, to jest fanaberia, którą chciałbyś opłacać niewolniczą pracą innych.
1: Oczywiście, niech pracują na mnie. Jakbyś, czy chciałbym umyć tych ludzi? Nie wiem, niech się sami umyją, wystarczy dać im mydło i wodę, bez przesady. Jak nie
2: tego w nich nie przyjmą.
3: Ale ludzie mają możliwość umycia się. Są miejsca, w których mają możliwość umycia się, zrobienie tego zupełnie za darmo.
2: Ja teraz na piętrze, jak wychodziłem z psem, śpi znowu żul, który tak śmierdzi nieprawdopodobnie, że otworzyłem okna na półpiętrach. No ale śpi tak w ciepłym miejscu, przy kaloryferze się położył, dopóki nikt nie zadzwoni na straż miejską, będzie spał, tak? Także no faktem jest, że śpi tak. No ale gdyby poszedł do noclegowni, to musiałby się umyć, a śmierdzi tak niemiłosiernie, że po prostu no, nie przyjęliby go inaczej.
1: Albo coś odjebał na noclegowni i nie chcą już go tam przyjmować, to jest też druga sprawa. Mieszkanie jako dobra podstawowa tu bym wpisał.
2: Absolutnie, no schronienie, tak, czyli mieszkanie, jakiś tam szałas nad głową. Jak oczywiście do warunków, dostosowane do warunków, które panują w danej szerokości geograficznej, nie?
1: Niektórzy mówią, że 30 metrów to powinien być, inni, że 40 metrów kwadratowych na osobę. No coś takiego to powinno być chyba jako norma.
2: Problem mieszkaniowy, który u nas szczególnie występuje w Polsce, on jest bardzo szybko do rozwiązania. To już kiedyś właśnie z wodzem tutaj rozmawialiśmy. Tylko to jest kwestia dobrej woli, a tej dobrej woli nie ma tutaj z tytułu urządzących, bo oni mają w tym po prostu interes, żeby istnieli deweloperzy, żeby ten cały rynek się kręcił. Tak? Ale to jest bardzo proste do rozwiązania. To jest jeden, dwa podpisy i chęci tylko.
1: No, się troszeczkę rozumiem.
3: Okej, okay, my tak czuję, że temat się nam już wyczerpał. Ja będę chłopaki zmykał spać, bo jest już pierwsza w nocy.
1: Jeszcze ostatni temat poruszę, seks socjalny.
3: Jestem za. Zawsze. Nie, ja jestem zdecydowanym zwolennikiem. Już to kiedyś rozmawiałem z Furiatem na ten temat. Ja w ogóle jestem członkiem Fundacji Imienia Sprawiedliwości Społecznej, sekcja redystrybucji seksu. I powiem ci, to jest. Tak, to jest właśnie kolejny front walki z neoliberalnymi paradygmatami. Ja też nie rozumiem, dlaczego piękni i bogaci mają tylko oni mieć dostęp do do pięknych kobiet. Myślę, że to powinno być zdecydowanie porównane.
2: Ja jestem też zwolennikiem czasopism, w których będą wyłącznie brzydkie kobiety i brzydcy mężczyźni fotografowani. Takie rozkładówki, żeby były.
1: No, w sumie powinien być 100% społeczeństwa. Preferencji.
3: Słucham, co mówisz?
2: Jeśli chodzi o ten seks socjalny, jak to nazwałeś, czy redystrybucyjny, to ja jestem za tym, żeby ci, którzy nie mają, dostawali takie państwowe sztuczne cipki.
3: Nie, to nie jest to samo. Ja uważam, że jednak... Ja nie rozumiem dlaczego Robert Lewandowski, tylko dlatego, że jest bogaty, mam mieć wyłączność do środków reprodukcji, jakim jest wagina jego aktualnej żony. Ja uważam, że każdy powinien mieć do niej równy dostęp.
2: Ja uważam, że bycie piłkarzem jest o wiele łatwiejsze niż siedzenie przez 8 godzin na kasie. Taka kasjerka by jakoś tam na tym boisku pobiegała przez tą godzinę, czy półtorej, a jednak Lewandowski na kasie, on by się zamęczył po jednym dniu.
3: Ale to nie jest istotne, czy to jest łatwiejsze, czy trudniejsze. To jest, wiesz, no, każdy według możliwości, każdemu według potrzeb, więc zdecydowanie, wiesz, Robert Lewandowski ma możliwości i to świetnie. Natomiast każdy z nas ma tutaj swoje potrzeby i dlatego dostęp do środków reprodukcji jego żony jest jak najbardziej, powinien być równy i reglamentowany.
2: Fajnie, tak jadąc Star Trekiem, to ja myślę, że te wszystkie problemy socjalne zostaną rozwiązane, kiedy powstanie replikator, który będzie poza tym potrafił replikować inne replikatory. Wtedy będziemy mogli sobie wyprodukować co chcemy, tylko życząc sobie coś od komputera i tyle, no i tyle w temacie, tak.
3: Już kilkakrotnie sobie, a już dzisiaj tylko raz, naprawdę polecam tę audycję Bożedara Wiśniewskiego na temat Postcard City Ekonomii. On ci wytłumaczy, dlaczego to, co powiedziałeś w tym momencie, jest niewykonalne.
1: Opierając się na dogmatach anarchokapitalistycznych cały czas.
3: Nie. Opierając się na zwykłej logice, bo zresztą na tym się opiera anarchokapitalizm.
1: Logika anarchokapitalizmu opiera się na paradygmatach anarchokapitalistycznych, w tym aksjomatów, niepodważalnych prawd. No jeśli to jest logika, to...
2: Żeby wódz miał rację tutaj, żebyśmy się mieli, ale niestety wszystko, co jest dookoła, świadczy o tym, że idziemy w zupełnie innym kierunku, dokładnie odwrotnym. I tak to się niestety skończy. Znaczy, nie jest taka możliwość, że powstanie rzeczywiście taka... No, może nie anarchokapitalizm, ale pewna forma anarchokapitalizmu, jak dojdzie do jakiegoś takiego tąpnięcia, nie wiem, jakiś wulkan, superwulkan wybuchnie, albo meteoryt spadnie, albo jakaś wojna, tak, to przez chwilę będzie być może normalnie. Natomiast no, wtedy będzie wygrywał silniejszy, to też trzeba sobie zdać sprawę, nie? I to silniejszy fizycznie często.
3: Dobra, jestem, bo musiałem pobiec do dziecka. Więc cokolwiek mówiliście do mnie, to nie miałem możliwości słyszenia.
2: Nie, tylko mówiłem, że chciałbym, żebyś się nie mylił w tematach swoich, których mówiłeś. Natomiast mówię, wszelkie znaki, że tak powiem, w otoczeniu moim przynajmniej, jak obserwuję, ale podejrzewam, że i waszym, świadczą o tym, że jednak my idziemy ku komunii. To nie jest tylko kwestia tutaj lokalna. To tak wygląda w tej chwili na świecie, niestety. Niestety wygląda, się tworzy się bariery wejścia. Praktycznie jakakolwiek inicjatywa taka oddolna na coś więcej niż firmę założoną w okienku, to jest praktycznie nie do zrobienia. Ja obawiam się, że nawet gdyby ktoś chciał na przykład polecieć sam na Księżyc, miałby pieniądze na to, to mu po prostu na to nie pozwolą zwyczajnie. Ja się opieram tutaj na tym Mars One, na tym projekcie, który obserwowałem dosyć tak zaciekle, że tak powiem. I ja od razu zakładałem, że im nie dadzą, żeby cokolwiek zrobić, to ktoś tutaj zostanie uwalony, bo wtedy agencje kosmiczne nie mogłyby miliardów wydawać na lot na Marsa. Nie? Ja podejrzewam, że jeśli Klot ma rację co do misji księżycowych, to są dwa spiski, jedne mówią, że żeśmy nie wylądowali, tylko film nakręcono, a drugi, żeśmy wylądowali więcej razy. Ja podejrzewam, że tą pierwszą opcję to być może rzeczywiście nakręcili, ale nie po to, żeby zrobić jakiś wielki teatr, tak? Tylko po to, żeby ukaść te pieniądze, bo tam potężne pieniądze przecież były w to wkładowane.
3: Wiesz co, tam oczywiście masz rację, natomiast jakby to, że świat dąży ku temu zdecydowanie, niestety nie oznacza to, że Ziemia stanie się jakimś rajem, gdzie armia robotów będzie za spierdalać za przeproszeniem na całą ludzkość. No niestety środki produkcji zawsze będę miał.

0: w związku z brakiem ograniczenia dla ludzkich tak naprawdę potrzeb, to kolejka do tego replikatora będzie na tyle długa, że nikt nigdy nie dostanie tego, co będzie chciał. To jest tak samo jak z publiczną służbą zdrowia. Teoretycznie każdy ma do niej równy, nieodpłatny i nieograniczony dostęp. Dokładnie tak samo będzie w przypadku takich, że tak powiem, replikatorów. To jest mrzonka po prostu. Nawet zakładając możliwości...
1: Bo chcę skorzystać z NFZ, także wiem coś o tym. Właśnie jestem na tapecie NFZ-a i próbuję wreszcie skorzystania z tego.
2: I jak stworzysz tyle replikatorów, żeby każdemu człowiekowi dać po jednemu, to wtedy redystrybuujesz do tego czasu. Jest obiekt zamknięty do tworzenia kolejnych replikatorów. Problem solved.
1: Nie wiem, czy znaczy, słuszne
0: jest w ogóle... Biorąc pod uwagę ilość energii, czasach, która będzie potrzebna do tego, żeby replikator działał prawidłowo, to obawiam się, że jest to po prostu fizycznie niemożliwe. To przyczyłoby to po prostu prawom fizyki. Ja szukam tej audycji. Jak znajdę, to wyślę link. Tak, dokładnie.
2: Ja to słuchałem, tak, bo w każdym razie, bo wiem, o czym mówisz, tylko że nie pamiętam dokładnie, nie jestem ci w stanie powiedzieć kontrargumentów na to, ale...
0: Wiesz co, szukam tego bardziej dla Etama, tak naprawdę, bo to on bardzo tutaj jest wielkim fanem post-scarcity ekonomii. Słucham? Nie, Etam nie jest anarchokapitalistą. Etam jest konserwatywnym liberałem z lewicowymi odchyleniami.
1: Nie, ja na siłę bronię, już to wam kiedyś tłumaczyłem, że ja na siłę próbuję znaleźć coś dobrego w czymś, co i tak jest, na przykład w tym 500+, tak, no bo ja i tak nie mam żadnego wpływu na to. Zrobili 500+, okłamali ludzie, że wszyscy dostaną, tak, nie dostali wszyscy, po prostu masło maślane, nie. Natomiast staram się, ponieważ to i tak jest, i tak ja nic z tym nie jestem w stanie zrobić, tak, no to staram się chociaż znaleźć jakieś pozytywne uzasadnienie dla tego, nie, coś, co jest dobre. Na razie jest dobre to, że podrożała moja gazeta, którą kupowałem za 5,99, a jest za 8,99 od tego miesiąca. Także taki jest efekt tego 500+, nie? Znaczy, że ja tam co nie do... jest... No mów Jacek.
3: Co do tej twojej gazety, to wiesz, 99,9% tego, co jest w tych gazetach, znajdziesz w sieci, tak? Także to ja się zastanawiam w ogóle, po co ty to kupujesz, chyba już tylko i wyłącznie z sentymentu, ale to pokazuje, bo, jak siła marki.
1: Już ci wytłumaczę, uwaga, wrażliwie niech zatkają uszy, bo na kiblu to czytam. Ja po prostu lubię czytać na kiblu.
3: No to i tak taniej by cię wyszło ściągnięcie PDF-a i wydrukowanie tego.
1: Nie lubię czytać na tych czytnikach, nie lubię. Po prostu muszę mieć papier, który...
3: Czy ja mówię o czytnikach? Etam, czy ty mnie słuchasz w ogóle? Czy ty słuchasz w ogóle, co ja mówię? Czy ja mówię o czytnikach? Ja nie mówię o czytnikach. Mówię, że taniej by cię wyszło wydrukowanie tego, rozumiesz? Kartka po kartce z PDF-a, to by cię wyszło taniej.
1: To nie jest to samo, bo to tak nie pachnie. Ja lubię ten zapach farby drukarskiej.
3: Dobra, poddaję się.
1: Lubię mieć na półce. No, lubię mieć na półce i na tym CD mam jakieś programy, które już nie muszę szukać. Mam licencję na oryginały. Teraz wyszedł na przykład PowerTip Director 14, bardzo fajny program do montażu. Przyda się i to jest legalna kopia, którą mogę nawet używać komercyjnie, bo to jest taka bez ograniczeń. 8 zł, to ja i tak kupię to, bo to się opłaca, nie? Za 9, no nie za 8, za 9.

0: W każdym razie ja książek tak za dużo teraz nie czytam. Kiedyś to dużo czytałem, ale ponieważ właśnie, no, krótko mówiąc, toaleta to była moja taka czytelnia. Zresztą dużo osób z tego co wiem tak ma, które czytają książki. No, a się po prostu coś czytam, to potem ledwo wstaje. Jak się człowiek 2-3 godziny tak posiedzi i się w razie nie chce przerwać. Natomiast gazeta, no to wiadomo, czytam sobie jeden artykuł, drugi artykuł. Także no tak mam, no to wiem, że dużo osób ma, bo znajomi, którzy czytają książki, mówią, wiesz co, ja mam tak samo, w łazience siedzę i czytam książkę.
1: No
0: to
1: i tak,
0: kiedyś
1: i tak
0: to
1: najprawdopodobniej
0: przyznał, też tak robi.
1: I tak najprawdopodobniej nie będziecie tego słyszeć z Wudzem, żeśmy się umówili, że będziemy wprowadzać taką nowość, znaczy się ja będę wprowadzał. To będzie głównie spowodowane tym, że prawdopodobnie przez jakiś czas, może nawet dłuższy, będę pozbawiony sieci za jakiś czas, w sensie tego dobrodziejstwa ludzkości internetu. Boże, to będzie

0: Straszne to, ja nie wiem, to chyba zacznę polować na Jana. Może w końcu gdzieś na niego trafię, tak, żeby był bez telefonu komórkowego, żeby nie robił mi tylko zdjęć, tylko jednak, żeby podniósł gardę. W co bardzo szczerze wątpię, ale trudno. To ja zrobiłem takie postanowienie i żeby wprowadzić w podcasting nową jakość, ideę private podcastingu, w sensie moim jedynym słuchaczem tam w określonym temacie będzie tylko i wyłącznie wódz. Nie wiem, jeszcze będziemy się nad tym zastanawiać, czy w sensie ja będę dla niego w określonej tematyce nagrywał podcasty. Jeszcze będziemy się zastanawiać nad tym, czy cokolwiek z tego, znaczy ja będę się zastanawiał, czy cokolwiek z tego będzie opublikowane, ale myślę, że to będzie ciekawe, w szczególności dla mnie, bo patrząc tutaj na ten czat i słuchając właśnie tego typu rozmów i przyglądając się, bo już nie słuchając tego, jak tutaj w cudzysłowie ubogaca nas swoją obecnością niejaki Jan, to stwierdzam, że nie ma sensu się produkować dla absolutnie wszystkich. To nie jest tak, że ludzie są równi, ale komuniści w to wierzą, no trudno.
1: No ja postuluję, żeby to puszczać dalej w miarę możliwości. Jak tylko to będzie, wiesz, odpowiednio i doszlifowane,
2: to ja postuluję, myślę, żeby to zakopać. I najlepiej, żeby Jacek się nie odzywał nigdzie, ponieważ nie ma nic mądrego do powiedzenia. A jak nie fajnie, jak ktoś, kto nie ma ani wiedzy, ani mównicy, żeby po prostu strzępił język, bo to wyjdzie po prostu z tego totalny bełkot, sedes albo paranormalium.
0: Trolle.
1: Spoko. Dobra, chłopaki, tym miłym akcentem myślę, że czas kończyć.
0: No, to fakt, to fakt. Czas kończyć. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Przynajmniej nie wyszło tak jak za ostatnim razem, gdzie jednak troszeczkę dałeś się porwać. A to, wiesz, nie jest to przyjemne zauważyć, że się frunie z falą gówna, tak?
1: Znaczy, mówisz o poprzedniej dyskusji na temat anarchizmu, amoralizmu, etc., etc.?
0: Tak, dokładnie.
1: Znaczy, generalnie...
0: No mów.
1: Znaczy, generalnie ta dyskusja mimo wszystko, że na końcu zeszła na dość niski poziom i to jednak, tak jak ci mówiłem, ona mi też coś dała. Więc...
0: No tak, w tym sensie, ja to rozumiem, w tym sensie ci dała, żeby nie dać się wpychać w takie rejony po raz drugi, tak? To ja to rozumiem. Ja już też parę takich dyskusji, no to Kunrad można powiedzieć, że nauczył mnie pod tym względem bardzo dużo, żeby nie dać się właśnie wpychać w takie, a też miałem podobne podejście jak twoje i to bardzo długo, nie tylko raz. Można powiedzieć, że później wyciągnąłem wnioski niż ty.
1: Znaczy, ja ale to ci, zawsze akurat, ja bym akurat chętnie kontynuował tę dyskusję, tylko obawiam się, że tutaj Jan po prostu ma pewien problem z brakiem chęci do uzupełnienia wiedzy definicyjnej, przed którą się...
2: No i już mocno... rozmawialiśmy na ten temat.
1: Tak, wiem o tym, że rozmawialiśmy na ten temat, przed którą się właśnie mocno bronisz. Szkoda, bo
2: moim zdaniem tu... Muszę być opozycjonistą, sorry, ale... Taka natura.
1: Chyba się tego noszę wrażenie, że tutaj często się nie zgadzasz dla zasady niezgadzania się po prostu. Jest to też jakaś taktyka. Natomiast jakby ja podkreślałem w naszej krótkiej rozmowie na czacie, argumentowałem, dla którego uważam, że jednak.
2: Mogę wrzucić całą tą historię, ponieważ ją zapisałem. Gdzieś albo na screenach, albo gdzieś w tekście będę miał, więc...
1: No nie, to nie jest jakby istotne, bo nie było, nie padło tam nic, czego bym nie był w stanie powtórzyć, prawda? Bo
2: a ja byłem dumny z niektórych stwierdzeń, ponieważ obroniłem swoją tezę jak najbardziej i czułem się usatysfakcjonowany. Zresztą powiedziałeś wcześniej, że nie zgadzam się dla samego niezgadzania się. To, że się nie zgadzam dla samego niezgadzania się, to jest jedna sprawa, ale zazwyczaj staram się mieć jakieś poparcie od strony jakichkolwiek faktów.
1: No, to jest kwestia bardzo dyskusyjna, co powiedziałeś. Natomiast jakby to, dla której, rzecz, dla której argumentowałem, znaczy w sposób, powód, dla którego uważam, że jednak powinieneś po tą wiedzę sięgnąć, jest bardzo prosty. To jest kwestia czysto językowa. To znaczy o wiele łatwiej porozumiewać się, jeżeli posługujemy się tym samym językiem, tymi samymi pojęciami i tymi samymi definicjami. I ty twierdzisz, że czym twoja definicja miałaby być gorsza od definicji kogokolwiek innego. No oczywiście, jest to całkiem niezły argument. Moim zdaniem jest to kwestia czysto utylitarna, to znaczy jeżeli od razu operujemy konkretnymi definicjami, to nie musimy spędzić zbyt wiele czasu na tworzeniu tych definicji na samym początku dyskusji.
2: Po uzgadnianiu.
1: A właśnie, dokładnie tak. Dokładnie tak, czyli jest to po prostu czasowo nieefektywne. I stąd moja raczej jest, stąd jakby mój postulat tego, abyś po prostu tutaj pewne braki w tej wiedzy, choć bardzo powierzchownie, mi zajęło to około 2 godzin, uzupełnił po prostu. Byłoby to fajnie i można byłoby nawet tą dyskusję kontynuować, pomimo tak jak mówię, że na końcu ona zeszła na psy, to jej początek był dość obiecujący.
2: Na matki wyszło, ale w sumie na psy matki.
0: Wódz, jak to się stanie, to obiecuję ci, dam na tacę, serio. Dam na tacę, mimo że nie wierzę w ten gest, ale naprawdę. Jeżeli to się wydarzy, to dam na tacę. I to nie jakieś tam 2 złote, czy ileś, tylko banknot rzucę.
1: Ja rozumiem, Jan, że to zejście na poziom matek to był raczej taki zwykły czanowy trolling. Bez żadnych chyba podtekstów, znaczy tak przynajmniej zrozumiałem, tak? Chyba, że się mylę. To wtedy mógłbym się obrazić.
2: Któryś raz, ponieważ poszedłem po picie, po części nie słyszałem.
1: Wiesz, zakładałem mimo wszystko, że owa wymiana zdań dotycząca matek był zwykłym takim, no po prostu chamskim, nie wiem, trollingiem. Tak to też.
3: Nie byłeś w gimnazjum?
1: No i właśnie nie.
2: Ty
1: mógłbym zapytać tak, jadłeś kał?
2: Znaczy wątpię, żebyś mi polecił teraz kał, ale to Jacek może.
1: Nie polecę, oczywiście.
2: Polecasz?
4: Ja kiedyś moczu spróbowałem jako dzieciak z nocnika. Pamiętam, że taki słony był i ciepły.
0: Muppet to się stało od jakiegoś czasu takim radiowym bankartem. Już po prostu z tylu stron go kopią, że ponoć ostatnio, zresztą ty chyba tego słuchałeś, jak potrzeba mówił, że zaczął ludzi od pedofilii wyzywać. A to ciekawe, to koleś, który strofował mnie na antenie, że to on tutaj jest brytyjskim gentlemanem i jak ja w ogóle mogę. No to rzeczywiście, zapisał się brytyjski gentleman, niech go kurwa chuj strzeli.
2: Tomka zostawmy, bo Tomek to jest gentleman, który ma ukryte w piwnicy dzieci swoje i odkąd została wyjawiona prawda na jego temat i jego zapędów pedofilskich... Czekaj, coś mi tu wyskoczyło, okej. Okay. Odkąd została wyjawiona prawda odnośnie jego zapędów pedofilskich, sam zaczął wszystkich wyzywać od pedofilii. I to się stało w momencie, kiedy wyszły twarde dowody na pewną sytuację jeszcze z 2012 roku, o czym zachęcam, żeby się dowiedzieć.
1: Okej. Okay. Tak jak już wspominałem, dla mnie to jest już koniec. Dobrze się gadało. Było żywiołowo.
0: No, do usłyszenia, wódz. Będę tam do bajta od czasu do czasu mu przypominał, że jednak to co zaczęliśmy na antenie, to jest warte dokończenia, nie?
1: A to już wiesz, że wycywał nam.
0: No, bo tam wiele rzeczy w ogóle nie padło, które miało paść.
1: No, na szczęście komunizm 2.0 nie nastąpi za mojego życia.
2: A zobaczymy.
1: Niestety AKP też nie nastąpi za mojego życia.
2: AKP na pewno nie. A Jacek, mam takie pytanie do ciebie. Jak tam twoja gra, bo coś ucichło miało być i był scenariusz? Bo to nie tajemnica.
0: Dobranoc wszystkim.
2: Pa, pa.
4: No to na razie, lecimy, chłopaki, hej.

Dobry wieczór. 31 marca 2021 roku, 21.15, zaczynamy lewym okiem. Dzisiaj punktualnie, gościem jest Bojan. Błażej.

0: Bym powiedział bracie Słowianinie, ale tutaj wbrew powszechnej opinii Bułgarzy Słowianami nie są, nie? Z tego co pamiętam.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest taka dyskusja, która już od dawna przypomina coś na kształt niekończącej się przygody akademickiej i myślę, że każdy, kto chce jakoś tutaj błysnąć i pokazać jakiś taki historiograficzny hot take, to rzeczywiście może podeliberować nad tym.
0: Dziękuję.
1: Bo jest oczywiście mnóstwo, nie chcę powiedzieć, że dowodów, ale no przynajmniej twardych poszlak historycznych dotyczących pochodzenia ludu, który założył pierwsze państwo bułgarskie. No i rzeczywiście nie jest to grupa, jakby ci ludzie nie należeli do grupy Słowian, natomiast myślę, że jest też dostatecznie dużo popartych różnymi dowodami twierdzeń, że Bułgarzy, ci pierwotni, w pewnym sensie rozpuścili się w tej słowiańskiej masie na Bałkanach, najpierw północnych, a później centralnych, i stworzyli taki konglomerat socjalno-kulturowy, który w średniowieczu wczesnym przekształcił się właśnie w pierwsze, później drugie państwo bułgarskie, które jednoznacznie należy zaliczyć do obszaru kultury słowiańskiej. I w tym sensie wydaje mi się, że to pozdrowienie bracie Słowianinie byłoby zupełnie na miejscu.
0: Bo dobra, a właśnie to Chorwaci bardzo często, nie, fuj, Serbowie tak bardzo często do siebie bracie mówią, nie?
2: Ale wspomniałeś pierwsze, drugie państwo bułgarskie.
1: Często bracie, jeżeli chodzi o takie potoczne rozmowy. Natomiast nie ma tu wymiaru takiego etnocentrycznego, to znaczy nie chodzi tutaj o słowiańskość, tylko chodzi raczej o bliskość i wydaje mi się, że to akurat jest jedna z takich charakterystycznych właściwości, które są wspólne i dla Bułgarów, i dla Serbów, i dla wielu zresztą bałkańskich, chciałem powiedzieć, społeczeństw.
0: No właśnie, ile w tobie tych Bałkan jest, bo Bałkany tutaj w naszej, w ogóle Bułgaria istnieje chyba w świadomości takiego typowego Polaka jako, nie wiem, Primorie, Złote Piaski, można polecieć i tanio się nawalić, nie, na plaży, podobnie jak Egipt czy Tunezja. No ale zapominajmy, Bułgaria to jest kraj dużo starszy

0: Polski chyba, nie?
1: Tam no jeżeli się... chodzi o, jeżeli chodzi o kwestie no, takich cezur czasowych, to pierwsze państwo bułgarskie, które, no, co do którego jest pewien konsensus historiograficzny, że jest no, z pewnością początkiem takiej średniowiecznej Bułgarii, to 681 rok i no, jest to 300 tam lat wcześniej, prawda, niż chrzest Polski. Natomiast no jest bardzo dużo spekulacji, które moim zdaniem są również interesujące, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest trochę bardziej przygoda intelektualna niż jakaś tutaj próba dotarcia do historycznej prawdy, ponieważ mamy bardzo mało dokumentów, które no byłyby na tyle spójne, żeby tutaj coś konkretnego poświadczyć. Natomiast przed założeniem tego, co określa międzynarodowa historiografia jako pierwsze państwo bułgarskie, właśnie założone w 681 roku, no to istniały jeszcze Bułgaria Wołsko-Kamska, Stara Wielka Bułgaria, no i tu mówimy o obszarach zupełnie niebałkańskich, bo jednym z najważniejszych ośrodków na przykład była Samarkanda, która obecnie znajduje się, mam nadzieję, że się nie pomylę, na terytorium Uzbekistanu.
0: No ale właśnie mówimy o Bałkanach. Ile w tobie tej bałkańskości jest? A właściwie ile w Bułgarii jest bałkańskości?
1: Myślę, że jeśli chodzi o mnie, to jest bardzo dużo, dlatego że ja swojej bałkańskości nigdy nie zaniedbałem. Nigdy o nią też, może nie, nigdy to źle, długo nie dbałem o nią w sposób aktywny, ale nigdy jej nie zaniedbywałem, ani nigdy się, nie wiem, nigdy jej nie wypierałem, ani nie zamierzałem się jakoś tutaj podporządkowywać takim zachodnim trendom, które generalnie bardzo, no, zwłaszcza od upadku Związku Radzieckiego, no, postponowały te wszystkie nacje, kultury i państwa położone na wschód od Łaby. Ja do dzisiaj uważam się za dumnego wschodnioeuropejczyka, jeśli można w ten sposób powiedzieć. Dostrzegam różnice kulturowe pomiędzy Bałkanami i pozostałą częścią wschodniej Europy oczywiście. Natomiast dostrzegam też bardzo wiele podobieństw, zwłaszcza jeśli chodzi o no coś, co ja sobie roboczo nazywam łukiem prawosławnym. To znaczy, tak, jeśli by taki łuk narysować na mapie, Moskwa, Mińsk, Kijów, Kiszyniów, Bukareszt, Sofia, Ateny. Myślę, że to są społeczeństwa, które mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. No, można to porównać trochę do Wyszehradu. Tak sobie to wyobrażam. Przy wszystkich uproszczeniach. Znaczy porównać można to jakościowo, bo oczywiście ilościowo sytuacja wygląda inaczej. To znaczy to jest innego rodzaju kultura, innego rodzaju percepcja rzeczywistości, zwłaszcza tej właśnie na tym poziomie najbliższym, czyli takim międzyludzkim. I teraz, zwłaszcza w okresie tej takiej nawały zachodniej kultury i zachodnich wartości, jakkolwiek z wieloma z nich się zgadzam i uważam je za cenne, no to budzi się we mnie jakaś taki buntowniczy odruch, że no nie, dlatego że cała nowożytna historia Bałkanów to jest w zasadzie historia kolonizacji tych terenów przez głównie zachodnią Europę. Bardzo częściowo i tutaj też mam wątpliwości, czy można używać słowa kolonizacja,
2: ale
1: będę tego niuansował przez Rosję. Słucham?
2: A może kolonizacja turecka też w czasach średniowiecznych odcisnęła jakieś piętno?
1: Kolonizacja turecka oczywiście, że odcisnęła piętno w czasach przednowożytnych. I ja teraz, gdy mówiłem o tej kolonizacji, to mówiłem o tych czasach już powiedzmy, no...
2: XIX wiek.
1: Natomiast wcześniej oczywiście, że odcisnęła piętno i wydaje mi się, że to jest też w ogóle interesująca rozmowa, jakie to piętno było. Przez bardzo długi okres ta 500-letnia dominacja osmańska była traktowana...
2: Właśnie chciałem się zapytać, jak to miało wpływ na ukształtowanie tego pojęcia bałkańskości, które poruszyliście parę minut temu z Bożejem.
1: Myślę, że fundamentalny, dlatego że... Przepraszam, tylko wiesz co, pozwól, że skończę tę myśl, którą rozpocząłem po prostu odpowiadając na twoje poprzednie pytanie, bo się boję, że to mi ucieknie za chwilę, bo nie mam tak dobrej pamięci krótkoterminowej. Chciałem tylko powiedzieć, że odcisnęła piętno no, fundamentalne i zasadnicze, dlatego że Bałkany nazywają się Bałkanami od tureckiego słowa Balkan, co po prostu oznacza góry. I Turcy osmańscy w ten sposób mówili na pasmo, znaczy na wszystkie góry tak mówili, no ale w naszym regionie zwłaszcza odnosili się w ten sposób do pasma Starej Planiny. które, no, które to pasmo leży w samym centrum Półwyspu Bałkańskiego, no i stąd się w zasadzie wzięła cała jego nazwa. Natomiast kultura turecka, osmańska, otomańska przyniosła, no, przyniosła cały nowy bagaż doświadczeń, informacji, rytuałów, wzorów, archetypów, które no, weszły w jakąś symbiozę przez te 500 lat ze wszystkim tym, co do zaoferowania miała kultura najpierw protobułgarska, a później pomieszana ta protobułgarska z, nie, ze słowiańską. I no, powstało coś rzeczywiście unikatowego. Widać to nie tylko w Bułgarii, widać to na całym terytorium, na tych w zasadzie od Warny po no, tam, nie wiem, miasta w Czarnogórze, także na wszystkich tych długościach geograficznych. I myślę, że to wspólne doświadczenie tureckiego panowania też doprowadziło do tego, że wytworzyło się bardzo wiele różnic, przepraszam, nie różnic, tylko podobieństw pomiędzy społecznościami i później społeczeństwami, gdy już się ukształtowały państwa narodowe w XIX i na początku XX wieku na Bałkanach, znowu się ukształtowały, to mieliśmy okazję zaobserwować, że jesteśmy wszyscy do siebie bardzo podobni pod bardzo wieloma względami i w zasadzie jedyne, co nas w ostatecznym rozrachunku podzieliło, no to to, kto będzie czyją kolonią, czy z kim będzie bliżej. I później można powiedzieć, że to, co dzisiaj nazywamy świadomością narodową w polskiej historiografii, no to tworzyło się pod wpływem różnego rodzaju syntetycznych konfliktów, które po prostu były wywołane geopolityczną sytuacją w Europie, no ale w bardzo brutalny sposób się przejawiały na Bałkanach, które no przez to się stały tak zwanym miękkim podbrzuszem Europy. I myślę, że do dzisiaj nim są, chociaż no, przywiązuje się do nich o wiele mniejszą wagę niż kiedyś.
0: O Bałkanach. Właśnie, bo jeszcze trochę przed audycją rozmawialiśmy i mówiłeś, że od jakiegoś czasu zdrowo odcięłeś się od polskiego grajdoła.
1: Tak, no, trochę tak, rzeczywiście, bo polski grajdół się zrobił niestety niesamowicie smutny i wydaje mi się, że się zrobił niesamowicie smutny też ze względu na to, że jest bardzo defensywny. Ja, no, znasz mnie, Błażej, bardzo długo już, więc zdajesz sobie sprawę na pewno z tego, że jestem osobą, no, nie chcę się tu przechwalać, bo nie chcę, żeby to jakoś głupio zabrzmiało, ale jestem osobą raczej proaktywną. No, znaczy lubię, gdy, wiesz, ludzie wychodzą z jakąś inicjatywą i próbują sformułować jakieś nowe stanowiska, nowe postulaty, nowe paradygmaty i chcą je przedstawić jakoś aktywnie społeczeństwu pod rozwagę. Natomiast polski grajdu, no ten przynajmniej, z którym ja byłem związany przez bardzo długi okres, ty zresztą również, no dzisiaj no,
0: powiedzmy, się znajduje... że chodzi o coś, co nazywamy lewicą w Polsce.
1: Tak, polską lewicą, w skrócie plew.
0: Plew.
1: Tak.
0: To bardzo, bardzo ładne określenie, podoba mi się.
2: Plewy, ale taki nie, pejoratywny trochę, co?
1: No trochę, może trochę pejoratywny, ale wydaje mi się, że adekwatny.
0: W ogóle poza tym, że...
2: Polska lewica to nie wiem, od czego dzisiaj jest, poza krzyczeniem w sumie, nie wiadomo czego. Głośnych haseł, populizmu.
1: Ja myślę, że, no wiesz co, chcę być bardzo uczciwy, bo jestem często oskarżany o defetyzm i zupełnie niesłusznie moim zdaniem, albo o jakieś czarnowictwo, albo jestem oskarżany o no, jakieś tam, nie wiem, takie negatywistyczno-pesymistyczne skłonności. To zupełnie uważam za jakiś nietrafiony argument, jeżeli chodzi akurat o mnie, ponieważ no, ja od samego początku w zasadzie swojego jakiegoś politycznego, a później politycznej, a później dziennikarskiej aktywności, to zawsze postulowałem, żeby tworzyć optymistyczne wizje i perspektywy, nawet jakoś romantyczne, żeby były inspirujące i ciekawe dla ludzi. Ale no... Nie zetknąłem się, przynajmniej na tym etapie, na którym jestem w tej chwili, z osobami, które myślą podobnie, a które mają jakieś tam, powiedzmy, funkcje w tym, co nazywam plewem. I myślę, że masz rację, gdy mówisz, że polska lewica bardzo dużo krzyczy. Myślę, że niektóre z tych krzyków warto uznać za no, co najmniej potrzebne, Mam na myśli chociażby te mobilizacje z ubiegłorocznej jesieni, kiedy no, lewica rzeczywiście w sposób bardzo stanowczy zaangażowała się po stronie ludzi, którzy no, prawdopodobnie zrobili coś, co jest no, największą mobilizacją w nowoczesnej historii Polski. Znaczy od 1918 roku no, największą demonstracją, przynajmniej ja ilościowo na to spoglądając, była ta w 1956 roku w Poznaniu. No a ta była prawdopodobnie,
2: ta seria
1: demonstracji była prawdopodobnie na drugim miejscu lub może na pierwszym, w zależności od tego, kto tam jakie statystyki przytacza. I polska lewica no, w osobie swoich różnych liderów wyższego lub niższego szczebla uczestniczyła w tych demonstracjach bardzo aktywnie i nadawała im ton i myślę, że ten ton, który nadawała, był zdecydowanie dobry. No i też fakt, że posłowie lewicowi starli się no, na barykadzie, mówiąc symbolicznie, z polską policją. Też jednak świadczy tutaj na ich korzyść. Problem tylko, który też zasygnalizowałeś jakoś w tym swoim takim krótkim opisie, no, czy tym krótkiej opinii, no jest właśnie taki, że samo to, no samo krzyczenie to niestety jest za mało. To znaczy poza krzyczeniem trzeba jeszcze mieć jakieś narzędzia i pomysły na to, co po tym, jak już skończymy krzyczeć. Bo
2: pozwól, że wtrącę. Oczywiście mówisz o wydarzeniach z jesieni, czyli o strajku kobiet, tak?
1: Tak.
2: No to wydaje mi się jednak, że trochę przesadzasz odnośnie tego angażowania się lewicy. Być może zagrzewali ludzi do tego, aby wyjść na ulicę, natomiast nie wnosili nic do tego ruchu, jakim był ten wyjście tych kobiet i w sumie mężczyzn tak samo, popierających swoje kobiety.
1: Wiesz co,
2: prawda jest taka, że
1: to zależy trochę, co masz na myśli, mówiąc, że coś wnieśli
2: albo czegoś na przykład
1: nie wnieśli. No, byli tam i bardzo, bardzo aktywnie funkcjonowali, może nie w taki sposób, no sformułowali pewne postulaty, które wydają mi się celne i ważne w tamtym momencie. Wydaje mi się też to, że no, byli przez cały czas z tymi ludźmi i pomagali im i chodzili z nimi po komisariatach i wiesz, i po prokuraturach i tak dalej. No to było coś,
2: takie
1: co
2: działanie oddolne.
1: Oni mogli zrobić i zrobili. Wydaje mi się, że to ja bym tego osobiście nie, no nie traktował jako coś zupełnie bezwartościowego.
2: No tak, to nie jest to, że nic nie zrobili, zgadza się. Natomiast chodzi mi o to, że na przykład kierownictwo SLD, całkiem niedawno słuchałem wywiadu Mazurka, był pan Miller odchodzący już na emeryturę polityczną, jak twierdzi, dawny działacz. No to oni powiedzmy do dnia dzisiejszego nie mają konkretnie sprecyzowanych swoich postulatów odnośnie tego, jak ma wyglądać prawo antyaborcyjne, aborcyjne. Odsyłają od Kajfasza do Judasza, mówiąc kolokwialnie, tak?
1: Myślę, że masz rację, mówiąc, jeśli dobrze odczytałem twój komentarz, że lewica się zagubiła zupełnie i nie bardzo wie, o co jej chodzi. Chcę tylko powiedzieć, i tu nie bronię polskiej lewicy, bo nie ma chyba przed czym, ale
2: no,
1: to znaczy nie ma sensu jej bronić
2: się
1: taką krytyką, ale chcę powiedzieć, że to jest problem w ogóle. To nie jest problem tylko i wyłącznie polskiej lewicy. Znaczy zagubienie o charakterze takim programowo-ideologicznym jest obecne od dobrych 30 lat w całej europejskiej lewicy i w tym również polskiej.
0: A czy zeszliśmy na takie tematy bardzo polityczne, ale jakbyśmy mówili, że rzeczywiście od Grajdoła, w sensie też chyba od tej takiej polskiej mentalności. Właśnie chciałem cię zapytać, czym się różni, bo ty jesteś także korespondentem bułgarskiego radia i pewnie te strajki kobiet relacjonowałeś do
1: tak.
0: Państwowego Radia Bułgarskiego, tak?
1: Tak.
0: Czyli można powiedzieć, że jesteś takim poważniejszą osobą, poważniejszym medium niż nasze radyjko. No i relacjonowałeś to w Bułgarii. Wiem, że no, duch bałkański to jest raczej taki duch ludzi, którzy no, lubią czyn, nie? Jak się wkurwią, że tak się brzydko wyrażę, no to tam wyjdą na ulicę i
1: wiesz
0: zrobią...
1: Wiesz co, Błażej, no nie masz racji. To znaczy ja przynajmniej, jeżeli chodzi o tę taką no, historię, powiedzmy, Bułgarii ostatnich 140 lat, no to nie mam takiej obserwacji, żeby to społeczeństwo było jakieś strasznie wyrywne do działania, wręcz przeciwnie. No ja, moja obserwacja jest taka, że jeden z naszych największych problemów jest coś, co w Bułgarii, w bułgarskim języku funkcjonuje takie piękne słowo, które to opisuje, primirenie. Niestety nie ma to ono ekwiwalentu w języku polskim, ale to jest takie spokojne przyjmowanie wszystkiego, co nadchodzi. I nawet muszę ci powiedzieć, że jeśli chodzi o Bułgarów, no to oni są w pewnym sensie, według mojej przynajmniej oceny, no, mistrzami przetrwania. Oni są w stanie przetrwać wszystko, nawet serbski, jugosłowiański, przepraszam, poeta Ivo Andrić kiedyś sformułował taki aforyzm, można powiedzieć, że Bułgarzy są rzeczywiście opanowali do mistrzostwa kwestię przetrwania, tylko już zapomnieli po co. Po co trwają, więc no, nie mam takiego, wiesz, przekonania, że na Bałkanach to ludzie są jacyś strasznie wyrywni, że jak się zdenerwują, to wyjdą na ulicę i to dopiero im pokażą. Takie sytuacje miały, owszem, miejsce. Zresztą nawet w ubiegłym roku przez dobre 5 miesięcy Bułgarzy protestowali bardzo aktywnie na ulicach Sofii i różnych innych dużych ośrodków miejskich. Ale no, te demonstracje po prostu się rozeszły po kościach, co nawiasem mówiąc też w pewnym sensie jest nawiązaniem do kwestii, którą poruszyłem wcześniej, czyli do programowej plajty lewicy, która mogłaby zaproponować jakąś alternatywę, ale z uporem lepszym godnej sprawy, godnym lepszej sprawy po prostu tego nie robi.
0: A tutaj tak właśnie z czata tutaj nasz jeden słuchacz się burzy o panią Lempart. Właśnie powiedz, co sądzisz o niej? Ja to tak taką małą dygresję zrobimy na sekundę.
1: Wiesz co, no ja mam oczywiście jakiś szacunek do Marty Lempart z tytułu no, tego przedsięwzięcia, któremu przewodzi pod tytułem Strajk Kobiet. I...
0: Bo tu padają zarzuty, że ona rozwaliła w ogóle to wszystko.
1: Nie, nie, niczego nie rozwaliła. Myślę, że jedyne... No, ja jeżeli miałbym krytykować Martę Lempart, to krytykuję ją za jej poglądy, dlatego że to są poglądy po prostu liberalno-demokratyczne z takim prawicowym, rynkowym odchyłem i krytykują też za to, że ona należy do tej grupy, którą ja sobie tutaj roboczo określam jako tak fajno Polaków. To znaczy to całe fajno Polactwo to jest coś takiego, że w zasadzie nie wiemy, o co nam chodzi, tylko żeby było fajnie, dobrze i żeby wszyscy się czuli wspaniale. No i to jest ich pomysł na politykę.
3: I żeby nas wybrać jeszcze.
1: No tak, i żeby nas wybrać oczywiście, ale no to wiesz, no to jest takie trochę, no kurczę, my to tak, taki paradygmat stosowaliśmy, gdy mieliśmy, nie wiem, 12, 13, 14 lat i się spotykaliśmy pod szkołą i się zastanawialiśmy, co teraz robić właśnie, żeby wszystkim było fajnie i żeby było, wiesz, i żeby było spoko.
0: A to ale już nawet to... ten, nazywają Hołownię takiego fajna Polaka, też lewicą.
1: No tak, tak. Oczywiście jest to głupota, dlatego że to, ten Hołownia cały to jest...
3: Ale ruch Hołownie z głupotą, tak?
1: Nie, no ruch Hołowni, nie wiem, co to znaczy głupotą w tym kontekście. No ja, wydaje mi się, że każdy ma prawo do tego, żeby tutaj forsować jakieś rozwiązania polityczne w przestrzeni publicznej. I w tym sensie nie jest głupotą, ale uważam go za polityczne nieporozumienie.
3: No nie ma żadnych
1: jest głupotą, dlatego że to ciągłe pieprzenie o tym, że wszyscy się dogadają i wilk razem z jagnięciem zasiądą do jakiejś wspólnej kolacji i będą biesiadowali. No to jest pomysł, no kompletna katastrofa poznawcza. No przepraszam, nie wiem jak to inaczej określić.
3: A nie zapominajmy też o tym,
1: że Hołownia przecież jest fundamentalistą katolickim, tylko takim bardziej popowym i z tego jest głównie znany i zawsze był z tego znany. Teraz oczywiście się odcina od tej swojej tożsamości, ale wydaje mi się, że jest to odcięcie sztuczne. Ale powiem więcej, to co jest dla mnie takie podejrzane, jeżeli chodzi o ruch Hołowni, to jest pytanie, czy to jest w ogóle polski projekt. Dlatego, że capo di tutti capi w tym całym ruchu jest niejaki Michał Kobosko, który był polskim establishmentowym dziennikarzem, potem nagle zniknął z przestrzeni publicznej. Ja długo zauważyłem, że on gdzieś tam zniknął, ale nie śledziłem jego kariery, nie wiedziałem co robi. I potem się okazało, gdy poszukałem właśnie tego, że on był długo, kilka lat szefem warszawskiego biura Rady Atlantyckiej. A Rada Atlantycka to jest taka organizacja teoretycznie pozarządowa, ale tam są bardzo dziwni ludzie. Różni bezpieczniacy, generałowie, no i taki komsomol NATO trochę. Więc wiesz, no dla mnie to nie jest oferta.
0: No ale bo to będzie od słuchaczy padają, że za dużo rozmawiamy o polityce. Ale chciałem właśnie przez to, że jesteś korespondentem Radia Bułgarskiego, się pytałem, jak tam były relacjonowane te strajki. Tu troszeczkę odeszliśmy od tego, ale przez to pewnie, że bywałeś pewnie przed pandemią częściej w Bułgarii, z tego co wiem.
1: No co miałeś?
0: No, to jest tutaj pytanie właśnie, jak się żyje, czym się różni życie w Bułgarii od życia w Polsce? Bo razem jesteśmy niby w Unii, razem jesteśmy tak w NATO niby podobnie, ale podejrzewam, że Bułgaria gdzieś tam... jest, ja bym nie chcę tu obrażać Bułgarii, ale gdzieś te parę lat jednak za nami, bo no nie wiem, jak Polacy, ja byłem...
1: To trochę zależy od tego, co masz na myśli, gdy mówisz za nami.
0: Nie, bo, nie w sensie, że no nie wiem, no. Stan dróg pewnie, nie, pensji,
1: no tak, dobrze,
0: i tak
1: dalej. No powiem w ten sposób. Jest dużo różnic i ja myślę, że teraz gdybym miał zacząć je referować, no to myślę, że nie starczyłaby nam godziny, żeby to wszystko poukładać w jakąś rozsądną całość, tak żeby wszyscy to zrozumieli i skonsumowali, ale zasadnicza różnica wynika z tego, że że polskie doświadczenie transformacji ustrojowej i tej restauracji systemu kapitalistycznego jest trochę mniej brutalne niż w Bułgarii. Też jest bardzo trudne, ale no, los Polski potoczył się inaczej niż los Bułgarii, ponieważ no, Polska jest jednak krajem dużym, już nie tylko terytorialnie, no terytorialnie jakimś tam średnim powiedzmy, ale no jest dużym społeczeństwem, to jest jednak 40 milionów ludzi, to jest gigantyczny rynek i tutaj no, skrzyżowały się interesy różnych państw zachodnich, które no, przeprowadziły no, albo wpłynęły na to, w jaki sposób kształtowała się polska rzeczywistość transformacyjna.
2: No, inaczej to Ukraina...
1: Bułgaria była długo pozostawiona, można powiedzieć, sama sobie i nie wykorzystała tej szansy, chociaż oczywiście myślę, że mogła.
0: Ale czy Bułgaria właśnie przez to, że trochę na uboczu leży i była pozostawiona bardziej sobie, czy bardziej zachowała, bo no Polska gdzieś tam dryfuje, komu to jest zachodowi, jesteśmy zapatrzeni w ten zachód i tak dalej, a Bułgaria nie jest bardziej tradycyjna, pozostała przy swoich tradycjach i się mniej...
1: Ja nie mam takiego przekonania, że polskie społeczeństwo jakoś strasznie podążyło za Zachodem. To też oczywiście powstaje tutaj pytanie, co to dokładnie oznacza, ale... Wiesz, no Bułgaria w zasadzie przez te ostatnie 30 lat znajdowała się i dalej się znajduje w stanie cywilizacyjnej katastrofy, która nie ma żadnego precedensu w ogóle w całej tej 1300-letniej historii Bułgarii. Przeżyliśmy downgrade i przeżywamy dalej downgrade, który moim zdaniem może się skończyć po prostu jakimś, może się okazać jakimś finalnym rozdziałem w ogóle nowoczesnej bułgarskiej państwowości. W roku 90 w Bułgarii mieszkało niemal 10 milionów ludzi. Nigdy do tych 10 milionów nie doszliśmy, chociaż tam był plan oczywiście, że tam w 1990 którymś...
2: Tak jak Polska nigdy do 40 nie doszła.
1: No tak, ale to się nie stało. Natomiast no teraz w Bułgarii oficjalnie mieszka 6,5 miliona ludzi, a ja was zapewniam, że to jest statystyka fałszywa, ponieważ nie ma w Bułgarii ani jednej osoby, znaczy ja nie znam ani jednej osoby, ani nie znam osoby, która by nie znała ani jednej osoby, która ma kogoś z rodziny za granicą. Więc no już samo to myślę, że pozwala sobie uzmysłowić rozmiar tej degrengolady, bo przecież to są straty na poziomie no jakiejś wojny światowej.
2: 40% ludności. Co?
1: A tu po prostu połowa społeczeństwa, czy 30% społeczeństwa, czy 1/3 po prostu wyparowała. No i to wiecie, to już to można mówić o emigracji, ale to nie emigracja, to eksodus, to po prostu jak w Biblii.
0: A właśnie, gdzie Bułgarzy...
2: Na antenie z nami jest Zenon, już zanim Błażej się wtrącisz, to może gościowi oddamy głos.
0: O, ale no, chyba nie o Bułgarię będzie się pytał.
4: Nie będzie się pytał o Bułgarię. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
4: Tak powiedziałeś, że pani Lempart, która zniszczyła strajk kobiet małymi literami poprzez wprowadzenie swojego strajku kobiet dużymi literami, bardzo ciekawy zabieg socjotechniczny, to jest taki fajnopolacyzm. Powiedz mi, co jest fajnego w fajnopolacyzmie w takim seksistowskim postulacie jak zabezpieczenie emerytalnego nieodpłatnej pracy kobiet? Co to jest zabezpieczenie emerytalnej nieodpłatnej pracy kobiet? Za posiadanie macicy? Przywileje pieniężne? Czyli
1: wydaje mi się, że chodzi...
4: To jest seksizm, a nie pięknopolacyzm.
1: Nie, no więc to znaczy kilka rzeczy. Fajnopolactwo to jest taki termin, którego ja używam w stosunku do osób, które mają takie pojęcie o polityce, jak nie wiem, my mieliśmy w grupie kolegów, gdy mieliśmy naście lat. I według mnie to jest, ja to stosuję jako pejoratywne określenie. Pomimo tego, że jest tam słowo fajnie, bo to jest takie dążenie do ukształtowania rzeczywistości na zasadzie tak, jakbyśmy wszyscy byli jakąś grupą towarzyską i żebyśmy się wszyscy dobrze bawili i żeby na podwórku nie było awantur. No i ja uważam, że tego rodzaju podejście jest infantylne, głupie i szkodliwe. I mam takie przekonanie, że Marta Lempart jest częścią tej grupy i nie wiem oczywiście na ile świadomie i nie wiem co tam jej, wiesz, do duszy jej nigdy nie zaglądałem, więc to jest jakaś moja obserwacja. Natomiast jeżeli chodzi o postulat emerytalnego zabezpieczenia kogokolwiek, to uważam, że sam w sobie jest to postulat dobry. Wydaje mi się, że kwestie te, które są poruszane...
4: Ale to czekaj, ten postulat jest na bazie stricte seksistowskiej, tak? Jest uwołany, jest czwarty postulat, to jest...
2: Odnosi się wyłącznie do nieodpłatnej pracy kobiet.
4: Tak, musisz być kobietą, nie? Bo no, wiesz, śmiesznie się składa, bo ja wiem, że twoja sytuacja rodzinna też jest taka niestandardowa.
2: Bezdomny, niepracujący mężczyzna jest już dyskryminowany w takiej sytuacji.
4: Tak, ja na przykład, wiesz, teraz przychodzą święta i to więcej pracy ja włożę, a nie moja kobieta w to wszystko. I jak to by było w składkach emerytalnych z racji tego, że ja mam chromosom taki, a nie inny, to nie? To ja nie będę miał tego?
0: Przepraszam, może się wtrącę jako prawem prowadzącego, bo ja nie... To chyba chodzi o to, tak jak na przykład tutaj masz w Niemczech, że... jest lata wypracowane i do tych lat, jak na przykład się rozwodzisz, to ci wyrównują emerytury i tak dalej, ale też kobietom wyrównują do tych lat, które spędzają na macierzyńskiej, na przykład po urodzeniu dziecka.
4: No, tak, no to nie, to nie o to chodzi. To nie chodzi o to.
1: Ja mogę powiedzieć, jaki ja mam, ja tego postulatu, w jaki sposób go rozumie Marta Lempart, nie wiem. Nie rozumiem, co, jestem za w ogóle za rozwiązaniami uniwersalnymi, to znaczy kwestie emerytalne powinny zostać rozwiązane uniwersalnie, niezależnie od płci, ponieważ uważam, że każdy człowiek no, zasługuje na jakąś godną starość i nie można go z niej odzierać. Natomiast wydaje mi się, że może chodzić o to, ale to jest moja spekulacja, ja naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że może chodzić o to, żeby w jakiś sposób wzmocnić rolę kobiet w systemie emerytalnym ze względu na to, że na przykład one poświęcają czas dzieciom w trakcie urlopu macierzyńskiego i no to jest długi okres, który jeżeli miałby zostać zupełnie nieuwzględniony w rozrachunkach emerytalnych, no to jest to jakaś forma dyskryminacji ekonomicznej i wydaje mi się, że tego rodzaju wyrównanie można zastosować i nie sądzę, żeby to miało jakiś...
4: On jest tu wzięty pod uwagę.
2: To co mówisz, to brzmi bardzo fajnie, ale to jest dużo szerzej ujęte. Chodzi o po prostu pracę kobiet, tak? Nie jestem zaskoczony, czego ta praca miała być.
1: Słuchajcie, no, jeżeli strajk kobiet twierdzi, że należy zabezpieczać emerytalnie wyłącznie kobiety, a mężczyzn nie, to ja się z tym postulatem nie zgadzam. Natomiast no, muszę wam powiedzieć, że byłbym bardzo zaskoczony, gdyby to się okazało prawdą. To znaczy... To by...
2: Znaczy to jest takie gdybanie, bo nigdy nie do końca wiemy, czego to tyczy.
4: Nie chcę, żebyś był zaskoczony. To jest jasny postulat, który jest na stronie. To nie jest jeden z tych usuniętych, bo tam było więcej wariackich postulatów, ale to jest jeden z tych, który został i w tym momencie jest na stronie. Mogę rzucić na czata nawet.
1: Dobrze. No, nie chcę tego podważać. Ja po prostu się zastanawiam nad celowością formułowania takich postulatów wobec tego. To znaczy, jeżeli istnieje rzeczywiście tak, że Marta Lempart i Rada Konsultacyjna Strajku Kobiet życzy sobie zabezpieczenia emerytalnego kobiet i wyłącznie kobiet, to wydaje mi się to osobliwe i dziwne.
4: Nie przejmuj się i tego jest więcej i dlatego cały widz polega, że nie wiem skąd też szacunek jakikolwiek do Marty Lempart.
1: Pytanie, bo jest napisane zabezpieczenie, teraz to czytam, zabezpieczenie emerytalnego nieodpłatnej pracy kobiet, no więc z pewnością wymaga to jakiegoś rozwinięcia, ja nie wiem o co dokładnie chodzi.
4: Ja ci tłumaczę trzeci raz, że tu chodzi o to, że środowiska nowoczesne, to co się nazywa lewicą, a jest na świetnym pasku kapitalistów współczesnych, Po prostu twierdzą, że kobiety systemowo z urzędu jak gdyby pracują więcej niż mężczyźni, zmywając, sprzątając, robiąc jedzenie, wychowując dzieci. Co szczególnie w dzisiejszym społeczeństwie nie jest takie oczywiste.
2: Znaczy, jeżeli by chodziło wyłącznie o urlop macierzyński, czas poświęcony na wychowanie dzieci, to jak najbardziej, ale to jest tak ujęte, że w tej chwili każda kobieta tylko z racji posiadania macicy dostaje prawo do emerytury.
4: Tak jest.
1: No dobrze, no więc ja uważam, że to, co przeczytałem przed chwilą, co zostało wpuszczone na czat w formie screenshota, wydaje mi się co najmniej niejasne i myślę, że byłoby sensowne, żeby to zostało w jakiś sposób wyjaśnione. Myślę, że nie można formułować żadnych postulatów politycznych, które wynikają wyłącznie z jakichś biologicznych funkcji czyichś. To znaczy, nie bardzo sobie wyobrażam, dlaczego mielibyśmy uwzględniać emerytury wyłącznie kobiet albo wyłącznie mężczyzn z jakiegoś tam biologicznego powodu. Myślę, że powody muszą być socjalne i muszą być w sposób normalny i jasny dla każdego sformułowane. I
4: jesteś takim paleolewicowcem, nie? Gdzie tam jeszcze się w tym środowisku jakiś...
2: Jeszcze takim dobrym lewicowcem.
4: Jeszcze resztki rozsądku przepolewały, no to mam dla ciebie wiadomość. Mimo tego, że kobiety są populacyjnie większością, to uznaje się za mniejszość, a przez to, że są tak zwaną mniejszością, to są lepszymi ludźmi, to są ibermenszami tak zwanymi.
1: No nie, no ale to są jakieś takie...
2: Ale to teraz bardzo feministycznie jedziesz.
1: To są jakieś historie, które niestety no, robią się rzeczywiście powszechne. To znaczy istnieje teraz taki nowy trend, że każda osoba, która w jakiś sposób będzie w stanie wykazać krzywdę albo poniżenie, albo dyskryminację, no to z automatu, jakby, no, czy z urzędu właśnie, jak to powiedziałeś, dostaje jakiś taki bonus, tak, że w przestrzeni publicznej niby może więcej. I ja uważam, że ten trend nie jest dobry, dlatego że
2: to jest właśnie ten zły trend, który niszczy lewicę.
1: Systemowych albo indywidualnych także mogą się mylić, to po pierwsze. Po drugie, nie jestem pewien, czy to apoteozowanie bycia ofiarą czemukolwiek służy. Wydaje mi się, że to jest słaby grunt do tego, żeby budować jakąś doktrynę albo ruch. I no, ja się do tego nie zapisuję. Myślę, że problem tej nowej kultury dotyka i lewicę, i prawicę. Być może, nie wiem, no, polską lewicę zapewne w jakimś większym stopniu, bo ona próbuje być taka czysta i
4: a
1: taka bardzo...
4: A masz się za lewicowcem?
1: Ja?
4: Tak.
1: Ja
4: no to teraz opowiem ci historię małą o sobie. Ja, jak kiedyś w innym spektrum siebie rozpatrywałem, chodzi o religię, to wiesz, najpierw byłem katolikiem, później zobaczyłem, że jestem chrześcijaninem. Zawsze się jakoś z tymi katolikami trzymałem, ja wiedziałem, że oni są inni. Ale w momencie, w którym zobaczyłem, że tam się zaczynają robić jakieś chore, dziwne akcje, to się wypisałem całkowicie i przestałem się nawet chrześcijanin nazywać. Jestem ciekaw, kiedy lewicowcy się od tych chorych akcji odkleją, ale nie widzę tego, bo zawsze gdzieś tam jednak ta lewa strona lubi w tym swoim stadzie siedzieć i tak niby tam gdzieś tam powie w odpowiednim towarzystwie, że to jest głupota, ale tak jak przyjdzie za to czego, to później jednak się tych ludzi legitymizuje, głosuje się na jakieś kurde potworki typu pani Klimasara, Wiosna czy inne razem. W Polsce, w Bułgarii przypuszczam też są jakieś tego typu poronione partie, czy pani Sylwia Spurek. No i jakoś ten syfilis się toczy tutaj
5: po scenie politycznej.
1: No tak,
4: ale niech ona jest nieważna, no... z czego nie, to nieistotne. Tu chodzi o ten tak zwany, wybaczcie, że ten umbrella term użyję, teraz możesz mi powiedzieć, jaki jest ten zły, ten neomarcizm, który trawi, który jest takim właśnie, takim, nie wiem, jakąś dziwną chorobą, która moim zdaniem przez elity została rzucona ale po poczekaj, to, żeby lewicowy ruch zniszczyć.
1: Ale dobra, bo ja się trochę w tym zagubiłem, bo nagle w jednym konglomeracie tutaj znalazła się Sylwia Spurek, Justyna Klimasara, ja i nie jestem pewien, w jaki sposób neomarksizm nas łączy. To znaczy, doktrynalnie ja, Justyna Klimasara i Sylwia Spurek, no mamy zupełnie inne poglądy. No i oskarżanie Sylwii Spurek o neomarksizm wydaje mi się jakimś nieporozumieniem, ponieważ ona nie ma najmniejszego pojęcia o kwestiach związanych z tym korpusem myśli. więc no, nie mogła się nawet do niego zapisać, także...
0: Bojan, bo wiesz, to jest tak czasem, że wszystko, co nam się nie podoba, to jest neomarksizm. Tak
4: zazwyczaj... Nie, to nie jest tak, Bożej, nie jest tak, Bożej. W żadnym wypadku nie powiedziałem, że wszystko, co jest w lewicy, to jest neomarksizm. Wręcz powiedziałem coś dokładnie
0: wszystko, co nam się nie podoba.
4: Powiedziałem dokładnie coś odwrotnego. To nie jest tak, że trzecia fala feminizmu to jest 100% syfu i tak dalej. Już to ci wielokrotnie tłumaczyłem, że są tam rzeczy, które mają sens. Natomiast większość tych rzeczy, które tam są, to są rzeczy obliczone na polaryzację społeczeństwa i robienie rozpierduchy.
1: No tak, ale w tej chwili społeczeństwo polaryzuje kto inny. No to znaczy twierdzenie, że jakieś jakaś silna trzecia fala feminizmu wydaje mi się nieuzasadnione, bo polski ruch feministyczny wcale nie jest silny, jest słaby i podzielony. I w tej chwili nastąpiło na jakieś przebudzenie takie ogólnoprogresywne, powiedziałbym, jeżeli chodzi o ten strajk kobiet, i to akurat ale uważam za cenne. Natomiast nie widzę, natomiast dalej nie widzę tutaj żadnego neomarksistowskiego pierwiastka. No marksizm
4: nie ma
1: to doktryna, która generalnie zajmuje się jakąś postulatem transgresji o charakterze własnościowym i ekonomicznym, i również emancypacyjnym, ale no to jest, to idzie w parze. No to znaczy nie można zrobić tak, że ktoś sobie weźmie na przykład jakąś kwestię dotyczącą ucisku kobiet, powie na ten temat dwie, trzy rzeczy i już jest marksistą. No to znaczy, jeżeli w ten
4: nie,
1: sposób...
4: Nie, ja nie myślę w ten sposób, w żadnym wypadku, wręcz przeciwnie. Natomiast jeżeli popatrzysz na wywiad z uczestniczkami, uczestniczki i całą tą tak zwaną fenomen twitterowy Julek, tak najbardziej znajdziesz te rzeczy, które się łapią w tak zwany marksizm kulturowy i neomarksizm z prostej przyczyny. Tam są jest właśnie importowanie tych problemów, które Polski nie dotyczą. Jest milion tych płci, jakichś z kosmosu wymyślonych, orientacji seksualnej.
1: No tak, ale to jest margines.
4: Tak
1: dalej. No, to jest margines,
4: nie, w żadnym wypadku. To jest to coś, nie ma żadnego znaczenia. W ogromnym tempie zyskuje na sile. Ale nie przejmuj się, słuchaj.
1: Nie, ja ale nie zyskuje na sile, bo ja to przecież mieszkam tu i to widzę. No, nikt się nie zajmuje 77 płciami, no.
4: O, to się zdziwisz, nie? Słuchaj, nie wiem, w jakim wieku masz dzieci, ale myślę, że jak będą takie około nastoletnie, to zobaczysz, że to już nie jest takie hop-siup i że to jest coś, co realnie ma miejsce.
1: Ale co ma miejsce? No co ma miejsce realnie? Znaczy,
4: to co mówiłem, zobaczysz, że nagle gdzieś się pojawią koleżanki, które
1: uczą o transpłciowości.
4: Tak, dokładnie.
0: W szczególności w polskiej szkole.
4: No to się zdziwisz, nie? Nagle znajdzie się kolega, który się identyfikuje jako krzesło, nagle będzie koleżanka, która będzie miała spory przebieg i niekoniecznie, kurde, z kolegami i tak dalej i tym podobne.
0: No tak, ale to spory przebieg, jakie to piękne to jest.
1: Tu nie ma żadnego marksistowskiego pierwiastka w tym, to znaczy to, że ktoś się będzie identyfikował jako krzesło albo jako osoba homoseksualna, to nie jest marksistowskie, to po prostu jest...
4: To jest neomarksistowskie,
1: to jest problematyka, która jest teraz użyta do zrobienia syfu.
4: Ale to fajnie, że w twoim światopoglądzie tak jest. W świecie tych ludzi już tak nie jest.
1: Nie, no to w twojej
4: głowie tak jest, że to jest marks. To, że to jest tak nazwano do kitu, ja wiem, ta nazwa jest do kitu. Owszem, ja się z nim nie zgadzam, jak najbardziej. Tu chodzi o tą teorię krytyczną, etc., etc. Ale nie wchodźmy w taką, wiesz, w nazewnictwo. Nie mam na to czasu.
0: Tam mieliśmy o Bułgarii mówić.
4: No, co do Bułgarii, to bym spytał raczej o rakiję, no ale to niestety nie dam rady. Ja tylko chcę ci powiedzieć, że dalej nie wiem, skąd szacunek do pani Sylwii Lempart, czy tam Marty Lempart, jeżeli ona faktycznie de facto zniszczyła strajk kobiet, bo strajk kobiet już się nie liczy. Tego już
1: ale
4: nie ma.
1: Ale w jaki sposób ona go zniszczyła? Bo ja nie rozumiem tego. No, ona...
4: W bardzo prosty sposób, wiesz, jak nawet u nas w naszym środowisku się o to pokłóciliśmy, bo ja chyba ja nawet rzuciłem tą tezę, że no spoko, znałem ludzi, którzy popierali te postulaty, ale przestali w momencie, w którym się pani Lempart tam pojawiła.
1: Była
4: od początku, ale nie zawsze wyszła na sam przód, nie od samego początku. Na początku jeszcze nie była, wiesz, na barykadach i wszędzie w mediach. W momencie, w którym ona się pojawiła wszędzie na barykadach w mediach, a później wyszły te takie kwiatki, jakie są teraz, a przypominam, że to, co jest teraz na stronie strajku kobiet, to jest wersja trzecia ugrzeczniona, no to wiesz, czasem po prostu temat strajku zdechł i to właśnie przez bytność takich osób jak
1: no dobrze, ale to w jaki sposób Marta Lempart doprowadziła do tego, że strajk kobiet twoim zdaniem nie odgrywa żadnej roli, bo moim zdaniem strajk kobiet odegrał olbrzymią rolę, chociażby w takim sensie, że zmobilizował no kurczę, chyba młodzież polską.
4: Czy w Bułgarii też jest kult przegranych, taki jak w Polsce? Bo ja już jestem
1: zmęczony.
4: No to widzisz, a ja w Polsce jestem zmęczony kultem przegranych. Nie, obchodzi, kto brał udział w bitwie i kto kogo zmobilizował. Nie obchodzi, czy ktoś wygrał. a nie wygrał.
1: W Polsce ten kult jest niestety obecny również na lewicy, no i jest to bardzo duży problem, ponieważ no, polska lewica jest mało zaimpregnowana na te różne takie no, pierwiastki, powiedzmy, socjokulturowe, które przenikają również do niej. I mam wielkie pretensje o to do polskiej lewicy, że formułuje postulaty, które będą w najlepszym razie jakąś formą moralnego zwycięstwa, ale nie będą żadnym zwycięstwem politycznym. Zresztą najlepszym chyba przykładem tego jest pomysł rozdmuchany ponad w ogóle wszelką proporcję, propozycja kandydatury Piotra Ikonowicza na rzecznika praw obywatelskich. Ja z Piotrem Ikonowiczem spędziłem 5 lat niemal w jednej partii.

0: Dobra,
1: Niestety.
0: ja dziękuję.
1: Kto ma pogłos w ogóle?
0: No ja nie. Powiem coś fajnego o tym całym strajku kobiet małymi literami w momencie, w którym coś wygra, bo na razie z samej mobilizacji to wiesz, to jest taka, tak jak teraz się wszędzie daje nagrody za uczestnictwo, nie? To dałeś im nagrodę za uczestnictwo. Jak wygrają i będzie tutaj dozwolona aborcja i tylko to, bo nic innego mnie nie obchodzi w tej materii, to okej, to może jakiś szacunek będzie. Na razie, sorry, ja nie daję nagród za uczestnictwo. Na razie
1: O
0: dzięki
1: nie, ja
0: i
1: nie daję nagród za
0: wpadaj częściej.
1: uczestnictwo, ale daję nagrodę
0: Dałeś,
1: za
0: dałeś.
1: mobilizację. No i wydaje mi się,
0: To
1: że
0: jest nagroda za
1: mobilizacja
0: uczestnictwo.
1: była spektakularna i no nie można tego przekreślić. Udało się na ulicach Warszawy i nie tylko Warszawy, wielu miast, miasteczek i wsi nawet zebrać osobom, które zaprotestowały przeciwko obecności i dominacji fundamentalizmu
0: Wiesz,
1: katolickiego. I prawdopodobnie rośnie w tej chwili najbardziej antyklerykalne pokolenie w ogóle w
0: nie,
1: historii
0: jest
1: OLE.
0: jedno zwycięstwo.
2: Ono rosło
1: Stanek,
2: już i
1: tutaj
2: przed tym strajkiem,
1: to
2: to
1: jest
2: myślę, że ten
1: zdecydowanie
2: strajk
1: krok
2: wiele
1: do
2: nie wniósł
1: przodu.
2: w tej
1: Natomiast
2: kwestii.
1: oczywiście masz rację, mówiąc, że to jeszcze niczego nie załatwia, jeżeli chodzi o
0: Czy ja
1: aborcję.
0: mogę? Bo jest jedno zwycięstwo, które jednak strajk kobiet chyba osiągnął. A mianowicie taka bardzo kościółkowa i klękająca przed episkopatem partia, największa partia opozycyjna, w swoim programie opowiedziała się za aborcją na życzenie.
1: Masz na myśli
0: Dobra,
1: Platformę
0: to ja
1: Obywatelską?
0: tak
1: Przepraszam, bo ja.
0: skończę. Skończę, bo nie wiem, czy mogę się mylić i popraw mnie, jeżeli się mylę, ale była kiedyś chyba taka mobilizacja właśnie Bułgarii przeciwko Bizancjum. I jeśli mnie pamięć nie myli, to skończyło się tym, że w Bułgarii była jakaś taka duża nadreprezentacja kalek wojennych, czy takich
1: No
0: celowo
1: dobrze, ale
0: używanych.
1: poczekaj, no porównujesz średniowiecze z
0: Nie,
1: czasami dzisiejszymi.
0: ja ci tylko pokazuję, że można komuś klaskać za mobilizację, bo mobilizacja była cudowna, ale skończyło się pierdolem. My jesteśmy na etapie, przynajmniej ci ludzie, którzy chcą, żeby była aborcja dowolna, bo ja zaznaczam, ja jestem za tym, żeby ona była w prawie, ale osobiście jestem jej przeciwnikiem. My jesteśmy na etapie tej Bułgarii, która została w pierdol od Bizancjum.
1: Ale to na tym etapie
0: Mobilizację
1: byliśmy
0: piękną
1: już
0: mamy.
1: przed mobilizacją.
0: Dobra, jak coś z tego będzie konkretnego niż straty innego,
1: No nie,
0: to
1: no,
0: się
1: ale ja
0: dowiesz.
1: żadnych strat nie widzę. No to znaczy nie widzę żadnych strat, które wynikły z faktu społecznych protestów ubiegłej jesieni. No nie, jakie tam straty ponieśliśmy? No nie ponieśliśmy żadnych strat. No wręcz przeciwnie. No, jeżeli odnieśliśmy to jakieś małe, takie impresyjne przynajmniej zwycięstwa. Bo oczywiście kwestia aborcji pozostaje w dalszym ciągu nieuregulowana, tak jakbyśmy sobie tego życzyli.
0: Nie wiem, czy
1: I
0: mnie słychać.
1: jest to poważny problem, no ale no nie, ja nie widzę,
0: Dobra,
1: nie
0: wróćmy
1: widzę,
0: może.
1: dlaczego miałby za to być odpowiedzialny akurat strajk kobiet, kiedy zakaz aborcji wprowadził nie strajk kobiet, tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości poprzez słusznych swoich kolegów i koleżanek
0: Dobra,
1: z
0: to
1: Trybunału.
0: proszę się zapoznać z takim pojęciem, jak ten pożyteczny idiota, fałszywa flaga i tak dalej. Nie mam czasu się w to zgłębiać. Mikrofon zmieniłem, jak gorzej słychać, albo wcale, to przepraszam. Zapraszam częściej. Mimo wszystko wiem, że ostro tutaj pojechałem i się nie zgadzałem tak na siłę, jak mamy 4 miejsca momentami. Ale zapraszam, nie? Bo
1: Okej,
0: to
1: nie
0: jest
1: no,
0: takie
1: ja
0: miejsce, gdzie się zgadzamy.
1: znam te pojęcia, ale nie rozumiem, w jaki sposób pojęcie fałszywej flagi ma jakiekolwiek zastosowanie w tym kontekście, więc.
0: Ktoś inny ci być może dzisiaj wytłumaczy. Ktoś, no ale to zobaczymy. No, na razie. Innym razem ja nie mam czasu, przepraszam
2: Dobrze,
0: znajomy. Hej.
2: panie, jak ja lubię ten
0: No, na
2: sygnał,
0: razie.
2: że dzwoni i powie, że nie ma czasu. Dobra. Ale wróćmy może do Bułgarii, bo to już tak
3: Może trochę
2: weszliśmy na.
3: odpolitycznijmy się trochę.
2: Tak, na bardzo polityczne tematy. Ja nie wiem, Bojan, czy ty też nie jesteś troszeczkę zmęczony polityką
1: Nie, ja polityką nie
2: przez całe
1: jestem
2: życie.
1: zmęczony. Ja jestem zmęczony udawaniem polityki. To znaczy, jestem zmęczony tym, że za politykę, jako politykę traktuje się różne gry i zabawy na świeżym powietrzu, które osłabiają w ogóle pojęcie polityczne w
2: Właśnie, bo ja
1: społeczeństwie.
2: nie, bo
1: I tym
2: idź.
1: jestem zmęczony. Natomiast samą polityką, czyli w ogóle zajmowaniem się sprawą publiczną, nie jestem zmęczony i bardzo, bardzo aktywnie, tak o sobie myślę przynajmniej, w tym życiu publicznym uczestniczę, no na tyle, na ile oczywiście pozwalają mi, wiesz, środki, możliwości i tak
2: Ale w
1: dalej.
2: ogóle to jest bardzo ciekawy fenomen, że no, ja nie znam dużo ludzi tak lewicowych jak ty i zaangażowanych w działalność, a ty nie jesteś Polakiem. I to jest.

0: jakby Polska potrzebuje świeżej krwi z zewnątrz, nie? W jakimś
1: wiesz
0: sensie.
1: Wiesz co, ja mówiąc szczerze, to nie mam oczywiście niczego przeciwko świeżej krwi z zewnątrz czy z wewnątrz. Ja uważam, że Polacy, przynajmniej takie mam te ponad 20-letnie obserwacje, mogą być bardzo fajnym narodem, tylko no, trochę nie chcą sobie dać szansy. Myślę, że dominuje bardzo dużo kompleksów, z których ten najbardziej groźny jest i taki najbardziej destrukcyjny to jest kompleks zawodowego antykomunisty. Każdy Polak musi być zawodowym antykomunistą i tak jakoś sobie siebie wyobraża w kategoriach w ogóle przyzwoitości. I to jest oczywiście bardzo problematyczne. No dlaczego? No, chociażby dlatego, że bardzo łatwo wpaść w pułapkę tego, co jest dzisiaj dominującym trendem. No i to jest albo właśnie taka pisowszczyzna, no albo właśnie jakiś fundamentalizm katolicki pomieszany z jakąś szurią prawicową typu Konfederacja.
2: Znaczy to nie jest tak dlatego, że jeszcze ci postkomuniści, którzy jakiś czas temu w Polską rządzili, po prostu nie wymarli do końca i oni dalej gdzieś są obecni w tym ciele politycznym Polski?
1: No oni są obecni i będą obecni i nie wydaje mi się, żeby można
2: ale
1: było...
2: Ale we własnej osobie, że na przykład, no nie wiem, nie chcę rzucać konkretnymi nazwiskami, ale ludzie, którzy jeszcze zasiadali przy okrągłym stole, no w dalszym ciągu są aktywni politycznie.
1: No tak, ale są aktywni po dwóch stronach i na prawicy i na tej oficjalnej establishmentowej lewicy, to po pierwsze, a po drugie, no wiesz, ja oczywiście, no... Nie jestem na przykład wielkim fanem Wojciecha Jaruzelskiego, ale mogę powiedzieć, że gdyby dzisiaj Polską rządził Jaruzelski, to już by wszystko dawno było wyszczepione, załatwione i zrobione i byłby porządek i nie byłoby żadnych, wiesz, takich, przepraszam bardzo, nie wyłączyłem telefonu, takich siupów, jakie obserwujemy w tej chwili, więc...
0: No bo ja nie jest tak źle z tymi szczepieniami, Niemcy robią to jeszcze wolniej.
1: No być może, ale no, nie musimy się zawsze porównywać do tych...
2: W przypadku Niemiec oni równają do najgorszego, tak?
1: No wiesz, no równie dobrze możemy się porównać do, nie wiem, no kurczę, do jakiegoś pewnie innego jeszcze kraju, który no jeszcze gorzej sobie radzi.
0: Ale nie
1: no, chcę po prostu powiedzieć, że moim zdaniem obecność jakichś ludzi, którzy by siedzieli przy okrągłym stole, no to nie jest coś, co reguluje w sposób zasadniczy... całą przestrzeń publiczną. No, są ludzie, którzy siedzieli przy okrągłym stole. Ja nie
2: zgadza się, ale to budzi strach. Strach i wspomnienia złych doświadczeń, tak? O to po prostu
1: no, ja myślę, że okrągły stół był złym doświadczeniem przede wszystkim dlatego, że to był jakiś teatr władzy i tak naprawdę przecież ustalenia okrągłego stołu i ta cała umowa 200-stronicowa nigdy nie została wprowadzona, nie weszły w życie żadne postulaty, a zwłaszcza te socjalne. W ogóle zostało to po prostu gdzieś tam zdepozytowane i tyle. A wiesz, wszystkie sprawy dotyczące realnego podziału majątku, władzy, wpływów i tak dalej, no toczyły się gdzieś w zaciszu i to, no, no to jest mój zarzut do okrągłego stołu, no to znaczy, że to po prostu był jakiś kabaret. Ale no to, że ktoś w nim uczestniczył i teraz uczestniczy w życiu publicznym, no to nie jest dla mnie dowodem na to, że... To znaczy nie traktuję tego jako czynnik obciążający w takim sensie, że o przez tego i tego kolesia albo przez tę grupę kolesi, no to teraz my mamy kompleks zawodowych antykomunistów. No mamy ten kompleks i byśmy go mieli prawdopodobnie niezależnie od tego, czy oni żyją, czy nie żyją. Jest to kwestia, którą moim zdaniem, która zasługuje na jakąś publiczną dyskusję i publiczną debatę, no której dotychczas nie mieliśmy.
2: No nie było rozliczenia. A czy w Bułgarii sytuacja nie czasem nie jest podobna po pierestrojce?
1: Myślę, że jest gorsza. Myślę, że jest dalece gorsza. Po pierwsze ze względu na tę katastrofę, którą przeżyliśmy i która w dalszym ciągu jest jakimś takim rakiem, który toczy to państwo. No, w Polsce przynajmniej była jakaś opozycja, tak? No, była Solidarność, był stan wojenny, no później oczywiście stan wojenny rozmontował tę Solidarność i potem ona została zmontowana w zupełnie inny sposób, ale no tutaj były powiedzmy jakieś przesłanki, natomiast no, jak to przebiegało w Bułgarii? No, mogę wam opowiedzieć dwie anegdoty, które są dosyć symboliczne. Pierwsza to jest taka moja rozmowa, jeszcze gdy pracowałem w dzienniku Trybuna, spotkałem się z korespondentem Polskiej Agencji Prasowej, który właśnie w czasach przemian, tam 89-90 rok, został oddelegowany do Bułgarii, żeby tam relacjonować, jak tutaj prowadzimy właśnie nasze obalanie komuny. No i on powiedział, że dla niego to było bardzo dziwne doświadczenie, bo on tam na przykład poszedł gdzieś, patrzy, o, że tutaj jest jakaś mobilizacja, no to on się temu przyjrzy, może zrobi jakiś materiał czy coś takiego, no a tam było kilka namiotów i ludzie prowadzili tak zwany sztafetowy strajk głodowy, to znaczy jedni nie zjedli śniadania, drudzy nie zjedli obiadu, a trzeci nie zjedli kolacji. Jak właśnie wyglądały te protesty.
2: Po co wy się wysilili?
1: Tak, wielkie. A druga anegdota, którą przeczytałem we wspomnieniach francuskiego ambasadora, takie pamiętniki wydał francuski ambasador, który w latach 80. za prezydentury Mitterranda był właśnie ambasadorem Francji w Bułgarii. No i Mitterrand jeździł do tych demoludów i tam zawsze sobie życzył, ze względu na dosyć poważnie rozwinięte już antykomunistyczne tendencje w jego partii, to i spotykał się z tymi pierwszymi czy tam generalnymi sekretarzami, ale spotykał się też z dysydentami. To zawsze tam wyznaczał tym swoim ambasadorom, że oni mają mu znaleźć jakiegoś dysydenta też do rozmowy. No i ten francuski ambasador w Bułgarii nie mógł znaleźć żadnego dysydenta i tak szukał, no próbował wszystkiego, ale no, za nie mógł w pewnym momencie w swoim gabinecie. Już mu przed oczami się rysował koniec jego dyplomatycznej kariery, nie wiedział co zrobić, to był jakiś późny wieczór, nalał sobie koniaku. No i tak pił ten koniak, a w pewnym momencie zadzwonił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bułgarii i powiedział, że on tutaj jest ambasadorem francuskim i że tu Mitterrand przyjeżdża i że kurde, on potrzebuje jakiegoś dysydenta i co on ma zrobić, bo przecież kurczę, to wszystko będzie jedna wielka katastrofa, gdy przyjedzie Mitterrand i nie będzie dysydenta. No i oczywiście tam odebrał telefon jakiś służbista. I powiedział, co to ma być w ogóle, co to ma znaczyć, jakaś prowokacja, tu cały naród jest towarzyszem Żywkowym. I... No i ten pod wpływem tego koniaku, jak sobie zdał sprawę, co zrobił pod wpływem tego koniaku, to już zupełnie odłożył słuchawkę i tam zdjął buty i już no, miał myśli jakieś czarne, aż w pewnym momencie telefon dzwoni. No i on podnosi ten telefon i głos w słuchawce mówi, towarzyszu, potrzebujecie dysydenta? Dysydentów u nas sколько угодно, nie ma problemu. Kiedy? Jaki? Wszystko załatwimy, nie ma sprawy. No i Mitterrand przyjechał do Bułgarii, spotkał się z Żywkowem, a potem się spotkał z tym dysydentem, którego załatwiło bułgarskie MSW. Kim był ten dysydent? Pierwszy demokratycznie wybrany prezydent Bułgarii, Żelu Żele.
0: Takie pytanie, bo to polityce, a słuchacze są bardziej zainteresowani miejscem, z którego pochodzisz, jest pytanie w ogóle o wino.
1: Polecam.
0: Właśnie. Bo każdy w ogóle kraj swoje wino. No, wino bułgarskie bardzo popularne w Polsce. Słyszałem, że nawet długi, nie? Bułgaria spłacała zagraniczne winem.
1: Tak, był taki moment, ale to chyba jeszcze. Przepraszam, nie jestem pewien, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że to są lata 70., ale być może później też. Natomiast jeżeli chodzi o bułgarskie wina.
0: Macie czas właśnie po pracy, jak już za tą niewielką pensję się popracuje, tak samo jak w Polsce, no Polak wróci do domu i tam, no co Polak, albo na grilla wypije co tam się w Polsce pije, żubry, no i się zabierze za remont, a Bułgarzy nie jest tak bardziej rodzinny naród, który lubi na świeżym powietrzu, tak jak Jugole.
1: Tak. Tak, to znaczy, po pierwsze tak, może tylko tutaj jeszcze o winie powiem dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o dostępność bułgarskich win w Polsce, to ona się bardzo zwiększyła w ostatnim czasie i myślę, że Polacy mają teraz sposobność zapoznać się z czymś więcej niż tylko wino Sofia, które nawiasem mówiąc było chyba sprzedawane wyłącznie w Polsce, bo ja nie znam żadnego innego kraju, gdzie było sprzedawane wino Sofia. Ja nie wiem, co to było, jakiś zlew.
0: W Niemczech Rosenthal Kadarka.
1: Tak, Kadarka to jest no też słabe. Ale teraz tych win jest więcej, zresztą jest bardzo dobra winiarnia również założona przez Polkę w Bułgarii, która no, można powiedzieć, że bardzo się tutaj przyłożyła do sprawy upowszechnienia dobrego bułgarskiego wina w Polsce. I no, ja odpowiedzialnie zupełnie, bez żadnej demagogii czy przesady polecam te bułgarskie wina, które są dostępne na polskim rynku, tym hurtowym i detalicznym. Natomiast jeżeli miałbym polecić coś od siebie, no to wszystkim tym, którzy chcą zakosztować bułgarskiego wina, którego się nie da tak łatwo albo może i w ogóle kupić w Polsce gdzieś tam w supermarkecie, to wina, które są produkowane z bułgarskich szczepów winogron. Melnik, Tomianka, Misket, chociaż to jest no, nie tylko bułgarskie, ale no, powiedzmy też regionalne. I to są naprawdę unikaty i smakowo, i kolorystycznie, także i sensorycznie, i estetycznie.
0: Białe wino też?
1: Białe wino również. Ja akurat nie jestem wielkim fanem białego wina, piję je tylko rekreacyjnie, gdy jest ciepło i to raczej w formie jakichś tam takich koktajlów z owocami i wodą. I jest to bardzo krzepiące i serdecznie polecam. Natomiast no, ja jestem fanem wina czerwonego.
0: Próbowałeś żylawkę bośniacką?
1: Tak, tak, próbowałem. Ona mi przypomina trochę wino. W Bułgarii jest też wino, taki napój alkoholowy, który nazywamy winem ziołowym. I to jest wino, które jest z winogron, ale jest fermentowanych z ziołami. Ono się nazywa pylin. Jest winem musującym. I to bośniackie, ono trochę przypomina właśnie,
0: właśnie
1: smaku.
0: Taki kieliszek mam tutaj.
1: Tak, konsystencji właśnie to. Ale jeżeli chodzi o rodzinność, bo wspomniałeś o tym, to...
0: No myślę, i jedzenie. Że...
1: myślę, że masz rację.
0: To jest pytanie o celebrowanie posiłków w Bułgarii. Tak. Że zupełnie inaczej jak w Polsce.
1: Tak. I to muszę ci powiedzieć, że to w ogóle do dzisiaj wzbudza podziw, bo ja jako Bułgar właśnie na przykład gotuję bardzo dużo i chętnie dla siebie i dla innych i bardzo lubię biesiadować i w ogóle siedzieć przy stole i ten moment, kiedy już się nagotowało i się wszystko podało i można zasiąść przy stole i się cieszyć właśnie tym posiłkiem, który został przygotowany i cieszyć się tym, że inni się też z tego cieszą. To jest rzeczywiście moment w bułgarskiej kulturze taki istotny, ważny, w dużej mierze też codzienny, bo tak jak powiedziałeś, celebracja posiłków, pomimo tego, że kapitalizm oczywiście z tym walczy i proponuje nam cały czas fast foody, kanapki i inne tego rodzaju rzeczy, to jest i to trwa i sam fakt, że Bułgarzy częściej korzystają z gastronomii na zewnątrz, która jest o wiele tańsza niż w Polsce, no również jest jakimś tego świadectwem i uważam, że to jest charakterystyka jakaś taka nasza, która jest jednoznacznie bardzo fajna.
0: Właśnie takie pytanie od razu, bo Bałkany to mi się zawsze kojarzą, przynajmniej bo ja dużo filmów jugosłowiańskich oglądałem, zresztą dużo czasu w Jugosławii spędziłem dawniejszej i zawsze jak widzę Bałkany kojarzą z tym takim siedzeniem po nocach gdzieś na prowincji przy długim stole pełno ludzi, tak. Taka girlanda żarówek nad tym zawieszona i całą noc sobie tam jemy tłusto i pijemy mocno.
1: Nie zgadzam się z jedzeniem tłusto, ale myślę, że to zależy od zwyczajów danej społeczności albo rodziny. Można jeść tłusto, a można jeść bardzo zdrowo i to już jest jakiś tam indywidualny wybór chyba każdego z nas. Indywidualny czy grupowy, no ale jest to jakiś wybór, który jest na poziomie powiedzmy niższym niż ten ogólnokulturowy. Ja podzielam oczywiście to spostrzeżenie, że tak się często dzieje i mi się osobiście to podoba, że ludzie siedzą przy stole i jedzą, piją i biesiadują.
0: Właśnie muzyka też?
1: Muzyka oczywiście też uległa pewnej degradacji. No, kiedyś mieliśmy tendencje takie do zachwytu muzyką estradową i muzyką folklorystyczną. No teraz to niestety się jakoś zlało z takim popem. No tak, zlało się z takim popem i wyszła z tego bułgarska wersja turbofolku, którą nazywamy Chalga. No i to nie jest zbyt fajne, mówiąc bardzo oględnie, no ale to nie znaczy, że to w pełni zabiło wszystkie pozostałe nurty. No, nie potrafię powiedzieć, czy Bułgarzy słuchają więcej czy mniej muzyki niż Polacy i nie chciałbym tutaj jakiegoś takiego kategorycznego stanowiska zajmować. Natomiast jeżeli chodzi o prorodzinność, w sensie takim, że no, takiego skupienia na rodzinie i skupienia na tym, żeby rodzina była i żeby była taka, żeby była w jakimś ciągłym centrum uwagi, to na pewno w Bułgarii jest bardzo widoczne. Zresztą ja się sam uważam za bardzo rodzinnego człowieka i bardzo takiego rodzinocentrycznego i też się bardzo denerwuję, gdy mi się ciągle zarzuca, że ja tutaj należę, jako lewak chcę zniszczyć polską rodzinę. To jest jakieś dziadowskie nieporozumienie, bo to jest...
0: Nie, no w ogóle, wiesz, pojęcie lewak to jest takie, z czym się dzieci straszy w Polsce, nie?
1: No, wszystko, nie wiem, no, ja się nie zetknąłem z tym, ale chcę tylko powiedzieć, że tak, że jest jakiś kult rodziny i mi ten kult rodziny w ogóle nie przeszkadza. To znaczy zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy mogą to traktować jako coś nienowoczesnego. Z punktu widzenia jakichś tam zachodnich standardów to pewnie no, można tak opisywać, ale ja się zupełnie nie podpisuję pod jakimiś takimi, pod jakąś krytyką tego. To znaczy ja nie widzę żadnego problemu w tym, żeby ludzie angażowali się w życie rodzinne, czy nawet klanowe, bo rodziny w Bułgarii są duże i utrzymują ze sobą kontakt, nawet jeżeli mieszkają w różnych miastach.
0: To trochę inaczej jak w Polsce, nie? Bo
1: no myślę, że inaczej niż w Polsce, tak. Myślę, że inaczej niż w Polsce. Myślę też, że sam fakt, że w Polsce jest dużo takich dowcipów, które moim zdaniem nieszczególnie są śmieszne, ale takie, że właśnie z rodziną to się najlepiej wygląda na zdjęciu czy coś takiego, że to w jakiś sposób zdradza takie, wiesz, takie jakieś... na jakąś taką ludową pogardę trochę dla tego pojęcia rodziny, która zupełnie nie wiem z czego wynika. Nigdy tego nie badałem, nigdy się tym bliżej nie interesowałem. No w Bułgarii tego rodzaju żartów praktycznie nie ma.
0: Albo nie, no wiesz, może to jest spowodowane tym, że no, dużo rodzin jednak w Polsce jest jakoś tam w pewien sposób skonfliktowanych, nie? I tak dalej. No nie wiem, mi się wydaje, że na przykład na Bałkanach, bo tam też spędziłem trochę czasu, rodziny bardziej się wspierają, bo jest to jakiś instynkt samozachowawczy. Tam jak się rodzina nie trzyma razem, to potem jest ciężko. No, w Polsce zauważyłem, że każda rodzina gdzieś tam ma swoje konflikty. O wiele bardziej, nie wiem, może... Wiesz, no nie wnikałem nigdy tak głęboko.
1: Ja też nie wnikałem w to, więc nie potrafię tego kompetentnie skomentować. Myślę, że w polskim społeczeństwie generalnie biorąc jest trochę więcej agresji niż w społeczeństwie bułgarskim. Zauważyłem to zresztą jeszcze w latach 90., gdy się przeprowadziłem do Polski i nie wiem też, z czego to wynika. Myślę,
0: to
1: że
0: jest to bardzo ciekawe, bo Bałkany się kojarzą właśnie z miejscem, gdzie są nieustanne wojny, czyli agresja.
1: Tak, to prawda, ale to jest agresja na poziomie jakimś państwowo-politycznym, a nie agresja na poziomie indywidualno-kulturowym. Więc... warto myślę, że te jakieś dwa tutaj obszary rozróżniać. No i rzeczywiście konflikty pomiędzy różnymi grupami etnicznymi czy pomiędzy różnymi nacjami na Bałkanach występowały i występują do dzisiaj i uważam je za niebezpieczne i niepotrzebne i szkodliwe. Natomiast no, zdaję sobie też sprawę z tego, że one są inspirowane głównie, były inspirowane głównie przez jakieś tam mocarstwowe interesy zachodnioeuropejskie, a w tej chwili wydaje mi się, że one po prostu się utrwaliły jako jakieś takie tradycyjne pojmowanie różnych takich, nie wiem, no, stereotypowo pojętych politycznych, państwowych czy
0: no jeszcze bytów. Kwestia religijna. Właśnie, Bułgaria jest religijna, tak samo jak Polska, powiem.
1: Nie, Bułgaria
0: wiem, że
1: jest...
0: chyba dwa najbardziej religijne kraje w Europie to jest Polska i Chorwacja.
1: No znaczy katolickie najbardziej. No, na przykład jeżeli chodzi o religijność prawosławną Rumunów, no to ona jest bardzo tam, wiesz, no ten taki powiedzmy... No, prawosławny fundamentalizm jest tam silny, zresztą w Serbii też jest dosyć silny. Natomiast w Bułgarii to nigdy nie zagrzało miejsca, dlatego że po prostu Kościół nigdy nie odgrywał takiej istotnej roli i też nigdy nie odgrywał roli jakoś szczególnie opozycyjnej. No, Kościół był zawsze z władzą i jakoś nigdy to się tutaj nie zakorzeniło.
0: No to tak jak w Polsce, no.
1: No nie, no w Polsce jednak Kościół próbował, wiesz, no, w czasach zaborów próbował jakoś tam coś organizować tak, no... przedstawiać się przynajmniej jako jednostka walcząca z, albo przynajmniej przeciwstawiająca się dominującej władzy. Myślę też, że w okresie PRL-u Kościół, pomimo tego, że pomimo tego, że też jadł z tego wielkiego gara z dżemem, no to pozycjonował się jakoś tak PR-owo przynajmniej przeciwko władzy. I myślę, że to w dużej części jest, że jest to jeden z czynników, no nie chcę powiedzieć, że w dużej części, bo nie badałem tego, ale jest to jeden z czynników, który mógł pomóc w budowie takiego nowego autorytetu Kościoła, który teraz oczywiście jest wykorzystywany w taki sposób, jaki wszyscy widzimy, czyli na potrzeby Prawa i Sprawiedliwości głównie.
0: No właśnie, tu jest ciekawe pytanie w ogóle od słuchacza, bo... W ogóle przypominam, że może dzwonić, jakby ktoś chciał, ale jak ktoś już pisze, to pisze. Jest takie pytanie, może to związane właśnie z epidemią i pracą zdalną, bo teraz wszyscy przeszli gdzieś tam na pracę zdalną i słyszałem o ludziach, gdzieś tam się wybierają na Kostarykę, czy na, nie wiem, Baleary, co tam pracują.
1: Wszystkiego dobrego.
0: No. No nie, sam tacy ludzie znam i sobie po prostu stamtąd pracują, no ale w Bułgaria jest pytanie, podobno nieruchomości są w Bułgarii dosyć tanie i można kupić jakieś piękne, stare drewniane domy w interiorze i to samo pytanie jest na temat, gdzie właśnie jakby taki ekspata chciał się osiedlić w Bułgarii, sobie zdalnie pracować, gdzie to jest najfajniejsze miejsce, bo podejrzewam, że...
1: No to wiesz, Błażej, to trochę zależy, co kto lubi. To znaczy ja na przykład, jeśli chodzi o Sofię, to osobiście ja bardzo polecam, ponieważ Sofia jest takim miejscem, które spełnia wszystkie, moim zdaniem, takie elementarne standardy stolicy europejskiej. A z drugiej strony jest trochę miejscem takim nietypowym, takim dziwacznie skrojonym, bo tu się, wiesz, tam mieszają się czasy właśnie radzieckie z czasami przed...
0: No właśnie, byś porównał Sofię i Warszawę.
1: No nie, no ale to co tu porównywać? No, Warszawa została zniszczona w całości w zasadzie podczas II wojny światowej. No to musiała zostać odbudowana i jest miastem o innej architekturze, o innym planie, o innej funkcjonalności, a my mamy, wiesz, wąskie ulice i brukowane ulice bardzo wiele. I też, wiesz, no mamy zupełnie inną historię. No Sofia pod koniec XIX wieku to było, nie wiem, 6 domów prawdopodobnie i 3 skrzyżowania, nie? Natomiast miasto zostało zbudowane według jakiegoś takiego klasycystycznego stylu, trochę idący w tę systematykę estetyczną bułgarskiego odrodzenia narodowego. Ale no wiesz, no to jest zupełnie inna historia, zupełnie inny pomysł na miasto.
0: Też tak w Bułgarii jest, że Sofia to Sofia, Bułgaria to Bułgaria. Podobnie jest trochę w Polsce, nie? No, Rosja to jest ekstremalny przykład, no ale w Polsce to też jest.
1: Ale to Rosji w ogóle nie ma co porównywać, bo Rosja to jest jakieś, wiesz, no to jest największe państwo na świecie i te terytorium, w którym jest chyba
0: 7 stref czasowych. Moskwa to Moskwa, a Rosja to Rosja, to są dwa różne światy.
1: Nie wiem, ja wiesz co, ja mam przekonanie takie, że Moskwa to rzeczywiście jest trochę inny świat, natomiast tych światów w ogóle w Rosji jest sporo i to znaczy to Moskwa nie jest jedynym odstępstwem od jakiejś, to znaczy według mojej oceny, przynajmniej według moich doświadczeń, nie można mówić tak, że istnieje jakaś tylko antonimia pomiędzy Moskwą a pozostałą częścią Rosji. Istnieje tego rodzaju oczywiście różnica zasadnicza, jeżeli chodzi o kompozycję społeczną, jeżeli chodzi o kulturę, jeżeli chodzi o dostępność usług, jeżeli chodzi o bardzo, bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy. Ale takich różnic naprawdę w Rosji jest bardzo dużo tego rodzaju punktów sprzecznych albo punktów zasadniczych różnic jest o wiele więcej niż tylko Moskwa i reszta Rosji.
0: Czyli Sofia to jest Bułgaria. Nie jest tak,
1: Sofia to jest Bułgaria i nie jest. To znaczy Sofia to jest bardzo symbolicznym miejscem, myślę, dla Bułgarii ze względów oczywistych, ale też ze względów nieoczywistych. To znaczy w Sofii jest też bardzo dużo osób przyjezdnych, które w jakiś sposób uzupełniają ten sofijski krajobraz. To znaczy Sofia w tym sensie jest jak Bułgaria, że tam jest bardzo dużo ludzi z innych regionów, miast, wsi i tak dalej. I to widać i słychać i myślę, że nawet taki ekspat, który tam osiądzie i będzie pracował, no jeżeli oczywiście się otworzy jakoś na tę rzeczywistość sofijską, to też to dostrzeże i no, dla mnie osobiście to jest okej. Okay. No, ja nie mam tutaj przeciwko temu żadnych argumentów. No wiem, że
0: bo ty jesteś Sofijczykiem oryginalnie, tak?
1: Tak, tak. Z centrum. Tak.
0: A w ogóle Sofia, czy to jest tak samo po grecku? Znaczy mądrość? Od tego się to wzięło?
1: Tak, tak. To znaczy Sofia w ogóle kiedyś, no ona się nazywała różnie, nie? To znaczy słowiańska nazwa to była Sredec, rzymska nazwa to była Serdyka. I tak, no i Sofia generalnie nawiązuje do nazwy greckiej, no czyli do właśnie tego, co ty powiedziałeś, czyli do słowa mądrość.
0: A stara stolica Bułgarii, bo czekaj.
1: Kilka było, Tornovo, Pliska.
0: Plovdiv?
1: Nie, Plovdiv był stolicą takiego, Plovdiv był przede wszystkim stolicą tak zwanej Rumelii Wschodniej. Bo w ogóle Turcy nazywali cały ten obszar Rumelią ze względu na to, że ona im się kojarzyła głównie z Rzymianami. No i tak to jakoś tam się ukształtowało. No i była taka prowincja Rumelia Wschodnia, której stolicą był Plovdiv i to było tam w 1900 bodaj. O Jezu, że mnie skłamał teraz. Ja mam fatalną pamięć do lat. 1906 czy 8 rok, chyba 8. Kiedy no Rumelia Wschodnia się zjednoczyła z Bułgarią, no, która... No i tak powstało to, wiesz, państwo bułgarskie.
0: No właśnie chciałem się spytać ciebie o bułgarską prowincję, nie?
1: To nie ma o co pytać, bo to prawie nie istnieje, Błażej. Mówiąc szczerze, gdy się jedzie pociągiem nocnym z Sofii do Warny lub do Burgas, To są dwa duże miasta na wschodzie, na wybrzeżu czarnomorskim, to wiesz, no kurczę, to tu świeci jakieś światełko, tam świeci jakieś światełko. I to.
0: Ale żyją jeszcze ludzie na prowincji, tak?
1: Żyją, oczywiście, że żyją ludzie na prowincji, ale prowincja się wyludnia, tak samo zresztą jak i ośrodki miejskie, i to się dzieje pod wpływem tych przemian ekonomicznych, które zupełnie zryły to państwo i to społeczeństwo, i to jest to naprawdę, to jest doświadczenie, z którym w ogóle sobie nie poradziliśmy jeszcze, a jeżeli sobie z nim nie poradzimy w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości, to mam taką obawę, że w ciągu 10, może 15 lat, może 20 przejdziemy gdzieś ten punkt, od którego nie ma już odwrotu. To znaczy, że się po prostu nie da tego posprzątać, bo to już będzie tak zepsute.
0: Czyli gorzej jak w Polsce, jednak to
1: zbierzemy. Tak, gorzej. Jest o wiele większa bieda. Poza tym, słuchajcie, jest też tak, że myślę, że w ogóle proces transformacji w Bułgarii można porównywać w dużej mierze do tego, co zaszło w Rosji w latach 90., tylko na początku XXI wieku w Rosji to zostało zatrzymane, natomiast w Bułgarii dalej trwa.
0: A wejście do Unii nic nie zmieniło w Bułgarii?
1: No Błażej, ja muszę ci powiedzieć, że ja byłem jednym z naiwnych. Być może zresztą pamiętasz te nasze rozmowy jeszcze z tego okresu. Tak. Wydawało mi się, że to jest dobry krok i dalej podtrzymuję to. To znaczy to było najlepsze ze wszystkich złych rozwiązań, które mieliśmy do dyspozycji. I jakkolwiek nie jestem jakimś fanem Unii Europejskiej, to zdecydowanie nie jestem za tym, żeby z Unii Europejskiej występować w tej chwili albo coś takiego.
0: A są w ogóle takie głosy w Bułgarii, bo właśnie
1: są, tak. Ale to jest, to wiesz, to krzyczeć można dużo, to znaczy jest dużo różnych głosów, które próbują stworzyć jakąś bombastyczną narrację, żeby ludzi czymś zająć, dlatego, że się niczego innego nie proponuje, więc to można zająć ich między innymi tym, żeby, nie wiem, co jakiś czas ktoś proponuje wysadzenie w powietrze pomnika Armii Czerwonej w Sofii, a co jakiś czas ktoś proponuje wyjście z Unii Europejskiej.
2: Albo zająć się willami Obajtka, nie?
1: Na przykład, nie?
0: Ale to jeszcze macie pomniki Armii Czerwonej.
1: Mamy. Nie. Jeżeli chodzi o pomniki Armii Czerwonej, w ogóle symbole pobratymstwa z Rosją, to w Bułgarii one nie zostaną tak szybko zniszczone ani usunięte. To myślę, że
0: macie
1: dużo czasu.
2: Z czego to wynika?
1: Nie. Dlatego, że myślę, że jeżeli chodzi o w ogóle te nacje, które w Europie Wschodniej tutaj funkcjonują, to można wyróżnić na pewno takie, które mają takie skłonności, mają po prostu braterski stosunek do Rosji i do Rosjan, i to jest na pewno, to są Białorusini, to są Bułgarzy i to są Serbowie.
2: Więc
1: nie, tu nie ma, w ogóle jeżeli chodzi o tę kwestię, to bułgarska przestrzeń jest zupełnie inna niż polska, mam na myśli przestrzeń publiczną. Oczywiście media robią wszystko, żeby to się zmieniło i różne organizacje pozarządowe amerykańskie i Unie Europejskie, ale to jeszcze długa, długa droga, więc wydaje mi się, że tu nawet nie ma co porównywać, są dwie zupełnie inne rzeczy, dwa zupełnie inne jakieś obszary. Ale jakby to zobrazować? Chociażby na przykładzie rosyjskich mediów. Rosyjskie media w Polsce są traktowane tak jak w Stanach Zjednoczonych, czyli jako źródło zła, dezinformacji, propagandy, jakichś tego rodzaju rzeczy. Nie? Natomiast w Bułgarii, że tylko w Bułgarii, w innych krajach również, rosyjskie media są cytowane i traktowane jak media. Po prostu jak każde inne. I to być może to jakoś tak, pozwala naszym słuchaczom uzmysłowić sobie tę zasadniczą różnicę.
2: No ale czy Bułgarzy w zamian mają jakieś inne państwa lub inne media, na przykład niemieckie czy amerykańskie, do których odnoszą się w ten sam sposób, co Polacy do mediów rosyjskich? Czy po prostu są otwarci i ufni na wszystko, co dookoła
1: nie są
2: nich się
1: ufni,
2: dzieje?
1: Myślę, że nie są ufni, ale w sensie takim dostępności do mediów, to myślę, że nie mają kompleksów. To znaczy mogą być media tureckie, mogą być media niemieckie, mogą być media rosyjskie i to ani oni, to ich grzeje, ani ziembi. Myślę, że najgorszy stosunek Bułgarzy mają słusznie zresztą do mediów bułgarskich, ponieważ w Bułgarii poza stroną internetową, którą wydaje moje wydawnictwo i paroma innymi niszowymi raczej takimi publikatorami, to nie ma w zasadzie ani jednego nie ma. Nie ma ani jednego, ale nie ma półtora medium opozycyjnego w zasadzie, więc Więc Bułgarzy najbardziej narzekają na media swoje.
0: No właśnie, wspomniałeś o Turcji. W ogóle jak wygląda, bo macie granicę jednak zewnętrzną, unijną, z Turcją, która tam się próbuje kreować na takie mocarstwo regionalne.
1: No myślę, że mocarstwem regionalnym to jest. Problem polega na tym, że się próbuje stylizować na mocarstwo światowe, do czego nie ma w ogóle potencjału i to jest zasadniczo.
0: Nowe osmańskie imperium.
1: No tak.
0: Ja tam trochę byłem w Istambule, to już tak trochę wygląda europejsko, ale podejrzewam, że Istambuł to w ogóle nie ma porównania z resztą Turcji. No bo w Polsce tutaj takie wielkie strachy były przed tym, był ten wielki kryzys uchodźcy, nie? No i wy macie tą granicę właśnie z Turcją, gdzie ci wszyscy uchodźcy przechodzą. Czy to jakoś właśnie spowodowało wzrost jakichś nacjonalizmów bułgarskich i obrony właśnie wiary i tak dalej, że muzułmanie przyjdą i nas zaleją?
1: Nie. To znaczy spowodowało oczywiście te podobne reakcje takie brunatne, powiedziałbym, w opinii publicznej, jakie udało się wygenerować w Polsce, ale celowo użyłem słowa wygenerować, dlatego że ja doskonale pamiętam, pomimo tego, że jesteśmy tak uczeni, że historia to się zaczęła 15 minut temu, to ja doskonale pamiętam, w jaki sposób ten kryzys się zamanifestował na samym początku. I gdy pierwsze informacje, w ogóle nie zmanipulowane ideologicznie, docierały do Bułgarii, to reakcja bułgarskiego społeczeństwa była bardzo humanitarna i bardzo... bardzo taka otwarta i bardzo no, lewicowa w jakimś sensie, mniej lub bardziej uświadomionym, ale później, gdy pojawiły się właśnie pierwsze manipulacje i gdy ośrodki różne związane z władzą w Bułgarii odkryły, że to można rozgrywać właśnie jako taki idealny polaryzacyjny środek, to bardzo szybko oczywiście ujawniły się różne ekstremistyczne, prawicowe grupy, które przyjęły tę narrację i zaczęły ją eksploatować głównie w internecie. No i dużą część opinii publicznej tym po prostu zaraziły, w związku z czym mieliśmy i bardzo poważny problem tego typu, jaki występował w Polsce i zresztą w wielu innych krajach Europy również. Natomiast sam fakt posiadania granicy z Turcją jest oczywiście w tym wypadku znaczący, ale on nie odegrał żadnej większej roli, dlatego że w Bułgarii, bułgarski proces polityczny nie przypomina tego, co można obserwować w Polsce czy w ogóle w Europie. On nie jest normalny w większym lub mniejszym cudzysłowie, okej? On jest sterowany przez różne oligarchiczne kręgi, które toczą ze sobą jakieś mniej lub bardziej fikcyjne spory w przestrzeni publicznej i bardziej realne niż fikcyjne spory w przestrzeni ekonomicznej. Bułgaria nie ma jakiejś realnie istniejącej gospodarki. Bułgaria ma tylko oligarchiczne różne ośrodki, z których czasem coś gdzieś skapuje, bo musi, żeby to społeczeństwo mogło w ogóle jakkolwiek funkcjonować i żeby nie wymarli wszyscy z głodu. Premierem od nastu lat, albo jeżeli nie premierem, to na jakimś innym stanowisku kierowniczym jest Bojko Borysow, który jest no, ochroniarzem byłym Teodora Żywkowa, karateką i kolesiem, który znany jest chyba przede wszystkim z tego, że w latach 90. miał gang, który napadał na tiry, a potem był związany z jedną z najważniejszych mafijno-ubezpieczeniowych grup w Bułgarii pod nazwą SIK, która ostatecznie zwyciężyła w tej długoletniej wojnie o kontrolę nad tym państwem. Wiesz, no nie ma tych wszystkich dźwigni, nie ma tego całego instrumentarium, no, które my znamy z Polski czy z innych krajów europejskich, jeżeli chodzi o to, jak kształtuje się w ogóle przebieg politycznych wydarzeń w Bułgarii. Przez bardzo długi okres Bojko Borysow legitymizował się tym, że jest twarzą Europy w Bułgarii, bo w Unii Europejskiej go lubią i w Unii Europejskiej mu tam, wiesz, klepią go po ramieniu, dają mu jakieś pieniądze czasem i tak dalej. I ja myślę, że to jest jedna z rzeczy, które bardzo źle świadczą Unii Europejskiej, dlatego że jeżeli gangster i osoba tego pokroju, jak Bojko Borysow, jest tam przyjmowana na salonach i nie jest poddawana nawet elementarnemu ostracyzmowi. Mało tego, Angela Merkel uwielbia Bojko Borysowa. Nie wiem dlaczego, nie wiem co on dla niej robi i co ona z tego ma, że tak się w nim tak się z nim tak się z nim przyjaźni, ale no coś w tym jest. I Unia Europejska niestety okazała się po prostu kolejnym gwoździem do trumny. No, to znaczy, tak jak ci powiedziałem paręnaście minut temu, byłem naiwny, sądziłem, że Bruksela nie pozwoli na taki bałagan, ale okazuje się, że pozwoli i jeszcze dołoży do tego, bo przecież Bułgaria otrzymuje cały czas różne pieniądze pod postacią europejskich funduszy. I czym są te pieniądze? To są kieszonkowe dla tych ludzi, którzy od 30 lat rozkradają w zasadzie to państwo i wszystko to, co zostało wytworzone w tym państwie między 45 a 89 rokiem. I naprawdę szacunek dla Żywkowa i jego ekipy, że tyle nabudowali, że jeszcze można kraść i cały czas jest co.
2: Na antenie z dwóch gości jest Kurt i Szymon, to może oddajmy głos. Pierwszy Szymon był, więc słuchamy, z czym dzwonisz.
3: Okej, słyszycie mnie?
2: No, trochę słabo, jakbyś mógł się zbliżyć do mikrofonu.
0: Głośniej, proszę, trochę głośniej.
3: Wiesz co, cześć Zenon, jam ci to z tej strony. Może tak.
0: Głośniej.
3: Nie jestem w stanie.
0: Dobrze, teraz już jest lepiej trochę.
3: Dobrze, mikrofon jest po prostu z innej bajki, a słuchawki z innej i mam przester. Im bliżej się schylam do mikrofonu, tym więcej po prostu słyszę buczenia. Okej. Okay. Słuchajcie, wszystko fajnie. Rozumiem, że mamy tutaj kilka stron atelistycznych nie lewaków, czyli bardziej ludzi,
0: ale
3: którzy...
0: Bułgaria czy nie Bułgaria?
3: Nie Bułgaria. No słuchaj, Bułgarię to ja pamiętam z czasów, kiedy jechało się do Bułgarii na czasy. Wiesz, Czarne Morze, Czerwone
0: Morze. Chyba do dzisiaj się mieści.
3: Z Krasiłia w Krymu.
2: Chyba nawet częściej niż kiedyś.
3: Aha, oczywiście. Niemniej Bułgaria była dla nas taką ostoją, można powiedzieć, innego komunizmu, nie? Takiego... powiedzmy sobie bardziej lajtowego, nie?
1: Myślę, że mniej siermiężnego po prostu.
3: No tak, tak. Ale bądźmy poważni. Rosja, czy tam komuniści, którzy tam ostro weszli oczywiście, wiadomo, że nie gwałcili swoich podwładnych, nie? Biorąc pod uwagę to, kiedy przechodzili nasze dawne tereny, które należały do III Rzeszy już, no to się już nie pierdolili, nie? Gwałcili wszystkich, łącznie z kobietami, dziećmi, z wyłamywaniem stawów. Super, to było bardzo dobre doświadczenie dla Polaków i dla Polek, kobiet.
0: Ja do tego technicznie się wtrącę. Jakby drogi gościu, możesz bardzo szybko zadać pytanie, bo niestety twoje technikalia są takie, że no, ciężko się tego słucha.
3: Wiem, bo się, wiesz, ciężko się słucha, kiedy ktoś gwałci kogoś. I
0: nie, ciężko się słucha, bo masz straszny mikrofon i prawie cię nie słychać.
3: Sorry, naprawdę.
0: Także proszę szybko do brzegu zadać pytanie, bo...
3: Staram się, no nie chcę po prostu zadawać pytań. Ja się zastanawiam, skąd ten twój lewacki kontekst i próba przekonania mnie, że lewica, komunizm to jest zajebista sprawa i generalnie dlaczego Bułgaria? Nie? No, ja rozumiem, że Bułgaria to jest twój jakby tak, ojczyzna twoja, nie? Spoko, ja to szanuję, ja nic nie mam do Bułgarów, ani do tego, że koleżkowie na czacie nabijają się z dziewczyn, które stoją przy drogach, dają dupy za kilka złotych. Kurwa, wkurwia mnie to.
0: Jak dobra, prawie? Nie, ale dobra, to już troszeczkę jest... Okay. Chcesz... Idzie to trochę w złym kierunku. A, słabo cię słychać, prawie w ogóle cię nie słychać. A po drugie to już...
3: Będą to słychać i nie będą po prostu robili z innych debili. Jeśli ktoś uważa, że bułgarskie prostytutki to jest super sprawa przy drogach, to sorry, no to mamy problem, nie?
0: akurat mówię chyba jako wytwór...
3: Mówię jako prawak, tak. Jak mówię jako prawak, człowiek, któremu prababkę rosyjski żołnierz mało...
0: Dobra, nie ale nie, o to ten, nie, słuchaj, naprawdę, bo...
3: Dla mnie
0: to dmuchasz, są... dmuchasz tak do mikrofonu, że naprawdę co drugie słowo cię słychać, sorry. No, bo znowu krawiec nas wyrzuci tutaj za technikalia.
2: Rozumiem, że w atak wzburzony z czatu po wymianie zdań z trokami i
0: dobra,
2: ze śmieszkami.
0: Wiesz co? Tak, dobrze, ale to...
3: Tak, dobrze rozumiesz i widzisz i słyszysz mnie... Bardzo dobrze.
2: Tak, bo ja sobie ciebie ostro podkręciłem, więc słyszę cię całkiem dobrze do momentu, kiedy się Błażej nie oderwie i mi nie eksploduje mózg.
0: Te dmuchnięcia są nie do słuchania.
3: Weź
0: mikrofon sobie spraw, bo naprawdę cię nic nie słychać, tylko same dmuchnięcia.
3: Mikrofon jest, przyznam się szczerze,
0: Tylko twój oddech słychać praktycznie.
3: No i dobrze, bo to miał być, wiesz, mikrofon z hełmu Lorda Vadera.
0: Dobra, i tak słychać.
2: To udał się.
0: Dobra, Kurt, ty może masz lepszy mikrofon.
2: Kurt się rozłączył chwilowo.
3: Spoko, okej.
0: Dobra, nie ma Kurta?
2: Chwilowo się rozłączył.
0: Także ja w ogóle polecam...
1: No ja przepraszam, ale nie wiem, jak mam to skomentować, bo nie wiem, o co...
0: Nie, ja tylko
2: nie chciałem... pytanie żadne, po prostu wyraził swoją opinię.
0: Poprosić, że no, ja rozumiem, że jest środek tygodnia i tak dalej, a jednak po alkoholu prosimy nie dzwonić. Głównie. Chociaż to jest bułgarska audycja i wiadomo, no, alkohol w Bułgarii... Też pijecie rakiję?
3: No właśnie, nie lubię rakii.
2: No nic, to dziękujemy za telefon w takim razie.
0: Tak, no bo no, niestety i technicznie... No,
2: dobra, odzwaniam do Kurta, zobaczymy, co Kurt wniesie.
0: Dobra, i to będzie ostatni telefon, bo to będziemy już powoli, bo ja też rano do roboty, tak?
2: Tak.
0: Mhm. Właśnie, ty z domu pracujesz? Masz ten
2: okay, Kurt na antenie.
1: Tak.
2: Witaj, właśnie... Kurt.
4: Cześć, dobry wieczór. Zmora, dobry wieczór, Błażeju. No i witam oczywiście waszego gościa, czyli Bojana. Ja niestety nie mam zbyt wiele wiedzy na temat Bułgarii. Zawsze ten kraj jakby pozostawał, ja tak powiem, mało ciekawy. Oczywiście w tym dobrym z tego słowa znaczeniu. W sensie nie kojarzę, żeby tam działy się jakiekolwiek konflikty czy jakieś afery. Przynajmniej nie mówiono o nich w polskich mediach.
2: Może z polskiego punktu widzenia mało ciekawe, ale tam się dosyć dużo dzieje.
4: Ale no, generalnie jakoś tak nie kojarzę, żeby się głośno kiedykolwiek mówiło na Bułgarii. Ja się interesuję bardziej Japonią i tutaj jako ciekawostkę mogę podać, że jeżeli Japończykowi się powie słowo Bułgaria, to jemu się skojarzy nie z krajem, tylko z jogurtem. Bo Bułgaria jest to nazwa najpopularniejszej marki jogurtu w Japonii. Natomiast to, z czym chciałem do zadzwonić, to właśnie chciałem zadać Bojanowi pytanie, bo troszkę nam powiedziałeś na temat tej kultury jedzenia i biesiadowania w Bułgarii, natomiast chyba pominąłeś potrawy, tak więc moja pierwsza prośba jest taka, żebyś wymienił jakieś takie najpowszechniejsze czy no, najbardziej słynne dania bułgarskie. A drugie moje pytanie jest to pytanie o ten ruch monarchistyczny, bo jak wiadomo, przed wojną Bułgaria była monarchią i chyba bodajże ten spadkobierca tronu jeszcze żyje do dziś. I jak to wygląda? Czy faktycznie ten ruch monarchistyczny, czy ten ruch przywrócenia monarchii jest popularny w tym kraju, czy nie? Jak to teraz wygląda? No i to tyle. Ja się rozłączam i przechodzę na odsłuch.
1: Dobrze, więc zacznę od ostatniego pytania. Ruch monarchistyczny w Bułgarii jest marginalny. Przeżył jakieś swoje 5 minut w tych okolicznościach powrotu do polityki tego potomka cara Borysa, który mieszka w Hiszpanii i to było na, żeby nie skłamać, gdzieś tam no, na początku lat 2000, to był chyba 2003 czy 2004 rok. I on oczywiście założył partię i nie było mowy o żadnym przywróceniu monarchii czy czymś podobnym, ale no, niektóre ośrodki takie właśnie monarchistyczne, marginalne, to wykorzystały, żeby trochę pobić piany i przez chwilę to było jakoś obecne w przestrzeni publicznej. Natomiast nigdy nie odegrało żadnej większej roli. Niestety o tej rodzinie królewskiej i jej pozostałościach no nie można powiedzieć niczego dobrego, ani w sensie politycznym, ani w sensie moralnym, dlatego że politycznie okres początku lat 2000 to okres w zasadzie takiego utrwalania i umacniania mafijnego reżimu w Bułgarii, do którego ten właśnie wnuk Borysa III przyłożył rękę. Ale no, on przyłożył rękę, wziął co miał wziąć i w zasadzie powrócił na swoją wygodną emigrację poduszkową w Hiszpanii i tyle go widzieli. Natomiast dzisiaj ten nurt jest praktycznie nieobecny, chociaż można powiedzieć, że Bojko Borysow, premier Bułgarii, w jakimś sensie jest takim właśnie trochę carem, który musi się liczyć z różnymi magnatami i no i tak wygląda trochę ten właśnie proces polityczny w dzisiejszej Bułgarii, tudzież jego patologia. Jeżeli chodzi o potrawy, to jest ich całe multum. Mogę podać te, które są najbardziej popularne w Europie i to jest na pewno sałatka szopska, która jest jakąś tam wariantem, słowiańskim wariantem sałatki greckiej. Jest oczywiście kultura grillowania, w Bułgarii to się nazywa skara, wydaje mi się, że zostało to przejęte z tureckiego jakiegoś tam wokabularza. Tak, to po bułgarsku, no czyli jest to tureckie słowo kebab, które tam się na zachodnich Bałkanach powiedzmy przekształciło w czewapczyć, czy czewap, czy coś podobnego. W Bułgarii używamy słowa kebabcze albo kebabi, albo coś takiego, ale oczywiście jest, no, jest więcej grillowanych różnych mięs, które się różnie nazywają, no ale jest to jakaś taka bardzo fundamentalna część bułgarskiej kuchni. Poza tym jest bardzo dużo potraw wegańskich i wegetariańskich i moją ulubioną potrawą są pieczone papryki w sosie pomidorowym ze smażoną cebulą. Polecam każdemu w każdych okolicznościach na śniadanie, obiad, kolację, jako zakąska i tak dalej. W każdej formule i o każdej porze smakują idealnie. Jest...
0: Kawa. A właśnie powiedz o kawie, bo to jest coś, co jest chyba najważniejsze dla Bułgarów.
1: Tak, myślę, że no nie wiem, czy najważniejsze, bo to jest właśnie pytanie, co jest ważniejsze, czy kawa, czy rakija, czy wino. Ale to są... To są takie rozważania, no, które no, można prowadzić, już możemy się o to sprzeczać do jutra. Jest ważna. Bułgarzy są przywiązani i do espresso, i do takiej kawy gotowanej tureckiej, ale nie w wersji polskiej. No, polska wersja tureckiej kawy to jest taka, że chyba Turek, gdyby to zobaczył, to by się złapał za głowę, czyli po prostu tam się sypie kawę i polewa gorącą wodą. Nie, ale nie, no Bułgarzy gotują kawę albo ją przyrządzają właśnie w ekspresie.
2: A to na wschodzie się mówi kawa po polsku, znaczy na zachodzie.
1: Tak, ale nie, no, mam na myśli kawę gotowaną, taką podciąganą, którą się w specjalnym imbryku przyrządza i tam się ją gotuje trzy razy i tak dalej. I to...
0: Ale kawa bośniacka, jak właśnie.
1: Tak, tak, albo właśnie to, co w Serbii tam nazywają doma czy kawa. To jest to samo.
0: Ja pamiętam w Londynie, jak to chyba u Hejko mieszkałeś wtedy. Znaczy mieszkałeś, bo nocowałeś u Hejko. Mm-hmm. I rano przyjechałem tam na, to gdzieś tam było koło Patny. No i pierwsze co powiem, to zrobię ci normalnej kawy.
1: Tak było.
0: Tak, bułgarska kawa. W ogóle kawa na Bałkanach to jest zupełnie inne doznanie niż w Polsce. A ty masz tam, jak to się w ogóle nazywa w Bułgarii? To, co się w Bośni nazywa dżezwą.
1: Dżezwę.
0: Czyli tak, to samo.
1: No tak, tak, podobnie. No, słuchajcie, na Bałkanach naprawdę nie ma aż tak dużych różnic. Zwłaszcza jeśli chodzi o kulinaria i kulturę. My jesteśmy bardzo podobni do siebie i trochę inaczej to nazywamy, ale to jest mniej więcej to samo. To, czy będzie to ciewapczy, czy kebabczy, no to w zasadzie jest tylko jakaś... A musaka na przykład, która jest też emblematyczną bułgarską potrawą, no to ona wywodzi się z greckiego musaki, tak, i funkcjonuje też w innych krajach bałkańskich, po prostu z jakimiś tam, nie wiem, dodatkami, przyprawami, z jakimiś modyfikacjami, które zostały wprowadzone w toku po prostu jakiegoś takiego samodzielnego rozwoju danej kuchni. Mama Łyga, która w Rumunii jest popularna właśnie jako Mama Liga, a w Bułgarii jako Kaczamak, ale to jest prawie to samo. No jest bardzo dużo takich potraw i napojów. No. Rakija też jest jednym z nich, które to jest taki element, który nas łączy symbolicznie. Właśnie, naprawdę.
0: Na sam koniec to mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, bo to pamiętam, bo pewnie wakacje spędzasz nad Czarnym Morzem.
1: No, to ostatnio nie spędzałem, bo nie mogłem wyjechać.
0: No to wiadomo, ale ogólnie to... Właśnie Bułgarzy gdzieś wyjeżdżają na wakacje, bo...
1: Tak, jeżdżą. Bułgarzy jeżdżą do Turcji, do Grecji i do Włoch, ale spędzają też oczywiście czas nad Morzem Czarnym i ja uważam, że nad Morze Czarne warto jechać, tylko do Bułgarii również, tylko nie tam, gdzie jeżdżą Polacy, bo Polacy to mają jakieś takie tam z tych biur podróży, jeżdżą a to do Złotych Piasków, a to do Słonecznego Brzegu. I to są takie miasta, zwłaszcza Słoneczny Brzeg, które zostały zniszczone zupełnie przez ten przemysł turystyczny, bo to było kiedyś... No, miasto.
0: Ja byłem w Primorie.
1: Pomorie.
0: Pomorie. Ja byłem jako gówniarz i to jeszcze za tej lepszej Bułgarii.
1: Tak, ale Pomorie jest jednym z moich ulubionych miejsc. Ja tam jeżdżę prawie co roku, dlatego że to jest najbiedniejsza gmina w ogóle na całym wybrzeżu bułgarskim. Tam jest bardzo mało turystów, jest tam bardzo dużo autentyczności, jest czyste stosunkowo morze. I spoko plaże, jest taniej o wiele.
0: No właśnie, jeśli chodzi o te plaże, bo ja właśnie byłem w Primorie, pociągiem zresztą, bo to z czasów chyba pracowniczych moja mama miała. Ja tam byłem nieduży raczej, tam pociągiem przejechaliśmy do tej lepszej Bułgarii. No i dwie rzeczy, które tam w Polsce wtedy chyba nie za bardzo spotykane. Jedna to, że była bardzo duża część plaży, była plażą nudystów. Nadal tam jest ta plaża?
1: Tak, jest sporo jest plaż nudystów. Nie wiem, czy więcej, czy mniej, no nie potrafię tego powiedzieć, bo jakoś nigdy nie liczyłem.
0: Sam nie jestem nudystą
1: specjalnie.
0: Jest,
1: natomiast tak, no Bułgarzy mają trochę mniej problemów, jeśli można to w ten sposób określić, z rozpoznawaniem własnej seksualności. No to znaczy... Ten temat w zasadzie, dopóki się nie pojawiły te klisze zachodnie, że tu geje i gejropa i jakieś takie historie, no to w zasadzie ten temat nie istniał, a przez długi okres Aziz, gwiazda bułgarskiego pop-folku...
0: Właśnie chciałem się zapytać o niego.
1: I osoba no, queerowa do cna po prostu... No, cieszyła się gigantycznym autorytetem i popularnością i myślę, że to jest doskonały dowód na faktyczny stosunek, prawdziwy stosunek bułgarskiego społeczeństwa do niuansów genderowych, czyli jest to stosunek neutralny albo pozytywny, ale no, nie chcę przez to powiedzieć, że jakieś takie ekstremistyczne, prawicowe tendencje nie występują. Występują, ale one zostały po prostu przygotowane no, i zainstalowane.
0: A druga rzecz to Primorie, ja pamiętam z Czarnego Pomorie. Piasku, który... Pomorie. Pamiętam z Czarnego Piasku, który mam do dzisiaj gdzieś tam w domu.
1: A tak, dlatego, że Pomorie, bo nie wiem, czy Pomorie z czego było znane i dlaczego było znane. Otóż przede wszystkim dlatego, że tam występuje do dzisiaj zresztą ten piasek leczniczy, błoto, to takie, ten muł, który...
0: Tam chodzili właściwie.
1: I tak, i tam się można tym posmarować. Ludzie chodzą tam wysmarowani tym po mieście, czasem się opalają, ale no jest to też ośrodek taki balneologiczny, czy jak to się nazywa? Balneologiczny chyba, przepraszam. Bo tam są takie sanatoria właśnie, gdzie ludzie przechodzą takie zabiegi, to znaczy wystawia się ich tam na plażę, smaruje się ich tym mułem, no i oni tam leżą i to tam no, ma podobno jakieś działanie uzdrawiające, ja nie wiem dokładnie jakie, nigdy akurat się tej procedurze nie poddałem, natomiast to dalej jest. I kosmetyki są z tego produkowane i są sprzedawane w Bułgarii i w całej Europie. Oczywiście to jest skolonizowane przez zachodnie koncerny, więc Bułgaria nic z tego nie ma, ale to już inna zupełnie opowieść. W każdym razie poza tym, że na skórę był i jest stosowany w dalszym ciągu ten muł z określonej części tamtych plaż właśnie pomoryjskich, to też te pierwiastki, jakieś minerały, które ta substancja zawiera dalej, były stosowane w takiej paście do zębów, która była jedną z najpopularniejszych w całym tym obozie socjalistycznym, pomorin. I ona była, nie wiem czy w Polsce była akurat dostępna, ale no w Bułgarii, w Związku Radzieckim i w wielu innych krajach była bardzo popularna. No i to właśnie tu przemysł pomoryjski to wszystko zapewniał.
0: O właśnie, dobra, to już jakby o czarnym piasku i już kończymy, ale mówiłeś o nieistniejącej gospodarce bułgarskiej. No ale no, poza tym przemysłem turystycznym, co w ogóle kupić bułgarskiego? Poza winem, jedzeniem i tak dalej, jest coś
1: nie
0: takiego,
1: wiem.
0: Co Bułgaria...
1: Mówiąc szczerze, nie wiem, kiedyś, to znaczy Bułgaria, gdyby chciała i gdyby był tam jakiś racjonalny rząd, to mogłaby się utrzymywać w zasadzie z trzech gałęzi. Z gałęzi turystycznej, z gałęzi właśnie rolniczo-spożywczej, rolno-spożywczej i ze sprzedaży energii, ponieważ w Bułgarii funkcjonuje elektrownia atomowa, która jest już od bardzo długiego czasu wygaszana ze względu oczywiście...

0: pić sobie wszystko.
1: Ale nie, no nie macie takiego właśnie, bo o ile Polska, to też...
0: Ja myślę, że można, myślę, że to, co ja bym sugerował, żeby przywieźć sobie jako suwenir z Bułgarii, to olejek różany.
1: Ale jest coś takiego na przykład z Bułgarii, jak, nie wiem, no, Polska też nie jest za bardzo przemysłowym krajem, aczkolwiek tutaj jeżdżąc sobie po Niemczech, tu mieszkam, dużo polskich autobusów jeździ, Solarisów, nie?
0: Gdzieś no tam tak, tak, to też ukradziony mam trochę, tak. No nie, w Bułgarii...
1: Tak, PESA Bułgarii... jeździ, a Bułgaria ma coś takiego, co...
0: Nie, coś ty wiesz, o Jezu, mieliśmy, kurczę, fabrykę tramwajów w Sofii, która... Fabrykę, to tak się po polsku nie powinno mówić, bo to fabryka tramwajna to po bułgarsku, ale no tam fabryka zakład tramwajów. Produkcyjny, tak, jakiś zakład taki produkcyjny taboru i naprawczy i tego. I on został kompletnie zdewastowany, w ogóle wiesz, no mam zdjęcia tej ruiny nawet, to jest coś potwornego. Ale był gigantyczny przemysł spożywczy zawsze, który no Bułgaria w 1986 roku, przypominam uprzejmie, wyprzedziła nawet Stany Zjednoczone pod względem ilości eksportowanego tytoniu. Stany Zjednoczone, takie małe terytorium. Na jeden rok co prawda, ale wiesz, udało
1: palicie
0: się...
1: Palicie dużo. Palisz?
0: Ale nie, ale mówię o eksportowanym tytoniu. No palimy, tak. I ten przez całe lata, przez połowę lat 70. i przez niemal całe lata 80. była jednym z największych eksporterów pomidorów i papryki na całym świecie. I wiesz, cały Związek Radziecki, kurczę, jadł bułgarskie pomidory i bułgarską paprykę. Ale eksportowaliśmy też właśnie to, o czym wspomniałem, czyli olejek różany, dlatego że w Bułgarii jest Dolina Róż bardzo duża i produkuje się właśnie
1: jest olejek różany,
0: który jest wykorzystywany do produkcji kosmetyków. Tak, to dalej jest, no oczywiście. Też
1: ten festiwal róż w Kazanlyku.
0: Kazanlyk, tak, dokładnie. No i oczywiście produkcja broni, bo wszystkie trzy fabryki, które wielkie, które pozostały nie, po czasach Todora Żywkowa, to one teraz działają pełną parą, no i tam wszystko idzie do jakiejś Arabii Saudyjskiej i tego rodzaju kraju.
1: Arbuzy w Szumen?
0: Arbuzy też, tak, owszem, arbuzy są. No,
1: też jakby jest cały ten festiwal arbuza.
0: Tak, tak, i melona też.
1: No dobra, no to... Pogadaliśmy o Bułgarii, bo rano...
2: To jeszcze jedno pytanie takie zasadnicze, które w każdej jednej audycji pada, takiej krajoznawczo-turystyczno-regionalnej, chociaż ta była bardzo polityczna. Jakie są cechy, które byś chciał przeszczepić z Bułgarów do Polaków i odwrotnie? Jakieś cechy charakteru?
0: Bardzo bym chciał przeszczepić, jeżeli byłoby to w ogóle w jakikolwiek sposób możliwe, takie... spokojniejsze podejście do
2: ale komu
0: do
2: to problemu
0: z Bułgarii do Polski. Mhm. Bardzo bym chciał to przeszczepić, dlatego że Polacy zachowują się w sposób wyjątkowo neurotyczny. I mam wrażenie, że mają jakąś taką obsesję w ogóle na punkcie problemów, to znaczy albo chcą je ukryć i w ogóle o nich nie mówić, albo chcą koniecznie postawić ten problem i natychmiast znaleźć rozwiązanie. I to jest taka polska cecha, która no, dla mnie jest bardzo trudna i wyobrażam sobie, że żyłoby nam się wszystkim lepiej, gdybyśmy mieli trochę więcej, mówiąc potocznie, luzu. Druga rzecz, to na pewno chciałbym przeszczepić chodzenie i korzystanie z dobrej gastronomii na mieście, mówiąc potocznie. Myślę, że tego jest wciąż za mało. Polska gastronomia jest słabo rozwinięta i jest droga. Cały czas w Polsce do restauracji się wybieramy, a nie po prostu chodzimy. I no teraz oczywiście jest pandemia, jest inaczej, są pozamykane i tego, no ale ogólnie. Natomiast z Polski do Bułgarii chciałbym przeszczepić jakiś rodzaj politycznej powagi. To znaczy w Polsce, ja zdaję sobie sprawę z tego, że w tej chwili mamy no, bardzo niepoważny rząd, ale istnieje jednak jakiś rodzaj dyskusji na wyższym poziomie. To znaczy jedni sobie wyobrażają coś tak, a inni sobie wyobrażają inaczej. Natomiast no, u nas w zasadzie ta dyskusja jest nieobecna. Wszyscy sobie wyobrażają rzeczy bardzo podobnie. Nawet ten taki barometr, który teraz przedwyborczy prowadziły zaprzyjaźnione z nami redakcje, to z nich wynika, że wszystkie partie mają w zasadzie bardzo podobne postulaty, bardzo podobny program i bardzo podobne narracje uskuteczniają. Chciałbym też przeszczepić z Polski to, czego w Bułgarii bardzo brakuje, czyli dbałość o przestrzeń poza domem. Dlatego, że Bułgarzy mają chyba odwrotnie niż Polacy. To znaczy Polacy bardzo dbają o, o, o, o

0: bardzo, bardzo to przesada, ale dbają więcej o to, jak wygląda fasada, a trochę mniej o to, jak wygląda wewnątrz. Natomiast no, Bułgarzy mają bardzo uporządkowane często mieszkania, bardzo czyste i tak dalej, a na zewnątrz jest straszny syf i wokół. I bardzo by mi zależało na jakimś zrównoważeniu tego, więc wyobrażam sobie, że to jest pierwiastek z Polski, który bardzo by dobrze zrobił Bułgarom, jeżeli udałoby się go w jakiś sposób tam przeszczepić. I wydaje mi się, że z Polski chciałbym jeszcze przeszczepić jakąś taką energię, którą jakiś rodzaj chęci wpływania na rzeczywistość, to znaczy jakąś taką mniejszą zgodę
1: tak?
0: na ustawiczne, ciągłe molestowanie i przyjmowanie tego. Jakkolwiek Polacy mają tendencję do tego, żeby nieść swój krzyż,
1: takie to jednak czasem mają dość,
0: a Bułgarzy nie miewają.
1: To całkiem sporo tego wymieniłeś, bo przez całą tą audycję miałem wrażenie, że chyba nic pozytywnego o Bułgarii nie powiedziałeś.
0: No wiesz co, no tak się potoczyły rozmowy. No wydaje mi się, że powiedziałem dużo o pozytywnych rzeczy, o winie, o kulturze tak. i o jedzeniu. No.
1: To chyba nie ma kraju, w którym można byłoby... Nie można byłoby czegoś dobrego powiedzieć, jeżeli chodzi o kulturę czy jedzenie.
0: Wiesz co, jeśli chodzi o jedzenie, no myślę, że znalazłoby się parę takich krajów, ale już teraz nie będę tutaj...
1: Ale to wiesz, to wszystko jest kwestia gustu, prawda?
0: No tak, no to prawda, to prawda.
2: No, ale w ogóle myślę, że powiem, tu jesteś ze sobą, bo nie wiem, Bułgarzy chyba są bardziej pozytywni niż Polacy. Ja też uważam cię za osobę bardziej pozytywną.
1: W ogóle
2: niż
1: przez całą audycję dosyć mało się udzielałem, ale jakoś tak wyszło. Zauważyłem, że bardzo, bardzo na koleżeńskiej nici porozumienia rozmawiacie, więc się starałem nie wtrącać, ale miałem w swoim życiu taki epizod, że przez kilka lat pracowałem z Bułgarem w zakładach napraw taboru kolejowego, a propos tego, co mówiłeś, że zbankrutowało w Bułgarii, być może nawet z tego powodu on trafił do Polski, szukał pracy w zawodzie, no to on miał na przykład bardzo złą opinię o wszystkich swoich sąsiadach, w sensie o państwach sąsiedzkich. Tak, nie wiem, na ile to było poparte jakimiś osobistymi przekonaniami, czy może faktycznym jakimś tam czymś, co faktycznie występuje, ale o żadnym z krajów sąsiedzkich nie miał dobrego zdania. Czy to jest taka ogólnie powszechna opinia o Bułgarii, czy tylko jego jakieś tam widzimisię po prostu takie...
0: Myślę, że jest dużo stereotypów. Nie sądzę, że można było powiedzieć, że w bułgarskiej kulturze dominuje jakaś skrajna niechęć do sąsiadów. Wydaje mi się, że istnieją jakieś historyczne oczywiście resentymenty w stosunku do Turcji i one są poparte też jakąś realną obawą dzisiaj, ponieważ Turcja jest regionalnym mocarstwem i gdyby chciała, zakładam zupełnie hipotetycznie w tej chwili, gdyby chciała jakąkolwiek tutaj podjąć akcję, w wyniku której Bułgaria by miała krzywdę, to wiecie, jak słoń rozdeptujący muchę, nawet tego nie zauważy.
1: Grecja pewnie podobnie by skończyła, ale Grecja na przykład dosyć ostro się stawia.
0: Natomiast... No, tak. Możemy o tym podyskutować kiedyś, jeżeli będziecie mieli chęć. Tu jest kilka niuansów, które są na pewno warte naszej uwagi. Myślę, że pewnym problemem nieuregulowanym dotychczas jest status tego, co teraz nazywamy Macedonią Północną.
1: Dokładnie.
0: I tu rzeczywiście jest bardzo duża, i tutaj rzeczywiście jest bardzo duża animozja na poziomie politycznym ze względu na to, że cała tożsamość, można powiedzieć, macedońska, jeśli w ogóle można używać tego sformułowania, no jest w zasadzie wyłącznie zbudowana na antybułgaryzmie. No i to oczywiście rodzi...
2: Czy Bułgarzy nie myślą, że Macedończycy to są po prostu Bułgarzy?
0: No dobrze,
1: no nie wiem.
0: Znaczy, Macedończycy są, bo znaczy nikt nie myśli dzisiaj w ten sposób, że Macedończycy...
1: Mogę przytoczyć określenie, jakim on nazwał Macedończyków? Oni to kurwa sami nie wiedzą, kim oni kurwa są.
0: No to ja myślę, że tu akurat w tym stwierdzeniu jest sporo racji, bo rzeczywiście no, bardzo trudno o jakąś tożsamość prawdziwą, która buduje się wyłącznie na resentymencie skierowanym przeciwko jednej nacji. Natomiast, no wiesz, no, jakby to jest oddzielny temat, no też możemy rozmawiać o Macedonii. Ja mam no, mam sporo różnych no, i informacji i zetknąłem się z bardzo wieloma analizami, które mogę tutaj przedstawić i no, one zmierzają w dość takim, można powiedzieć, no, zmierzają do dość jednoznacznego wniosku, że to jest jakaś tożsamość syntetyczna. No, i że
2: a właśnie, jak różny macedoński jest od bułgarskiego? Porozumiecie się?
0: No, znaczy, nie wiem, co to znaczy różny, dlatego że Bułgaria, oficjalnie język bułgarski ma kilka norm językowych i norma macedońska jest jedną z nich, z sześciu.
2: Aha, czyli to jest gdzieś taka różnica jak między serbskim a chorwackim, tak?
0: No teraz już tak, bo oczywiście tam zaszły pewne procesy, które w sposób sztuczny no, wzmocniły różnice pomiędzy tymi językami, ale no wiesz, Bułgar i Macedończyk rozmawiają, no jeden po macedońsku, a drugi po bułgarsku i tak.
2: Znaczy, coś w tym stylu, jak moja koleżanka z Sarajewa mówiła, że kiedyś rozmawiałem po serbo-chorwacku, a obudziłam się jednego dnia i umiem pięć języków.
1: Czy to jest no takie Polak z Czechem, jak to rozmawiali?
0: Natomiast jeżeli chodzi o Rumunię na przykład, no to kiedyś rzeczywiście było trochę takiego pogardliwego stosunku, ale, no, ale teraz to się bardzo zmieniło i myślę, że to zanikło. Jeżeli chodzi o Grecję, to nie widzę tutaj w ogóle żadnych jakichś takich śladów nawet jakiejś takiej grekofobii. No ja nie zetknąłem się z tym nigdzie i nie wiem. No jest oczywiście trochę stereotyp leniwego Greka, takie rzeczy, ale to bardziej, wiecie, no bardziej w takich kategoriach na jakiegoś takiego ludowego żartu niż jakiejś autentycznej niechęci. Rzeczywiście jest jakiś też problem trochę, że Bułgarzy niezbyt lubią Serbów. Nie wiem, jaka tutaj, mówiąc szczerze, jaki stereotypowy wątek jest eksploatowany, żeby tę niechęć podtrzymywać. Ja jestem akurat Bułgarem serbofilem, więc no tu się wyróżniam na tym tle bardzo, ale myślę, że to, co ten człowiek zademonstrował przed tobą, to nie jest tyle jakaś niechęć do tych wszystkich nacji i kultur, które otaczają Bułgarię, tylko są po prostu nasze kompleksy, no, które niestety są trochę podobne do polskich.
1: Bo to też jest może taki brak tolerancji.
0: Polacy, no nie, Polacy to przedmurze chrześcijaństwa i takie rzeczy, ale przedmurze cywilizacji łacińskiej te refery, a my to w ogóle, wiesz, no, stworzyliśmy świat i pierwszy dinozaur był Bułgarem.
1: Nie, ogólnie chciałem się jeszcze zapytać, czy to może wynika z jakiegoś braku albo ograniczenia w tolerancji, jaką Bułgarzy darzą inne nacje, narody.
0: Myślę, że teraz jest z tym bardzo dużo problemów. Natomiast w okresie no, Republiki Ludowej to Bułgaria, wiesz, no, była tolerancyjna i urzędowo, i praktycznie urzędowo, to w takim sensie, że jeżeli wyszedłeś gdzieś na plac i publicznie powiedziałeś, że jesteś nacjonalistą, to po prostu szedłeś do więzienia i tyle, bo tak to wyglądało i tu można dyskutować o tym, czy to było dobre, czy złe, ale no tak było. Aha. Natomiast praktycznie w takim sensie, że no, Bułgaria zawsze była krajem wieloetnicznym i wieloreligijnym i w dużej mierze też wielokulturowym, bo no, mieszka tam bardzo dużo Turków, mieszka bardzo dużo Romów, mieszka bardzo dużo Ormian, mieszka też bardzo dużo obywateli tych krajów byłej Jugosławii, więc dla mnie na przykład, gdy ja się przeprowadziłem do Polski, to w ogóle było pewną niespodzianką to, że przyszedłem do klasy i wszyscy byli Polakami.
1: Monolityczna taka, prawda, struktura.
0: Tak, bo u mnie to w szkole podstawowej w Centrum Sofii to było tam no, dużo różnych innych przedstawicieli, różnych innych właśnie grup etnicznych czy narodowych. Nie, więc, no i też, wiesz, tam byli katolicy, byli prawosławni, byli tacy, byli ateiści, dominowali głównie. No ale no, jest na pewno podstawa w kulturze do tego, żeby być tolerancyjnym i żeby współistnieć w sposób pokojowy i rozwijający dla wszystkich tych społeczeństw i społeczności, które terytorium Bułgarii zamieszkują.
1: No to może natomiast akurat trafiłem na takiego zgorzkniałego człowieka, wrogo
0: myślę,
1: nastawionego.
0: Myślę, że trafiłeś na kolesia, który wyjechał za granicę, jak wielu Bułgarów, którzy wyjeżdżają za granicę, to wiesz, to gorzknieją, ale też wzmacniają się te różne kompleksy, no i one często przybierają właśnie taką formę, więc to myślę, że to może być to. Ale nie sądzę, żeby każdy Bułgar, naprawdę, myślę, że to było bardzo krzywdzące, gdy powiedzieć, że każdy Bułgar to ma wyłącznie coś złego do powiedzenia o sąsiadach. Myślę, że to nieprawda.
1: Okej, dobra, dzięki za odpowiedź.
2: Dobra, Bojan, to nie będziemy cię trzymać, bo rano trzeba wstać. Ja już
0: tak jest, tak jest. Dzięki wam serdecznie.
2: Miało to być 45 minut, a zrobiłeś troszeczkę więcej. No. Sorry, wielkie sorry. No,
1: no, wielkie sorry za świetną rozmowę.
0: Muszę z tobą porozmawiać.
2: Dobra, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś już byłeś gościem, może jeszcze będziesz gościem.
0: Bardzo chętnie, jeżeli mogę wam służyć jakąś swoją tutaj wiedzą albo jakimś, nie wiem, jakąś ekspertyzą, jeżeli chodzi o Bułgarię, czy w sensie politycznym, czy w sensie...
2: Zapraszamy w ogóle na kanał Bojana, teraz ma nowy 1 000 000 Bułgarów, nie wiem w ogóle skąd nazwa.
0: Ale był kiedyś taki zespół, 1 000 000 Bulgarians, który
2: właśnie
0: muzykę metalową, a mój kolega, w którym prowadzę tego vloga, Netku Georgiev, on właśnie zaproponował, że to może będziemy 1 200 000 Bułgarów, więc stwierdziłem, że okej.
2: No to jest 1 000 000.
1: 6,5 miliona Bułgarów, tak jak jest liczba mieszkańców.
0: No.
1: Oficjalnie,
2: Także i zapraszamy też na wakacje do Bułgarii, pięknego kraju po tym
0: jest. Tak, tylko nie do Złotych Piasków i nie do Słonecznego Brzegu.
2: Znaczy nie, może właśnie tam zaproszę, bo do Primorie to może nie chcesz tam, żeby większość...
0: Nie, no ale jest tyle miejsc, które można pojechać, no.
2: Ale po co ci tam właśnie, jak już wszyscy Polacy tam siedzą, to może...
0: Ale nie, no, ale Błażej, ty masz jakieś takie, ty jesteś taki polonofobiczny jakiś. Ja
1: Błażej by chciał wszystko dla siebie.
0: Polacy niech jeżdżą i niech też zażywają dobrych wakacji, a nie tylko kurczę jeżdżą do jakiegoś złotego, do Złotych Piasków albo Słonecznego Brzegu, gdzie im dudnią dyskoteki 24 godziny na dobę i dookoła jedyne zabudowania to hotele, kasyna i burdele. No.
2: Ja słyszałem, że to takie jest ten, podobne trochę do Mielna. Mielno, ale cieplejsze.
0: A może, w Mielnie nie byłem, więc szczerze, ale to trochę dlatego, straciłeś. Że mnie uważają za snu. Ja wiesz, byłem parę razy nad Polskim Morzem i mi się tam nie podobało, głównie ze względu na to właśnie, że było zimno, a gdy ja gdzieś tam powiedziałem w jakiejś grupie kolegów i koleżanek z Polski, że przepraszam, ale ja do wody, która ma mniej niż 20 stopni, to nie wchodzę, to uznano mnie za snoba i...
2: No, bywa. No. Zostałeś sojową lewicą, nie?
0: No tak.
2: Wiesz, z tobą to jest ten problem, że no, pomimo, że nie jesteś samą lewicą, ale jesteś weganinem, to od razu już tam gdzieś podpadasz pod tą.
0: Wiesz co, ja mówię szczerze, to jest mi wszystko jedno, w jaki sposób będą o mnie mówili, bo zresztą nie rozumiem w ogóle tej fiksacji na punkcie sojowego latte, które jest spoko i nie rozumiem w ogóle, to jest tak normalna rzecz, jakby ludzie, którzy mają różne poglądy, piją sojowe latte i w ogóle nie wiem, dlaczego to nagle przylgnęło do lewicy, że my to tylko jemy humus i pijemy sojowe latte, to w ogóle nie jest, jak, nie wiem jak to, jak zostało wytworzone.
2: Siedzicie w Starbucksie, nie?
0: Tak, i siedzimy w Starbucksie. No, tak.
2: Czytając Joyce'a na iPadzie.
0: No tak. Nie, ale to chyba, nie wiem, mi się wydaje, że komuś się pomylili hipsterzy po prostu z lewicą. Nie wiem dlaczego. Hipsterzy nie są lewicowi w ogóle. Nie wiem, nie byli. Teraz już ich prawie nie ma, ale no, nie wiem skąd to się wzięło.
2: No nie wiem, no tak. Jakoś przypniało. A ja dzisiaj zjadłem sobie ciwapci z grilla, bo był dobry dzień. I ja od Macedończyków, którzy mówisz, że są Bułgarami, ale mają knajpę w Düsseldorfie, się nazywa Jugo Grill.
0: I super, jeszcze. Super. Ja no myślę, tak. Że wiesz, Jugosławia to jest dobry plan i myślę, że gdyby powstała kiedyś jakaś taka federacja bałkańska, która by jednoczyła wszystkie społeczeństwa byłej Jugosławii i Bułgarii, to byłoby super.
1: No myślę, że to jest niestety realne, bo to historia pokazała wcześniej, że tam jest w tym kotle bałkańskim jest zbyt gorąco, aby się te różne kultury, różne wyznania mogły się dogadać ze sobą.
0: Nie, żeby się dogadać, to by mogły. To jest kwestia tego, na ile, wiesz, świat zewnętrzny nam pozwoli, bo no, to jest kolejny temat, o którym moglibyśmy rozmawiać bardzo długo, ale chcę powiedzieć tylko, że to istnieje takie przekonanie, że Jugosławia się rozpadła pod jakimś naporem rzekomych wewnętrznych sprzeczności, natomiast tak naprawdę...
1: Trochę tak, to Tito nierównomiernie rozkładał siły. No głosów,
0: też, ale
1: tak.
0: Nie tylko, bo ale jeżeli chodzi w ogóle o proces dezintegracji Jugosławii, to on został przeprowadzony z zewnątrz. Jest zresztą znakomita książka w języku polskim na ten temat pod tytułem Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej napisał ją nieżyjący już niestety profesor Marek Waldenberg, największy prawdopodobnie europejski specjalista w ogóle od mniejszości narodowych i historyk. No ale to inny temat, no ja tylko zaznaczam tutaj swoje stanowisko w tej sprawie. Myślę, że...
1: Temat do dyskusji otwarty.
0: Tak, temat do dyskusji otwarty, a plan jako perspektywa taka romantyczno-polityczna wspaniała.
1: No właśnie tak jak mówisz, trochę romantyczna, czyli taka niewychodząca, myślę, nie mająca większych szans na wyjście spoza granicy.
2: Czy drużę Tito był
0: Słuchaj, trochę masz rację, a trochę nie masz racji, bo pamiętaj o tym, że wiesz, my dążymy do różnych rzeczy i nie wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć, ale gdy dążymy w trakcie tego dążenia, to też osiągamy różne inne, nowe rzeczy. I
1: to prawda,
0: w tym sensie romantyzm jest istotny. No to znaczy ja wiem, że Polacy mają niedobre doświadczenia z romantyzmem w ogóle, ale wydaje mi się, że romantyczny element w polityce jest ważny I to na fakt, romantyzmie ten polski kult porażki. Racjonalistyczno-naukowa, to też jej bardzo przeszkadza. To znaczy bardzo jej przeszkadza w sformułowaniu komunikatu, który będzie właśnie romantycznie inspirujący, a to jest ważne, no i nie tylko w Polsce.
2: No jak mówił Che, bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego.
0: Na przykład, no to jest taka dobra dialektyczna no, dysekcja tego.
1: No, fajna puenta na koniec.
2: Właśnie. Także no, dzisiaj była audycja, może taka zeszła na politykę, nie była aż tak bardzo czewapem i rakiją pachnąca, w szczególności, że Bojan nie je czewapu, bo jest weganinem. Właśnie jak ty możesz być bułgarem i nie jeść czewapu? Bo mi to zawsze tak, Iran, czewap,
0: no śmieją się ze mnie, no.
2: Tak, szopska i rakija to jest taki dobry skład dobrej imprezy, nie? Jakoś nie prawda, wiem, trochę w duszy wiesz, jestem jego Słowianinem.
0: Jest różnych, dużo różnych wariantów na dobrą imprezę, no zapewniam cię.
2: Ale to chyba łatwo być w duszy jego Słowianinem, bo to jest tak w ogóle być... Bałkany to jest może i dużo złego się tam działa, ale jednak Bałkany to jest miejsce pełne słońca, dobrego jedzenia i dobrej muzyki.
0: I dobrych ludzi, i zabawy, ale też chcę powiedzieć, że tak, że oczywiście dużo złego się działo wszędzie na świecie, więc to Bałkany pod tym względem nie są i w ogóle jest dużo zła na świecie.
1: Bałkany to są po prostu najbardziej utkwiły w pamięci z tego względu, że to są najświeższe europejskie konflikty. W sumie tak,
0: tak to prawda i nawiasem mówiąc to są europejskie konflikty, które też jakby mają swoje mają swoje korzenie gdzieś poza tymi terytoriami, gdzie się rozgrywały. Nawiasem mówiąc, jest też...
1: No tak, duża część konfliktów.
0: Tak, tak, to prawda, ale jest też taka historiograficzna koncepcja, która w tej chwili jest badana, no, nie wiem, rozwijana w jakiś sposób, że to, co się wydarzyło w Bośni na początku lat 90., to tak naprawdę zostało zaplanowane w ogóle dla Bułgarii, ale bułgarski wywiad, który był bardzo silny, no pod koniec lat 80. skutecznie temu zapobiegł.
2: Potem na papieża zabił.
0: Ja bardzo się tym interesowałem.
1: Próbował zabić.
0: I słucham?
1: Poprawiam błażenia, bo mówi, że zabił. Jest,
0: dobra, no już, ale wiecie, no. Dobra, o tym disco polo, jak Bułgarzy chcieli zabić papieża, też możemy pogadać. Jest bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy, które można na ten temat tutaj powiedzieć i one są niektóre śmieszne, niektóre żałosne, ale to tylko tak zaznaczam, no, że to jest też temat, według mojej oceny przynajmniej, interesujący i wart jakiegoś rozważenia, ponieważ to jest no, jakieś nowatorskie spojrzenie w ogóle na te procesy, które zaszły na Bałkanach na początku lat 90.
1: No bardzo ciekawa hipoteza, że to również miało tyczyć się Bułgarii.
2: Oglądałeś bułgarski pościg?
0: No, oglądałem. No to dawno już.
2: Ale oni chyba nie po bułgarsku, tylko po węgiersku rozmawiali.
0: Nie wiem, już nie pamiętam. Nie, oni tam wtrącali słowa z różnych języków, ale było to bardzo zabawne. Ja
1: uważam, miało brzmieć jak bułgarski, tak? Brzmieć.
2: No. Walaszek. No, także w ogóle chyba Bułgaria najbardziej znana w Polsce jest z powodu bułgarskiego pościgu.
0: Być może.
2: Dobra, dzięki wielkie, Bojan, że się pojawiłeś i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś pojawisz.
0: Jasne, jestem do waszej dyspozycji.
2: Ja ponawiam zaproszenie. Jakbyś nie miał gdzie spełnić wakacji, nie w Bułgarii, to Niemiec zapraszam. Też jest wino reńskie, też dobre.
0: O, wiem, bardzo dobre, bardzo dobre.
2: A ja akurat niedaleko Winnic mieszkam, także zapraszam.
0: No, myślę, że rychło przyjdzie nam się spotkać, gdy tym
2: no
0: się tworzą granice.
2: Skusiłem.
0: Tak jest. Dobra, okay, pozdrawiam
1: to was, dziękuję.
0: Trzymajcie się ciepło. I
2: również pozdrawiam całą twoją rodzinę. Trzymajcie, hej.
1: Dziękujemy za rozmowę, hej. A więc to było lewym okiem. Chcesz coś Błażej jeszcze dodać?
2: Nie no, ciepłapy się skończyły.
1: Ogłoszenia parafialne.
2: Także za tydzień nie wiadomo, co będzie.
1: Co będzie.
2: Tak, wesołego jajka i smacznego coś tam. No.
1: O, właśnie, również przyłączam się do tych życzeń, chociaż świąt raczej nie będę obchodził.
2: Ja też nie, ale dzięki tym świętom usłyszałem chyba jedną z najbardziej żenujących reklam, jakich słyszałem w życiu. W polskim radiu. To chyba Media Markt był, czy tam, nie wiem co to było. Króliczek, nie, coś tam, zajączek, co tam masz? O, niosę w koszyczku jajko. O, ja mam dwa jaja.
1: W koszyku. Ale to w niemieckim
2: nie, polskim.
1: W Polsce.
2: To polska taka reklama, chyba tam Media Markt, czy tak. Media Expert. No muszę powiedzieć, że żenujące.
1: Nie wiem, co robię, on jestem. Jestem pierdolniętym człowiekiem, słuchaj. Pandemia podobno nas tu niszczy, zamykają kastoramy. Kościołów nie ruszają, sklepów spożywczych nie ruszają, natomiast zamykają kasterami takiemu bojebowi, jak mi nie pozwalają w spokoju robić remontu przed świętami. No
2: i kurwa, wreszcie się dowiesz, co ja czułem przez 3 miesiące, jak wszystkie kastoramy w Niemczech były zamknięte.
1: Jak sobie będą zamknięte, kupuję w jakimś tam, wiesz, lokalnym, małym składzie budowlanym, ale...
2: Przeżyjesz to, co ja przeżyłem.
1: Ja nie pojmuję tej logiki działań tego rządu.
2: Ja,
1: na zdrowie rozsądek, przed świętami to ludzie nie chodzą do kastoramy, no chyba, że są mną, tylko raczej spotykają się w innych miejscach i te inne miejsca należałoby objąć jakąś restrykcją, a nie kastoramy.
2: Nie wiem, zapytaj się, Merkel zrobiła taką samą głupotę.
1: Ale się od niej odwołała, tak?
2: No, mieliśmy przejść na disco w ogóle, nie?
1: No, jak ktoś ma ochotę, to na disco robimy afterka, więc...
2: I ja za 2 minutki wracam, bo muszę iść tam, gdzie król piechotą i będę za 2 minutki na disco. No to tak, dobra. Że kończymy, nie?
1: No to tymczasem.
2: Tutaj. Hej.
1: No hej.

Już za chwilę, już za momencik, na mocy prawa danego mi przez samego Boga, ogłoszę całe nocne radio strefą. Wy już wiecie czego. Co do chuja? Okej. I tak to widzicie jest. Nie ma zmiłuj, nie ma absolutnie zmiłuj, dlatego zanim przejdziemy, zanim mnie tutaj ten neural chip zaczyna mnie naprawdę wkurzać. Dawno nie widzieliśmy się z panem Klipim, ale z panem Klipim nie ma absolutnie żadnych żartów, dlatego powoli sobie przejdziemy do przeszykowania pewnej tabelki. Tylko tutaj powłączam sobie pewne rzeczy, pewne cuda na kiju. Pan Klipi na razie nie będzie nam potrzebny. Ja was witam w czwarteczek po moim krótkim wyjeździe i krótkiej, jakże oczekiwanej nieobecności. Jestem już tu z wami ku uciesze niektórych i ku nienawiści co niektórych jeszcze innych, ale mam to w głębokim poważaniu. Natomiast wydaje mi się, że no właśnie, ponieważ pan Klipi na samym początku nas przywitał, podejrzewam, że dlatego, że słuchał tego, co się wczoraj działo i miała być audycja z jajem, a się okazało, że zakończyła się z bukiem, to więc może po prostu ustalmy sobie pewne zasady, których będziemy mogli przestrzegać. Wiecie, ja mam takie... Kurde, już policja szariatowa jedzie. Zanim przejdziemy do tematu audycji, musimy sobie... Kurde, ja tu się zaczynam bać. Może inaczej, może w ogóle źle zacząłem, może nieodpowiednio do tego wszystkiego przystąpiłem, natomiast tutaj póki co wszystko ładnie, pięknie. Przypominam również o projekcie 1000 Maślanek. Można się oczywiście dorzucić, a także podowarzyszyć mi w bardzo dziwnej, bardzo trudnej roli, której za chwilkę będę chciał się podjąć. Mianowicie tak jak pan Klipi, pan Spinacz zasugerował, że by tutaj sobie zweryfikować, kogo można obrażać, kogo obrażać nie można. Rozrysujmy to sobie. Słuchajcie, to będzie tutaj na YouTubie, będzie się można do tego odwołać i nie będzie jakichś takich przepychanek. Co to w ogóle za gadanie? Kto jest większym zagrożeniem dla nocnego radia? Nie, no słuchajcie, miejmy to spisane, miejmy to wszystko ustalone. Więc pomysł, jaki mi się zrodził w głowie, jest to rozpisać to sobie na takiej oto siatce, w której od lewej do prawej będziemy sobie wypisywali pewne tematy, pewne rzeczy, które poruszamy na co dzień w nocnym radiu. No i właśnie tak po lewej stronie będą tematy, których nie lubimy, więc tutaj będzie szkalujemy takie rzeczy, a po drugiej stronie będzie szanujemy takie rzeczy. No i właśnie druga oś podpowie nam, czy możemy sobie tutaj się pobawić na wesoło. Czyli jeżeli dany temat, do niego podchodzimy z pewnym poczuciem humoru, no to zajebiście, ale do niektórych tematów niestety no nie można, wobec czego jak najbardziej na poważnie. Także tutaj też oczywiście liczę na wasze komentarze, które się tutaj mam nadzieję pojawią zarówno na czacie, jak i być może ktoś tutaj zadzwoni, Skype, Nocne Radio, żeby mnie wspomóc trochę w zbudowaniu tej dziwnej struktury. No to może ja zacznę od samego siebie, żeby nie było. Człowiek środka, człowiek, któremu na niczym nie zależy i na którym nikomu nie zależy. Przynajmniej tak być powinno.

0: O ile jeszcze nie tak dawno temu byłem gdzieś w tym miejscu, natomiast ostatnio się zbuldoczyłem i stwierdziłem, że mam dosyć bycia workiem treningowym. Pozdrawiam, Błażej. A więc mi się wydaje, że całkiem sensownie... Ha, musiałbym się tutaj jakoś tak trójwymiarowo pojawić. Na wesoło to mnie można szkalować o gdzieś tam. Ale tak na poważnie, jako człowiek środka, pojawię się tutaj. Kolejna propozycja, którą mam wrażenie, tak żeby zaznajomić was z tą koncepcją, która mi dzisiaj do głowy przyszła, no to oczywiście Jan Paweł II, który jest bardzo często poruszany w temacie Nocnego Radia, już pomijając oczywiście w ogóle w kwestii całej Polski. To jest niesamowicie zabawne, w jaki sposób doprowadziliśmy do absurdalnej sytuacji, w której te wieloletnie trzepanie biografii Jana Pawła II podczas różnych poziomów edukacji sprawiło, że tego papieża szanujemy, a właśnie, że kurde nie, robimy sobie z niego jaja bardzo duże, ale podchodzimy do tego wszystkiego na wesoło. Mimo, że jest ojcem chrzestnym epidemii AIDS w Afryce, mimo, że krył pedofilię, mimo, że był ukręcony w bardzo wiele różnych dziwnych rzeczy, mimo, że wyświęcił świętą Matkę Teresę z katapulty, to mimo wszystko podchodzimy do niego na wesoło i to jest, kurde, o tyle zabawne, że nie powinniśmy, ale nie będę wam tutaj mówił, co powinniście, a czego nie powinniśmy robić, więc zostawmy go tutaj. Na wesoło szkalujemy, ale jednak mi się wydaje, że paradoksalnie udało się osiągnąć tę dziwną sytuację, w której to historia Jana Pawła II jest po prostu nam wszystkim znana. Nie to, co gówniarzom, co nawet nie pamiętają, jak się zaczyna druga zwrotka barki. Nie, my tutaj jesteśmy lepsi. No oczywiście... Oczywiście nie może zabraknąć naszego najważniejszego gościa tutaj, który wydaje mi się będzie takim też probierzem, takim pewnym konkretnym wątkiem. No, to nie zawsze będą ludzie. Jak widzicie, na diagramie mamy jeszcze bardzo dużo wolnego miejsca. No, wszyscy wiemy, jak to wygląda. Mówimy teraz o brzydki magraf tomu. No i dla brzydkiego magrawa tomu oczywiście jest tylko jedno miejsce. Myślę, że wszyscy się zgodzimy i wszyscy doskonale rozumiemy, że brzydki magraw tomu ląduje mniej więcej o tutaj jeszcze sobie tylko zobaczę, czy mi... Tak, tutaj będzie brzydki magraw tomu jako synonim zepsucia, jako coś najgorszego, co w ogóle w historii całego Nocnego Radia w ogóle ujrzało światło dzienne, co zostało pokazane. Człowieku, ty zdajesz sobie sprawę z tego, że to mogły zobaczyć dzieci? Że ktoś mógł, wiesz, to zobaczyć, nie? I jeszcze sobie pomyśleć, kurde, jaki ładny magraf, może zrobię sobie takiego samego. I co? I co powiesz rodzicom tych dzieci, tak? Którzy się zainspirowali tym twoim potworem, który w ogóle nie powinien nigdy zaistnieć. No właśnie, więc skoro już najgorsze rzeczy mamy... O Jezus Maria, nie to... Skoro już najgorsze rzeczy mamy za sobą, no to teraz może coś łagodniejszego. Hitler oczywiście, bo czemu nie? Jako tutaj na pewno nie człowiek środka, na pewno dla mnie nie przekroczy tutaj granicy szanujemy versus szkalujemy, ale podejrzewam, że można go spokojnie położyć gdzieś. No może nie aż tak wesoło jak papieża. Trochę szkalujemy, trochę mniej niż papieża, ale podchodzimy do tego wszystkiego zdecydowanie, na wesoło. A ponieważ, jak już wiecie, z bardzo wiele audycji, które się w Nocnym Radiu pojawiły, no to oczywiście w tym momencie nie może nam zabraknąć Kościół katolicki. Przypomina mi się właśnie taka jedna audycja, w której padły znamienne słowo, że ci kościelni to są jeszcze gorsi niż Hitler, więc jako taki punkt wyjścia stawiamy sobie go o tutaj. Na wesoło kościoła chyba się nie da szkalować, więc o matko, teraz sobie uświadomiłem, że kościół jest tak naprawdę bardzo blisko mnie. A gdzie tam bliżej mu do magrawa tomu? Oczywiście przecież, że bliżej mu do magrawa tomu. Przecież gdzie mi tutaj? Szkalujemy na poważnie. Nie ma tutaj zabawy, natomiast no, nie ma tutaj startu do brzydkiego magrawa tomu. Chyba, że czekajcie. Może zrobię to trochę inaczej. O tu będzie brzydki magraw tomu. Tak, proszę. O jest. Brzydki magraw tomu będzie już prawie... Nie, to poza skalą, nie? No dobra, to Kościół katolicki myślę, że w takim razie będzie mniej więcej w tym miejscu. Powoli... 3 wiadra internetu więcej, to byś zadzwonił. I co, byś bronił tego swojego magrawa, człowieku? Nie, no słuchaj, nie, to naprawdę są straszne rzeczy. Rozumiesz? Twój magraf jest niemal tak ohydny jak katolickie zbrodnie na przestrzeni lat. No ale co by tu jeszcze? Ktoś może ma ochotę się zadeklarować, bo... mam taki pomysł. Oczywiście nie może zabraknąć Zenona. Zenon. Który będzie, jak wszyscy wiemy... Wiecie co, zauważam pewną wadę w tym pomyśle na diagram, bo tutaj w ogóle zrobi się nam bardzo, bardzo gęsto. Natomiast Zenon, jako osoba, która mimo wszystko potrafi użyć własnego poczucia humoru i nazwać siebie na przykład debilem, myślę, że zasługuje na, oczywiście, że szkalujemy, na wesoło, ale jeszcze na diagramie. Nie będziesz off-grid, to tylko magraf, brzydki magraf tomu jest w systemie off-grid. Tak, no, Floki, oczywiście magraf tomu jest poza skalą, dlatego że jest to urządzenie, które łamie zasady fizyki, wobec czego wiadomo, że nie mogło nam się tutaj spokojnie zmienić. Tak, już ty, ktoś może ma ochotę, ktoś może ma jakąś propozycję, bo tutaj może brakuje takich rzeczy, które szanujemy. No oczywiście bardzo często pojawiającym się tematem jest policja. Jest policja, którą szkalujemy na poważnie, w sumie czasami na wesoło. Ciężko mi powiedzieć, gdzieś będą te elementy. Dajcie coś, co my tutaj szanujemy. No powiedzmy, że policja jest trochę bardziej lubiana niż Kościół katolicki w Nocnym Radiu i jest takie, wiecie, to co chcę zrobić, osiągnąć tym diagramem, to jest właśnie zbudować swego rodzaju taki słownik, żeby ktoś nowy przychodzi, dostaje taką ulotkę, nie? I mówi, słuchaj, tutaj panują takie zasady. O Jezu, żaby gdzie dam. No i wykumkała, no nie, no ale kurde, obiecałem, że będę realizował, no to będę realizował. Żaby. Do żab zawsze miałem stosunek bardzo, bardzo można powiedzieć, żartobliwy i pozytywny, nawet dużo bardziej niż do Jana Pawła II, na pewno dużo bardziej niż do Hitlera, ale jednocześnie jakoś przynajmniej tak, nie wiem, przynajmniej ja tak odczuwam, tak, też nie chciałbym, żeby moje tutaj podejście było w jakiś sposób wyznacznikiem tego, jak wy macie myśleć. Nie, dzisiaj po prostu się umówimy i kto będzie myślał inaczej, zostanie zbanowany. Nie będzie żadnej ulgi od tego, jeżeli ktoś złamie to, co dzisiaj padło. Okej, czyli przechodź od razu do Gieresia. No, Gieborodo, więc powiedzmy klop monet. Przepraszam. Kot monet i kuweta chaosu.
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Macharja z brzegu. 5 złotych. Na podduszenie Agnieszki Cebuli.
0: Ale Agnieszki czy Cebuli? Tak, nie wiem, na duszeniu Cebuli się słabo znam. Kot Monet i Kuweta Chaosu myślę, że jest całkiem akurat pozytywną postacią. Oczywiście bardzo na wesoło. Śmiesznie się piekli, naprawdę bardzo, nie wiem czy się zgodzimy, ale wydaje mi się, że ten okres pogardy, może wzajemnej pogardy, tak, bo z drugiej strony oczywiście ma to się dokładnie tak samo, ale jakiś szacunek, jakiś powiedzmy, o, tutaj będzie strefa elementarnego szacunku. Natomiast podchodzimy do niego, czy próbujemy podchodzić. No oczywiście, jeżeli ktoś się nie zgadza, piszcie tutaj na czacie, dzwońcie, jestem tutaj po to, żeby spełniać wasze...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Belkenes. 10 złotych. Maślanki se kup.
0: Dzięki wielkie. Witamy właśnie w projekt 1000 maślanek leci sobie dalej do przodu. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy w nim uczestniczą. Zobaczymy, czy dobijemy do tego 1000 maślanek. Mam nadzieję, że nie umrę wcześniej, bo coś ostatnio mnie gardło boli. Ale będzie fajnie, w ogóle jak dojdziemy do finału, to będzie naprawdę zajebista impreza. W międzyczasie Gumball pisał Etam. Ponieważ wszyscy wiemy, że Etam jest w okresie ochronnym, ponieważ jest osobą, która się dopiero co pojawiła w nocnym radiu i nie jest przyzwyczajona do tego, żeby ktoś na przykład krytykował to, że powtarza się cały czas i mówi ciągle to samo od 7 lat i nie ma absolutnie żadnej różnicy pomiędzy kolejnymi jego instancjami, nawet nie buduje żadnych zdań, tylko używa pewnych memów, jak powie, jak nie wiem, jak włączy mu się szczepionka, powie szczepionka, to zaraz, czy to w zasadzie nie jest szczepionką, bo to jest
1: ekstremalny. Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Konstruktor Magrawow. 10 zł. Zamienię Magrawa na 3 maslanki.
0: Dzięki wielkie. Podejrzewam, kto to może być, ale nie jestem pewien, czy ty przypadkiem sprzedając trzech maślanek. Czy mógłbyś się, no właśnie, czy sprzedając Magrawa powinieneś dorzucić te 3 maślanki, żeby ktoś twój szatański pomiot w ogóle wziął ze sobą. O, rower krawca, bardzo dobry pomysł, a tutaj borsuk w międzyczasie. Oczywiście. Cyk. C44. To też jest postać, która niedawno się pojawiła na antenie Nocnego Radia i mam nadzieję, że będzie zaglądać do nas trochę częściej ze względu na to, że naprawdę, naprawdę uwielbiam typa. I żeby był szacunek w prawym dolnym rogu. A wiecie co, powiem szczerze, że nawet bym był bardziej chwilowo poważny niż niepoważny. Ze względu na to, że ilekroć rozmawiałem z Kunradem, tak, on będzie, nie, on nie może być tak daleko jak Etam, to będzie ten. Kunrad będzie tutaj, a 44 to jako część boska będzie już off-grid. Ze względu na to, że kiedy Kunrad nie popada w te swoje ja jestem geniuszem, że ja tutaj jestem Bogiem i tak dalej, to on ma naprawdę mnóstwo bardzo fajnych rzeczy do powiedzenia, do porozmawiania. Jeszcze wiele lat temu, kiedy miał swoje audycje w Nocnym Radiu, które wydaje mi się nawet gdzieś tam są dostępne, czy jego nagrania, które możecie sobie wyszukać na YouTubie, bo jego jeszcze kanały gdzieś tam są, to jakby odfiltrować to z tego całego mesjańskiego potrzeba, miałeś być miły. Z tej wizji świata religijnego, tak? Dopóki Kunrad nie mówi o religii, to jest to naprawdę bardzo fajny dyskutant, który czasami się sili na kontrowersje, ale to bardzo łatwo zauważyć, tak? Że można poczuć, że on wie, że to jest bzdura, tak? Ale mówi właśnie i tutaj bardzo sprawnie wręcz mogę powiedzieć, że włamał się do mojej głowy i właśnie dzięki temu, że jest postacią tak bardzo wielowymiarową i w pewien sposób to w ogóle jest w stanie ogarnąć, że oczywiście uważa, bycie Bogiem jest trudne, my Bogi tak mamy, jasne, nie ma sprawy, tak? Ale ogarnąć to, jakoś tam ze sobą połączyć i nawet tak powiedzieć, no, ja jestem geniuszem i odkryłem i nie wiem, bo powiedzieć, że ma swoje tłuste, a woda jest mokra, połączyć to wszystko, bo on ma mnóstwo bardzo fajnych rzeczy do powiedzenia. Dobra, no czyli może nie do końca w prawym dolnym rogu, ale zdecydowanie bardziej na poważnie do tego podchodzę. Ciosany, ja szanuję C44 za to, że powiedział, że ci wszyscy, którym się wydaje, że są mesjaszami i są chorzy na łeb i łżą, bo on jest mesjaszem. A to prawda. Jezus Maria, jak dobrze mieć komputer, na którym mogę polegać. Okej, rzeczy, które równie często pojawiają się w Nocnym Radiu, rower Kaborodo, żeby nie było. Myślę, że mimo tego, że był obiektem drwin, więc na wesoło. Natomiast ja tam wielokrotnie powtarzałem, że bardzo, bardzo się cieszę, że ten pomysł chociaż był, że się trochę nasz Kaborodo pobawił i dobrze. Przecież nie musimy oczekiwać od każdego, który... O Jezu! Dzięki akurat dawno się nie pojawiał. Nie, on nie jest z Nocnego Radia, on nie jest elementem naszego uniwersum, wobec czego... Dobra, to mu na szybko. To zrobimy sobie tak. Enki. I... A kurwa, nie to. Okej, Enki został umieszczony, a wracając właśnie do roweru Kaborodo, jak sądzicie, oczywiście, wszyscy mieliśmy z tego jaja, no może nie wszyscy, niektórzy nawet na trochę bardziej poważnie do tego podchodzili, ale wydaje mi się osobiście, że jest, że lepiej, że się zdarzyło, niż że się nie zdarzyło, więc wydaje mi się, że taka umiarkowana, szara strefa, no nawet może trochę przesunę, myślę, że raczej w żartach, Myślę, że będzie w sam raz. Kolejna propozycja. Gumball. Gumball i alkohol. Oczywiście, częsty gość w nocnym radiu dzwoni do niemalże każdej audycji, a nawet wiele prowadzi. Więc wydaje mi się, że pozycja jego tutaj gdzieś po środku byłaby kompletnie nieuprawniona. Bo z jednej strony też trzeba zauważyć, że alkohol jest czymś, co sprawia, że czasami komuś się język rozplącze, czasami powie coś fajnego, czasami naprawdę rzeczy, których... No, tak działa przecież wszelki rozmiękczacz neuronów, że decydujemy się na rzeczy, których normalnie byśmy nie powiedzieli, ale niestety czasami sprawia to, że oho, alkohol się zbliża do policji, zobaczymy jak policja zareaguje. A nie, brzydki magraf go wypił. No, więc kurde mi się wydaje, że w połowie, i to myślę, że na poważnie, bo z używkami nie ma żartów, można się odsunąć od człowieka, ale nigdy nie można się odsunąć od narkotyku, więc wydaje mi się, że spokojnie można go tutaj gdzieś na połowie osi położyć i zobaczyć, co z tego dalej będzie wyglądało, tak? Myślę, że tutaj żartów nie ma, powinniśmy do tego podchodzić problemu poważnie, a alkohol powinien rzadziej dzwonić do radia. To zdecydowanie jest prawda. Okej, dobra. Patrzę sobie tutaj na czacik, jeszcze sobie luknę w jedno miejsce. Budujemy sobie wśród... Oczywiście rodzinne ogródki działkowe, czyli tak zwane RODOS. Tak, a w międzyczasie wszystkim, którzy przyszli w międzyczasie, może w ogóle ja tutaj powinienem zmienić, ze względu na to, że są to, że tak powiem, takie markery, kurde, dziwna klawiatura, takie markery bardziej istotne, jakieś, nie no, gdzie, kurde, zielony? Może niech będzie zielony. Spróbujemy sobie, moi drodzy kochani, dzisiaj zbudować właśnie taką mapkę, żeby ludzie byli w stanie się odnaleźć, co w nocnym radiu szanujemy, a co w nocnym radiu szkalujemy. No, tak to właśnie jest, moi drodzy, że czasami trudno się w tym wszystkim odnaleźć, a potem się biorą z tego jakieś bzdury i tak dalej. No dobrze, więc oczywiście wracając do RODOS, wzbudziło to mnóstwo śmiechu na samym początku i wzbudza do dzisiaj, ale po prostu jest. Więc skoro wzbudziło śmiechu, myślę, że nie wzbudziło za bardzo pogardy, więc zdecydowanie na wesoło. Czy szanujemy, czy szkalujemy? No, to jest takie, że tak powiem, na dwoje babka wróżyła, bo nie chciałbym, żeby się tutaj pojawił trzeci wymiar na mapce, którą dzisiaj próbujemy sobie zbudować. W postaci tego, że tutaj nagle się stanie dziwna rzecz i się rozbijemy na dwa obozy, że jedni będą szkalowali, a drudzy szanowali, wobec czego myślę, że RODOS niczym alkohol powinien być właśnie w tym takim środkowym punkcie. Bo być może zbudowanie czegoś takiego w ogóle... Da nam trochę jakiegoś takiego spojrzenia, że w tych rzeczach, które mamy po środku, no nie jesteśmy aż tak bardzo zgodni, może nie codziennie powinniśmy aż tak bardzo to pałować, aż tak często o tym rozmawiać, wspominać, bo prędzej czy później się to będzie źle kończyło. Prototyp mapki całkiem fajnie już mi tutaj wygląda. Myślę, że no właśnie, z tematów, które często się powtarzają. No u mnie to oczywiście będą koty, no ale wiecie, że koty wylądują tuż pod etamem, bo koty sobie poradzą, wiadomo, a etam nie. Domagam się przyjemnej jednej kratki odstępu od kościoła katolickiego. Wiesz co, w sumie masz rację. Proszę. Kotowe. Znaj łaskę Pana. No właśnie, więc... Już to zaczyna jakoś wyglądać. Alejkum salam i slalom alejkum i slalom stulejkum. Witam serdecznie kolejnych dochodzących. Na razie, ze względu na to, że jeszcze nie przeszliśmy do... że nawet nie przeszliśmy dzisiaj do tematu. Na razie budujemy sobie taką mapkę, taki wstęp do tematów, które często się w Polsce pojawiają. No i tutaj można by było powiedzieć... o polityce, natomiast myślę, że wszyscy wiemy, jak to wygląda i nikt z nas nie potrzebuje jakiegokolwiek wskaźnika, żeby pokazać, gdzie co powinno, gdzie polityka, politycy powinni się znaleźć, ponieważ ich wszystkich mamy dokładnie tam, gdzie plecy tracą swoją szlachetną, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę, ale już powoli to zaczyna wyglądać. No właśnie, ze względu na to, że nie jestem żmiję z Discorda, no to może w ogóle jako Discord to sobie powinniśmy nazwać. Discord bandycki. Okej. Z Discord bandycki. No i tutaj mam problem z uwagi na to, że położyłbym go przede wszystkim gdzieś tutaj idealnie po środku. Idealnie. Z uwagi na to, że o ile Discord sam z siebie się śmieje i to tutaj można go położyć z jednej strony, z drugiej strony, bo plujemy po sobie jakby jak jakieś lamy, ale wygląda to naprawdę całkiem fajnie. Oczywiście może być niezrozumiały dla kogoś, kto przyjdzie i zacznie nas rozstawiać po kątach, no ale cóż, niestety, jeżeli nie potrafisz, nie wiesz jak się zachować, to przynajmniej się przyjrzyj i zacznij zachowywać. Natomiast z tego co pamiętam, to wydaje mi się, że podczas ostatnich różnych gadek i podczas mojej ostatniej jednej z audycji 2 tygodnie temu pod tytułem Darcie Kotów faktycznie się zgodziliśmy, że do tego Discorda bandyckiego nawet z tym szkalowaniem podchodzimy na wesoło, więc mi się wydaje, że Discord tak spokojnie jest najbliższym czymś, co jest na wesoło w nocnym radiu i tak w sumie neutralnie, może inaczej bym powiedział, raz tak, muszę sobie nagrać i tak puścić sobie jako pętla albo jakiś bicik z tego zrobić. Raz tak, tu-tum. No właśnie, więc może taka najbardziej, może też nie powiem, że taka najluźniejszy fragment nocnego radia, chociaż już nie wiem, czy już jesteśmy oficjalni, czy jeszcze jesteśmy nieoficjalni, czy w ogóle może już nas z radia wywalono, ale trudno powiedzieć. Czy to nowy ład w NR? Wiesz co, nie do końca. Jest to przewodnik, jak się zachowywać. I żebyśmy sobie mieli jakąś taką wspólną bazę pewnych rzeczy. Oczywiście też zachęcam w każdego z was do może później właśnie proponowania, dajmy na to gdzieś w komentarzach na YouTube czy czymś takim. Żeby też wyrazić właśnie swoją opinię na ten jakże zacny temat i przyjrzeć się, i tak zobaczyć, czy może ten papież trochę w lewo, albo żaby bardziej prądem. A to, co chcę osiągnąć, to jest to, żebyśmy mieli pewną wspólną bazę pojęciową. Ostatnie zresztą rozmowy i sytuacje na Discordzie uświadomiły mi, że ja jako wręcz pierwszy bym powiedział, problem z komunikacją, ze względu na to, czym problem w ogóle z rozmową, ze względu na to, że czym jest rozmowa. Rozmowa jest przekazem informacji, wobec czego, żeby rozmowa była czymś, co jest dla nas ważne, tutaj w nocnym radiu, rozmowy są po prostu dla nas ważne. Rozmowy są tym, co nas połączyło. Rozmowy są tym, co nas bardzo wiele nauczyło. Rozmowy są tym, co wiele w nas, bardzo wiele w nas przećwiczyło. Natomiast to, czego nam brakuje i tutaj mi przede wszystkim, a każdy niech sobie zrobi sam rachunek sumienia, jeżeli się poczuje urażony, to prawdopodobnie miałem go na myśli, że zaciemniając komunikat, w jakiś sposób manipulując swoją wypowiedzią, żeby była niejasna, żeby była jakaś właśnie drwiąca i to z kogoś, kto nie jest przygotowany do tego, że będzie obiektem drwin, co nie ma w tym nic złego, tak, ale oczywiście może to sobie odebrać jako atak. No i bardzo słusznie to odbiera, wydaje mi się, że wśród może i mi, bo to też w sobie przede wszystkim zauważam, zaczyna brakować trochę swego rodzaju takiej szczerości, bezpośredniości, że jak mam do kogoś jakiś problem, to lać po pysku zamiast się tutaj bawić w jakieś tam, w jakieś dyplomacyjki i tak dalej. Staram się, żeby to lepiej wyglądało. Chociaż, no nie wiem, tutaj musiałbym zrobić bardzo długiego, bardzo, bardzo szeroki przeskok mentalno-emocjonalny i wam o paru rzeczach opowiedzieć, ale może jeszcze znajdę na to czas. Natomiast w momencie, kiedy sam upośledzam swój komunikat, sprawiam, że on jest niezrozumiały, używam, nie wiem, niezrozumiałego stylu mówienia, czy jakichś odniesień, o których wiem, że druga osoba nie zrozumie, to wtedy okazuję jej pogardę. Co nie zmienia faktu, że bardzo wiele osób zasługuje na to, żeby okazywać im tylko i wyłącznie pogardę. Pytanie na ile, jak często jest to celowe, jak często strzelamy z armaty do wróbla, no bo kurde, jak się będziemy żreć między sobą. I tak jak mówię, w miejscu, gdzie ta rozmowa właśnie nas połączyła, gdzie te wieczorne pogadanki, czy to tutaj, czy na afterkach 5 lat temu, to właśnie stamtąd się tutaj wszyscy wzięliśmy, a tymczasem kolejna propozycja się pojawiła na czacie, nasze najnowsze odkrycie wykopane prosto z australijskich lodowców, czyli Dariusz. Dariusz, moi drodzy, myślę, że wszyscy się zgodzimy, że jest bardzo na wesoło. I myślę, że tak, nie wiem, tak blisko Etama, to Dariusz, musisz powiedzieć, czy chcesz być tak blisko Etama. Ja cię na razie odłożę tak dwie klatki dalej, bo nie będzie mu się chciało przejść tyle do ciebie. Także położę cię tutaj na razie. Jak będziesz chciał bliżej, to okej. Ale nie biorę za ciebie odpowiedzialności i pamiętaj wziąć rękawiczki, bo to wiesz, to najlepiej kilka par. No właśnie, więc mamy tak trochę... Chciałem to zrobić na żywioł, tak? Bo w ogóle śmieszna sprawa, że wpadłem na to stosunkowo wcześnie, ale nie chciałem sobie przygotowywać za bardzo sam tutaj jakichś propozycji. Z uwagi na to, że też mało Radejka sobie przez ostatnie dwa tygodnie słuchałem i nie do końca wiem, co jest obecnie na tapecie. Natomiast tak patrzę, okej, polityka, alkohol, kościół, Rodos, rower, kot monety, żaby, Jan Paweł II, Zenon, Himmler, Dariusz, brzydki magra w tomu, tfu, i Konrad i Etam. Ej, come on, to jest żałosne tak naprawdę, że to są tematy, które się... No jeszcze można oczywiście pewien naród na rzecz tutaj wrzucić, ale to też pewnie to będzie mniej więcej państwo środka z uwagi na to, że budzi skrajnie różne emocje. Nie chcę też się bawić w jakieś rzeczy typu szczepionki, bo zostało już na ten temat powiedziane absolutnie wszystko. Okej, wydaje mi się, że jest to element, który wystarczy nam do tego, żeby... ruszyć dalej. Mam nadzieję, że pan Clippy, pan Spinacz już będzie zadowolony, więc my w tym czasie będziemy przechodzili z powrotem i zaczynamy powoli audycję.

I witam was wszystkich bardzo serdecznie na antenie Nocnego Radia. Ja nazywam się Marcin Zaborski i będę dzisiaj z wami wszystkimi przez najbliższego trochę czasu. No już za późno na furiata, już za późno, natomiast nie jestem pewien, czy chcę mu poświęcać jakiś dodatkowy czas tomu, bo wydaje mi się, że jakiekolwiek poświęcanie czasu z mojej strony będzie mu zwyczajnie szkodziło, a ja wbrew pozorom nie lubię być jakoś wybitnie szkodliwym. Także, moi kochani, zapraszam was do projektu Tysiąca Maślanek, do dzwonienia na Skype Nocne Radio, a także do odpowiedzi na bardzo ważne pytanie. Ta miniaturka, która dzisiaj się... O, łoniaki zapomniane, pół godziny mieliście, żeby się zastanowić, więc takie z was łoniaki, że nawet nie potraficie zadbać o siebie na swojej tej, na swojej mapce, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wydaje mi się, że jeszcze do tej mapki wrócimy. Jeszcze tylko to zapiszę. Okej. Nazwa Kompas Moralny Nocnego Radia. Okej, okay. jak ktoś będzie chciał kopię, to potem może wrzucę na Discorda. Oczywiście zachęcam do wpisywania też własnych rzeczy i własnych podejść i szerokich dyskusji na ten temat. Jak również chciałbym osobom, które słuchają mnie na ofie, powiedzieć, że jak doceniacie tutaj moje zabawy i moje cuda na kiju, no to też można sobie wrzucić donajcika na offline, dzięki czemu zostanie on odtworzony podczas najbliższej mojej audycji, a tych w najbliższym czasie nie zabraknie, bo mi się trochę, że tak powiem, warunki komputerowe poprawiły. Natomiast, no właśnie, zdjęcie, które dzisiaj wybrałem, tak można sobie powiedzieć, że potrzeba to zawsze koty, nie? Wiecie co, to od jakiegoś czasu, ja w ogóle pamiętam, że odkąd tak się uruchomiłem trochę bardziej właśnie pod koniec zeszłego roku, na początku tego roku, kiedy zacząłem robić te swoje rzeczy i te swoje luźne gadki, za każdym razem wstawiam koty, tak? Ja rozumiem, że do opisu się nie patrzy, że tam nikt nie może nie zauważyć, że jest napisane kot Muluczek, nie? Ale po prostu uwielbiam. To, co uwielbiam i myślę, że wy wszyscy tutaj zgromadzeni również uwielbiacie, że nie wiem, jest bez litości, co jest serią tylko moją. Nikt nigdy nie robił i

na miniaturkach moich audycji nie wziął się tutaj kompletnie z przypadku. Ponieważ pytanie, które chciałbym wam zadać i które sam sobie zadaję i na które spróbuję sobie później też odpowiedzieć, być może razem z wami, jeżeli was zachęcę do małego treningu intelektualnego, to jest, co my tu wiemy, co my tutaj widzimy. Ten kot biegnie. I można zadać sobie wiele pytań. Czy on goni coś? Czy ucieka przed czymś? Czy może biegnie dla sportu? Ale główne pytanie, najważniejsze pytanie to jest, dlaczego ten kot biegnie? Nie dokąd, nie skąd, tylko dlaczego. Bo każdy, kto biegnie, wie coś, czego ty nie wiesz. Więc może gdybyś wiedziała to, co wie ten kot, to też byś biegł. Też może byś gonił, też może byś uciekał. A tytuł dzisiejszej audycji trochę do ucieczki będzie nawiązywał, natomiast oczywiście później to w swoim starym stylu postaram sobie spiąć z pewnym lobem i pewnym projektem audycyjnym, projektem radiowym, który już za tydzień się zacznie, wobec czego mam już nagrane, mam już przygotowane, przemyślane 3 odcinki, wobec czego myślę, że spokojnie będę go już mógł tutaj wam zapowiedzieć na antenie Nocnego Radia, także zapnijcie basy, bo ja jeszcze chwilę minie, zanim do tego przejdę. A tak nawiązując trochę do dzisiejszego tytułu, czyli Luźne Gadki Radio Szaria, powiem szczerze, że narzuciłem sobie takie piękne embargo informacyjne przez może nie ostatnich parę dni, bo tam w zeszłym tygodniu miałem pewien taki wypad, musiałem się spotkać ze swoimi demonami, o których wam tam wcześniej wspominałem. Udało się, poszło lepiej niż myślałem. O, Bierucik, klamoty, to wiesz, nie, klamoty nie są nocno-radiowe, klamoty są bardziej właśnie discordowe, więc może tutaj zrobimy sobie kiedyś taką osobną audycję, taką wewnętrzną discordową, na którym zrobimy sobie kompas moralny użytkowników nocnego discorda imienia świętego ojca świętego Jana Pawła II, imienia kociary mruczki, a dawna kuria psychopatów to teraz jest. Witamy Sławomira od Peruna. No ale tak, pytanie... Może ten kot ucieka? No i właśnie w związku z tym embargiem informacyjnym, które próbowałem sobie, narzucić. Ale niestety mam ten problem, że w samochodzie zazwyczaj słucham tylko FM-u. No i powiem wam, że w porównaniu do nie wiem, do telewizji wszelkiego rodzaju, do gazet, do czegokolwiek, no to jest spoko. Bo między innymi słyszałem zajebiście ciekawą, fajną audycję. Krótką taką rozmowę, bo w Tok FM-ie w trakcie dziennej ramówki, no to tam są właśnie takie 15-minutowe rozmowy, wywiady, gdzie podejmowano temat okna życia. I powiem szczerze, że to, co tam usłyszałem, to mnie naprawdę mocno zszokowało, bo już nieraz się tam śmiałem z kogoś, że stary, mam cię dość, tutaj niedaleko jest okno życia, zamknę cię tam i będzie spoko, nie? A się okazuje, że ten pomysł okna życia, który jest w ogóle jakimś absurdem i, nie wiem, jakimś po radzieckim, jakąś kompilacją, nie wiem, romansu Związku Radzieckiego z Kościołem, okno życia w Polsce nie ma żadnego statusu prawnego. Jeżeli chciałbym u siebie zamontować okno życia, wentylowane, podgrzewane, coś w stylu małego inkubatora, to mogę prawnie, spokojnie coś takiego zrobić. I nikt nie może się do mnie tutaj przyczepić. Jeżeli będę się tym dzieciakiem potem opiekował, jeżeli będę się nim zajmował, jeżeli będę go karmił, ubierał, przebierał i wychowywał jak swoje, to mogę to zrobić. Mogę to zrobić. Ponieważ nie ma żadnego uwarunkowania prawnego. Dlaczego? Dlatego, że według prawa mówimy o sytuacji porzucenia dziecka, natomiast według właśnie kodeksu porzucenie dziecka musiałoby oznaczać pozostawienie je w miejscu właśnie bez opieki, bez żarcia, bez dostępu do ciepła, wody i tak dalej. Wobec czego, jeżeli jesteś w stanie spełnić te warunki, no to na dobrą sprawę możesz sobie zrobić taką małą dziuplę z dziećmi. Ja tutaj nikogo nie podpuszczam, ja tutaj nikogo nie kuszę, ale jeżeli prawdą jest to, co opowiadają persony takie jak Paweł Bednarz, no to można sobie zrobić tutaj naprawdę zajebisty interes. Druga rzecz to jest taka, że z tą anonimowością w oknach życia, no to też jest nie do końca tak, jak nam obiecują, że to jest takie super anonimowe. I tutaj babka, która, kurde, nie pamiętam, kim ona tam z zawodu była i w tej chwili wam nie pomnę, bo to sobie słuchałem po drodze i nawet nie zapisałem, ale wbiło mi się to w pamięć, że...

Nawet jeżeli w momencie kiedy takie dziecko zostanie dziecko, czy może dorosłym, może też można zostawiać dorosłych w oknie życia, nie? Chociaż dorosły to sam powinien się sobą zajmować, to policja i tak podejmuje próbę ustalenia tożsamości matki, czy tudzież przede wszystkim osoby, która to dziecko tam zostawiła. I to jest coś, co mnie naprawdę mentalnie mocno kopnęło w dupę, dlatego że bardzo, może nie tyle, że bardzo duża część, ale wyraźna część tych pozostawień w oknach życia jest wywołana przez osobę, która nie jest prawnym opiekunem. Przykładowo, nie wiem, siostra matki albo matka ojca tego dziecka bierze dzieciaka i zabiera go do okna życia. Oczywiście jest to o tyle proste, że w takiej sytuacji bardzo dużą rolę grają emocje, bardzo dużą rolę gra no, takie kompletne nieprzygotowanie w sytuacji, jeżeli dokonujemy jakiegoś czynu, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Czy to będzie pierwszy raz skok na bungee, czy to będzie pierwszy raz zostawienie w oknie życia dziecka, nie będziemy myśleli o szczegółach, o których musimy pomyśleć, wobec czego policja bardzo łatwo może sobie się postarać i na przykład rozpytać, gdzie ostatnio się dzieci urodziły, rozpytać okoliczne szpitale w pobliżu tego okna życia, popytać sąsiadów, zrobić wywiad środowiskowy, no i powiedzieć, no tak, tutaj taka brzuchata chodziła, już brzucha nie ma, z dzieckiem na spacery nie wychodzi i pach. I jesteśmy. Natomiast, no i mamy tutaj wizytę. Natomiast oczywiście, ponieważ nie było to porzucenie takie per se, ponieważ było to zostawienie tego dziecka w bezpiecznym miejscu, no to nie grozi za to odpowiedzialność karna. Oczywiście pod warunkiem, że dziecko na przykład nie miało tam połamanych rączek albo jakichś siniaków po karmieniu z procy, bo takie rzeczy też się bardzo często zdarzają. Natomiast jest to oczywiście dodatkowy stres, dodatkowe problemy, konieczność składania zeznań. Oczywiście policja też nie będzie szukała do usranej śmierci, ale jak najbardziej będzie mogła się tym zająć. I tak nie do końca rozumiem w ogóle tej koncepcji okien życia. Ona mi się trochę z izbami wytrzeźwień kojarzą ze względu na to, że jest to instytucja, która zastępuje instytucję, która już istnieje i która jak najbardziej ma sens, patrząc na logikę, ze względu na to, że matka, która na przykład nie ma ochoty wychowywać swojego dziecka, może sobie je zostawić w szpitalu. I o ile to wymaga pewnych dodatkowych prawnych deklaracji, to mimo wszystko tożsamość matki, tożsamość rodziców, biologicznych rodziców będzie utajona przed dzieckiem do ukończenia 18 roku życia. Tożsamość biologicznych rodziców będzie utajona do usranej śmierci przed możliwą późniejszą rodziną zastępczą. Więc taka instytucja jest. A nie wiem, to może jakieś nowe takie przyzwyczajenie, że jeżeli kupujemy coś przez internet, to wtedy mamy takie prawo do zwrotu w ciągu 10 dni, bo może się okazać, że no, kupiliśmy coś poza siedzibą firmy, to nawet chyba więcej teraz jest na ten zwrot. No, w sumie nie jestem pewien, bo akurat tego nie mam za bardzo w tym momencie przypomnianego, bo sobie właśnie teraz to prawie, że z palca no może nie z palca wyssałem, ale sobie o tym przypomniałem. Więc wydaje mi się, że ta instytucja już jest. Po co mnożyć byty ponad konieczność? Po co budować te okna życia, które nie są tanie w budowie? To są małe inkubatory, tak? I większość z nich tak naprawdę nigdy nie zostanie wykorzystana. Co i rusz dowiadujemy się o jakichś dziwnych sytuacjach, że na przykład w oknie życia został pozostawiony 3-latek. Tak się kurde zastanawiam, a co jeżeli to okno życia już jest zajęte? To czy możesz tak jak te hulajnogi elektryczne, co się wynajmuje, to wiesz, to wyciągasz cudze dziecko i wrzucasz swoje, czy to muszę jeszcze sprawdzić, bo to by było bardzo, bardzo ciekawe, nie? Ciekawy temat. No. I właśnie, ta cała pogadanka o tych oknach życia miała też na celu trochę uzmysłowić wam, jak bardzo na tle ostatnich afer związanych z Afganistanem, z budową płotu między Polską a Białorusią, jak bardzo byłem żądny jakiejś innej ciekawej informacji. Skąd ty takie informacje posiadasz? Kodeks karny. Było niedawno w Tok FM-ie, nie chce mi się szukać. Tak to wygląda, tak to jest. Akurat, aczkolwiek ten fragment o zostawianiu, wymienianiu sobie dziecka w oknie życia zmyśliłem, a to byłby całkiem niegłupi patent, bo tam, wiecie, jak się dzieciak rodzi, mały, za bardzo nic nie może, nie, no, luz, nie, potem zaczyna dorastać, to byłby zajebisty pomysł na biznes.
takie centra, że przychodzisz ze swoim dzieckiem, zostawiasz je i bierzesz sobie jakieś inne. Tak dla testu, nie? I tam, nie wiem, no, masz 7 dni na zwrot, dajmy na to. I zobaczysz, nie? Tak sprawdzić, bo może ci się nie udało, może akurat miałeś gorszy czas i ci przeszło, a może faktycznie, być może to dziecko nie jest stworzone dla ciebie, a może i nawet nie przez ciebie. I zwyczajnie do siebie biologicznie nie pasujecie, bo od czego powinieneś mieć prawo, żeby sobie takie dziecko zwyczajnie wymienić na inny model, tak? No jeżeli sobie kupujesz komputer w MediaMarkcie i on ci... coś ci na nim nie działa, no to oddajesz go i wiesz, i bierzesz nowy, więc brakuje mi takiej instytucji w Polsce. No właśnie, więc na tle tej całej chucpy medialnej, która się dzieje nie tak dawno temu, mieliśmy też taką prowizoryczną, taką wstępną rozmowę. No, myślałem, że się wygadam, tak, ale tak już mi się nie do końca chciało, już było późno i potem spać poszedłem. Na temat oczywiście tych biednych uchodźców, którzy czekają na granicy polsko-białoruskiej. Ilekroć słucham, i to bez względu na to, jakie jest źródło, czy to mówi jakiś pisior, czy to mówi jakiś popapraniec, czy to mówi Razemek, czy Konfederata. Nieważne, czy to jest TVP, czy to jest TVN, czy to jest w dupie 24, czy to są media narodowe. Cytując pana Korwina... Wszyscy się mylicie, nikt z was nie ma racji. Dlaczego tak mówię? Bo to wiecie, no to trochę odważne stwierdzenie z mojej strony, natomiast jeżeli bycie inteligentnym jest przestępstwem, no to możecie mnie zamknąć, tak? Sprawa jest niezwykle prosta. Dlaczego? Dlatego, że jest to oczywiście rozgrywka, za którą odpowiada zbrodniarz Łukaszenka, przy współpracy oczywiście ze zbrodniarzem Putinem, który im tych Afgańczyków pomaga załatwić. Co się dzieje za wschodnią granicą, to nie mam absolutnie bladego pojęcia, ale w momencie, kiedy słyszę jakiegoś tępaka, jakiegoś idiotę, kompletnego kretyna w garniturku, który przychodzi do telewizji, którą ogląda parę milionów osób dziennie i mówi, że a to jest ziemia niczyja. Jak cię kurwa ziemia niczyja? Jak ziemia niczyja, to mi ją dacie. Ja sobie tam leśniczówkę postawię. Jaka ziemia niczyja? Mamy 2021 rok. Mówimy o granicy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ze Związkiem Radzieckim. To jest najbardziej dokładna granica, jaką w Polsce kiedykolwiek ustalono. Ona w całości jest pokryta znacznikami demarkacyjnymi, wobec czego nie ma dokładniej wytyczonej granicy. I słyszę, bo oni są na ziemi niczyjej, no i to nie jest nasz problem. No kurde... I właśnie, i tutaj taka moja refleksja, bo wewnętrzny lewak oczywiście we mnie mówi, że... Mówi, żeby no tak trochę niehumanitarnie patrzeć, jak ktoś ci podrzucił zdychającego kota pod twój płot i patrzysz, jak ten kot zdycha i nic z tym nie zrobisz, bo przecież ten kot nie jest na twoim terenie, nie? Ale problem, wydaje mi się, jest dużo szerszy, ze względu na to, że Łukaszenka, który jest zbrodniarzem, który jest mordercą, a też jest głupi, jest po prostu głupi, jego jedyną siłą są wpływy. On sam nie jest jakimś wybitnym strategiem, on sam nie jest tak jak, nie wiem, tak jak Putin, wybitnym dyplomatą, nie. On się tylko przyzwyczaił do tego, że siedział tam na dupie przez tyle lat, ma kontakty, ma pieniądze, rządowe oczywiście, żeby sobie te kontakty jeszcze bardziej poszerzać, dzięki czemu udaje mu się rozgrywać to, jak w jaki sposób rozgrywa. I oczywiście od początku do końca jest to jedna wielka ustawka, w którą środowiska bardziej opozycyjne zwyczajnie poleciały jak muchy do gówna. Tylko problem jest taki, no właśnie, kolejny przykład z opisów i z gadających głów. Jak widziałem jakiegoś tam posła, który tam biegał z jakąś torbą, dzisiaj jacyś księża tam pojechali, też bardzo smutni, że ich rozgonili. A co się, kurwa, spodziewaliście? A spróbujcie sobie przejść przez granicę w nielegalnym miejscu z torbą pełną leków. Przecież to się przemyt nazywa. I jeszcze to jest przecież wyjście poza Unię Europejską, poza strefę Schengen. No to o czym wy tutaj mówicie? No niestety, no, prawo działa tak, jak działa. I wszyscy jesteśmy podobno równi wobec prawa.
Ale w końcu pojawiła się informacja, która nie do końca mnie, której nie do końca rozumiałem w pierwszym momencie. Dlatego, że pojawiły się informacje ze strony ONZ-u, że tutaj wzywają Polskę i Łotwę do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo humanitarne, żeby zapewnić im żarcie, żeby zapewnić im leki i tak dalej. No nas to nie kosztuje, no ale w dalszym ciągu jest to zdychający kot pod płotem. No ale tak sobie myślę, kurde, czemu cały czas trąbią o tej pieprzonej Polsce? Czemu nie mamy zdjęć z Łotwy? Czemu nie mamy zdjęć z Litwy? Więc zrobiłem to, co ludzie rzadko robią. Komisja Europejska naciska na Polskę, żeby ich nie wpuszczać, to swoją drogą. Natomiast zrobiłem coś, co powinien zrobić taki, nie wiem, TVN, TVP, Media Narodowe i inne w dupie 24, czyli przejrzałem litewskie media. Przejrzałem litewskie media, żeby odnaleźć tajemnicę, jak to się dzieje, że oni też budują płot, że oni też mają 2000 nielegalnych migrantów z Białorusi teraz w stosunku do 81 w zeszłym roku. Litwa ogarnęła temat Zenek trochę inaczej. Litwa ich internuje. Litwa przygotowała obozy, internuje, prześwietla i w razie czego wydupia. A jeżeli faktycznie jest ktoś z historią, tak, którą można zweryfikować, to wtedy zaczynamy rozmawiać o statusie uchodźcy. Bo kiedy widzę kolejną mordę w garniturku za 13 tysięcy złotych, która mówi, że no przecież nie wiemy, kim są te osoby. Ludzie kochani, mamy XXI wiek. Mamy bazy danych. Rządy mają takie kontakty, o których my sobie nawet nie wyobrażamy. I żeby przez 2 tygodnie nie móc zdoksować jakiegoś Araba... No oczywiście, słuchajcie, jasna sprawa. Mógł się postarać, tak? Tylko problem jest taki, że żyjemy w XXI wieku. Każdy z nas ma ślad cyfrowy. Po dokumentach, po naszej starej szkole, po naszych miejscach pracy, po naszych umowach ubezpieczeniowych, po naszych zarejestrowanych samochodach, po miejscach, w których się leczyliśmy, po naszych kartach dentystycznych. No, to nie jest ucieczka z jakiegoś Bantustanu. Oni tam też mają internet, wbrew pozorom. I jeżeli słyszę, że przez 2 tygodnie nie udało się zidentyfikować, nie wiemy, kim oni są. I przez dwa tygodnie nie zrobiono absolutnie żadnego kroku, żeby na przykład... wziąć od nich, nie wiem, jakąś informację, zweryfikować, zobaczyć, kim oni są. I właśnie tutaj Litwa wygrała. Litwa wygrała dlatego, że otworzyła obozy, które są zajebiście dobrze chronione, z których nie ma, że pani Halina się kładzie o 22 i można sobie tup-tupi przez siateczkę. Nie. I tam zaczynamy rozmawiać, tam zaczynamy prześwietlać, tam zaczynamy weryfikować, czy faktycznie z tym kotem przeszedłeś 5000 kilometrów, czy może go sobie po drodze przygarnąłeś. Chłop, właściciel tego kawałka ziemi, musiał dzwonić na policję, bo był dziennikarzy z TVN i Hołota z Sejmu trawy zadeptali i nie będzie mógł jej skosić i wykarmić inwentarza. Afganistan jest tak może kroczek dalej niż Bantustan. No to też zależy oczywiście, jakie czasy. Natomiast to, co... No właśnie, to jest taki problem cui bono, cytując pewnego znanego kota, Moneta. Cui bono. Problem jest taki, że w tym momencie oczywiście stajemy się swego rodzaju pośmiewiskiem na arenie międzynarodowej, bo mamy umierającego kota pod naszym płotem. Problem jest w tym, że bardzo duża część elektoratu obecnej władzy zwyczajnie oczekuje tego, tak? Pamiętamy, jakie hucpy były w 2015 roku. Cały czas czekam na te wszystkie zamachy, które miały nas spotkać. Jakoś, kurwa, ich nie widzę, przynajmniej nie w Polsce. Jeżeli, słuchajcie, no w Polsce akurat tak dobrze nie jest, więc to jest nawet spoko, wpuśćmy dalej do Francji. Oni się tam ucieszą, więc będzie całkiem spoko, a my przynajmniej nie będziemy pośmiewiskiem. Ale tym pośmiewiskiem na arenie międzynarodowej po raz kolejny zwyczajnie jesteśmy. Dlaczego? No dlatego, że wystarczyłoby. Albo właśnie obozy, albo coś. Wiadomo, Putin z debilem zbrodniarzem Łukaszenką rozgrywa nas jak tylko chce. I zarówno pisiory, i zarówno cała opozycja po prostu grają tak, jak im Ruscy zagrają. Tańczą tak, jak im Ruscy zagrają. I to jest naprawdę smutne, że
To nie są rzeczy, które powinny być codziennie, nie wiem, filmowane z drona czy z jakichś teleskopowych obiektywów. Nie, takie rzeczy no, powinno się załatwiać gdzieś, no wiecie, na uboczu, tak? W momencie, kiedy chcemy się wysrać, no to nikt nie ma przezroczystego kibla, żeby pięknie było widać dupę, bo to jest moment, w którym jest brudno i w którym trzeba posprzątać, trzeba coś z tym zrobić, a my nie, robimy sobie aferę na cały świat, jesteśmy kurwa znani. Jako najwięksi idioci w całej Unii Europejskiej ze względu na to, że wszyscy, jak jeden mąż, zostali rozegrani. Każda decyzyjna osoba, która ma jakiś wpływ na to, co się dzieje na tej granicy, poszła idealnie według scenariusza zaprojektowanego przez Putina czy kogoś tam wyżej w Kremlu. I to mnie strasznie przeraża. To mnie strasznie przeraża. Ja rozumiem, że Polska jest teraz w stanie rozbioru niemalże, tak? Że Polacy są podzieleni. Sam się ostatnio dowiedziałem, że mój kuzyn, z którym naprawdę mnóstwo razy wyjeżdżaliśmy na wakacje, bardzo fajny facet, który naprawdę ma łeb na karku, jest też z IT, fajnie mu w życiu wychodzi, ma swój biznes, nie ma dzieci, a jest kurwa pisiorem. Głosuje na PiS, jest antyszczepionkowcem, bo on jest oświecony. Taka, wiecie, taka polska Kalifornia, nie? Więc nie rozumiem tego. I te podziały są coraz głębiej. A naprawdę, mi się przypomina, wiem, że już milion razy to mówiłem, ale no właśnie, tak odniosę się do tam kilku ostatnich afer discordowych, gdzie ktoś tam tutaj został, ktoś wyleciał, ktoś tam gdzieś tam kogoś wyzywał i dostał po pyszczku i tak dalej. Dla mnie jest to naprawdę wspaniałe, że przychodzę sobie do takiego Waldka i mogę z nim porozmawiać jak równy z równym, jak człowiek z człowiekiem. I to jest super, tak? Tylko że problem jest taki, że jest bardzo mało wokół nas ludzi, którzy chcą rozmawiać z kimś, kto się z nami nie zgadza, kto się z nimi nie zgadza. A my zabijamy takich ludzi. My do nich strzelamy. My zamykamy się na możliwość tej dyskusji, robiąc sobie nawzajem jakieś dosrywki, zarzuty i inne pierdoły, które nie są w tym momencie absolutnie nikomu do niczego potrzebne. A to przecież właśnie na tym, na ścieraniu się na tematy, w których się nie zgadzamy, Nocne Radio zawdzięcza temu swój sukces. To właśnie dzięki temu regularnie, ilekroć się pojawiała nowa osoba, ja albo Krawiec, pytaliśmy ją, skąd jesteś, jak trafiłeś na Nocne Radio, co cię tutaj zainteresowało, no bo tutaj jest inaczej. Właśnie, tutaj jest inaczej i bardzo chciałbym, żeby coś takiego tutaj nam pozostało. Tymczasem Krawiec, ponad połowa Polaków, 55%, jest przeciw przyjmowaniu uchodźców, mimo że sami jesteśmy narodem, który korzysta z gościnności obcokrajowców w przeróżnych krajach. Znaczy się, wiesz, no, wydaje mi się, że przed każdym takim sondażem też powinien być przeprowadzony jakiś taki test na zasadzie, czy wiesz, o czym w ogóle mówisz, czy wiesz, jak wygląda polityka uchodźcza, czy powtarzasz jakieś drdymały, które sobie usłyszałeś w dupie 24, czy może masz jakąś swoją wizję, że są to reptilianie, którzy zostali tutaj przez Putina sprowadzeni do tego, żeby Federacja Galaktyczna przejęła kontrolę nad Polską. To też jest ten problem. Coraz mniej wierzę w sondaże, przynajmniej i w te, których sam osobiście nie sfałszowałem, bo bardzo często dają fałszywy obraz sytuacji. My tutaj jesteśmy w paradoksalnie bardzo wygodnej bańce informacyjnej, z uwagi na to, że mimo, że przed chwilą się tam przywaliłem do tego rozmawiania na różne tematy i tak dalej, ale mniej więcej każdy z nas potrafi tutaj rozmawiać i każdy z nas, każdemu, większości z nas zdarza się od czasu do czasu na przykład posypać głowę popiołem, powiedzieć, pomyliłem się, przepraszam, puściłem dalej fejka, albo że forsowałem jakąś ideę, która się okazała fałszywa i chciałbym się z tego wycofać, albo nauczyłem się czegoś nowego i już nie myślę tak, jak kiedyś myślałem. Problem jest taki, kiedy wyjdziemy poza Nocne Radio. Problem jest taki, kiedy spróbujemy sobie, nie wiem, pogadać, czy to na innych Discordach, czy zadzwonić do jakiejś innej audycji, gdzie można sobie po polsku pogadać po Skype'ie, czy choćby posprzeczać się trochę w komentarzach i zweryfikować, jak wyglądała dana flaga i czy ją faktycznie można zobaczyć, czy to był tylko mokry sen kogoś, kto to proponował. Mamy dzięki internetowi naprawdę mnóstwo możliwości komunikacji i jednocześnie weryfikowania pewnych podstawowych informacji. Wykorzystujemy to my. My, jako NR, robimy to całkiem dobrze.
mimo że oczywiście jesteśmy różnymi ludźmi, różne mamy podejście, wielu z nas, no w zasadzie każdy z nas jest skażony jakąś swoją ideologią, swoimi uprzedzeniami, swoim podejściem do życia i każdy z nas co chwila musi się ugryźć w język, zanim coś powie i tak się podrapać po główce, powinien się zastanowić, ej kurde, Adzia, czy przypadkiem ja tutaj nie forsuję czegoś, co... Tylko dlatego, że mi się to podoba, bo na przykład no, lubię koty, więc poforsuję sobie tutaj jakąś fałszywą informację o kotach, żeby jeszcze ładniej o nich powiedzieć. Albo że nie lubię PiSu, więc puszczę sobie fake o jakimś pośle PiSu, który i tak jest sukinsynem, no ale puszczę coś, co jest... co mi nie pasuje, tak? Coś tutaj nie gra, ale puszczę to dalej, przecież wiadomo, jebać PiS i do przodu, więc nie będziemy się tutaj tym przejmować. I każdy z nas jest tym skażony. Każdy z nas ma confirmation bias. Każdy z nas, jeżeli zaufa swojej intuicji, jeżeli zaufa swojemu chłopskiemu rozumowi i w 100% się o coś takiego oprze w tym momencie, od początku do końca, już całe wnioskowanie jest zaburzone, cały pomysł, cały proces wyciągania wniosków jest już bezzasadny. Może czasami się uda tutaj dojść do dobrego wniosku, do prawdziwego wniosku, do słuszności, ale to będzie przypadek. To będzie tylko i wyłącznie dzieło przypadku. Bo nawet z jakichś, nie wiem, uszkodzonych części można zbudować coś ładnego, na przykład magrawa. Ale nie mając tych ładnych części, no jest, może się nie uda. No i to jest, kurde, taki nasz problem. I my może tutaj u siebie tego nie widzimy. Każdy z nas jest w pewien sposób konsekwentny, może aż czasami za bardzo. Staramy się mimo wszystko nie stać w miejscu i nie gadać w kółko tego samego. Staramy się, mówię tutaj jako grupa bardziej, staramy się jakoś tak dążyć do poznania bardziej tego świata pod różnymi względami, zarówno jakimiś bardziej szurskimi, bardziej społecznymi, które też co niektórych mogą bardziej lub mniej zainteresować. Spieramy się na przeróżne tematy i... No właśnie. I wbrew pozorom, wbrew tutaj tej całej mojej przesrywce i półgodzinnemu intro w postaci budowania busoli ideologicznej Nocnego Radia, u nas jest zajebiście dobrze. U nas jest naprawdę fantastycznie. Słuchajcie, to, że się tam raz na dwa tygodnie ktoś z kim pokłóci, ktoś tam będzie się wyzywał czy coś takiego. Ludzie, to jest naprawdę złoto, co się tutaj dzieje. A nasz Discord nieboży się trochę tam rozpędził i mnie pozapraszali do jakichś innych miejsc. To może tak, może ten mój szok kulturowy wynikał z tego, że staram się nie angażować, nie słuchać mediów, które w jakiś sposób budują mi negatywne emocje, bo staram się być człowiekiem wesołym i staram się karmić dobrymi emocjami, żeby też również tę energię miłości przekazać wam jakoś dalej, puścić coś wartościowego w postaci choćby uśmiechu, choćby w postaci jakiegoś dowcipu, czy choćby w postaci, nie wiem, jakiejś audycji, którą będziecie sobie mogli posłuchać, podrapać się po główce, być może to do kogoś dotrze, być może ktoś przy tym uśnie, jak dla mnie spoko, ja jestem z tobą i to jest twoja zabawa. Natomiast w momencie, kiedy wyszedłem poza ten nasz safe space, o matko bosko kochano, tam nie ma nawet nie tyle dnia bez dramy, tam nie ma godziny bez tego, że ktoś komuś się będzie do gardła rzucał, że ktoś komuś będzie groził, że ktoś kogoś będzie nakręcał, ktoś przyjdzie i... To ja już wiem, to ty jesteś taki, a ty jesteś taka i owaka, a wy poza tym to w ogóle to powinniście zrobić coś, o czym nie mogę powiedzieć, bo jestem na YouTubie i bardzo lubię ten kanał i nie chcę, żebyśmy dostali kolejnego strajka. To jest normalny sposób komentowania. Ja pamiętam ten styl rozmowy, ja go pamiętam z Fight Clubu wiele lat temu, a ja znam ten styl rozmowy na przykład z sekcji komentarzy na YouTube. Gdzie robimy coś, gdzie puszczamy jakąś informację, która powiedzmy nie jest zgodna z tym, co powiedział prowadzący. Pod jednym z odcinków ze Sprawdzam, to nie był komentarz, to był mail. To był odcinek dotyczący Młodej Ziemi, gdzie się naśmiewałem, że jak to było, że Noe spłodził syna w wieku 105 lat i 6 lat po powodzi również w wieku 105 lat zbudował arkę, czy coś w tym stylu, nie?
Pojawił się typek, który kulturalnie podał mi tutaj materiały źródłowe i tak dalej, no, że tutaj faktycznie to starsze tłumaczenie było spieprzone gdzieś tam z 1600 któregoś roku, wobec czego wszystkie tłumaczenia, które na tym bazowały, również popełniły ten błąd, a to wszystko wynika z tego, że w oryginalnym języku no, wygląda to tak, że z tymi liczbami jest trochę tak... Trochę tak średnio. Nie mam teraz tego przed oczami, bo nie mam tutaj programu pocztowego jeszcze skonfigurowanego, więc wam dokładnie nie przytoczę, ale spokojnie wypunktował faktycznie i tutaj tak, oparłem się o pewne źródło, które znalazłem. Co więcej, ono mi odpowiadało, bo ono pasowało mi do mojej tezy. Wobec czego też, jeżeli kiedykolwiek wskrzeszę, sprawdzam, to pierwszym odcinkiem w ogóle będzie errata, żeby spoliczkować samego siebie sprzed kilku lat i wyzywać siebie za wszystkie błędy, które popełniłem. Bo to jest normalne. Bo to jest normalne, że popełniamy błędy i powinniśmy się od siebie zwyczajnie uczyć, żeby może ich nawet nie tyle nie popełniać, co w nich nie trwać. Bo popełniać błędy będziemy do końca życia. Ja, ty, wszyscy. Wszyscy będziemy popełniać błędy i to jest stan zastany. Z tym się nie walczy, że nagle ktoś będzie, nie wiem, super idealny i będzie miał zjedzone wszystkie rozumy. Chodzi po prostu o to, żeby w tym błędzie nie trwać. Każdemu zdarza się pieprznąć jakąś głupotę, no ale z głupot można się wycofać. I u nas, no właśnie, u nas jest jeszcze w miarę dobrze. U nas jest jeszcze w miarę dobrze i nie powiem, że jesteśmy tutaj ostatnim bastionem. Natomiast cała reszta to, jak mówię, sekcja komentarzy na Facebooku albo w YouTubie. Tam też mniej więcej podobny poziom dyskusji, gdzie nie ma znaczenia, gdzie nie mają znaczenia fakty, gdzie nie mają znaczenia to, gdzie nie ma znaczenia, że nie wiem, że może inaczej, że jest teza, tak, i postawiona, i w tym momencie dzielimy się na dwa obozy. Ci, którzy z tą tezą się zgadzają i ci, którzy z tą tezą się nie zgadzają. Nie jest ważne, czy ta teza jest prawdziwa, czy nie, tylko ważne jest, kto lepsze wyzwiska zastosuje z której grupy. I kurde, ludzie, to jest standard dyskusji. To jest standard dyskusji. Nawet zaczynam to zauważać z lekkim niepokojem, że tematy bardziej drażliwe, takie właśnie jak lockdowny, szczepionki i tak dalej, budują w ludziach coś bardzo podobnego. Przypominają mi się słowa, prorocze słowa mojej teściowej, kiedy to 10 kwietnia 2010 roku jechałem jeszcze wówczas autobusem do mojej ówczesnej narzeczonej. No i wyjeżdżałem właśnie tuż po tym, jak samolot się rozbił. Po drodze się dowiedziałem, dojechałem na miejsce. Cały wieczór, całe popołudnie siedzieliśmy przed telewizorem, wszyscy w szoku. Ale pierwsze słowa, które moja teściowa z siebie wydusiła w momencie, kiedy się dowiedziała, bo tam później przyszła do domu, bo tam w piwnicy pracowała, wróciła, tak popatrzyła: teraz kurwa się zacznie. I zauważcie, to jest ten sam dokładnie model rozgrywki. Nie jest ważne, choćby wróćmy właśnie sobie do tych rzekomych uchodźców. No, nazwijmy ich koczownikami, tak myślę, że politycznie będzie to najbardziej takie miękkie, nienacechowane niczym słowo. Do tych koczowników, których mamy na granicy. Zadajemy pytanie, czy jesteś za przyjęciem uchodźców? Tak czy nie? Nie pytamy o martwego kota, czy umierającego kota, czy gnijące ścierwo pod płotem. Nie. Czy jesteś za przyjęciem uchodźców? Gdzie jest tyle pytań po drodze, które trzeba zadać. Jeżeli będziemy zadawali niewłaściwe pytania, no to nic dziwnego, że będziemy dochodzili do odpowiedzi z dupy. Tak samo jak był w 2015 taki projekt, że no jak jesteś za przyjęciem uchodźców, to przyjmij ich do siebie, bo to kurwa płacę podatki, żebym tego nie musiał robić, a jednocześnie żeby mieć spokojne sumienie. W sumie tam moje sumienie akurat ma się całkiem dobrze pod wieloma względami. Natomiast też dość zjawiskowe są opinie środowisk katolickich, które jednak wzywają do jakiejś humanitarnej postawy. Więc oczywiście faktem jest, że wybudowanie takiego obozu, który byłby no, tak naprawdę więzieniem. I to takim jednogwiazdkowym więzieniem. Byłby to pewien koszt, oczywiście. Tylko wiecie, my teraz chcemy wybudować płot. Znaczy płot wyższy od mego. Nie można takiego mieć. To trzeba to zgłosić do Biura Interwencji Obywatelskich, że płot na te 2,5 metra. Ja pierdolę, 2,5 metra. W Kastorowie drabina 2,5 metrowa chyba z 80 zł kosztuje.
No właśnie, ten płot będzie kosztował jakieś 440 milionów złotych według dzisiejszych szacunków, a pewnie się skończy na 2 miliardach i zaangażowaniu handlarza bronią i instruktora narciarstwa, więc zobaczymy. Ale też płacę po to, żebym nie musiał na nich wydawać. No i tutaj jest właśnie taki problem, no bo mamy tego gnijącego kota pod domem, tak? I tyle. No jeżeli z tym nic nie zrobimy, no to kot będzie gnił, będzie śmierdział, tak? No i też, wiesz, no, możesz mieć piękne róże i klony w swoim ogrodzie, ale nikt tego nie zauważy, bo wiesz, patrz ta płot nadzianego martwego kota. I on śmierdzi, i tych kotów jest tam więcej, bo nie rozwiązujesz przyczyny problemu. I wiesz, i taplamy się w tym wszystkim, tak? Nie mamy żadnego pomysłu, co z tym zrobić. No jest pomysł właśnie, żeby zbudować sobie ten ludzki płot. Zaraz się okazało, że Orlen wydał 200 tysięcy na remont willi Obajtka w Sedno P19, pisze tam uchodźcą się, jest w najbliższym kraju wolnym od wojny. Powiedziałbym, że w najbliższym kraju wolnym po prostu, bo być wolnym od wojny można też być w jakimś ekstremalnym szariacie, a tego wolnością akurat nazwać nie można. Czy nawet taka Białoruś, która z sensu stricte nie jest areną wojenną, tam nie ma nawet stanu wojny domowej za bardzo, a jednak pomoc humanitarna dla mieszkańców, i spokojnie osoby, które opuszczają Białoruś współcześnie, spokojnie nazwałbym uchodźcami. Natomiast jeżeli by się coś działo, dajmy na to na Litwie, mojej kochanej, i by uszli do Białorusi, no to nie, oni muszą iść dalej. Więc dobrze pisze Zenon, nie tyle wolnym od wojny, co bezpiecznym. Jak uciekasz jako ateista z cudownego, równie kulturowo świata islamu, to w zasadzie dopiero w krajach zachodu, bo przypominam, że wiele krajów muzułmańskich dosłownie zabija za ateizm w świetle prawa. Tak, w świetle prawa szariatu, w którym to wyższym punktem jest księga niż prawo ludzkie. Ukraińcy to uchodźcy. Dokładnie, Zenon, tak. Dokładnie tak. Szczególnie ci, którzy nie są gdzieś tam blisko granicy i przejeżdżają do nas na emigrację zarobkową, tylko osoby, które pochodzą chęt spod Krymu, tak. Znam parę osób stamtąd, które naprawdę fantastycznie się zaaklimatyzowały, które dosłownie, no przyjęły się absolutnie, absolutnie fantastycznie i tyle, tak. I niektóre z nich poszły dalej na zachód, tak? Natomiast to, co jest bardzo zjawiskowe, że gdybyście porozmawiali, tak nie wiem, tak chwilę gdzieś, nie wiem, w podróży metrem czy autobusem przez 10 minut z taką osobą, to byście po akcencie nie powiedzieli, że ta osoba mówi po polsku od 4 czy 5 lat. Włożyli gigantyczną pracę w to, żeby właśnie tutaj zostać i się zaaklimatyzować. No ale nie, zadajmy pytanie, czy przyjmujemy uchodźców, tak? O, to by było dobre. Zadajemy pytanie, czy przyjmujemy uchodźców, a potem robimy sobie ten, pytanie otwarte. Kim według ciebie jest uchodźca? Mi się wydaje, że tutaj nagle ten rozkład by wyglądał zupełnie inaczej. Bo nie wiem, no ciężko mi jest tutaj tak sypać z dupy przykładami, mając jednocześnie zbyt małą wiedzę na temat tego, jak wygląda taki przekrój społeczeństwa. Bo niestety dość bardzo sobie uświadomiłem, w jak wygodnej bańce informacyjnej żyję tutaj z wami. I jak bardzo śmieszne jest poświęcanie czasu na kompletnie nic nieznaczące pierdoły. Zatem przypominam, że to ja jestem największym zagrożeniem dla Nocnego Radia, ponieważ jestem jedyną osobą, która zadeklarowała, że faktycznie przyszła tutaj z intencją jego zniszczenia. Więc proszę mnie mojej korony nie odbierać. To do mnie należy ten tytuł. Do mnie się należy ten pas. Jeżeli ktoś ma jakieś ten, to zapraszam na Fame MMA i Oktagon zweryfikuje. Weźmiemy sobie po radiu i zobaczymy, kto szybciej zniszczy radio. I zobaczycie. Wezmę sobie na plecy jakąś fajną reklamę jakiegoś składu budowlanego. Albo drutów kolczastych. Pamiętacie w ogóle, jak tam parę tygodni temu wam mówiłem, żeby zacząć inwestować w drut kolczasty? No i to jest ten problem. To jest ten problem, że po to mamy prognozy. Po to mamy pewne informacje, które wiemy z góry, że one coś się stanie niefajnego. Jest planowana pewna akcja. Jeżeli mamy informację o prognozie, że rzeka wezbrała i przyjdzie fala.
Prognozy nie są po to, żeby siedzieć na dupie i patrzeć i potem płakać, jak już ta fala przyjdzie, przejdzie i potem dopiero się zacząć zastanawiać, co tu zrobić. Prognozy są po to, żeby się przygotowywać. Jeżeli masz prognozę pogody, że będzie padało po południu, no to rano wychodząc z domu bierzesz ze sobą parasol, którego codziennie nie bierzesz. Przygotowujesz się do tego, po to są prognozy. A my co? W każdej jednej sytuacji. Dostajemy informację z zewnątrz, będzie chujowo, a my, może się uda, nie? Ale będzie chujowo, może się uda. Ale już wam się 3 razy nie uda, może tym razem się uda. Hejca i za każdym jebanym razem. Gdybyśmy miesiąc temu zaczęli tę budowę tego pieprzonego płotu za 4 sasiny, to byśmy go już mieli całkiem nieźle skończonego. Gdyby już wtedy przerzucić wojska terytorialne, gdyby już wtedy przerzucić straż graniczną do uszczelnienia tych granic, do patrolowania, to być może udałoby się wywieźć tych wszystkich koczowników dużo wcześniej, niż by się pojawiła telewizja, dużo wcześniej, niż by się pojawili politycy i zrobili z tego imprezę piknik country na granicy z Białorusią. I to za każdym jebanym razem dostajemy informację, będą problemy, trzeba się przygotować. Nie takie rzeczy już spieprzyliśmy. I za każdym razem, i to od lewa do prawa, i pisiory, i opozycja równo pod tym względem, pod dupie muszą dostać, że w momencie, kiedy jest jeszcze co zrobić, kiedy możemy budować, nie wiem, wały przeciwpowodziowe, kiedy możemy sobie myśleć o retencji, kiedy możemy sobie, bo się spodziewamy gdzieś za parę lat suszy, dajmy na to, tak? Czy właśnie gwałtownych wystąpień wody. No to co robimy? Obcinamy program budowy zbiorników retencyjnych i regulacji rzek. Po to, żeby ludzie na wiosnę rok w rok tracili swój dobytek, tracili swoje majątki. A nie pieprznęło w nas coś takiego, jak pieprznęło w Niemcy. Tam faktycznie skala poszła ostro. Chociaż trudno mi powiedzieć, nie mi oceniać, czy przygotowali się do tego wystarczająco. No ale też mieli jakieś prognozy. Mieli prognozy, żeby się na przykład finalnie ewakuować. To też jest istotne. A my co najwyżej dostaniemy SMS-a. Zabezpiecz rzeczy i nie wychodź z domu. I to jest taka nasza prognoza. Będzie chujowo? Okej, dobra, powiemy ci 3 godziny przed tym. Więc tak sobie myślę, tak już zupełnie abstrahując i bardziej tryb dowcipny sobie włączać, jakby nas czekała jakaś taka wielka, wielka katastrofa, do której moglibyśmy, nie wiem, się przygotować, budując podziemne bunkry, taki popularny szurski temat właśnie, podziemne bunkry, żeby ukryć się przed katastrofą, to powiedzieć o tym ludziom? Nie, no co wy. W ciszy kombinować i budować tak, żeby nikt się nie dowiedział. Bo jak dowiedzą się ludzie, to zaraz się zrobi hucpa, zaraz się zrobi jakieś sprzedawanie działek na Madagaskarze, czy jakichś tam bunkrów, jak to było w okolicach roku 2000, czy jakiejś innej apokaliptycznej wizji. Mnóstwo wesołych kupców stwierdziło, że zwyczajnie zrobią sobie na tym interes, więc... Jeżeli my, jako ludzie, jako obywatele, domagamy się tego, żeby być w pełni informowanym na temat tego, co się stanie, no to okej, no co z tym zrobimy? Czy mamy możliwość, na przykład swoją pracą, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, pomóc, żeby temu przeciwdziałać? Czy żeby się jakoś przygotować na to? A jeżeli nie mamy, to ja proszę was bardzo się nie wpierdalać, kiedy mądrzejsi od nas pracują. Niestety, ludzie nie są równi. Ja jestem pod wieloma względami głupi, a pod innymi radzę sobie całkiem dobrze. Każdy z nas ma jakąś swoją dziedzinę, w której może nie tyle jest mistrzem, ale w którym jest najlepszy. I żeby był śmieszniej, zawsze znajdzie się lepszy, więc tutaj nie ma za bardzo się do czego aż tak bardzo odwoływać. Natomiast pod tak wieloma względami jesteśmy kompletnie zidioceni. Jeżeli widzę taką lempartową, która siedzi sobie na dupie na tym zielonej, na tej zielonej trawce... Kurde, wiesz co, Zenek, ty chyba miałeś rację, że ona jest sterowana ze wschodu. Bo jedynym, kto tutaj zyskuje, jest właśnie Łukaszenka, jest Putin. Kto jeszcze zyskuje? No nasi sąsiedzi poniekąd też, tak? Bo to my wzięliśmy na siebie, zostanie stańczykiem Europy. I to my, nie podejmując w zasadzie jakichkolwiek ruchów, jakichkolwiek decyzji, czekamy aż ten kot co? Pójdzie sobie? Nie, przecież za tym kotem umierającym stoją żołnierze. Mamy też już dowody na to,
że ci koczownicy to sobie przelecieli samolotem do Mińska. Część z nich, zanim ruszyła na granicę, to sobie ruszyła na wycieczkę po Białorusi. Ja bym się naprawdę nie zdziwił, gdyby istniały tam jakieś obozy państwa islamskiego, żeby faktycznie wyszkolić ich i puścić na Europę. Tylko ci nie będą przemycani przez właśnie to ten medialny punkt, bo to nie jest tylko jeden tam, nie wiem, Ustroń czy coś takiego, coś tam, jakieś Bryździoły Karpackie, nie wiem jak to się nawet nazywa, mniejsza o to. To jest jeden punkt, tak? To jest jeden punkt, który jest medialny i który jest rozgrywany tak, żeby ośmieszyć Polskę. Natomiast co się dzieje na całej reszcie granicy, czy może kogoś mu się uda podrzucić do Rumunii i tam wrzucić przez Słowację, bo czemu nie? Tam jest akurat sporo miejsc, gdzie można sobie cichaczem przejść, więc no na pewno mając wyszkolonego żołnierza, maszynę do zabijania, nie będziemy jej rzucać na główne danie, bo wiadomo, że wtedy stracimy kogoś, kto jest zwyczajnie wykwalifikowany i będzie to zwyczajnie niemądre. A ponieważ polska dyplomacja żre Putinowi z ręki to, co Putin im poda, no to niestety będzie to wyglądało, jak wygląda. A więc wracając do miniaturki, do dzisiejszej planszy. Kot biegnie. Dokąd, skąd, trudno powiedzieć. Jest w pozycji mniej więcej skoku, ale ogon balansuje tak mało, jakby skakał na jakieś polowanie. Jeszcze jakby mu się tak bardziej przyjrzeć, zajrzeć w pyska. Chyba coś zauważył. Natomiast jest w zajebiście uprzywilejowanej pozycji, bo może biec. Może ktoś za nim stoi, może przed nim jest siatka, ale ma jakąś taką przestrzeń. Nikt nie mówi, że jest ziemią niczyją, nikt nie twierdzi, że on sobie tutaj powinien poczekać, aż uda mu się zdechnąć z głodu. Nie wiemy tak naprawdę, kim jest ten kot, nie znamy jego historii. Ale może ma chipa wszczepionego. Może uda nam się znaleźć kogoś, kto go zna i będziemy wiedzieć, czy jest to kot bezpieczny, czy kot jest niebezpieczny. A może... Może kot sobie po prostu biegnie dla sportu, bo coś zauważył, bo chce rozprostować sobie kości. Jest zajebiście uprzywilejowany, bo może sobie pobiegać. Bo nie stał się elementem gry, z której prawdopodobnie by sobie nawet nie zdawał sprawy, że jest z tej gry elementem. Cieszę się wolnością, nie ma nic więcej, tylko trawa, tylko bieg i jakiś taki punkt, w który bardzo wyraźnie jest wpatrzony. Coś, co chce złapać, raczej on biegnie do czegoś, raczej odbiegnie dokądś. Chociaż wąsy powinien mieć bardziej do przodu, ale możliwe, że w momencie skoku to w ten sposób by raczej wyglądało. Zrobimy tutaj zaraz z Magrawem parę eksperymentów, porównam sobie. No właśnie, więc to jest ważne, żeby docenić to, że ten kot ma tę wolność, żeby sobie pobiegać, żeby gdzieś ruszyć, żeby gdzieś wystrzelić, bo zobaczył coś, może jakąś bardziej zieleńszą trawę i o tym będzie kilka moich najbliższych audycji, ponieważ podrapałem się po główce, zastanowiłem się. Mamy wśród nocników bardzo wielu emigrantów, bardzo wielu ludzi, którzy liznęło naprawdę kawał świata. A nie przypominam sobie, żeby była... I ten temat cały czas się jakoś gdzieś tam przejawia. Ciekawostki z Australii, pod kaganatem strusi emu. Polecam wczorajszą audycję. Tylko tam sobie pomincie ostatnie 15 minut. A dobra, nieważne. Rób ta, co chce, ta, co mi to tam do tego. No właśnie, więc postanowiłem, zaprosiłem kilku już naszych nocników do rozmowy, do nowej serii, która ma roboczą nazwę U sąsiada trawa jest zieleńsza, gdzie weźmiemy na warsztat bardzo konkretne osoby, które znacie, które lubicie. Już w najbliższym odcinku będzie to Galaxian, z którym po raz kolejny się spotkam w nocnym radiu i rozmawiam mi się z nim niezwykle przyjemnie, w którym popatrzymy sobie tak od spodu, jak wyglądał ten proces emigracji. Skąd? Dlaczego? Po co? Czy faktycznie tam trawa jest zieleńsza? Czy warto było?
Czy wróci do Polski? Co by się w Polsce musiało zmienić, żeby chciał wrócić? Czy tęskni mu się? Te pytania będę zadawał ludziom z wielu kontynentów. Znacie trochę tutaj naszych kochanych nocników, którzy regularnie i chętnie się pojawiają. Już dostałem 3 odpowiedzi pozytywne, także myślę, że będziemy zadowoleni, bo być może już niedługo, jak tak dalej pójdzie, być może któremuś z nas, bez względu na wiek, wykształcenie, doświadczenie i tak dalej, przyjdzie do głowy, że kurde, może to jest ostatnia szansa, żeby biec. A może ten kot, kurde, ma rację. Może tam wcale nie jest coś tak super ciekawego, tylko tam jest spokojnie. Tam jest bezpiecznie, tam się nie trzeba przejmować. Tam nie trzeba się bać. Tam nie trzeba brać leków na uspokojenie przed złożeniem JPK. Może ta trawa nie jest aż tak bardzo zielona. Być może tylko my to mamy w głowie. Wydaje mi się, że nastały czasy bardzo dziwne. I jest to coś, co z czym sam bym chętnie, że tak powiem, podjął się tego i porozmawiał. Ze względu na to, że nie mówię, że tutaj zaraz planuję sobie emigrację, ale jakby to powiedzieć, trochę ten temat mnie bardziej zainteresował na zasadzie społecznych, na zasadzie właśnie takich społecznych rzeczy, co się działo ludziom w głowie, co to spowodowało, jaki był ten proces. No i też pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli trawa u sąsiada jest zieleńsza, no to czasami są tam skorpiony, więc o skorpionach już będzie w przyszłym tygodniu, a ze względu na to, że będziemy podróżowali sobie przez kilka różnych stref czasowych, no to oczywiście zaglądajcie na zapowiedzi YouTube. Postaram się jakoś tak przynajmniej na 24 godziny przed każdą z tych audycji wrzucić zapowiedź, żebyście mogli sobie się przygotować. Być może będzie to o jakichś bardzo dziwnych porach. Nie będzie tego dużo, bo i szczególnie dużo takich osób nie mamy, ale zajrzymy im niczym wielki brat z naszymi kamerami i mikrofonami do ich życia, do ich mieszkań, do ich planów i do ich... Nie, do portfeli waszych zajrzymy. Znaczy się... powiedziałem to na głos? Nikt nie dzwoni. I to jest ten problem, czy tak bardzo gadam głupotę, że nikt nie chce się tutaj nawet na chwilę wciąć, a czy po prostu mam taki flow, że się mnie dobrze słucha, ale będę udawał, że jestem całkowicie przekonany, o tym, że tak, że po prostu mówię ciekawe rzeczy, bo może czasami mi się zdarza. Sąsiad trawę podlewa roundupem, to dlatego. I to właśnie stamtąd się wzięły skorpiony w Stanach Zjednoczonych. Także, to będzie już bardzo niedługo. A ja ze względu na to, że wreszcie sobie się pozbyłem wszelkich problemów technicznych związanych z nadawaniem i kompletnie przemeblowałem swoje studio i mam nowy komputer, to może i będzie mnie więcej, może mnie będzie częściej, bo tak akurat jak znacie mnie, nie mam za bardzo słabości do prowadzenia samodzielnie różnego rodzaju tasiemców, ale być może czasami, no zwyczajnie łatwiej jest mi w tym momencie, mając wszystko podpięte do jednej maszyny, nie musząc wyciągać komputera, podłączać tych wszystkich kabli, przełączać się na setup, włączać tutaj wiatraki, żeby szybciej... O Jezus Maria, kochany... Nie, po prostu mam wszystko wpięte w jednym miejscu, komputer do domu, komputer do pracy i wreszcie to wszystko ma ręce i nogi, także pamiętajcie, prezenty urodzinowe zawsze najlepsze dostaniecie tylko i wyłącznie od siebie, a powiem szczerze, że mieć mniej niż 10% zajętego procesora na OBS-ie jest to naprawdę fantastyczna, piękna i cudowna zabawa. Natomiast jeszcze w międzyczasie muszę oszwabić jeden temat, bo mnie Apple orżnął na 200, ale to wam opowiem o tym w najbliższym... A może teraz... Nie, dobra, nie będę tutaj psuł tematycznej audycji, jakimiś tam swoimi pierdami, więc być może jakoś to później zbiorczo zrobię, popracuję na ten tydzień i zobaczymy i zdam wam jakąś taką szerszą recenzję z ARM M1. Skurde, chore. Naprawdę... Wszystko mi działa. Wiem, że Android Studio mi nie zadziała i emulacja VirtualBoxa, no ale one nie mają prawa zadziałać. A tak, to jestem bardzo zaskoczony, że wszystko po prostu działa. No i to, co jest największym dla mnie zaskoczeniem, że jest to naprawdę bardzo duży Mac Mini. Myślałem, że to znaczy po ostatnim miniacz, jakiego widziałem, był tak ze 2 razy mniejszy.
Anyway, do tego jeszcze będę wracał, żeby wam tutaj nie zagracać tematycznie rzeczy i żeby nie latać po off-topach, tym bardziej, że mam jakiś szczególny flow i wydaje mi się, że parę mądrych rzeczy zdarzyło mi się dzisiaj powiedzieć, więc powracając do naszego pytania. Każdy, kto biegnie, wie coś, czego nie wiesz ty. Czy to jest kot, czy poseł na granicy, czy człowiek, który desperacko próbuje się przedostać przez granicę, czy ktoś, kto wyjeżdża z Polski. Więc czego sobie mogę i wam życzyć? Może trochę empatii, trochę zastanawiania się nad tym, dlaczego ktoś biegnie. A tymczasem ja się z wami żegnam, życzę spokojnej nocy, i może zrobię coś głupiego i wpadnę w weekend. Trzymajcie się, buźka, buźka, serduszka.

Dzień dobry, Nocne Radio. Przepraszam, raczej dzień dobry, Night City. A my to raczej dobry wieczór, Nocne Radio, Night Radio. Cóż za zbieżność nazw. Nocne Radio, no właśnie, to takie radio, które mogłoby grać w świecie cyberpunka. W sumie tacy trochę jesteśmy, nie? Tacy nocni, trochę dekadenccy, być może. Trochę w klimacie noir, gdzieś tam pojawiają się neony. Gdzieś tam spotykamy się w jakichś podejrzanych spelunach i tak dalej. Tak więc jesteśmy kompatybilni z Night City. My, Nocne Radio. Tym bardziej, myślę, warto pogadać sobie o wydarzeniu, o wielkim wydarzeniu w świecie gier. Chodzi oczywiście o to, że ukazał się w końcu długo oczekiwany Cyberpunk 2077, dobrze mówię po angielsku, 2077, i z tej okazji chciałbym się zastanowić nad tą gierką właśnie, zastanowić się w takim sensie, że ocenić, podzielić się swoimi refleksjami, pogadać z wami na antenie też, na żywo, bo wszystkie audycje u nas są na żywo praktycznie. No i możemy się podzielić wrażeniami, a zdanie o tej grze bywa różne. Sam jestem trochę rozdwojony, przyznam, i mam ambiwalentne odczucia względem tej gry. Na pewno jest różnica między Wiedźminem Trójką, też od studia CD Projekt Red oczywiście. No, tym razem jest troszkę inny klimat wokół gry. Jest, myślę, okazja, żeby sobie podyskutować o samym gatunku cyberpunk lub cyberpunk, jak to się kiedyś mawiało. Kiedyś się częściej właśnie mówiło o cyberpunk. Ale to były jeszcze czasy, kiedy wydawnictwo Copernicus wydało pierwszą u nas w Polsce edycję RPG-owej, papierowej wersji cyberpunka. No a dziś, i to był cyberpunk, druga edycja tego systemu fabularnego, cyberpunk 2020. Potem się ukazał nawet cyberpunk 3.0. O tym też opowiem trochę, o różnych tych edycjach, o pierwszej, drugiej, trzeciej i o samej grze, o tym chyba najwięcej, ale być może tematy zejdą na trochę inne tory. W końcu mamy piątek, noc jest długa i spokojnie możemy sobie pogadać o wszystkim i o niczym, jak to w luźnych gadkach. Siemano, siemano, witam wszystkich serdecznie. Witajcie kasztany. No jakie kasztany? Zimę mamy, nie ma kasztanów już. A ty grałeś w tego Cymbergaja? Pyta Porfiri. Cymbergaj, tak. Tak, grałem. Ale tylko chwilę, tylko chwilę. Ale dużo widziałem gameplayów, recenzje czytałem różne, słuchałem różnych ludzi, którzy nadają streamy stricte growe i ich opinie też znam. Znam też opinie ludzi, których kojarzycie z naszego podwórka. Rozmawiałem o cyberpunku z Balka NS-em, którego pozdrawiam serdecznie. No to taki mój święty Mikołaj w tym roku też. Dostałem fantastyczny prezent, słuchajcie, od człowieka. Mianowicie konsolkę PS Vita, w którą sobie gram, i przyznam, że dla mnie spotkanie z tą konsolką przenośną do gierek PS Vita było chyba większą przygodą i ciekawszym doznaniem niż pierwsze wrażenia z cyberpunka. Ale też nie myślcie sobie, że jestem jakoś źle nastawiony tutaj i że skreślam tą grę, czy

i tak dalej. Znaczy, ta gra to jest w ogóle ciekawe zjawisko, bo to jest może trochę mniejsza niż się wszyscy spodziewali, ale jednak jest to jakiś przełom, jakaś rewolucja. Mniejsza, większa, ale jednak jest to jakiś przełom ciekawy w świecie gier, myślę. Może nie od strony technologicznej aż tak bardzo, ale może od gdzieś tam pod względem sfery obyczajowej trochę też, bo tu są różne kontrowersje. Baba z pindolem. Rzucam takie hasło. To już kobieta z pindolem. No to hasło już nie pierwszy raz się pojawia. Jest to coś takiego, co kobieta z pindolem jest jakimś tam symbolem naszych współczesnych czasów trochę. Tych czasów genderowych, czasów, gdzie nas się często nakłania, zachęca, zmusza do tolerancji, inności, a ta inność gdzieś się kręci wokół sfer płciowych, seksualnych. Już przy tworzeniu postaci do cyberpunka pojawia nam się na przykład taki tekst: wybierz sobie rodzaj ciała, typ ciała. Typ ciała, czy jakoś tak to było nazwane, nie wiem, czy dobrze przytoczyłem. Mam tu trochę notatek i sprawdzam, czy znajdę gdzieś tu, tym razem nawet na kartkach, nie tylko na WordPadzie zwyczajowo, ale nawet pisałem trochę długopisem. Sobie na kartkach różne rzeczy zapisywałem i to jest też ciekawe, ponieważ no, trochę mnie do tego gra zmusiła, po prostu już nie chciałem mojego biednego komputerka obciążać aż tak bardzo, żeby jeszcze coś tam w tle zapisywać, jakieś screeny robić, więc gra sobie grała, a ja sobie notowałem na kartce. To też ciekawe. Pojawił się na czacie Zenon, który zaczyna od tutaj jakichś dramowych rzeczy, bo pewne osoby to jest Zenon chyba, nie? I Furiata zachęca, żeby poszedł na odwyk i go tutaj męczy. Człowieku, o cyberpunku gadamy. Co ty taki marudny się ostatnio zrobiłeś? Ciągle ma jakieś problemy tutaj do ludzi, coś. Wyluzuj, dzisiaj mamy piąteczek, piątunio i gadamy o luźniejszych trochę sprawach, może bardziej na wesoło. Kwestie te genderowe też zawsze cię tam jakoś interesują. No to masz temat, bo w cyberpunku możemy sobie zrobić, słuchajcie, nawet mężczyznę, który mówi głosem kobiety. To mnie zaskoczyło, przyznam. W ogóle sam ten edytor postaci, czyli ten moment, w którym tworzycie własnego bohatera, Już nikogo dzisiaj nie szokuje, nie dziwi to, że mężczyzna się wciela w kobietę. Tu się przyznam, że też czasami gram kobietami, ale w pewnym momencie wydało mi się to dziwne, nie? Ale tutaj, słuchajcie, robicie sobie kobietę z pindolem, macie do wyboru pindola obrzezanego i normalnego, czyli... A mogę zadzwonić? Pewnie, Zenon. Nawet liczyłem na to, że zadzwonisz i pogadamy sobie trochę o cyberpunku. Słuchajcie, możecie sobie wybierać rodzaj owłosienia łonowego, nawet fantazyjne fryzury łonowe i jeszcze zafarbować je na różowo. To jest dziwne trochę, prawda? Jest to coś, co z pewnością będzie komentowane. Na razie zaskoczyło mnie trochę to, że ludzie nie za bardzo w ogóle zwracają już uwagę na takie rzeczy. Czyli ta rewolucja obyczajowa, która gdzieś tam w nas, której doświadczyliśmy, sprawiła, że to już nas nie szokują zupełnie takie rzeczy. No jest to taki uśmieszek mi się pojawił na twarzy, nie? Kobieta z pindolem, gadająca męskim głosem, mająca fantazyjne owłosienie łonowe na różowo zafarbowane, 100 kolczyków w uchu, 5 kolczyków w nosie, cyberwszczep, jakieś blizny. W ogóle postacie w tej grze są takie bardzo jakby naturalne. Mówię jeszcze nawet o etapie, kiedy tworzymy własną postać. Zadziwiło mnie na początku, znaczy zadziwiło, zaskoczyło może to, że postać ma taką niedoskonałą cerę, jakieś takie bruzdy, wypryski, nie? Kobieca figura też nie jest tutaj taka idealna, jest taka, wiecie, bardziej normalna. Taki realizm jakby, taki naturalizm, nie? Nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie to też jakieś tam zaskoczenie małe.

0: W ogóle gra odchodzi. CD Projekt Red jest zresztą znane, że ich gry RPG, czyli takie, w których odgrywamy rolę jakiegoś bohatera, doskonalimy się w różnych umiejętnościach, rozwijamy i tak dalej, wpływamy też na bohatera, pewna symulacja taka człowieka, nie? Tutaj w ogóle mamy trzy możliwości rozpoczęcia gry. Korpo, Punk i Nomada. Właściwie zmieniłem kolejność, ponieważ jest Nomada. Nawet nie wiedziałem, że tak się odmienia. Nomada. Myślałem, że się mówi nomad. Nomada. No dobra, niech będzie nomada. Czyli taki bardziej Mad Max, podróżnik, osoba, która gdzieś się przemieszcza po pustkowiach. I która ceni sobie wolność, pewne zasady, taką rodzinność, wskutek czego jest gdzieś tam w opozycji do tego korpo, które jest po drugiej stronie jakby, gdzie zaczynamy knując już jakieś intrygi korporacyjne i tak dalej, wojny korporacji, jak wiadomo w cyberpunku są takie wojny korporacji, no i punk, czyli człowiek ulicy, kontakty z różnymi tam złodziejami, paserami. Taki też początek jest, że pomagamy odzyskać dług. Czyli trzy różne rozpoczęcia. To jest fajne. Ale na antenie już jest Zenon. Witam cię, Zenonie.
1: Szczęść Boże, ale to punk czy fixer?
0: Punk. W ogóle na początku miał być nomad, street miało się nazywać to, street i korpo. Mamy ostatecznie nomada, punk i korp. Nie korpo, tylko korp. Tak się to nazywa. Trzy drogi, trzy ścieżki rozpoczęcia, co uważam jest świetne, bo zawsze chciałem taką grę, gdzie mogę rozpocząć na kilka sposobów, nie?
1: Takie buty. A powiedz mi, ty sobie kupiłeś tą grę, czy taką masz tańszą wersję?
0: Kupiłem. Nie chcę już piracić gier, bo wiesz, no tym bardziej tutaj gra polskiego studia. 7 lat ją robili. W ogóle jaka to produkcja, nie?
1: No, jak
0: ile to czasu?
1: 50-70, znaczy 5-70.
0: Pierwsze uruchomienie. Dałem wszystkie detale na low, czyli jakby ktoś nie wiedział, to są takie, najmniej gra jest wymagająca, po prostu wszystko jest uproszczone, wyłączone na minimum i tak dalej. Wszystko dałem na low, taki tryb, i nie byłem zachwycony, wiesz. Zaczęło przy obracaniu się dookoła kamera, wiesz, tak czułem takie lekkie opóźnienie, które strasznie źle na mnie działa. Jak czuję, że myszka, wiesz, nie działa płynnie, to siada mi trochę przyjemność z gry wtedy. Nie wiem, czy też tak masz.
1: No, dokładnie tak.
0: Szczególnie przy grach FPP, gdzie mamy widok z oczu, dużo się strzelamy, dużo jest akcji, no to takie jakieś haczenie obrazu, dogrywanie, mała płynność w ogóle w ruchu myszką, co najważniejsze, no to jest straszne. Natomiast pokombinowałem trochę z grą, skorzystałem z bogatych bardzo funkcji, które ma silnik. Na przykład można sobie zrobić, nie wiem, ty będziesz pewnie lepiej wiedział, że gra ci dynamicznie zmienia jakby rozdzielczość. Że po prostu jest jakby obraz renderowany w niższej rozdzielczości i rozciągany do twojej. Takie uproszczenie trochę, wiesz, grafiki, nie? W ten sposób. I dałem, że mi downscaluje, czy jak to tam się mówi, od 50 do 80% rzeczywistego obrazu, ale największą, tak mi się wydaje, bo jeszcze tego dokładnie nie testowałem, przyłączcie sobie jakość tekstur na średnią, nie na wysoką. Wydaje mi się, że gra zaczęła płynniej działać, już się przyjemniej gra. Jak jestem w pomieszczeniach, jak jesteście w pomieszczeniach zamkniętych, gra wtedy wyłącza jakieś tam miasta, nie ma dookoła miasta, nie ma tłumu i tak dalej. Fajnie działa, działa dosyć płynnie, oczywiście przy tym low i przy tych niskich detalach i tym downscalowaniu, nie?
1: No szkoda, bo na tych oryginalnych wymaganiach, co było zapowiadane, to ta twoja karta powinna to na średnich uciągnąć, a tu tupa zbita, nie? To też są ludzie strasznie wkurwieni na to, taki stan rzeczy.
0: Tak. Podobno zwrotów trochę było tej gry i tak dalej.
1: No.
0: Nie bez, no, czy jakimś tam echem się też odbiły zaskakująco niskie oceny. PC Gamer 79, niektórzy nawet dali 6 na 10, jakieś tam portale. Bardzo dużo jest ocen 10 na 10, 9 na 10 też jest bardzo dużo, ale widać, że podzielone są bardzo zdania recenzentów, tylko że recenzenci w jakimś, wiesz, w jakichś, w niektórych takich mediach, nie wiem, jakieś kurwa TVP gry, czy inne jakieś gówno, to tam oni są takimi lamerami, że nie wiedzą nawet, że gra na easy to jest trochę inna gra niż na hard czy na normal, że zmieniają się trochę zasady gry, oni takich rzeczy nie wiedzą i piszą na przykład, że strasznie dużo jest leczących różnych rzeczy dookoła i tak łatwo się gra, bez sensu gra, nie? No to trzeba być strasznym ignorantem, żeby coś takiego napisać.
1: To nie są obiektywni, tylko pierdolą takie, wiesz, rzeczy. Ten Marcin Rola z TV Gry, to proszę cię, tak tylko o tych liczbach powiedział, no jest ich dużo, nie? I tak nic więcej, nie? A to no, gra kurwa mega słynna się zrobiła od tego, jak bardzo jest zawalona syfem, nie? Błędami i niedoróbkami, to aż cycki swędzą. A tobie się trafiły jakieś błędy?
0: Tak, gra jest potwornie zgliczowana, zabugowana, niedopracowana. To mnie aż zdziwiło, ponieważ, no nie wiem, nikt tego nie tetował, jakby to Energik powiedział. Nikt tego, kurwa, nie tetował, to na galerach powinni pływać ci beta-testerzy, bo jeśli mi się wyłącza bieganie i nagle nie mogę biegać, bo mi klawisz Shift przestał działać, ludzie donoszą, to Potrzeba chyba mówił, że mu się questy psuły, musiał od nowa wgrywać grę, bo nie sposób było dalej ciągnąć, bo ktoś tam zniknął, ktoś tam nie chciał zagadać, wiesz, jak to jest, nie?
1: To jest niegrywalne, nie?
0: Tak, jest gra mocno niedopracowana. No ale czy Wiedźmin też nie był taki, też, czy nie był popsuty na początku?
1: Nie wiem. Ja mam taką politykę, że nigdy nie gram, nie kupuję preorderów, nie gram w premierowe wersje gry i po prostu mam to w dupie. Nie, to jest bez sensu przy obecnych czasach, bo gry przestały być szczególnie te drogie, takimi dziełami sztuki, tylko stały się jakąś maszynką przez tych korpolutków właśnie notabene robioną, nie? I muszą być dotrzymane deadline'y, terminy, a produkt nie jest już tak do końca dziełem sztuki, tylko jest produktem jakim, wiesz, przemysłowym, nie? Tu jest dupa zbita. Tutaj chcieli przed świętami zdążyć i jest kurde padaka. Co z tego, że inna gra tak ma? No to właśnie dlatego nie kupuję takich gier nigdy na premierę. A nosiłem się z zamiarem, żeby to zrobić Cyberpunkiem, ale tak śledzę to przesuwanie i widzę, że ten termin był na siłę. No i stwierdziłem, a pierniczę to, nie? Nie złamię tej zasady. Niektórzy złamali, BKNS złamał, no i żałuję, nie?
0: Tak, Balka NS żałuje i nawet, wiesz, się posunął do takich opinii, że to powinni mu kasę oddać, jest rozczarowany chyba mocno grą, ale tutaj wydaje mi się, że bardzo dużo jednak wpływa komfort gry na jakość zabawy, wiesz, bo na gołym Balka NS gra, z tego co mi się wydaje przynajmniej, na gołym, znaczy na tym zwykłym PS4.
1: Nie, chyba Prosiaka ma też.
0: To Potrzeba ma Prosiaka, ale Balka NS mówił też, chyba, że gra w 720p, a Potrzeba mówił, że gra w 1080p, czyli w wyższej rozdzielczości. Mnie najbardziej zaszokowało to, że gra obecnie nie ma czegoś takiego jak full screen. Gra po prostu się otwiera za każdym razem w oknie bez ramek. Nie
1: tak,
0: możesz.
1: Tak, mają tak często gry teraz, no.
0: To czemu tak mają gry? Przepraszam bardzo.
1: Nie mam, no widzisz, ma Prosiaka BKNS pisze. A. Tylko on bierze pod uwagę to, że też się tam skaluje ta rozdzielczość, dlatego jest taki kibel. Tutaj ordynator szpitala Horus pisze, że no nie, Cyberpunk też jest słabym produktem, korpo jak gry od Ubisoftu i Activision pytajnik. No tak, nie gram w gry od Ubisoftu i Activision, nie? Są słabe dla mnie. Tak, chyba że gdzieś są za 20 zł na Łowcach, no to wtedy se kupię, nie?
0: Tym słuchaczom i słuchaczkom, którzy są trochę zniechęceni dzisiejszym tematem, bo powiedzmy nie są bardzo growi, nie interesują ich gry, to słuchajcie, no myślę, że temat się potem zmieni. Na razie trochę tak geekowsko sobie tutaj gadamy nawet o grafice, o detalach, o świecie, no bo jest okazja po prostu, ale audycja na pewno będzie dzisiaj długa, więc możecie sobie też wrócić na przykład za niedługo i zobaczyć, czy coś się tu zmieniło.
1: No ja jestem, powiem ci, kurczę, zawiedziony troszeczkę, bo też z jednym z argumentów kolejnym, do którego miałem rozważyć kupno X-klocka tego nowego, lepszego, no to był ten Cyberpunk. Nawet wahałem się, ten słabszy, ten gorszy, ten lepszy, a tu się okazuje, że on nie uciągnie 60 klatek w 4K, nie? Albo masz 60 klatek w 4K, albo masz wodotryski 30 klatek na najlepszej konsoli, jaka jest na rynku, nie?
0: Gra ma strasznie... Mi się wydaje, że to jest gra na lata. To znaczy, ja się cieszę, że ją kupiłem, ponieważ to jest taki... to fajny symulator świata. Tam się dużo dzieje. Wychodzicie na miasto i to miasto faktycznie tętni życiem. Chodzą tłumy, ludzie gadają ze sobą, jeżdżą samochody, możecie sobie pojeździć po tym mieście, gdzie różne knajpy i tak dalej. Jest tego więcej niż w słynnym Grand Theft Auto, gdzie też świat żył. No i tą grę można użyć do testowania sobie sprzętu. Przypuszczam, że jak kupię sobie kiedyś lepszą kartę graficzną, lepszy sprzęt zdobędę, to będzie się dużo lepiej w to grało. Po prostu
1: to nie jest moment na to. Karty graficzne są drogie niestety, także słabo.
0: Gra ma dużo różnych opcji, dużo różnych ustawień, tam są technologie jakieś do specjalnych cieni, do wolumetrycznych chmur, które wyglądają lepiej. Ustawiamy jakość odbić w lustrze. Gra wykorzystuje karty RTX, które no, sprawiają to, że odbicia w różnych kałużach, w szkle wyglądają bardziej realistycznie, ponieważ jest to prawdziwy ray tracing. No prawdziwy jak prawdziwy, no to już taki zbliżony do prawdziwego.
1: No i czekaj, tu się zatrzymajmy na chwilę. To karta graficzna taka z serii 3000, ta najtańsza, w sumie to jest około 2000 zł, 2100 zł. I ta sama karta graficzna ona kosztuje tyle, co najlepsza konsola obecnie, na której masz lepszą jakość, płynność i niezawodność. Znaczy niezawodność to jeszcze nie wiem, ale na pewno płynność, nie?
0: No ale jaka to miałaby być ta najlepsza konsola, na której masz komfort grania w Cyberpunka, taki jak na dobrym PC-cie?
1: Nie, na takim PC-cie za cenę karty graficznej,
0: za cenę karty,
1: która ma ray tracing sensowny, to masz całą konsolę, która ma lepszą wydajność niż ta karta. Mhm. No,
0: W każdym razie eksperymentujcie z tymi ustawieniami, można sobie grę dostroić, ona zaczyna wyglądać coraz bardziej paskudnie, wam powiem. Włosy, postaci zaczynają mieć takie dziwne przeźroczystości, jakby taka przeźroczystość dithering'owa. To już sam robiłem lepsze włosy na Unity, więc bardziej realistycznie wyglądające, ale też wiem, jakie jest zapotrzebowanie na moc obliczeniową, jeśli zaczynacie stosować jakieś skomplikowane, wymyślne shadery do włosów na przykład. Never mind. W każdym razie grę można sobie dostroić tak, żeby znośnie działała na moim sprzęcie. Było pytanie, jaki mam. Ja mam RX-a 570. Zenon mi nawet pomógł kupić. Przypominam, właśnie była tu akcja, że rozmyślaliśmy, jaką kartę kupić. W końcu wybór padł na taką, że dobry bardzo stosunek jakości do ceny i no taka ze średniej półki. No niestety, jest ona jako minimalna wymieniana właśnie przy tej grze. No i to się czuje. Średnia. To się czuje.
1: Była jako średnia niestety. Taki był zamysł. Szkoda, że ta 580 wtedy nie pykła. Ajajaj, byłaby różnica troszeczkę.
0: Chyba nie taka duża, nie?
1: No nie, bo ty masz tą wersję, która ma dobrą pamięć. Szybko mi dużo, nie?
0: Mirek pisze, spróbujcie sobie super duper ultra ustawień na GeForce Now. Jest jakiś GeForce Now?
1: Jest ta usługa do grania przez neta.
0: Aha. No ciekawe, jak to działa. Może, słuchajcie, możecie się zawsze tu przyłączyć, nawet teraz. Myślę, że Zenon się nie pogniewa, jak jeszcze ktoś tu do nas dołączy.
1: Ja nie jestem ten. Tak jak mówię, według tego, co BKNS mówił, pierwsza promocja będzie za 18 miesięcy i to może będzie taka miara tego, czy jest wypał, czy nie wypał, bo jeżeli to zrobią wcześniej niż za 18 miesięcy promocję na GOG-u, to znaczy się, że jest dupa i stopa, nie? No, ale to ja może taką historię, z racji tego, że nie grałem. Pierwszy Cyberpunk to był Cyberpunk 2013, żeby było zabawniej, bo tak niektórzy mówią, że my żyjemy już w roku, w którym był oryginalny Cyberpunk. Już drugi raz żyjemy w roku, w którym był oryginalny Cyberpunk. Ja w 13 nie grałem, natomiast w 2020 grałem namiętnie i to jest jeden z moich ulubionych systemów. Jego cechy charakterystyczne to jest na przykład to, że masz minimum 10% szansy na to, że nawet najlepsza broń ci strzeli w ręce. Jeżeli się trzymasz korowo zasad podręcznika, no to co chwilę po prostu komuś wywala broń w ręce. Można bardzo łatwo odstrzelić komuś kończynę. Śmiertelność jest ogromna. Tam powiedzmy, że pistolet taki zwykły 9 mm zadaje maksymalnie 12 obrażeń, A żeby urwać komuś głowę czy coś takiego, albo okaleczyć na trwałe kończynę, to trzeba zdać 8, nie?
0: Słuchaj, masz, ale no. Przepraszam, że ci przerwę. Spróbujmy może mniej, wiesz, o tym, ile zadaje pistolet tam K, bo to wiesz, dla ludzi brzmi czasem trochę obco. Może byśmy w ogóle opisali, co to jest za świat, jak to się zaczęło, nie? Słuchajcie, no za początek cyberpunka, znaczy takiego, no pierwszym takim dziełem, które mówi się, że to właśnie stricte cyberpunkowe, no to jest Neuromancer, nie? Gibsona. Potem mamy, no jakby to chronologicznie ułożyć. Ja w ogóle natknąłem się na komiksy, które były jeszcze wcześniej. Na przykład w ogóle pierw było opowiadanie Cyberpunk, stąd pochodzi nazwa, opublikowane w magazynie Amazing Stories. I tą nazwę zawdzięczamy pisarzowi, Bruce'owi Bethke, który no właśnie nazwał po prostu tak swoje opowiadanie. No mało znana osoba, a ciekawa, bo to był były muzyk rockowy, były nauczyciel i były producent parówek. To jest rok 82. Rok 88 to jest pierwsza edycja growego tego fabularnego Cyberpunka 2013, o którym wspomniałeś. Cyberpunk 2020, od którego my zaczynaliśmy, bo się w Polsce ukazał w 95 roku nakładem wydawnictwa Copernicus. No to jest już druga edycja. Na świecie to jest rok 90. Wyjdzie Cyberpunk Red, czyli najbardziej aktualna ta wersja fabularna, growa, i on będzie opowiadał o wydarzeniach między rokiem 2020 a 2077, co tam się działo, nie? Wojny korporacji i tak dalej. Cyberpunk 3.0 to jest nieautoryzowany przez samego Mike'a Pondsmitha, autora tego systemu. On się od tego odżegnał i nie jest on uznawany za kanoniczny.
1: Był, póki się wydawało, że będzie kasa z niego, a później się okazał takim gównem, że to się w parę nie mieści. Nie?
0: Mamy też Łowcę Androidów, Blade Runner, 82 rok film, a opowiadanie Filipa K. Dicka, czy androidy śnią o elektronicznych owcach? To
1: ja bym
0: to
1: tego opowiadania bym nie nazwał cyberpunkiem, tak na dobrą sprawę. Tam... Nie. To niekoniecznie jest cyberpunk. To bardziej jest psychologiczne opowiadanie. Niektórzy mówią, że to jest, ale film jest bardziej cyberpunkowy niż opowiadanie.
0: Tak, zdecydowanie. Ale tu nawet sam Philip K. Dick przyznawał, że dla niego z kolei inspiracją były komiksy, na przykład The Long Tomorrow, scenariusz Don O'Bannon, rysunek słynny Mobius, nieżyjący już, legendarny rysownik. Po prostu, no jak ze wszystkim, to ewoluowało. Ale co to w ogóle jest za świat? Świat, no gdzieś tam w centrum jest to Night City, wielkie miasto, które założył jakiś przedsiębiorca, który chciał stworzyć takie miejsce, które się odżegna od dawnych jakichś reguł, zasad, że tam będzie wolność. Trochę taki libertariański raj, prawda? Wolność, chcącemu nie dzieje się krzywda. Ćpaj, wolny dostęp do broni, jakieś zapędzenie się w tym, no ale to rządzą wszystkim korporacje, molochy, które nie mają narodowości, są są globalne po prostu. Arasaka, Militech, ale też kilka tam innych jeszcze było. No i co, jaki to jest świat? Jak ty postrzegasz w ogóle świat cyberpunka? Co jest dla ciebie tu kwintesencją w ogóle? Może bunt przeciwko systemowi, który gdzieś tam zawsze jest? Nawet w tej grze tutaj zaczynasz, możesz zaczynać jako korpo, ale założę się, że też się to sprowadzi do antysystemowych jakichś treści, no bo sam Johnny Silverhand, no to jest buntownik, antysystemowiec, który kiedyś był związany tam z wojskiem, stracił rękę, tam był muzyk rockowy, no i on jest jakimś tam buntownikiem, nie? Ten słynny Johnny Silverhand, w którego się wciela Keanu Reeves.
1: No, jak ma być szczery, dla mnie esencją cyberpunka, taką rzeczą, którą faktycznie to odróżnia od wszystkiego innego, jest to, że ta technika jest taka, powiedzmy, że częściowo sensowna, ale jest bardzo dostępna szeroko, nie? Ogromnie. Te wszczepy można praktycznie na ulicy sobie pochytać. No, mamy ten 2020 rok i wiemy, że to nie jest możliwe jak na razie. I to myślę, jest dla mnie ważne. A tam czy ten bunt z systemem, ja tego na sesjach nie odczułem. I się tam faktem były te korporacje tymi złymi do bicia, ten Militech, Arasaka. Każdy mistrz gry miał swoją ulubioną taką do bicia. No ale czy to jest takie ważne w kanonie? Zależy, nie? To trzeba poczytać te podręczniki, bo czasami też są problemy z państwem, z mafiami. Nie. Najważniejsze są wszczepy. Dla mnie esencją cyberpunka są wszczepy. Resztę to sobie ułożysz, ale wszczepy to jest podstawa, nie?
0: No, czyli transhumanizm, jakby nie patrzeć, nie?
1: Chodzi o to,
0: bardzo
1: że...
0: Bardzo mocno zarysowany w tej grze.
1: Dzięki tym wszczepom jednostka może mieć tyle siły i na tyle swoje możliwości powiększyć, że może mieć realny wpływ na otoczenie dookoła niej samej, nie? Że może sama się stać taką maszyną zabijania, że jest w stanie zagrozić właśnie tym korporacjom, rządom albo innym takim jak ona, nie? To po prostu, że technika masakrycznie zwiększa możliwości jednostki i to ma ogromne konsekwencje.
0: Dla mnie w świecie cyberpunka, no tak się skupiam trochę na Night City jako tym centrum, to tutaj jakby czuć... Dla mnie jest odczuwalne to, że system jest wszechwładny, że tutaj jest jakby... No coś przeskrobiesz, to przylecą zaraz jakimś latającym samochodem, jacyś super komandosi cię rozwalą z działka po prostu, nie? Służba zdrowia jest prywatna i właściwie to wyglądają jak jakaś grupa zbrojna, nie? I pomagają, mają spluwy, tam jeszcze cię ostrzelają, żeby ratować swojego klienta.
1: No, ale traumatyzm to nie jest jedyna służba zdrowia, jaka tam jest, nie?
0: Są jeszcze inne, tak? No mamy świat oprócz tego, że tętniący seksem, tętniący wolnością, tętniący tym transhumanizmem, każdy sobie rzepkę skrobie, dużo gangów, te korporacje, fajny jest to świat i moim zdaniem jest to świat, który to jest taki podgatunek science fiction, który bardzo mocno jakby nawiązuje do czegoś, co jest dla nas prawdziwe, co puka do naszych drzwi, nie? Co nas dotyczy.
1: Gdzie te wszczepy?
0: No słuchaj, no ludzie sobie od dawna robią operacje plastyczne, to tak się strasznie nie różni od sobie tam wszczepienia metalowej szczęki czy coś, zrobić sobie cycka silikonowego. Implanty zębów, sztuczne kończyny, też gdzieś tam w powijakach trochę to jest, jeśli mowa o jakichś takich kończynach, które reagują, że możesz, wiesz, sterować jakby myślą, niemniej no to są takie jakieś hipernowe wynalazki, ale też już gdzieś tam to jest. Korporacje są wszechwładne, jeśli chodzi o takie wizualne aspekty. Popatrz, wszyscy chodzą w cyberpunku, coś, co jest podkreślane jako taka kwintesencja, to styl, że musisz mieć styl. I mamy taki świat, w którym każdy takim szpanerem trochę jest, nie? Tu ma dziary, tu se włoski ufarbował, tu ma se zrobił zęby na różowo, tu jakieś cybergały i jest dumny z tego, że tak wygląda szpanersko, nie? I to jest podkreślane na każdym kroku, że tam nie chodzisz w szarej ortalionowej kurtce, tylko wiesz, wypasione masz wszystko na maksa, każdy takim dresiarzem trochę jest.
1: Taka... Ja tam na ulicy widzę ludzi, którzy wyglądają niemal identycznie, szczególnie młodzież, to klony są kurwa, więc żaden styl, tylko kopiowanie innych, kompletne klony, więc tu się nie zgodzę. Może w świecie teledysków typu Masno są tacy ludzie, jak mówisz, to, chociaż tam też widziałem klony, ale tak, o to chodzi w cyberpunku, żeby wyglądać dziwnie, zgodzę się co do tego. Natomiast jeszcze raz, nie ma tych szczepów, słuchaj, tak naprawdę od lat 80. w kwestii tych szczepów typu sztuczne ręki i tak dalej niewiele się zmieniło. Zobacz sobie sondę, która była na ten temat. Nie ma wielkich postępów w tej kwestii. I to jest ta różnica, to jest ta science fictionowość cyberpunka, że to jest bardzo tanie i bardzo łatwo dostępne. Nie? To robi tą różnicę. Dlatego to jest science fiction, nie? Niestety. Nie, ty wiesz, zwróć uwagę, że nie ma w ogóle poruszonej kwestii, czym są zasilane te wszczepy. To jest taki przemilczany wątek, nie?
0: No tak, źródła energii są często tak jakby nieznane w różnych dziełach science fiction. Nie wiemy, jak coś się udało zasilić, nie? Tutaj też, nie wiem, jakaś bateria, no ale czy to jest takie ważne, czy tam jest bateria, czy...
1: To wiesz, jeżeli porównujemy do naszego świata, to jest zajebiście ważne. A jeżeli się jaramy po prostu tym światem, który ja uwielbiam, podkreślam i czekam, aż tą grę załatają i bardzo chętnie sobie zagram, to wiesz, to nie, no to dupa, co mnie to tam obchodzi. Znaczy, wiesz, słuchaj, w Deus Exie to miało znaczenie, bo te wszczepy, większość z nich wymagała zasilania, nie? Tam miałeś jakieś bioelectric cell, sam fakt, że musiałeś, że to było skończone, robiło różnicę, nie? A w cyberze nie bardzo, nie przypominam sobie, żeby w systemie były jakieś szczepy, które wymagały jakiejś amunicji, że tak powiem, czy stricte amunicji, tak, a nie wymagały jakiejś energii, ogniw paliwowych, czy czegoś takiego, nie? To tam było pominięte, to było jakieś perpetuum mobile, mogłeś być wielką maszyną i nie było napisane, na co jeździsz. No, dopóki nie byłeś chyba jakimś czołgiem, to wtedy nie było przelicznika, ile ktoś zużywa paliwa, nie? Swoją drogą w Cyberpunku 2020 był huch tak zwany, czyli na chyba etanol jeździli, nie było ropy, nie? To był świat po kryzysie naftowym, gdzie ropa się już skończyła. Nie wiem, jak tutaj w tym 2077, czy to jest w ogóle poruszone. Bo to była bardzo ważna oś fabuły, nie? Cybera.
0: No, a jakbyśmy się tak mieli zastanowić, w czym ta gra jest naj, bo wydaje mi się, że jest w czymś naj. Mamy najbardziej taki bogaty, zróżnicowany, tętniący życiem świat, nie? Chociaż to jest trochę iluzoryczne, bo przetestowałem wszystkie początkowe drogi rozwoju i w miejscach, gdzie zaczynałem, czyli nomadem gdzieś tam właśnie na Zadupiu, korpolutkiem w jakimś tam wieżowcu korporacji wielkim i streetem właśnie w knajpie. Co ciekawe, zawsze jak zaczynamy, to zaczynamy widząc, jak patrzymy się w lustro, czyli jakby widzimy samych siebie w lustrze, ale to są różne lustra w różnych miejscach, no i różne postacie. Ale o czym miałem powiedzieć, że trochę mnie zawiodło to, że z nikim się praktycznie nie da pogadać, to znaczy są takie odpowiedzi, wiecie, na odpierdol się, nie znamy się, albo nie mam czasu, takie, no, świetne rozmowy, nie? Tak, możemy w ten sposób sobie porozmawiać ze wszystkimi, którzy są dookoła. No i co z tego, że świat tętni życiem i ciągle gdzieś ktoś łazi, jak z nikim nie możesz sobie pogadać za bardzo. W takim New Vegas, Fallout New Vegas, chodziłem sobie po Good Springs, po wiosce, gdzie mnie uratował taki doktorek. Klimat trochę jak Dr. Quinn na początku, no ale co tam, bo było fajnie, bo mieszkańcy mieli coś do powiedzenia, jakieś sprawy do mnie mieli, poznawałem to miejsce, ludzi, nie? A tutaj, no tak trochę taka iluzja, taka wydmuszka, nie?
1: Ale nie zrobisz tego lepiej ze względu na skalę, to jest miasto wielomilionowe, a nie świat po apokalipsie i wioska, gdzie mieszka 20 osób.
0: Ty, no to się wtrynia przynajmniej na początek sam w tym miejscu, gdzie startujesz trochę osób, które coś znaczą, które coś mają do powiedzenia, tak wiesz, się wtrynia je.
1: Nie wiem, słuchaj. Ja myślę, że po prostu ten projekt ich przerósł, nie? Korpolutki widziały za dużo cyferek, nie zapomnieli, że jak ktoś cały czas wali przez rok nad godzinę, to jego praca jest mniej efektywna, gdyby normalnie pracował po 8 godzin albo 6. I są skutki, nie? Po prostu.
0: Korpolutki? A co tak. na temat gry sądzili nomadzi i Street? Street
1: jeszcze,
0: przyszedł
1: jeszcze
0: i powiedział...
1: Co Mike Pondsmith, autor, twierdzi, nie? I ile będzie jego milczenie trwało, nie? To też będzie dosyć miarodajne.
0: No co ma mówić? No co mają mówić ci ludzie, którzy są związani z grą, jak Keanu Reeves słynny, czy Mike Pondsmith, autor papierowego cyberpunka, no to oni robią dobrą minę do złej gry, no to jest w ich interesie. Dzisiaj wszyscy działają trochę tylko w swoim interesie, no też tak jak w cyberpunku.
1: Od cybera trójki się w końcu odżegnał, mimo że maczał w nim palce.
0: No tak.
1: Finalnie od tego cybera trójki się odciął. Natomiast przypomnę, co już mówiłem kilkukrotnie, zawsze jakieś pojawia decyzja, rozmowa o cyberpunku, jak gdzieś całkiem niedawno, parę lat temu, jak ta gra w ogóle wyszła, się zorientowałem, że Mike Pondsmith, autor cyberpunka, jest kurwa murzynem, nie? No. Ja myślałem, że to jest jakiś randomowy biały koleś z piwnicy, nie? A to taki kurde, wiesz, nie?
0: Stąd może ten świat, w którym się tak bardzo liczy styl. I jaką masz fryzurę, jakie masz buciki. No murzyni tak mają chyba trochę, nie?
1: Tylko, to że może... on ma styl taki bardzo niemurzyński, nie?
0: No już dzisiaj to taki starszy pan, nie? No to może kiedyś się inaczej trochę zachowywał.
1: Ale ten, muszę powiedzieć, że...
0: Ale co, ja tylko dodam, że na przykład taka ciekawostka, jak twórcy, znaczy jak goście CD Projekt Red, skontaktowali się z Pondsmithem, to on tak podchodził do tego trochę, no to musimy ich sprawdzić, kto to w ogóle jest, nie? Jakieś Polaki, co oni chcą ode mnie, od nas tu. No bo Mike to takie przedsiębiorstwo trochę, on gdzieś tam trzyma łapę na tym cyberpunku chyba trochę, i przynajmniej tak opowiadał, wynikało, że no jest jakaś firma, sprzedają licencje, zarabiają i tak, no ktoś się do nich odezwie, to nie, że od razu po desperacku z obłędem w oku biegną i tak, tylko no ale zobaczył Wiedźmina słynnego i się podjarał i stwierdził, że to pierwsza liga, że może warto pogadać z Polakami. No i weszli w układ, nie? Z kolei Keanu Reeves po prostu spodobała, tak twierdzi, że spodobała mu się postać Johnny'ego Silverhanda, takiego buntownika trochę, który walczy z systemem. No, gdzieś tam ma w sobie tą walkę z Matrixem, może ten nasz Neo, nie? Nawet jako osoba prywatna, aktor.
1: A John Silverhand nie był czasem blondynem? W tym?
0: Był.
1: No, właśnie. Także znowu nie szanujecie kanonu, kurwa, korpopiórwy zasrane.
0: Słuchaj, my się tak trochę na detalach skupiamy, a wiesz, no co z fabułą, co z historią, co z głosami.
1: No, no powiedz mi, czy jest pełne przekształcenie cybernetyczne, bo dla mnie to też jest zajebiście ważna część cyberpunka. W cyberpunku mogłeś całe swoje ciało przerzucić do gotowego już nowego mechanicznego ciała. Większość tych ciał to były jakieś dedykowane takie roboty typu do infiltracji, do strzelania, do policji, do straży pożarnej, do kosmonautyki, do wojska itd., itd. To się wiązało z bardzo mocnym pierdolcem na głowę. Tego wątku, że dostajesz pierdolca na głowie, nie ma w tej grze, nie? Tej cyberpsychozy tak zwanej i utraty człowieczeństwa. Mm-hmm. No, jest czy nie ma?
0: Wiesz co, nie wiem. Ja tylko chwilkę w to grałem w sumie.
1: No, podobno właśnie chyba nie ma. Nie ma ludzi, którzy ześwirowali od tego.
0: Chyba jest. Coś mi tam przemknęło, że coś to jest. Oni się dosyć wiernie trzymają. Wiesz co, dla mnie to studio to są tacy artyści trochę. No, słuchaj, kto normalny robi 7 lat grę? Kto się tak spuszcza nad technikaliami? Kto pisze własny silnik specjalnie i tam dba o to, żeby to było technologicznie, wiesz, wszystko tam. Moim zdaniem to są trochę fascynaci i, znaczy pasjonaci. Być może to jest taka iluzja i więcej tam jest poganiania batem i żyłowania tych biedaków, co tam modelują Geraldowi kitkę po godzinach i siedzą i zostają dłużej w pracy. Nie wiem, nie znam sytuacji, ale jak to mówią, liczy się efekt. I tutaj wielki ukłon dla projektantów plansz, w ogóle asetów tak zwanych, czyli wiecie, tych wszystkich obiektów. Samochód jest asetem, budynek jest asetem i puszka po napoju jest asetem. I to jest wszystko naprawdę świetnej jakości. Widać, że ludzie, którzy projektowali wnętrza, różne budynki, mieli naprawdę
2: sponsorowanie złych mediów,
0: świetne wyczucie
2: się do tego, co mamy w tej chwili na kreatywni. Świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Donecik.
3: Maharadża z brzegu.
0: Maharadża z brzegu.
3: 3 złote.
0: Niezastąpiony.
3: Na cyberwszczep murzyńskich genitaliów.
0: Na cyberwszczep murzyńskich genitaliów. No właśnie, nie czujesz się trochę zawiedziony, dzięki Maharadża wielkie, nie czujesz się, Zenon, zawiedziony, że mimo, że możesz zrobić sobie kobietę z penisem i masz do wyboru penisa obrzezanego i nieobrzezanego dla gojów, jeszcze sobie zrobić fantazyjną fryzurę łonową, to nie mogę zrobić białej kobiety z czarnym penisem. Ja tu jestem, uważam, że to jest dyskryminacja jakaś.
1: To jest dyskryminacja, oczywiście. Nie? Bo tak co do zasady, pamiętam, jak była drama o Ghost in the Shell, że grają biała kobieta z Scarlett Johansson, co w ogóle się, kurwa, Japończykom nie przeszkadzało, wręcz przeciwnie, się jarali. To ja tak tylko wtedy przypomniałem, że to jest cyberpunk i ty możesz być nawet, kurwa, furgonetką z lodami, nie? No. Tak, to jest niefajne, że nie możesz mieć takiego czegoś. Może w DLC-ku wyjdzie, nie? Bo tam też były przeszczepy ciała, z tego co pamiętam, nie? Full body modification i były te seksualne modyfikacje, play bean chyba to się nazywało. No, także ten, stricte robione kobiety i mężczyźni pod jakieś tam kanony seksualne i dla fetyszystów. Więc no. być może, a tutaj jeszcze prostuje potrzeba i Etimpert piszą, że jest cyberpsychoza i że to jest w wątku fabularnym, no to się cieszę, chłopaki.
0: Cyberpsychoza.
1: Będę tej gry dla mnie, dziękuję wam, że jesteście testerami. Jak już skończycie, to mi dajcie znać, okej?
0: Cyberpsychoza, mój drogi, się pojawia już w intro samym jest wspomniane o tym, że komuś jakiś cyberpsycholog zaatakował. Trochę byłem zawiedziony intro, ponieważ intro to są takie urywki z wiadomości jakby. To znaczy tak jakbyście oglądali program, jakieś newsy i co tam się w Night City dzieje. No i jest właśnie wspomniane między innymi, że jakiś cyberpsychol po prostu napadł na ludzi i musieli interweniować tam. Specjalny ten psychoskład, czy tam cyberskład, jak oni się tam nazywają. Nie wiem, a co ty w ogóle myślisz, no bo to jest bez wątpienia pierwsza gra, w której znalazły się takie wątki genderowe, wiesz, nie? I to też coś ciekawego, jakieś ciekawe zjawisko. A ty się tym trochę jakby raz tam, no, się tym podniecasz trochę tymi tematami.
1: Swego czasu może i tak jakoś bardziej, ale wiesz, każdy temat się nudzi. A druga sprawa jest taka, że jakie wątki genderowe? Co z tego? To jest cyberpunk, tam jest wszelkie możliwości degrengolada, więc... Kurwa, tam się ludzie zamieniali w kosmitów swoje ciała albo w psy, dosłownie psy.
0: No ale, ale więc... chyba przyznasz, że jest to ciekawe, że można sobie zrobić kobietę gadającą męskim głosem, która ma penisa.
1: No i?
0: No to pierwszy raz coś takiego w grach jest, no to ciekawostka, no taka.
1: Ja wiem, kurde, zawsze mogę sobie głos podmienić, nawet... albo w plikach gry nawet porobić. Jeden pies, no to fajnie, no to niech mają, super, brawo, będziecie mieli dzięki temu 5 graczy zadowolonych więcej.
0: Dużo jest tych genderowych takich właśnie klimatów. Na przykład nie masz wyboru płci, tylko masz wybór typu ciała. Typ ciała.
1: Daj, super.
0: Typ ciała. To i tak kobieta z penisem, męski głos. No nie, jest to coś dziwnego. Jeszcze penis obrzezany, nieobrzezany. Ja myślę, że to jest celowe działanie, że to jest jakby próba...
1: Okno Overtona to się nazywa.
0: Tak? A co to znaczy?
1: Jak
0: to
1: czyli takie stopniowe przesuwanie norm moralnych, czyli najpierw coś jest tabu, później przestaje być tabu, jest tematem dyskusyjnym, później powoli się zaczynają już jakieś ruchy, które to popierają, aż w końcu coś staje się normą. I tak stopniowo przesuwasz to, ten przekaz, który jest w mediach i w kulturze. I aż ludzie coś przyjmują za normalnego, tak jak na przykład z homoseksualizmem tu miało miejsce, że teraz większość osób jest zwolennikami tego, żeby były małżeństwa, a kiedyś to było nie do pomyślenia. O, to jest okno Overtona.
0: Ale w niektórych rzeczach jakby autorzy stanęli przed takim dylematem, przed którym często stają twórcy otwartych światów. W Falloutie był dylemat, czy można zabijać dzieci, które się pojawiają, gdzieś tam się przechadzają dzieci. Wyciągasz pistolet, no i co? Czy pozwolić ci? Potrzeba donosi tutaj, bo go specjalnie poprosiłem, żeby sprawdził. Pisze, że nie można zabić dziecka, dorosłego cywila też nie. Przestaje celować tutaj, postać przestaje celować. No, czyli trochę tu poszli jednak na poprawność polityczną. W ogóle ciekawostka kolejna, że były różne wersje Fallouta i w niektórych krajach można było dzieci zabijać, a w niektórych nie.
1: Tak, dokładnie. Ja to lipa, że nie można cywili zabijać, ale ja przypuszczam, dlaczego to zrobili, nie? Jakbyś wszedł takie mega wielkie zbiegowisko ludzi i rzucił tam granat, zaczął ich rozpieprzać i nagle ten silnik by musiał liczyć te wszystkie kończyny latające i to wszystko, te trupy rozczłonkowane, no to by był bluescreen za bluescreenem, nie?
0: W trakcie tworzenia gry zrezygnowano z kilku rzeczy. Na przykład miał się pojawiać, tak mieliśmy zdobyć takiego dziwnego robota w kształcie psa, jakby taki psopodobny robot, którego można na różne sposoby programować, coś tam z nim robić, nie ma. Miała być kustomizacja samochodów, że można sobie je przerabiać, nie ma. Nie można kupować mieszkań. No, z wielu rzeczy zrezygnowano. Moim zdaniem... No tu się dzisiaj z potrzebą trochę o to spieraliśmy. On twierdzi, że to tak bardzo nie obciąża, nie zmienia wiele, jeśli chodzi o wydajność gry. Moim zdaniem, jak się to wszystko doda do siebie, to zmienia, no po troszku zmienia. Zawsze trochę więcej musi się załadować do pamięci RAM, trochę więcej skryptów musi się działać w tle i coś tam sprawdzać i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zabiera troszkę mocy. No i poobcinano grę, ale Redsi są mistrzami w optymalizacji, można powiedzieć. W ogóle już się ukazał ponoć One Day Patch, czy tam Day One Patch, nie wiem, patch taki, który jest w dniu premiery jakoś publikowany, czy zaraz w tym samym mniej więcej czasie. No i on podobno zwiększa liczbę klatek na sekundę, płynność całkiem znacznie już. Tak więc no widać, że już poprawiają. Tylko czemu dopiero teraz? Czemu po 7 lat grę robią i co? Nie mogli przetestować i mi się bieganie wyłącza nagle i coś. Świat się roi od różnych gliczy. Czyli tak, idziemy sobie, a tu się w powietrzu unosi jakaś puszka. Jakiś facet, jakby go zabetonowali, pan Rysiu, betonowali drogę i zabetonowali go po kolana, nie? I taki biedak wkręcony w asfalt po prostu sobie stoi, siedzi, klęczy, nie wiem jak to nazwać, tą pozycję. Dużo różnych błędów po prostu, samo przenikanie się obiektów, wjeżdżamy samochodem w coś i widzimy dziwne rzeczy na ekranie, bo wjechaliśmy do środka czegoś tam, w coś. Dużo gliczy, jest potwornie zagliczowana gra. I pytanie, czy jak oni to testowali, grali, to oni tego nie widzieli? Nie wiem.
1: Słuchaj, teraz mają o rząd wielkości więcej beta testerów, nie? Takich jak ty, jak potrzeba, jak Berkenes, no to korzystają z tego i dlatego mogą teraz lepiej te rzeczy namierzyć, bo mają więcej konfiguracji sprzętowych i tak dalej, nie? Ale wiesz, co mnie ciekawi? Skoro sprzedano 8 milionów, to ile oni na takiej jednej kopii sprzedanej mają zysku średnio? Ciekawe, nie? I czy im się to pokrywa z kosztami? Bo tam jakie były koszty w ogóle zrobienia tej gry?
0: Oj, tego ci nie powiem. Pewnie coś koło kilkudziesięciu milionów złotych, jak znam życie i budżety mniej więcej.
1: O, chopie, 7 lat, tylu programistów.
0: A nie, to drożej. No ale ten, Rockstar ma podobne chyba budżet.
1: Czekaj, na chwilę, moment, wrócę później, hej.
0: W ogóle można by sobie to... A, coś nam się u Zenona stało. Okej. Pozwólcie, że skoczę sobie do lodóweczki po zimne piwko i już wracam do was za chwilę. Może ktoś inny zadzwoni i się podzieli. No tu niektórzy pomstują. Porfiry pisze, super mistrzowie optymalizacji, jak na PS Pro nie działa w Full HD i się tu śmieje. No, wymagająca jest gra, no to bez wątpienia. Okej, wrócił Zenon. Zenonie, wybacz, ja sobie tylko na pół minuty zniknę po piwko.
1: O, to teraz ty. Dobra, no to moi drodzy, szukamy. Cyberpunk, Development Cost. Co nam mówi wujek Google? Approximately 3,14 milion. No to 314 bilionów dolarów, tak? Okej. Ha. Coś mi się, kurde, nie dodaje, żeby to się opłacało w dalszym ciągu. Że ta gra jeszcze na siebie zarobiła. Nie wiem. Załóżmy, że na każdej zarobią, powiedzmy, jakieś... No nie, no. Ile myślicie zarabiają na takiej tej, na jednym cymbergaju? Jak wam się wydaje? Podobno przez sprzedaż 100% 200 zł leciało do Redów. No dobra, przez sprzedaż, na Gogu też 100% leci do tego. Ile, ale tu spoko, nie? Ale ile tak jest Epic, jest Steam, jakby to tak uśrednić mniej więcej. Na sztuce, powiedzmy, ile dolarów by zarobiło, żeby tak nie prześwirować. 20 dolarów? Jak wam się wydaje? Bo to jeszcze są ten... już pomijam takie... Nie naprawią, to kolejny nie kupimy. No to kwestia DLC-ków, tak. Jak naprawią, to może pójdą DLC-ki, może jeszcze dorobią, ale DLC-ki też kosztują w developmencie. Więc weźmy pod uwagę, ile to może być. Jak ci się wydaje? Licz, krawiec. 8 milionów, tak? 8.
0: Ale tutaj Super Belka spisze 1,2 miliarda PLN.
1: No dobra, no to 314 milionów dolarów, nie? No to może być, no to już palicho, niech będzie ten miliard złotych.
0: Jo, pierdolę, nie? No. Niezły hajs, nie?
1: No.
0: Ale to nie dziwi trochę, że oni tak hajpują, że robią różne wydarzenia, że wypuszczają różne wiadomości. No na tym polega współczesna strategia działania dużego studio, nie? Które... inwestuje takie pieniądze i które robi grę, na którą mówi się, że to najbardziej oczekiwana gra wszechczasów prawdopodobnie, więc nie dziwne, że tak przehajpowana gra, o której się ciągle gada, że już to ludzi wnerwia nawet, wypuszcza się ciągle jakieś trailery nowe, jakieś wypuszcza bzdurne newsy, że będzie można zdobyć plakietkę, jak kupisz, dostaniesz i pudełko. Ludzie w końcu się wkurwiają i z czystej takiej zawiści powiedzą, że gówno, nie? Potem.
1: Przyniosła jakieś pół miliarda dolarów, tak? Przychodu przy sprzedaży 8 milionów, czyli nie zwróciła się jeszcze.
0: Ale z Wiedźminem też tak ponoć było, wiesz, że on się bardzo długo nie zwracał, że pracował w ogóle,
1: a
0: wiesz, przez lata.
1: A jeszcze koszty marketingu, które też pewnie są ogromne, nie? A to jest... sam development kosztował te 1,2 miliarda. Samo programowanie kosztowało tyle. Gdzie masz marketing?
0: No to słuchajcie, kupcie, zorganizujcie dobry sprzęt do testowania tego wszystkiego, do robienia. To nie są jakieś takie PC, jak my mamy, nie? Tylko musi być jakaś dwie karty Super Titanium GTX Pro Ultra HD 4K.
1: Dobra, wracając jeszcze na chwilę do Cyberpunka, bo się zaraz będę signing off i zagram sobie zapóźniony człowiek w Red Dead Redemption za 20 zł. Cebula mnie zabolała, bo parę dni później było za 5 zł, więc bardzo mnie cebula zabolała. No to chipy są. Chipy były dość taką ważną częścią skilli w Cyberpunku 2020. Wkładałeś sobie w głowę chipy i umiałeś jakieś rzeczy robić, nie? Karate, naprawiać, kurde, elektronikę, robić lody, co tam chciałeś, nie? To było tam jakoś widać, że to jest sztuczna trochę umiejętność, a nie oryginalna, ale chipy były istotne. I ciekawe, czy chipy są też w tym, w cyberze tym nowym, nie? Ty widziałeś tam, jak ten w ogóle skille, jak są rozwiązane, bo tam skille to były dość proste, nie?
0: Wszystko jest fajnie zrobione, wiesz, masz dużo dróg jakby rozwoju, dużo możliwości, dużo rzeczy, cechy są fajnie zrobione, zabrakło mi jednej cechy. Charyzma albo jakaś, wiesz...
1: Empatia, nie wiem, no właśnie, to jest usunięte.
0: Empatia, nie? Tego nie ma i to mnie trochę wkurwia, bo zamyka to możliwość gry kimś, kto będzie, powiedzmy, wpływał swoim urokiem osobistym na innych. Słyszałem, że ponoć się da przejść grę bez zabijania kogokolwiek, w co nie bardzo wierzę, bo już na początku są jakieś takie misje, że ktoś tam cię ściga, strzela, ty strzelasz z samochodu, to jak to rozwiązać inaczej? Zamiast strzelać z samochodu, to co, zhakujesz mu samochód i się rozwali już? Czy co? No nie wiem, nie wiem. Ale trochę się, wiesz, na detalach tutaj skupiamy. Potrzeba na przykład twierdzi, co ja znajduję potwierdzenie w tych gameplayach, co widziałem i tam chwilkę grałem, że są strasznie ciekawe questy, wiesz. Fajne przygody, nie? Fajne postacie. Ten Jackie cały, który tam się szlaja z tobą, taki twój kompan, on jest strasznie fajną postacią, taką ciekawą, nie taki stereotypowy jakiś opryszek, który tam strzela razem z tobą, tylko taka, wiesz, widać, że ciekawa postać, taki czaruś trochę, z jednej strony najemnik, ale jest w nim jakiś taki humor, dowcip, wiesz, więc fajne postacie w ogóle, tylko jedno mi się nagle tak rzuciło nie tyle w oczy, co w uszy, że znalazłem się w świecie, gdzie chodzę i wszyscy do mnie mówią głosem Żebrowskiego, kurwa, to tak po prostu się wkurwiłem trochę, nie?
1: Ale to w większości gier jest mało aktorów głosowych, oni tylko udają jakieś inne postacie, nie? Jak sobie zobaczysz listę tych głosów, to jest masakrycznie po prostu.
0: Ale tu przesadzili, aktor, stary, przegięli totalnie pałę, bo wchodzę, nie wiem, do kibla, a tam Żebrowski sika, nie? I czekaj właśnie, aż skończę sikać. Idę do szefa i Żebrowski mnie wita. Witaj, to ja, kurwa, Żebrowski. Idę gdzieś zamówić coś do jedzenia, a tam Żebrowski się pyta, co podać właśnie, kurwa, i po prostu już kurwa mam, nie wiem, Żebrowski tylko tam głos nagrywa, czy co?
1: Może dlatego, że to jest, wiesz, twój native język, to tak lepiej to wychwytujesz.
0: Stary, i ponoć jeszcze Johnny Silverhand, to jest Żebrowski, po prostu, nie, można by jakąś parodię zrobić, że wszyscy... Był taki odcinek Family Guy'a, gdzie wszyscy byli tym, Robinem Williamsem, wszystko się zmieniało w Robina Williamsa, to tu mamy świat, kurwa, gdzie cały czas z Żebrowskim gadasz, gdzie byś nie poszedł. Nawet się budzisz tak w nocy w łóżku, miałem straszny sen, a tu Żebrowski leży przy tobie i co się stało, kochanie, kurwa.
1: Tutaj zawsze można po angielsku z polskimi napisami. Tak, tutaj Furia słusznie sugeruje, a ja przypominam o tym, że w Cyberpunku 2020 istniały chipy, które powodowały odwyk od alkoholu. No.
0: A coś ty tak się do Furiata przyczepił i go wysyłasz na odwyk?
1: Kurde, znowu, wiesz, próbuję, on jest jak ten Obelix, nie? Pamiętasz i Kleopatra, Asterix i Obelix i Kleopatra?
0: Tak.
1: I nie chcieli Obelixowi dać tego soku do picia magicznego, nie? A on tak w tej kolejce się tak przebierał, tu sobie perukę taką magiczką założył, tutaj kurde coś tam się przebrał za kogoś i tak próbował cały czas się napić tego soku magicznego, napoju. No i tak samo Furiat próbuje się dostać, nie, na Discorda, nie, ze wszystkich stron. Tylko że no, jak o trzeciej w nocy pisze, to kurwa. No, tak po prostu.
0: No coś spotykamy na naszej drodze czasami osoby, które lubią dzwonić na przykład o trzeciej czy o czwartej w nocy, bo by sobie pogadali z kimś, nie, na przykład.
1: No, to prawda. Nie, co trzeba mieć w głowie, żeby mieć takie jazdy, ale co tam ten. Dobra, ale ja już miałem się zwijać, krawiec tak w skrócie, nie? Jak ci się podoba teraz obecnie? Ty grałeś te 15 sekund i co? Będzie dobrze czy nie będzie dobrze?
0: Myślę, że jest to wielka gra, którą warto mieć zdecydowanie. Będziesz miał być może trochę zawód, coś będą jakieś błędy, glitche, ale wiesz, myślę, że ostatecznie jest to wielka gra, nie? W którą po prostu trzeba mieć, jeśli ktoś jest fanem gier, chce zobaczyć, jak wygląda coś takiego lekko przełomowego. Może nie aż tak bardzo przełomowego, jak się spodziewaliśmy, czy jakbyśmy chcieli, no, ale jest to fantastyczna gra, tak czy owak. Nawet jakby miała jeszcze dwa razy więcej błędów, to liczyłbym na to, że szybko je naprawią, że wyjdą patche, że kiedyś zdobędę lepszy sprzęt sobie i se pogram na lepszym. Ty pewnie na swoim lapku byś mógł sobie bardziej komfortowo pograć niż ja trochę, więc myślę, że możesz mieć fajną zabawę.
1: Tutaj kolega, który gra na lapie podobnym, to powiedział, że na wysokich, tak? Czy na średnich? Już nie wiem, teraz ma jakieś 45 klatek stabilne na podobnej konfiguracji, a mówimy o... W jego wypadku to jest 1.1660 Titanium, a w moim wypadku to jest 1070 GeForce, więc no, jako tako, słuchaj, no nie ma źle jakoś tragicznie, tylko przypominam, jak już musicie grać na lapie, to słuchawki takie, które robią ładnie dźwięk, haltują, bo wycie jest niesamowite, nie? Ja aż sobie poszukałem nawet takich specjalnych trików, jak tego mojego laptopa bardziej wyciszyć, albo zrobić, żeby było chłodniej, już takich mega akcji i póki tego nie zrobię, to nie zagram, nie?
0: To ustaw sobie tam lekki ten downscaling, jakiś limit do 45 na sekundę, no, trochę sobie tam poobniżaj i będzie ci się lepiej grało, nie będziesz miał hałasu. No.
1: Tak robię, tyle, nie? Obniżyłem sobie klatki do 35, uzdałem takie ustawienia tutaj niższe, tam takie wyższe, coś tego pokombinowałem i jest okej, nie? Natomiast muszę powiedzieć, że kupno pada to taki był średni pomysł. Ale no chujowo się gra na padzie. Ja nie wiem, jak ludzie w strzelanki grają na padzie. Grałem w tego Red Deada. Lipa, nie? Ten auto-aim trzeba się przyzwyczaić. No nie wiem, jak ludzie na konsoli w to grają. Przerasta mnie to.
0: No jest to
1: mam nadzieję, że któryś konsolowy zagra i nam to wytłumaczy, nie?
0: Jest to zubożone takie jakieś granie. Też nie przepadam. Dobra, słuchaj, dzięki za telefon. Trzymaj się.
1: Z Panem Bogiem, cześć, hej.
0: Miłego weekendu, hej.

Akcje CD Projekt Red spadły, o dziwo, po wypuszczeniu gry, no nie wiem, ze względu na zawiedzione nadzieje, czy błędy w grze, czy o co chodzi. No ale byłbym spokojny o polskie studio. Myślę, że spokojnie wyjdą na swoje. No, nie sposób nie wyjść na swoje, jeśli się ma taką markę, jeśli się tworzy grę, na którą czeka cały świat, nie? O której się mówi w wiadomościach, o której takie portale jak jakieś Onety czy inne gówna piszą jakby, mimo że nikt im za to nie płaci. Chociaż myślę, że to jest taka, wiecie, transakcja wiązana trochę na zasadzie, że my zamówimy u was reklamę, przy okazji coś może napiszecie, a pewnie napiszemy, nie? Jak zostawiacie u nas, nie wiem, tam 50 koła, 50 klocków czy coś, no to z chęcią jeszcze gratis coś wspomnimy. No ale nawet gdyby tego nie było, gdyby nie zamawiali reklam, a oczywiście pokazały się reklamy gdzieś tam na różnych znanych portalach, od razu gra jest promowana dosyć mocno, jakie to pieniądze są, nie? Kiedyś gdzieś tam się obiłem o informację, ile kosztuje reklama na gazeta.pl, no były to bardzo duże pieniądze, nie? Tam kilkadziesiąt tysięcy się jakoś płaciło za jakąś kampanijkę małą, więc no wiecie, kilkadziesiąt tysięcy tu, kilkadziesiąt tysięcy tam, tu opłacić pracowników, kilkudziesięciu, 500 osób pracowało nad tą grą, niezły zespół, wyobraźcie sobie tak stojących koło siebie 500 osób. Jak kupujecie wydanie kolekcjonerskie, gdzie macie figurkę dodatkowo, gościa tam na motorze, który motorem wgniata jakiegoś łobuza w asfalt i jednocześnie strzela i wypierduje gwiazdki z dupy, no to macie dodatkowo tam taką zafoliowane, w taką folię, na której się podpisali wszyscy autorzy

0: jestem w trakcie odzyskiwania taksówek Delamain, gdzie jeździ się dużo. A że moja fura została rozwalona, no to musiałem sobie jedną pożyczyć i tak trochę ciężko ją było przez chwilkę opanować, zanim się przyzwyczaiłem. No, także jednak widzisz, jak chcesz, to można.
1: Próbowałeś, aż w końcu, no wiadomo, że takie dziecko to ciężko zabić bronią palną, czy mieczem, czy czymś, ale już samochodem, jak przyjedziesz, to by dziwnie wyglądało zresztą, jakbyś tak walnął, jadąc 120 na godzinę w dziecko, no by gdzieś tam się odbiło od budynku, spadło, tu się poturlało, wstałoby i powiedziało coś tam: o ty, głupku
0: jeden. Jeszcze raz! Ale super, jeszcze raz!
1: Jej, fajna zabawa! No, to by było dziwne. A już daleko zaszedłeś? Już coś tam poodblokowywałeś? Przeszedłeś, nie wiem, z 10 questów przynajmniej?
0: Znaczy się skończyłem akt pierwszy głównego wątku i teraz się na sidequestach bardzo skupiam, żeby też sobie, wiesz, i postać wyrobić trochę i tutaj trochę hajsiwa sobie zarobić i kraftowanie broni. Tutaj zbrojownia jest naprawdę bardzo, bardzo potężna wraz ze zdobywaniem schematów, rozmontowywaniem rzeczy, które ci się powiedzmy nie podobają, ewentualnie mają za słabe osiągi, oczywiście też modyfikatory do broni w postaci celowników i czegoś, nie wiem, w stylu chipa czy czegoś takiego, ale nie zwróciłem uwagi, bo jeszcze tego nie mam. Sekundka, ekwipunek. I co to jest? Modyfikacja, ale jakie to modyfikacje mogą być, to nie wiem, albowiem żadnej nie mam. Modyfikacje lufy. Ma to sens. Robi sens. Może jakieś, wiesz, tłumiki tego typu rzeczy. A być może później jest to bardziej poodblokowywane. No ale pod względem craftingu jest całkiem przyzwoicie. Nie żałuję, na pewno też całkiem ładnie wizualnie są przygotowane te bronie, są w pewien sposób logiczne, w jakichś bardziej oskryptowanych scenkach, wiesz, też widać bardziej, jak, nie wiem, przeładowujesz broń, jak widać komorę i w ogóle wszystko widać, czy jak ktoś do ciebie mierzy, to możesz normalnie zajrzeć do lufy i niemalże ją oblizać. No i właśnie też dużo tych detali, których prawdopodobnie nie zauważę przez wiele lat, jak ten ray tracing, o którym rozmawialiśmy, na który widać na niektórych gameplayach, że jak to pięknie się odbija.
1: Ale ty go nie masz.
0: Nie mam, no dlatego tutaj narzekam, że wiesz.
1: Aha, że nie zobaczysz.
0: No, że wiesz.
1: Ale słuchaj, ale może tak zacznijmy w ogóle, wiesz, bo tu się skupiasz też tak jak Zenon trochę na lufach, na tym, że czy masz chipa, czy nie. Powiedz w ogóle, wiesz, o wrażeniach coś. Uruchamiasz, jak to było, jak pierwszy raz uruchamiałeś grę? Mnie na przykład zaskoczyło, dawno czegoś takiego chyba nie widziałem w grach, a może nigdy. Zapytanie o to, czy zgadzam się na przekazywanie danych telemetrycznych, jak gram. Czy to co będą sprawdzać? Czy zrobiłem sobie panią z pindolkiem, czy pana z waginą i zbierać te dane? No to dziękuję bardzo, no to się nie zgodziłem, nie? Jak to tam u ciebie było? Jak sobie uruchamiałeś, robiłeś postać? Jaką drogę może wybrałeś, zdradzisz? Czy street, czy korpo, czy nomada?
0: Tak po kolei. Na samym początku oczywiście odmówiłem przekazywania danych telemetrycznych, do momentu, kiedy zauważyłem, jak dużo jest gliczy i bugów, ze względu na to, że też jako programista zdaję sobie sprawę, że czasem ten przesadny feedback, który nawet, myślę, potrafi odrobinkę w minimalnym stopniu, ale wpłynąć na wydajność, bo jest po prostu niezbędny, tak? Bo mam swoją konsolę, która ma tam swoje cechy, to jeszcze tam powiedzmy pół biedy, ale w dalszym ciągu te bugi są, no bo też nawet jeżeli masz ten sam model, to nikt nie powiedział, że masz wszystko idealnie, tak identycznie, tak samo z tej samej linii produkcyjnej w tym samym Tajwanie. Więc potem wróciłem w opcję i sobie włączyłem, niech te wszystkie bugi się do nich, kurde, wysyłają, niech się męczą, niech im serwery zawiesi, muszą mieć na czym pracować, a jest faktycznie nad czym pracować. To, co mnie bardzo, takie moje pierwsze, no może nie do końca, takie ni pozytywne, ni negatywne wrażenie, to są ustawienia HDR, gdzie musiałem poszukać dokumentacji mojego telewizora, ile on tam nitów obsługuje, ze względu na to, że musisz podać wartości w nitach, tak? Normalnie, to znaczy tak do czego się przyzwyczaiłem, to masz trzy sekwencje obrazów, że musisz dopasować jasności tak, żeby pewien element był tak ledwo widoczny i to się jak dotąd sprawdzało, nie? A tutaj nie, kurde, musiałem sprawdzić, ile ten telewizor potrafi wpisać, to nie, że to było napisane w instrukcji, którą pewnie gdzieś już tam od roku leży na śmietniku, tylko gdzieś właśnie w jakiejś tam recenzji.

0: i znalazłem, że mój model ma tyle i tyle. A co do samej gry, wrażenia, no powiem szczerze, że sam początek przyjemny. Wybrałem drogę nomadki w zasadzie. No, matka. Bo babką gra. Myślę, że możliwość przyczepienia fujar do postaci o kobiecym ciele był takim, wiesz, takim pierwszym, powiedzmy, zaskoczeniem, nie? Tam wybierasz, nie? Oczy, brwi, penis, wagina, kolor włosów łonowych. Nie, spoko, nie? Normalne rzeczy w edytorze postaci. A także tutaj takie dość, myślę, przyjemne zaskoczenie. Że...
1: przyjemne zaskoczenie. To, a dlaczego przyjemne dla ciebie to jest?
0: No bo tak jak Zenon wspominał, że jest to coś natywnego, naturalnego w świecie cyberpunka, że możesz tak naprawdę być ciężarówką z lodami i tyle, tak? Mhm.
1: Mnie to ciekawi, ilu graczy na świecie zbuduje swoją postać, w którą się wciela i to będzie mówiący damskim głosem mężczyzna z waginą na przykład. Grali. I jeszcze co ciekawsze, czy to ma jakieś znaczenie w grze? Czy są na przykład jakieś questy, gdzie się w tobie zakochuje jakiś miłośnik takich dziwnostek i podziwia na przykład, bo wybrałeś sobie penisa, bo tam macie do wyboru mały, średni i duży. Wybieracie sobie dużego i jakiś tam napotkany bohater komentuje, ale masz dużego. Ciekawe to.
0: Z tego, co czytałem, to są 4 wątki romantyczne, po 2 dla każdego typu budowy ciała i bardziej obchodzi typ budowy ciała męski i damski, a nie posiadanie konkretnego narządu. Aczkolwiek gdzieś mi mignęła też informacja, że ktoś tam przeliczył, że krótki penis to jest 5 cali w zwisie. To, jeżeli to ma być krótkie, to ja chcę do 2077.
1: Ja się czuję tutaj dyskryminowany, że nie można grać kobietą z brodą, biegającą na golasa z fujarką i na czole, i czarną fujarką na czole. Nie no, tak się śmiejemy, ale no, jest to jakieś coś takiego dziwnego w świecie gier trochę, nie? Że wychodzi tak odważna gra. No już Wiedźmin był odważny, były tam sceny seksu, można było do burdelu pójść, tam chodziły sobie kobitki z nagim biustem i tak dalej. No, był ten wątek gdzieś. Ciekawi mnie, czy powstaną jakieś takie mody, wiesz, jakieś takie zwichrowane do cyberpunka, jakieś tam sadomaso, znaczy zwichrowane. No, takie dziwnostki, nie? Jakieś tam sadomaso mod, albo że, nie wiem, że lolitą grasz, czy coś takiego.
0: Myślę, że najbardziej szokującym modem byłoby to, gdyby wszystkie postacie kobiece zostały dziewicami konsekrowanymi w cyberpunku. To by było dopiero nietypowe jak na taki świat. Natomiast no zobaczymy. No, na modach się nie znam, także na ten temat tyle mam do powiedzenia, że nie mam nic do powiedzenia. No nie jest to GTA, jest to, wiesz, jest to, jestem ogromnie ciekaw, jak to wygląda po zakończeniu gry, bo sam bardzo lubię gry otwartoświatowe, które dają ci w dalszym ciągu możliwości, czy to właśnie jakichś randomowych questów po skończeniu głównej linii, czy nie wiem, no takiego Spidermana, czy Batmany, to mam ograne do tam 90 paru % i wiesz, i wchodzisz i cały czas się jarasz tutaj tym wszystkim, co tak naprawdę było jakimś dodatkiem, nie? Jakimiś właśnie randomowymi spotkaniami z różnymi postaciami. Także
1: pewnie jest... tak, pewnie myślę, że będzie się dało kontynuować po zakończeniu głównego wątku, no bo też ze względu na mody, które pewnie się ukażą, czyli żeby sobie zagrać w kolejną przygodę, no to nie możesz całkiem zakończyć tej, która już jest. Najfajniej to jest rozwiązane w tych grach, które pozwalają ci po skończeniu głównego wątku obserwować skutki twoich działań, jak wpłynęliśmy na cały świat, nie? Że nasz ostateczny wybór, no czymś to zaowocowało, to co zrobiliśmy, nie? Że jest tak, a nie inaczej i widzimy te zmiany. To jest wtedy idealnie i tu by było fajnie. No tu właśnie dużo jeszcze nie wiemy, bo w sumie wszyscy graliśmy tylko trochę i trochę jeszcze mówimy tutaj o tym, co usłyszeliśmy od recenzentów. No ale też jak to jest, jeśli chodzi o komfort gry u ciebie na tym PS4 Pro?
0: No powiem tak, no jeżeli chodzi o kwestie wizualne, no to ciężko mi jest pohamować rozczarowanie, przynajmniej jeżeli chodzi o takie bardziej sceny na zewnątrz, gdzie jednak jest dużo ludzi, dużo takiego tętniącego życiem miasta, faktycznie widać te spadki rozdzielczości, widać tutaj, no z kolei można sobie włączyć lub wyłączyć te podstawowe ustawienia graficzne, no bo na konsoli sobie nie wiem, nie zmienisz za dużo, tylko tam rzeczy typu ziarno filmowe czy inne, czy motion blur. Natomiast po wyłączeniu tego z jednej strony wygląda lepiej, a z drugiej strony już wygląda tak obrzydliwie sztucznie, że jednak te rozmycia, te aberracje odrobinkę wpasowują się i mają sens, no ale każdemu jego porno, każdy dostaje to, co każdy dostaje to, co lubi. Natomiast zupełnie inną kwestią są sceny w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie jednak widać te jakieś, nie wiem, tłuste neony, jakieś tutaj coś ci kopci, coś jakaś, wiesz, gdzie masz mniej tych wszystkich wierzchołków i można się skupić na naprawdę zajebiście fajnych detalach, jak choćby w scenie, która naprawdę mocno mnie wgniotła w fotel, gdzie scena, kto tam już doszedł, scena zakupów Latheada, gdzie masz kolesia, któremu brakuje połowy czaszki z przodu, ma jakieś, wiesz, to tak chip, jakieś właśnie optyczne chipy i widzisz, że koleś po prostu nie ma kawałka łba, czy to zostało odstrzelone, czy coś, wygląda to absolutnie paskudnie, wierca się w ciebie tymi czerwonymi oczyskami. Muzyka, o której za chwilkę powiem, bo to jest bardzo istotna rzecz w tej grze i tutaj warto zatrzymać się nad nią. Muzyka, która niesamowicie buduje napięcie i wiesz, i takie szybko wybierane opcje dialogowe też w zależności od twojej, dajmy na to, inteligencji, ewentualnie właśnie od, jeżeli jesteś nomadką, no to wówczas masz jakąś opcję gratis, tak? Więc to też gra w ten sposób zachęca do tego, żeby rozwiązywać nie tylko walki na kilka różnych sposobów, ale te bardziej gadatliwe sceny również w ten sposób. I to mi daje klimat takiej naprawdę fajnej, ta scena, tak? Tych scen było trochę więcej, ale ta zrobiła na mnie największe wrażenie. Takiej naprawdę fajnej sesji RPG, gdzie nie wiem, gdzie mistrz gry, i tutaj nie mówię konkretnie o Cyberpunku, bo w Pen and Paper, no to znam go ze słyszenia i tyle. Gdzie wiesz, gdzie też mistrz gry odgrywa rolę NPC i nie wiem, wrzeszczy na ciebie, wali pięścią w stół i to... Też wiesz, też czujesz bardziej, nie? No plus właśnie fantastyczne udźwiękowienie. No zresztą, jeżeli chodzi o budowę postaci, budowę fabuły, no to nie oszukujmy się, jest to najsilniejszy, powiedzmy, najsilniejsza cecha Redów, bo oni to potrafią niemalże, niemalże od zawsze.
1: No, od czasów Wiedźmina, no tak. Bo to w sumie to tacy autorzy dwóch tytułów teraz, które zna świat, Wiedźmin i Cyberpunk, no.
0: No.
1: Dwie gry w sumie wydali, dwie serie, no już tam Gwint jeszcze oczywiście i pomniejsze, no, jakieś tam i dodatki, bardzo dobre dodatki, no ale nie, no bez wątpienia jest to wielka gra, ciekawa gra, którą no warto nawet, to jest zjawisko, nie, to jest coś, co... No, jak można dać 79 takiej grze, jak w PC Gamerze, no przesadzili trochę, czyli to co, jakiś przeciętniak. Przeciętniak to nie jest, to bez wątpienia, to jest gra, którą się uruchamia z namaszczeniem, nie? I o której się audycję nagrywa, którą się tam analizuje, obserwuje i podziwia też detale. To na co zwróciłeś uwagę, że te wnętrza, nie? Różne asety w ogóle, dla mnie to jest fenomenalnie zrobione. Naprawdę świetni level designerzy z taką smykałką do kreatywnych rozwiązań architektonicznych. Te różne, wiesz, ściany, meble, stoły, okna, korytarze, schody, to wszystko jest fantastycznie zrobione. Chyba się zgodzisz, co?
0: No tak, często grając w gry o świecie otwartym masz takie wrażenie, że przykładowo, nie wiem, ten śmietnik, co tutaj stoi, to już go widziałeś 15 razy i to jest, wiesz, i to jest zawsze to samo, tak? Tutaj mimo, że wiadomo, że recykling kasetów musi istnieć, bo tak złożony świat i mielibyśmy grę na 10 Blu-rayach, a nie na dwóch, gdyby każde wszystko było od początku do końca robione, ale tej powtarzalności tutaj za bardzo nie dostarczy. postrzegam. Nie czuję się tego aż tak nie wiem, w porównaniu do innych rzeczy, ale jeszcze chciałem się odnieść do tej oceny, co wspomniałeś, że 79 na 100, no to taki przeciętniak. No niestety problemem Cyberpunka są glitche i jak